0: przestaną mi przyciski działać po roku czy półtora, nie?
1: I jeszcze z wibratorem, nie? Jakimś takim dodatkowym.
0: Jeszcze taki wielki, ciężki. Ja lubię na przykład leciutką mieć myszkę, a nie jakąś taką, że mi całą łapę zajmuje, ma jakieś wypustki, transformer, diody, przełączniki. Ja nie chcę takiej myszki. Mi się tym źle pracuje w sumie trochę.
1: Ja teraz wziąłem właśnie do ręki jedną z myszek, akurat tą, którą posuwam na tapczanie, żeby było mi wygodniej. To jest M-Sonic. Marka. I ta, którą tutaj mam, to jest chyba, kurde, nie widzę, bo nie mam tutaj dobrego światła, ale chyba też M-Sonica to jest. Także można sobie sprawdzić, ile one kosztują. Myślę, że na Allegro to pewnie są po 4 zł albo i mniej. No, działa. Działa. Także no nie ma co. No dwie myszki mam podłączone. Ta jedna kulkowa to jest akurat na kabelku, żeby było tak jeszcze bardziej retro, także ma ogonek, że tak powiem. No i mam też dwie klawiatury. Tą, która jest wbudowana w laptopa i drugą mam jeszcze zewnętrzną, też podpiętą, także żeby było mi wygodniej, to sobie ją na kolanka położę. Nie są takie bardzo mlaskające te klawisze, jak w tych laptopikach, także nie jest taka nieprzyjemna do pisania. Nie?
0: A monitor jaki masz? 14-calowy, taką jak oko muchy wypukły pewnie, CRT-ka jakiegoś.
1: Nie, znaczy monitorek jest bardzo dobry, jeśli chodzi o jakość wyświetlania. To jest 11,6 czy 9 cala, ten, który jest wbudowany w mojego notebooka, nie?
0: Aha, to dlatego ty często nie widzisz, co ci ludzie piszą. No, na 11-calowym to trochę większy niż... To jest jak tablet, taki monitor.
1: No dokładnie, to jest jak malutki. No to jest Acer Aspire 722 komputerek. Można go dzisiaj kupić w porywach za 150-200 zł na jakichś okazjach takich allegrowych. Akurat to jest ten jeden z nielicznych komputerów, który mam ja od nowości, nie?
0: Grzesiu pisze, interesujące tematy ogółem, stare myszki, wtyczki i kabelki. Nie wiem, czy on to pisze ironicznie, czy
1: faktycznie. Grzesiu, może ci powiem w takim razie o moim dzisiejszym problemie, gdy się zbudziłem z rana. Obudziłem się wczoraj, myłem sobie łeb, no i naleciało mi wody do ucha. To jest ciekawe dopiero.
0: To ci dopiero.
1: Słuchajcie, miałem dziwną sytuację, kurde. Bo już myślałem, że wyląduję u laryngologa, bo mnie nie dość, bo to tak boli trochę, jak się woda nieraz wleci i nie wyleci, nie?
0: To ty nie myjesz uszu wodą normalnie, tylko jak ci woda do ucha wpadła, to od razu musisz do lekarza iść?
1: Nie, po prostu jak myję głowę, to mam specyficzny sposób, nie palcem, tak jak się to myje przy zlewie, tylko po prostu biorę wodę pod dużym ciśnieniem i walę w ucho prosto bezpośrednio, nie? No i za głęboko mi wleciało. No i wytworzył się korek, nie?
0: Czop taki.
1: Tak, czop, dokładnie. Rozpuściłem
0: cały miód.
1: Rozpuściłem cały miodek w uchu. No i właśnie jakąś godzinę temu musiałem powtórzyć proces mycia. I tym razem już zrobiłem tak mocny strumień, że mi wybiło ten koreczek. Żebyś ty widział, jaką ja glizdę, sucha, wyjąłem.
0: No tak, bo tam się mogło nazbierać nie tylko miód, ale też jakieś włosy, paprochy, larwy, jakieś dziwne...
1: Cholerstwo nie chciało się spłukać do spływu w wannie. Nie mieściło się, nie? No, ale tylko z jednego ucha, drugie czyściutkie.
0: Tam cała cywilizacja, słuchajcie, w tym uchu była, takie różne żyjątka i tam taki prorok się pojawił, który wieszczył, że nadejdzie koniec i nikt mu nie wierzył, tak? A to Etam się szykował właśnie do mycia głowy i tam po prostu i nastąpiło coś takiego jak za Noego właśnie, taki kataklizm, zalało ich wszystkich i tylko się jeden uratował.
1: No, z pojedynczymi egzemplarzami bakterii. Powiem wam tak, z wiekiem, szczególnie męska część słuchaczy, czyli prawie wszyscy, gdy wyrosną, mam takie trochę bardziej gęste w uszach włosy. Podobno są trymery do tego, ale ja szczerze bym sobie takiego czegoś do ucha nigdy w życiu nie wkładał. No to niestety ten problem się nasila i u laryngologa jest bardzo dużo starszych panów, którzy

0: Też ktoś ostatnio tu się zadeklarował, że nigdy się nie depilował, nie przystrzygał tam nic. Ja się tak zastanawiam, to jak wy tak robicie, to wam te rośnie taki straszliwy burz, że on tam z majtek wychodzi od góry, od dołu, no bo to przecież nie przestają rosnąć te włosy, nie?
1: Nie, nieprawda. Nieprawda. Golenie powoduje to, że włosy będą rosły ci coraz bardziej, nie? No, także to nie jest dobre rozwiązanie. Także ja nie wiem, na czym to dokładnie polega, ale po prostu jakoś tam organizm, bo to jest potrzebne, nie? Potrzebne jest to włosienie, bo gdyby nie było potrzebne, to by go po prostu nie było, nie? Tam mniejsza o to dlaczego, bo to jest kontrowersyjne, co bym musiał teraz powiedzieć. Natomiast jest to jak najbardziej potrzebne i pod pachami, i brwi, żeby mieć duże, niektórzy mają nawet zrośnięte, w nosie i w uszach, tak. No jak mówię, są trymery do tego, bo miałem wrażenie, że coś takiego widziałem gdzieś na półce, ale to powiem szczerze, że no nie wiem. Ja jakoś tak mówię, mam jakieś takie podejście, że to takie strasznie... Tak jakbym sobie kupił kosmetyczkę jak kobiety, taką z różnymi przyrządami i z nich wszystkich korzystał, nie?
0: Rozumiem, że to zniewieścienie, takie zniewieścienie. Tak, tak, tak. Bo prawdziwy mężczyzna powinien mieć takie warkocze pod pachami, te włosy z nosa, tak jak ośmiornica powinny przy wydmuchiwaniu się tego, zarośnięty dobrze, tak tu i ówdzie też, tam z przodu, z tyłu, żeby to wystawało nawet, bo to... No, tylko że tam się różne rzeczy też zbierają w tych włosach, też jakieś cywilizacje całe, wiesz, i to potem, nie wiem, czy to takie higieniczne jest, nie dbać o te
1: znaczy,
0: rzeczy.
1: Nieposiadanie tych włosów jest mniej higieniczne niż posiadanie tych włosów, tak się umówmy w ten sposób.
0: Tak uważasz.
1: No tak uważam. Co więcej, nie wiem, czy wiesz, ale był taki eksperyment na Discovery, chyba to było, przeprowadzany, gdzie co się we włosach robi? Nie pluskwy, tylko te, Boże kochany, nie wszy, wszy chyba, tak? Wszy się robi we włosach. No, są wszy.
0: I gnidy.
1: A gnida to jest niedorozwinięta wersja wszy. W każdym bądź razie są trzy rodzaje wszy ludzkich i jak rozłożysz je mniej więcej po środku, gdzie mają trafić, to jedne trafią na głowę, jedne na łono, a trzecie pod pachy, nie? Także są one, każda wie, gdzie ma trafić. Nie?
0: I się tworzą takie nacje, takie grupy, plemiona, że inne masz na głowie, te wszy, tak, a inne pod pachami.
1: Tak, dokładnie. Znaczy nie mam, bo akurat dzisiaj złapać wsze to jest naprawdę bardzo, bardzo by trzeba byłoby się starać, nie? No, natomiast one dokładnie wiedzą, jakiego rodzaju są wszą, nigdy się nie pomylą. To jest tak samo jak samiec małpy. Nigdy nie pomyli, jakbyś nawet ubrał małpy, samicę i samca, to on to zawsze pozna samicę, nie? My żeśmy zatracili, mimo że jesteśmy naczelnymi i też wabią nas zapachy, feromony, to my też mamy taką zdolność, tylko po prostu zatraciliśmy. A jest to niestety efekt tego, że się smarujemy różnego rodzaju chemicznymi upiększaczami zapachowymi i tak dalej. Po prostu utraciliśmy. Ja na przykład zawsze wiem, jak siedziałem w pracy obok, przy jednym biurku z kobietą, to zawsze wiedziałem, kiedy ma okres, nie? Po prostu umiem to wywąchać, nie? Oczywiście nie wąchając i tak bezpośrednio, tylko siedząc obok, nie? To jest normalne.
0: No proszę. No to cóż, to powodzenia tam, może dysponując taką wiedzą, jakąś fajną samicę zdobędziesz.
1: A ja nie chcę.
0: Nie chcesz.
1: A ja nie chcę. Kobiety są fajne, ale w pewnym wieku. Natomiast teraz, tak już na starość, to człowiek mądrzeje.
0: A u kobiety, rozumiem, też by ci się podobało, że ma owłosione nóżki na przykład?
1: Ja jestem człowiekiem, który jest pod tym względem bardzo tolerancyjny i to zależy wszystko od kobiety. Ja nie dyskryminuję ich ze względu na, że tak powiem, powierzchowność kompletnie. I to jest jej ciało, jej sprawa. Ja nie mam żadnych życzeń co do tego. Tyle. Owszem, zdjęcie nagiej kobiety w jakimś penthouse, które siedzi okrakiem, bez włosów, przypomina

0: mi trochę kurczaka takiego z rzeźnika, takiego wydepilowanego. To jest prawda. Może się ktoś o to obrazić, ale tak to wygląda mniej więcej. Natomiast ja mam swoją teorię odnośnie tego, dlaczego wprowadzono tą modę na Zachodzie. Przecież kiedy ja chodziłem w latach 80. do technikum, mieliśmy praktyki, rozbieraliśmy się razem w jednej przebieralni z dziewczynami, no i wszystkie były owłosione, więc ja nie wiem, skąd to się tak nagle wzięło. To takie parcie. I to było podniecające. Przecież każdy chłopak był podniecony, nie? Normalnie.
1: No, nie wiem, czy każdy, ale no dobra. Dobra, Etam, to dzięki za twoją opowieść ciekawą, epicką.
0: No, mam nadzieję, że nie kontrowersyjną, bo to nie. Sama prawda, sama natura, że tak powiem.
1: Naturka.
0: Oczywiście pomijając część komputerową, nie? Opowieści. Bo to akurat, że tak powiem, naturą nie jest w naszym przypadku. A w ogóle to, wiesz co, jeszcze tak, skoro już jestem, to miałem ostatnio, rozpatrywałem ciekawą rzecz. To jest takie typowo etamowe myślenie. Potrzebny jest u nas w rodzinie aparacik słuchowy. I osoba, której jest ona potrzebna, nie chce nosić tego aparacika słuchowego. Więc ja wpadłem na pomysł, cokolwiek praktyczny, jak i ekonomiczny, bo skoro nie chcę nosić aparacika słuchowego, to znalazłem coś, dzisiaj na to wpadłem. Przecież są do smartfonów specjalne aplikacje wzmacniające słuchawki, że normalnie w czasie rzeczywistym masz podsłuch z mikrofonu. I wystarczy kupić słuchawki na kabelku z mikrofonem, podłączyć i na stałe włączyć taką aplikację. I już ten ktoś nie ma aparaciku słuchowego, tylko ma smartfona, telefon po prostu, nie? I kurde, zainstalowałem taką aplikację na starym smartfonie i to zajebiście działa. Co więcej, obsługuje naraz oba uszy. Nie trzeba mieć dwóch aparacików, tylko można sobie balansować między prawym a lewym uchem. Na jedno mocniej, a drugie mniej.
1: No dobra.
0: Dobry pomysł?
1: Świetny.
0: I to jest właśnie myślenie etamowe. Znaleźć też rozwiązanie na coś, co wydawałoby się nie do rozwiązania. Wpadłem na to dzisiaj jedząc salami, tak w ogóle, i słuchając ciebie tutaj na tym obrazku, jak trenujesz pompki. No. Znaczy nie ty trenujesz, no, tylko ten człowiek, który tam trenuje. Nie? No. Nie wiem, może to ktoś uznać za głupotę, może nie, ale uważam, że jeżeli to działa, sprawdza się i można przekonać osobę do tego, że nie masz aparaciku słuchowego, masz telefon. Jeszcze można do niego zadzwonić, a dodatkowo. To jest dopiero, kurde, połączenie praktycznego z tanim, bo używamy telefonu, który i tak leżał w szufladzie. Słuchawki, umówmy się, te, które ja teraz mówię, dobrze słychać, prawda? Nie jest źle. 9 zł kosztowały, nie? No, też M-Soniki zresztą. Test znajduje się na moim kanale tych słuchawek, gdyby ktoś chciał zobaczyć. Także jeżeli byście mieli tego typu problem, to polecam się. Możecie się do mnie odezwać. Ja wam problem postaram się rozwiązać swoim prostym, etamistycznym, a nie, to głupio zabrzmiało jak socjalizm, etamowym sposobem. No, dobra. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. No i nie żałujcie kasy, bo po wypłacie, nie? No, trzymajcie się. Hej.
1: No, hej, Etamie. Cześć.

No, no właśnie, ja muszę tą umowę wysłać też jakoś zwrotnie. Jak już wydrukuję, jutro się tym zajmę. Chociaż właśnie jutro nie, bo tu pan w szpitalu jest, co może wydrukować, ale sprawdzę, czy jeszcze podesłany mi namiar na firmę, czy to była ta sama, z którą się kontaktowałem, czy nie. To jest właśnie problem, że w takiej środzie to tutaj gówno jest. No bo tak, ja muszę wysłać i oni muszą odesłać. I to muszę zrobić jakoś też ten dokument zwrotny, bo jak będę czekał, żeby oni odesłali, to będzie to trwało pół roku przy dobrych wiatrach. Firma Ślimak. Ślimak.net. A wczoraj Dubliński sprytnie zauważył, że Kamil Ślimak, czytane w SPAK, to właśnie nadal jest Kamil Ślimak. A ja z kolei szybko wyszukałem, że jest taki Kamil Ślimak i jest prezesem PKN Orlen. Kamil Ślimak. Patrzcie, jak sprytnie. Zrobił sobie tak, że ktoś go chce przeczytać w SPAK, a tu dupa, dalej to samo. Widzicie, jakie sprytne? Chcemy też, to z kolei Oberst wymyślił, że będziemy zakładali jakąś partię, ale taką mroczną, szatańską jakąś. I zaproponowałem różne nazwy od razu kreatywnie. Złe syny, na przykład. Złe syny. Albo Natas. Tak sprytnie, żeby nas nie wykryli, o co w tym chodzi. To w SPAK. Natas. Żeby było. Można by zrobić taką mroczną partię. Makijaż kruka, jakaś koszulka behemota zamiast garnituru i tam lobbować za różnymi sprawami szatańskimi. Reprezentować satanistów w Sejmie. Taka przeciwwaga właśnie dla Kai Godek, dla tych wszystkich tam rozmodlonych, bogoojczyźnianych, tych złodziejaszków, cwaniaczków. To właśnie okazałoby się nagle, że taki szatanista, może w szatach powinien przyjść jak szatanista, że to właśnie jest ten najbardziej godny, sprawiedliwy, uczciwy, ten satanista. Ale co jak spotka się w korytarzu sejmowym, bo tam pewnie dużo egzorcystów się przechadza, przychodzą tam różne sprawy załatwiać dla kościoła, trafi się jakiś egzorcysta i co, to będzie battle, wojna będzie. Moce różne trzeba będzie uaktywniać. Ewa Lipka, cześć. Ewa, ty byś chciała się przyłączyć do takiej partii szatańskiej? No, taka czarownica trochę jesteś, nie? Tak niektórzy pewnie o tobie mówią, że czarownica. To może byś się nadała. No, ale czarownice już są w partii, w Konfederacji. Tam są płaskoziemcy, szeptuchy. A jest jakaś taka szeptucha też, która jest, nazywają ją Rasputinem Kaczyńskiego. I to taka starsza, gruba pani, taka, no, z całym szacunkiem, no, to tak nie powinien może mówić, ale o aparycji właśnie czarownicy, ale takiej klasycznej, z Jasia i Małgosi właśnie. Taka klasyczna czarownica, brodawa, jakaś pięć podbródków, jakaś taka rozczochrana, siwa i tylko miotły brakuje i ona podobno steruje kaczorem. Pożyczała mu kasę pierw, może go zahipnotyzowała tego kaczora i nim steruje jakoś. A, Ewa ma partię sprzątania, no faktycznie. Czyli to tak w slangu sprzątasz, tak? Słuchajcie, zdradzę wam tajemnicę. Ewa jest hitmenką, po prostu sprząta. Jak trzeba kogoś sprzątnąć, to Ewa tam idzie, po prostu. Pistolet z tłumikiem, te sprawy. No, nie powinienem o tym mówić tutaj publicznie, ale już wam powiem. To właśnie o takie sprzątanie chodzi. Ona, Ewa się tak nawet śmieje, że to są roboty wykończeniowe. Ho, ho, ho, ho. Roboty wykończeniowe. Ho, ho, ho.
tak, i tak właśnie no, takie sprawy załatwia Ewa. To takie sprzątanie chodzi. No. Ja bym zbadał tą szeptuchę. Tu się nagle okazuje, że prezydent Duda był też prawdopodobnie podsłuchiwany Pegasusem. Ale na komisję się nie stawi, chociaż chcą go. Ale on się uparł i powiedział chyba, że nie przyjdzie, że go nie zmuszą. A jakby go tak siłą wziąć i nagrać, to by, myślę, że bardzo by to fajnie i poważnie wyglądało, byśmy się fajnie tak na świecie pokazali, że prezydenta tak ciągnął za ręce, tak go za jedną rękę, za drugą rękę, do góry i on tymi nóżkami to... I krzyczy, zostawcie mnie. Nie wiecie, kto ja jestem. I tam go pyk na krzesło. I gadaj. Jak się nie będzie chciał stawić, to teoretycznie można by go doprowadzić siłą. Trzeba by to sprawdzić, czy to prezydent się kwalifikuje, żeby go siłą doprowadzić. Wziąć za habety, jeszcze spod prysznica go wziąć. Niekoniecznie trzeba mu dawać się ubrać, bo to nie jest powiedziane, że jak policja kogoś zawija, to też często w samych tam skarpetach tarmoszą, biorą za ręce, za nogi i po prostu tak go potraktować, jak będzie się stawiał. To, że prezydent to go nie usprawiedliwia chyba, jakoś nie daje mu specjalnych jakichś praw, prawda? Po prostu wpaść, zabrać go, przynieść, niech gada, co wie. Ja bym tak zrobił.

0: No, a w TVP Republika to oni się tam zafiksowali. Cały czas tylko o tych obozach, żeby budować dla emigrantów, baraczki. Oni tam lubią takie klimaty, że emigrant, każdy, szczególnie jak ma inny kolor skóry może, albo jak jest korzenny na przykład, to trzeba, to strasznie by chcieli, bo tak ciągle o tym gadają, że oj, będą jeszcze baraczki stawiać, dla takich obozy robić. Oj, to dojdzie do tego, panie redaktorze, jak pan myśli? No, to trzeba, tak, tak, trzeba by, chyba myślę tutaj, zacząć myśleć o budowaniu takich baraczków. No, tak, mają takie myśli, aż jak to mówią, to aż im sama rączka tak do góry idzie wyciągnięta. No, lubią takie klimaty chyba. Jeszcze jak pieprzak zadzwoni, to w ogóle widać, że to są ludzie, którzy dostają rumieńców na twarzy, jak myślą o budowaniu takich baraczków dla wszystkich obcych, którzy tu przyjdą do naszego czystego, białego, narodowego, biało-czerwonego kraju. Czystego rasowo i aż oficerkami tam by se postukali. Po prostu jak to mówią, no tak mają, no Republika TV. I ciągle tylko ten Tusk i Tusk. Po prostu Tusk to, Tusk tam, to przejęli jakby schedę po TVP zupełnie. No ale ludzie chyba jakoś nie chcą tego oglądać, bo TVP chyba tylko starzy ludzie oglądali. Babuszki i dziaduszki, bo tam... No, TVP, telewizor tam włączy, pyk. I telewizor się musi nagrzać. Mają już taki starszy trochę telewizor, musi się nagrzać telewizor, zanim będzie obraz. Dwa programy wystarczy i oglądali sobie TVP. No a przecież takie osoby nie wejdą na internet, na Republikę i dlatego oni mają często takie zasięgi jak nocne radio. No ale miliony... dostają od spółek Skarbu Państwa, bo to warto w takie medium zainwestować, które ma 500 odsłon na przykład. To przez chwilę mieli dużo, bo wszyscy tam poszli z ciekawości zobaczyć, co to za cudo ta Republika. No i przyszli, a tam, no właśnie dlatego Tusk chce sprzedać Polskę i za Tuska wiadomo co było, panie aktorze. No a tak, no i niedługo myślę będą te baraczki budowane chyba dla emigrantów, tak panie redaktorze? No i tam mają takie programy właśnie. Nagraliby coś, to nudne trochę, nagraliby coś, nie wiem, o czymś innym. Taka nudna telewizja, kto to ogląda, to jest nudniejsze niż rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Serio to mówię, bez ironii akurat. Nie gadaj, te TV, co się miały nagrzać, już nie odbierają nawet TVP, tak? Nie można już się zbierać z anteny sygnału i tam ruszać tą anteną, śnieży trochę, już tak się nie da, tak? Trzeba mieć cyfrowo, tak? Cyfrowe życie. Widzicie, jak to jest na tym świecie. Może się da, cholera jasna. I tak, no. Zawsze mnie zastanawiało, jak ten sygnał jest przesyłany tak przez eter, że on przez tą antenę wchodzi, obraz się z tego robi. Radio to jakoś jestem w stanie ogarnąć wyobraźnią, ale że to się obraz przesyła? W powietrzu, panie? Energię, gęstości, co to jest? Kiedyś Solidarność tam walcząca zhakowała telewizję i na jakimś ZX Spectrum zrobili planszę, że tam się pojawiało jakieś logo czy coś i to zakłócali jakby obraz telewizyjny w taki sposób. To fajne czasy były. Pamiętam, w dawnych czasach moja ciocia miała czeski telewizor jakiś taki, że były dotykowe przyciski, że tylko się dotknęło i się przełączało, ale to był high-tech. Boże. No wtedy jeszcze były czasy, że te przyciski takie były siermiężne, takie jeb. Wciskałeś przycisk, takie jeb. Takie chrysz, chrysz. I się przełączało te kanały. Chrysz, chrysz. trzeba było wstać oczywiście, a to specjalnie zrobili te piloty do telewizorów, bo się człowiek im kłania. Kłania się temu antychrystowi, bo antychryst jest telewizorem. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo, ale obraz jest falą, jak dźwięk krawcze. Teraz rozumiesz? Tak, dziękuję za wytłumaczenie. Fala. Fala, la, la, la. No i specjalnie zrobili pilota, żeby, bo człowiek jak wstaje, czy coś, to się musi ukłonić temu pilotu i temu telewizoru. I to jest właśnie kłanianie się antychrystowi, bo antychryst nie musi być człowiekiem albo nawet grupą ludzi. Może być mediami. I człowiek się kłania, oddaje pokłon, nieświadomie, ale liczy się efekt. Oddaje pokłon antychrystowi. To było przewidziane, że będą się kłaniać antychrystowi i że on będzie cuda robił. No to też włączysz tą telesrakę, a tam cuda, niewidy właśnie. Strzelają, biegają, śpiewają, cuda. No i to było przepowiedziane. Antychryst, telewizor. Wyrzucić. Ja wyrzuciłem, a wy? Znaczy, ludzie się cieszą, o, nie oglądam telewizji, a cały dzień na YouTubie tam klikają, pykają. I jeszcze więcej reklam oglądają, bo kiedyś, dzisiaj to, jak teraz muszę coś zainstalować, jakiegoś adblocka albo wykupić premium, bo już mam dosyć, słuchajcie, wszędzie te reklamy na tym YouTubie, co nie włączę, to mam cały bloczek reklam. To ja, dawniej nie trzeba było oglądać reklam po odsłuchaniu każdej piosenki w telewizji, nie? Czy co dwie minuty. A teraz w sumie tak jest. Włączam sobie jakąś piosenkę, a tu muszę reklamy pooglądać, zanim sobie posłucham. No to jest jakieś szaleństwo. A jak już nadejdą czasy ostateczne i na przykład internet będzie już całkowicie ocenzurowany i tak dalej, to radio, zwykłe analogowe radio, to będzie najlepsze coś właśnie do przekazywania informacji. To jest proste, to jest tanie, to ciężej zakłócać jakoś, nie? No chociaż komuchy próbowały tam zakłócać Radio Wolna Europa jakoś. No można coś tam zaszumiać, mieszać te sygnały, nie? I no, za komuny nie było reklam. Znaczy, zaczęły się w pewnym momencie jeszcze pojawiać za komuny. Pamiętam, że pierwsza reklama to był Prusa Koleb. Środek na karaluchy, na prusaki. To pierwsza reklama. I to była nieskomplikowana reklama, bo było wykrzyczane prusaki! I jakiś tam prusak był nagrany i potem już widok na pudełko Prusa Koleb. To ciekawe, że była taka rzeczywistość, że w telewizji reklamowano środek na karaluchy. Jak masz w domu karaluchy, dużo osób na pewno miało, skoro to w telewizji publicznej, no to sobie możesz zabić te karaluchy. Dzisiaj chyba, nie wiem, wy macie karaluchy w domu? No, nie było reklam, włączało się wiadomości, a tam generał Jaruzelski w mundurze. Znaczy, może nie generał, generał to się okazyjnie pojawiał, jak stan wojenny robił jakiś, ale zamiast Teleranka na przykład się pojawiał generał Jaruzelski, ale pamiętam, że byli prezenterzy w mundurach. To nawet większy hardcore niż w jakiejś Korei Północnej, bo tam to słynna różowa dama, no to jakaś pani zawsze, nie? W kimonie co prawda, no ale kimono to nie mundur. A tu włączasz, a tu prezenter w mundurze. I na dzień dzisiejszy mam Państwu do zakomunikowania, iż wychodzenie z domu po godzinie 18 będzie uważane za akt przeciwko Państwu i władzy praworządnie sprawującej nam tutaj władzy. I w mundurze siedział. I cześć Jola. Jola pisze, ale już jest cenzura. Nie możesz mówić o rzeczach niepoprawnych politycznie, jak w PRL. No w sumie trochę tak. No. Ale to jest taka cenzura, którą sami sobie fundujemy, bo to sami ludzie często pilnują, to nie zawsze jest nam narzucane gdzieś z góry, zresztą to też nie robi władza jak gdzieś z góry, tylko jakieś partie, jakieś organizacje typu OMZRiK pilnują, żebyś czegoś nie chlapnął, nieprawomyślnego, żebyś myśl o zbrodni nie popełnił. Ośrodek monitorowania środka dupy pilnuje, albo jakieś inne media, albo ktoś uprzejmie doniesie, więc sami sobie to robimy. Sami człowiek człowiekowi ten los zgotował. Nie musimy mieć już generała, który nam coś nakaże, ani przewodniczącego partii, ani nie musimy mieć cenzury na mysiej. Tylko sami się pilnujemy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kurzara, perfumy, reklama, też jedna z pierwszych, a to nie pamiętam. Kurzara. Świetna w ogóle nazwa dla perfum. Nazwać perfumy tak jak trucizna paraliżująca, używana przez dzikie plemiona, że strzelasz w małpę i ona spada z drzewa. To też jak ktoś te perfumy powącha, to spada z wersalki, tak? Jak po tej kurzarze. To chyba mocniejsze niż dezodorant Brutal nawet. Etam by na pewno pochwalił dezodorant Brutal, że to jest najlepsze. Mydło Szary Jeleń akurat nie było w sumie takie złe, bo bez chemii, nie? Ale dezodorant Brutal, nie wiem, czy to był dobry zapach. Proszek As z małpami. Baton Róż tu wymienia. No, tak się często chwali te stare reklamy, ale tak naprawdę dawne reklamy nie było tak dużo takich dobrych, kreatywnych, fajnych, wesołych, dobrze zrobionych, tylko była cała masa śmiecia, takich krapów, robionych pod jeden szablon, że lafirynda pod prysznicem się tam przeciąga i muzyczka gra. Mydło Luxia. Wszystko, o czym marzysz. Tam tra-ta-ta-ta-ta. No, albo reklamowali Pumex. Były reklamy Pumexu. Pumex kolorowy, fluorescencyjny Pumex, marki Pumex. Marki z Dzichpol. I ciekawe czasy, że to się opłacało reklamować w telewizji Pumex do szorowania pięt. Ciekawe. A Erkad walczy z komarami zaciekle i wspomina z rozrzewnieniem właśnie czasy PRL-u, komuny, wtedy nie było komarów. Ale czemu nie było komarów? Spierdoliły? Na zachód, czy co? Bo może dlatego, że państwo z nas wyssało całą krew, naszą krwawicę wyssało z nas i już komary nie miały czym się żywić. Boys, boys, boys, I'm looking for the good time. Erkad wspomina cyce Sabriny. Nie, to Samantha Fox, ale też miała chyba duże cyce, nie? Nie, Sabrina miała małe cyce. Samantha Fox właśnie miała duże cyce. Ogromne cyce. Jak donice. Patelnie do odbioru telewizji satelitarnej firmy Arkon. Tak? Patelnie do odbioru telewizji satelitarnej? To dziwny wynalazek jakiś. Cześć, Ewa.
1: Dzień dobry wieczór wszystkim. Cześć. Słuchającym. Nudzi mi się.
0: Ojej.
1: I postanowiłam zadzwonić do krawca.
0: Bardzo dobrze. Krawiec najlepszą receptą na nudę. Jestem pewien, że zaraz się jakoś zabawimy tutaj.
1: Mam nadzieję, że nie zasnę, bo przecież jest temat w związku z dynamicznym rozwojem, więc ja muszę... Przepraszam, nie umiem się brać. Nie umiem powstrzymać pytania.
0: Ewka udaje robota chyba, coś.
1: Właśnie chciałam... Chciałam się dynamicznie rozwinąć.
0: Ewka parodiuje samą siebie.
1: No nie umiem, nie umiem, nie umiem udawać.
0: Ale ty mówisz czasem w taki właśnie charakterystyczny sposób, tak jakby tak, jak to nazwać, nie wiem, nieoficjalnie, tylko jakoś tak właśnie na swój efkowy taki sposób. Ho, ho, ho. Mi
1: Tak,
0: się
1: to za.
0: bardzo podoba twój śmiech zawsze, bo taki właśnie ho, ho, ho, ho, ho.
1: Wczoraj właśnie, przepraszam, dzisiejszej nocy rozmawiałam właśnie z kimś, z cichym jakimś wielbicielem i też mi to powiedział, że lubi, jak ja się śmieję. No.
0: No, inny taki mniej cichy wielbiciel słyszałem, jak podrywał cię ostatnio. Już nie będę mówił kto, bo może Michał
1: Projekt
0: sobie.
1: 28.
0: Tak, może Michał sobie nie
1: No,
0: życzy, że
1: bezczelnie,
0: bezczelnie,
1: bezczelnie
0: tak.
1: pojechał.
0: No, bezczelnie jak bezczelnie, ale taki hop-siup do przodu był. I jak powiedziałaś, no tak pewnie mając na myśli, że już no, taka rozmowa, to stękam aż po prostu, a on powiedział, że słuchajcie, Ewie, że. Ewa by mogła pod nim postękać, i to było takie faktycznie takie.
1: Jeszcze grubiej poleciał. Ja mam to nagrane, a te dwie transmisje, to znaczy u Gabriela i u Projekt, dali jako prywatne. Chyba się wstydzą tego, co było tam puszczone. A transmisja była bardzo fajny tytuł miała. Ja dlatego dołączyłam, bo fajny temat. Ja mówię, o Gabriel ma jakiś tematyczny o tym, o weganizmie i duchowość w połączeniu. Przesłuchałam, słuchałam, a tu. Nie wiem, poważnie nie podchodzą do tematów ludzie. Ja tam poważna jestem.
0: Wiesz co, Ewka, ja myślę, że te audycje znikły, bo Gabriel i Michał się czego innego wstydzą, a właściwie to kogo innego, ale to
1: Znaczy,
0: zostawmy,
1: ja wiem,
0: bo.
1: bo ja słyszałam. Ja później nie chcę tego tematu, ty zacząłeś.
0: No, ja też nie chcę,
1: No.
0: zostawmy, bo czasem
1: Ale to
0: lepiej
1: na tej
0: się.
1: audycji, tak, to na tej audycji.
0: No, czasem tak jest właśnie.
1: Ja tak na. A propos, to ja tego kogoś wywalałam. Nie było mnie na Skype'ie, ale byłam w tej grupie i widziałam tam na czacie, żeby mi napisali: Ewka, wywalaj tam go. No to ja mówię: dobra, no to powywalam. Trochę mieliście spokoju na chwilę.
0: No, na pół minuty, nie?
1: I to
0: Niestety.
1: chyba nawet nie, bo szybko dołączał, ale on dołączał jako użytkownik gość, bo Gabriel ma go zablokowanego. I no teraz którego gościa mam wywalić, ale on sobie zmieniał tam ten nick na tym. To mogłam po chwili, dopiero jak zmienił, to dopiero wtedy mogłam go wywalać.
0: No widzisz, jak to jest właśnie.
1: Ale później poszłam spać, mówię, dobra, nie, nie idę, idę, bo to tragedia.
0: No tragedia, tragedia. Ale wcześniej była audycja całkiem fajna, wesoła nawet.
1: A słuchałeś?
0: Tak.
1: Ale o tym weganizmie, jak z tym Ryszardem rozmawiał, Gabriel? Też słuchałeś?
0: Też trochę tego, potem się zrobiło trochę luźniej, to też spoko, bo wesoło. No ale widzisz, bywa tak, że potem audycja zepsuta i do kosza. No tak to bywa. No ale
1: No
0: to
1: ja.
0: zostawmy.
1: No, ale ja też, no jako rozwój, dynamiczny rozwój, no to ja tak troszkę pod kątem tego też mogę powiedzieć, no jaki to jest dynamiczny rozwój, ludzie chcą się rozwijać, a bekę cisną, ankieta, czy ktoś jest idiotą, już nie będę mówiła kto, co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego, ankieta uruchomiona, no czy ktoś tam jest idiotą, komary mi tutaj wpadają, skąd one się wzięły, fruwam, bzyczyń, ojejku, dobra,
0: kurczę, jeszcze jest zimno, a tu komary latają właśnie.
1: No właśnie, coś mi tutaj.
0: U Erkada też, to jakaś inwazja. Inwazja komarów nietypowa.
1: I to jeszcze jak mi bzyczy tutaj.
0: Może to jakieś ruscy coś znowu wykombinowali i jakieś zrobili boty, komary tutaj, bo
1: No właśnie.
0: to nie jest śmieszne, wiesz, że oni nas cały czas hakują i tu, wiesz, cały czas nas podgryzają ci barbarzyńcy ze
1: No i
0: wschodu.
1: może Ewka czegoś tam nie przyjęła i może chcą ją. Załadować.
0: Zakomarować cię chcą, nie?
1: Zakomarować chcą mnie.
0: Wypić
1: No.
0: twoją krwawicę chcą, widzisz, no.
1: No właśnie. Dynamicznie się rozwijają ludzie w różnych kierunkach. No ja tu temat będę trochę cisnęła.
0: No ty się,
1: Rozwój.
0: Ewka, z całym szacunkiem, ale ty akurat nie należysz chyba do osób, które się dynamicznie rozwijają zawodowo, no bo cały czas zbuntowana sprzątaczka księgowa.
1: No zaraz ciebie sprzątnę, według tego, co powiedziałeś tam wcześniej.
0: Ewa, zbuntowana sprzątaczka z tą szczotą tam.
1: Zaraz cię pogonię do gnoju, bo króliki masz w głowie. Ewka się dynamicznie rozwija.
0: Tak?
1: No a jak?
0: A jak to się przejawia?
1: No tak się przejawia, że wiecie, no ja teraz zaraz muszę iść spać, no bo jestem zmęczona. Kawkę se zrobiłam, ale muszę iść spać. To jest dynamiczny rozwój do spania.
0: Ewka wstała, zjadła śniadanie, już była po pracy.
1: A jeszcze z ilomaś poflirtowałam?
0: Poflirtowała, napisała dwa pisma, weszła na streama, nagrała filmik i poszła
1: Nie
0: spać.
1: chce mi
0: I
1: się, nie
0: poszła
1: chce mi
0: spać.
1: się pism pisać. Nawet mam tutaj swoje jakieś. Od października się użeram z gazem, bo byłam w jednej firmie z gazem. Tam chcieli mi na siłę smart meter wcisnąć. To jest, żebyście nie mylili. W Anglii jest dodatkowe urządzenie, które łączy i prąd, i gaz, i z tego smart metera ma się takie coś jak do Wi-Fi, takie urządzonko, tylko jest z ekranikiem i jest połączony i prąd, i gaz, i to się nazywa smart meter, i można na bieżąco widzieć, ile zużywa się prądu i gazu. I to na siłę chcieli mi wcisnąć. Ja podziękowałam. Nie chciałam, zrezygnowałam z tamtej firmy, teraz jestem w drugiej firmie i tamta firma przesłała nie taki stan licznika. No i się teraz użeram z tą nową firmą. No, nie wiem, co będzie. Także nawet takiego pisma mi się nie chce wysłać im.
0: No wszystko się kiedyś nudzi, może się wypaliłaś trochę, już tyle tych pism wysłanych, już się trochę, już to już nie jest to samo co kiedyś, nie?
1: No, ile można się z tym światem użerać?
0: Trzeba jakoś inaczej zaatakować coś, no, w jakiś inny, musisz coś innego wymyślić teraz ciekawego, żeby tak, wiesz, nie, się nie rozleniwić jak krawiec, nie być takim potem obślizgłym zapaściuchem, takim glutem.
1: A szewc napisał: Ewka, dlaczego mówisz o sobie w trzeciej osobie? Ojejku, przepraszam, tak powiedziałam, może to jakiś sens miało, a teraz już nie pamiętam. Powiedziałam o sobie w trzeciej osobie.
0: No mówisz czasami Fka to, Fka tamto, nie?
1: A, że to Ewka, o to chodzi. A, no bo tak, no bo mówią Ewka, no to ja też o sobie Ewka, no.
0: Ale u ciebie to jakoś nie razi, myślę, i jest takie sympatyczne. U niektórych to chyba zależy też od tego, czy ktoś, bo jak ktoś jeszcze do tego jest strasznym jakimś megalomanem, narcyzem, i jeszcze tak mówi, o, zjawisko, krawiec jest tak, krawiec odchodzi, krawiec będzie kończył, dobrze, bo ja to ja, a jak ja, to cały ja. No to wiesz, to tak, ale u ciebie jest nawet spoko. No.
1: No, a ty jak tam się dynamicznie rozwijasz? Powoli to chyba idzie, co?
0: No nie da się ukryć, nie da się ukryć. No, zamierzam zrobić pranie na początek. W ramach tego dynamicznego rozwoju. Być może zainwestuję w drukarkę, aby wydrukować umowę i dostać
1: No ale
0: pieniądze.
1: czekaj, czekaj, już 2 godziny, ponad 2 godziny robisz pompki tutaj na wizji. To jest dynamika, no.
0: Tak, jak widzisz, mam tu taki komputer, który sprawdza, czy robię pompki prawidłowo, jak mięśnie działają. Mam wgląd w każdy mięsień, czy on się dynamicznie rozwija, ten mięsień. No, i widzisz, uśmiechnięty jestem też cały czas, bo trzeba się uśmiechać robiąc pompki. Wtedy jest efektywniej. I mam tu statystyki. Rośnie mi siła, charyzma, wiedza, zręczność, wszystko. I zamierzam zawojować świat w tym roku. Jeszcze milionerem zostać, jak dobrze pójdzie, ale zobaczymy, zobaczymy, czy to wyjdzie.
1: No właśnie. Wyjdzie, wyjdzie.
0: Bokiem, przepuklina mi wyjdzie.
1: No.
0: A ty, Ewka, co, nie ma pracy dla ludzi z twoim wykształceniem? Wzięłabyś się za robotę, do pośredniaka poszła, a nie
1: Przecież
0: się.
1: ja podstawówki nawet nie mam skończonej. Co ty chcesz? Z jakim wykształceniem? Do sprzątania nawet po studiach biorą, no to wiesz.
0: Ale masz znajomość komputera, biegła obsługa klawiatury w stopniu wyższym. Myślę, miła aparycja, charyzma, umiejętność załatwiania spraw, asertywność. A słuchajcie, Ewka jest świetną majsterkowiczką w sumie. Ciągle coś, jakieś półki składa, maluje, okna wymienia.
1: A ty, nie dodawaj. Jakie okna wymieniam? No, i właśnie tak przekręcasz, no. Różne wypowiedzi. Nie tylko moje wypowiedzi. Ja słucham uważnie, to przekręcasz.
0: Jak ona wierci, słuchajcie. Dostała od córy zestaw wierteł udarowych i wierci. Nie, ale ty naprawdę jesteś dobrą majsterkowiczką, tak mówiąc serio, myślę, już teraz. Bo jak ktoś potrafi wymienić jakieś zawiasy, pomalować, jakąś półkę poskładać, naprawić różne rzeczy, to wiesz, mogłabyś być na przykład cieciuwą.
1: Złotą rączką w firmie, która by żarówki wymieniała.
0: No, ale to słuchaj, żadna praca nie hańbi, to jest bardzo pożyteczna praca. Tu byś posprzątała, tu wygoniła kogoś, wynocha, już mi stąd, bo jesteś też taka śmiała, hop się do przodu, byś wygoniła tam, już, paszą wą stąd, no. Potem byś jakoś właśnie coś naprawiła, jakiś tam taboret, krzesło. To jest fajna praca w sumie.
1: Mario Skrzakow napisał: Ewa niby podstawówki nie ma, a jest bardziej elokwentna i ma bogatszy zasób słów niż niejeden profesor nauk. Skończyłam ogólniak bez matury. Do matury nie podeszłam, bo stwierdziłam, że nie będę z siebie błazna robiła.
0: To tak jak ja, to nas widzisz łączy. Ja też właśnie nie podchodziłem do matury, bo uznałem, że to fanaberia jakaś i że to do niczego mi nie jest potrzebna taka matura. Matura to bzdura i widzicie, coś nas łączy.
1: Ale nie, ja powiedziałam, że nie będę z siebie błazna robiła. Aha. Czyli poszłam jeszcze dalej, bo wiedziałam, że chodzi o to, że ja się czegoś nie nauczyłam, to dlaczego ja mam podchodzić do matury, a matura to wstęp na studia, więc powiedziałam sobie, że na studia żadne nie pójdę, to po co mam jeszcze dodatkowo się stresować, jeszcze dodatkowo się uczyć przed maturą, gdzie się nie uczyłam, nie chciało mi się, zakochałam się i nie chciało mi się, no. Ja studiuję miłość. Miłość studiuje i przyjaźń.
0: No taka się zrobiłaś ostatnio, jakaś taka właśnie, Ewka chyba szuka miłości faktycznie, wiecie. No,
1: no właśnie, no Ewka szuka miłości, no. Nie znalazłam miłości, no to szukam tej miłości, gdzie ona jest i przyjaźń, gdzie to wszystko jest.
0: Pod ręką, myślę, wiesz.
1: Popielniczkę mam pod ręką.
0: Tak ja zauważam, że co druga osoba, jak ty wchodzisz na streama, to do ciebie tam smali cholewki tam i podwala się, to chyba nie ma problemu tutaj ze znalezieniem.
1: No,
0: Amanta.
1: No na krótko nie ma problemu ze znalezieniem, ale to wiesz, to musi być połączenie umysłu u mnie. Ja jestem wymagająca, a na starość jeszcze bardziej się robię wymagająca.
0: A jaki by musiał być taki amant, żeby ci się spodobał? Jakiś taki w miarę elokwentny na pewno, błyskotliwy, dowcipny.
1: Grzeczny.
0: Grzeczny.
1: Nie taki jak krawiec, bo krawca to głosik mi się podoba, ale krawiec za bardzo dowcipkuje i przedrzeźnia i za bardzo jest taki, no ten, hej do przodu. Za bardzo szydzi, o, ja nie lubię szydzących. No, krawca trochę polubiłam, no ale... No.
0: Nie. No, a
1: polubiłam, ale no, mówię ci prawdę. Jak to jest? Nie, żeby znowu szyderstwo nie wyszło, bo chciałam powiedzieć... Dobra, powiem, spowiadam się przed wami, bracia i siostry, że mówię tutaj szczerze, że naprawdę krawca polubiłam, głosik jego polubiłam, ale naprawdę jego szydery nie lubię.
0: Oj tam. Trochę trzeba sobie, bo nie możemy świata zbyt serio traktować. A ty też lubisz sobie podowcipkować przecież.
1: No, podowcipkować tak, ale nie szydzić. Szyderstwo jest czymś dalej idące niż dowcipkowanie jakieś. Z jakiegoś delikatnego żarciku może powstać szydera, a już szydery nie lubię.
0: Wiesz, myślę, że szydzenie to zakłada też złą intencję, nie? Bo chcesz komuś... Chcesz kogoś właśnie wyszydzić, żeby mu poszło w pięty, żeby mu było przykro na przykład. A ja tego raczej unikam, żeby komuś było przykro.
1: To znaczy, no, szydzisz z religijnych. Aha, znaczy nie jako z persona, jako osobi, jako no, osobiście komuś, tylko no ogólnie z religii, no ja tego nie lubię, ale ja rozumiem, no między innymi ciebie i różnych ludzi, którzy szydzą z religijności jakiejś, gdzie mi też mogą zarzucać, że ja też szydzę, ale nie jest. Szydera jest czymś więcej. Chodzi o bezsilność, czyli nie mamy siły, chcemy coś powiedzieć, chcemy się przebić. Usta nam są zatykane w jakiś sposób, no bo jesteśmy pomimo wszystko mniejszością. Także z jednej strony no rozumiem, no jak to funkcjonuje.
0: No w sumie
1: Dlatego jeszcze
0: tak.
1: czasami się do ciebie tutaj podłączę.
0: No tak, faktycznie z religii tak, szydzę i z prezydenta też. Co tego nie wolno teoretycznie robić, ale tam należy mu się za to, że jest taki, jaki jest. Już nie będę mówił. Jaś fasola. Dobrze go podsumował Skiba. No, a w ogólniaku też byłem, kurczę, ale mnie wyrzucili, wiesz? Dosyć szybko mnie wyrzucili. W sumie. Z technikum mnie potem wyrzucili na do liceum tego plastycznego się, państwowego się nie dostałem, bo zrobiłem dużo błędów. Wtedy jeszcze błędy robiłem, jak pisałem tam egzamin jakiś i nie zdałem.
1: A ja do tej pory robię błędy. Znaczy nie z czasownikami specjalnie piszę razem, ale do tej pory robię błędy. Na przykład potrafię w jednym jakimś tym pisemku, nie pisemku, ale w jakimś tam, nawet jak komentarze piszę, i tak w szkole miałam, że było jakieś dyktando i taki sam wyraz potrafiłam w jednym napisać na przykład, już nie pamiętam co, ale na przykład w jednym napisać rzyd z kropką, a w drugim RZ, a to był ten sam wyraz.
0: raz tak, nie?
1: co tam?
0: Żeby było ciekawiej, raz tak, nie? A jeszcze Ewka, słuchaj, mogłabyś być aktorką w sumie, taką wiesz, naturszczykiem, naturszczyczką, może, naturszczykiem, kobieta, aktor, naturszczyk, to są taki, no taki aktor bez szkoły, ale ktoś, kto ma smykałkę, po prostu, tym bardziej, że ty lubisz czasem takie rzeczy się wymalować, śpiewać o tym, że potomkinią Ra jesteś i Cezara Tararirara.
1: To znaczy na długą metę to jest no, ciężkie, bo ja nie lubię grać tak naprawdę, ale jakąś pokazówkę z pomalowaną ładnie twarzą, bo ja sama malowałam twarz, jakby ktoś tak na potomkini Ra mnie zrobił, ale ładnie, nie brzydko, nie strzęsącymi się moimi rękoma, no bo to samemu to ciężko na twarzy coś tam namalować w lusterku, żeby to było jeszcze równo po dwóch stronach. Także. No, ale to, że. No.
0: Wyglądałaś jak jakaś demonica trochę wtedy.
1: No.
0: Demoniczna Ewka.
1: No, także no jestem demoniczna. Różków mi urosło, nie wiem ile.
0: Potomkini Juliusza Cezara na antenie przed wami.
1: No właśnie, i dynamicznie się rozwinęłam, bo tu tematyka dynamicznego rozwoju. No ale na przykład tak 2015-16 sobie czasami twarz tak malowałam i wychodziłam na miasto. Jeszcze wtedy papieroski paliłam no, na mieście, bo teraz już nie palę papierosów na mieście, tylko w domu. No, i tak siadałam sobie na ławeczkę, i kiedyś była taka sytuacja, że ja sobie siedzę tak na ławeczkę. Na ławeczce pomalowana na tego Boga Ra, a dwóch jakichś chłopaków ubranych na styl lata, nie wiem, 60., czapeczki takie płaskie z daszkiem. Nie wiem, czy umiem wytłumaczyć. Kojarzysz? Takie płaskie z daszkiem,
0: Taka
1: czapeczki.
0: jak kiedyś jakiś cwaniak na ulicy miał, troszeczkę jak kaszkiet, nie? Taka po prostu,
1: No.
0: no.
1: No, chyba wiemy, chyba myślimy o tym samym. W każdym razie i w piłkę sobie grają. I kurczę, czy to z jakiegoś filmu kręcą, czy coś? Naprawdę to tak dziwnie wyglądało. Dwóch chłopaczków, znaczy chłopaczków, no, z 25 lat mogli mieć mniej więcej. Piłką ten, tutaj ludzie sobie przechodzą, tu siedzi jakaś bogini Ra, a to dwóch z lat 60. No, to było fajne. Może faktycznie gdzieś coś nagrywali? Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Mogłabyś coś nagrać jeszcze, zrobić znów jakiś stand-up, performance, występ, coś zaśpiewać, to bym chętnie zobaczył. Nawet byśmy tu puścili i żeby było show fajne. No ale już chyba tak nie chce ci się troszkę, nie?
1: Nie chce mi się. Ile tych kanałów jest podczas tej pandemii, durnej pandemii, ile kanałów ludzie pootwierali, nie ma... No, nie wiadomo kogo oglądać, wszystkich trzeba oglądać. No. Ciebie nie można oglądać, tylko trzeba cię słuchać.
0: Trzeba mnie słuchać. Trzeba słuchać mnie. No, właściwie to ty jesteś jedną z... Znaczy, nie ma tak wiele osób, które można oglądać. To tak w tym naszym gównoradyjkowym świecie wielu unika kamery, tylko gada i gada. No. A FK się pokazuje akurat.
1: No ale na początku to ja też się jej nie pokazywałam, tylko tam jakieś zdjęcia wklejałam. No ale tam cisnęli po mnie, żebym się pokazała. Ja mówię, kurczę, no nie chcę tutaj nie wiadomo jak się chwalić, no ale trochę jakieś tam urody mam. No i wiedziałam, że jak się zacznę pokazywać, no to się nie odgonię od podrywaczy.
0: No.
1: No, to zaczęłam brzydko się, a toś nieuczesana to mówili, a umyj sobie głowę. No jakoś trzeba się odganiać od facetów, no.
0: Ale to zawsze się może znaleźć taki, co lubi takie z nieumytą głową i z kolei też się będzie podwalał. No i weź tu, bądź mądra.
1: A może to właśnie druga strona tego medalu, że właśnie, ale bym z nią poszedł do wanny.
0: Etam się kiedyś tutaj zdradził nam, że mu się podobasz, jak masz mokre włosy z kolei, więc lubią tacy, co jak kobieta ma umyte i wysuszone, są tacy, co lubią, jak ma nieumyte, a Etam akurat lubi, jak są umyte i mokre. No, różne gusta, widzicie.
1: Jak tak delikatnie podsychają mi włosy, to no fajnie, fajnie. Sama wiem, że... Ale będę się tu chwaliła. Sama wiem, że się sobie podobam. No. Także podobny gust w tej kwestii, podobny gust mam co Etam. Sama do siebie. Słuchajcie, kocham siebie naprawdę.
0: No a to ważne w życiu, żeby lubić samego siebie.
1: Nie, ja tak żartuję. No. Tak naprawdę nie wiem, ja się chyba nie lubię samej siebie. Często brzydzę się swoich jakichś zachowań.
0: Oj tam.
1: No, to co, już rozkręciłam towarzystwo, to kto teraz zadzwoni? Ja się będę tu rozłączała, czekaj, ile ja tutaj mam nagrania. Było nagrywane 23 minuty, o, no widzisz, no takie...
0: A można cię na Rumble teraz oglądać, prawda?
1: A tak, i TikTok nawet swój otworzyłam.
0: O, no i TikToczek. A wkleisz mi jakiegoś linka, to bym od razu zapodał na czacika.
1: Do czego?
0: No, do kanału swojego. Ja gdzieś mam,
1: którego?
0: Tylko ty pewnie szybciej to znajdziesz. No na przykład do kanału na Rumble.
1: Na Rumble, proszę bardzo, już kopiuj. Ale ja tam mało mam... oglądalność, ale to nie chodzi o oglądalność. Już tutaj masz Rumble. Bo nie. Paroda.
0: Może ja też się zainteresuję tym Rumblem. No,
1: ale ja mam też kanał swój na YouTube.
0: Wrócił kanał, tak?
1: Nie. Bo miałam ileś kanałów. Także sobie zmieniłam nazwę. Czego mi się tutaj teraz nie otwiera Skype?
0: To proszę też zapodać. To proszę też zapodać.
1: I właśnie tam sobie dałam zdjęcie zajebiste. Przepraszam.
0: O, a tu taka fajną masz graficzkę w awatarze.
1: Przerobił mi mój jakiś tam cichy wielbiciel, a później napisał mi, że obrzydliwie go potraktowałam.
0: O, liczył na coś więcej.
1: No, 9 lat z nim pisałam, on się na mnie obraził. Znaczy nie, chyba zmęczyłam go pisaniem i nie wiedział, jak się odgonić ode mnie, to tak mi napisał, żebym nie pisała do niego, że obrzydliwie go potraktowałam. Nawet nie wiem, kto to był. No to co chce ode mnie? Ładnie to tak, nie? 9 lat pisać z kimś, nie wiedzieć, z kim się pisze. Halo?
0: Tak, jestem.
1: A coś tam przy... Cichło?
0: Tak, tak, nie, bo tutaj coś tylko ten napisałem. No, także widzicie, jak to jest na tym świecie. No, FK się w sumie rozwija dynamicznie nawet.
1: Także jeszcze tutaj, o, dodam. Także jeśli ktoś chce, oczekuje ode mnie jakichś podrywów, to uważajcie, bo FK może obrzydliwie kogoś potraktować. Znaczy i vice versa, ja sobie zdaję sprawę, że ktoś też vice versa może mnie obrzydliwie potraktować.
0: To bywa, bywa. Słuchajcie, dołączę Jacka.
1: Ale ja mam zostać?
0: Oj, chyba nie będę mógł i tak, bo Jacka nie mogę dołączyć do rozmowy ręcznie w sumie, jak jest Ewka. To z Ewką się pożegnam w takim razie.
1: No, dobra, to wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że towarzystwo rozruszałam na noc. Karoluchy pod poduchy. Pa, pa.
0: Pa, pa, trzymaj się, Ewka.
1: No hej.
0: I dzwonimy w takim razie do Jacka. Jacek ma jakiegoś też dziwnego Skype'a. Albo to Ewka ma dziwnego Skype'a. Jakiegoś. No, odzwaniamy, odzwaniamy.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo, Jacku.
2: Cześć, słuchaj, wiesz co? Słyszałeś w takim powiedzeniu, że jak komuniści będą rządzić, to zabraknie piasku na Saharze?
0: Tak.
2: Jest takie powiedzenie. A jestem to tak zmodyfikował, że nie ma takiej historii, której Etam nie potrafi opowiedzieć, że było tak nudno. Że jak Etam opowiada historię, to wszystkiemu zabraknie pary. Jakby w latach 90. byś spotkał Etama i on powiedział, że no byłem na takim ciekawym filmie Matrix i on będzie dlaczego tego Matrixa opowiadać, to po 5 minutach opowieści byś powiedział, Boże, jaki to jest nudny film. Jezu, jakie to musi być nudne. Cokolwiek on by nie opowiadał, to ja umieram z nudów. I by się tak fajnie pracowało, wiesz, bo mam dużo roboty, dlatego powiedziałem, że nie będę dzwonił. I by się tak fajnie pracowało. Siedziałem sobie, słuchałem ciebie. Po czym Etam zadzwonił. Po prostu mi się kupę zachciało, no aż odechciało mi się pracować. Nie mogłem wytrzymać tego, już nie dałem rady. Takie mam przemyślenia co do telefonu Etama i opowieści tych hermetycznych, zamkniętych. Tak, chciałem się trochę na Etama teraz.
0: Tak,
2: przepraszam.
0: Tak. Ale to
2: no,
0: ja cię,
2: no, nie,
0: to
2: nic nie poradzę.
0: Ja cię rozumiem, Jacek, wiesz, bo tak się hamuje trochę, żeby tego nie mówić, ale widzicie, no to więcej osób tak ma, że po prostu flaki się przewracają czasem, nie?
2: Bo to i frytki w zamrażarce kisną, jak on po prostu zaczyna opowiadać coś po minucie. No to jest tak nudne, tak depresyjne, że ja nie dałem rady. Musiałem pójść się przejść. Szczerze mówiąc, i włączyłem teraz tak Ewa była.
0: Mi też ziemniaki z piwnicy wychodzą czwórkami po prostu też. Po prostu to jest masakra. Wiesz, bo taka jakaś mega, jakaś prosta rzecz, którą można by powiedzieć w dwóch zdaniach tak naprawdę i nawet wtedy nie byłaby jakaś super ciekawa, to on ją tak ubogaci w cudzysłowie i jeszcze zrobi 5 dygresji. No i ten, ja was tutaj być może zaskoczę w tym momencie, Etam będzie was zaskakiwał, tak, ale muszę to powiedzieć, ten przez niektórych nazywany właśnie, chociaż to nie każdy tak mówi, ale dobrze, niech będzie Wałeczek. I wiesz, i po prostu...
2: I mówili, wiesz, i mówią, że to jest taki nowy telefon, ale nie, bo ja pamiętam, że ja, jak byłem koło Biedronki w tym 2012, to już wtedy, i to była taka firma, ona chyba była z Chin, chociaż nie, Duji. I on był wtedy ten KX8, chociaż KX8 to on był jeszcze taki, że miał niebieską tarczę, a ten KX9 on już miał taką funkcję tylko, no i tak mówisz, Jezu, czym ja zasłużyłem na to? Po prostu ja nikogo nie zamordowałem, dlaczego ja muszę tego słuchać, nie? No ale no, co zrobisz? To moja taka prywata. Jeszcze mam taką może informację dla Etama, bo Etam ostatnio mówił u Orła, że ja gdzieś bardzo brzydko do niego się odnosiłem.

0: nie składa, bo jutro lecę do Australii, więc to trochę może się odtoksykuje.
1: Jacek,
0: nie składa.
1: Jacek przyjedzie do Australii i się zrobi znów taki sympatyczny. Cześć, słuchajcie, tu tego. Cześć, fajnie, fajnie, fajnie. A przyjedzie do Polski taki wkurwiony, kurwa, przepraszam. No bo tak to, faktycznie to trochę tak to działa. Jak obcujesz z ludźmi, no to przesiąkasz troszkę klimatem. I Jacek się taki złośliwy zrobi, że będzie sarkastycznie odpowiadał. Ty się lepiej sam tam weź, a gdzie rower masz? Kurwa, a logo, tak, piękne logosy robisz, piękne, krawiec, mistrz jesteś. I tak, no, tak jak to ta Polska działa, tak.
0: Ja już takim chujem będę, tak? Nie, przepraszam, ale mi się już na etapie już nie dawałem rady, już nie byłem w stanie. Przyznaję, może właśnie w Australii jest więcej słońca i myślisz sobie, a tam etap gada, niech się gada, spoko, a tu siedzisz w Polsce. Szaro, buro, jak w pizdzie jeża za przeproszeniem i myślisz, nie, tego już nie wytrzymam. Tego już wystarczy. No, może to tak działa, przyznaję wam. Może macie rację. Tutaj także od jutra, może tak jestem dr Jekyll, Mr. Hyde, że jak jestem w Kangurolandii, a już w niedzielę będę polskiego czasu, no to będę już znowu miły, ładny i grzeczny. A teraz jestem brzydki i nieładny.
1: Czyli nie zostajesz tu w Polsce?
0: Wiesz co, no, to ciężko powiedzieć w ogóle, bo na razie lecę, słuchajcie. Na razie lecę i będę jak wrócę. To tak wam powiem. Bo wiesz, to taki eksperyment jest trochę z tą Polską. Mi się podoba, a i owszem, ale jednak Polska jest fajniejsza, jak jest lato. To nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Że Polska jest o wiele fajniejsza, jak jest po prostu ciepło i miło. To wtedy można siedzieć. Jak jest tak, skończyły się te święta, jest taki luty, to jest tak smutno. Jezus Maria, zwariować muszę. Więc muszę trochę słońca trochę złapać. Ale ja nie od tego, słuchajcie.
1: Słuchaj, muszę przerwać, bo też przypomniałem sobie Cejrowski, ostatnio o Cejrowskim mówiłem. Taki żart powiedział, ludzie się go pytają, panie Wojtku, pan tak podróżuje po tym świecie, ja jadę do Australii, jak się ubrać do Australii właśnie, bo ja jadę. I jeszcze mu nie powiedział, kiedy jedzie, jaka pora roku i jeszcze do Australii, nie? Jak się ubrać do Australii? No to tak humorystycznie.
0: No jak się ubrać do Australii? Ja bym powiedział, że wygodnie. O, to najlepiej. Właśnie, tylko i nigdy, błagam was, nigdy nie wierzcie w to, co wam mówią takie mądre jakieś panie egzaltowane w książkach, że do samolotu, proszę państwa, należy się ubrać elegancko, gdyż reprezentuje się swój kraj. Do samolotu zawsze ubierajcie się tak jak mniej więcej jak ten pan, na co robi pompki.
1: Nie,
0: tylko może zrobić na cieplej.
1: Co ty mówisz? Biała koszula, garnitur, spodnie z kanta. Tak. Trzeba też zaklaskać, jak pilot wyląduje, to jest dobrze widziane, bić brawo. Dobrze tak. Jest sobie
0: pamiętaj,
1: też...
0: Jajka ugotowane mieć też, jajka ugotowane na podorędziu.
1: Dobrze sobie nogi wyciągnąć, skarpety zdjąć i wyciągnąć nogi, tak żeby tam wystawały troszkę może odrobinę z przodu temu, co siedzi pod nosem, ale to jak nie ma miejsca, to trzeba się rozgościć generalnie. No.
0: Tak, dokładnie, zróbcie tak i jeszcze pamiętajcie, żeby w nosie dłubać, to też dobrze widziane jest, dłubanie w nosie, jak się leci.
1: I trzeba też korzystać, skoro są za darmo te drinki, to trzeba sobie zamawiać dużo, jak dają, bo może się gospodarz pogniewać, prawda, jak tylko
0: tak,
1: jednego weźmiemy.
0: Tak. Dokładnie, w ogóle koło mnie ten, kiedyś, bo siedziała taka Polka, Amerykanka polskiego pochodzenia, jak leciałam dawno temu jeszcze gdzieś z Seattle do Europy, i laska tak chlała, że w końcu sytuacja powiedziała, że już przez ostatniego jej przynosi, bo więcej jej nie da. Także to też mi się zdarzyło i to babka, bo młodsza ode mnie. I ona w ogóle zrobiła, wyobraźcie sobie, takie ciasteczka z marihuaną do samolotu. Przecież jak twierdziłam, że ona ma marihuanę, sobie podgryzała tam. Ja jakoś nie chciałem próbować.
1: A błąd to błąd, bo bardzo są lepsze wrażenia. Myśmy jak lecieli samolotem, to makumbę sobie zrobiliśmy, to czyli w mleku rozpuszczone i sobie popijaliśmy z kolei.
0: O, fajnie, to też miło, makumba. Słuchaj, ja chciałem o te przygody z tymi, z firmami pytałeś. No to ja mam kilka takich historii. Jedna bardzo świeża na przykład taka, ale taką mam starą, którą jeżeli opowiadałem, to wybaczcie mi proszę. Jest, kiedyś byłem w takiej dużej australijskiej firmie i była tam taka kuchnia, to był taki duży wieżowiec w centrum miasta, na każdym piętrze była jakaś kuchnia, bo

0: sobie zrobić kawę, ja tam byłem programistą. I była taka wredna baba na tym piętrze i ona była jakąś specjalistką od BHP. I kogoś tam przyuczała do tego zawodu, że chodziły po tej kuchni, mówiły, tutaj musisz znaleźć, gdzie są zagrożenia bezpieczeństwa. No ale tu chodzi, szukać zagrożenia bezpieczeństwa. Ja pamiętam, nalewałem sobie kawę, a ta kawa była taka podła, taka chujowa na maksa. Ja tak mówię, ja mam takie zagrożenie bezpieczeństwa, że ta kawa jest bardzo niesmaczna w tym ekspresie, że to jest zagrożenie bezpieczeństwa. I babka, słuchaj, tak do mnie po prostu wskoczyła. Uważaj, co mówisz! Uważaj, co mówisz, bo my w tej firmie traktujemy bezpieczeństwo bardzo poważnie. Bardzo poważnie. Więc uważaj, co chcesz powiedzieć, bo twój menadżer zaraz się o tym dowie, nie? I słuchaj, ja naprawdę się przestraszyłem. Kurwa, ja zrobiłem coś złego, naprawdę. Nie? I pamiętam, że zwolniłem się miesiąc później z tej firmy, bo już nie dałem rady. Mówiłem, nie. To jest, dla mnie to jest, jeżeli w firmie nie można nawet dowiedzieć dowcipu o ekspresie do kawy, to ja spadam. To ja już nie chcę. To pocałujcie mnie. Nic z tych rzeczy.
1: Bo w Polsce się nie dowcipkuje z bezpieczeństwa w pracy, z przepisów BHP. Są z pasty BHP się nie dowcipkuje. To są bardzo poważne tematy, Jacku. Tu wychodzą różnice kulturowe. Przesiąkłeś tą Australią i już, wiesz, nie potrafisz się zachować.
0: Wiesz co, ale to było w Australii, a krawiec to nie było w Polsce.
1: Aha, w Australii, sorry.
0: Tak. I pyta się RK, kiedy Jacek zobaczył pierwszy raz 100-piętrowy budynek, a potem pracował na 60 piętrze? Nie. Otóż budynek miał chyba 60 piętr albo 50 pięter, a pracowałem na czwartym. Programistów dali na czwarte piętro w tym budynku. Więc ja wtedy mieszkałem wyżej niż pracowałem. Ile tam zagrzałem? Wiesz co, RK, zagrzałem tam rok w tej firmie. Dokładnie. No, nawet nie cały rok. 11 miesięcy, bo nas przynoszą do Canberry. O, ale mam właśnie jeszcze jedną historię. O, a propos właśnie takiego, jak krótko pracowałem dla jakiejś firmy. Kiedyś jedna firma mnie zatrudniła jako kontraktora i no chodź, przyjdź do nas, będzie super. To było wielkie korpo. Chodź, będzie super tutaj, przyjdź do nas pracować. Ale chodziło o to, że wszystko było programowane w Javie. Ja od tego czasu nienawidzę Javy. Naprawdę, nie znoszę Javy. I ja mówię, chłopaki, ale ja w Javie to tak nie lubię Javy, nie bardzo programuję, chodź, będzie fajnie. I najlepsze było to, że zatrudniał mnie inny typ niż, bo to była taka wielka, kolosalna firma, która ma oddziały w wielu częściach świata, zatrudniał mnie inny typ niż byłem w jakiejś tam firmie. I mówię, chodź, to nie ma znaczenia, że nie znasz programowania w Javie, my ci tam wszystkiego ci nauczymy. No i popracowałem tam pół roku, 6 miesięcy ten kontrakt miał trwać, a popracowałem 5 miesięcy i ja mówię, nie, wiesz co, jednak to nie, my szukamy ludzi, którzy umieją programować w Javie tak na wyższym poziomie, więc nie, musimy jednak zerwać ten kontrakt. I mówi, bo mam tu dwóch gości, którzy są bardziej świadczeni. Ja mówię, no mówiłem wam od początku, że tego nie znam. Ale co się okazało? Okazało się, że ponieważ oni mi zerwali kontrakt po 5 miesiącach zamiast po 6, to musieli mi zapłacić 5 tygodni do przodu, dłużej niż ten kontrakt miał trwać, bo ja okazało się, że nie dość, że miałem co prawda tylko tydzień wypowiedzenia na kontrakcie, ale przez miesiąc jako członek Engineers Australia jeszcze przysługiwał mi jakiś miesiąc wypowiedzenia i przez to, że musieli mi oddać jakieś akcje zgodnie z tym kontraktem, zależność jak zerwą kontrakt, to jakieś akcje musiałem dostać. I słuchajcie, wyszło na to, że dostałem wtedy, pamiętam, chyba 38 tysięcy dolarów za nic nie robienie. Jakieś straszne pieniądze. Pamiętam, moja mama się wtedy wkurwiała, jak to zrobiłem, to ja muszę pół roku pracować na to, a ty za nic nie robienie dostałeś tyle pieniędzy, za ile ja pracuję pół roku w Polsce. Także to mam bardzo dobrą historię, bardzo taką mam fajną.
1: No, tak to działa w takich firmach, że się daje takiemu Jackowi za nic nie robienie 38 tysięcy, a potem od klienta się bierze milion, żeby sobie zrekompensować.
0: Dokładnie tak to działa. A potem to się bierze, wiesz, w jakieś kontrakty te rządowe czy coś takiego. I to też było w Australii, taka ciekawostka. Ale mam taką zasadę, jeszcze mam jeszcze jedną taką historię z dużej firmy. To była pierwsza duża firma, w której pracowałem na kontrakcie, że taki był koleś, który był taki bardzo biznesowy i on tam co tydzień organizował spotkania. Była duża firma, no bez przesady, średniej wielkości może, ale już takie korpo australijskie to było i to było tak, że on co tydzień organizował, tam opowiadał o tym biznesie, tutaj jest sprzedaż taka, o tutaj taki cash flow jest i tak siedzę i mówię, kurwa, kwaśnej sraczki można dostać tutaj, do słuchania tego, nie? A jakaś po prostu laska, która była jakaś grafikiem była w tej firmie, pamiętam, napisałem na czacie Roller Coaster of Emotions, Roller Coaster Emocji, ojej! I ja mówię, Jezu, czy my oglądamy tego samego streama, nie? I tam było dużo takich młodych ludzi, którzy byli tacy, jej, napaleni tacy, tak jak ten twój koleś, o którym opowiadałeś, że tam miał 50 lat, i pracował gdzieś i taki był, i wtedy robimy tak, i to, super. I na przykład na Slacku, jak była jakaś wiadomość, to niektórzy ludzie dawali po 20 emotikonek. Tam wiesz, rakieta w górę, wykrzyknik, bomba, na przykład czy tam. Wrzuciłem nową rzecz na produkcję, nową funkcję, jakiś ticket. Bomba, super, rakieta w górę, yeah, gratulacje, kciuk w górę. I jeszcze mieli takie, wiesz, emotki jakieś customowe, nie? Oh yeah! Albo taki banana dance, taki banan. Taki. Jezu! To wyglądało jak po prostu każdy przed każdym pokazywał, jak jest strasznie napalony tą pracą. Mówię, nie, ja tu nie pasuję. Ja nie wytrzymam z tymi ludźmi. Nie, nie dam rady dłużej. A na przykład napisałem coś w stylu, no słuchajcie, nie dałem rady skończyć tego dzisiaj, tej funkcji. Zaimplementuję to jutro. Na razie, cześć. I pod moim tym postem po prostu takie emotki. Taki, wiesz, skreślony krzyżyk, ojej, jakiś płaczący koleś, jakiś, wiesz, taka, albo czacha, taka, pamiętam, piracka flaga. Mówię, kurwa mać, co tu się dzieje? No, to tak mówię, nie, i też tam, chyba, no, nie, kontrakt skończyłem, kontrakt był na pół roku i skończyłem ten kontrakt, dobranoc, idę od was. To takie moje historie.
1: Ale to też takie debilowate w sumie, że dorosły i uważający się za poważnego człowiek ciągle wkleja jakieś głupkowate obrazeczki sobie, nie? Jak takie dziecko tak. malutkie, nie? No, to tak trochę się mi to kojarzy. A mojego kolegę, co przypomniałem, nie tak dawno temu zwolnili z korpo, bo jest szurem takim, no i to takim, wiesz, mocnym szurem kolega, specyficznym szurem, i ciągle opowiadał w pracy różne rewelacje właśnie, jak żyć, jak jeść, kto tak naprawdę tym rządzi, tym wszystkim. I to się nie podobało troszeczkę, takie opowiadanie. Też tam o szczepionkach różne, tam o tych na rzet pewnie jeszcze i w końcu się go z tego powodu w sumie pozbyli.
0: No, rzeczywiście niektóre firmy mają jakieś takie głupawe, ale właśnie mówiła chyba Jola na czacie, czy to, że jest jakaś ta cenzura. Jolu, jakby była cenzura jak w PRL-u, to byś nie mogła mówić takich rzeczy na czacie. Więc myślę, że nie jest taka cenzura jak w PRL-u. Tak szczerze mówiąc. No a w ogóle mam taką radę. Ja bo ja pracowałem w życiu 3 razy w dużych firmach. Ja mam taką zasadę, że już nie pracuję dla dużych firm. Nigdy w życiu nie będę korposzczurem. To już wolałbym chyba być jak Ewa Lipka. Bym wolał być sprzątaczem niż korposzczurem. Nigdy, nigdy już. Ja się w ogóle nie nadaję dużych firm. No mnie do czegoś innego Pan Bóg stworzył. Odradzam duże firmy.
1: Toś mi brat. Ty mam dokładnie to samo. Im większa firma, tym większe jakieś szaleństwo w tym wszystkim. I no. Dziwnie zachowujący się ludzie, jakieś dziwne zasady. Myślę, że trochę się może zmieniło na lepsze, ale tak naprawdę czy nie jest bardziej miło pracować sobie w jakiejś małej agencyjce, gdzie właśnie możesz się rozerwać, zrobić sobie przerwę, poskreczować, napić się piwa z kolegami po pracy. Tylko, znaczy w sumie no, w tej dużej agencji, co pracowałem, też chodziliśmy sobie na piwo po pracy, ale tam akurat dobrze w sumie trafiłem, bo luzaki były, dobrej muzyki słuchali, ale też myślę, że inny klimat jest w pokoju, gdzie programiści i graficy są. Tu zawsze jakoś fajnie trafiałem na spoko gości w gruncie rzeczy, ale to mi się pofartowało po prostu. A może Wrocław też to taki trochę klimat Wrocławia fajny. Przypuszczam, że inaczej może to wyglądać we Wrocławiu, a inaczej w Warszawce, nie?
0: A wiesz, że ja nie lubię Wrocławia? Tak? Przepraszam, ale tutaj pójdę w poprzek temu, co mówisz.
1: Jak
0: to? Dla mnie chyba najbardziej przereklamowane miasto w Polsce to jest Wrocław. Ja nie czuję klimatu zupełnie. Naprawdę. No jakoś byłem kilka razy, no dla mnie, no nie czuję tego. A mi się Warszawa dużo bardziej podoba niż Wrocław.
1: Ostrów Tumski! Ostrów Tumski! No, papież tak. Polak! Papież Polak, Ostrów Tumski! Panorama Racławicka!
0: Tak, i takie tego typu rzeczy. Nie wiem, no nie, każdemu jego porno, ale akurat Wrocław to nie dla mnie. To już wolałbym Poznań chyba, albo Kraków. Chociaż Kraków to zarazem, jak powiem, że Kraków jest do dupy. Nie wiem, może, ale mi się podoba Kraków bardziej niż Wrocław. Nawet Szczecin wolę, to już Szczecin, chyba że Pomorzany.
1: O kurde, Pomorzany to hardkorowo. Serio, Szczecin? Ale jak ty tam przyjechałeś, to się śmiałeś, że to taki klimat jak, nie wiem, chłopaki z baraków.
0: Znaczy ja dla mnie, Szczecin to jest takie polskie Gotham City, tam tak to sobie wygląda, nie, że tak jest, wszędzie jest, gdzieś nie obejrzysz, to jest brzydko, coś w tym jest, ale Wrocław jest taki nadęty, napompowany, że tam u nas we Wrocław miasto spotkań, nie, po prostu nie czuję, ludzie się tak zachwycają tym Wrocławiem i tak jakiś kiedyś widziałem, jak jakiś koleś wrzucił jakiś tam taki jakaś lokomotywa, parowóz stoi tak na sztorc, jak za przeproszeniem chuj Murzyna gdzieś we Wrocławiu. Przyszedł, o, wrocławskie, tam taki, z takim zachwytem, wrocławska fantazja, haha, takie rzeczy tylko u nas. No jakoś tak, nie wiem, no nie czuję klimatu Wrocławia. Nie, pozdrawiam wszystkich Wrocławian, macie na pewno super miasto, ale ja po prostu nie czuję tematu.
1: No, ale tak są plusy. Wrocławska bułka, zanim taką bułkę opierdolisz, to chłopie, to minie tyle czasu. Nie, no.
0: Poczekaj, no. Przekonujesz mnie powoli. Co to za wrocławska bułka?
1: Taka wielka. Czekaj, wrocławska bułka. No, mamy jakoś taką właśnie wrocławska bułka. To chyba było w Pitbullu, ten Despero taki zniecierpliwiony, czekał strasznie długo na kogoś tam, 2 godziny i mówi, chłopiec, kurwa, ja bym zdążył w tym czasie bułkę wrocławską opierdolić, ile mi każesz czekać, no. To jest taka bułka jak chleb, no taka bułka.
0: O, fajnie. A tutaj Zenek udaje chyba Tomisia na czacie, coś czuję. I Baton Rush się pyta, czy Adelaida jest fajna. Fajna, taka bym powiedział mała, taka wrażenie jakby duże miasto, w sumie 1,5 miliona, wrażenie jakbyś był w 20-tysięcznym mieście. Taka, nie no fajna, taka prowincjonalna jest ta Adela, ciepła bardzo. Latem to 40 stopni lekko ręką. Chyba kiedyś 49 stopni pokazał Adelaide wskaźnik w samochodzie, pamiętam, jak mam zdjęcie. To fajna jest Adelaide, bo to już tak. Jest to, no nie, Wrocław, już wolę Warszawę, to przyznam, że już wolę warszawkie. No nic nie zrobię. A, tutaj jeszcze Jola rzeczy mówi, Jacek, nie pamiętasz PRL-u, byłeś za mały. Wiesz co, rzeczywiście nie pamiętam. Miałem 5 lat, jak PRL tak trafił, dzięki Panie Bogu. A wiem, że na przykład nie można było mówić o Katyniu, można było pójść dostać pałą od pana policjanta, a nie można było mówić o tym, że SRR jest do dupy, bo można było dostać pałą od pana policjanta. I nie można było wydawać książek bardzo wielu i tak dalej, więc Jolu, no jednak na myśli była cenzura, a teraz nie ma. Ja mogę mówić co chcę, mogę teraz ci mam powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych jest większa reprezentacja czarnych w więzieniach, mogę powiedzieć o tym. Ja się tego nie boję, a ktoś może no nie zgodzić. Więc ja nie wiem, na czym polega ta cenzura. Ja czuję, że mogę wszystko powiedzieć. Nie boję się tego i tak dalej, więc...
1: Ci, którzy
0: nie wiem,
1: tak...
0: gdzie ta cenzura teraz miałaby istnieć, a wtedy ta cenzura była rzeczywista i namaczalna.
1: Namaczalna?
0: Tak, tak.
1: Trochę nam przerywa.
0: Namaczalna.
1: trochę nam przerywa, pogorszyło się połączenie. Jacek już chyba do tej Australii jedzie. Ale może się poprawi jeszcze za sekundę. No, właściwie dzisiaj masa osób narzeka na cenzurę w Polsce i często są to osoby, które mówią to, co chcą i mówią w zasadzie dosyć kontrowersyjne rzeczy o szprycach, o tych na rzet, o tym, że chcą nas tutaj zaczipować i ten chuj, ten zdrajca, ten agent, o różnych ludziach. Też nie szczędzą sobie takiej krytyki wulgarnej w stosunku do drugiej osoby, ale narzekają, że jest straszna cenzura i nic nie wolno w Polsce powiedzieć już. No.
0: Specyfiku, a substancji, ile przyjąłeś tych dawek przypominających, to ktoś mówił na czacie, że nie wolno pytać o dawki przypominające wielbicieli nauki, to ja od razu mówię, ja przyjąłem dwie szczepionki i jedną dawkę przypominającą, więc można pisać. No nie masz racji, jest tak samo, a nawet gorzej. Słuchaj, Jola, a powiedz mi, a za co można dostać pałą od pana policjanta, albo gdzie jest cenzura w Polsce? Powiedz mi, Jola, jeżeli jest gorzej, jest tak samo i gdzie można, nie można powiedzieć na przykład, że jakiś ustrój jest lepszy od drugiego. Powiedz, w którym miejscu jest jakiś zakaz? Jakby było gorzej, to nie mogłabyś takich rzeczy pisać na czacie. Fakt, że to piszesz, droga Jolu, na czacie, jest świetnym dowodem na to, że nie jest gorzej. Krawiec, dlaczego nie mówisz szczepionki? Patrz, Jola. Szczepionki. Nie, bierzcie szczepionki, bo jak weźmiecie szczepionki, to wy jesteście pionki. Patrz, można mówić, ja gorąco namawiam do szczepionek tych, które mają sens, ale przyznaję, nie wszystkie mają sens.
1: No, zaszczepiony Żyd zaszczepiony, zaczipowany Żyd. No, co jeszcze można by tu powiedzieć? Nie no, w Nocnym Radio właściwie mówimy, tak się wygłupiamy trochę, jak mówimy tam na esz, na rzet, ale niektórzy się boją. Boją się, bo doświadczyli faktycznie troszkę cenzury, bo YouTube jest rzeczywiście wyczulony, ale myślę, że to trzeba faktycznie sobie zapracować trochę, czyli opowiadać na przykład troszeczkę brednie na ten temat też i zniechęcać, namawiać i tak dalej, czy do czegoś, kogoś, co w myśl YouTube'a się nie powinno. Samo wymawianie jakichś słów, czy jakieś ostrożne wyrażanie swojej opinii póki co chyba nie jest takie czymś strasznym. To nie jest tak, że...
0: To też tak myślę.
1: Często, nawet jak ktoś zgłosi, to nagranie, myślę, że ostatecznie chyba często ląduje gdzieś u żywej osoby. Automaty robią wstępną selekcję. Może tak być.
0: Ja nie pamiętam, że mi coś spadło z rowerka. Chyba, że ja, może dlatego, że ja mam kulturalne te audycje, chociaż mówiliśmy o różnych rzeczach. Mówiliśmy, kurna, o nazistach rozmawialiśmy. Pamiętam, przecież miałem audycję o... o Jasenowacu, Zenek padło z rowerka, a tu było dużo historycznych historii i tak dalej. I jakoś nie było z tym problemu. No dobra.
1: Jacku, może zostaniesz jeszcze chwilę, bo Jola dołączyła. Cześć, Jola.
0: Dobrze, cześć, a to mam 5 minut. Bo za 5 minut. Jolu, cześć, ale mam 5 minut, od razu z góry przedam. 5 minut mogę zostać. Cześć.
2: Aha. Słuchaj, ja na przykład czuję się bardziej zaszczuta niż byłam w PRL-u. A w PRL-u żyłam w najgorszym okresie, byłam już dorosłą osobą, bo w 77 zrobiłam maturę, czyli tę dekadę stanu wojennego przeżyłam jako całkowicie świadomy, duży obywatel tego kraju. Mało tego, to ja dawałam programy do ocenzurowania przed wpuszczeniem na emisję, bo między innymi jako szef produkcji się tym zajmowałam, że musiałam mieć ocenzurowany każdy program. Ja nie miałam żadnych problemów z cenzurą. Jak słucham dzisiaj, powiem ci, tych wszystkich artystów, którzy opowiadają, jakie oni mieli problemy z cenzurą, to czasem łapię się za głowę, bo przecież siedzieliśmy w tym samym pokoju, rozmawialiśmy i tej cenzury nie było. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to była ogromna samocenzura tychże artystów. Oni doskonale wiedzieli, czego nie mogą umieścić w piosence. Na przykład nie mogą śpiewać o marihuanie albo tego typu rzeczach, bo jest to tekst jednak dla młodej publiczności i tutaj jakby ta cenzura się wkradała. Natomiast nie było takiego zaszczucia. Ja w pracy, a pracowałam w telewizji, mówiłam, co chciałam. Mówiłam, jak mi się nie podoba ten ustrój, jak mi się nie podoba to wszystko, co się dzieje i nie miałam z tego powodu żadnych problemów. Dzisiaj nie wiem, czy słuchasz ludzi, którzy dzwonią do różnych kanałów i opowiadają, są zaszczuci w pracy. Na przykład ci, co głosowali na PiS, są wyrzucani dzisiaj z pracy, pomimo że nie mają żadnych stanowisk, żadnych takich, wiesz, to nie są jakieś lukratywne posadki nadane ze względu na przynależność do partii, tylko po prostu zwyczajni ludzie. No jednak tych ludzi, tam jest tam około 10 milionów, którzy głosowali na PiS. I wiesz, no jest to bardzo trudne, bardzo przykre, jeżeli jesteś ze względu, nie możesz nawet powiedzieć o swoich poglądach politycznych, bo zostaniesz zaszczuty w pracy.
0: Więc ale dlaczego nie możesz?
2: Ja
0: powiedzieć?
2: Na przykład uważam, że jest gorzej.
0: Ale Jola, w jakiej pracy nie możesz powiedzieć o swoich poglądach, głosować na PiS? Przecież jeżeli 10 milionów ludzi głosowało na PiS, prawda? To myślisz, że 10 milionów ludzi zostało wyrzuconych z pracy, a na przykład, załóżmy, że milion się do tego przyznało, tylko 10%, to milion ludzi straci pracę w Polsce w jakichś prywatnych firmach, bo głosował na PiS? Potem jeszcze jedną rzecz może dopowiedzieć. Jolu, tak się szczerze, przepraszam, tylko jedno zdanie. Jeżeli ty byłaś rzeczywiście, pracowałaś przy produkcji i dawałaś materiały na myślą do cenzury i żadnego ci nie ocenzurowali w PRL-u, to moim zdaniem, nie obraź się, ale źle o tobie świadczy. Podtaczy, że one były wszystkie zgodne z linią partii.
2: Wiesz, no ja powiem ci tak. Ja nie byłam artystą, ja byłam zwykłą osobą zajmującą się produkcją, byłam mrówką, która pracowała w telewizji. Natomiast ci właśnie artyści, którzy później opowiadali o tej cenzurze, to ja ich materiały woziłam do, zanosiłam, bo mieliśmy w telewizji oddział Mysiej, zanosiłam do cenzury i nigdy nie było problemu. Ja miałam chyba tylko dwa programy zakwestionowane przez cenzurę i to ze względów obyczajowych. Jeden miałam film, gdzie był zbyt roznegliżowany mężczyzna i faktycznie, ponieważ to szło o godzinie 12, więc w południe, więc ten film, więc był emitowany, więc trzeba było to wyciąć. Ale tak, ludzie mieli, artyści, właśnie ci artyści z tamtych lat, których dzisiaj uchodzą za takie strasznie wolne istoty. Nie chcę mówić nazwisk, bo nie chcę mieć problemów.
3: Czy pani ją ale
2: one właśnie miały w sobie wbudowaną
0: cenzurę. Ty sama siebie ograniczasz. Powiedz, ty sama się ograniczasz. Powiedz, nie bój się. Powiedz, mówię poważnie. Sama się ograniczasz i dlatego czujesz się, że jest gorzej w PRL-u. Powiedz śmiało, jak się nazywał ten. Możesz powiedzieć, według mnie, moim zdaniem, ten pan sam się ograniczał. Nie. Ja bym się nie bał.
2: Nie będę mówić o ludziach, dlatego że uważam, że jest to bez sensu. Natomiast, zwłaszcza dzisiaj, bo dzisiaj uważam, że widzisz, nie wiem, czy zauważyłeś, że są programy na Rumble, dlatego że spadają z YouTube'a, są zdejmowane, kanały ludzie tracą, kanały, na które pracowali latami i nie mogą tego nadawać na przykład na YouTubie. Więc wiesz, wtedy nie mieliśmy akurat tego typu rzeczy, ale jak była telewizja ta ogólna i nie było niestety jeszcze wtedy internetu ani tego typu, ale książki również się ukazywały i były wiesz, no ja po prostu czasem powiem ci, przesadzam, ludzie przesadzają. Ja nie czułam tak bardzo presji tego, że mogą być konsekwencje z tego, co mówię, nie czułam tak bardzo, jak czuję na przykład w tej chwili.
0: No, ale to jest twoje odczucie. Słuchaj, przepraszam, mówiłem, że za 5 minut muszę wyjść, więc ja będę już uciekał. Ale Jolu, droga, to jest twoje odczucie, ale jednak obiektywnie, moim zdaniem, i myślę, że zdaniem większości ludzi jest zdecydowanie większa wolność w tym momencie niż była za PRL-u. Przepraszam, bo odnoszę się, Erkat mówi, co osiągnąłeś w Australii? Nic, wyjebali cię po pół roku z wieżowca. Nie wyjebali mnie, tylko sam znalazłem pracę i sam przenosiłem się do innej części Australii. A co osiągnąłem? No założyłem firmę, której zrobiłem łącznie kilka baniek, więc w sumie chyba sporo. Dobra, słuchajcie, ja się będę uciekał, bo naprawdę muszę spadać, bo dochodzi 7, a ja właśnie po kogoś przyjechałem. A jutro wracam do Australii, więc pozdrawiam was i do usłyszenia. Cześć.
1: Trzymaj się, Jacek. Wielkie dzięki za donacika. Trzymaj się, hej, hej.
0: Hej.
1: No, ja się częściowo zgodzę z Jolą, bo myślę, że dzisiaj jest cenzura, tylko ona jest zupełnie innym zjawiskiem niż ta dawna cenzura. Kiedyś, no, to mówimy o cenzurze bardziej systemowej, ewentualnie ludzie donosili, będąc pod wpływem tego systemu, nie wiem, chcąc coś ugrać dla siebie, przypodobać się tak dalej, czy będąc aparatczykami w głębi duszy. Dzisiaj o wiele szerszym zjawiskiem jest taka autocenzura w nas samych, że sami się cenzurujemy. Mam na myśli organizacje typu OMSRI, które ścigają tych, co coś powiedzą. Mam na myśli prywatne podmioty jak YouTube czy coś takiego, które nas cenzurują. A do tego zalewająca nas ta poprawność, która wymusza, że nie możesz nic powiedzieć przeciwko homo, niekorzystnego. Zjawisko tego antysemityzmu, który co ciągle się nam zarzuca i ludzie już się boją powiedzieć Żyd wręcz po prostu, bo ktoś będzie na nich krzywo patrzył albo go uzna za jakiegoś złego człowieka i tak dalej. Są po prostu dzisiaj ta cenzura, ale to sami ludzie dzisiaj bardziej się wydaje mi się. Mamy autocenzurę i jesteśmy pod jakimś wpływem po prostu tej poprawności, no.
2: Wiesz co, ja nie wiem, bo w tej chwili nie pracuję, ale gdy rozmawiam z ludźmi, którzy pracują, to na przykład oni mówią, że im nie wolno jest mówić na żadne tematy polityczne. Mogą mówić o żarciu, o pogodzie, w pracy, natomiast nie wolno im mówić w tych dużych korporacjach na jakiekolwiek tematy, które mogłyby być jakieś kontrowersyjne. Widzisz, wtedy tylko jedna rzecz, nie wolno było krytykować partii robotniczej. I to łatwo było, wiesz, w związku z tym powstrzymać się od takiej oficjalnej krytyki partii robotniczej. Natomiast dzisiaj masz cały wachlarz rzeczy, na które nie możesz mówić, albo jesteś od razu przez kogoś, powiedzmy delikatnie trollowany, albo wręcz podawany, prawda? Natomiast, wiesz, do prawdy i możliwości mówienia prawdy jest nam daleko. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy z moim mężem siedzieliśmy w samochodzie, pojechaliśmy sobie wieczorem w 90 roku obejrzeć wschód słońca nad Wisłą. I pamiętam, że to, co wtedy, tak jak żeśmy rozmawiali, ja mówię, i co, ja teraz będę mogła mówić już tak w ogóle wszystko, co chcę? Wiesz, jakby było to takie zaskoczenie, bo tutaj nie było wolno nic przeciwko partii powiedzieć. A teraz będę mogła tak wszystko dokładnie mówić, to no właśnie nie można, prawda? No i jakby się z tym spotykamy. Ja myślę tylko, że ludzie już tak przyzwyczaili się, ponieważ to było jak gotowanie żaby, że tego nie wolno było mówić, tego nie wolno było mówić, tamtego nie wolno było mówić. I wreszcie już, wiesz, nawet nie zauważają.
1: Ja się nie zgodzę. W ogóle wielkie dzięki. 3 donejciki w międzyczasie wpadły. Nie chciałem tu przerywać. Janek 4DH, siema, siema. Pozdro z Warszawki. Pozdro, pozdro. ZUS 10 zł. Czy pani Jola... Tak, przepraszam, ale muszę przeczytać. Rusza teraz dupą, pytam, bo ostro pier... Nie piszcie takich rzeczy, to jest niegrzeczne, ale za 10, ale za pieniążki dziękuję, jak to się mówi. No i Menel, 2 dyszki, wpisuje wiadomość. No i wpisał. Wielkie dzięki, to posiedzę jeszcze chwilkę w takim razie z wami. Wracając do tematu cenzury, no chyba się nie zgodzę znowu z tobą, Jolu, bo myślę, że o wiele szersza była ta cenzura. Słuchaj, głupie Alternatywy 4 czekały kilka lat, zanim mogły zostać opublikowane. Historia była zakłamana w szkołach. Nie bardzo można było mieć jakieś zagraniczne filmy. To była taka śliska sprawa, jak miałaś, wiesz, nawet za późnego VHS-u jakieś amerykańskie filmy. To niby można, ale wiesz, mogły też kłopoty być. Było to tak dziwnie, mogło być niemile widziane, jakby ktoś cię przyłapał. I tak dalej, wiesz, no dużo było aspektów tej cenzury, a nie tylko, że partii robotniczej nie wolno krytykować, bez przesady.
2: Wiesz co, to znaczy tak, jeżeli chodzi o filmy, to ja nie przypominam sobie, pamiętaj, że byłam szefem produkcji w redakcji filmowej Dwójki i my żeśmy najróżniejsze filmy ściągali, wtedy najpiękniejsze cykle, jakie poszły autorskie, Felliniego, Formanna, Saury, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie w tamtym czasie. Więc wiesz, no to naprawdę różne kontrowersyjne w zasadzie wszystko, cała kinematografia, która była wówczas na tapecie taka no dobra, Bergman i tak dalej, to wszystko było u nas emitowane. Więc tu, i mało tego, jeszcze były konfrontacje w kinach, gdzie mogłeś się pójść na filmy, które były w ciągu ostatniego roku wyprodukowane. Ja bardzo często chodziłam na te konfrontacje. Więc to nie zupełnie tak, jak dzisiaj się o tym mówi. Nie, ja przynajmniej tego sobie w ten sposób nie przypominam.
1: Jolu,
2: Główna cenzura była tylko...
1: Przepraszam, że ci przerwę, Jolu. Czemu Smoleń dostał zakaz występowania i musiał i dostał tylko pozwolenie, że może robić programy dla dzieci, tak chcieli go upokorzyć może tym trochę, więc wtedy nagrał słynne Bogdan Smoleń na koloniach. Czemu Bareja wciąż miał kłopoty z cenzurą, musiał tam się licytować z nimi, prosić, zmieniać coś. Była cenzura, normalna cenzura, no jak to w komunistycznym kraju, każdym praktycznie.
2: Tak, ale ja tylko mówię, że ta cenzura, która była moim zdaniem w PRL-u, nie była taka, jak jest dzisiaj. Bo widzisz, tak, miał problemy Bareja ze swoimi filmami, ale musisz przyznać, że one były bardzo mocno też przejaskrawione. To była taka ostra satyra, bardzo ostra satyra. I my żeśmy faktycznie wszyscy się śmieli z tego. Smoleń i bardzo długo przecież występował i te ich żarty faktycznie były dosyć ostre. I jakby nie tu był, nie było tutaj jakby takiego problemu. Ja myślę, że później powstało wiele takich legend i opowieści już po tym 89 roku, gdzie każdy chciał, wiesz, jakby zabłysnąć, a mnie to cenzura tak, a mnie to cenzura tak potraktowała i wtedy nagle, wiesz, te wszystkie urosły niektóre opowieści. Ale dzisiaj też masz to, a nawet gorzej, bo na przykład do Oscara, no to słuchałam chyba wczoraj, nie wiem, czy u Stanowskiego, czy gdzieś też opowiadał właśnie, że nie możesz dać filmu, to znaczy na przykład taki film Chłopi nie może być w ogóle zgłoszony, bo tam są sami biali. No po prostu to nie wchodzi, nie ma poprawności politycznej. Jakby byli Murzyni i jeszcze do tego geje, to by wtedy mógł startować.
1: Tak, więc, to też.
2: Więc, ale wiesz, to powiemy tak, to nie jest cenzura. No jest cenzura i mało tego, to jest jakby wychowywanie w nowy sposób, takie nachalne, chamskie, narzucanie nam pewnych rzeczy, których my nie chcemy przyjąć. No nie chcemy, żeby Anna Boleyn była Murzynką, prawda? Bo jest to niezgodne z faktami historycznymi, czyli zmienia się na naszych oczach historię i następne pokolenia powiedzą, no ale przecież Anna Boleyn była Murzynką.
1: Tak, wiesz, to... tak. Nie, jest nawet też dużo takiej zwykłej, ordynarnej bardziej cenzury, takiej klasycznej, bo przypominam, że kilka serwisów zostało zablokowanych przez ABW, Wolne Media, Najwyższy Czas miał problemy też z blokowaniem strony. Co jakiś czas ABW na przykład blokuje stronę. A jeszcze takie zjawiska...
2: Tak, wyrywało laptopa w redakcji wprost ABW. No. Tym dziennikarzom, więc wiesz, ja myślę, że my w tej chwili wchodzimy w bardzo taki okres mocno ocenzurowany, no chociażby to, że już mamy taką, żeby ci na przykład nie robić problemów, bo jednak to jest jakaś forma twojego zarobkowania, to opowiadamy o jakichś ketchupach, o jakichś, wiesz, szczypawkach i innych tego typu rzeczach. No bo ludzie boją się, żebyś nie stracił tego kanału. Więc już wszyscy mamy ustaloną taką nową mowę, że się dogadujemy, ale wiemy o co chodzi, prawda? Więc ja myślę, że tej wolności słowa dzisiaj nie ma za grosz.
1: Na pewno jest to faktycznie bardzo dyskusyjna sprawa, jak porównujemy sobie cenzurę dawną i dzisiejszą, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że dzisiaj mamy wolność słowa, ale na przykład no, zależy jeszcze kim się jest. Jeśli ktoś jest na przykład takim bardziej aktywnym, jakimś wojującym o swoje prawdy katolikiem, który w zasadzie ma prawo być niechętny do tych gejów, do tych genderów, i tak dalej, to ten ma jeszcze bardziej przesrane, bo co by nie powiedział, co by nie wyraził, o tych właśnie to, co Jola powiedziała, o zamienianiu rudych na czarnych, bo tak trzeba, o tym, że aktorka...
2: Słyszymy się?
1: Halo? Może wróci połączenie za chwilę, jakieś problemy. No, w każdym razie, słuchajcie, aktorka, ta, o której niedawno mówiłem w ostatniej audycji, zapomniałem, jak się nazywa, co grała tam w Mandalorianie, ta silna baba, no to ją wywalili tylko dlatego, że powiedziała, że republikanie dzisiaj w USA się trochę czują jak Żydzi za nazistów i samo to wystarczy, żeby kogoś zwolnić, wyrzucić z pracy. Więc no jak nie ma cenzury, jak nie ma krępowania wolności jakiejś słowa.
2: I wiesz co, jeszcze to, co na przykład mnie dzisiaj przeszkadza, że ty musisz być ściśle określony po jednej albo po drugiej stronie. A jak jesteś po środku, to jest nie w porządku. Jak zaczęła się wojna na Ukrainie i ja powiedziałam, że łobuzy się nawalają, bo i Putin i wtedy Biden to wszystko dla mnie, to co reprezentują za sobą, to są łobuzy. I w związku z tym zostałam od razu okrzyknięta ruską onucą, no bo przecież powinnam natychmiast jedną stronę wybielić, a drugą znienawidzić. I nie ma czegoś takiego, że ty jesteś po środku i nie opowiadasz się za żadną ze stron.
1: Erkat tu napisał, żebym go dołączył, bo on sam nie chce. To ja też nie chcę.
2: Coś mi przerywa, nie wiem dlaczego.
1: No coś, jakieś kiepskie połączenie jest, no niestety. Nie.
2: Także wiesz, no tutaj jakby jesteśmy oprócz tego tak strasznie w tej chwili spolaryzowani na dwie strony i nie ma nic po środku, nie ma dyskusji, nie ma zwyczajnej rozmowy i wzięcie tego, co jest dobre, wiesz, tak jak albo jesteś libertarianinem i w ogóle, wiesz, tylko wolny rynek i magiczna ręka wolnego rynku, albo, a jak nie uznajesz tego, to jesteś komuchem, bo nie, wiesz, jakby ludzie nie widzą, że jest coś po środku, że można coś z jednego systemu wziąć dobrego z drugiego systemu i coś wypracować, co będzie naprawdę zdecydowanie lepsze niż to, co jest w tej chwili.
1: Ale to ludzie ludziom dzisiaj gotują taki los. Sami zaczęliśmy się autocenzurować. To jest jeszcze większa tragedia, niż jak system nas cenzuruje, bo z tym to jest taka bardziej oczywista sprawa. Wiemy, na czym stoimy, można z tym jakoś walczyć i wtedy szczególnie no Polak, jak przekorny, to będzie wiedział, że o, cenzurują nas, walczymy o wolność. A tak jak się teraz dzisiaj to rozmyło i już sami nawet nie zauważamy, że siebie cenzurujemy, że nie potrafimy rozmawiać, jak ktoś ma poglądy trochę inne, że ktoś kogoś zgłasza, donosi i przestało nas to w ogóle razić, przeszkadzać nam, no to jest większa tragedia, nie? Jakby.
2: No dla mnie tak. Jest jeszcze jedna rzecz, że system pokazał nam, że nie warto jest też walczyć o ludzi, że ci, którzy pokazują bardzo trudne sprawy, bardzo często są potem wysydzani albo w ogóle nikt się za nimi nie chce ująć. No na przykład tak jak Snowden gdzieś już zaginął, w ogóle nikt o nim nie mówi, nikt o niego nie walczy. Tak jak ten Assange, nikt o niego nie walczy, siedzi w więzieniu, bo chciał ludziom powiedzieć prawdę. Wiesz, przykra sprawa, bo ludzie mają w nosie. Nikt o nim już nie pamięta, przeszło, minęło. Czy jest w takim razie sens w ogóle walczyć? No jeżeli taka Majkowicz musi się ukrywać, albo Burgenmeister, bo powiedziała niewygodne sprawy na temat szczepień, na temat tych dużej farmacji i musi się ukrywać, została zbankrutowana i wiesz, i też nie ma ludzi, jest cała masa ludzi, którzy ich trolują, w ogóle jesteś nienormalny, że w ogóle o tym mówisz, prawda? Więc jakby jaki jest sens mówić ludziom prawdę?
1: Swego czasu też na Facebooku ogłoszono, że Facebook rozpoczyna taką bardziej agresywną walkę z szurią tak zwaną, prawda? Ale czy Facebook ma faktycznie i możliwości, i specjalistów, którzy sprawdzali cokolwiek z jakichś pseudonaukowych niby rzeczy? Faktycznie szuria jest trochę problemem, bo rozgłaszanie nieprawdziwych informacji w sposób szkodliwy jakiś jest problemem współczesnego świata trochę, ale z drugiej strony jest też wyzwanie, co z tym zrobić i takie lekkie potraktowanie, że ja będę kasował wszystko, co dla mnie brzmi wariacko i szursko, no to jest moim zdaniem też dużo zła może z tego być, nie?
2: Wiesz co, ja myślę, że też my się już gubimy w tym dzisiejszym świecie, co jest prawdą, a co nie. Jak któregoś dnia tam Stanowski wymyślał, że ktoś powiedział, że komary GMO są w ogóle jakie wariactwo. Tymczasem okazuje się, że jak sprawdzisz sobie tą informację, to faktycznie zostały wyprodukowane, że tak powiem, komary, które są tak zmienione genetycznie, żeby atakowały, czy coś tam robiły z pewną, z malarią. Więc wiesz, ja w tej chwili nie wiem dokładnie o co chodziło, więc nie chcę nikogo wprowadzić, ale faktycznie istnieją takie rzeczy. I wiesz, trudno jest rozmawiać z ludźmi, którzy są przekonani o jakiejś idei i nie dopuszczają nawet do tego, żebyś ty im powiedział jakieś kontrargumenty, że może zmienią zdanie. Nie daj Boże, gdybym miał zmienić zdanie, a przecież ja już jestem tak pewien. I na przykład to mnie dzisiaj jeszcze bardziej wkurwia. Nie tylko cenzura, ale to, że właśnie nie jesteś w stanie, jeżeli ktoś już jakoś się usadowił w jakiejś teorii, czy w jakimś, to koniec, choćby skały srały, nie przekonasz go, ale on nawet nie będzie chciał z tobą rozmawiać, będzie cię obrażał, będzie wymyślał ci, poniżał. Natomiast nie ma żadnej normalnej dyskusji. Ja tu jeszcze jedno pozwolisz prywatę tylko, bo obejrzałam, odsłuchałam sobie przy mikrofonie i tak adwokatem do Zenona. Tak, potwierdzam. Budownictwo jest czymś, co ciągnie gospodarkę. Jeżeli oddajemy nowe mieszkania, to musimy kupić płytki, farbę, zasłony, firanki, karnisze, całą masę rzeczy i to ciągnie faktycznie gospodarkę. I tak było w latach 90., jak była wielka ulga budowlana, kiedy ludzie faktycznie tą gospodarkę pociągnęli, bardzo dużo ludzi wtedy mogło fajnie zarobić. W czasach bardzo trudnych, kiedy był likwidowany przemysł. Natomiast porównywanie tego z dużym deweloperem chińskim, który nakrzaczył, który się lewarował w ogóle niewspółmiernie, nie miał żadnych podstaw do tego, żeby takie obligacje wypuszczać na rynek. I to, że tak drogo pozyskiwał kapitał, spowodowało, że te mieszkania kosztowały niebotyczne kwoty i po prostu nie było chętnych na to, żeby to kupić, to jest zupełnie inna sprawa. I to nie ma nic wspólnego z tym, że budownictwo ciągnie gospodarkę. Tu mówimy o zjawisku ekonomicznym, a tu mówimy o hochsztaplerze, o deweloperze, który był po prostu oszustem.
1: A jeszcze wspomnę o przypadku Grzegorza Brauna niedawnym. On, jak zrobił to, co zrobił, jak zgasił te świece chanukowe, to stwierdził, że ma swoje powody, dla których to zrobił, że Chabad Lubawicz to jest niebezpieczna rzecz, że chciałby o tym z kimś porozmawiać i chętnie wytłumaczy, co nim kierowało, wyklaruje to, o co całą tą sytuację. No i oczywiście nikt go nie zaprosił, oprócz tej Moniki Jaruzelskiej, którą spotkały potem za to, miała z tego powodu problemy. Duże, że w ogóle dopuściła, dała komuś takiemu się wypowiedzieć. No jest w tym coś chorego.
2: Jakby straciła się pracę.
1: Straciła, tak. Skąd się tam straciła wyrzucili? Z jakiegoś portalu ją wyrzucili, tak? Czy coś takiego? Czy z redakcji jakiegoś?
2: Znaczy, nie wiem, ona w Super Ekspresie była.
1: Tak.
2: Super i ją wyrzucili.
1: Tak, z Super Ekspresu. Dzisiaj też, nie jestem fanem Republiki, ale też reklamodawcy podchodzili szybko, więc ja rozumiem, że pewne treści można uznać za szkodliwe. Kogoś można uznać, że coś, on jakiś wariat jest trochę, ale nie można aż tak kogoś całkowicie zakneblować i nie dać temu, w cudzysłowie, wariatowi nic w ogóle powiedzieć na swoją obronę, wytłumaczyć się, bo wariat. A wszyscy tacy mądrzy i pewni, że Brown nie ma jakichś racji swoich, wszyscy tacy geniusze, nie? Każdy wie, co to jest Chabad Lubawicz, każdy sprawdził, czytał o tym, interesował się, no wiadomo, że nie, ale wszyscy z góry wiedzą, że z kimś takim to nie ma co rozmawiać, panie redaktorze, tak?
2: Wiesz co, tak jak rozmawiali w studio z Bosakiem, nie powiem ci, kto, czy to był Mazurek, czy ktoś inny, chyba nie Mazurek, ale ktoś w każdym razie rozmawiał z Bosakiem i cały czas mówił, że Brown popełnił zbrodnie gasząc te świece. No.
3: Dwie rzeczy. Dzień dobry.
2: Miejmy rozsądek. Dwie rzeczy. Dzień dobry, ale daj mi dokończyć. Miejmy rozsądek. Zbrodnia jest czymś innym niż zgaszenie świec przez Brauna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To tak, dwie sprawy, Jolu. Wiesz co, to lubisz czasami dać przykłady takiej mocnej hipokryzji i myślę, że to, jak powiedziałeś, że ludzie się nie dają przekonać i tak dalej i tym podobne, to jest bardzo zabawnie brzmi z ust człowieka, który wielokrotnie na tej antenie mówił, że się za nic nie da przekonać i nie dopuszcza możliwości, że się myli. Mowa o tobie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz...
2: Ale czy ja w związku z tym obrażam?
3: Rób co chcesz, wisi mi to.
2: Ale nie, no wiesz, bo jeżeli mówię, że w pewnej...
3: Powiedziałem, że to jest zabawne z twojej strony. Ja teraz przejdę, nie przerywaj mi, ja ci nie przerwałem, zatrzymałem się. To nie jest dyskusja. A druga rzecz jest taka, że to jest moje oświadczenie.
2: A co ty mi kazanie teraz... Druga rzecz jest taka, że
3: jeżeli nie umiesz ogarnąć, że Evergrande to jest państwowa firma, która wszystko robiła zgodnie z tym, co państwo chińskie chciało, bo w każdej dużej firmie chińskiej jest komórka partyjna i że to jest, nie jest tak, że zły prywaciarz zrobił łobuz, tylko to było w pełni w myśli państwa. To jest kolejny argument do tego, żebyś zrobiła to, co cię prosiłem na czacie, czego nie czytałaś albo ktoś nie przeczytał. Otóż nie słuchaj mojego kanału, nie odwiedzaj go, nie komentuj.
2: Evergrande nie jest państwową firmą, tylko jest prywatną firmą.
3: Każda duża firma w Chinach ma komórkę partyjną i ta komórka partyjna może powiedzieć: hold, tego nie robisz, hold, robisz to. I tak jest z każdą dużą firmą. Tak samo Alibabie ukręcono łeb. Ogromna firma, teraz Jack Ma jest gdzieś tam ściągnięty ze świecznika, niech się cieszy, że go nie skręcili o ład. Więc to tyle, nie? Więc to nie jest tak, to zrobił zły wolny rynek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jeszcze raz powtórzę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie słuchaj mojego kanału, nie odnoś się do niego, nie jesteś tam mile widziana. Żegnam.
2: Więc nie mów o mnie, to nie będę słuchać. Akurat mi ktoś podesłał i po prostu posłuchałam dlatego. Ja tak to nie słucham twojego kanału. Natomiast znów mówimy o dwóch różnych rzeczach. To, że ma komórkę partyjną w sobie, to jest jedna rzecz, a jest to firma prywatna, która nakrzaczyła. A mówimy o zjawisku, jakim jest ekonomicznym, że budownictwo ciągnie gospodarkę kontra nieuczciwy deweloper. Więc mówimy o naprawdę dwóch różnych rzeczach.
1: Średnio mi się takie telefony podobają, bo bardzo agresywny, taki jednostronny. Może to jest trochę cenzura, coś komuś mówić i ciebie nie interesuje w ogóle, co ktoś ma do powiedzenia, tylko ty w jedną stronę masz przekaz. No to też troszeczkę jest cenzura, tak jakby, nie? W pewnym sensie.
2: Znaczy, wiesz, no ja już się nauczyłam, że z pewnymi osobami po prostu nie można dyskutować. To, że do pewnych rzeczy nie dam się przekonać, to jest jasne. Ty też masz pewnie u siebie w swoim charakterze rzeczy, do których nie dasz się przekonać, czy też o tym, co żeś się nauczył i jakby wiesz z autopsji, że coś takiego się dzieje i nie dasz się przekonać, że jest inaczej, prawda? Więc ja również pewne rzeczy są, do których nie dam się przekonać, że jest inaczej, bo po prostu albo tego doświadczyłam, albo doskonale widzę, że tak jest i w związku z tym nie daję się przekonać i chętnie wysłucham argumentów, ale niekoniecznie muszę dać się przekonać. Na tym polega dyskusja.
3: A ja jestem otwarty na to, żeby się do wszystkiego być przekonanym, jeżeli argumenty będą odpowiednie. I to jest ta podstawowa różnica, tak? Bo jeżeli ktoś z góry zakłada, że za nic, za żadne skarby się w jakimkolwiek temacie nie da przekonać, to znaczy się, że tam mamy do, z jakimś ale jednak zaszkodzonym charakterem się do czynienia.
2: Ale widzisz, znów mnie obrażasz, Zenek. Potrafisz inaczej. Potrafisz zrozumieć, że są rzeczy...
3: To ja sobie uszkodziłem charakter czy ty, ale to ty, tak jak też... chcesz.
2: Nie, no ty sobie uszkodziłeś charakter, skoro ty nie, potrafisz, tak? Dasz się do wszystkiego przekonać. Jeżeli ty się dasz do wszystkiego przekonać, bo ja nie dam się do wszystkiego przekonać.
3: Ja tego nie powiedziałem. Ode mnie wymagasz. Nie wymagam tego. Powiedziałem, że dopuszczam taką możliwość, że w każdej kwestii można mnie przekonać, jeżeli się mylę, tak? I jeżeli ten, i mogę nie mieć racji, niczym. Może mi nagle ktoś wyłożyć argumenty za istnienie Boga takie, że ja pierdolę, że powiem Jezus Maria Jahwe, wyciągaj kutasa, muszę ci opierdolić, nie? Może tak być, no, teoretycznie. Jest to dopuszczalne. Dopuszczam taką możliwość, nie? Ale też w drugą stronę, no. I wiesz, oczekuję otwartości w rozmowie, wiesz, u ludzi. I myślę, że ten, myślę, że i to ja już nie pamiętam teraz detali. To wiesz, jak Jacek w końcu będzie miał czas na bzdury, to Jacek myślę, że ci wyciągnie, jakie to były te przypadki, kiedy powiedziałeś, że nie dopuszczasz możliwości, że się mylisz. I to nie było fajne.
2: Aha. No więc dobrze. Ja są sytuacje, w których nie dopuszczam, że się mylę.
3: Na przykład?
2: W których jestem przekonana. Na przykład jestem przekonana, że mój mąż jest najwspanialszym facetem na świecie.
3: No dobra,
2: i nie ma takich argumentów, które by mnie przekonały, że nie jest.
3: Dobrze, super, ale takie wiesz... Nie
2: na przykład tutaj... to, że budownictwo ciągnie gospodarkę. Również jestem o tym przekonana.
1: Mnie na przykład...
3: Nie można tego tak zrobić, że wiesz, że to będzie ślepy zaułek? Nie da się tak zrobić? Że nagle to cięgnięcie gospodarki będzie ślepym zaułkiem? No da się zrobić i te Chiny są tego przykładem, tak? Tam masz całe miasto...
2: To znaczy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dopuścisz oszustwo. Tak, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dopuścisz oszustwo.
3: Ale
2: bo normalnie, w momencie, kiedy w normalny sposób jest pozyskiwany kapitał, nie jest on przeszacowany, to każde oddane mieszkanie powoduje, że ta gospodarka się nakręca. No a widzisz. Tutaj te mieszkania nie zostały oddane, ponieważ deweloper zrobił oszustwo.
3: Ale kto im, ale deweloper to od początku, o każdym kroku wiedziała partia. Każdym jednym, pojedynczym, najmniejszym kroku.
2: Nieważne.
3: Od stopnia gminy, która tą ziemię sprzedała,
2: to
3: po wszystko, po całe plany, po zagospodarowanie przestrzenne, urbanistykę, wszystko od początku wiedziała partia. Tak samo masz w Hiszpanii, gdzie masz napierdzielone infrastruktury za grube pieniądze, które leży de facto odłogiem. I całe szczęście, że klimat tam jest w miarę taki, że aż tak szybko się nie niszczy. Ale jest zbędna w wielu miejscach. Masz masę jakichś debilnych orlików postawianych, które, wiesz, po prostu są zamknięte i tak dalej i tym podobne. I to jest ludzka natura, że będą wały, a na budowlance wały są fenomenalne, tak?
2: No, no tak, ale ja nie mówię o tym, że budowlanka... jeżeli jest oszustwem, to również ciągnie jakby gospodarkę, chociaż te wybudowane orliki na pewno dały wielu firmom szansę, jeżeli zostały im zapłacone pieniądze, nie tak jak w Evergrande, to jest szansa, że te firmy dzięki temu się wzbogaciły i poszły dalej. Natomiast problemem jest wtedy, gdy faktycznie są to przewały, gdzie ludzie nie dostają pieniędzy. Na przykład tak jak było przy budowie autostrad, gdzie cała masa polskich firm zbankrutowała, ponieważ wykonawcy, którzy mieli podpisane z rządem jakby umowy na wykonanie, nie wypłacili podwykonawcom i bardzo dużo polskich firm dzięki temu zbankrutowało. I o tym się dzisiaj już nie mówi. To, że odbyły się wtedy mistrzostwa w piłce nożnej, to tylko dlatego, że rząd powiedział, że faktycznie zajmie się tym i spowoduje wypłatę tych wynagrodzeń, bo pieniądze poszły do firm pośredników. I też to był wielki przewał.
3: Jakby Chiny to wygrały, to ten twój idealny, wzorcowy rząd, który tak kochasz, chiński, by zrobił tam jeszcze więcej.
2: Ale ja nie kocham. Czy ja kiedykolwiek mówiłam, że ja kocham
3: kłamiąc
2: rząd chiński,
3: w kwestii,
2: mówiła...
3: Kłamstwa w tak, Evergrande. To rząd chiński spowodował od początku do końca.
2: Ale mnie jest wszystko jedno, czy rząd chiński było oszustwo. Oszustwo wykonane przez Evergrande, która jest spółką prywatną. I to, czy tam maczają politycy palce, nieważne.
3: Ale to jest
2: dla mnie
3: nieważne.
2: A może świat
3: nie jest doskonały?
0: Żebyśmy nie robili burdelu z dyskusji. Mógłbym się odezwać?
3: Ile wypiłeś browarów? tak na początku.
4: Słuchaj, bo powiedziałeś o Chinach. Ja tylko
3: ile wypiłeś prowarów?
1: Ale daj człowiekowi coś powiedzieć.
4: Zajmę na temat Chin. Nie będę. Uznaj, że cię nie słucham, wyciszę cię. Słuchaj, ty uznajesz, że Chiny są prowodorem tego, że się dzieje źle na świecie, ale to Zachód sprowadził produkcję do Chin, żeby była tańsza. Daj ci głos, no. Pogadajmy merytorycznie.
3: Najpierw mi powiedz tą jedną rzecz, bo muszę wiedzieć, wiesz, Krawiec to wielokrotnie mówił, że on nie lubi być tak, że on jest trzeźwy i ktoś jest nawalony. Nie lubi, jak są, wiesz, ale na różnych etapach. Nie, to jest dla mnie kluczowa rzecz.
4: Ja tylko dlatego, że poruszyłeś temat Chin. A ty
3: to, nie, ja to muszę wiedzieć. Czy ja mam z kim rozmawiać w ogóle?
4: Rozwalić stream Krawca.
3: Krawiec.
4: Zniżając go do
3: lubisz gadać poziomu, z kimś nawalony?
4: Eckart wypił alkoholu. A ile ty wyćpałeś, kurwa, benzoidów, kurwa? No to...

0: Pany to jesteś ty w sumie, wiesz?
1: Spoko, no i jasne. To nie dość, proszę, pogadajcie że, tutaj nie o tym, dość, jak wam się podoba.
2: Nie dość, że przeprowadzili produkcję do Azji, bo to nie tylko Chiny, ale Tajwan, Pakistan, tam nie wiem, jeszcze inne kraje. To jeszcze nam, którzy mamy tak duże koszty życia, kazano konkurować pensjami z ludźmi, którzy w Chinach pracują za pół darmo.
1: W Chinach pensje są takie jak w Polsce obecnie.
2: Bo powtarzam, że te ludzie widzą tylko część prawdy. Ja nie byłam w samych Chinach, ale byłam w Hongkongu i mówiło się o tym, jaki Hongkong jest bogaty. Ilość ludzi bogatych to jest garstka, a reszta żyje w domach, które widziałam, 12 kilometrów długich, 20 kilka pięter wysokich, w mieszkaniach 2 na 3 metry, których odgrodzone są tylko, kolejna klatka jest odgrodzona od drugiej siatką. I jeżeli tego ludzie nie rozumieją, że tak ludzie żyją tam i tak pracują po kilkanaście godzin, to my nie mamy jak konkurować, chcąc żyć na jakimś ludzkim poziomie z Azją.
1: Jeszcze raz, w Chinach jest w zasadzie średnio porównywalna wypłata do polskiej, a w wielu rejonach tych najbardziej uprzemysłowionych jest wyższa nawet niż średnio w Polsce. Taki detal, który się bardzo chętnie zapomina ostatnimi czasy. Oczywiście, że to jest skomplikowany kraj, to jest kraj ogromny. Jeżeli ty, Erkad, chcesz teraz ruszyć cały temat tego, że gospodarka i kapitał ruszył do Chin, to nie wiem, czy jesteś w stanie to ruszyć, zacząć powiedzmy od Jiang Zemina, Nixona i innych takich. Ja się nie czuję na siłach. Ale jeszcze raz, naprawdę, stary, jak chcesz gadać takie poważne tematy, to na trzeźwo, bo słyszę, że jesteś eknięty i nie wciskaj mi kitu. No, chłopie.
3: Ja przede wszystkim chciałbym nie przerywać, także mów dalej i oddaję po tobie głos komuś innemu.
0: Zenon, wiesz, nie jesteś adminem tutaj. Ja jak się u ciebie na antenie pojawię, to nie zacznę ci rozstawiać po kątach ludzi. Dopóki Erkad nie bełkocze i ma jakieś konkretne rzeczy,
1: właśnie.
0: No to kwestia uznania, czy bełkocze. Ja stwierdzam, że póki co nie bełkocze i zachowuje się jak trzeba. Ty się zachowujesz skandalicznie trochę.
1: Zobaczmy, co powiem mądrego.
0: Awanturujesz się, ataki ad persona. Mówisz pierwsze, mnie nie interesuje, co masz do powiedzenia i mówisz swoje. To nie jest grzeczne zachowanie na antenie, więc do ciebie się można przyczepić.
1: Zobaczymy, co ma mądrego do powiedzenia. Słucham cię, Erkad.
0: Dajmy mu szansę przynajmniej, nie?
1: O, dajemy.
0: No też tak, wiesz, na zawołanie. No to teraz powiedz coś
1: mądrego.
0: A teraz
1: jestem zły, bo na zawołanie.
3: No, nie, no, no ja mogę zabrać głos, że zgadzam się z tym, że powiedzmy Zenon mnie bardzo atakuje i dlatego chciałem oddać głos. Ja się odezwę może później, jak będę miał coś do powiedzenia. Nie chcę na ten temat się wypowiadać, jeśli mogę.
1: To zadzwoniłeś z tematem, poruszyłeś go, po czym stwierdziłeś, że nie chcesz się w tym temacie wypowiadać.
3: Nie na ten temat, który byśmy poruszaliśmy wcześniej, tylko na temat ataku.
1: No, a ja chcę, żebyś powiedział o ekonomii Chin coś.
3: No, ale później przewinąłeś to na atak personalny.
1: Ja chcę, żebyś powiedział coś o ekonomii Chin.
3: Przestałem myśleć o tym.
2: Zenon, nie bądź agresywny.
3: O czym mówisz na mój temat, że jestem pijany, że coś tam.
0: Zenon, ale czemu go do tablicy jakby? No nie jesteś tutaj belfrem, żeby go do tablicy.
1: On tutaj temat rzucił ekonomii Chin i pojechał, więc bardzo chętnie daję mu możliwość, żeby kontynuował ten temat. On też chciał ten temat poruszyć. Jakie do tablicy? To ja tutaj zadzwoniłem i powiedziałem, słuchajcie tego, bo jest tak
3: kapitał to Chin. Dajcie znać na czacie, czy Zenon jest manipulantem w tym momencie sytuacji. Ja naprawdę
1: wystarczy
3: się
1: przewinąć, Erkad. Normalnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, no ale co wy tu o tych Chinach, jak
3: nie, ja ci
1: Zenon.
3: Daję teraz Zenon wypowiedzieć, powiedz wszystko, co masz do powiedzenia na mój temat. No ja się odniosę, nie wiem, po jakichś 10 minutach co najmniej i później po tych 10 minutach od ciebie chciałbym co najmniej jedną albo dwie minuty, żebyś mi nie przerwał. Okej? Ja już nie mówię tego, że ci dałem 10 minut wcześniej.

0: Hatfu, nie? Ja bym chciał może 3 minuty bez przerywania, nie? Oddaję głos.
1: To jeszcze raz i ostatni raz. Gospodarz mnie prosił, żebym tego nie robił. Ja to mam zamiar uszanować. Proszę się wypowiedzieć na temat tej gospodarki Chin, z którym tutaj tak z buta wjechałeś tematem. Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Nie przerywam.
2: A może Erkat nie ma teraz ochoty o tym mówić i chce na inny temat sobie za chwilę pogadać? Czemu go tak wyciągasz za ucho w tym momencie, że on ma coś powiedzieć o gospodarce Chin, bo ty go
1: założyłem,
2: wypytujesz?
1: Tak, założyłem, bo on ten temat wyciągnął, więc pomyślałem, że w ten sposób to będzie najbardziej komfortowy dla niego temat. No bo każdy inny mógłby być odebrany jako atak, że tu przypuszcza, widzisz, że no, próbujesz go w maliny wpuścić, więc ja tutaj właśnie jako taką gałązkę oliwną proponuję, żeby wypowiedział się w temacie.
0: Ale nie, ja daję głos na 10 minut, bo przez 10 minut będę teraz polował na komary w moim mieszkaniu, więc 10 minut jestem zajęty, a z chęcią się odniosę do twojej merytoryki za dokładnie 10 minut. Mamy godzinę, uwaga, 19.36. 19.45 umawiamy się, że odniosę się do tego, co przez 9 minut będziesz mówił do mnie.
1: Dosyć jasno powiedziałem, że ja się nie czuję na siłę, żeby teraz w jakiś dłuższy temat wchodzić w wielką analizę ekonomii Chin, bo to jest temat skomplikowany.
0: No, pan redaktor zadał mi pytanie na temat Chin, więc odnośnie czego? Odnośnie jedzenia? Ja jestem w stanie dużo panu powiedzieć odnośnie kebabów w Chinach.
1: Wiesz o ekonomii, kolego. Chciałeś o ekonomii wypowiedzieć Chin.
0: Więc proszę rozwinąć temat,
1: chciałeś się o ekonomii
0: na który
1: Chin
0: pan
1: wypowiedzieć.
0: Profesor chce mieć odpowiedź.
1: No, chciałeś się... No
0: zgłaszam
1: tak.
0: Się 20.45. Tak?
1: Znasz takie pojęcia jak offshoring na przykład? Szybko wpisz, szybko. Zdarzamy. Zdążysz.
2: No. Dobrze, może w tej chwili Erkat... Takie jego prawo, że może nie chcieć rozmawiać, szczególnie, że czasem jak się atmosfera zrobi niefajna, to się odechciewa człowiekowi rozmawiać też.
1: Naprawdę ci się wydaje, że ten człowiek jest teraz w tym stanie zdolny do jakiegokolwiek wartościowego tematu? Wiesz co, może udajmy, że go tu nie ma. Myślę, że Jola będzie miała ciekawsze rzeczy do powiedzenia.
3: Wiesz co, też mi się chyba odechciało tak, takiej rozmowy, gdzie ludzi wywołujesz do tablicy, nie jest to dyskusja, tylko jest to twój monolog, przerywanie co chwilę, rozmawiający z tobą gubi myśl, to nie ma sensu. Erkat akurat dobrze powiedział, że wyprowadziliśmy produkcję z zachodu do Chin. W zasadzie większość rzeczy produkowana jest w tej chwili w Azji i jest to nasza duża bolączka i to, co się dzieje w tej chwili w Europie, to też jest ogromny problem tego, że tak mało produkujemy.
2: To, że się to wszystko wyprowadzało do Chin i się zdawaliśmy na te Chiny, przepraszam, nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że wzmacniało te Chiny bardzo długo i dzisiaj jest taka sytuacja, że my na przykład nie mamy technologii własnych do produkcji elektrycznych samochodów, a oni mają. My nie mamy tego, a oni mają. I tak z wieloma rzeczami tak jest i te Chiny stały się przez to silne, bo nakradły albo zdobyły po prostu dużo doświadczenia, czy patenty jakieś tam, czy technologie po prostu sobie siłą rzeczy jakby poprzywłaszczali.
3: Krawiec, masz absolutnie rację.
2: No, okej. Okay. Chciałaś...
3: Masz absolutnie... Przepraszam, bo już to coś mi przerywa i dlatego być tak, może się wchodzę w słowo.
2: Tak, tak.
3: Masz absolutnie rację. Mało tego, oni nie próżnowali i od 90 roku na uczelniach wszystkich krajów kształcili się Chińczycy i oni w tej chwili mają ogromne wykształcone kadry. A co my robiliśmy w tym czasie? Myśmy się zwijali, bo nawet jeżeli taki inżynier skończył studia Politechnikę, to gdzie on miał pracować, jak nie mamy żadnych zakładów produkujących cokolwiek, od grzebienia przez wiadro, buty, zniszczyliśmy całkowicie nasz przemysł.
1: Osobiście znam człowieka, który produkuje buty. Nawet z nim rozmawiam w tej chwili, więc sorry.
3: No wiesz co, no, ja też znam
1: obuwie
3: szefa,
1: mam polskie,
3: który robi, wiesz, pojedyncze pary. My nie mówimy o drobiazgach, tylko mówimy o gigantycznej produkcji. Taką, jaką na przykład mieliśmy w PRL-u, gdzie mieliśmy bardzo wysoko postawiony przemysł włókienniczy i począwszy od produkcji lnu czy jedwabiu, gdzie mieliśmy własne jedwabniki, hodowle i ludzie siali len i był dostarczany do fabryk, a skończywszy na igłach, nitkach, naparstkach, materiałach. Dzisiaj tego nie ma. Nie ma. I nawet jeżeli krawcowa chciałaby coś uszyć, to ma problem z kupieniem dobrych materiałów, bo te dobre są już zarezerwowane. I koncerny nie pozwolą sobie, żeby modne materiały były na rynku.
2: Okej, nikt nie ma nic do dodania. No, a Chiny zaczynały właśnie od gumek, jakichś ołówków, gumek i bardzo prostych rzeczy, a skończyły na tym, że mają wiele technologii, których my jako Polska nie mamy, więc chyba nie są aż tak kiepskie, jak niektórzy. No, Piotr Napierała na przykład ostatnio. No, Zenon chyba poszedł. Nie, jest Zenon, dobra.
1: Nie, nie. No, ja miałem coś do dodania, tylko mnie nie było słychać, nie?
2: Aha, sorry.
1: Powiem tak.
3: Coś przerywa dzisiaj Skype. Ja tylko powiem, jeżeli pozwolisz, tylko Zenon odpowiem Krawcowi. Absolutnie masz rację, że zaczynali od barachła totalnego, a dzisiaj mają swój własny, całkowicie według myśli chińskiej, samochód elektryczny.
1: Nie mamy w tej rozmowie, brakuje jednej rzeczy. To jest gigantyczny temat. Żadno z nas nie jest przygotowane do tego tematu. To jestem tego absolutnie pewien. Jedyne, do czego byśmy tutaj byli zdolni, to jest jakieś pesymistyczne narzekanie, alarmistyczne straszenie Chinami bez znajomości dogłębnej tematu, który jest bez wątpienia skomplikowany. Ledwo go tylko liznąłem z Błażejem ostatnio. Tam wskazaliśmy, że demografia Chin jest katastrofalna, a ostatnio na dniach po tej naszej audycji przyszły jeszcze nowsze dane, które wskazują na to, że tamta demografia jest jeszcze bardziej katastrofalna i może tam się coś niesamowicie złego stać. To jest kraj, który się za niedługo może jeszcze za naszego życia załamać i to w sposób bezprecedensowy. Bo on nie ma opcji na to, żeby się nie załamał. Póki co, to jest jedna rzecz. Nie wiemy, jak to się w przyszłości będzie miało do tego wszystkiego równania. Nie wiemy, czy się im nie zachce wojny. Nie wiemy, czy jednocześnie też już wspominałem u siebie na audycji, że są otoczeni przez sąsiadów, którzy nie mają tych problemów, co oni, bądź lepiej sobie z nimi radzą. I to nie jest takie proste. Łatwo jest powiedzieć, że o, kiedyś to było, o, za komunę to ten, teraz się nic nie produkuje. Otóż trochę się produkuje w tym kraju. To nie jest tak, jak kiedyś to Jola powiedziała, że tylko konfekcjonowanie. Zresztą nawet sama dystrybucja wody to nie jest tylko konfekcjonowanie. Czy ten wspomniany nabiał, o którym wielokrotnie mówię. W chińskiej gospodarce jest masa właśnie takich ślepych zaułków, oszustów, jak Evergrande, takich sankcjonowanych przez państwo. Jest gigantyczny problem, jeżeli chodzi o przemysł spożywczy. To, co my się tutaj przejmujemy tym glifosatem, to jest małe miki przy tym, co jest w Chinach. Są gigantyczne problemy natury międzyludzkiej, niesamowite wręcz, które ciężko jest nam się sobie nawet wyobrazić i ciężko przełożyć na cokolwiek naszego. Ogromna przemoc, ale nie taka fizyczna, tylko wręcz związana z jakimś wciąganiem się po sądach, oszustwach, wymuszeniach i tak dalej. To jest kraj wielkości kontynentu. I my teraz po południu, po pracy albo tam po jakichś swoich sprawunkach, po 6 piwach będziemy w stanie ten temat niby w jakiś wyczerpujący sposób poruszyć? Nie sądzę. Słucham cię, Arturze.
0: Mógłbym ci przerwać? Mhm. Mógłbym ci przerwać, ale skąd czerpiesz te informacje? Z filmów, książek, z internetu? Czy na przykład masz okazję podróżować po różnych kantonach w Chinach?
1: Jakbyś wiedział, to
0: takie pytanie. Zadałem ci pytanie, chciałbym konkretną odpowiedź.
1: To już mówię. Audycję prowadziłem z kolegą Błażejem. Kolega Błażej, mój drogi, jeszcze jest z Chinką żonaty, tak? Jeszcze ma żonę Chinkę. Podróżował po różnych kantonach w rzeczy samej i widział troszeczkę, jak to tam wygląda na miejscu. Też jest troszeczkę tak, jak Jola mówiła miejscami, faktycznie, że jest syf, kiła i mogiła, jeden na dwa metry pokój, ktoś tam żyje i cały dzień zapiernicza z góry do dołu. Są miejscówki takie, gdzie jest sypiąca się chatka, a obok tego jakieś przynajmniej pozornie zajebiste auto, a prawdopodobnie jakaś podróbka BMW czy coś takiego. To jest skrajnie niesamowicie skomplikowane. Jak chcesz się dowiedzieć, bo jak chcesz się dowiedzieć, ja lubię sobie jakieś dane tam rządowe z różnych rzeczy poczytać, ale to nieważne. Taki dobry entry level dla ciebie, taka fajna piguła tych ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o Chiny, to jest kanał, który się nazywa Serpenca. To jest człowiek, który tam dużo lat mieszkał w Chinach. On pochodzi z Republiki Południowej Afryki i ma tam jeszcze dużą siatkę kontaktów, ludzi, którzy mu pokazują różne rzeczy, które się dzieją w tym bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanym kraju, tak? Więc stąd między innymi wiem. Książki.
3: A ja myślę, że my nie...
1: Jeżeli chodzi o książki, to jest problem z Chinami taki, bo tam sytuacja się tak dynamicznie zmienia, że cykl wydawniczy książki powoduje, że każda książka w zasadzie o Chinach automatycznie w momencie wyjścia już jest przestarzała. No, proszę.
3: Ale myślę, że nikt nie chciał i nie było nikogo zamiarem tutaj roztrząsać gospodarki chińskiej, tylko odnosiliśmy się do tego, co widzimy naocznie. Czyli widzimy, że przemysł został wyprowadzony do Chin i my na tym cierpimy. Mamy bzdurne zatrudnienie, zbyt dużą ilość urzędników. Coś z tymi ludźmi trzeba zrobić, bo inaczej zaczną się buntować. Nie mamy dużych fabryk, tak jak mówię, nie produkujemy, bo to, że my gdzieś coś tam robimy, to jest nic. Gdzie jest produkcja grzebieni, szczotek do włosów, zmiotek, igieł, naparstków, nici, guzików, wiader, rękawiczek. No, można tak wymieniać cały asortyment.
0: W Holandii.
3: I wszystko jest produkowane w Chinach.
1: Taka jesteś pewna, Jola? Ja nie jestem taki pewny. Nie czuję się na tyle pewny, żeby wiedzieć, że produkcja tego i tego jest tylko i wyłącznie w Chinach. Ja bym sobie ręki nie dał uciąć, bo się wielokrotnie już dziwiłem. I to takie właśnie, a to już troszeczkę lepiej, Jolu.
0: Słuchaj,
3: ja cały czas mówię o Azji, że wyprowadziliśmy. No właśnie.
1: Jak to jest, że skoro mamy za dużo urzędników... Czekaj, powiedz mi, Jolu, jeżeli mam za dużo urzędników, nie? W tym kraju, bo nie ma gdzie komu pracy dać, to dlaczego się sprowadza masowe ilości ludzi z zagranicy po to, żeby pracowali? Oni zarabiają więcej niż ci urzędnicy.
3: No właśnie...
1: To ci mówię. To ci gwarantuję. Zarabiają więcej niż ci urzędnicy.
3: Nie wiem, jaki jest, dlaczego tak się dzieje. Natomiast wiem, że tak samo na przykład duże firmy, te top mode, wiesz, które produkują Balenciaga, pod hasłem Balenciaga produkują we Włoszech, one mają właśnie pracowników ściągniętych z Azji, którzy śpią na parkingach, w samochodach, pracują po 15 godzin i cały zespół ma na przykład tylko jeden prysznic do użytku. Więc takie wykorzystywanie ludzi, jeżeli chodzi o Europejczyków, no, nawet prawem jest zakazane. Poza tym zatrudniają na przykład dzieci. Te wszystkie koncerny, które tak chwalimy, tam w Chinach na przykład zatrudniają dzieci. Kiedyś zatrudniały w Europie, na przykład w Hiszpanii można było i znana firma Zara zatrudniała jeszcze w latach 60. dzieci, 70. chyba, bo wiem, że długo u nich wolno było dzieci zatrudniać. Więc wiesz, my mówimy o bardzo brudnym, fatalnym biznesie, który faktycznie został przeniesiony do... Ten wielki umocnił się przy masowej produkcji w Chinach i w tej chwili ma problemy. I to, co się dzisiaj dzieje na świecie, to między innymi przez to.
1: Furiat pisze, że guziki robią u niego w mieście i takich niuansów, ja wiem, pewnie zbagatelizujesz, powiesz o guziki, ale sama się powołać na parski igły. Powiem ci tak, takich niuansów jest znacznie więcej niż by się mogło wydawać. Nie mówię, że Polska jest super potęgą przemysłową. Sam jak jeszcze byłem w szkole podstawowej i miałem WOS, to strasznie robiłem raban na lekcji o tym, jak mówili, że nowoczesna gospodarka powinna być na usługach oparta, nie? Ja wtedy powiedziałem, że chyba jesteście pomyleni i wam się odbije czkawką, nie? Też się częściowo z tobą zgodzę, że to jest przesada z tym wyjściem do Azji. Natomiast to jest skomplikowana kwestia, bo to jest kwestia związana na przykład przy danym towarze z logistyką, czyli ile kosztuje dostarczenie danego towaru tutaj i tutaj. Jeżeli go dostarczymy tam, to ile kosztuje siła robocza, jaką w rezultacie może mieć marżę na tym wszystkim i po prostu niektórych rzeczy w takim rejonie jak Polska z przyczyn bardzo różnych się nie opłaca. To, że one były robione na siłę kiedyś i była ekonomia taka troszeczkę, nazwijmy to, komunistyczno-merkantylistyczna i siłą rzeczy się broniło swojego rynku przed czymś tańszym, to nie znaczy się, że tamta ekonomia była lepsza. Myśmy po prostu nie mieli za bardzo dostępu do światowej ekonomii, więc nie widzieliśmy, że można inaczej, że masę tych rzeczy, które robiliśmy, można robić taniej i lepiej gdzieś indziej. Dlatego swoją drogą. Pierwsze fortuny takich tygrysów kapitalizmu, takich self-made menów się brały właśnie z tego, że ktoś sobie jechał na wycieczkę, Jolu pewnie potwierdzisz, mam nadzieję, że się nie mylę, ktoś jechał na wycieczkę, kupował tam jakieś rzeczy, najpierw kupował w Polsce, sprzedawał gdzieś tam, kupował tam i przez każdy kolejny kraj przejeżdżał, wymieniał towar, robił biznes cały czas, na każdym kroku, tak? Podpłacał jakichś tam celników, etc., etc.
2: Mój tata wielu tak ludzi... robił, tak, mój tata tak robił.
1: Wielu ludzi takich obrotnych z tamtych czasów i wielu, którzy się do dzisiaj dorobili, tak właśnie działało. To wynikało z tego, że ta nasza gospodarka była zamknięta w obiegu światowym. Dlatego ona była taka troszeczkę inna i możemy mieć mylne analogie wyciągać do czasów dzisiejszych. W momencie, w którym się polska gospodarka na cały świat otwarła, to siłą rzeczy niektóre tematy przestały być opłacane. Ja przypomnę, że polskie rolnictwo, to dotowane przez tą złą Unię Europejską, w Europie Środkowej jest potentatem. I w Czechach są po prostu protesty na ten temat, tak? Że to nie jest polskie. Ktoś sobie na przykład daje kartkę, to nie jest polskie jedzenie. Bo czeski rynek jest przez polskie jedzenie zarany. Węgierski rynek jest, z tego co wiem, też w dużej mierze zarany. Słowacki, etc., etc. Oczywiście nie wchodźmy na ten temat Ukrainy, bo to jest jak gdyby osobny moment. Też bym chciał kiedyś o tym pogadać, ale muszę to zgłębić. Osobna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o te Chiny, czy Azję, i tutaj zaznaczę właśnie Indie na przykład mogą się opłacać gdzie nie gdzie, mogą się opłacać gdzie nie gdzie, może się Wietnam opłacać i tak dalej. To jest rzecz, która będzie migrowała, tak? Bo będzie jakoś taniej. Jeżeli komuś się uda zrobić jakiś proces produkcyjny, który spowoduje, że produkcja igieł na parstków będzie bardziej konkurencyjna w Polsce, no to wtedy ktoś to będzie robił w tej Polsce. I tyle. Tak działa wolny rynek. Wolny rynek jest globalny. I mrzonki pod tytułem, że my sobie możemy robić tak jak za PRL-u, no to są po prostu mrzonki, nie? Z całym szacunkiem. To są zwyczajne mrzonki, bo nie można porównywać gospodarki. Kiedy świat był bipolarny, tak? Był pierwszy i drugi świat, no jeszcze był trzeci świat, do tej gospodarki, która jest teraz. To jest niewykonalne.
3: Dobrze, to ja tylko się odniosę, że tak, masz rację, że na pewno wiele rzeczy jest bardziej jest opłacalne dla właściciela zakładu produkcja w Chinach niż w Polsce z różnych powodów, chociażby z tego powodu, że jest znacznie droższy pracownik. Ale również trzeba powiedzieć, że to, że my będziemy cały czas właśnie, będzie nas się nakłaniało do tego, żebyśmy się ścigali, jeżeli chodzi o pensje z Azją, jest no, bez sensu, bo albo będzie bezrobocie, albo będziemy się ścigali, że im mniej zapłacimy. I tak było już.
1: Ten wyścig się już powoli kończy, Jolu. Spokojnie.
3: Do 2015 roku, kiedy to faktycznie ludzie pracowali za żadne pieniądze i 5 milionów Polaków wyjechało na zachód, prawda? Bo tak żeśmy, tak jakby był ten kraj ustawiany. Ale też nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie wysokie technologie będą w Polsce, bo jest cała masa ludzi, którzy nie będą mieli ani wykształcenia, ani predyspozycji, żeby w tych wysokich technologiach działać. Oni też mają prawo do tego, żeby normalnie żyć w tym kraju. I teraz chodzi o to, żeby taką gospodarkę prowadzić, żeby wszyscy mogli tutaj w jakiś sposób funkcjonować. Jeszcze jedna rzecz. Widzisz, Problem jest to, co ja cały czas mówię, pieniądz. Dlatego, że jeżeli chodzi o na przykład dzisiaj koszt mieszkania, który jest na rynku od dewelopera, to tam samych skumulowanych odsetek, czyli odsetek, które idą do banku i producentów, i poszczególnych wytwórców, aż wreszcie dewelopera, jest prawie 70% na dzień dzisiejszy. Zobaczcie, ile niższa cena mogłaby być, gdybyśmy mieli inną politykę finansową. A w tej chwili ta wojna dla mnie, tutaj jakby nigdy nie udało mi się tego opowiedzieć, ale ta cała wojna, to wszystko, co dzisiaj się boimy, to wszystko jest dlatego, że jest walka o dolara, o pieniądz i przywództwo na świecie. I tego, czego ja na przykład się najbardziej boję, to żeby nie było prowokacji z naszej strony w stosunku do Rosji.
2: O, ciekawe.
1: Ja mam taki bardzo fajny,
3: daj mi jeszcze dokończyć.
2: Ja bym też apelował o zwięzłość, bo mamy tu trzy osoby, to troszeczkę trzeba się skracać odrobinkę.
3: Bo w tej chwili dolar jest walutą upadającą i to oni, nie chcąc dopuścić do tego, żeby ta waluta upadła, będą robili właśnie tego typu sztuczki, ewentualnie żeby przenieść to w jakiś miękki sposób, wylądować, ale żeby nie zbankrutować całego Zachodu. No to to oddaję głos.
1: Co do tego, jak upadającą walutą jest dolar, odsyłam do ostatniego właśnie omówienia orędzia Fiutina z Tuckerem Carlsonem, bo ciężko to nazwać wywiadem, u pani Andromedy. Tam jest stricte sekcja temu poświęcona i tam pani Andromeda wam wytłumaczy, ile jest prawdy w tych twierdzeniach o upadającej... O, chyba się nazwę fajki przerzuciłaś na upadającym dolarze. Ile w tym jest twierdzeń, prawdy, podpowiem wam niewiele. Ale a szczególnie już w tej wersji, którą powiedział Putin. I też jeszcze taki mały może cytat. Powoli się kończy troszeczkę ta kwestia tych super tanich rzeczy w Azji, produktywności, że tam pensją walczymy z Azją i tak dalej, bo nie wszędzie jest taka sama etyka pracy, tak? O ile do w miarę wydajnej pracy w średnich technologiach, że tak powiem, zagonisz Chińczyka, Wietnamczyka, to z Hindusem często może być problem i już nie powiem o jakichś Nepalczykach, Tajach, innych Kambodżańcach i pominę całkowicie Afrykę, nie? Więc myślę, że nie jest tak źle z tą konkurencją i tanią siłą roboczą, ale to jest skomplikowany temat. I powiem wam jeszcze jedną rzecz taką właśnie na do widzenia, bo bardzo fajny cytat dzisiaj czeski słyszałem, jak czytałem sobie Quora, którą też jako źródło wiedzy polecam. Oczywiście jak każde źródło wiedzy musicie zawsze weryfikować i uważać, żeby się nie dać się na minę wpieprzyć, nie? Jest taki ten czeski Karel Hawlicek Borowski, powiedział w XIX wieku. Rosjanie lubią wszystko, Rosjanie lubią wszystko, co rosyjskie, nazywać słowiańskie, po to, żeby później wszystko, co słowiańskie, mogli nazwać rosyjskim.
2: O, ładne.
1: No. To tak a propos tej prowokacji, bo co do tej prowokacji też jest. Jolu, czy mogę już skończyć? Przepraszam najmocniej. Czy chcesz ad vocem jakieś jeszcze do mnie?
3: Nie, możesz skończyć. Ja po prostu niestety dzisiaj przerywam mi Skype. Nie wiem dlaczego. W związku z tym niewiele z tego słyszałem, co mówiłeś.
1: Mogę ci powtórzyć ten cytat, jeżeli słyszysz, nie? Że to jest z XIX wieku cytat z pana Karela Hawlicka-Borowskiego. Rosjanie lubią wszystko rosyjskie nazywać słowiańskim, tylko po to, żeby to, co jest słowiańskie, później nazwać rosyjskim. No. A ten cytat
3: może
1: znalazłem
3: tak
1: na wypadek, jak wyświetliło mi temat, w którym jakiś Rosjanin powiedział, dlaczego wy Polacy i Czesi tak usilnie próbujecie udawać, że jesteście zachodni, jak jesteście Słowianami i bliżej wam do nas Rosjan. No to właśnie taki Czech mu odpowiedział, najpierw mu rzucił ten cytat, a później wyliczył mu 1000 lat czeskiej i polskiej historii, kiedy pokazywał wkład Polski i Czech do kultury Zachodu, między innymi takie coś, że całkiem niezłe uniwersytety 400 lat wcześniej powstały w Polsce i w Czechach. niż w Rosji i tak dalej i tym podobne. Muszę znaleźć ten wpis, kiedyś coś więcej o nim powiem. Dobrze, dziękuję serdecznie. Chyba tak najgorzej finalnie nie było, nie?
2: No, dużo lepiej na późniejszym etapie rozmowy. Dziękuję, Zenonie, że się zmobilizowałeś i się trochę zrobiło spokojniej. No, dziękuję.
1: No, to jak widzisz, pana tutaj już chyba siódmy wszedł, więc RK stwierdził, że już nic nie doda i tyle. Dobrze, zostawiam was. No, to na razie cześć.
2: No, na razie cześć.
3: To ja też ostatnie zdanie na do widzenia. Odniosę się do tego, że ja tutaj jakby, tak jak mówię, nie jestem ani za Putinem, ani za Bidenem. To znaczy tutaj chodzi mi o te dwa kraje. Tak samo w Rosji ta polityka jest taka, że niestety normalny człowiek nie ma no, co do gara włożyć zbyt często. Ale w Stanach Zjednoczonych jest w tej chwili dokładnie tak samo. Problem jest, że Putin wbił nóż w plecy Ameryki BRICS-em. Z tego co pamiętam, to on kiedyś powiedział, że zniszczy Rothschildów i będzie w tym bardzo konsekwentny. BRICS bardzo zagraża dolarowi i jak prześledzisz gdzie są w tej chwili wojny, to wszędzie tam, gdzie kraje chciały się wyzwolić z tego międzynarodowego systemu walutowego, czyli że wszystkie operacje transakcyjne są wykonywane w dolarze, to wszędzie tam jest wojna. I w tej chwili zniszczenie jakby Putina no jest jakby celem moim zdaniem USA. Ale tak jak mówię, nie jestem ani za jednym, ani za drugim. Natomiast jeszcze na ostatnie słowo, tak lajtowski. Gdybyśmy mieli walutę równoległą w naszym kraju, to moglibyśmy się wymieniać w normalny sposób jakby swoimi dobrami. Kraj mógłby faktycznie stanąć na nogi i może tamten system podły, który nas tak ograbia potwornie, bankowy by padł. I tym się żegnam. Dobranoc.
2: Dziękuję bardzo za telefon, Jolu. Trzymaj się. Do usłyszenia.
3: No hej.
2: To byli Zenon. Na początku trochę nerwowo, ale dobrze, że nam się to udało jakoś tutaj ucywilizować. Jola i Erkat, który w międzyczasie chyba faktycznie poszedł dalej pić. No. Mały komentarz co do tego picia. Owszem, tak, jestem trochę cięty. Słabo znoszę rozmowę z pijanymi ludźmi ostatnimi czasy właśnie. Ale to bardziej się tyczy osób, po których już naprawdę słychać, że są pijane, tak? Bo zaczynają już mówić niewyraźnie, mieć swoje tam jazdy, wiecie, jakie ludzie mają jazdy czasami, różni, jak się napiją, sam mam, więc staram się unikać, ale no, tym razem Erkat jakoś tam trzymał fason w miarę i to się liczy, a to, że sobie coś tam dźwięknął, to mnie nie obchodzi w sumie. Ważne, żeby nie dać po sobie poznać, no i tyle. No. Z tym PRL-em to wydaje mi się, że czasami trochę przeceniamy wartość tego, co mieliśmy, jakby. Nie to, żeby całkiem to jakby lekceważyć i nie doceniać, ale no wiecie, robiliśmy na licencji, no zaczęło się takim pierwszym samochodem, który miał trafić faktycznie do wszystkich, popularnym być, no to był chyba Maluch, nie? No wcześniej była Warszawa, nie wiem, czy Trabant był wcześniej, czy nie, chyba tak, nie? Ale ten Maluszek, Zagierka, no to wiecie, no to też było na licencji i ja nie wiem, czy tam wszystkie części to w Polsce były produkowane. Na pewno? No ty, krawiec, po pijaku to niezłe przedstawienia dajesz. No, tak, niestety właśnie. Dlatego teraz unikam tego, chyba że audycja jest no, zapowiadana już na początku, że dobra, dzisiaj się napijemy, tak? Dzisiaj jest impreza. I to wtedy trochę inaczej wygląda. Jak prowadzący sam się nachleje i zaczyna być tutaj wesolutko, to też dzwońcie pijani, już gorzej nie będzie, nie? Co? Trabant? No nie wiem, jak z tym Trabantem. Syrena, tak, jeszcze Syrena była. Ja nie wiem, ile z tych samochodów miało w 100% polskie części. Wszystkie. No bo narzekamy, że dzisiaj jesteśmy montownią i produkujemy, nie? Tutaj, że składamy, a nie produkujemy. No. Były te komputery Elvro Junior, robione też, to był klon w zasadzie Timexa, tak? Czyli takiego Spectrum, Timex. Ten sam procesor, kompatybilne. I co, procesory sami robiliśmy? Trabant był NRD, faktycznie. No też mi się miesza trochę, dzięki tutaj za wyjaśnienie. Trabant NRD, faktycznie, Trabant. Słynny samochód z tworzywa jakiegoś sztucznego to było, nie? Dziwnego. No... Takim naprawdę w 100%, takim najbardziej polskim chyba samochodem to była Warszawa chyba, nie? Dobrze mówię? W każdym razie te komputery robione też na pewno na częściowo zagranicznych częściach, bo myśmy może i produkowali jakieś podzespoły, ale to bardziej prosta elektronika, jakieś układy scalone, też inne czasy, prościej było to wyprodukować niż teraz. No ale myślę, że prościej wyprodukować nawet procesor Motorola jakiś, czy tam ZX80 też, niż dzisiejsze procesory, nie? Które już wymagają naprawdę niesamowitych tam jakichś technologii, maszyn. No i myślę, że dużo produkowaliśmy też na różnych podzespołach sprowadzanych i też byliśmy trochę taką montownią i na licencji jeszcze. No to co, tacy samowystarczalni? Chyba nie. Duży Fiat też na licencji, tak, włoskiej, nie? Maluch też. Fiat, Maluch. Chyba Polonez był taki bardziej nasz, ale to nie był zachwycający samochód chyba, nie? Zbytnio. No... Co jeszcze? No, mówimy o tej Unitra, Diora, że Japończycy się zastanawiali, czy tego nie kupić, coś takiego. No i co, i nie kupili, tak? Może się okazało, że nie jest to taki znowu taki cud, bo też wyprodukować trochę głośników, jakichś wzmacniaczy, to jedno, a dwa, mieć jakieś zaplecze maszynowe, jakieś parki maszynowe, jakieś technologie własne, dużą produkcję, która się jeszcze będzie opłacać do tego wszystkiego i tak dalej, no. A nie, że zrobimy trochę jakichś wzmacniaczy, trochę fajnych kolumienek, bo to był spoko sprzęt całkiem. Ale znów można zadać sobie pytanie, jak bardzo byliśmy w tym samowystarczalni. Czy to było na każdą kieszeń? Na pewno, czy i różne takie inne detale. I wydaje mi się, że czasem trochę przeceniamy jakby, że mieliśmy takie Bóg wie co, świat się zachwycał. No bez przesady też. No i tyle chyba. A, właśnie, dzięki Menel. Nie, to nie Menel, tym razem... No, wcześniej nie skomentowałem nawet donata Menela, a... Też dążyłem do tego, żeby Jola z Zenonem sobie w końcu porozmawiali, a nie godzili się w łóżku. Jak to Menel zaproponował, że się mogą, może się w łóżku pogodzą. To już nie chciałem, ale spoko koncepcja, ale obawiam się, że ani Zenon, ani Jola nie będą zainteresowani. Dzięki też znajomych tutaj, który nawinął teorię, no, że Marcina Chudzika zawinięto, bo bombę budował w garażu. Wiecie co, no to ten żart, nie wiem, czy on jeszcze jest śmieszny, no to, że tam w sprawie syna Bin Ladena i nie wiem, może w Guantanamo siedzi i gwałcą go razem z Justinem Bieberem, bo tak podobno była taka teoria, że Justin Bieber był gwałcony w Guantanamo. To ja nie wiem, ale Marcin Chudzik też? Nie, chyba nie. Dzięki, znajomych. Etam na antenie, no domyślam się, na jaki temat te urządzenia elektroniczne, nie? Diora.
4: Nie, najpierw Guantanamo, bo mi się kojarzy, zawsze mi się Guantanamo, jak pierwszy raz tą nazwę usłyszałem, to myślałem, to jest nazwa prezerwatywy, nie? Guantanamo, Guantanamo, jakbyś rozciągał gumę, nie? Coś w tym rodzaju. Natomiast jak tak słuchałem tej dyskusji Zenka i Joli, to muszę wam przyznać się, że opędzlowałem dwie paczki salami, a miało mi starczyć na dwa dni. Nie wiem, po prostu spowodował u mnie jakiś taki głód bardzo silny. Natomiast w kwestii części to oczywiście, że tak. No nie było tak dobrze, jak mówisz, ale nie było też tak źle. To znaczy, my żeśmy tutaj współpracowali w ramach jakiejś, nie wiem, kooperacji. Chyba ci się wyłączyło coś w komputerze. Oj, ciemny ekran.
2: Mów tam.
4: No, mam nadzieję, że tam nie puszczę żadnych śmiesznych tych podśmiechujek ze mnie, z miksera. No, w każdym razie my żeśmy mieli tutaj te takie korporacje współpracujące. To były spółdzielnie, no, PGR-y takie elektroniczne. Te wszystkie Kasprzaki, Diory i tak dalej, łączyło się to wszystko w Unitra. Unitra współpracowała z NRD-owcami i z Rosją, tak? No mieliśmy jakiś tam jeden chyba procesor, żeśmy produkowali i nie wiem, czy to nie był przypadkiem jakiś 80-88 albo coś takiego. Kiedyś nawet była delegacja ze Związku Radzieckiego w fabryce i chwaliliśmy się im tam, tym elektronikom, którzy przyjechali na tym procesorem, któryśmy wyprodukowali. Tak, to był Sener Defendus sprowadzany Z80A, który jakoś tam się po ich niemu nazywał. Natomiast takim polskim komputerem konsumpcyjnym, bo junior juniorem, ale junior nie był komputerem do kupienia, nie? Nie wiem, może w jakichś miastach typu Warszawa to było dostępne, natomiast tak normalnie to jedynym takim komputerem, który naprawdę był polskim dostępnym, to był Unipolbrit. To był jedyny komputer.
2: Jak?
4: Czyli klon
2: Unipolbrit,
4: tak. Okay. Czyli klon Timexa. Aha. Bo to on był, jak wpisz sobie, Unipolbrit 2086S, bo była jeszcze wersja bez S i na niej nie można było grać, tylko programować. Natomiast
2: Kutas,
4: S miała...
2: Tak... Kutas bez S na końcu, tak? Nie, czekaj, A jak to się pisze? Przez J?
4: Unipolbrit.
2: Unipolbrit i numerek?
4: 2068.
2: A nie 2086 chyba, bo takie coś znalazł.
4: Albo dobra, może mi się pokręciło, 2086. Okay.
2: Dobra, mam.
4: Taki podłużny Timex, miał tą klapkę na boku.
2: Ten komputer to był wariat. Wariant komputera Timex TS2068 produkowany przez gdańską firmę Unimor przy współpracy firmy polonijnej PZ Polbrit International w latach 80. Mhm. Komputer montowany był z części Timex sprowadzanych z Portugalii. No czyli widzisz... Tak. Też części sprowadzane. Ciężko w ogóle do dzisiaj wyprodukować chyba coś tak samodzielnie w 100%. Jaki kraj to może zrobić? No może
4: pewnie Tajwan.
2: Tajwan, Chiny, a USA już chyba niekoniecznie na przykład tak od zera całkiem wszystko z podzespołów własnych, co? Czy mogą?
4: Znaczy dzisiaj to myślę, że wszyscy są uzależnieni od Chin i od Tajwanu w dużej części, bo jednak, czy w dużej części, no w większości, tak, bo albo składane są tam w całości, przysyłane i brandowane, tak jak na przykład Duji, którego trzymam, to ten przynajmniej się przyznaje, że jest chiński, bo po prostu to jest chiński telefon. Albo mój dawny, czyli MyPhone, który to jest tylko obrandowany na polską modłę, ale trzeba przyznać, że wytrzymały telefon bez ryski, dzisiaj 11, czy dzisiaj, w tym roku 11 lat mija, chodzi. Także wiesz, no to tak pewnie wygląda, nie? No Apple, te wszystkie rzeczy są też w Chinach składane. Nawet takie rzeczy tam zaawansowane. Mówimy o tych zaawansowanych, ale nawet takie firmy jak Marklin, które produkują kolejki elektryczne, no to wszystko jest w Chinach składane, tak?
2: A tutaj Zenon mi wkleił linka do polskiego procesora, znaczy w Polsce produkowanego, klon... Intelowski, co prawda, czyli nie nasza technologia, ale produkowany w Polsce, jak rozumiem, w 100%. MCY 7880, klon procesora 8080, to co to było? XT? AT? Co
4: to 8080 to był... 8008 to był pierwszy 8-bitowy procesor.
2: A 8-bitowy jeszcze, co to mi się powiększyło, tak, bo AT i XT to już były inne, tak, sorry.
4: Tak, bo pierwszy był 4004, drugi był 8008, a potem był już 8080, 8085, 8086, 8088. To ten, o którym mówił Kotkiewicz, że miał pierwszy komputer PC, z tego co pamiętam. Także no, mieliśmy tam któryś właśnie z tych takich pierwszych. Ja to gdzieś widziałem, oglądając stare kroniki filmowe, bo czasami lubię sobie wrzucić kanał z tymi starymi kronikami filmowymi, sobie pooglądać. Szczególnie komentator mi się tam podoba, ten lektor, który to wszystko czyta, tak wiesz, na taką modłę. Ty umiesz to udawać bardzo fajnie, nie?
2: Pierwszy wyprodukowany w Polsce procesor opuścił właśnie fabrykę. Z gospodarską wizytą przybył do nas Etam, towarzysz Etam, który pełnym podziwu...
4: Razem z rosyjską delegacją, na której czele stał niejaki Władimir Procesorowicz. Nie? Coś w tym stylu. Nie, ale mają urok te kroniki, bo możemy się sporo z tego dowiedzieć. Kiedyś zresztą zamiast reklam i zamiast trailerów, i to mi się podobało w kinie w Polsce bardziej niż w tej chwili, to jest to, że leciały kroniki filmowe. A wiesz, jak obejrzysz trailer, to już tak mniej więcej wiesz, o czym jest film, nie? A tak to szedłeś na film po tytule, w ogóle nie mając pojęcia, co będziesz oglądał, nie?
2: Towarzysz Etam z podziwem spogląda na pierwszy polski procesor. Jakże żałośnie wyglądają przy nim wytwory zachodnie.
4: Tak. Kapitalistyczna myśl technologiczna ulega naszej gospodarności. My tym procesorem mówimy wszystkim i tak dalej, i tak
2: mówimy
4: dalej.
2: Nie.
4: Mówimy wszystkim. Nie, w oparciu o trzy przedsiębiorstwa, tam Kasprzak, Mera i coś tam jeszcze, nie? No. A miałem kiedyś do czynienia, to nawet chyba kiedyś opowiadałem u ciebie w czwartej klasie technikum, kiedy musieliśmy się określić, jaki przedmiot będzie przedmiotem dodatkowym na tak zwanym zaliczeniu ustnym, bez skojarzeń, to wybrałem fizykę i na zapleczu naszego gabinetu fizyki, naszej sali fizyki, znalazłem coś bardzo dziwnego, mianowicie Merę. Komputer Mera z lat 70., chyba czy przełomu 70., 80. Jezu, jakie to było masakrycznie wielkie i ciężkie, z 8, chyba i półcalowym, czy 8-calowym dyskiem, znaczy stacją dysków. Monitorem, no to takim typowym Neptunem jakimś tam zielonym, czy bursztynowym, już nawet nie pamiętam. I sama ta konstrukcja. Wyobraź sobie, że taki komputer miał z tyłu normalne gniazdko. Takie gniazdko jak w ścianie, do którego podłączało się monitor, nie? Takie gniazdeczko było wstawione jak w ścianie, bo to była część obudowy komputera, nie? Zresztą na kanale Adama Śmiałka, takiego gościa, który przedstawia towary modne, ten komputer Mery jest przedstawiony właśnie. Żeliwne to wszystko było, solidne. Tym czymś naprawdę, naprawdę mógłbyś walczyć, zrzucając to wrogowi na głowę z któregoś piętra, nie?
2: Solidny, żeliwny komputer, którym można zabić wroga klasowego albo szpiega na przykład.
4: No tak, no to było no naprawdę, ja się, żeby to wyciągnąć z tej szafki, z gablotki właściwie, bo to w gablocie dlatego to dojrzałem, to ja po prostu musiałem tam się naprawdę natachać. To ważyło w sumie z tą stacją i z monitorem pewnie z 50 kg. No jeszcze do tego metalowa klawiatura, nie? Czy guziki były oczywiście plastikowe, ale cała otoczka była z metalu, takiego solidnego żeliwa, jak kiedyś były wykonane automaty, takie na ulicy były w takich... z takimi kapturkami, żeby się badało, żeby się nie zmoczyło, i były takie stare te automaty, gdzie się złotówkę wrzucało, żeby zadzwonić. To właśnie z takiego żeliwa to było wykonane, nie? No, że potrafiliśmy.
2: No, solidny, żeliwny komputer i monitor, co jak kineskop wybuchnie, to zmiecie wszystkich kapitalistów po prostu z pokoju. No, to no,
4: a pierwsza animacja komputerowa wykonana na monitorze oscyloskopowym, taki piesek sikający, podnoszący łapę sikający, to przecież komputer XYZ, polski komputer.
2: No proszę.
4: No.
2: Ale tutaj trwają właśnie, ktoś napisał, że że chyba nie ma producenta, który składa, produkuje kompy ze swoich części. No, nawet niech nie będą jego, ale niech będą wyprodukowane w jego kraju. O takie coś mi bardziej chodzi, no bo ciężko faktycznie o kogoś, kto sobie procesory sam wyprodukuje, producent komputerów chyba, nie? To musi być jakiś Intel, jakieś tam AMD. No, ale ciekawe. Znaczy, może gdyby chcieli, bo też jest ważne, czy gdyby chcieli, to by mogli, bo przesuwanie gdzieś produkcji do Tajwanu, czy gdzieś no, ogólnie do Azji, żeby było taniej, to jedno. No, ale jakby był jakiś kryzys, wojna, jakieś blokady, no to w sumie nie byłoby problemem dla Amerykanów chyba wyprodukować jednak procesory, mimo że wszystkie, nawet jeśli wszystkie fabryki Intela już są przeniesione gdzieś i poza Stanami. Zgaduję, bo nie wiem tutaj, ale no, ale mówmy o innych krajach, na przykład jakaś Francja, czy jest w stanie wyprodukować procesory swoje, na przykład w razie czego, albo jakaś Ukraina, czy jest w stanie procesorek wyprodukować, jakiś nawet jakiś prosty. Chyba to nie jest takie znowu łatwe, bo nawet te Chiny przecież jakiś przestarzały procesor, klon jakiegoś Celerona, Balerona, tam próbowali robić mieli przez to kłopoty, bo to takie ukradzione trochę było. Więc nie wiem, jak to jest do końca. To musiałby się ktoś tu, jakiś ekspert, wypowiedzieć, jak to jest z tą samowystarczalnością różnych krajów. Rosję się uważa za dosyć samowystarczalną, ale pytanie, czy Rosja by była w stanie komputer swój zrobić. Może byłaby, ale na przykład jakiś prosty, tak by się cofnęła do dawniejszych czasów i byłby to jakiś komputer na poziomie Schneidera, albo Commodora, albo Atari.
4: No, w Rosji wyprodukowano około 15 klonów ZX Spectrum. Zresztą Rosja produkowała Z80A, procesor Ziloga, który zresztą jest do dzisiaj wykorzystywany w wielu urządzeniach, jakichś takich tam mniejszych, powiedzmy. No i u ruskich było bardzo popularne Spectrum, no bo po prostu klonowali. My mieliśmy taki podział w sumie, no w Polsce był popularny też Spectrum w sumie, chociaż my tam jakieś swoje rozwiązania, na przykład seria Elvro 500, 600 i 800, trzy takie komputery. Chociaż to były mini komputery, bo wtedy pamiętajmy, że był podział na mini komputer, mikrokomputer, czyli taki domowy, i na komputer, czyli coś, co miało szafę jakąś taką wielką, nie? No to myśmy produkowali serię Elvro, która była mini komputerami, to znaczy one były zintegrowane z biurkiem, które stanowiło jak gdyby część tego komputera. I na przykład każdy z naszych tutaj wschodnich sąsiadów, znaczy z naszego bloku wschodniego, miał jakiś fan na jakiś inny komputer. NRD produkowało, bodaj to się nazywało Elektron, to był klonowany Schneider, czyli po prostu Amstrad. Bułgaria była w ogóle ciekawym krajem, bo w mieście, które się nazywało Prevek, powstał komputer, który nazwali od miasta Prevekiem. I to był klon Macintosha. Bułgarzy klonowali Maca po prostu, jeszcze za czasów systemu GEM, czyli GEOS, nie? No a my oczywiście tam próbowaliśmy swoich sił, były też próby jakichś własnych komputerów, typu na przykład projekt Cobra, który był komputerem dla każdego Polaka, którego można sobie zmontować, no ale jakoś to się mało komu udało nawet do dziś, bo a Hi-Fi Audio Video, taki kwartalnik, który wtedy wychodził, wydrukował z błędami tam różne rzeczy, nie? No takie typowo polskie, nie? Także nawet jeśli zdobyłeś części, co było rzeczą nierealną, bo wiem, bo próbowałem, nie? Jako dzieciak, który się napalił, ja wtedy miałem lat 86 rok, to gdzieś 14, to no, udało mi się jednego scalaka kupić, chyba z 80, które tam było potrzebne, nie? To jeden układ scalony.
2: Zenon na czacie. Świat Zachodu jest w stanie bez Chin wyprodukować najnowocześniejsze procesory. Bez Chin? Chiny nie są. No, skomplikowana jak widać sprawa. Okazuje się, że ten procesor to jest naprawdę high-tech, skoro takie Chiny nie są w stanie nadal tworzyć własnych procesorów, dysponując już takim zapleczem, takimi technologiami, samowystarczalnością jakąś tam i w tym zakresie produkcji, więc no to taki procesor to jest cud, miód, orzeszki.
4: No w sumie może tak być, nie? Bo w końcu oni się zajęli, przynajmniej te kontynentalne Chiny, zajęły się po prostu produkcją tego, co im się zleci, to oni po prostu kopiują, nie? Zwyczajnie. No ale cóż, no tanie, a dobre, nie? Tak jak drony. No. Wyobrażałeś sobie, że możesz sobie kupić urządzenie latające, które kiedyś się nazywało modelem latającym, a dzisiaj po prostu drona z kamerą, z podglądem za 100 zł? A są takie kompleciki. Filmuję to jak filmuję, to można, trzeba swoją kamerkę przykleić, wymienić silniczki na jakieś lepsze niż te tam szczotkowe, ale poleci, nie? No. Ja jeszcze nie tak dawno pamiętam, jak była wyprzedaż chińskich samochodów zdalnie sterowanych, no wielkości takiej powiedzmy 12-15 cm, ale bardzo ładnie wykonanych. Nie widać było tej tandety, że to jest tandetne, nie? Po prostu normalny samochodzik z radyjkiem i one kosztowały, uwaga, 6,99. Taka była cena za sztukę. Za sztukę. Już teraz się nie kupi za taką cenę. Ale wtedy to, no, ile to mogło być? 5 lat temu. Żałowałem aż, że nie kupiłem z 20, rozdawał dzieciakom na podwórku. Dobry wujek, sąsiad, nie?
2: A sprawdźmy, były jakieś polskie telewizory, Elemis chyba, tak? Neptun, Elemis, czekajcie, Elemis, telewizor, Elemis. Zobaczmy, warszawskie zakłady telewizyjne. Dobra, bo ktoś tu się też odzywa. Rumcajs, dobrze, dołączamy Rumcajsa, ale na razie to tylko akceptacja dołączenia. Elemis.
4: Rumcajs był czeski, nie? A brzmi po niemiecku. Rumcajs. Rumcajs.
2: A Schneider, takie komputery były, nie? Schneider to krawiec. To znaczy komputer krawiec. To dopiero marka. Komputer krawiec. Dobra, bo tu Rumcajsa próbuję dołączyć, ale coś nie dołączyło. Tak czasami bywa. No to dołączamy ręcznie, spróbujmy. O, jest, chyba się udało. Czy słyszymy się, Rumcajsie?
5: Cześć, słuchasz mnie?
2: Cześć, bardzo dobrze. Hej, hej. Pierwszy raz na antenie Nocnego Radia.
5: Tak, cześć. Fajnie, że się dodzwoniłem. No, słuchałem tutaj przed jakimś czasem debatę geopolityczną Zenona. I pani, jak tej pani jest?
2: Jola.
5: Pani Joli, bardzo fajnie się słuchało. Oni się tak widać nie lubią za bardzo, nie pałają sympatią, ale tak się uzupełniają w debacie. Jak yin-yang. No tak fajnie, nie?
2: No.
5: Także fajnie się tego słuchało całkiem.
2: No to na pewno będzie im miło.
5: No, a teraz nie wiem, o czym za bardzo rozmawiacie, bo dopiero przyszedłem do domu. Także... Tak zadzwoniłem właśnie. No o tych Chinach, bardzo ciekawe. Ciekawie się słucha. Ja nie jestem jakimś ekspertem, jak tutaj Zenon, czy jakimś takim erudytą z bogatym słownictwem, jak pani Jola, ale tak na chłopski rozum zazwyczaj różne rzeczy biorę, ale lubię zgłębiać wiedzę. Coś zawsze lepiej się rozwijać, niż zwijać, jak to się mówi.
2: Rozumiem. Czyli co, tak trochę zadzwoniłeś, żeby się przywitać właściwie tutaj jako nowy nowonocnik tutaj, tak mówimy na słuchaczy Nocnego Radia nocniki. No, ale wiesz, bo nie wiem, bo być może masz doświadczenie w bywaniu na innych streamach jakichś.
5: Znaczy nie, czy nie? Raz zadzwoniłem do chyba się z pana Michała. Tak, do Michała.
2: Rozumiem.
5: Z projektu. Raz zadzwoniłem.
2: Dobra, słuchaj, no to możesz z nami chwilę posiedzieć. Tak na przyszłość to do wszystkich jest rada, że u nas jest troszkę inaczej niż na niektórych innych streamach, że nie tyle tak się spotykamy i cześć, to ja se tu posiedzę, tylko raczej dzwonimy i zaczynamy jakiś temat, czy coś dopowiadamy, czy komentujemy, ale dzisiaj masz taryfę ulgową, Rumcajsie, tak można się zwracać do ciebie, Rumcajsie?
5: Tak, tak.
2: No, dobrze. To dzisiaj jest spoko, dzisiaj jest luzik, arbuzik, ale taka rada na przyszłość, że dzwonimy i wiesz, i coś tam chciałbym się wypowiedzieć na temat taki i coś tam tego, ale dzisiaj to spoko jeszcze tutaj, nie?
5: Dobra, przygotuję się na przyszłość. No, ja chciałem coś powiedzieć o tych Chinach w sumie, ale to nie chcę tutaj Etamowi wchodzić, bo nie wiem, czy coś mówił, czy nie, tak niegrzecznie.
4: Wchodzi nie, no ja słucham ciebie, bo masz prawo pierwszeństwa, no, jako pierwszy, bo, że tak tutaj,
5: no, bo tu się chciałem zgodzić z Zenonem, bo on fajnie zauważył, że że Chińczycy to starzejące się bardzo społeczeństwo. Jak patrzeć na te statystyki najnowsze, no to oni mają, są w gorszej sytuacji niż Stany Zjednoczone, gdzie mają jednak napływ tej świeżej krwi z Ameryki Południowej. To są głównie młodzi ludzie. To na pewno jest na plus Ameryki. A co do Chińczyków, no to oni dalej nie są mocarstwem, no niestety mimo wszystko. Są potężnym krajem, ale w konfrontacji militarnej moim zdaniem to Stany Zjednoczone wciąż są dużo silniejsze.

0: jakieś łodzie, coś tak stwierdzili chyba, że im to jest niepotrzebne, czy co, ja nie wiem.
1: No to racja, a poza tym jeszcze trzeba nie wiemy, jakiej jakości jest ten sprzęt, tak? Bo tak jak popatrzyłem, nie wiem, na produkty z AliExpress, które są, wiadomo, kopiami często oryginałów różnych produktów, no to oczywiście są tańsze, ale są nędznej jakości. Może z bronią jest też podobnie, że mają dużo, ale słabo. No to też jest taka kwestia do przemyślenia. No i też jak Chińczycy w boju się prezentują, bo my Europejczycy to na przykład mamy to w genach, w krwi, nie? Że jesteśmy tacy bojownicy. Tak mi się wydaje. Amerykanie, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo mam teraz taki... Bardzo mi się skrzywił obraz Ameryki po ostatniej dekadzie. Jako taki, wiecie, zapuszczony, gruby Amerykanin z Big Maciem albo jakiś tęczowy, który sam nie wie, jakiej płci jest. No też mam taki, nie wiem, czy to jest propaganda narzucana nam przez Chińczyków i Rosjan, czy faktycznie tak jest, bo nie mieszkam w Stanach, więc też się nie wypowiem, bo nie wiem po prostu. Czy tak faktycznie Ameryka wygląda, czy po prostu to jest propaganda?
2: Nie sądzę, żeby ktoś propagandę tutaj robił. Oni sami sobie robią tą propagandę. Wystarczy popatrzeć na te wszystkie, jednak co tu dużo mówić, amerykańskie produkcje hollywoodzkie, gdzie w zasadzie na siłę się wciska taki zepsuty Zachód, nie? Oczywiście, jeżeli ktoś to uznaje za zepsucie, nie? Bo może być tolerancyjny i powie, że tak ma być, że mamy iść w tym kierunku, w jakim idziemy, ale powiem tak. Ja uważam, że takim różnego rodzaju dziwnym rzeczom, jak się to w tej chwili promuje, powinno się postawić jakąś taką, że to już jest high-end i koniec, nie? Po prostu, no, w jakim będziemy szli kierunku, że w mniejszości będą heteroseksualiści, tak będą w mniejszości? Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, że ma być, co to ma w ogóle być, nie? Kiedy będzie stop na to wszystko, tak? Jeżeli ktoś ma w ogóle w to ingerować, ale na razie widzę, że to ingeruje się. Nawet w filmach science fiction oglądamy gdzieś tam w odległej galaktyce, że są takie tam homozwiązki i tak dalej. No.
0: Ja tam myślę, że mają spoko wyszkolonych żołnierzy Amerykanie, bo to jest taki mocno militarny kraj, który ciągle gdzieś ingeruje, jakieś ma misje i destabilizuje, wojuje. Za dyktatorów się bierze, ciągle gdzieś wysyłają tych swoich bohatersów, no to chyba mają doświadczenie w wojaczce, bo mają dużo praktyki. A propagandę to Chińczycy z kolei trochę robią taką wojskową, bo oni właściwie to nie pokażą tak wprost, co mają, ile mają te dane, ciężko coś się czasem dowiedzieć, czym oni dysponują, ale nagrywają dużo takich propagandowych właśnie pokazów, jak tam rozbijają głowami deski ci Chińczycy, super Chińczyk, tak? Fikołki robi, rozwala głową betonowe cegły i tak dalej. No to jest taka propaganda trochę, nie? Jakby.
1: No i też jeszcze o gospodarce. To tak też trzeba się zastanowić, czy mocarstwo jest silniejsze, to, które jest silniejsze gospodarczo, czy to, które jest militarnie. No bo jeśli ja ci pistolet przystawię, nie? Krawiec do głowy i powiem ci, że złotówka jest warta $30, to ty przyznasz mi rację, że jest tyle warta, nie? Tak na chłopski rozum.
0: Niech będzie.
1: A nie, że jest warta tak. 25 centów, tak jak normalnie.
0: No.
1: Czy jednak, no, niestety tu się nie zmienia, że prawo siły tutaj jest wyższe niż prawo ekonomii, o, tak bym to nazwał. Tak ja to widzę przynajmniej. Nie wiem, jak wy to widzicie.
2: No, Ameryka to jest państwo imperialne. Tutaj akurat nie ma żadnych wątpliwości.
1: Oni sobie...
2: Dobrze nas
1: są najsilniejsi, to sobie będą sami dolara ustalać, tak? Ale właśnie tutaj jeszcze jest, jak ten Trump by na przykład doszedł do władzy, czy by się wycofał? Czy to jest propaganda, waszym zdaniem? Czy by zawinął interes z Europy? Czy nie?
0: Jego przemówienie wywołało jakiś efekt i może taki był cel, żeby on zmobilizował trochę, żeby inni więcej płacili, bo Niemcy już podnieśli PKB na zbrojenia. No i to odniosło jakiś skutek. Może inni też tak zrobią. No tu w sumie trochę racji w tym jest. No, jak... No płaćmy uczciwie jakoś, a nie, że ktoś

0: się miga faktycznie i Stany muszą brać na siebie zbyt wiele, no to trzeba się trochę czasem sprzeciwić takiemu układowi, nie? No Trump, a Trump, no, kawa na ławę, no.
1: No, ale nie uważacie, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na izolację, na ewakuację, no bo tracą swój status mocarstwowości i przez to wszystko się sypnie. I dolar, i cała reszta, tak? Że nie mogą sobie na to pozwolić, bo stracą wiarygodność. O, wiarygodność jest najważniejsza chyba w byciu mocarstwem i na nakładania swojej woli innym krajom, narodom.
0: No chyba, wiesz, chyba masz rację, tak.
2: Można by mieć na przykład taką sytuację, że złotówka byłaby pożądana przez każdy kraj. Gdzie pojedziesz, możesz złotówkę wymienić na każdą walutę. Chętnie ci na kramie przyjmie, na przykład w Egipcie kramiarz egipski przyjmie ci, czy w Maroku, w Marrakeszu przyjmą ci złotówkę jako walutę zamiast swojej, za taksówkę zapłacisz złotówką i tak dalej. W takiej sytuacji, no i jeszcze by trzeba było mieć 11 lotniskowców zapełnionych samolotami, Polska byłaby w takim państwem, które by broniło swojej złotówki, no po prostu byłaby to waluta światowa. No i tak właśnie mają Amerykanie, że oni sobie mogą drukować, albo ludzie pożądają tej waluty tak czy siak, nie?
1: I no, w tym jest cały ten. A jak zakwestionujesz, że to nie może mieć takiej wartości, no to ci przyjdą do domu z pistoletem i się zapytają jeszcze raz, czy jesteś pewien, tak?
2: No to właśnie tak skończył Saddam Hussein.
1: No a myślicie, że Trump to jest człowiek Putina, czy nie? W sensie, czy Putin się go przez to nie bardziej jakoś obawia, że on jest taki nieprzewidywalny? Że dzisiaj taki, a jutro wstanie lewą nóżką i pomyśli coś zupełnie odwrotnego? Że może na przykład w drugą stronę, że wszystkie siły na Rosję, bo Władek mnie wkurzył. Czymś krzywo się uśmiechnął.
2: Trudno powiedzieć, wiesz. Raczej, czy to jest człowiek Putina? Nie sądzę, żeby to był człowiek Putina.
1: Natomiast znaczy, no bardziej mi chodzi nie jego, tylko prorosyjski. O, tak mu łatkę teraz się przylepia.
2: Znaczy, zależy, co rozumiesz. Co rozumiesz prorosyjski? No, było coś takiego jak partnerstwo dla pokoju, czy tam, ja to nazywałem partnerstwem dla spokoju z Rosją, tak? Nawet się przebąkiwało tam gdzieś, jacyś tam komentatorzy, może mniej popularni, przebąkiwali o członkostwie Rosji w NATO. Dlaczego by nie, jeżeli miałoby to wzmocnić? Ale być może to nie byłby dobry interes, bo wiesz, wróg dużemu państwu, mocarstwu jest potrzebny po to, żeby opychać broń tym, którzy się przed tym wrogiem teoretycznie powinni bać, nie? No także tutaj jest interes bardzo ważny, bo jakby był, załóżmy, że udaje się zrobić coś takiego, że łączymy świat zachodni z tym BRICS-em, no i wszyscy jesteśmy w jednym układzie, on się nazywa NATO, nie ma już kto na kogo napadać, no ale w tym momencie cały ten biznes wojskowy, no właściwie leży, nie?
0: No ja tak. Tam się nie znam. Ja tam nie wiem.
2: Ja też się tylko znam na salami, że zjadłem, jak słuchałem dwie paczki. No, no też nie wiem, skąd ja mam wiedzieć. Rzutek z ulicy.
1: Byłem ciekaw, co myślicie po tej wypowiedzi. Czy jemu chodziło faktycznie, żeby Amerykanie się zaczęli zwijać powoli, żagle? Czy bardziej był to pewien rodzaj negocjacji, żeby dać do zrozumienia wszystkim tym krajom, które nie płacą tych 2%, żeby jak najszybciej zaczęły.
0: Ja bym stawiał na to drugie właśnie.
2: No, my już nie mamy problemu, bo my już płacimy dwa razy więcej, a będziemy pewnie jeszcze więcej, bo dzisiaj na przykład jakiś artykuł gdzieś mi wyskoczył, że to, co nam mają przysłać, to my wyślemy do krainy U, tak? No i za chwilę będziemy kupować jeszcze następne. No.
1: Ale w przeliczeniu na pieniądze to te 4%, co płacimy, to i tak jest chyba, nie? Mniej warte niż te 1,5%, co Niemcy płacą, tak?
2: Albo nie, no wiesz, no, to jest gospodarka tam chyba, nie wiem, 11, 12 razy większa.
1: Bo jak kupujesz Abramsa, no to po tej samej cenie mamy i my, i oni, i Francuzi, i reszta. Niestety. To nie, że, no, tak, że my mamy taniej, bo jesteśmy biedniejsi. To jest też problem.
2: Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, tego, jak ja uważam, że to akurat jest błąd, że my kupujemy takie czołgi, znaczy błąd. No, zauważyliście pewnie, że cokolwiek by się nie mówiło, jakiekolwiek nie byłyby alternatywy, to kupujemy od Amerykanów. A dlaczego nie na przykład Eurofightera nie kupujemy samolotu? Europejski samolot, dlaczego nie kupujemy? Czy francuskich helikopterów? No dlaczego nie kupujemy takich? Wszystko bierzemy z USA. Nie?
0: Jeśli dobrze czytam, to Niemcy mają zwiększyć właśnie z 1,5 do 2%, tak? Właśnie.
2: No, pewnie zwiększą, wiesz, no, dla nich to tam nie są jakieś duże pieniądze, tak? Dla Niemców.
0: Biorąc pod uwagę, jaka jest teraz sytuacja, to ja myślę, że nawet więcej trzeba by może wydawać i się zbroić. My tu gadu, a Ruscy się zbroją, kurde.
1: No a Tusk chyba powiedział ostatnio, nie? Że Europa jest, nawet mu to się udało, że jest mocarstwem ekonomicznym, tak? Coś takiego, a karłem militarnym. No i fajnie, czas najwyższy to zmienić, żeby ta Unia w końcu się przebudziła i jakiś zaczęła przemysł swój własny otwierać. Sprzęt, jakieś militarne fabryki, przemysł militarny. Może Niemcy by się przestroili. Tylko że z Niemcami to mam taki kłopot, że oni jak się zawsze rozkręcą, to się źle dla nas kończy, więc może my byśmy te fabryki wybudowali.
0: Właśnie.
2: Nie martwcie się, Niemcy zadbają o swój interes, to jest więcej niż pewne. Jeśli nastąpi prowokacja, obojętnie z której strony i przez kogo zorganizowana, że zostaniemy wplątani w konflikt z Rosją, to przekonacie się, że pod pretekstem pomocy ziemiom zachodnim niemieckie wojska wejdą tutaj na teren.
1: Nie, nie wejdą. Nie. Słyszałeś Andrzejczaka ostatnio, co mówił, że my wysłaliśmy na Ukrainę więcej czołgów niż ma cała Bundeswehr. Niemcy to jest słabiutki teraz kraj militarny.
2: No prawda? Tak, no, słabiutki, oni, oczywiście, że tak.
1: Oni dlatego nawet mówiłem, dywizji trzeba, mogą nie wystawić.
2: Dlatego mówiłem, że trzeba zbombardować Berlin po prostu i tyle. I kiedyś sobie takie żarty zrobiłem. No wiadomo, że to był stand-up.
1: Najlepszy
2: jak to
1: moment.
2: No nie, no mieliśmy przecież całkiem sporo tego złomu. Już par sześć tam był po ruski czy nie po ruski, ale my de facto mieliśmy teoretycznie mieliśmy silniejsze państwo niż państwo niemieckie, no ale no, umówmy się, no jak oni by się też przestawili na produkcję zbrojeniową, no mają większy potencjał zdecydowanie od Polski, tak?
1: Kto? Niemcy? No, tylko tak, ja się boję, że wiesz, wyślą na front ekologiczne czołgi elektryczne, które będą się mocno palić.
0: Z gejami z Berlina w środku. Czołg, zielony, elektryczny czołg z gejem w środku.
2: Mnie się najbardziej spalin, podoba.
1: Euro 6, tam 7 spełnia.
0: A zamiast lufy będzie miał takiego wielkiego dildosa ten czołg.
2: Mnie się najbardziej podoba postawa związków zawodowych żołnierzy duńskich. W przypadku ataku na ich kraj należy wywiesić białą flagę. I tyle. Bardzo naturalne podejście.
0: Tchórzu tej. Ale to no nie, żartuję, no w sumie zachowanie neutralności. Niektórzy właśnie też się nad taką opcją zastanawiają czasem. To bardzo opłacalne się poddać i niech inni walczą sobie, a potem my odzyskamy sobie, jak już będzie po wszystkim, no i już.
2: Ja rozumiem oczywiście argumenty Zenona, że tutaj jest w tej chwili jest spora ilość, tym bardziej, że Niemcy tutaj bardzo dużo przysłali właśnie swoich wojsk na przesmyk suwalski. Ale umówmy się, no jakieś tam straty są wliczone, nie?
1: Fajnie by było z tych inżynierów, co łódkami tak masowo przypływają, może
2: i doktorów.
1: Oddziały szturmowe.
2: Doktorzy pontonowi.
1: Ale to byłoby fajne, popatrzcie. Dostaniecie obywatelstwo europejskie, nawet może jakąś tam nieruchomość, coś ich zachęcić, jeśli wstąpicie na przykład do takiego oddziału. Tylko nie mówić, że będą na samym na przodzie, bo widzie to rasistowsko i wiesz, może to nie przyjdzie.
2: No ale jaki, słuchaj, po tym, jakie byłyby filmy dla Netflixa, polskie wojsko, ale ciorni sami, nie?
0: To w South Parku był chyba, tak było zrobione, że samych czarnoskórych.
1: Odjął szturmowy numer, podnieś ręce, podnoszącami czarny.
2: Wyobraźcie sobie, alternatywy 4 miały Murzyna, wprawdzie malowanego, ale miały. Nie, a teraz sobie wyobraźcie, sami lokatorzy, sami czarni, nie? Ja mam czarnych sąsiadów, niczego sobie, przyjemna pani, ale... nawet piersią widziałem, jak karmiła, spoko.
1: Ale wy się śmiecie. Ci na tych łódkach świetnie zbudowani, kaloryfery, energia ich rozpiera, bo latają wszędzie jak, no, nie powiem co. No, to Europejczycy nie mają tyle wigoru w tych czasach, naprawdę. Oni by powinni się przebranżowić z tych inżynierów i medyków na żołnierzy, na wojskowych. Ja myślę, że jest tutaj, potencjał. Nie wiem, jak...
2: No, tylko potem by było... Ziom, oddawaj kasę, nie? W taki,
1: nie, po prostu tam... trzeba im pokazać, w którą stronę mają atakować, żeby sobie nie pomylili, nie?
0: Aha. Nie, wiesz, nie taki, wiem, taki potencjał marnować tych wszystkich astrofizyków i inżynierów, nie wiem, na wojnę.
1: Jak NASA sobie poradzi? Znaczy Europejska nie. Stacja Kosmiczna. Europejska Agencja Kosmiczna, przepraszam. No, także, ale śmiechy chichy, ale no, nie robi się śmiesznie, jak tak patrzymy na front i co tam może się dziać wtedy. Bo też popatrzcie, jak dużo osób mówi, nie straszcie wojną, nie, jak ktoś tam gada o wojnie, ale to chyba lepiej pogadać i się zastanowić wcześniej, niż później, wiesz, mieć dziwko wielkie.
0: Też jestem takiego zdania, że troszkę się knebluje tych, którzy roztaczają taką wizję mroczną tego, co może się wydarzyć i trochę się niepokoją, to się tak trochę ich knebluje, tak jakby ludzie odruchowo chcieli odrzucić od siebie tą tak. perspektywę, to mroczne widmo i nie, co ty pierdolisz, nie jest wcale tak źle, nie jest tak strasznie, nie jest tak groźnie i nie pierdol. No i takie troszkę też zamykanie ust tym, którzy mają takie spojrzenie pesymistyczne.
1: Tak. Oni w ogóle zupełnie odrzucają tą myśl. Tak jakby w ogóle to nie ma prawa się wydarzyć. Nie ma prawa.
2: Za wszelką cenę
1: nie wiem, czy to jest spowodowane, jeszcze szybko powiem, czy to jest spowodowane strachem. Strachem. Czy jest to spowodowane aż tak, nie wiem, przesiąkniętą propagandą, że jesteśmy tacy bezpieczni i zawsze będziemy. Bo czuwa nad nami ktoś.
0: Czasem pewnie przekonaniem zwyczajnie, bo ktoś analizuje i wychodzi mu, że nie ma takiego dużego zagrożenia, że na portalach na przykład piszą, że szanse są takie bardzo uspokajające, dominują artykuły, że szanse, że nas zaatakują są bardzo nikłe, bliskie zeru, ale powinniśmy tam jednak troszkę się przygotowywać, bo dmuchać na zimne, no taki jest ton w popularnych mediach, nie? Musiałeś. No.
2: Nie chcę tutaj być kontrowersyjny, ale podam taki przykład odnośnie tego atakowania, bo to jest akurat, tutaj mogą być różne scenariusze prowokacji. Natomiast i to niekoniecznie ze strony teoretycznych wrogów, ale ze strony sojuszników, bo oni mają w tym interes. Natomiast zupełnie jest taka przykładowa sytuacja. No załóżmy, że krawiec mieszka we Wrocławiu, tak? Załóżmy. No i masz sowite donaty, nadajesz radio 10 lat, uzbierałeś sobie na mieszkanie. No i kupujesz mieszkanie po dzisiejszych cenach. No wiadomo, w pierdu to wszystko drogie w Polsce, jak nie wiem. I w tym momencie jest dwu. Jeśli jest warte twoje mieszkanie na tym terytorium? Zero. A nawet minus. Bo i oddasz i spierniczysz po prostu stąd, tak? Jak będziesz chciał zachować najważniejszą rzecz, nie? Czyli zdrowie, krótko mówiąc.
0: Ja to się
2: martwię, że... Popatrzcie pod tym kątem. Pod kątem ludzi, którzy się pozadłużali, albo już pospłacali nawet swoje jakieś tam domy, mieszkania i tak dalej, są na tym terytorium. Nie mają tak jak politycy Tak, bo kiełbasę jadłem. No i słuchaj, i oni mają w Szwajcarii, mają w Stanach, oni mają tam już, im jest tam wsiora dno, czy tam pójdzie tutaj będzie linia demarkacyjna taka czy inna, czy konwencjonalna, czy niekonwencjonalna. Oni się wyniosą. Ale taki przeciętny człowiek ma tutaj jakąś tam swoją dziurkę, tak? No i teraz niech już ją spłacił, tak? I jest zadowolony. A tutaj mu takie, kurde, robią mu taki port, kurcze, który jest jak gdyby na samym przedzie jesteśmy przyczółkiem jakiegoś układu, który tak naprawdę przeciętnego człowieka nie interesuje. No bo co przeciętnego człowieka, to interesują jakieś tam sprawy między Rosją, Ukrainą. Co nas to obchodzi tak naprawdę? Tyle nas obchodzi, co między gdzieś tam w Afryce jacyś tam Zulusi z jakimiś innymi się nawalają. To jest dokładnie to samo.
0: No to tutaj to za siebie może mów, co kogo obchodzi, nie? A no na pewno będzie przerąbane, może mieć ktoś, kto wynajmuje mieszkanie, bo właściciel zaraz go wygoni, nawet siłą, jak będzie trzeba go wygonić, żeby po prostu na przykład przyjąć tam swoją rodzinę, która nie ma się gdzie podziać, bo ją też ktoś inny wygonił z domu, bo no, ale dobra, panowie, słuchajcie, coś na koniec poproszę, bo ja dzisiaj właściwie nic jeszcze nie jadłem, jestem strasznie głodny, zmęczony troszkę już, więc coś na koniec poproszę, rumcaj się.
1: Na koniec? No nic, no że, nie, że musimy być na pewno jednością się wykazać, jeśli by coś złego się stało, żeby nie było jakichś dziwnych numerów ze strony tutaj naszych obywateli, że jeśli krzyczą konstytucja na ulicach, to żeby czytali ją całą i co jest tam napisane, że mamy też obowiązki jako obywatele. No i tyle. I dzięki za rozmowę miłą. Życzę wam miłego wieczoru.
0: Mam nadzieję, że pojawisz się jeszcze na antenie.
1: Z miłą chęcią. Bardzo fajnie się z wami rozmawia.
0: Super. Panowie,
1: cześć.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć.
1: Na razie, cześć.
2: A ja na koniec zacytuję takie słowa, które wisiały przez wiele lat na różnych budynkach za komuny. Pokój równa się dobrobyt. I za wszelką cenę trzeba zachować pokój. A to można zrobić tylko rozsądkiem i dyplomacją. I tyle w temacie.
0: No i pięknie.
2: Tego wam wszystkim życzę, żeby był pokój, równa się dobrobyt.
0: Żeby był pokój i łazienka, salon i piwnica, wszystko. No. Dzięki, Etamie. Trzymaj się. Cześć.
2: Hejka, hejka.

No tak, tak, no znowu to samo, niestety, no bo dzisiaj znowu taka sama sytuacja, niestety. Znowu nic nie jadłem przez cały dzień, jakoś tak wyszło, no. Jestem zwyczajnie głodny. Głodna Litwa. Ktoś tu odwala robotę pożytecznego idioty. A kogo masz na myśli, Rajtowski? Mnie? O. Może Etama chyba. Jeśli, że dla ruskich to Etama chyba. O, Etam to jest za baćką, Putin, mąż stanu. O, Rosja, miś nerwowy. No. Zobaczymy. W każdym razie to, kiedy Polska zaatakuje Rosję, to Putin zdecyduje i ewentualnie, jak się nie da w tą stronę, to będzie trzeba denazyfikować, bo tu naziści są sami. Trzeba będzie tutaj denazyfikować. No, zgadzam się, że to bardzo zdrowo jeść zdrowo. Nie, no, raz dziennie, dobra. Zdrowo, raz dziennie? Dobrze. Kebaba i wódkie. A co jest złego w kebabie? I co jest złego w wódzi? Wódzia nigdy się nie nudzi. Nie no, w sumie nawet bym się napił wódki. Tylko ostatnio trochę piłem, więc już nie chcę nadużywać. Chociaż, kto wie, może coś tam dziabnę. Robimy jakąś audycję, że będziemy dziabać? Będziemy coś dziabać? Może w piątek, skoro w tygodniu są ostatnio merytoryczne audycje, które mi się nawet opłacają, cholera jasna, trochę, bo widzę, że doceniają. Dzisiaj dostałem też donajciki. Ostatnio też była doceniona audycja, że merytoryczna, że o czymś, to cholera jednak warto robić o czymś audycję, w przeciwieństwie do robienia audycji o niczym. Jak robić audycję o niczym, to już naprawdę trzeba się sponiewierać, poobrażać wszystkich, to zrobić dymy. To wtedy są z kolei tacy, którzy to docenią bardzo i powiedzą, super, w końcu coś się dzieje w tym nocnym radio. Przerwa na posiłek i od 22 dziabanie. Oho, w piątek będzie obrażanko. Słuchaczy, obrażanko. No dobra, słuchajcie. Kończę audycję. Ja też mam swoje życie, prawda? Smoki się same nie zabiją. Diabolo się sam nie wyniesie spod ziemi, prawda? No, trzeba też się życiem trochę zająć. Uratować parę księżniczek, prawda? Zabić paru kosmitów. To są ważne sprawy życiowe, prawda? Nie, tak naprawdę to nie przedłużam Game Passa, niestety. Szkoda mi trochę kasy, no nie będę tak co miesiąc bulił za tego Game Passa. Zbiera i zaraz wyjdzie, kurde, niezła sumka. To się tak wydaje, że 3 dychy miesięcznie, ale tak się zbiera, nie? Jedno mnie ciekawi, tu może ktoś będzie z was wiedział, czy jak nie przedłużę tego Game Passa, to te gry, które już mam zainstalowane, to mogę w nie grać, czy nie mogę tylko nowych instalować? Czy też jest ogólnie blokada, że już cały Game Pass się nie uruchamia, to co było zainstalowane się nie uruchamia, przedłuż. Czy jak to jest z tym Microsoftowym Game Passem, bo może to różnie jest, nie wiem. Przestań kłamać, panie Krawiec, że masz swoje życie. No jak nie, jak tak? No przecież mówię, że muszę złapać paru niewolników, wyremontować studnie, zabić króla umarlaków i zdobyć skarb szkieletora. No przecież mówię, że co będę robił, jak nie mam życia. No. No jasne, lepiej kupić żubrówkę. Cholera jasna, faktycznie teraz sobie zdałem sprawę, że to jest równowartość jednej flaszki raptem. To nie tak dużo wcale.

nie zapłacisz, nie masz. No, ale tutaj szewc pisze, że na pewno, czyli tak przypuszcza sobie. No, zobaczymy, niedługo się przekonamy, bo do 17 jest Game Pass. Więc 17 się dowiem, czy się gry zablokowały. Pewnie się zablokują, tak myślę, że się zablokują, bo inaczej byłyby nadużycia spore, bo ludzie by sobie kupili tego Game Passa, jakiś woleliby zainwestować w duży, twardy dysk i sobie poinstalować 20 czy 50 gier, nie? Które im wpadną w oko i sobie wyłączyć Game Passa po miesiącu. To by powodowało nadużycia, ja to trochę rozumiem. Wiadomo, że Polak sprytny. Polak sprytny. No. Były takie czasy, że gdzieś pojawiła się na giełdzie komputerowej we Wrocławiu gra, która była ponoć super zabezpieczona, najnowocześniejsze jakieś zabezpieczenia antypirackie, a Polak to złamał te zabezpieczenia za pomocą taśmy klejącej, flamastra. Polak potrafi. A PGD9 to jest zboczeniec, nigdy nie grał w żadne gry. To jest człowiek, przepraszam, że tak powiem, niedorozwinięty, umysłowo chory, zaburzony. Ja się dziwię, jak on egzystuje w codziennym życiu. Jak się, z ludźmi w ogóle, jaka jest komunikacja, czy on daje radę w ogóle cokolwiek robić, jeść samodzielnie. Nie wiedziałem, że są takie przypadki, że nigdy w gry nie grał. To jest jakaś aberracja umysłowa, to jest chore, to jest zboczone. Nie wiem, czy tacy ludzie powinni mieć prawa jakiekolwiek w ogóle do czegokolwiek. Jest to wstrętne tak zwyczajnie i obrzydliwe też, dodajmy. Nie grać w gry w ogóle, żadne, nigdy jeszcze. Ale chyba nie tak całkiem w żadne, a warcaby albo bierki też nie, w żadne gry. Może on ma taką zasadę, że gry to jest rywalizacja, zło, coś takiego i w żadne gry nie grał. Na przykład ktoś zaproponował tam, zagrajmy sobie w wojnę, w karty. Nie. Nie ma czegoś takiego. To jest szatan, zło, rywalizacja. Zaczyna się od gry w wojnę, w karty, a kończy się na prawdziwej wojnie. Nie. I zrywam znajomość. Nie będę się kolegował z kimś, kto gra w gry. Może jest taki bardzo radykalny PGD9, cholera wie. Nie no, wytłumaczył to, że w kompa to nigdy. Warcaby, no właśnie. Słynna gra wojenna. Warcaby. Dobra, kończę, bo jesteście za śmieszni. Ja po prostu zajadów dostaję i się głodny robię od tego śmiacia. No, to trzymajcie się, do usłyszenia niebawem. Hej.

0: Witam wszystkich słuchaczy. Witam wszystkich umęczonych, sponiewieranych, zdradzonych, oszukanych przez krawca. To ja, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór. A właściwie dobranoc, bo zdecydowałem się jednak nie robić imprezy, audycji sylwestrowej. Powiem krótko. Dupa krwawi, w oczach łzy. Nie wiem nawet, czy to wszystko działa, czy słychać. Dużo osób jest na czacie, a mniej jest na streamie. Ja nie wiem, po co wy tu przyszliście. Czuję się zdradzony w tym momencie, oszukany jakby przez was. Jak to mawiają, miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Nocne radio się prawdopodobnie rozpadnie wkrótce. No ale tak to właśnie jest, no. Gdzie Polaków 6, tam dram 12. Były tutaj kłótnie i spory w radiu, na czacie. Nadal są. I nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. A tak serio, to co się z wami, ludzie, dzieje? Czemu się tak spieracie ze sobą? Dogadujecie sobie ładnie to, tak? O co chodzi? Co się dzieje?
1: What's up, bitches?
0: Że tak krzyknę. Nie no, bawimy się, tak, żartowałem, będzie audycja. Gadamy, śmieszkujemy sobie dzisiaj, atakujemy władzę, system, Mehrana Keszego i zastanawiamy się, jak dojebać tym chujom z wiejskiej i jak obalić system. Ale jak mamy to zrobić właśnie? Jak mamy obalić system i coś zmienić na lepsze, skoro sami ze sobą się żremy? To samo zresztą w środowisku alternatywnym, alter ezo też, podzielone, skłócone. A popatrzcie, jaki ja jestem pozytywny i dobrze nastawiony do świata i do was, mimo że kasy brak i problemów masa. I komornik mi się szafy czepia. Popatrzcie, jaki ja jestem uśmiechnięty.

Co przerywa? Czy komuś jeszcze przerywa? Czy ktoś jeszcze ma stosunek do mnie przerywany?

0: Odsłucham sobie.
1: Czy komuś jeszcze przerywa? Czy ktoś jeszcze ma stosunek do mnie przerywany? No, chyba nie. Jak zwykle odpowiadam jak klasowy admin, a u mnie działa, proszę pana, u mnie działa, do widzenia, dziękuję bardzo, do widzenia. I jeszcze raz.

Mocne radio sobie gra. Słucham ja i słuchasz ty i słucham ja. Parara, oh yeah. A co będzie dzisiaj na naszym wieczorku zapoznawczym, na którym witam serdecznie wszystkich nocników? Będzie, oczywiście poznajemy się, to jest audycja zapoznawcza, można dzwonić na Skype'a Nocne Radio. To jest dobra chwila, aby ci, którzy jeszcze nie dzwonili, wykonali telefon do radia, wybierając login Nocne Radio właśnie. Każdemu przysługuje butelka orężady, kostka masła i pojemniczek dżemu. Dziękuję bardzo. No właśnie, tak. To może tutaj zmienię mikrofon. Halo, słuchać mnie? O. No więc tak, co dzisiaj? Zastanowimy się, jak nam minął ten 2016, stary, już taki zmurszały, taki już niepełnosprawny z Alzheimerem, a nawet z Zweiheimerem, a nawet z Dreiheimerem, taki już ten stary rok, już nie chcemy go, oddajemy go do domu opieki, żeby się nim ktoś tam zajął, zmieniał mu pieluchy. Taki marudzący, zgrzybiały, stary, wstrętny. I witamy nowy rok, 2017. Jakby ktoś nie wiedział, że się choinki urwał. Młody, właśnie piękny, pięknie właśnie ubrany, uczesany, świeży, wykąpany, dziarski, jurny. I no właśnie, to jest też ciekawe, że pewnie sporo osób z tych, które słuchają dzisiejszej audycji, to poprzez zmiany czasowe, to już u nich na przykład się odbył, już jest odbyty, że tak powiem, za przeproszeniem, ten nowy rok, a u niektórych to jeszcze ho-ho, jeszcze trochę i się nie doczekają nawet. A my siedzimy sobie do oporu dzisiaj, jak to mamy w zwyczaju w nocnym radio. Siedzimy tyle, ile fabryka daje. Będzie muzyka, będą, o, wróżby też będą, słuchajcie. Wymyśliłem coś, co nazwałem horroroskop. Horroroskop. I to będzie mroczna przepowiednia dla każdego, kto zadzwoni. To ja powróżę. Powróżę z czegokolwiek. Z włosów, nawet łonowych. Z fusów tutaj, które mam od kawy. Ze śmieci na przykład mogę powróżyć. Z kocich żygów. Zuzia tutaj przyjdzie. Żygnie jak zwykle. I z tych żygów wam powróżę. Tylko ostrzegam, że jestem czarnowidzem, wróż krwawiec i będę wam same takie mroczne, nieprzychylne i drastyczne, takie straszliwe nawet wręcz wróżby tutaj przytaczał, przepowiadał. No i co jeszcze? I możemy się pozastanawiać, co nas czeka. O właśnie, no, przygotowałem też różne takie przepowiednie, co mówią inni wróże też, oprócz mnie, na temat nadchodzącego roku. I możemy też pożegnać symbolicznie tych, którzy odeszli. To taki bardzo był właśnie rok, w którym bardzo wiele znanych osób odeszło. Artyści, różni, różne gwiazdy, reżyserzy, komicy, dużo ich podchodziło. Może skoro można wróżyć z kości, z wnętrzności rybich i z fusów, to może się da. Nie, Claude Monet żyje. To czemu mu tu znicza zapalasz, kurcie? To jest teoria spiskowa, że nie żyje. No i co? To może. A, to chciałem powiedzieć, że może to jest też jakiś znak. Może to, jacy ludzie odeszli od nas,
to też nam coś mówi, prawda? No nie wiem. Może jeszcze coś, jakiś podkładzik taki weselszy niech sobie gra. Graj, cyganie, jednooki, piękny.

Muzyczka to sobie poleci może trochę później. Na razie gadamy, póki jeszcze jesteśmy w stanie. Ja już taki jestem, może nie jeszcze ubzdryngolony lekko, to za dużo powiedziane, lekko ubzdryngolony. Lekko podpity to też zbyt wiele. No, jestem po paru łykach cydru jabłkowego. Piwo mi coś nie wchodzi, chyba w ogóle skończę z alkoholem w tym nowym roku. Trzeba mieć jakieś postanowienia i o postanowieniach też będzie trochę dzisiaj właśnie. Powiem o swoich postanowieniach, ale wy też możecie się dzielić swoimi postanowieniami. Im więcej osób zadzwoni do audycji, tym dłużej posiedzimy, bo wiecie, ja nie jestem ani ze skały, pozdrawiam skałę, ani z blachy, pozdrawiam blachę. No i też mimo, że jest taka potrzeba, pozdrawiam potrzebę, to niekoniecznie tu wytrzymam do bladego świtu z wami. Zaczynamy dość wcześnie. No i tutaj warto jeszcze wspomnieć, że Nocne Radio, jako chyba jedyne radio internetowe, robi Sylwestra. Może jakieś hasło reklamowe. Nocne Radio, inne radia są bez szans. Jakieś takie, żeby trochę mainstreamem tu zapachniało. A w tym momencie ja już tutaj puszczę może jakiś przerywnik muzyczny jednak, no bo muzyka łagodzi obyczaje ponoć, a tu u nas by się to przydało właśnie, trzeba trochę złagodzić obyczaje, bo się kłócicie ze sobą i mi jest wtedy przykro, ja wtedy płaczę. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego psujecie to radio, które z takim wysiłkiem budowałem dla was? A debile już strzelają, już dzieci i debile już powychodzili i już się nie mogą doczekać i puf, i bum, i trach.

A propos właśnie bomby atomowej, to słyszeliście, że Mehran Keshe to jest wcielenie, to jest reinkarnacja Einsteina, który tu przybył, żeby właśnie odpokutować, naprawić błąd, który zrobił, wymyślając bombę atomową. To się trzyma kupy.

Tak, potwierdzam. Jest to zespół Blenders. Nitrogliceryna. No, miłujcie się, miłujcie. Słyszeliście, co mówił Pan Jezus?

0: żarcik dla wszystkich fanów Mehrana Keshe. Wiecie, jak się nazywa keszysta kradnący miedź? Gangster.
1: To sam wymyśliłem dzisiaj. Dobre, ja to jak coś powiem.

No właśnie, papa, to taka krótka audycja, wiecie, bo ja już muszę iść. Tak, do widzenia. Właśnie miło było, fajnie, że przyszliście. No, więc papa. Pa.

Nocne radio nam tu gra. Para pa pa para pa ho ho ho ho ho, oh yeah.

0: Tak, była tu też propozycja, aby człowiekiem roku Nocnego Radia. Właśnie, nagroda Nocnego Radia. No to nocnik, złoty nocnik, oczywiście, przecież to wiadomo. Został, oczywiście, no zgadliście, Marian Kasiora, Mehran Keszy właśnie. Było też coś o rzucaniu fajek. Abniat napisał, kto ma jaja i rzuca dzisiaj faje? Tak się zapytuje. No jak ktoś ma jaja, to ma i faje. No ale żeby rzucać od razu, to ja nie wiem. Wiecie co? Przyszło mi do głowy dzisiaj, że w zasadzie w nocnym radiu nie było żadnych kolęd. Nic w ogóle. Zero, nul. Jak to tak? W ogóle nie przerobiłem strony na świąteczną, nie ubrałem loga Nocnego Radia w czapkę Mikołaja. Tu przecież można by założyć na N albo na O, albo na E, albo na R. Gdzieś tam wcisnąć jakąś bombkę przynajmniej tam, że tak, wiecie, no coś, a tu nic. Teraz może nadrobię. Zaśpiewam może jakąś kolędę czy coś, nie wiem. Może Krzysztof Krawczyk, coś takiego, nie wiem.
1: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj.
0: Nie, to tak trochę za bardzo zawodzę chyba. Kurde, ale mnie to napierdalanie za oknem strasznie dekoncentruje coś. Głupawki zaraz dostanę od tego. No jak można tak walić? Nie wiem, czy to w ogóle słychać. Ale napierdalają te dresiki, bo to na blokowisku mieszkam, to wiecie, no dla dresa to po prostu punkt honoru, kupić jak największą petardę, wyjść z nią i jebnąć tak, żeby ludziom szyby popękały, to wtedy dres się ci cieszy.
1: Siwy, tak, jebniesz z petardy.
0: A siwy mówi, rysy, kurwa, napierdalamy.
1: Jeb, i szyby pękają. Kurwa, fajowe jest.
0: No właśnie, i co se ludzie robią jakieś podśmiechu... Za przeproszeniem, podśmiechujki... Że ktoś spędza na przykład Sylwestra z radiem, że ktoś woli sobie w kulturalnym towarzystwie, to ja właśnie, kulturka, spędzić czas, pogadać obyczajnie sam albo z kimś bliskim, sobie się napić czegoś dobrego, porozmawiać sobie, a nie biegać jak patafian z tymi korsarzami, czy co tam, z czego tam strzelają.
1: Jeb.
0: Albo się można jeszcze na przykład napruć jak wór i leżeć potem w żygach swoich, no bo tak, no nie oszukujmy się, tak się kończą imprezy. Pewnie jest wśród nas wielu takich, którzy już się naimprezowali i może już to trochę się przejadło, nie? No bo człowiek się naimprezował, nachlał, no i najbardziej to mnie rozwalało, jak przychodziłem na Sylwka i już... Ci, co większość się okazywało, że zaczynała już bardzo wcześnie, z samego rana, kumpli, i już wszyscy napruci jak wory. No i rozmowa z wódczanym kompanem, to jest coś pięknego, nie?
1: Coś grałeś? Chodź, coś ci już są tutaj. My już trochę wcześniej żeśmy zaczęli chodzić.
0: No cześć chłopaki, cześć, no kurde, no to nieźle, no to już byłby tu wcześniej, co, nie poczekaliście?
1: Nie, bo byśmy poczekali, że się szanujesz, nie?
0: No dobra, fajnie, ja też cię lubię, stary, wiesz, no spoko, nie, no to co? Coś jeszcze zostało tutaj do...
1: Jest, chodź, boj, chodź...
0: Wiecie, chłopaki, ja tak w sumie to nie przepadam za alkami, może jak coś może zajarał chętniej.
1: O, narkomanie, ty narkomanie. A z kolegami się nie napijesz? Zgardzisz? Patrzcie go, gardzi.
0: No, spoko, chłopaki, no fajnie, widzę, że zabawa.

0: 子。Nie, tak serio to byłem raz na imprezie, gdzie została powybijane okna u kolegi, który nas zaprosił. Ktoś ukradł aparat fotograficzny temu koledze, który nas zaprosił. Coś tam jeszcze obraził jego dziewczynę. No taki po prostu, wiecie, Monty Python, nie? Że... No świetnie. Ktoś jeszcze się chciał z kimś bić właśnie. Co pójdę gdzieś na jakąś imprezę, to są takie akcje, że ktoś z kimś się chce bić. Co kufa? No co kufa? Co kufa? No co? Co? No co? Co co? No co co to? No co? No i takie klimaty trochę. No to tak szczerze mówiąc... Nie przepadam, no, za bardzo. Albo, no wiecie, bo teraz to tak przedstawiam takie wódczane klimaty trochę, nie? A jak się pójdzie na przykład na imprezę... Kurde, jak to nawalę? Ja się nie mogę za bardzo skupić, szczerze mówiąc. Nie słyszę samego siebie trochę. No, to jest właśnie taka zabawa, nie? Huk, narobić huku i się na przykład drzeć, zżygać się. No, dobra, no też można, nie? Każdy przez to przechodził jakoś, no ale przychodzi taki czas, że przestaje nas bawić i trochę więcej może oczekujemy od życia. To ja mówię teraz, to ja jestem. Kurde, bo tak nie słyszę trochę samego siebie. Może jakieś spokojniejsza muzyczka. Kurde, niech wystrzela trochę może, dobra? Bo naprawdę straszny huk jest. No już, Siwy, Łysy i Seba już wystrzelali wszystko, co mieli. No właśnie, a jak się pójdzie na imprezę, gdzie na przykład towarzystwo jara, to z kolei można przyjść, już wszystko jest zjarane z kolei i może być...
1: Zaj, stary. Stary, jarasz.
0: No, cześć chłopaki, no dobra. Widzę, że blancik jest, no dobra, to też se wezmę bucha. Dobry towar.
1: Stary, towar zajebisty. A co ty taki jesteś jakiś, wylozły człowieku, wylozły, taki, nie spinaj łydy.
0: Nie, no, nie spinam łydy, spoko jest, nie, no wiesz, bawimy się, jest impreza.
1: Stary, widzę, że po prostu masz spinną łydę, stary, kosmos, po prostu, wiesz, energia. Stary, po prostu Babilon upada. Nie ma, stary, ty skurwysyny, już kończy się ich czas, człowieka. Po prostu, oni jeszcze tego nie kołają, po prostu man, ale po prostu, wiesz, końcóweczka tego Babilon, man, po prostu, kołasz.
0: Nie no, kumam, stary, wiesz, są zmiany jakieś faktycznie.
1: Stary, zmiany? Zmiany, kurwa. Stary, nie kołasz, po prostu bazy. Wszystko, po prostu, wiesz, idzie nowe, man. Stary, masz, zajarek.
0: No, może ktoś woli na przykład taki klimat imprezy. Tutaj komentarze mnie rozbawiły. Ujarany Jan Paweł II. No nie, no bez przesady. Myślę, że Jan Paweł II taki grzech popełniał i Jan Paweł II myślę, że kielona sobie mógł strzelić jakiegoś koniaczku czy coś, ale szatańskie ziele, myślicie, żeby próbował? Ujarany Jan Paweł II. No to by dobre mogło być.
2: Witajcie, kochani. Przekażcie sobie tego blanta pokoju i nie trzymajcie go tylko dla siebie. Pan Jezus kazał się dzielić.
0: No właśnie, chyba te ostatnie lata to jest rozkwit takich rzeczy, które można by opisać słowami kluczowymi. Świadomość, zmiany, energia, kosmos. No, różni wróżowie wieszczą, że 2017 to będzie rok wielkich zmian i takich przejść w ogóle. To, co miało być w 2012, to się niestety opóźniło i przeszło na 2017. Notabene chyba się przyłączę do tych, którzy twierdzą, że są takie akcje. Być może właśnie cała ta zadyma z keszem, z kesze, plazmą i tymi klimatami, to trochę taka operacja pod fałszywą flagą jakby, nie? Że no, skompromituje to być może środowisko alternatywne, tak samo jak 2012 trochę skompromitował tych różnych fanów różnych apokalips. Apokaliptusów takich różnych. No bo teraz popatrzcie, jak ludzie reagują, kiedy im się

i tą miedzią i zaczęli umierać, wypili te gansy i odeszli. Sekta, cholera, weź mi już nie mów o tym, te głupoty, jakieś wolna energia. Te... Zimna fuzja to pewnie też takie głupoty jakieś, jak to kesze, nie? No. A ostatnio się trochę ściąłem. Postanowiłem strollować jedno takie towarzystwo u koleżanki dziennikarki na Facebooku. No tam raczej takie osoby właśnie dorosłe, dojrzałe, różnej maści artyści. I no różne gwiazdy tam, ona ma takich znajomych. Pozdrawiam Ewę serdecznie. No i skomentowałem coś, co Ewa napisała, co tam wydrukowali w Angorze. Jakieś takie kolędy tam były i jakieś tłumaczenia Waitsa, coś takiego, już nie pamiętam nawet. No tak, wiecie, strollowałem na maksa, że to żydostwo cholerne i ta Żydówka znowu tu raczy nas szatańskimi treściami. Wiemy, co znaczy śnieg w slangu narkomanów. Są to narkotyki, amfetamina. Więc dostajemy pod choinkę diabły, mrok, narkotyki, żydostwo cholerne. I tęcza tam się pojawia jeszcze, tak, Bóg siedzący na tęczy, obraza kościoła, atak kolejny na kościół, żydostwo cholerne. Ale to nie dziwi u osoby, która propaguje w Polsce Żyda Cave'a i Żyda Waitsa i Żydówkę steczkowską, i no to akurat chyba tak. No i tak napisałem cały taki elaboracik. Jak się ludzie na mnie rzucili, wściekli, że w ogóle do tworek go wysłać, antysemita, w ogóle się, Ewa się wystraszyła, w ogóle zadzwoniła do mnie, mówi, krawiec, ty zgłupiał, co ty tam wyprawiasz, weź tam coś napisz, bo to żarty były chyba, co ci się w głowę stało, no i... Ja mówię wtedy, man, no, nie spinaj łydy. Nie, no, mówię po prostu, że wytłumaczyłem, że to jajo takie, a ludzie w ogóle nie załapali. Ci, którzy się uważają za, no chyba za intelektualistów, tak, no taka elita trochę artystyczna i coś, to by się wydawało, że ludzie załapią, a nikt tam nie załapał w ogóle jakoś. Dopiero tam jeden kumpel się mój pojawił jeszcze, znajomy z Bractwa Rycerskiego, z Bractwa Wikingów, harcerz, pozdrawiam serdecznie, no to on jakby od razu tam załapał, że jajo, a artyści, widzicie, nie załapali. I potem się dyskusja wywiązała, potem zeszło na teorie spiskowe, ja się wytłumaczyłem i... Okazało się, że ci ludzie, tak, po pierwsze dowcipu nie załapali. Wszystkie teorie, o których my słuchamy już na przestrzeni lat, u Claude'a na przykład w teorii chaosu, to wszystko to jest dla nich głupoty. Nawet jak powiesz, że fluor w paście do zębów jest szkodliwy, jak zjesz, to ty w to wierzysz, człowieku. A UFO? Ty w to wierzysz, człowieku. A nowy porządek świata? Ty w to wierzysz, człowieku. I tak dalej, no co bym tam nie powiedział. Sataniści wśród elit, ty w to wierzysz, człowieku. Smugi chemiczne, ty w to wierzysz, człowieku. Technologia kesze. A to akurat prawda. Nie no, to się śmieje. No i tak w ogóle się okazało, że ludzie tak... Jest taki target, ludzie trochę starsi może od nas, chociaż może też i w naszym wieku często, no, nocne radio to też jest dużo osób właśnie takich starszych, i dzieciaci, i żonaci, prawda? No, ale okazuje się, że nocne radio to takie towarzystwo, które trochę więcej chyba ogarnia. Trochę więcej kuma z tej rzeczywistości naszej, bo ludzie to żyją w takiej bańce w ogóle i no ja już nie mówię o jakichś tam płaskich ziemiach, czy tam w klęsłych ziemiach, już mi się odbija tym cydrem. Tylko no, już starałem się tam przytoczyć takie spiski, wiecie, no, które, no, część z nich nawet jakoś taka jest nawet oczywista dość, a tam ludzie w nic nie wierzą, tylko żyją tym, co w telewizji zobaczą. Jak się
no nie podlizuję się, ja po,

Po prostu stwierdzam fakt, że jesteście bardzo mądrzy, wspaniali, piękni, błyskotliwi tacy, taka elita jakby, tak, tacy, no, którzy dużo robią, dużo wiedzą, no. Nie no, żartuję. No i co? I się trochę zdziwiłem. I przypuszczam, słuchajcie, jak tacy ludzie nic z tych rzeczy w ogóle nie kumają. Powiesz im o Jimmym Savile'u, to nawet nie uwierzą. Powiedzą, co, pedofil był i co, i przyszedł pan policjant i go za ucho nie wziął, to co, ty tam krawiec, głupoty jakieś. Nie, nie jestem jeszcze na bani. Jeszcze. Jeszcze nie. Dopiero będę. Mam tutaj całą butelkę cydru jabłkowego lub jabłkowego, jak mawiają niektórzy. I będę się nim raczył po troszku i gadał do was, ile fabryka daje, jak długo tu wytrzymamy. Będą też pewnie telefony. Na razie się tu jeszcze rozkręcamy. Towarzystwa przybywa, już jest całkiem spora nas tu liczba słuchaczy, więc damy radę. A ja tymczasem puszczę jakiś przerywnik muzyczny. Co by tu dla was wybrać? Pogrupowałem sobie utworki. Chcecie coś z katalogu Impra, czy może z katalogu Noc? A może z katalogu odsłuchaczy, to co tam wyłapałem parę utworków na czacie? A może z katalogu podkłady? Tego to nie chcecie chyba, nie? Może dzisiaj możecie sami decydować. Gadanie o pedo to jest dno. No jest dno. To jest ciężki temat, ale trzeba o tym mówić, żeby się znowu taki Jimmy Savile nie pojawił i żeby wszyscy nie powiedzieli, to jakieś teorie spiskowe, to jest bardzo dobry człowiek. Popatrz, jak ładnie ubrany, schludnie, ostrzyżony. No i to ja nie wierzę, że coś tu może być na rzeczy. Dobra, to ja coś może tutaj wybiorę. Może tym razem niech zagra dla nas zespół Pogodno. Utworek się nazywa Spierdalacz. Spierdalacz, Pogodno.

Ten utwór być może znacie z radia Na Fali też. Tak się składa, że lubimy obaj z kapitanem Tomkiem zespół Pogodno. A Peter Deranger, chyba dobrze czytam, zauważa, że jeśli chcesz rzucić picie, to już niewiele czasu zostało. No tak.

No, a niestety, a propos jeszcze keszystów, coś nam się chyba zaczyna niedobrego dziać. Jan Taratajcio, znany polski Tesla, konstruktor, skupiony wokół technologii właśnie orgonitowych, plazmowych, który sam zachwalał Keszego, bardzo mówił, że to jest to samo, co on robi praktycznie, obaj robią to samo, no to się zatruł miedzią właśnie i wszyscy się zastanawiają, co było właśnie, czemu to się tą miedzią zatruł. No i wiecie, takie zatrucie miedzią, to znalazłem informację, że to jest bardzo rzadkie schorzenie występujące u ludzi, którzy pracują w jakichś fabrykach, przy odpadach, gdzieś tam mieszkają, coś. No i wychodzi na to, że on pił te gansy z miedzi na potęgę, bo z tym się zatruł.

Co? Że skręcał cewkę miedziową wokół penisa? Zapytuje Kurt. Co, taki kukring gansowy, tak? No to na wszystko pomaga, no, jak regeneruje kończyny, jak uzdrawia, leczy z raka, ze ślepoty, no to też pewnie i dobrze robi na te rzeczy.

0: No, zobaczymy. W tym roku może się w końcu coś ruszy z tym cache i się w końcu okaże. Ja, mimo że jestem sceptykiem, bardzo bym się ucieszył, gdyby faktycznie się okazało, że ludzie dostali w swoje ręce jakąś niesamowitą technologię, która jest do wykonania przez każdego, tak? Tania. Jak ktoś sam chce zrobić, no to nie jest drogie. Drogie może być, jak kupuje od keszysty. A już w ogóle bardzo drogie, jak od keszego kupuje, to może się jeszcze okazać, że najdroższy na świecie przedłużacz kupił sobie, nie? Marcin Skilder, właśnie, który prowadzi audycję Kuźnia Wojowników, jest akurat entuzjastą tej technologii i to on jest tą osobą, która z Claude'em ma przeprowadzić test właśnie. No i fajnie by było, gdyby ten test polegał na tym, że podłączamy dwa mierniki, jakieś dobrej jakości, nie jakieś gówniane, na wejściu do Magrawa i na wyjściu z Magrawa. I na końcu jeszcze nie ma żaróweczki, diody, bo to jest takie cieszenie się, że się mała żaróweczka pali, tak? A grzejnik weź podłącz, albo farelkę, coś, to już wtedy może się okazać, że tej oszczędności nie ma. Ja dziękuję, mam wydawać 10 koła na urządzenie, które mi pozwoli zaoszczędzić na lampkach choinkowych czy coś, to trochę słabo, nie? To mi się to zwróci za 300 lat, to wampirem muszę zostać, żeby to zobaczyć, czy się zwróciło. Już taki stary będę, w ogóle 120 lat dożyję i w końcu mi się zwróci ten magraf i powiem: widzicie? Nie do wiarki! I co teraz? Jednak działa! Keshe! Keshe! No. Zobaczymy. Nie powiedziałbym. Tu kierowca bombowca brzydko pisze, że przydupa z Claude'a, Marcin. Nie, to jest bardzo fajny koleś. Ma swoje zdanie i też z Claude'em, no to co, że koleguje się z Claude'em, no to co? Każdy się tu z kimś koleguje. Bardzo fajna audycja, jest do odsłuchania w archiwum. Kuźnia Wojowników, polecam. No właśnie, a może już powoli możemy przechodzić do tego, co się wydarzyło w 2016 roku. No tak trochę jak w opowieści wigilijnej. Tutaj będziemy mieli ducha przeszłego roku, ducha teraźniejszego i przyszłego, tak, może możemy zrobić. Też będę czekał na wasze jakieś opinie, co z tych wydarzeń, które były w tym roku, było dla was ważne, co na was zrobiło wrażenie. No, dla mnie na pewno takim jedną z ważnych rzeczy, które sobie tu zapisałem, jest to, że w końcu po 30 latach, rychło w czas, tak, po 30 latach od zmiany ustroju w końcu znalazła się partia, która odebrała esbekom wysokie emerytury. No, jak się okazuje, nie tylko esbekom. Ogólnie chodzi o służby mundurowe, w zasadzie, które służyły poprzedniemu ustrojowi. Oraz też takich, którzy się kształcili na przykład w Akademii MSWiA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i czego? Zapomniałem, widzicie. No, w każdym razie uważane to było za taką kuźnię kadr i administracji. Dziękuję, Zenonie. No i tam też wielu strażaków ponoć, tych wysoko postawionych, ale to też jest zabawne, jak różni pogrobowcy i jakieś zaplute karły poprzedniego systemu tak starają się na siłę znaleźć jakieś kontrargumenty i ten, a jak jakiś strażak wysoko postawiony był w tym MSWiA i on gasił, to co, coś złego robił? To jest zabawne, bo to jest takie na siłę już takie, nie? A jakby tu przedszkole stało w przyszłości i wasza matka by tam szła, to byście jej też zabrali emeryturę? To takie... To mnie bawi. Ale też może zaskakiwać, że aż tylu obrońców mają ci esbecy. To pokazuje, że faktycznie te zmiany ustrojowe i okrągły stół to była taka ściema i faktycznie Wałęsa, Bolek zrobił to wszystko tak, żeby zostało stare, żeby przyszło nowe, ale żeby stare sobie z boczku mogło spokojnie stać, żeby nie było tych rozliczeń. No przecież rząd Olszewskiego, no to trochę tacy ludzie jak dzisiejszy PiS w dużej części, no to taka mentalność trochę, ale mimo wszystko to byli ci ludzie, którzy chcieli jednak zrobić bardziej to, tak jak zrobiono na przykład w Czechach, tak, że po prostu się pozbyto komuchów, rozliczono się z komuną raz, a dobrze i co? I spokój, od razu spokój, a u nas zostały te komunistyczne służby specjalne, te stare układy. No i potem trzeba się było dogadywać, żeby do czegoś dojść, do czegoś więcej, żeby być gdzieś tam na szczycie, to trzeba było się dogadywać ze służbami i potem te służby przychodziły i oczekiwały czegoś w zamian, albo współpracy, albo trzeba się podziałkować, nie podziałkujesz się, no to ci samobójstwo zrobimy. No i co, kolego, co nam teraz powiesz? No i no to w ogóle skandal, że ludzie, którzy dręczyli, torturowali, na przykład tych, którzy walczyli o ten kraj, z Niemcem, z Ruskiem, to potem grzebią po śmietnikach, tak? A ten, który torturował, dostaje emeryturę, jakąś tam 10 koła na przykład, nie? Krawiec nie pierdol, pisze od Koptik. Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Zadzwoń i powiedz, czemu pierdolę. Chętnie posłucham, czemu pierdolę. W Nocnym Radio jesteśmy otwarci na różne tutaj kontrargumenty. Nie ma jedynie słusznej misji radiowej. I możemy sobie pogadać też o tym, ogólnie na wszystkie tematy. Ja się cieszę, to jest to jakieś symboliczne, no bo po tych 30 latach to już część z tych starych komuchów to już jest na tamtym świecie, już się spotkała ze swoimi idolami, z Leninem i tam z innymi. No ale jakoś tam symbolicznie, nie? Przynajmniej, no. Więc tu akurat plus z mojej strony dla PiSu. 10 na 10 z mojej strony. No, a jak jakiś nawet strażak, który się kształcił w Akademii MSWiA, dostanie mniejszą emeryturę, no już wystarczy, że już sobie poodkładał, myślę, wystarczająco. I padają takie argumenty, ja mam 3 domy i jak ja teraz je utrzymam? I co ja sobie za te 2000 emerytury kupię? Waciki? No to sobie kup waciki, no. Jak dla mnie, to ci, którzy służyli poprzedniemu systemowi, który był naprawdę w dużej mierze zbrodniczy, nie, też go całkiem nie krytykuję. Niektóre rzeczy za PRL-u nie były takie złe, ale było bardzo dużo też i zła. No to powinni przynajmniej dostawać taką emeryturę przeciętną, no, jak każdy inny człowiek, no, a nie jakąś większą. Dlaczego jakiś sadysta, który torturował dobrych ludzi, ma dostawać 10 koła na przykład, nie? To mi się w ogóle w głowie nie mieści. Więc to fajne, akurat fajne. Co jeszcze było? No, zamach w Nicei. Ciężarówka wjechała w tłum. No i to był taki bardzo poważny zamach. 200 osób rannych, zginęło 87 osób oficjalnie. I to się odbyło podczas obchodów Dnia Bastylii. To co, to chodzi o spisek prochowy, tak? Te sprawy. No tak, był pokaz sztucznych ogni, to pewnie to. No i to było wydarzenie, które ludzi bardzo poruszyło. Zamachowiec Mohamed się nazywa, ale to tak, Mohamed. Same Mohamedy, nie? Jak gdzieś coś wybucha, to okazuje się, że Mohamed. Ale rzadko się mówi, że islamista czy wyznawca Allaha, żeby tak nie urazić uczuć innych wyznawców Allaha może. No a przepowiednie są takie, że... kolega, który tutaj wcześniej mówił, że pierdolę, teraz pierdoli, że jest urobiony, nie zadzwoni, bo już aparat mowy niekoniecznie działa dobrze, ale pierdolisz krawędź, słuchaj, powiem ci jedno, słuchaj mnie, teraz co ci powiem, pierdolisz, okej? Lubię cię, ale pierdolisz, po prostu. Z tymi SBK-ami, że im trzeba zabrać emerytury, okej? Pierdolisz. Bo powiem ci tak, nie każdy SBK był zły. Rozumiesz? Pierdolisz. Nie, przepraszam, że tak wkładam w usta słuchacza tutaj coś, być może coś innego bym chciał powiedzieć zupełnie, ale tak sobie tutaj odgaduję myśli. Dzisiaj jestem wróż Czarnowic, Jasnowic, wróż Janusz i tutaj no... No, mi się to podoba akurat. No i właśnie te zamachy, tak się mówi, żeby nie potępiać islamistów, ale statystyka mówi wyraźnie jednak, że jest jakaś tendencja, tak, że oni są agresywni, że się nie asymilują, że mają postawę roszczeniową. No przecież ile było tych gwałtów, te sprawy się tuszuje. W Niemczech to, co zrobiła Angela Merkel, jest przez wielu uznawane, no, czyli wpuszczenie takiej masy emigrantów jest uznawane za coś strasznego, że ona strasznie zaszkodziła po prostu i to, co dalej robi, tak? Czyli ta polityka tej hiperpoprawności politycznej, czyli mogą nam napluć w twarz, mogą na nas nasrać, mogą nas spalić, mogą palić jeden po drugim te ośrodki swoje, tak, dla uchodźców, bo im tam nie odpowiada standard. Mogą mówić, że mogą się skarżyć, że już od 3 dni nie ruchali i bolą ich jądra, że im iPoda nie dali, a będzie cały czas, że to są dobrzy wszyscy, nie mówmy tak, bo no, cała masa jakichś takich chorych przypadków, że jakiś islamista kopie kobietę, Niemkę, ona spada ze schodów, ktoś to sfilmował i po sądach ciągają tego, kto sfilmował, bo złamał prawo, ponieważ zrobiono takie prawo, że nie wolno pokazywać w złym świetle tych ludzi. Świat jest chory. Biały człowiek zachorował na jakąś, nie wiem, może to jest jakieś odreagowanie po Hitlerze, że nie wolno w ogóle nic na kolorowego, na czarnego, na sinego, nic powiedzieć, bo to jest nazizm! Hitler wstaje z grobu, ratunku! No już się robi takie prześmiewcze filmiki, w których blondynka Niemka dostaje pierdolca, kiedy z zachwytu, jak widzi wegetarianina, geja, Żyda, no taką, wiecie, osobę, która symbolizuje wszelkie możliwe mniejszości, to ona w ogóle zachwycona, nie? I to jest taka choroba jakaś, a ci ludzie, to jest taki prosty lud, jak w moich oczach, ci muzułmanie, to jest taki prosty lud, który jak przyjdzie odpowiednia chwila, jak ich przywódcy powiedzą im atak, do ataku, to oni ruszą, tak, bo dla nich to jest jeszcze bardziej jakiś taki guru, to jest taki, no, że trzeba się go w ogóle słuchać, no i jeszcze bardziej jest to guru niż dla nas ksiądz, tak, dla osoby wierzącej, dla katolika. Witam, Zenonie, pierwszy zadzwonił do mnie, kochany Zenku, pamiętałeś?
1: Pamiętałem o tobie, Krasuni, o tobie bym nie pamiętał. Zawsze do ciebie dzwonię i wszystko ci mówię. Wszystko
0: i,
1: zawsze się mówię.
0: I Oleńka!
1: I Oleńka.
2: Cześć, hej, hej.
0: Cześć.
1: No, ale mój ulubiony temat poruszyłeś. Znaczy się nie tam samych uchodźców i to jakieś smutne części, ale poruszyłeś kwestię tych Niemców, jak się ta... Znaczy wiesz, jak się ta kobieta tak strasznie jara nad tym, nie? Nad tym pedałem Żydem, który jest czarnym Żydem, a tak w ogóle to jeszcze miał jakiś tam tego, nie? jest coś takiego, mówię wam, jak Social Justice Warriors, czyli wojownicy o sprawiedliwość społeczną. Są ludzie, którzy się profesjonalnie zajmują po prostu byciem obrażonym. Szukają jakichś powodów, żeby stwierdzić, że jakaś grupa jest uciskana. Oczywiście, nigdy to nie są biali mężczyźni heteroseksualni. Najgorzej, jak to są chrześcijanie, albo nie daj Boże katolicy. Już w ogóle jest najgorszy sort. Tak samo heteroseksualni, ale jeszcze najgorszym sortem są na przykład homoseksualiści, albo transseksualiści, albo ludzie, na których oni zwykle się właśnie tam powołują, że ich bronią, którzy się z nimi nie zgadzają. To jest po prostu najgorszy sort, jaki może być, nie? To się w ich światopoglądzie nie mieści, że ktoś może być na przykład, o, muzułmanin, który wyjdzie i powie, słuchaj, islam to jest chora religia, ja za to, że się zrzekłem islamu, muszę się liczyć z tym, że mnie zabiją. I nie chciecie tego mieć na własnym podwórku, bo to jest rak, nie? To taki człowiek jest najgorszy, nie? Jest zalany szambem, albo się udaje najlepiej, że go nie ma. Najczęściej teraz biorą taktykę, że się udaje, że takiego człowieka nie ma. Więc to jest, wiesz, to jest spory ruch, o którym będę pisał w przyszłym roku, że tak się wyrażę, bo widzę, że to nie jest znany temat za bardzo w Polsce. On się bierze z tego, że gdzieś tam w latach 60., jak zauważyli ci lewicowcy, marksiści właśnie typu Barroso, typu kurczę jakiś tam Merkel i ci inni, zauważyli, czy Merkel była akurat w DDR-ze, no ale wiesz, ci zachodni marksiści zauważyli, że te wszystkie akcje w stylu tam frakcja Czerwonej Armii, terroryzm tradycyjny, nazwijmy to, że to nie działa, to stwierdzili, że dobrym momentem, że nie ma co walczyć z policją, trzeba wstąpić do policji. To jest klucz. Oni po prostu wszyscy przysiągnęli do władzy, do edukacji, przede wszystkim uniwersytety, do policji. Dzięki temu są takie chore jazdy, jak się dzieje, są możliwe, nie? Dlatego ja się śmieję na przykład, jak w pracy ktoś tam opowie sytuację, że o tamtego, że jakiś tam egzotyczny koleś kogoś tam pobił i w ogóle skopał jakąś kobietę, zgwałcił dziecko, nie? To czekam, aż skończą mówić i tak się ich pytam, a już go przeprosili?
0: No w ogóle ludzie w większości chyba nie skumali jeszcze, że dzisiaj już różne kraje czy różne osoby wpływowe, to już nie jest taka wojna jak kiedyś, że strzelamy do siebie, że atakujemy, tylko jest wojna gospodarcza, no taka hybrydowa na wielu płaszczyznach i niekonwencjonalna i ukryta, że... No, zupełnie mnie to nie dziwi, że ktoś ma taki plan, żeby na przykład wysłać do innego kraju, żeby sprowokować taką sytuację, że napłynie fala uchodźców do takich Niemiec i że to zaowocuje w końcu wojną domową, bo tych islamistów będzie tam już tyle, że w końcu się poczują, no im jest ich więcej, tym się czują bardziej w dechę ważni i bardziej się robią agresywni i w końcu zaatakują i będzie wojna domowa, będą rozruchy, a taka sytuacja to jest olbrzymi cios dla gospodarki. Przecież jak u nas był stan wojenny, to gospodarka się cofnęła o ileś tam lat od razu do tyłu. Wszystko staje w miejscu, wszystko się psuje, rozwala i potem to weź to naprawiaj, tak? I to jest zajebisty ruch, no jak granie w szachy, tak? A ludzie, nie, jak wojna, to muszą siebie napadać i z dział strzelać tylko z takich nowoczesnych. A to wcale nie, no to tak właśnie dzisiaj wojna wygląda. Knucie, spiski, przejmowanie władzy, jacyś szpiedzy gospodarczy, tak mi się wydaje. No nie wiem, co o tym myślisz.
1: Tak, tak, bo liczą się, wiesz, de facto się liczą korporacje, de facto się liczy ten, liczy kapitał, a państwa są już drugorzędne, nie? Powiem ci, że robi się cyberpunkowo, bo i w cyberpunku jest niewiele osób, kto pamięta, feudalizm panuje de facto. I jest bardzo ciężka między grupami społecznymi mobilność, nie? Ciężko tego dokonać. Tak samo teraz się wszystko robi w społeczeństwie, że widzisz Błażej, jak dzwoni do radia, to on mówi, że on tego wszystkiego nie widzi, nie? Że on nie widzi tych uchodźców, nie widzi, że jest jakieś gwałty, nie widzi, że jest to, że muzułmanie są spoko, że piją alkohol. Tylko, że on żyje, wiesz, w towarzystwie mega wykształconych ludzi, którzy są architektami, konstruktorami, jakimiś tam ludźmi, którzy robią w KADzie i w ogóle są mega wykształceni i pracują dla ESA, nie?
0: Śmietanka.
1: Śmietanka, no tak. I tacy ludzie są trochę inni, ekspaci, nie? Jak on to powiedział słusznie. Tacy ludzie mają inne myślenie, ale moja ciotka, która mieszka w Niemczech, mieszkała w Niemczech już na dobrą sprawę, bo się przeprowadziła praktycznie na stałe do Polski. Właśnie z tej przyczyny, że ona to widzi, że jej to dotyczy, że ona już się nie czuje bezpiecznie na swoim osiedlu ani na ulicy.
0: No właśnie, jak no tak jak u białych.
1: Zresztą no. Że tego jest coraz to więcej.
0: Tak jak u białych, jak zamieszkasz sobie na jakimś drogim osiedlu strzeżonym wśród zamożniejszych ludzi, to też spotkasz osoby spokojniejsze trochę, z jakimiś zainteresowaniami, tak, które nie będą cię same atakowały też. A jak zamieszkasz w jakiejś biednej dzielnicy, czy na blokowisku, tak jak ja, no to łazisz z gazem, trzymasz w kieszeni nóż i jakiś dres cię zaraz zaczepia.
1: Tak
0: no
1: robię, dokładnie tak robię. Słuchaj, i jest sprawa taka, że ta kwestia rozbrojenia, widzisz na przykład Szumlewicz, nie? Ten legendarny Szumi nie rozumie, kolega z drogą Błażeja, strasznie, kurczę, jakoś, wiesz, się strasznie zarzuca, że jaki to nie jest, że broni nie nosi czy coś, a sam mieszka na osiedlu, na którym są strzeżeni, znaczy, wiesz, uzbrojeni ochroniarze.
0: No.
1: I nie on jeden, tak? Większość tej całej lewicowej rzeczy. Wiesz, moim zdaniem rozsądny kraj, na przykład Rosja, powinien zrobić takie coś, że jeżeli w danym kraju jest broń zabroniona, to nie wolno danemu politykowi, który robi audiencję, przyjechać z uzbrojoną obroną. Tyle. I tak samo, moim zdaniem, tak powinno być wszędzie, w Polsce, czy coś, przecież Angela Merkel nie ma dostępu do broni, rozbraja jej tych, jak ją zastrzelą, no to trudno, nie? Przecież nie potrzeba broni, nie? To jakiś bandyta, nie? No, czy bandyta, no bandyta, no. I wiesz, i coraz bardziej się ludzi rozbraja. Wiesz, ogólnie to broni w ogóle, moim zdaniem, nie powinno być, to tam miejsce z broni jest w airsoftcie i, kurde, w grach komputerowych, ale no niestety świat nie jest doskonały, nie? I trzeba się jakoś bronić, nie? I zwróć uwagę, oni sobie tego nie odbierają, tego prawa. Ci wszyscy wielcy celebryci i tak dalej. Kim Kardashian słynna jest legendarnym tego przykładem, która potrafi jednocześnie brać udział w kampanii przeciwko broni, jednocześnie nagrywać ze swoim tatusiem program, jak oni strzelają, nie? Celebryci. I napierdalać z M4 i z Colta.
0: Niestety u nas w Polsce państwo ma monopol na przemoc, na posiadanie broni. My jesteśmy trochę tacy bezbronni, ale na szczęście Polska nie jest nadal chyba atrakcyjnym krajem dla uchodźców. My to mamy co najwyżej problem troszeczkę z Rumunami, znaczy tymi, z Cyganami, przepraszam, tego typu sprawy, a u nas nie ma chyba za dużo islamistów, muzułmanów, bo to chyba nie jest jednak tożsame, islamista i muzułmanin, nie?
1: Nie jest. Ja ci powiem tą anegdotę, którą wielokrotnie opowiadam. Jechałem sobie w Warszawie pierwszy raz nocnym autobusem, chyba z 6 lat temu, i no to już będzie 7. Jechałem sobie tym autobusem i kurczę, nie wiedziałem, jak trafić, wiesz, z jednego końca na drugi jechałem i patrzę, wszyscy byli, Polacy byli nawaleni albo ciężko naćpani, nie, w ogóle jakieś drechy, ja byłem przerażony, nie, i był tylko jeden koleś, patrzę, śniady, nie, mówię, ewidentnie muzułmanin, więc będzie trzeźwy, nie, no i podszedł, podbiłem do niego i po angielsku z nim gadam, nie, i faktycznie był trzeźwy, popytałem się go, co kaman, mówi, że jest Egipcjaninem, że ma, kurczę, dwójkę dzieci, żona jest katoliczką, dzieci są niewierzące, bo to się z reguły tak zdarza, jeżeli są rodziny, wiesz, dwuwyznaniowe, to dzieci najczęściej są niewierzące, i że spoko, wszystko pięknie, dobrze. No i wiesz, że tak żeśmy pogadali, on mi powiedział, gdzie mam wysiąść, ale przedtem powiedział, że teraz się go pytam, słuchaj, okej, nie, spoko, ale czemu w Polsce, nie, to jest taki biedniejszy kraj, byś pomieszkał w Niemczech, masz więcej ludzi z twojej kultury i z wszystkiego, jakoś miałbyś fajnie, nie? A on mówi, no ale ja po to z Egiptu wyjechałem, żeby z nimi nie mieć nic wspólnego.
0: W ten sposób. No i u nas jest jednak dużo w Polsce różnej maści narodowców, też skinów, więc chyba trochę nie jest taki sprzyjający klimat, chociaż w Niemczech i w Rosji też ponoć sporo.
1: Tak, ale to są, wiesz, miękkie pały. W Niemczech skiny są w 100% inwigilowane przez służby specjalne, w Polsce zresztą też. W Rosji to zawsze były holgierki, to są ludzie, którzy mają gęby napchane frazesami, a w praktyce oni są tak skutecznie sterowani, że tego się nie da opisać. Przecież w PRL-u oni byli w 100% przez SB sterowani, żeby walczyli z ludźmi z Jarocina, z takimi innymi. To było w 100% wszystko inspirowane przez SB-ków.
0: Wszyscy, tak dzisiaj przeglądałem różne przepowiednie i bardzo wielu tych jasnowidzów wróży właśnie, że koniec świata tak jakby, znaczy jakiś albo wielki przełom, albo wielka wojna, albo koniec świata i jako przyczynę bardzo często podają właśnie islam, który zaatakuje. Może faktycznie być. Oni się robią, co, oni poczuli chyba teraz, że są na fali, że cały świat o nich mówi. Mają jakieś swoje przepowiednie, które się jakoś tak wiążą z tym czasem, który jest teraz. Mają sprzyjające warunki do tego. Mogą czuć tak, że to jest ta chwila, tak? Że może ta chwila się już nie powtórzyć. Więc... tak, no coś w tym jest. I Jackowski też, i wszyscy to powtarzają.
1: Krawiec, weź pod uwagę takie rzeczy. Znaczy, zaraz wrócimy do tego rozumowania, ale muszę swój tutaj protokół niezgodności podpisać. Ale według którego mają tą datę? Według kalendarza gregoriańskiego czy juliańskiego? Astronomie, przepraszam, uwzględniają to, że na przykład astrologia nie znała połowy nieba, te, które widać z Australii, albo nie widać z Europy, tam, gdzie było tworzone, czy tam z Mezopotamii, brali to pod uwagę? Nie brali pod uwagę. W większości to jest bzdura po prostu na resorach i co roku gadają to samo. Największym wynalazkiem, jeżeli chodzi o jasnowidztwo, w 2012 roku było to, co ty mi ostatnio powiedziałeś, że bo to się wtedy zaczęło. Ja ci przypomnę, że jeszcze tydzień temu, czy coś takiego gadałeś, że 27 ma być koniec świata, że też jest przepowiednia. I co?
0: Ale z tymi przepowiedniami to jest właśnie tak, że zawsze można je sobie dostosować. Jak przeglądałem różne właśnie te przepowiednie, to one to często one są przekłamywane, tak? Że takie, one są jak plastelina. Można sobie je ulepić zależnie od do sytuacji. I jeśli Islam poczuje, że to jest ta chwila, to sobie dorobi te przepowiednie tak, żeby one pasowały do...
1: Oni zrobią tego, wiesz, zrobią tego Mehdiego znowu, albo Muad'Diba, nie, jak to było w Dune, to ta sama postać, jakbyście chcieli wiedzieć swoją drogą. I Lorenz z Arabii był takim właśnie człowiekiem, który był z przepowiedni islamskich. Lorenz z Arabii to jest facet, który na pierwszej wojnie światowej zrobił powstanie arabskie przeciwko Turkom. Bardzo ciekawa postać, chwalony przez wielu islamistów. I był agentem wywiadu brytyjskiego, który był sadomasochistą, który w życiu nie doszedł w kobiecie, że tak się wyrażę, tylko go lali po prostu, on dochodził tylko jak go zlałeś solidnie i zezwałeś
2: cukin synu. Hairstars.
1: Tak, jak Hairstars tego z Preachera. No. To był Lorenz Arabi, to był Mehdi, czyli tam mesjasz islamu. Stworzony przez Europejczyków, także ludzie, uważajcie, bo już pierwszy raz, już kiedyś Europejczycy wysterowali islam, tak? Żeby zmienić politykę. To już miało miejsce. Naprawdę.
0: W ogóle jak sobie oglądam różne programy o Hitlerze, różne filmy o Hitlerze, czy czytam o nim, o różnych innych dyktatorach, ciągle jakiś znajduje ślad, że to właśnie było sterowane, tak? Że przyszła jakaś kasa, że postać została wykreowana, że wiesz, no Hitler się... I jest też tak z tymi przepowiedniami, na przykład, że Hitler był bardzo zafascynowany Nostradamusem i siebie samego uważał za tego antychrysta, który przyszedł tutaj zmienić świat. I to jest tak, że te przepowiednie to są takie nie tyle samospełniające się, co bardzo mocno wpływające na różnych na szaleńców różnego typu i taki jeden Nostradamus, on mógł tak mógł mocno wpłynąć na rzeczywistość, że to faktycznie jakaś magia w tym jest, tak?
1: Tak, masz rację. To jest taki, wiesz, to są memy, te, o których mówił Dawkins.
2: To taka samo spełniająca się przepowiednia, jak w psychologii takiej,
1: tak, czy? To jest to tylko w postaci memów kulturowych, które wytworzył Nostradamus. To, o czym mówił Dawkins, to jest dokładnie to. W czasach, kiedy jeszcze nie walczył zawodowo z religią. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale wykleli Dawkinsa jako ateistę, nie? Już nie jest papieżem ateizmu, ale to jest na zupełnie inny temat. Na czym to skończyliśmy? Czekaj, patrz teraz. Przeczytałem, że stracił wątek i sam straciłem wątek.
0: To słuchajcie, to powiedzcie mi może, jakie wydarzenia w tym 2016 na was jakoś mocniej wpłynęły, albo was jakoś, kurczę, przeraziły, czy zainteresowały wybitnie, czy uważacie je za ważne. Chętnie bym posłuchał, co myślisz ty i co myśli Ola.
1: Dokończę wątek, bo ty mówisz o tych artystach, którzy nie wierzą w absolutnie żadne spiski, my też takich ludzi znamy, nie? Znamy, nie? No, wiesz, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że Stany Zjednoczone, obecny hegemon, to jest państwo, które powstało stricte w wyniku spisku tajnej organizacji. I to już nawet nie chodzi o masonów, bo to jest któryś poziom, ale organizacja się nazywa Synowie Wolności, tak? I oni w wyniku spisku stworzyli to państwo. I wiesz, mówić, że nie ma spisków, albo one nie wpływają na politykę, to jest tak skrajna głupota, że się w pale nie mieści.
0: No i niestety to, co powstaje na korzeniu właśnie takim zgniłym, to potem takie są efekty, że mamy takiego podpalacza, nie? No bo to jest,
1: ja nie wiem, czy
0: to jest kraj, który ma naprawdę tyle za uszami, a uważany jest za jakiś cud, tak? Wszyscy się nim zachwycają. Tak. I to nosi w sobie znamiona takiego właśnie zakładania przez tajne bractwo, bo to jest zakłamane i fałszywe. Kraj, który naprawdę można się przypierdolić do niego w całej masie różnych rzeczy, nagle uchodzi za jakąś ostoję w ogóle wolności, piękny, kolorowy, wolny, tak? A to wszystko jest takie fałszywe trochę. Taki i podpalacz taki, jak to śpiewają w Firestarter, tak? The Prodigy.
1: A ty, Kotek, no to jakie miałeś największe wydarzenie tego roku, twoim zdaniem, jakie było?
2: No właśnie teraz tak myślę sobie, tak nie mogę teraz przypomnieć tak nagle, nie wiem, w tym roku Mark Christopher liczy w tamtym?
0: Chyba w tamtym, bo nie znalazłem go na liście tutaj, jak przeglądałem, kto umarł.
1: A ja powiem, że wybór Donalda Trumpa to największy ten jazda w tym roku, moim zdaniem. Bo po prostu to, co się stało w tym środowisku, o którym mówiłem na początku, tej lewicy skrajnej, która jest w ogóle w Polsce nieznana. Wyobraźcie, Szczuka to jest i Monika Płatek i te Magdaleny Środy, to jest małe piwo przy tych ludziach. Ich jest kilka milionów w Stanach już teraz, a będzie coraz to więcej. To jest małe piwo. Oni wszyscy tam po prostu dostali kociokwiku i wiesz, wołali, że trzeba zabijać w ogóle, że krew musi się polać, bo Trump wygrał. To jest chyba największa zmiana i największa niewiadoma jednocześnie. Tak jak mówiłem, wybór był pomiędzy, na pewno będzie przesrany i będzie Saigon jak cholera, i nie wiemy co jeszcze, a nie wiemy co jeszcze, co będzie. No, wybraliśmy, nie wiemy co będzie.
0: Może się okazać, że to będzie ten fałszywy antychryst, którego wszyscy wezmą za wyzwoliciela, za obrońcę prawdy, za tego, który się rozprawi ze złymi, a on sobie zapracuje trochę na zaufanie ludzi, a potem się okaże, że jest jednak zły taki zwodziciel. I są też takie przepowiednie, właśnie znalazłem tutaj przepowiednie hinduskiego mędrca, już tutaj patrzę, jak on się... on się nazywa... Kurczę, no nie, to ja chyba nie przeczytam.
1: A zrób hindusa, super hindusów robisz.
0: Bhakti Vandadeti Swamiego Plablablabli. Nie, straszne coś.
1: Plablablabli.
0: No. I on powiada, że właśnie, że muzułmanie wywołają wielką wojnę i reszta świata będzie musiała się zjednoczyć. Ameryka, Wielka Brytania, Australia. Nie, no Ameryka to się niech nie jednoczy może.
1: A co by powiedział japoński prorok?
0: Japonia też, tak. Indie i Pakistan.
1: A co by powiedział japoński prorok? Masz jakichś japońskich albo papułaskich? Wiesz, to przecież, jeżeli to jest prawda, to musi być uniwersalne dla każdej kultury. Może jakiś... Inuitów, może coś Inuici powiedzieli na ten temat. O, nie, powiedzieli, o, umieram na marskość wątroby.
0: Watykan ma upaść i być rozgrabiony. To ta przepowiednia pojawia się często, że Watykan upadnie i ma być podstawiony masoński papież, to znaczy mają być w ogóle zmobilizowane siły, te wszystkie krety, które są w Watykanie.
1: O, tam jest chyba kretów więcej niż oni nawet nie wiedzą już, kto jest agentem. Tam sami agenci.
0: No.
1: To tak, dramat jakiś. Ale co miałem powiedzieć, czekaj, Watykan. Wiesz, jaki był cud z Watykanem? Przecież chyba największy cud z Watykanem, jaki był, jeśli mnie pamięć nie myli, to był teraz, czekaj, żebym się nie pieprznął. To był Alaryk, nie? Ten przywódca barbarzyński, który Imperium Rzymskie położył na kolana. Przyszedł, miał Rzym rozpieprzyć, wyszedł, pogadał z papieżem, poszedł sobie i umarł.
0: W ogóle coś często umierają różni, też fajni ludzie, jacyś tacy, tyle gwiazd poumierało i to i komicy, i jacyś fajni księża, jak się zdarzy jakiś fajny ksiądz, jak ksiądz Kaczkowski, który umarł właśnie w 2016, taki światły, dobry ksiądz, który coś tam robi dla innych, skromny. to ci umierają, a pasi brzuchy to tak nie mogą umrzeć, cały czas są
1: ja
0: z nami.
1: Ja nie wiem, że naprawdę, wiesz co, wiesz, że jestem ostrym antyteistą, ale żal mi tych księży, wiesz, bo ja wiem, czuję, że to są po prostu dobrzy ludzie, którzy chcieli dobrze zrobić, nie? I tyle. No i po prostu jest Saigon z nimi. Zawsze, masz rację, oni zawsze umierają jakoś, kurczę, dziadowsko, nie?
0: Wiesz co, może oni się słabiej odżywiają i mają gorszą opiekę lekarską i pracują cały czas, więc ich organizm trochę się tam ten wyczerpuje i oni, a pasibrzuch sobie, wiesz, na złotym tronie siedzi, tylko cała jego praca to, to wyciąganie palca do góry i pouczanie nas, kochani, musicie mniej jeść, bo obżeranie się to grzech. I tak brzuchol taki ma wielki i tam i mówi i nie wolno tu seksu uprawiać przed ślubem, pamiętajcie. A tam jakiś ten ministrancik mały. I skromnie trzeba żyć, pamiętajcie, skromność. I wsiada se do fury jakiegoś tam, do Lamborghini.
1: Ale słuchaj, pomyśl taką sytuację, nie? Co by się stało? Jakby przyjechał, kurczę, polski prezydent z audiencji u papieża, powiedział, dobra, na majątek kościelny albo księży prywatnych, albo ich rodzin może być tylko auto, które jest za średnio uznawane w Polsce i tam będzie jakiś rocznik i będziesz, że to jest Golf 2 na przykład, nie? I wszyscy by musieli Golfami 2 jeździć. I wyobrażasz sobie tych biskupów, czy by przyjechali Golfami 2 pod Jasną Górę? Pomyśl, jak oni by kombinowali, żeby
0: nie
1: to
0: prawo zmieściłby obejść. Się.
1: A nie, bo tu mi lekarz zapisał, że ja mam wątrobę słabą, to w golf za bardzo zawieszenie trzęsie w ogóle, ja muszę mieć Maybacha.
0: Nie, to były potem takie, bo były takie jakieś propozycje i ktoś tam jakiś taki co uczciwszy i porządniejszy ksiądz to coś tam mówił takiego, to zaraz drugi wychodził i mówi, tak, mam, może na osiołku mam jeździć, na osiołku, jasne.
1: No ale osiołek to była zajebista fura w tamtych czasach, nie?
0: Nie, to chyba raczej nie, no, osiołek, tak?
1: No, a wykarmiłbyś takiego dziada na pustyni, gdzie kurde w najlepszym wypadku żreż ryby i w ogóle rzeczy?
0: No to był taki motorek jakby taki, wiesz, tak myślisz, słabej to, klasy, tak mi się, tak mi się kojarzy.
1: Zgłębienia, że tak się
0: no nie, no to wiesz, kto miał kasiorę to na koniu, na rumaku, a kto nie miał to na skuterku, na osiołku i Pan Jezus na skuterku popierdalał.
1: Ja nie sądzę, że Jezus nie miał kasy. Pomyśl, jak Jezus nie miał kasy, to dlaczego by mieli centurioni, czyli bogaci ludzie, którzy zarabiali, nie wiem, tak na dzisiejsze, ja wiem, z 20 tysięcy złotych na miesiąc, jak nie lepiej, mieliby grać w karty, w kości o jego ubranie?
0: Może to była jedna z niewielu rzeczy, jakie miał cenne. No, a popatrz sobie na jakichś ludzi z nizin społecznych, na jakichś dresów czy coś. Oni często mają super ciuchy, nie? A muzułmanie też, wiesz, przyjechał biedny uchodźca, a ubrany 100 razy lepiej niż ja, nie?
1: Ja ci coś powiem o ludziach z nizin społecznych, szczególnie w tamtych czasach, nie? Wiesz, czego nie mieli ludzie z nizin społecznych? Nie mieli swojego rodowodu do samego początku wszechświata, a Jezus miał.
0: No tak.
1: No, także widzisz. Tak, a argumentów na ten temat, że nie był z biednej rodziny jest dużo, bo on autentycznie był z arystokratycznej rodziny, a autentycznie był królem Żydów.
0: No i złoto mu przynieśli, jak się urodził. Dużo chyba, nie?
1: Także to nie był biedny koleś. Na tym wypadku to jest taka ściema. I jednocześnie jakbyś pogadał z tymi katolikami pokroju Terlikowskiego, tam nawet gdzieś było, oni też ci powiedzą, że to nie był biedny człowiek. Oni mają, wiesz, jest taka podwójne standardy są w kościele katolickim, gdzie z jednej strony tam tych wsiokom i parafianom, wiesz co znaczy słowo parafianin? Znaczy człowiek niewykształcony. Naprawdę, jak sobie zobaczysz w słowniku, to znaczy człowiek niewykształcony, parafianin. Parafianom się mówi takie rzeczy, że Jezus był bidny i w ogóle, nie? Ale całej reszcie tam, wiesz, w połowym to mówisz już coś zupełnie innego, nie? No, ale tak.
0: Kto tam tak łupie czymś?
1: Jakaś banda, kurde, dresów. Ej, kurde, wiesz kogo widziałem? Chłopie, normalnie tak sobie idę, idziemy sobie drogą, Ola gdzieś tam czeka, nie, na mnie, i patrzę, banda drechów koło małpki stoi, nie, z daleka, i tak sobie myślę, kurde, ciekawe, czy kula będzie wśród nich, nie, przychodzę, patrzę, a tam kula faktycznie, nie.
0: Ale kula jaki daje... kula?
1: Kojarzysz kula daje fula?
0: Nie.
1: Oj, ty dziadu, kurczę, ja wam puszczę kula daje fula. To ten...
2: Ale nie teraz, my teraz chcesz nie. Z Krawcem pogadać.
1: Taki raper, no to gadaj, proszę.
0: Jaki miły, no to gada, już, no szybko.
2: No właśnie. Nie wiem, Krawiec, co wypiłeś sobie tego? Ja tak będę z tobą na luźno rozmawiała, bez żadnych takich
0: tematów. Pewnie.
2: Dobra?
1: Bo już jestem po połowie szampana.
2: No właśnie, nic mi nie jest.
0: Dzisiaj imprezowa audycja i właściwie tak trochę na poważne tematy zeszliśmy, ale jeszcze dużo czasu, więc przypuszczam, że po paru głębszych nam się zaraz jeszcze tutaj rozluźni.
2: No właśnie, ja już wypiłam pół szampana i myślałam, że padnę, a tak dobrze się trzymam jeszcze. Ej, a to ja chciałam ci powiedzieć dzisiaj, że zaczęłam sobie dzisiaj 9 tom Sandmana czytać i jestem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zachwycona, super, ekstra klimat i naprawdę kiedyś zrobisz audycję o tym?
0: Na pewno, na pewno. I co? I zgodzisz się, że on się tak troszkę rozkręca, że na początku trochę słabszy, a potem, no znaczy wiesz, no że warto tak się czasami przemęczyć z niektórymi tymi wcześniejszymi tomami, nie?
2: Wiesz co, powiem ci, że mi się ten pierwszy tom bardzo podobał. Mhm. Taki fajny był klimat, bo oni tam, wiesz, te czary odprawiali, ta czarna magia, ten klimat taki, wiesz, mroczny, bardzo mi się to podobało, naprawdę. Także mnie Sandman od razu wciągnął, bardzo mi się podoba i to jest najfajniejsze w nim, że on ma tam takie historie, których ja nie jestem w sobie w stanie teraz wszystkich przypomnieć. Tam, prawda, że każdy tom jest taką inną historią o kimś innym też najczęściej.
0: Tak.
2: Tak, właśnie teraz jestem na tym, jak ta cała Barbie tam wyruszyła w ten świat snów tam ratować tam przed tą kukułką się, o. Kojarzysz, pamiętasz?
0: Tak, tak.
2: Tak, teraz kukułka. Jestem właśnie na tym.
0: To w ogóle to jest taka dziwna opowieść, bo ona się rozgrywa na tylu płaszczyznach, w tylu różnych światach, czasach, że to jest ciężko w ogóle skumać tak za pierwszym razem nawet.
2: W ogóle ciężko powiedzieć dokładnie, o czym ten komiks jest. Jakby ktoś się zapytał, o czym jest Sandman, to mi by było po prostu ciężko odpowiedzieć na to pytanie, o czym on jest. Bo wiadomo, główną postacią jest Władca Snów, prawda? Ale tam jest tyle się rzeczy dzieje, że i tam jest tyle głównych też bohaterów, raczej głównych, pobocznych, że mi było ciężko odpowiedzieć na to pytanie, o czym tak dokładnie, stricte on jest.
0: No. Ale to jest też taki komiks, który jest bardzo mroczny i też taki magiczny, okultystyczny nawet wręcz. Tak. Tam są przedstawione różne i rytuały, takie przywoływania demonów i różne same demony i anioły, tak. Postacie różne z mitologii przeróżnych.
2: Tak, to jest.
0: Wiesz, i pogański też jest na swój sposób, i satanistyczny trochę, i pogański.
2: To tam jest w zasadzie.
0: I się zastanawiam, czy jak to wpływa na nas, bo sama mówisz, że cię zafascynowało to, ten klimat. Mnie też, przyznam, i no, wiesz, mrok jakoś fascynuje jednak, nie? Trochę.
2: No jednak tak. No niestety trzeba przyznać, że tak. Nie każdego na szczęście, ale no jest ciekawy, prawda? Nie ma co się wypierać. Jest bardzo ciekawy, no tak.
0: A, Furiat tu już pisze, ma fascynować.
2: Oj, Furiatem. No,
0: i zwodzić.
2: Chodzi na złą drogę.
1: Szanujesz nas, Furiat.
0: Ale Furiat może mieć rację trochę w tym, że to ma nas... Słuchajcie, to było tak. To w komiksie Sandman po raz pierwszy pojawił się Lucyfer jako postać komiksowa. Potem on się doczekał własnego komiksu, a potem z tego komiksu telewizja Fox, która jest podejrzewana o iluminackie takie bardzo mocno korzenie, zrobiła ten serial. Znaczy nie zrobiła, tylko go wypuściła na rynek. Serial o Lucyferze, tak? Gdzie Lucyfer jest przedstawiony jako sympatyczny, piękny, odważny, mądry. No taka postać super w ogóle.
1: Telewizja tam, kurczę, religijna, tam przecież Sean Hannity, Glenn Beck, ci tacy, kurczę, bardziej...
2: A my teraz o Sandmanie rozmawiamy, mój drogi. No ale postać Lucyfera w Sandmanie jest... nie jest taka jakaś zła, przecież on tam zrezygnował, tutaj spoilery, bo ktoś chciał czytać, zrezygnował z bycia władcą piekieł, prawda?
0: Tak, i od tego zaczyna się serial właśnie i od tego się zaczyna też seria komiksowa, która była spin-offem właśnie, bo komiks Lucyfer jest spin-offem od Sandmana.
1: A ile miał czasu wypowiedzenia?
2: No ale śmieszny. Nie miał, bo klucze dostał Sandman i sobie tam już rozwiązał.
1: Czyli był na zleceniu.
0: Lucyferowi się znudziło po prostu zarządzanie piekłem i postanowił sobie tutaj na ziemi zamieszkać. I to Władca Snów mu właśnie dopomógł w tym. To jest bardzo taka postać niejednoznaczna, bo Władca Snów nie jest jakimś tam dobrym i pozytywnym takim stricte dobrym, pozytywnym bohaterem. No on pomógł, on jakby przejął, tak jak tutaj podpowiada słuchacz, on przejął na początku piekło i miał oddać klucz, miał zadecydować, komu odda klucz. Znaczy on sam się zdecydował, że nie chce władać piekłem i że odda komuś ten klucz. No i przybyli do krainy Władcy Snów różni reprezentanci różnych jakby mitologii, tak? To fajne było, nie? Byli i skandynawscy bogowie i tak.
2: Nawalony i jeszcze tą chmurkę miał nad sobą, bo się tak nawalił, go głowa bolała. Ja, no, tak.
1: Czy to
2: super.
1: Nie jest zajawka trochę w stylu tego piekła z tej całej Jagi Sragi, gdzie to tam było też przedstawione? Tam siedzieli ci różni z różnych religii, gnojca?
2: Nie wiem, mnie się to z tym nie kojarzy.
1: A, czytaliście książkę, albo to książka Nila Gaimana, czyli komiksiarza Amerykańscy Bogowie?
0: Ja czytałem.
1: A.
2: I jak, fajna?
1: Zajebista.
2: Bo serial fajna. Ma być.
0: O!
2: Tak, ma być serial i ma grać, tak. Ma ten ulubieniec z Denu, do którym ci mówiłam. Ale tak, on ma tam grać, super, nie mogę się doczekać. Tak.
0: No, widzę, że uniwersum Sandmana coraz bardziej przychodzi do mainstreamu. Z jednej strony to jest też dziwne, bo to jest jakby, tak, no komiks, sama przyznasz, Ola, że jest trochę hardkorowy, nie jest to dla każdego, tak? Jest to jakby takie... Jest to
2: ja
0: takie...
2: Powiem, że ja bym Zenonowi tego komiksu nie poleciła, bo jemu, ja wiem, że jemu się nie podobał. On jest, no jak sama nazwa, prawda, sama, on jest taki oniryczny, on jest, tak. No nie dla każdego na pewno. Nie.
1: Ja nie wiem, ale jak mi się książka podobała, no to czemu ten komiks mi się miał nie podobać?
0: To jest co innego trochę jednak.
2: Tak.
0: Troszeczkę. No i tak, i młody człowiek, taki powiedzmy, że 16-letni, 14-latek, ogląda sobie serial o Lucyferze, tak? I potem będą też amerykańscy bogowie, całe to uniwersum i Sandman się pewnie w końcu doczeka. No i to będzie takie ugrzecznione, bo nie pokażą pewnie wizji piekła, tak jak tam było, nie pokażą tych demonów, nie pokażą rytuału magicznego, w której wiedźma ściąga twarz z trupa, przybija ją gwoździem do ściany.
2: To było super, właśnie to dzisiaj kończyłam. O, ten tom, jak ona właśnie tą twarz mu przybija do ściany i ta twarz mówi jeszcze, super to było.
0: No super, fajne i właśnie tak i dzieciaki potem się zainteresują i sięgną po komiks i wkroczą w taką drogę satanizmu, magii i pogaństwa, tak dalej.
2: Ale
0: wiesz,
2: nie
0: wiem, czy to jest takie super.
2: Czy by miał wpływ na takie coś?
1: Ja ci powiem, że najwięcej w pogaństwo wchodzą chrześcijanie.
2: Powiem ci, że nie wiem. Tak troszeczkę zmienię temat, ponieważ pamiętam swego czasu była taka afera właśnie o to, że na przykład lalki Barbie tak zniekształcają myślenie dziewczynek. Ja miałam same lalki Barbie, jak się bawiłam. I ja powiem ci, że ja nigdy nie patrzyłam na to pod kątem, że lalka Barbie jest atrakcyjna i że ja na przykład jestem mniej atrakcyjna od lalki Barbie. Nie wiem skąd ten problem, że nagle się rzucili na to, że lalka Barbie po prostu krzywdzi psychikę dziewczynek, prawda?
0: No, nie wiem, to musieliby się jacyś psychologowie może powiedzieć, bo to jednak jest wpojenie w świadomość już taką globalną, powszechną, bo to jest marka znana na całym świecie, wszystkie dziewczynki chcą mieć tą lalkę i to jest wpojenie pewnego stereotypu na temat tego, jak powinna wyglądać dziewczyna, czym się interesować, że powinna spędzać czas właśnie na imprezach, mieć wąską talię, być taką głupawą blondyną najlepiej i potem to się utrwala jakoś. Ja nie wiem, czy to nie jest taki, wiesz, takie byle co. To ma bardzo duży wpływ pewnie
2: ja
0: na ludzi, na dzieciaki.
2: Na swoim przykładzie, prawda, że strasznie mnie to zadziwiło swego czasu, bo ja nigdy tak nie pomyślałam o jakiejś lalce. Nigdy nie chciałam mieć blond włosów przez to, że lalka Barbie ma blond włosy, ani metra, nie wiem, 80.

0: wręcz takie mało możliwe.
1: Na mnie nie miał wpływ.
0: Nie, bo są różni ludzie, prawda, ale no nie wiem.
1: Na mnie miał wpływ, zdecydowanie, no.
0: Ale chodzi mi, Krawczyk, tutaj o jakiegoś nastolatka, który nagle, wiesz, nagle, nie wiem, będzie miał fascynację, że ściągnie sobie skórę i przybije do ściany.
1: Ale ty tak patrzysz w sposób taki bardzo dosłowny, tak? A to chodzi o samo zaszczepienie takiego zainteresowania właśnie mrokiem, okultyzmem i po, wiesz, po nitce do kłębka. To nie to jest takie wprost, że raz będę biegł i zabijał i demony wywoływał.
0: Nie wiem, wydaje mi się, żeby ten komiks jakoś, albo jakiekolwiek takie rzeczy, no nie wiem, wiesz, są i wielu ludzi, prawda, ale żeby to miało wpływ na to, że ktoś się zacznie interesować na przykład satanizmem? Nie wiem, powiem ci, że nie wiem, tak mi się wydaje to mało prawdopodobne, no nie wiem, no ja to odbieram po prostu jako super komiks, fajne przeżycie, myślę o tym często, o bohaterach, no świetna, naprawdę świetna sprawa, polecam każdemu. O.
1: Poprzez tutaj odpowiadam na czatownikowi, że poprzez działanie na podświadomość rozumiem wpajanie do naszej głowy czegoś nie wprost, tylko do głębszych pokładów naszej psychiki, takich, które potem wychodzą na wierzch do tych struktur mózgu, które no, są trochę głębiej, no i to wszystko.
0: To jest
1: w ogóle komiks, w którym mamy na przykład zebranie psychopatów i morderców, którzy mają taki konwent swój, tam.
0: A przecież rzeczywiście tak było, tak.
1: I tam są i pedofile, i kolekcjonerzy tam oczu, uszu.
0: Tak, rzeczywiście było.
1: I to potem wszystko w człowieku gdzieś tam zostaje, to jest takie oswajanie. Znaczy ja się, wiesz, jako tak się trochę w dziennikarza wcielam, teraz staram się z różnych stron na to popatrzeć i przypuszczam, że osoby wierzące, takie jak Furiat na przykład, którego tu pozdrawiam, on patrzy na to jako osoba wierząca trochę inaczej niż my i może mieć racji trochę, wiesz.
0: Znaczy ja się z Furiatem zgadzam, na pewno, zdecydowanie się z nim zgadzam w kwestii tym, że po prostu my jesteśmy teraz oswajani z agresją, z takimi coraz mocniejszymi obrazami, prawda? Bo to jest wszędzie teraz wokół nas. I dla mnie to ewidentnie jest po prostu działanie na mózg człowieka, na psychikę, oswajanie z drastycznymi obrazami.
2: Zobaczcie sobie, tutaj walnąłem linka z rave party. 20 lat temu miało miejsce, nie? To rave party. Zobaczcie sobie tych ludzi, jak są ubrani. Jasne, będziecie się śmiali, że zażenowane, że tam, wiecie, że tam trąci myszką i tak dalej i tym podobne. Ale zwróćcie uwagę na dziewczyny, które w ogóle nie są, kurczę, jak dla badziary, które dzisiaj nawet na ulicy normalnie chodzą ubrane. Ani trochę, nie? Nie ma czegoś takiego tam.
1: Też się zmienia jakoś moda na ubieranie, coś, ale na pewno mass media, zabawki te najpopularniejsze mają duży wpływ na rozwój i rozrywki, tak. I zwyczaje, i modę. I no, od klocków Lego do Minecrafta, tak? Od zainteresowania przemocą typu GTA, takie gry, no też do... No potem kto da więcej, tak? I w końcu dzieciak, nie wiem, ja jako dzieciak grałem sobie w grę, gdzie nie było jakichś hardkorów, nie torturowałem kogoś, nie zakładałem mu reklamówki na głowę i nie dusiłem, czy tam coś, nie podrzynałem gardeł, a dzisiaj dzieciaki grają w takie gry i ich to w ogóle nie rusza i też widać, że to wcale nie sprzyja takiej agresji jakiejś chyba. To jest, nie wiem, trzeba by to jakoś głębiej, może kiedyś zrobimy audycję na ten temat i zastanowimy się, jak to wszystko działa na ludzi, bo wydawałoby się, że powinniśmy być bardziej agresywni od muzułmanów, tak? Którzy, te muzułmańskie dzieci, one często biją w szkołach małych niemiaszków, tak, czy Francuzików.
0: Polak opowiadał, jak gdzieś za granicą mieszkał i że po prostu jego córkę pobił muzułmański chłopiec, tak. Tak.
1: A wydawałoby się, że te nasze dzieciaki, co tak grają w te gry zabijacko-napadalskie, powinny być teraz agresywne i się bronić, i to one powinny atakować, a to raczej takie spokojne są. To może powodować jakiś dziwny stan psychiczny, taką wręcz schizofrenię, że z jednej strony jesteś dzieciakiem, który ma wszystko, jest rozpieszczany i delikatny taki, bo się wychowuje, czyta jakieś książki, Harry Potter, ale też gra w te GTA i z jednej strony gdzieś tam ma w tych głębszych pokładach świadomości tą agresję, to bieganie z karabinem, ale to jest takie wirtualne wszystko, ale jakoś to na niego działa. działa i to może być takie, spowodować, że dzieciak wyrośnie na człowieka takiego rozdwojonego, który będzie miał w sobie

0: gdzieś głęboko ukrytego tego zabójcę i mordercę, a z wierzchu będzie gładki i delikatny i będzie płakał, jak nie dostanie PlayStation. To może być jeszcze gorsze niż taki dzieciak, który się wychował w surowych warunkach, w jakimś klimacie wojny, który jest agresywny, bo u niego to jest jakieś szczere i naturalne, że on taki jest, tak? A nasz będzie taki po prostu, no pojebany po prostu, tak? Jakoś.
1: No tak, tak, tak. Tu się zgodzę, tak. Oczywiście.
0: I tak samo może być z tą właśnie magią i okultyzmem, że gdzieś to będzie głębiej też, z zewnątrz nie będzie, ale gdzieś to może wyjść w jakiś dziwny taki sposób. Może jakaś schizofrenia taka na tle religijnym, te osoby, które doświadczają opętań. Tak, coś w tym stylu, że dzieciak będzie wierzący, a nagle zacznie, wiesz, wyjdą z niego te wizje piekła, coś i naprawdę ludzka psychika jest tak skomplikowana, to jest jak komputer, który może z wierzchu być wszystko pięknie wyglądać, a nagle jakiś wirus, tak, się uaktywnia. No, tak działa nasz mózg trochę.
2: Ja się tutaj prawie z tobą zgodzę, bo powiem ci, że ja w okresie nastoletnim, nie wiem skąd to się wzięło, powiem ci szczerze, tutaj już szampan zaczyna działać i po prostu bardzo często mi się śnił szatan, ja się go strasznie bałam. To było no, to ponad 10 lat temu, prawda? I to było tak, no w noc miałam po prostu przerażające koszmary i ja się panicznie bałam po prostu nawet zasypiać, prawda?
1: Ale już to ja ci powiem, z czego się to wzięło, z tego, że wasza mama was co rano budziła sportowym różańcem.
2: Nie wiem, ale...
1: Z tego, co zrozumiałem, z tymi szczotkami, to tylko chodziło i tak... Wiesz, ciach. Ukłon różańcowy. A wy co rano wam się kodowało do głowy coś o szatanie, Jezusie, Maryi, wszystko?
2: No, ty już wiesz na pewno najwięcej.
1: Tak, taką mam teorię, no.
3: Nocne radio was ma. A nie, to zły mi się głos włączył. Miał
2: zły,
3: być szatan.
2: Zły, to nie, to musi być taki podwójny, taki wiesz, trzy tony głosowe, takie bas, taki mocny. To wtedy, o kurde. Nie, co etap napisał.
1: No to przeczytaj.
4: Raz, dwa, trzy, próba szatana.
5: Też to szatan w radio.
0: Szatan stroboskopowy. Szatan z chórkiem.
6: Szatan kosmiczny szatan.
4: Szatan. O, to jest szatan. Mocne radio was ma.
1: Co do wpływu do grania, to jeżeli chodzi o wpływu grania psychikę ludzką, to miałem taką jazdę, że z tak idę ulicą, myślę, coś tam będę robił, a jak się nie uda, to sobie wczytam.
0: No tak czasami są takie głupie myśli jakieś, tak? Wgram se save'a. To jest właśnie to, coś tam, widzisz, coś się wyłania z podświadomości, jakieś głupoty i to możemy być bardziej rozwaleni tak wewnątrz i stąd potem jakieś dziwne myśli, jakieś depresje, jakieś takie dziwne stany, jakaś histeria albo jakieś takie, że nie wiem czego ja chcę, bo we mnie siedzi i to, i tamto, i siamto. I potrzebuję jeszcze bodźców coraz większych, bo już wszystko widziałem.
2: O tak, zdecydowanie.
1: To właśnie.
2: Tak.
0: To poszukam sobie może na przykład tortur, bo wpiszę sobie na YouTubie tortury na żywo.
1: Tak, to jest coraz to więcej bodźców i powiem ci, że dzieci są tym karmione, kurde, żeby mieć coraz to więcej bodźców. Te bajki są kolorowe, angażujące czy coś, nie? Masakra jakaś, nie? Zwróć uwagę, że... Prawie gry strategiczne nie wychodzą. I turowe, nie? No. Szczególnie takie, które w ogóle są jakoś do pojęcia przez dzieci, nie? Jak właśnie Heroes of Might and Magic, o którym gadaliśmy, nie? Nie ma czegoś takiego już, nie? Bo to się niby... A kiedyś to się opłacało przecież.
0: No, całkowicie różne są chyba gry. Są i strategie, i FPS-y, przygodówki. Jest cały rynek, się bardzo wzmocnił rynek gier niezależnych, gdzie wychodzą już przeróżne rzeczy i wartościowe zupełnie. Teraz wchodzę trochę w środowisko właśnie Minecraftowców. Być może.
1: My wiemy czemu.
0: No właśnie. I też to jest fajne akurat, nie? Sobie tam jakieś skrypty piszą, konstruują coś. To jest takie kreatywne, fajne.
2: No tak, tu już mózg pracuje, prawda?
1: No, to prawda. Tak. Ale też jest fajna incepcja w tym, że Minecraft powstał na podstawie Lego i jest Lego Minecraft, które powstało na podstawie Minecrafta.
0: Pętla się zrobiła.
1: No, super. I chińskie podróbki z AliExpress, które mogą być toksyczne. Ale jest fajne. Także nie ma źle. My jesteśmy z kolei zwolennikami Terrarii, jeżeli jesteśmy tak już przy grach. nie mainstreamowych, nie? To Terraria to jest taki 2D Minecraft.
0: Sandbox taki duży z możliwością tam właśnie niszczenia terenu i wydobywania, tak? Można się wkopywać.
2: No, super
0: tak?
2: Jest, super. I najfajniejsze są w tej Terrarii najfajniejsze są potworki. Na przykład Halloween masz zombiaki, masz Jasona, prawda? Masz Mike'a Myersa, tylko Freddy'ego Krugera naszego ukochanego brakuje. I masz, wiesz, najfajniejsze postaci z horroru, no nie najfajniejsze, niektóre postaci z horroru masz i tak, a nawet na... O, Krampusa masz na przykład na Boże Narodzenie, masz Mikołaja, który na jakimś tam czołgu.
1: Jest taki cybertroniczny na tych, na gąsienicach.
2: Tak, na gąsienicach, taki Mikołaj i tam, albo ludziki te takie, co wyskakują z prezentów, cię gonią i chcą cię zabić. No super, naprawdę ekstra.
1: Nie? Super, jest naprawdę przystygowane. Trochę inne podejście do sprawy niż Minecraft, nie? Takie bardziej już gotowe, nie? Nie, modowalne jak najbardziej, ale już samo w sobie gotowe na starcie. Przymodowalność gier to też jest ciekawy temat, ale to na kiedy idzie, że tak powiem. No, widzisz, a gry, no gry to też jest ciekawe fenomen. Ja marzyłem zawsze o tym, żeby poszła Nagroda Nobla do kogoś innego niż jakiś dziad, który napisał jakąś smutną książkę, nie? Jakiś Murakami albo inny Dupa Wołowa Turek, czy jakoś się to nazywa. I kto dostał w tym roku Nobla? Dziad, który to był, jak on się nazywa? Ten, Bob Dylan?
0: Być może, nie wiem kto tam Nobla.
1: No w każdym razie cała sytuacja skończyła się na tym, że on to olał, miał to w dupie, nie? Nie stwierdziła, to pierdoli, nie przyjedzie, nie? A co będzie? Najpierw, że może przyjadę, a mi się nie chce.
0: Nie przyjechał tak? Nobla odebrać?
1: Nie przyjechał, olał ma jeszcze sprawę całkowicie.
0: Pięknie.
2: Za co on Nobla dostał?
0: No, za tak całokształt może.
1: Aha. No... Nie wiem, to był ciekawy ruch w tą stronę, żeby trochę to odczarować, ale ja szczerze powiedziawszy mi się marzy, żeby na przykład Nobla z literatury dostał ten Sid Meier, nie? Który stworzył Cywilizację, tą serię.
0: No i nie tylko, jeszcze on parę innych gier takich, on dużo tych simów stworzył i Spore też o gatunkach tworzył, no takie mądre gry zawsze robił, faktycznie należy się, nie?
1: No tak, tak. Co on jeszcze tam robił? Kurczę, takiego. Był jeszcze ten drugi, Peter Molyneux, on robił te black and white, populusy, takie rzeczy, ale ja tam zawsze byłem zwolennikiem Sida Meiera.
0: No ale ten. No kurczę, no Peter też wielka postać w świecie gier, myślę. Też wielka. A u nas pani Kożuchowska dostała Order Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia artystyczne.
1: Ja ci już powiedziałem, za co dostała.
2: Najlepsza scena śmierci w kinematografii normalnie polskiej.
1: Dostała order od rodzenia, bo się 15 lat o dziecko starała i w końcu jest w ciąży, no to dostała order od rodzenia.
0: I to, że jej tata pracuje w Radio Maryja, to nie ma nic tutaj do rzeczy, ej, proszę pana.
2: Radio Maryja?
1: Nie wiem, ja tylko wiem, że Steczkowska ma 9 rodzeństwa i ich ojciec był księdzem prawie całe życie.
2: Ja to nie wiem nic.
1: To jurny ksiądz, który naskakał 9 dzieci. A dopiero tak? Tak, 3 lata przed śmiercią dopiero mu zdjęli tamte te śluby. No, także. A Kożuchowska, no ja już wiem, co ty tam powiedziałeś, jak się
2: tak, czytałem, ja też wiem.
1: No, tak, że tak artystycznie to tak 6-9, tak?
0: Bym dał jej nagrodę za co innego, no.
2: Krawiec, nie ma za co, naprawdę nie ma za co.
1: No. Ach jo, Matka Boska Kożuchowska. No tak jest, no wiesz, słuchaj, każda ekipa, wiesz, swoje dziady będzie jakoś...
0: Pokazałbym jej pastorał swój.
2: Nie.
0: Kożuchowskiej Matce Boskiej.
2: Krawiec, staćcie na 100 razy ładniejszą.
1: Pastorał. Nie, no to tak nie może być. Nie, no kraj, to jest zbyt zdesperowany, ale ja się nie będę tego podejmował, żeby cię wyswatać.
0: Z Kożuchowską.
1: Z Kożuchowską? Wiesz co, to, i co by wtedy było? Jakby tu krowiec nawrócony. I tak byś, kurde, tutaj zapodawał jakieś takie rzeczy, że tutaj...
2: I krawiec by przejął rolę Marka Mostowiaka, wiem, jak miłość.
0: Ja bym do Radia Maryja bym przeszedł i już wprawę w żebraniu mam, to bym się może sprawdził.
1: Żebraj teraz.
0: Kochani, bez was radio
1: zrobię to, co zrobił umrze. To co zrobił nasz kolega Potrzeba. Tam wchodzicie na stronę Nocne Radio i tam jest chyba takie coś jak wspieraj, gdzie zrobić klik i wtedy jest, możecie wspierać Krawca, nie? Sylwestrowo proszę tutaj po pijaku nieświadomie o 1-0 za dużo nacisnąć. i tyle. Przypomniało mi się, jak ten, jak stały słuchacz zadzwonił do tego, do klona i powiedział, że mu się przypadkiem włączyło stałe zlecenie 20 zł co miesiąc i tak, o, bo mi się tutaj stałe zlecenie włączyło i nie chciałem, żeby te 20 zł było teraz w tym miesiącu. A klon, a co mam ci oddać, nie?
0: Dzień dobry, czy doszły pieniądze?
1: I tak kurwa miesiąc, nie?
0: Doszły do pana pieniądze? Nie, stały słuchacz jest spoko, jest fajny.
1: Ja go uwielbiam, po prostu.
0: Ja też.
1: Nie dzwonił długo z Kubany, ale po prostu go uwielbiam, dziada.
0: Ale ma w sobie coś takiego, że jego wszyscy lubią. Może dlatego, że jest po prostu taki szczery, że nikogo nie udaje, że ma wiedzy trochę, że się tam trochę... nie puszy się, nie wywyższa, na nikogo nie jedzie też. I to jest taka fajna postać.
1: On jest taki Piotr Grzyła. I mówię ci, jakby na niego pan Dydamin siadł, tak jak siadł na Marcina, to on by sobie tak samo jak Marcin z nim poradził.
0: Wiesz co, Dynamin nigdy nie siądzie na stałego słuchacza, bo stały słuchacz w tej społeczności Anonów jest lubiany też bardzo.
1: Oni tam robią na Wilnie, są jakieś przeróbki z nim, on jest z tym synem Waltera White'a, nie? Tam on go reprezentuje.
0: A to ja nie wiem, czy to nie Karaczany robią, bo na Wilnie to raczej stały słuchacz jest postacią taką szanowaną. Ja tu nie chcę plotek rozpuszczać, ale jak Paranormalium tam serwery padły na jakiś czas po tym, jak słuchacz stały został źle potraktowany tam, to przypadek jest to, wiecie.
1: Nie mam pytania.
0: No radzę nie obrażać stałego słuchacza.
1: A linki doszły? Tutaj kierowca Bobowca napisał. Ja nie wiem, znawca Krawca, tak swoją drogą, tak mi się przypomniało.
0: No, tak.
1: Jeżeli chodzi o takie rymowane ksyfy. No i Krawczyści. Tam było jeszcze więcej takich postaci ciekawych w Teorii Chaosu, które regularnie dzwoniły, ale już jakoś się to wszystko rozmyło niestety. Teraz jest stały sceptyk.
0: Stały sceptyk już ma i zwolenników, i przeciwników z kolei.
1: I teorie spiskowe wokół siebie. Że on jest tym antaresem na Paranormaliu. Przepraszam.
0: No? Nie, stały sceptyk jest też, myślę, z grona tego, no, wiesz, wolne Wilno raczej.
1: Tak. No, ale coś się nie kwapi, kurczę. Tam gadałem z Podstawą, co by go tu zaprosić, to powiedział, że tak, no średnio to wychodzi. Że jeszcze się nie ten... Przysłuchuje się nam, ale nie ten, jeszcze nie chcę tutaj wywiadu udzielać. Gwiazdor.
0: SS2 tutaj. Taką maksywkę widzę. No, fajnie, no są różne postacie w Nocnym Radio, też takie osoby jak wy, to są właściwie tacy współnadający, a to zawsze się mówi słuchacz, ale to raczej współnadający, jest więcej takich postaci, to jest fajne, bo no widzisz, jakby zwykły człowiek zadzwonił, to by było właśnie, dzień dobry, słucham Nocnego Radia od pewnego czasu, chciałem powiedzieć, że bardzo fajne audycje, i proszę o więcej. Dziękuję, do widzenia. No, a wasz telefon trochę więcej wnosi, myślę.
2: A tak, ale to takie słodkie trochę jest, jak ktoś tak zadzwoni i tak powie, prawda? Przez 30 sekund takie coś. Takie, nie wiem, mi się to wydaje takie rozkoszne.
0: Fajne i sympatyczne, no, ale no, taka prawdziwa wartość to są takie osoby, jak właśnie tutaj wokół.
1: Jak kadzisz.
0: Takie wspaniałe, mądre i jak wy...
2: I jeszcze tak jak ten, jak w tym memie było, jeszcze powiedz, że jestem piękna, prawda? I pistolet bo trzyma przy głowie.
0: No. To nie muszę mówić, wszyscy to widzą, że jesteś.
2: No pewnie, teraz to najbardziej.
0: No. To się szarmancki robię. Uwaga, dziewczyny, uważajcie.
1: Dobra, to może my zrobimy na razie miejsce komuś innemu i dokładnie, zadzwonimy jeszcze tak. Gdzieś tak przed 12.
0: O, zacząłem komplementować twoją...
1: Chcesz to zagadaj, słuchaj, przecież myślisz, że ja się nie tam, że nie. Ja się...
0: Coś miłego Oli powiedziałem, no to tutaj przerwa na muzyczkę by się przydała, prawda, kończymy.
1: Nie, no to mów, chłopie, spoko, nie możesz tam...
0: Idziemy, Ola, idziemy.
1: Zaczynają brzygać, jak zacząłeś one komplementować.
2: A, ja a kto by się ty kimś, nie wiem, nie przyjmował? Wiem, to, no, bitch, please, proszę cię.
1: To jako akt agresji pointerpretować, czy co? Ja nie wiem. No ale nie widzisz, wiem. Patrz, to jest coś w tym jest, kurczę, wiesz, w miłości, związkach i tak dalej i tym podobne. Też żeśmy dzisiaj to z Olą zauważyli, że Ja przykład, na właśnie na przykładzie Kożuchowskiej, nie? Że inne spojrzenie, kurde, ktoś szczęśliwie zakochany ma na atrakcyjność innych osób, a inne spojrzenie ma ktoś, kto jest tam średnio zakochany albo w ogóle nie jest zakochany, nie? Zupełnie inne jest spojrzenie takich osób na takie rzeczy, nie? No na mnie zupełnie te wszystkie jakieś Dua Lipy i te inne gwiazdeczki z pierwszych stron gazet nie robią żadnego wrażenia. I teściu na przykład nasz kochany też tak strasznie zawsze drzełacha z Kożuchowskiej, że paskuda wstrętna.
2: Tak, że ona powinna grać serialu P jak paskudy, a nie Emy jak miłość.
0: Jaka ona paskudna, no całkiem urodziwa. Niewiasta, myślę.
2: Ma swój głos, prawda? Nie ma co tutaj po nikogo brać, bo każdy ma swój głos, prawda?
0: Szczerze mówiąc, bardziej mi odpowiada jej fizyczność niż taka Doda jakoś. Znaczy, Doda też jest piękną kobietą, ale myślę, że Kożuchowska ma ciekawszą trochę urodę jednak.
1: Tu ma cholera. Blondynki, ja tyle powiem.
2: No nie wiem, ja tutaj mi się ciężko powiedzieć. O, na przykład w kwestii kobiecych tutaj tych, Ryan Gosling jest nieprzystojny i jest...
1: Ale są ludzie, są faceci, którzy są tak brzydcy, że aż są przystojni. I tak był kiedyś Bruce Willis i ja myślę, że teraz to jest Ryan Gosling.
2: Nie, Ryan Gosling jest nieatrakcyjny.
1: Ma paskudny ryj, ale się i tak na niego spalają.
0: No, ponoć się podoba dziewczynom.
2: No, ponoć się podoba, tak.
0: A Bruce Willis to faktycznie taki, on to taki małpolut jest trochę z gęby.
1: Taki Janusz, nie? Jeszcze ta koszulka.
2: No tak, taka biała na ramionczkach, tak.
1: Ryan Gosling jest robotem, to chyba nie znamy jakiejś teorii spiskowej.
0: Nowa teoria znowu spiskowa.
2: Z robotem? To brzydkim robotem.
1: Brzydkim robotem, popatrzcie.
0: Ale to powiedziałaś takim głosem, brzydkim robotem.
2: To przez szampana.
1: No. Ty Gosling nadrabia sześciopakiem, nie? Doda piękna kobieta.
2: Ale każdy ma swój głos, no naprawdę, no przecież jednemu się podoba Doda, drugiemu się nie podoba, nie ma co dyskutować, to jest przecież tak obiektywna sprawa.
1: Subiektywna.
2: Subiektywna racja, to nie ma co dyskutować według mnie w ogóle na takie tematy.
0: Mówię tak bardziej obiektywnie, no, niż subiektywnie, bo mnie jakoś tak właśnie bardzo nie kręci Doda, bo dla mnie to jest taka bardzo typowa uroda i taka... No taka blachara, taka blacharska, taka uroda, taka no...
2: A co przesadziła z operacjami chyba już?
0: Ona ma wszystko idealne, mi się nie podobają takie idealne kobiety, które są już po powiększaniu piersi, odchudzone, no. Idealna sylwetka, idealna skóra, idealne uczesanie, taka, o, wulgarna uroda też taka, jak Furiat napisał, no, taka właśnie plastik też, jak Radek z Brzegu dodaje, to jest właśnie, no, dobrze
2: ja
0: to podsumowali.
2: Że mi się bardziej podoba Ewa Farna, bo ja pamiętam, jak
1: nie
2: pisał.
1: Ma idealnych sutków, za mało, nie ma pytań.
0: A to co, małe złe, to duże muszą być?
1: Radek z Brzegu...
2: No każdy ma swój gust.
1: Radek z Brzegu ma zainteresowania żonglerka pomarańczami i picie napoju tam jakiegoś, nie? No. Musicie ten film kiedyś zobaczyć, ja się kończyłem. Radek był w Idolu. A najlepsze jest to, że ona była przekonana, że to faktycznie był ten program, który był w telewizji.
0: Blacha tu komentarz.
2: Po prostu.
0: Krawiec, może i plastik, ale ruchałbyś, przyznałbyś, ruchałbyś! Blacha.
2: Każdy mierzy swoją miarą.
1: No, co ja ci powiem? To nic ci nie powiem, no.
2: Dobra, kończmy już, coś inny nie
1: chciałem. Tak, dokładnie.
0: Dobra, bo zaczynamy gadać już jak takie podpite właśnie czereśniaki trochę. Ruchałbyś, a ta to dobra, a ten to ma sześciopak.
1: Ja wiesz, to jest specjalowo.
0: Ale co, nie ruchałbyś?
2: Do usłyszenia.
0: Słucham?
2: Szczęśliwego nowego roku ci chciałam życzyć.
0: O, tobie też. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, pieniążków, bo jak jest zdrówko, to i są pieniążki. O.
2: Szczęścia, pomyślności.
1: No, i żeby tam się coś w dokumentacji komorniczo-urzędowo-skarbowej popsuło i na twoją korzyść.
2: Że wszyscy komornicy na świecie umarli.
1: O, czemu ty się nie dogadasz z Anonami, żeby tam jakiegoś haka zrobili?
0: Chyba nie takie proste. Już mówiłem, jak pozbędę się jednego komornika, to przyjdzie drugi.
1: Oj tam.
2: Dobra, nie gadam o komornikach.
1: Dokładnie.
0: Zostawmy.
1: No, może już zadzwonimy dzisiaj, nie? Nic nie obiecujemy, bo się tu spodziewamy, co się będzie zaraz działo. Z Panem Bogiem.
2: Cześć, krawiec, papa.
0: Cześć, papa, całusów 102. Cześć czołem, kluski pod stołem. A zrobimy jakąś przerwę muzyczną. Pewnie się blacha ucieszy, bo będzie Skrillex.

0: No właśnie. Nie wiem, czy nie zrobię sobie w tym roku całkiem odstawki od palenia. No też to nie działa tak super. Dobrze działa na kreatywność. Dobrze działa na samopoczucie. To jest taka iluzja trochę. Człowiek się robi mniej ostrożny. Mniej się skupia na rzeczach ważnych. Wszystko sobie zlewa trochę. No, syndrom demotywacyjny to jest dość oczywista rzecz. Oczywiście znajdą się tacy, którzy sobie z tym poradzą. Ale są i tacy, którzy sobie z tym nie radzą. Ja sobie słabo radzę akurat. Nic mi się nie chce. Jakoś to będzie. Man, po prostu. No i też trochę to kosztuje. Trzeba sobie to powiedzieć otwarcie. Więc może w tym roku sobie daruję na przykład w ogóle wszelkie używki. Jeszcze do niedawna mi się to wydawało takie nieosiągalne zupełnie, żeby przestać na przykład całkowicie odstawić alki i całkowicie odstawić palenie. No ale zobaczymy. Na pewno ciężej, o wiele łatwiej jest mi rzucić marihuanę niż rzucić fajki. Fajki to jest tak uzależniająca substancja, że... Poza tym widzę, że mam dużo bardziej trzeźwy umysł, jak nie raczę się używkami. I na tym też mi zależy. Ja tu trochę jestem w pracy. To nie jest tak, że do końca sobie tutaj tak sobie to przychodzę tylko po to, żeby sobie się powygłupiać, pobawić. Mam jakieś plany związane z radiem. Chcę, żeby to się rozwijało. No właśnie, może parę słów o planach radia. Na pewno już na początku, jeszcze w styczniu, Nocne Radio pojawi się już ostatecznie, już na 100% na Patronite. I chcę jakoś kontrolować wszystko, bardziej kontrolować te rzeczy, a nie się zjarać, przyjść, powiedzieć, słuchajcie, w ogóle chodzi o to, żebyście pieniążki dali, jest zajebiste radyjko, klasa, dużo jest po prostu fanu i zabawy, man. No, nie chcę taki być, chcę to kontrolować, chcę wiedzieć, co mówię, chcę się przygotowywać trochę do audycji. Poza tym, no wszystko jest dla ludzi, można sobie zajarać raz na jakiś czas, tak, z umiarem, tak samo jak sobie wypić można z umiarem, tylko niektórym jest ciężko ten umiar zachować. Ja akurat jestem spod takiego znaku zodiaku, no to wierzę w takie rzeczy, że wiecie, bo ryby to tak mają, że po prostu jak już łykają, to łykają, no. Nie, naprawdę, moja charakterystyka znaku zodiaku ryby się bardzo zgadzają. Jest napisane, że są to dusze artystyczne, że są to ludzie raczej wrażliwi, ze skłonnością do używek właśnie. No to się zgadza wszystko. Więc... I chyba sobie odpocznę trochę. Zresztą to na mnie w sumie marihuana już przestała tak działać z grubsza, nie? Jarałem, bo to już teraz od dłuższego czasu nic. To tak właśnie, to jest takie palenie dla palenia już, nie? Tak przechodzimy do porządku dziennego z tym. I kończy się tak, że z rana się wstaje, sięga się po jointika, wieczorem jointik, w środku dnia jointik po obiadku, nie? I zaczyna to strasznie szybko w ogóle się kończyć. Dużo kasy się wydaje, a działanie no bardzo, bardzo słabe, nie? Takie, że prawie nic. A pamiętam jeszcze te czasy, kiedy naprawdę zjaranie sobie nawet z lufeczki troszeczkę wprawiało mnie w niesamowity stan, w ogóle kreatywność 100, jakieś w ogóle dziwne jazdy. Też niekoniecznie chciałbym mieć teraz jakieś dziwne jazdy, ale dobra, skończmy ten temat, bo Blacha się dodzwonił. Cześć, Blacha.
1: Cześć. No to w ogóle bardzo fajnie, że w ogóle masz jakieś plany. A coś szerzej oprócz Patronite? Bo wiesz, Patronite to jeszcze nie jest wszystko. Powiem ci uczciwie, że ja jakiś czas temu w takiej zupełnie, myślę, że mogę to tutaj odsłonić, w takiej zupełnie prywatnej rozmowie odradzałem ci Patronite i teraz ci powiem, dlaczego ci odradzałem Patronite. No właśnie troszeczkę z takiego powodu, o jakim teraz mówisz, ponieważ ja troszeczkę się boję, że tego nie udźwigniesz. A to z tego względu, że Patronite to nie jest coś takiego, jak te wpłaty, powiedzmy takie jak taki standardowy donate. Taki standardowy donate wygląda w ten sposób, że jest jakiś tam serwis, tak? Dajmy na to nocne radio, no i podoba ci się, no to się dorzuć, tak? Patronite to już jest coś więcej, bo ty w tym momencie dorzucasz się co miesiąc, tak? Dorzucasz się w jakiejś systematycznej formie. A ponieważ dorzucasz się w systematycznej formie i ponieważ jakby generalnie wędrówka twórców na Patronite idzie w tym kierunku i też Patronite podąża za tym, idzie w tym kierunku, żeby to miało wymiar, jakby to powiedzieć, bardziej takiego toru handlowego niż rzeczy czysto charytatywnej. Oczywiście, oni sekcję charytatywną też tam mają. Natomiast wśród twórców w większości to już ma wymiar takiego toru handlowego, czyli ty otrzymujesz coś od patronów, ale oni też w zamian oczekują. Ja jestem patronem jednej inicjatywy, na którą łożę swoją kasę i tego co prawda nie widać jakby publicznie, natomiast w sposób dosyć bezczelny i jawny, tam gdzie mam do tego tor komunikacji, to w sposób dosyć bezczelny i jawny jestem w stanie, że tak powiem, no poinformować tych, którzy rządzą w danej inicjatywie, że hello, ja za idiotyzmy płacić nie będę, tak? Albo za jakieś takie rzeczy, które idą w poprzek inicjatywy i w ogóle tu nie pasują. Więc myślę, że to są z jednej strony dobre przemyślenia twoje, a z drugiej strony, no to dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, tak? Jak na razie to jest w mojej głowie taki wielki znak zapytania, czy krawiec będzie w stanie coś takiego udźwignąć, czy za pół roku znowu się nie spotkamy w tej sytuacji, że powiesz, tak jak zresztą dzisiaj w żartach, ale za następnym razem już powiesz to na poważnie, że no było świetnie, zajebiście, ale wyszło tak jak zwykle, tak?
0: Żal mi głupców, którzy nie wierzą we mnie.
1: No, to wiesz, to nie ma z tym nic wspólnego, czy ja wierzę, czy nie. To jest kwestia tylko i wyłącznie twojej osoby i czy ty będziesz w stanie wziąć na siebie ciężar pewnej odpowiedzialności, tak? Ciężar pewnej odpowiedzialności, że ileś tam osób, a ja sądzę, że takie osoby się pojawią, że ileś tam osób wyłoży na ciebie kasę, być może nawet całkiem sensowną kasę jednostkowo, natomiast te osoby będą mieć oczekiwania. I troszeczkę się zastanawiam, czy to cię nie przygniecie. Tym bardziej, że już kiedyś, ja nie wiem dokładnie jak ta sytuacja wyglądała, ale już kiedyś wspominałeś o tym, że na twojej prywatnej stronie, która już nie istnieje, no miałeś taką akcję, że ktoś wręcz chciał zapłacić ci za projekt. To takie troszeczkę, taki little Kickstarter, tak? Natomiast ty nie bardzo chciałeś brać w tym udziału w tamtym czasie. Pytanie, czy od tamtego czasu aż tak wiele się zmieniło, tak? Tak myślisz?
0: Ja na pewno się mocno zmieniłem w ostatnim czasie. Różne tutaj i perypetie życiowe, i sytuacja aktualna, to wszystko człowieka zmienia. Już trochę mniej jestem taki wesołkowaty, lekkoduch może, jak kiedyś. Teraz bardziej patrzę już, wiesz, tak konkretnie na pewne rzeczy i zdecydowałem już, że na 100% dam na Patronite'a. Zresztą wszyscy tam się teraz pchają, no nawet Martin Lechowicz i Kontestacja, no i youtuberzy, i Energika tam widziałem. Wszyscy tam są, czemu mnie miałoby tam nie być? Co ja, gorszy jakiś? Wiesz, i ci ludzie często obiecują takie rzeczy w zamian za kasę w stylu wymienienie na liście płac i uścisk dłoni plus uśmiech. Wiesz, no też coś tam mogę w tym stylu zaproponować, nie? Niby jest trochę mało tutaj do zaproponowania, ale już coś tam się pojawia. Nie zdradzam tutaj szczegółów, ale dzisiaj dostałem fajną rzecz do rozdania, tak jakby... ale to może sama ta osoba coś o tym wspomni w swojej audycji. I no coś, myślę, że to może być rzecz, która otworzy, wiesz, drzwi do nowych możliwości, bo w tej chwili to, wiesz, ja bardzo jestem wdzięczny sponsorom, ale to są takie kwoty, które nie pozwalają za bardzo na rozwinięcie się. To jest wszystko cały czas takie na pół gwizdka. Ja czuję po prostu, że mogłoby to być dużo lepsze, co nie zmienia faktu, że jestem bardzo zadowolony z Nocnego Radia, z ekipy, która się tutaj zebrała, z audycji, wiesz, różne, naprawdę jest fajnie. Zresztą sam chyba widzisz, że to jest takie radio, w którym się dużo naprawdę dzieje w porównaniu do innych, jak to mówi potrzeba gówno radyjek, nie?
1: No, dla mnie takim przełomem, ale to pewnie tego się domyślasz, dla mnie takim przełomem w Nocnym Radiu było to, co po części było podłożem naszego takiego prywatnego konfliktu. Było to, kiedy zdecydowałeś się na współpracę i zdecydowałeś się na wspólne stworzenie gry. Bo wcześniej to troszeczkę miałem takie wrażenie, że ty de facto robisz to radio sam dla siebie. I to było dla mnie na maksa i irytujące, tak? Że, no, że po prostu bierzesz wszystko na siebie, tak? Będzie to będzie, zdechnie to zdechnie, tak? No tylko, wiesz, tylko mimo tego, że ciężar bierzesz na siebie, no to jeszcze są ci ludzie po tej drugiej stronie, tak? Ci odbiorcy, ci konsumenci, tak? A w świecie, w którym ja żyję i tutaj jakby to oznacza dla ciebie wejście na Patronite, będzie to oznaczać, jeżeli się zdecydujesz na to, no to klient jest Bogiem, tak?
0: Właśnie nic się nie zmieni, wiesz, zamierzam w nagraniu, które będzie przedstawiało jakby to, co chcę przekazać potencjalnym sponsorom, zamierzam w ogóle pozostać sobą i przedstawiać sprawę tak, że to radio będzie nadal takie, jakie było, nic się tutaj nie zmieni, nadal będzie luz i płynięcie trochę na fali, nadal będzie to takie nie do końca profesjonalne, taki, wiesz, styl Nocnego Radia. Ja chcę to zachować. Absolutnie nawet jak ma to mnie kosztować połowę kasy mniej, nie ugnę się i nie zrobię tu nagle jakiegoś cyrku, że od dzisiaj zmieniamy wszystko, tu inne zasady, nie wolno przeklinać. Chłopaki, słuchajcie, bądźcie grzeczni, wyrzucamy tą audycję, bo to nie pasuje. Nie, absolutnie nic takiego nie będzie. Nawet jakbym miał nic nie zebrać, to nie ugnę się. I ja to powiem wprost. Dowodem tego ma być to, że sobie porobię jaja, czy z Jana Pawła II nawet, czy coś. Wiem, że będzie mnie to kosztowało dużo, ale ja nie chcę, żeby się przyplątali tutaj sponsorzy, którzy będą się czuli chwilę potem zawiedzeni, bo odsłuchają sobie jakieś audycje i powiedzą: o, tu śmianie się z Żydów, antysemityzm, Jan Paweł II został obrażony. Absolutnie, osoby, które się zdecydują zostać mecenasami, będą musiały z góry wiedzieć, co to jest za radio, wiesz?
1: No to ciekawy pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, to jest twoje radio, tak? Ja tutaj tylko i wyłącznie mogę wyrażać jakieś tam swoje opinie, mniej lub bardziej pochlebne.
0: Moje jak moje, stary, no przepraszam, że ci przerwę. Moje jak moje, to jest radio współtworzone. Bez słuchaczy to by zupełnie było co... No, znaczy, no chodzi mi o to, że no można symbolicznie powiedzieć, że wiesz, że właścicielem jestem, ale współtworzą je wszyscy i bardzo dużo dają od siebie. To, ten obecny kształt to jest wynik działań wszystkich osób, które tutaj dzwonią, z którymi dyskutujemy, które tworzą coś, które nagrywają same, które coś wrzucają i tak dalej. Wiesz, zupełnie się nie czuję jakimś tutaj tym, który to wykreował jakoś i to dzięki mnie coś jest. Nie, to ja jestem tylko, ja nawet nie steruję tym tak bardzo, bo przecież widzisz, że zostawiam wszystko tak, no wiele osób mówi, że luzak, że ma wszystko w dupie. No tak, trochę tak, no, ale właśnie taki jest tu styl trochę, nie? Nie jestem jak Hugo, czy Martin, czy Tomek, którzy lubią trzymać ten ster i dyrygować bardziej, a czasem nawet i rozstawiać po kątach.
1: No ostatecznie, o czym ty sam się przekonałeś w swoim jakimś tam starciu z Martinem, to ostatecznie to jest tak i wtedy pamiętam, miałeś jakiś tam zgrzyt do mnie, że to powiedziałem, ale koniec końców to jest tak, że właściciel domeny i właściciel serwera tak naprawdę jest Bogiem i tutaj nie ma się co oszukiwać. Bez twojej zgody nic nie pojawi się na stronie. Ja pojawi rozumiem się. Tą ideę, ja rozumiem pojawi tą ideę, rozumiem ten nurt, w którym powiedzmy chcesz iść, natomiast koniec końców, no realia są takie, jakie są, tak? Nikt nie ma wglądu do twoich rachunków za hosting, tak? Nikt nie wie,
0: mają czy ludzie wgląd. Wiedzą, tak? Wiedzą, no powiedziałem swego czasu, gdzie hostuje się, ile to kosztuje. Ludzie już obecnie teraz sami wrzucają audycje, sami je nagrywają, ja tego nie pilnuję. Staram się w czata nie ingerować za bardzo, nie banować. No już jak się jakiś debil trafi, który bluzga, to wiesz, to zbanuje.
1: No taki jak ja na przykład, no to wiem. Co to chciałem powiedzieć? Jeszcze takie pytanie mam do ciebie, czy w związku z projektem tej całej gry, to może dla ciebie to będzie dziwne pytanie, ale z mojego punktu widzenia jednak bardzo istotne, bo jak wiesz, jestem dosyć mocno w to zaangażowany i tam dopycham kolanem i robię różne rzeczy w tym kierunku. Czy w przyszłym roku, jakby jak rozumiem, nadal jesteś inside, tak?
0: Jasne. Trochę się to wszystko opóźnia, ale to z tego powodu, że jest strasznie dużo spraw, wiesz, i portfolio moje i muszę cały czas jakoś tutaj starać się te parę groszy zarobić na czynsz, żeby coś, wiesz, no ciężko jest, nie ukrywam tego i stąd to się wszystko opóźnia. Gdybym miał właśnie kasę z Patronite'a, to już dawno by to wszystko było, wiesz, zrobione z mojej strony, a tak to się opóźnia cały czas.
1: Jasne. Tak na samym początku, żeśmy się umówili, to chyba możemy zdradzić, że gdzieś tam na początku, to nie tylko ja, bo w ogóle ci, którzy są zaangażowani w projekt, żeśmy się umówili, że jest podział 50-50, tak? Jest 50% krawcowego luzu i płynięcia po fali i 50% tworzenia zrębów jakiejś struktury, żeby to nagle się nie rozpadło i żeby nie wyszła z tego jakaś kicha i żeby ludzie nie musieli się potem wstydzić, tak? Ale dlaczego w ogóle wspominam o tym projekcie? Czy w przyszłości, w momencie jak już tam odpali Patronite, zauważysz, na jakiej zasadzie to działa, jacy są ci patroni, ile są skłonni dać i tak dalej, czy jesteś w stanie, że tak powiem, przyjąć jakieś inne formy współpracy, może niekoniecznie grupowej, ale takiej jeden do jeden.
0: Ale o co chodzi? Tak w dwóch słowach? Bo nie rozumiem chyba.
1: No o to chodzi, że jak wiesz, część słuchaczy też o tym wie, bo coś tam wspominałem o tym na afterach. Ja już niebawem będę się przeprowadzał do większego miasta, w związku z czym będę miał większe możliwości, tak? Będę miał większe możliwości i dostęp też do wielu osób. No i też w związku z tym, że na ciebie jednak mimo wszystko, takie jest moje przekonanie, że ze strony patronów będzie jakiś tam nacisk, tak? Że to nie będzie tak, że oni sobie będą rzucać kasą, tak? I potem odwrócą głowę w drugą stronę, niech się dzieje co chce. Nie wydaje mi się, żeby tak było. No to czy przyjąłbyś jakiś jakościowy content, tak? Znaczy, ja bardzo chętnie, że tak powiem, ściągnę jakiegoś nobilitowanego gościa, żeby trochę podnieść prestiż radia. Tylko pytanie, czy ty w ogóle chcesz takich gości i takich, że tak powiem, no, wywiadów pełną gębą, bo nie ukrywam, że mam wielką na to ochotę.
0: Zobaczymy. Wszystko jest do obgadania, chociaż wygląda na to, że Nocne Radio się rządzi trochę swoimi prawami. To, że nie było tutaj gości zbyt wielu, że znane osoby się tu nie pojawiają, trochę zadziałało też, wiesz, z drugiej strony na plus, że zrobił się trochę inny klimat, tak? Że rozmawiamy sobie o bardzo takich luźnych sprawach, o życiowych sprawach, o sprawach przeciętnego człowieka, o filmach, o komiksach, a wiesz, gdyby się nagle tu pojawił jakiś znany czy coś, to by było, zaraz byłby taki stresik, wiesz jak to jest, nie? Zrobiłby się być może efekt taki, jak zadzwonił kiedyś do Radia na Fali Paweł Kukiz na przykład, to zaraz było takie... No lizanie tyłka, takie wiesz, no próba ugrania czegoś na tym Kukizie. Strasznie się to dziwne zrobiło i takie niefajne. Mi się to wcale nie podobało tak za bardzo, wiesz? I nie wiem, czy chciałbym, żeby tu się... No, tak by to było, no jak miałbym gadać z kimś znanym, to zacząłbym się zaraz przejmować, jąkać, stresować, przygotowywać i by było... Dzień dobry, dziękuję, że zdecydował się pani przyjść do tego
1: radia.
0: Ale
1: hola, ty tutaj popełniasz pewien zasadniczy błąd. To nie miałbyś się tym ty zajmować, ja bym się tym zajął. To tutaj w ogóle nie miałbyś z tym nic wspólnego. Tu bardziej chodzi o to, czy chciałbyś mieć taki content na swojej stronie potencjalnie, czy nie. I to raczej by był taki content bardziej zamknięty niż otwarty. W sensie to ja bym zadawał pytania i to by było nagranie stworzone przeze mnie.
0: No nie wiem, no wszystko jest tam do ustalenia. To jest, tutaj się trochę wszystko samo czasami robi, wiesz, tak... Trochę może to dziwnie. Wiem, że nie jesteś za bardzo chyba fanem takiego... No dla ciebie to pewnie takie olewactwo troszeczkę, nie? Ty byś chciał bardziej profesjonalnie, żeby to miało ręce i nogi, żeby był jakiś plan, a ja widzisz w drugą stronę, nie? I też no, zrobił się klimat taki, że pojawiają się tu bardzo różne charaktery, są z drugiej strony są anoni też... I to jest specyficzna bardzo społeczność. Nie wiem w ogóle, jak na Patronite na takie coś zareagują, bo to jest zupełnie content inny niż jakiś tam Beczka, czy jak się nazywa ten drugi taki sławny, co do Japonii jeździ. Gonciarz, tak?
1: Gonciarz.
0: No to jest zupełnie co innego. W ogóle w przeciwieństwie do wielu innych contentów, tu masz zawsze content w dwie strony, tak? Ciągle ludzie dzwonią, jest telefonów sporo, ciągle wymieniamy się poglądami, jest bardzo aktywny czat, sporo osób przychodzi na czata, jest komentowany czat, to zupełnie o co innego tu chodzi. To nie chodzi, żeby sobie siadł jakiś taki gąciarz i opowiadał, byłem tu, byłem tam, byłem sram i takie sztuczne mi się to wszystko wydaje, wiesz? Słucham ludzi na YouTubie i połowa to brzmi, wyłączając takich autorów jak Energik na przykład, brzmią jakby się naumieli i wiesz, i improwizowany luz. Witajcie, kochani. Dzisiaj będę całkowicie spontaniczny. Juhu! Zaczynamy! Top ciekawostek. Pierwsza ciekawostka. No wiesz, o co mi chodzi. Zupełnie co innego, nie? My gadamy tu jak człowiek do człowieka.
1: To ty mnie podejrzewasz, że ja bym to w takim sztucznym stylu zrobił, tak?
0: Nie, chodzi o coś innego, żeby to nabrało to radio trochę takiego wymiaru, wiesz, takiego właśnie takiej trochę sztuczności, bo wiadomo, że nie pogadasz tak na luzaku sobie, jak przyjdzie jakiś znany gość, tak? Tylko właśnie będzie taka trochę reżyserka.
1: Okej, okay, a nie uważasz w drugą stronę, że to jakby radio troszeczkę na tym cierpi, bo staje się takim tworem w dużej mierze zamkniętym, tak? I że potem na przykład to jest charakterystyką tego roku, który był i już nie tylko tego roku, tak? Ale no, jest to, że cały czas, prawda, spotykamy się wśród tych samych twarzy, tych samych ników. Można powiedzieć, że kłębimy się we własnym środowisku troszeczkę jak w takim więzieniu. A wiesz, jakościowy content zawsze ma to do siebie, że pierwsza rzecz, podnosi jakiś tam prestiż radia, zwraca uwagę na to ludzi podobnych do tych, którzy są zapraszani. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no, jest jakby tym takim otwarciem pewnego okna, tak? Otwarciem pewnego okna i jakimś tam cichym zaproszeniem na przykład ludzi z nieco innych środowisk.
0: No chyba już nawet zdradziłem ostatnio, że rozmawiałem właśnie ze wspomnianą wcześniej Ewą Kołakowską. To jest żona Romana Kołakowskiego, znanego barda w sumie. i była taka propozycja. Miałem jakby możliwość przekształcenia nocnego radia w coś trochę innego, w takiego miejsca, gdzie pojawiałyby się różne znane gwiazdy. I co wiele osób dziwi, no w końcu nie poszedłem na to, tak? Bo raz, że nie chcę, a dwa, że to nie miałoby sensu i by nie działało. Musiałbym w ogóle wszystko pozmieniać, zrobiłoby się co innego. To już wolę zrobić jakąś inną może platformę, stronkę i tam starać się program Ewy jakoś wykreować, pomóc jej to wykreować. Wiesz, no to nie ma za bardzo, no nie zadziałałoby to, no pojawiłaby się tu jakaś właśnie Steczkowska czy Golec Orkiestra i trzeba by w to też zainwestować, trzeba by na Polak potrafi to wrzucić, trzeba by zmienić wizerunek tego radia, powypierdalać z połowę osób, zupełnie nie o to mi chodzi, nie tego szukam, wiesz, to jakieś by się zrobiło kuriozum zupełne z tego, nie? I jak sobie wyobraziłem, że muszę z jakąś pindą tutaj się przymilać, bo to wiesz, do znanej gwiazdy to nie powiesz tak sobie, wiesz, cześć, siema, nie? Krawiec jest.
1: Ja bym tak powiedział.
0: No to potem by po programie by zadzwonił menadżer, panie Krawiec, czy panu się klepki pomieszały w głowie? Proszę pana, ja w tej chwili zastanawiam się, czy nie zażądać odszkodowania. Wizerunek...
1: Czy naprawdę by tak było?
0: No, zrobiłyby się cała masa, by się jakichś kwaśnych sytuacji by się zrobiła z tego, wiesz, problemów. Nie, wiesz. Tutaj Etam napisał, że ty byś tę gwiazdę opierdolił. No, to jest całkiem niewykluczone. Zdenerwowałbyś się blacha, wiesz.
1: Małe jakieś głupoty, to z pewnością tak. Nie miałbym ku temu, że tak powiem, żadnych zahamowań.
0: Panie Kazik!
1: Znasz od tej strony.
0: Pan myślisz, panie Kazik Staszewski, że pan jesteś taki ważniak? Tutaj, pan, kończymy ten program, pana nie mam przyjemności z panem w tym momencie rozmawiać, tak by było.
1: Wiesz, ja też nie chcę, żebyś odebrał te moje pytania jako jakieś takie, nie wiem, jako jakąś taką spowiedź czy coś w tym rodzaju, bo to zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie na spokojnie ci zadaję te pytania i to też poniekąd nie tylko i wyłącznie w swoim imieniu, nie to, żebym był rzecznikiem kogoś tam, bo nie jestem, tak? Natomiast gdzieś tam prawdopodobnie też do ciebie, tak? No, dotarły takie głosy, no, że ludzie no już po jakimś tam czasie funkcjonowania radia się zastanawiają, ale tak właściwie to dokąd my idziemy? Tak właściwie to Krawiec Quo Vadis, tak? Więc to w takim momencie właśnie jak końcówka roku, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to, że wspomniałeś właśnie dokąd radio zmierza, tak? I jak w ogóle ty na to wszystko patrzysz, jak do tego podchodzisz, tak? Bo to rozwiewa wszelkie wątpliwości, tak? Zawsze możesz się powołać na to nagranie, które jest teraz, że no, słuchajcie, mówiłem już, nie będę się powtarzał, tak? A cymbały, które nie umieją słuchać, won.
0: No tak jak Kazik śpiewał, idę tam, gdzie idę i tak trochę to wygląda. Od początku to było radio nieco takie kuriozalne, nieprzemyślane, no bo sytuacja, w której mamy audycję, powiedzmy, z Alosem, który opowiada o mitologii wikingów, do tego mamy nocną jazdę, gdzie obrażamy i lewą stronę, i prawą stronę, co jest bardzo takie niekomercyjne i sprawia, że w ogóle nikt się tobą nie interesuje i wszyscy są zdenerwowani i wkurwieni, bo nie dopieszczasz ani jednej grupy, ani drugiej, a ludzie jednak trochę się, wiesz, lubią się utwierdzać we własnych poglądach, lubią takie radio troszeczkę jak na przykład Kontestacja, tak? Gdzie jest ten wolny rynek, gdzie jest misja, gdzie wiedzą na czym stoją, gdzie są zapraszane te osoby, które cenią. Ja idę trochę na wariata od początku i to ma swój efekt taki, że wariatów sporo się tu pojawiło, łącznie z tobą. Też jesteś wariat trochę, nie? I dużo jest tutaj...
1: Nawet bardziej niż trochę, zdaniem niektórych.
0: Tutaj jest cała masa wariatów i próbuję w tym znaleźć jakąś siłę, tak? i jakąś moc. Może radio będzie nieznane jeszcze dosyć długo, a kiedyś będzie znane i kultowe. Nie? I to mi wystarcza. No, ja, słuchaj, nie jestem łapczywy na kasę, nie widzę tego jako źródła swojego zarobku. Chcę na Patronite'a trafić, ile się uda zebrać, tyle się uda. Nawet jak 500 zł się uda zebrać, to dla mnie to jest już sporo, tak? I pomoże to trochę. Więc nie idę na siano i powiem to sponsorom wprost, że nie oczekujcie, że będę za pieniądze nagle mówił coś innego, albo że zmienię profil, albo że będziecie dyktować, że to wam się nie podoba. Znaczy dam delikatnie i grzecznie do zrozumienia, że tak to wygląda, tak?
1: No, to powiem ci, że od momentu jak powstało to radio do tego jak teraz to mówisz, to muszę ci powiedzieć, że cholernie dużo się nauczyłeś. I chyba że rzeczywiście coś w tym jest, że cholernie się zmieniłeś, bo zauważyłeś, że takie transparentne komunikaty, takie bardzo oczywiste, rzeczowe, jednocześnie takie, które przecież nie mają na celu kogokolwiek obrażać, tylko pokazywać tak w zasadzie, czym jest ta marka, tak? Po co to w ogóle jest, tak? To jest bardzo, bardzo ważne, tak? Przynajmniej z mojego punktu widzenia. No. Ja lubię otrzymywać jakby na dzień dobry taki komunikat. Jesteśmy po to i po to, zmierzamy dotąd i dotąd. No jak się nie zgadzasz, nie pasuje ci, to przykro nam, nie?
0: Tak, to jest po pierwsze uczciwe, po drugie zabezpieczy przed jakimiś tam potem niedomówieniami. I to, widzisz, znowu trochę na wariata, bo pójść do sponsorów i powiedzieć im na dzień dobry, że możecie zasponsorować, ale nie oczekujcie, że zrobię wam za kasę laskę i kasa nie jest dla mnie najważniejsza. To jest też znowu na wariata trochę. Na wariata jest jechanie pierw po kesze, a potem zapraszanie kogoś, kto jest fascynatem kesze, tak? Na wariata jest nagrywanie audycji dla ateistycznej w katolickim kraju, gdzie większość osób to osoby jednak wierzące, a potem zapraszanie do tej samej audycji osoby głęboko wierzącej i tak dalej, ale być może w tym będzie jakaś też, być może w tym jest jakaś siła.

0: Bo jak cały czas myślisz o tym, że o no ja jestem tym niziołkiem, a tam to są ci wielcy możnego świata, no to prawdopodobnie już do samego końca zostaniesz takim niziołkiem, a ci wielcy, nawet jeżeli nie są wielcy, to oni i tak będą dla ciebie wielcy, ponieważ oni będą w ten sposób o sobie myśleć, oni będą takie komunikaty wysyłać w świat, tak, jak i to ja jestem w ogóle zdolny, możny, tak, i ja tutaj steruję tymi, steruję tamtymi, bywam tam i bywam tu, tak, co niekoniecznie świadczy o ich rzeczywistej wartości, tylko po prostu o, Muppet by pewnie powiedział, dużym poczuciu ego, natomiast ja bym powiedział o tym, że no, że zwyczajnie mają jakiś tam szacunek do siebie i że jeżeli wiedzą, że robią coś porządnie i że to ma jakiś tam wpływ na ludzi, no to to ma wartość i warto się tym chwalić, tak? Wiem, że Kubę z Rozmów w Nocy określasz jako jakoś tam swojego przyjaciela, no to ja myślę, że Kuba miałby sporo, że tak powiem, do powiedzenia. Zresztą mam nadzieję, że jeszcze zadzwoni odnośnie takiego czegoś, co w Stanach właśnie jest bardzo takie powszechne. Właśnie to, że warto się chwalić. Że warto się chwalić tym, co mamy, żeby nie robić z siebie, takiego niziołka, bo to już abstrahując od kwestii finansowych, to po prostu tak życiowo zupełnie się nie opłaca.
1: No, dużo racji w tym jest, co mówisz. Okej, zróbmy przerwę na muzyczkę, zbliża się już powoli północ, po muzyczce już będzie jeszcze bliżej. No i zapraszam. Potem jeszcze, jak będziesz miał ochotę zadzwonić, to sobie możemy pogadać, bo jeszcze posiedzimy no, do oporu, nie? Wystarczy sił.
0: Ja na koniec jeszcze tylko dodam, że dzisiejszego Sylwestra spędzam przy energetyku o nazwie Drift. Przed chwilą zjadłem pizzę, a mam tutaj jeszcze Monstera zielonego. I to jest absolutnie wszystko. Aha, i herbatę jeszcze mam. Nie mam alkoholu ani narkotyków, jakby niektórzy mnie podejrzewali o to.
1: Biedaku,
0: ale to narkotyków. Ale to tylko świadczy o tym, że kompletnie mnie nie znają i nie wiedzą, kim jest blacha. Ale to nic dziwnego, w końcu to jest świat online przecież, prawda?
1: Rzekł zamaskowany blacha, odchodząc, kryjąc się w mrokach. Cześć.
0: Cześć.
1: No, tu się odzywają różne osoby, o których mowa. Kuba się odezwał właśnie i pozdrawia was wszystkich, blachę, tutaj pozdrowienia z USA. No, Ameryka trochę taka właśnie, nie mówię tu o Kubie, ale Amerykanie tacy są za pieniądzem, patrzą na wiele przedsięwzięć od komercyjnej strony. A chciałbym, żeby jednak radio pozostało mocno niekomercyjne. No i tyle. Puścimy może coś takiego lżejszego, bardziej sylwestrowego teraz. Coś takiego, wiecie, przytupaja jakaś, żeby ten nóżka dygła. O.

0: Zespół się nazywa Ozon i to jest jakaś rumuńsko-litewska, jakiś boys band rumuński.
1: Halo?
0: Ale napierdalają.
1: Salut. Sunt eu un haiduc.

Powoli witamy nowy rok. Co nam przyniesie ten 2017? Oby się nie sprawdziły te wszystkie przepowiednie czarnowidzów i jackowskich, bo będzie, no, ciekawe czasy. To przekleństwo stare, chińskie. Obyś żył w ciekawych czasach.

Wlej se wlej, ta tura tuta dej. Ale napieprzają, już się nie mogą doczekać wszyscy wybuchowi ludzie. Musi być huk, musi być petarda. Musi być petarda, nie? No cóż, ja tak nie przepadam za hałasem, chociaż kiedyś lubiłem bardzo hałas. Słuchałem ostrego metalu dosyć. Może puszczę wam dzisiaj jeszcze Moonspella, kapeli metalowej, od której zaczynałem. Tak, żeby pokazać jednak, że radio nie jest takie komercyjne, jak mogliby pomyśleć sobie ci, którzy dopiero co się z nami połączyli tutaj i natknęli się na ten utworek zespołu Ozon. No, może Wolfharta, może Irreligious. Tak, zgadzam się z Floki Wik, że cisza jest piękna i brakuje tej ciszy trochę, niestety, szczególnie jak się mieszka w bloku. No ale to może jakaś motywacja, żeby w tym nowym roku stać się obrzydliwie bogatym, ekscentrycznym milionerem i kupić sobie własny domek. Jep, jep, jep, ale jebło siwy. No, łysy, ty to masz petardę. Włączmy może jakiś podkład, bo jeszcze parę minut jest. Co to tak syczy? Myślałem, że deszcz spadł, a to jakieś syczące petardy.

No, dwa lata teraz stukną, muszę zmienić w stopce 2015-2017, no jeszcze chyba niecałe dwa lata, no ale nocne radio już trochę działa. Ci, którzy mnie znają, to zawsze jak zakładam jakieś nowe radio, to no, miałem takie komentarze. No, krawiec, myślałem, że ci to jebnie po roku znowu, jak zwykle, że odejdziesz i się zniechęcisz i walniesz to w diabły. A tu popatrz, działa, no jeszcze jestem pod wrażeniem.

chyba jednak reklama na Facebooku okazuje się, że działa. Wystarczy parę groszy zainwestować z 20 zł i już coś się dzieje, już nowe osoby przychodzą. No tak w ostatecznym przeliczniku wychodzi jakoś tak, że jeden nowy słuchacz kosztuje 2 zł, tak mniej więcej, jakoś tak wychodzi. Więc no, opłaca się, opłaca. Teraz chwilowo chyba przystopuję. Te kampanie reklamowe 2 razy po 20 zł zupełnie wykończyły mój budżet reklamowy. Zwołam tutaj radę nadzorczą i poruszę tą kwestię. Po prostu troszkę musimy ograniczyć koszty, bo to 42 zł, cóż, no myślę, że to było trochę przeinwestowanie w tym momencie. Przeinwestowanie. No, ciekawe. Też są takie przepowiednie, że PiS będzie rządził twardą, żelazną ręką. No, to się zgadza, zgadza. Oni tacy są. Jak już się dorwą do władzy, to nie popuszczą. I wiecie, to chodzi o to, żeby nie, też unikać takiego dwójmyślenia, które jest charakterystyczne dla wielu ludzi, że jak nie jestem za PiS-em, to jestem za PO, nie? I ogólnie tylko dwie opcje są, a jak nie za tym, to za Petru, nie? A to zupełnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zadaniem dziennikarza powinno być, przynajmniej powinno być, a nie jest niestety, konfrontowanie ze sobą różnych spojrzeń, różnych opinii, nie kształtowanie, nie szerzenie jakiejś misji. Też można od biedy to robić, ale no też nie cały czas i jednak czasami sobie przypominać, że jesteśmy dziennikarzami, przynajmniej staramy się być. Też takie, czy jestem dziennikarzem, czy nie mam, a ma pan legitymację dziennikarską? Tak, wydrukowałem sobie na drukarce. A to proszę pana, gdzie jest pieczątka tutaj Związku Dziennikarzy Polskich? Ale proszę pana, w dupie mam pana pieczątkę. No to pan nie wejdziesz, proszę pana. No i tak trochę wygląda. W sumie ile minęło od założenia nowego radia po Radiu na Fali? Nie rok, ale więcej. Jeszcze czas, żeby się rozpadło, tutaj pisze Simpli. Czarnowic, znany Czarnowic. A dla blachy słowo dziennikarz jest obelgą. No tak właśnie, to w ogóle już też przychodzi taki czas, że przestajemy się przejmować tym, jak nas ktoś nazywa, czy jestem pan dziennikarz, czy nie, i chcę, żebym był panem dziennikarzem, żebym miał legitymację i żebym dobre wrażenie zrobił, to może ja napiszę takiego oficjalnego maila. Dzień dobry, nazywam się Krawiec, no właśnie. Też ciężko jest czasami nawiązać współpracę, jak się używa ksywki, bo ludziom się kojarzy to z więzieniem od razu, nie? A to jest jakiś taki sprzeciw. Tutaj większość z nas, zauważcie, używa ksywki, nie? Każdy sobie jakąś wymyśla i co? I coś złego w tym jest, że się nie przedstawiam jako Krzychu, Zdzichu i tak dalej? Nie, właśnie nie. O to chodzi, żeby trochę iść pod prąd z tym wszystkim, żeby ludziom w końcu wbić dołba, że nie trzeba myśleć tego, co wypada myśleć, nie trzeba myśleć tego, co wszyscy myślą. Nie, no tak, Zenon tu przypomina Cezary Łasiczka, no to też pseudonim artystyczny. I czasami wiemy, jak kto się nazywa, ale jakoś tak się przyjęło, tak, tu u nas, że są takie radia, gdzie wiele osób używa swojego imienia i nazwiska właśnie, żeby tak poważnie było czy coś. A tu chyba nie o to chodzi, dlatego się boję, że przyjdą tu, że poważniejsze osoby albo nie przyjdą, albo się będą źle czuły, jak już przyjdą, albo się poczują rozczarowane. Zobaczcie, jakim tonem ci ludzie do nas czasami mówią, jakoś tak, wiedza, z wiedzy, jaką posiadam, proszę pana, na obecną chwilę, proszę pana, mogę z czystym sumieniem, proszę pana, i tak pierdoli, sztuczność 100, merytoryka 10 na 100, tylko już, i w ogóle zupełnie mi to jakoś nie odpowiada. Włączam telewizor i czuję się, no tak jak Etam zresztą ostatnio powiedział, że włącza telewizor i czuje się, jakby go torturował ktoś.
Pewnie wielu z was tak ma. Jest tu dużo osób, które już nie oglądają telewizji od lat. I potem włączenie czegoś takiego to jest tortura często. I to pokazuje, jak ten przekaz jest zrąbany, że musieliśmy się do niego przyzwyczaić, tak? Żeby móc go w ogóle strawić. Takie niczym takie zatrute jakieś chemiczne jedzenie, które nam jakoś wchodzi dopiero jak nasz organizm się z tym oswoi, że nauczy się zwalczać tą chemię. Coś takiego, nie? Więc to jest... tragedia, po prostu tragedia. Nie chcemy zupełnie takiego klimatu, nie chcemy... Pamiętam, kiedyś byłem w radio, źle się czułem, to tam gówniany był strasznie jakiś taki klimat. No, zobaczymy, jak te media pójdą, w jaką stronę. Nie zależy nam, żeby nas tu było dużo, dlatego nic nie idzie na żadne wykopy, inne klopy. Więc zostańmy przy tym, co mamy. Już za 10 minut nowy rok. Wypadałoby puścić w tym momencie Europe, final countdown, ostateczne odliczanie. A ja może jeszcze jakąś muzyczkę tutaj zapodam w międzyczasie. To może zadedykuję Klodziowi, który mimo, że... No właśnie, kolejne wydarzenie, to była rezygnacja Claude'a Monet, autora audycji Teoria Chaosu, z kapitanowania tutaj ze mną na spółkę radiem. O powodach już było wiele razy, ale przypominam, że Claude nadal jest z radiem, cały czas tu nadaje, jesteśmy w dobrych stosunkach, gadamy ze sobą jak przyjaciele normalnie i knujemy różne plany też, no i jest normalnie całkiem i też no jakoś działa, nie? Działa.

Nie wiem, o co chodzi z tym, że u niektórych czasami coś tam rwie, przerywa. Spróbujcie sobie wcisnąć F5, może odświeżyć, może to pomoże, drogi Boże, na traktorze.

no, cały czas coś się dzieje, a to teoria chaosu znika z radia na fali, na skutek też jakichś dram różnych, o których tutaj może nie warto mówić w tym momencie. A to Kuba z rozmowami w nocy rezygnuje z nadawania w nocnym radio. I ja się z tym pogodziłem, że takie sytuacje będą cały czas się pojawiały, niestety. Tak to jest, tak to działa, że nie może być inaczej. Jak rzeka, nie? No, coś tam spływa, coś zostaje. No, nie wiem, no po prostu tak musi być.

Fajny teledysk jest do tego utworku Queen, Invisible Man oczywiście. Wygląda trochę jakby był robiony na jakiejś Amidze. Tak mi się skojarzył, ponieważ to jest taka dziwna stylistyka. Kolorki, wiecie, taka prostota, fajnie to wygląda. No teraz już takiego teledysku to się raczej nie uświadczy. Teraz na topie są jakieś demoniczne ladies gagi, baby gagi, jagi, baby jagi. I różne takie eksperymenty pseudoartystyczne trochę już tak dla mnie, bo to się zrobił taki komers po prostu. Coś, co stara się być jakąś wielką sztuką, że jakaś dziwna ubrana w jakiś lateks obcisły z głową kozy, laska z cycem wystającym jednym, a drugim przekutym i krwawiącym. I to ma być sztuka, tak? Bo jest krew, bo jest cyc, ale to jest gówno często. I przestałem trawić. Może to było na początku coś ciekawego, co nie? Że takie wkroczenie tego, co znaliśmy ze sztuki do komercji, a teraz już mamy tylko z tego taką komercję i tęsknię za dobrym rzemiosłem, czyli za czymś kreatywnym, po prostu za czymś nowym, oryginalnym, a dostajemy dużo takich pseudoartystycznych różnych wyziewów. Przychodzi pewnie w bereciku jakiś taki artysta, nie no, w bereciku to nie, to by było co innego. Jakiś taki z przekutym nosem, z tatuażem na twarzy, z irokezem, ze sztucznym kutasem, bo to taka moda teraz. No, takie może czasy, że im bardziej jesteś kontrowersyjny, tym lepiej, nie? No, radio na pewno pozostanie spiskowe. Mocno. Alternatywne na swój sposób, buntownicze też na pewno mocno, nonkonformistyczne, głupawe. Nie mogę mówić głośniej, bo się przester zrobi, pytaj Mierzu. Ogólnie jestem zadowolony. Fajna ekipa, ciekawi ludzie. Zupełnie inny klimat niż gdzieś tam na YouTubie. Poczytajcie sobie komentarze na YouTubie, nie? A poczytajcie komentarze u nas. Są często długie, ciekawe, albo krótkie i konkretne. Coś wnoszące, a nie takie ale dojebał, ale ha ha ha, hi hi hi. No i tak ciągną się te komentarze, ciągną. O, już zaczynają strzelać. Wygląda na to, że nowy rok, mój zegarek chyba się puści. Puścił się mój zegarek, słuchajcie, z innym zegarkiem. Nowy rok, mój zegarek, właśnie zapomniałem przestawić go dokładnie, 3 minuty do przodu, więc nowy rok nam nastał, wygląda na to. Najlepszego, oby wam się powodziło, drodzy powodzianie. I życzcie mi nowego zegarka w komputerze, albo nowego komputera od razu, bo to już jest taki stary komputer, że się zegarek, widzicie, spieszy albo później, źle nakręcony. No, także no, dziwnie się czuję. 2017, siódemka magiczna, a szóstka diabelska była. No, Obama zalegalizował satanizm. No, wcześniej był legalny, ale teraz do szkół wkracza. I małe dzieci przy stopach Bafometa patrzą się z ufnością w głowę kozła i mówią: dziękujemy ci, Obamo, ty nasz antychrystku. A Obama tym swoim głosem dziwnym i tym swoim śmiechem: powitajmy szatana. Awe satan. No, taki dziwny jest, nie? No zobaczymy, dziwne czasy. Ma być jakaś nowa technologia też w tym roku, która ma być czymś rewolucyjnym, takim jak były CD-ROMy, w ogóle internet szerokopasmowy. To ma być znowu taki skok, no niewykluczone, może telepatyczny internet. Albo jakaś interfejs nerwowy, jak w cyberpunku, połączony z rzeczywistością rozszerzoną. Blacha otwiera monstera, floki
Przejęzyczyłem prawie. Floki Wik życzy szczęśliwego nowego. Pytaj Mierz pisze o internecie dożylnym. No, były takie pigułki, że łykasz i tam masz playera i muzyka ci gra od środka w żołądku. A Zenon życzy tobie, Jacku, żebyś już ludziom nie groził. Zaraz zaczniecie takie życzenia składać. Tobie życzę, żebyś nie był taki głupi, jak byłeś. A ja tobie życzę, żebyś takim chamem zbolałym nie był. A ja tobie życzę, żebyś nie był takim pustakiem, pustym jak bęben, żebyś takich farmazonów już nie pierdolił, kochany kolego mój. Dziękuję ci. Ja ci życzę, żebyś takim zjebem nie był więcej, żebyś się poprawił. I tak takie uprzejmości sobie powymieniamy tutaj. W naszym takim nocno-radiowym, nocnikowym trochę stylu hardkorowym. No, bo nie da się ukryć, że... Słuchajcie, my sobie nie zdajemy z tego sprawy do końca, ale jak się wkroczy czasami w jakieś towarzystwo inne, to wychodzi, że tu jest taki hardcore trochę, nie? Taka ostra jazda trochę, bez trzymanki. Nie pierdolimy się w tańcu, jak to się mówi. Blacha chyba jakoś nie udzielił mu się noworoczny klimat tutaj i wyciągniętą rękę, która może trochę tam podszczypywała, to odtrącił, napluł pod nogi i tutaj jeszcze no. No dobra, słuchajcie. No dobra.

0: bo to jest lek na całe zło. Nocne radyjko. Ale się pięknie wstrzeliłem tutaj w końcóweczkę. No to co, możemy tutaj jeszcze parę tematów jakiś poruszyć, takich bardziej merytorycznych. Możemy, czyli pociągnąć na przykład, no miałem komuś powróżyć, o, dzwonili ludzie i nikomu nie powróżyłem. Kto chce wróżbę jakąś, mogę na poczekaniu powróżyć. Kto pierwszy zadzwoni, to ma wróżbę za darmo, a kto drugi zadzwoni, to ma wróżbę za darmo też. A kto trzeci zadzwoni, to za 50 zł już, a kto czwarty, to już bogaty pan, 200 zł, cyganka, krawiec, powrózy, przyjdzie brunet wieczorową porą. No, to wam mogę obiecać i wam wywróżyć na 100%, że przyjdzie do was brunet wieczorową porą w przeciągu następnych... No to dzwonić, no, tutaj ten pierwszy mi z dupy mi powróży. Z kłaków na dupie chyba. Z karmy dla kota. No już mówiłem, że z żygów mogę powróżyć kocich, jak się kot zżyga. No słuchajcie, jak można z fusów, to z żygów nie można? Ale napierdalają. Może odczekamy trochę, aż przestaną, bo ciężko się... Ja to potrzebuję skupienia. Wróżka potrzebuje skupienia, spokoju, a tu petardy. Halo, halo?
1: Halo, halo? Chciałbym wznieść toast, jeśli pozwolisz.
0: Proszę bardzo.
1: Monsterem, ale chyba mogę.
0: To poczekaj, to ja sobie też naleję czegoś, momencik.
1: No. Tylko wiesz, z butelki albo z puszki, nie z kujary. Się to myliło.

0: Pozwoliłem sobie dwóch naraz, słuchajcie, na dwa baty.
1: Matko, jaki skandal, jaka żenada, dwóch naraz w tak profesjonalnym radiu. Idę się powiesić.
0: No bo, słuchaj, ty już dzwoniłeś, ale...
1: Ty już dzwoniłeś, ty się nie odzywaj. Dajmy szansę innym.
0: To jest piękne, nie? Właśnie, dajmy szansę innym. To tak się już przyjęło nawet. Dajmy szansę innym, no już... Ja cię nie wyganiam, ale idź już sobie, dajmy szansę innym, tak? Do widzenia. Nie, no spoko. Zostajecie obaj. Simply, cześć Simply. Halo? Nieśmiały Simply dzisiaj.
1: Nie, ja myślę, że to jest bardzo wymowny komentarz, taka cisza, nie? Ja nie wiem jak ty, ale ja jestem obrażony czymś takim, że po
2: halo, prostu... Halo, a teraz?
1: Simply nam przekazał taki komunikat.
0: Słyszymy się.
1: O, właśnie jak teraz.
2: O, właśnie, sorry, po prostu... Dobra, miesza o to, co się stało. Ja zadzwoniłem po to, jak... Było na początku mowa o tych słuchaczach, co tylko dzwonią mi pół minuty, żeby tylko pozdrowić. To ja zadzwoniłem, żeby pozdrowić i dostać wróżbę.
0: Wróżbę.
2: I żeby było, że i zadzwoniłem.
0: Dobra, super. To wiesz co, to ja wylosuję tutaj.
2: Słowo klucz.
0: Przejadę trochę tutaj i coś wylosujemy. Okej. Włączę sobie echo może. Masz naturę dziecka, przez co w styczniu zostaniesz omyłkowo porwany przez niewidomego pedofila, który będzie cię więził w swojej zapyziałej piwnicy. W grudniu uwolnisz się, pamiętaj, aby dobrze schować zwłoki. Nie wiem, czy taka wróżba...
2: No, już mi spamują, że jestem w radiu. No cóż, no planuję w tym roku mieć więcej znajomych. zmienić środowisko.
0: No to uważaj, panie, uważaj, bo tak. Tu widzisz, z tymi znajomymi to różnie może być.
2: No, do tej pory się przekonałem, jak różnie może z nimi być. Łażąc od jednego radia do drugiego radia.
0: No właśnie. Ty też taki jesteś, taka, wybacz to określenie, kurwa radiowa, przepraszam bardzo, ale tak to trochę jest, że taka prostytutka. O, prostytutka radiowa, że raz tu, raz z tym, raz z tamtym. A powiedz, a kochasz nocne radio?
2: Od biedy może być.
0: A kogo, które radio bardziej kochasz? Nocne radio czy kontestacje?
2: Te lepsze.
0: No, dyplomatycznie. No, jak każde dziecko zapytasz, to nigdy nie powie, czy bardziej kocha mamę czy tatę, tylko zawsze porówno. Albo coś w tym stylu. No dobra, słuchajcie, to kto jeszcze chce wróżbę? Bo tu jeszcze wcześniej jeden słuchacz dzwonił, ale jak zobaczył, że dzwoni blacha, to uciekł.
1: Tak, jasne. Dajesz krawiec tą wróżbę. Przyjmę to na klatę.
0: Dobra, to wylosuję ci jakąś, bo tu mam różne, dobra.
1: Tak, nastąpiło zwolnienie blokady, komora gazowa się otwiera, no, dajesz.
0: W okolicach sierpnia będzie ci się chciała zwalić na głowę toksyczna rodzina, którą wyeksmitowano z ich mieszkania socjalnego. Postaraj się, aby nie zdechli z głodu, ale nie dawaj też się objadać w nieskończoność, bo w rezultacie i tak nazwą cię chujem, kiedy będą opuszczać twoje mieszkanie. Pamiętaj, że siekiera nie zawsze rozwiązuje problemy. Większość z nich można rozwiązać za pomocą pałki. Co myślisz?
1: Zdecydowanie prawidłowa prognoza.
0: Tak?
1: No, bym powiedział, że nawet bardzo prawidłowa. Trafiłeś, w każdym razie. I mówię to zupełnie poważnie.
0: No widzisz, to myślę, że taka wróżba może przypasować wielu osobom do ich sytuacji.
1: A to może być troszeczkę pechowe, powiedzmy, w mojej i w twojej sytuacji, bo ja kiedyś trafiłem w przypadku twojego uczestnictwa w innym radiu, że z kolei tamtejsza, w cudzysłowie, rodzina cię pozostawi. Natomiast ty teraz trafiłeś z tym, że moja jakaś tam rodzina się do mnie dopierdoli, tak?
0: Objadają cię?
1: No... Obiadać to mnie nie obiadają, natomiast no, sporo ze swojego prywatnego życia bym musiał odsłonić. Ja nie chcę tego robić, ale ta wróżba ma... To jest bardzo, że tak powiem, trafne. Bardzo trafna jest ta wróżba.
0: Kurczę, to jak ja taki jestem jasnowidz, to Simpliemus, kurczę, też z tym pedofilem, co go porwie.
1: Tak. No, tylko z tym przypisywaniem tych etykietek to jakoś nie trafiasz, bo przypisałeś Andrzejowi, że jest radiową kurwą. Wypraszam sobie, to ja jestem radiową kurwą, a sobie przypisałeś dar jasnowidzenia, co również nie jest trafną definicją, bo zdarzyło ci się to zaledwie raz. Tak więc hold on, Mr. Krawiec.
0: A tu pytałem, jeszcze coś pisze, wodnik, 5 pałek, dostaniesz do buzi 5 pałek. To jakiś tarot, tam jest 5 pałek od cesarza. No nie wiem. Ja to, jak patrzę na tarota, to widzę tą kartę głupiec, full, i to jest, no wypisz, wymaluj ja, po prostu. Tylko, że zamiast psa szarpiącego za nogawkę powinien być kot biegnący przy głupcu.
1: A ja mam taką prośbę, troszeczkę tak się zachowam, jak taki zupełnie klasyczny słuchacz, taki przeciętny, szary, półmózgi tempak, który dzwoni do radia i ma słaby mikrofon. Mogę? Na chwilę, tak?
0: Ty wszystko możesz, Jacek, a nawet jak nie możesz, to i tak możesz.
1: No widzisz, czyli jednak Zenon miał rację, że jestem numerem 2. W każdym razie, jeżeli byś mógł taki kawałek włączyć w przerwie muzycznej, to bym był bardzo rad i myślę, że on, no chociażby na pierwszy rzut oka, tytułem pasuje do właśnie zakończenia roku. To ja już uciekam, hej.
0: Hej. Tym oto harcerskim pozdrowieniem pożegnał się z nami Blacha, a na antenę wkroczyli Skoczny George i Zenon.
3: Dobry wieczór. Ja słuchaczom i tobie, Krawiec, chciałbym w tym nowym roku życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy, tak? Bo może jakoś się nie udzielam, ale nocnego radia słucham i wypełnia jakąś tą niszę w tym moim internecie i niech nocne radio nadaje do końca świata, jak to Owsiak mówi, jeszcze dzień dłużej. Także trzymajcie się ciepło, pozdrowienia, cześć.
0: Ale czekaj, bo ja ci życzę dużo pieniążków, żebyś miał i żebyś dużo wpłacił na nocne radio. O. Jak będziesz już miał dużo pieniążków. O.
3: Bardzo chętnie. No. Ale tak będę miał. Także trzymajcie się ciepło i pozdrowienia.
0: Trzymaj się, dziku. To był dzik, ma tu w awatarze dzika. Może jest fanem piwa dzik. I niezły z niego dzik.
4: No to Krawiec, ja czego mi tu pozostaje życzyć? Życzę dezorganizacji, anarchii, utrzymania tej struktury pięknej, anarchistycznej, która jest, super sprawa. Wiesz, tymi długami to ci nie życzę, to ci wszyscy inni życzyli dookoła.
0: No żebym miał długi.
4: Żebyś miał długi, ale nie długi. Ego. No, tak. I tego. No żebyś sobie poradził z trudnymi decyzjami personalnymi, które wiszą jak po prostu siekiera nad tym wszystkim. Ale co? GMO, stary, no trzymaj to dalej tak jak jest, nie? Ta słuszna jest ten kierunek, słusznie to się wszystko rozwija i tyle, nie? Nie rób się zwykły. O, tak, może z tej strony. Wolności.
0: Bardzo fajne życzenia. I takie czuję, że konkretne, szczere i fajne. George'owi też bardzo dziękuję za życzonka. Wszystkim bardzo miło. To co, chcesz wróżbę?
4: A dla mnie czy dla Oli osobno?
5: Dla mnie.
4: Daj dla Oli. Fajnie, problem.
0: Dobra.
4: A nie masz kobiecej, bo tu jedna tylko baba jest. To już dla mnie będzie przygotowany szczególnie.
0: Zgnije ci wątroba. I padnie ci nera. Ale nie przejmuj się, masz jeszcze drugą.
5: Super.
4: Ty wiesz
5: to
4: co?
5: Tyle?
4: To taka do mnie czy do niej?
0: Krótka się wylosowała akurat taka.
5: No to było dla Zenona, dla mnie jest inna, ja sobie już sama.
4: No dzięki, ja mam różnie kłopoty z nerkami, także super, nie? Okej, nie ma sprawy, fajnie.
0: Znowu, to widzisz, to tak coś rykoszetem, coś widzisz, prawie że trafiłem, znowu jakiś jasnowic jestem.
4: No naprawdę, idzie ci to twardo, nie? Idzie ci to twardo. A i życzę ci jeszcze, żeby ten, żeby się słuchał Szarych Eminencji, nie? Tak, to ważny ten.
5: Oj, przestań. Ja życzę prawie, żebyś czytał fajne komiksy i mi polecał, dzięki i... I żebyś był taki jak jesteś, bo jesteś super gość.
4: Więcej jaj, mimo tego, że cię życie zdołowało, trzeba więcej jaj w tym roku.
0: Tak, jasne, jeszcze się no. Mam śmiać, no.
4: Tak, no. Tak, jeszcze... Każdy komik miał przejebane w życiu i miał depresję. Krawiec. O, tutaj
5: dobra, cenzura kończysz. Się nazywa.
4: Dobra, idziemy w kosmos, nie? Także... przecież zapomniałem najważniejszego życzenia, kurczę, dla Nocnego Radia. Więcej nowych głosów.
0: No. Jeszcze więcej? Cały czas są nowe.
4: Niech jest jeszcze więcej.
0: Furak się pojawił teraz, Marcin się pojawił, Potrzeba się pojawił.
4: Jeszcze więcej.
0: Tak, jasne.
4: Ja oczywiście, że tak, a czemu?
0: Znasz jakieś inne radia, gdzie są na przykład w jednym dniu dwie audycje na żywo?
4: Ja w ogóle mam w nosie te wszystkie radia internetowe inne. Dla mnie jest tylko nocne radio i nie jestem dziwką radiową, jak to powiedziałeś.
0: Wierny.
4: Tak, ja jestem zawsze
0: sewierny. Wierny, ale sewierny.
4: Oczywiście, nie potwierdzam tych rzeczy, które niektórzy twierdzili, że każdy człowiek musi kogoś zdradzić i zawsze tam jakieś tam poliandry, poligamia. Nie. Tyle. Ja się zawsze tego twardo trzymam, mimo że miałem różne w życiu doświadczenia. Zawsze twardo się trzymam i jestem wierny przy ludziach, z którymi byłem. Zawsze.
0: No. To co, może jednak ci wylosować jakąś wróżbę?
4: No, założymy, sprawdźmy, co będzie.
0: Dobra, to losujemy. Dobra, włączam echo. Październik będzie ci raczej sprzyjał. Przeżyjesz przygodę miłosną, po której złapiesz kiłę i odpadnie ci ręka. O drugą rękę będziesz musiał zawalczyć. Zmiany w mózgu mogą cię zaskoczyć. Święta spędzisz bardzo miło w szpitalu psychiatrycznym.
4: No to bardzo monogamiczne życzenia.
0: No właśnie, trochę dziwnie tak wyszło i niezręcznie tutaj, ale Ola gdzieś poszła sobie. To...
4: Nie, właśnie Ola nie słyszała, będę miał w październik, będzie fajny, złapie kiłę i mi ręka odpadnie.
5: O nie, pójdziesz do burdalu, do Ala z Dedu, ty.
4: No, tak. To tak, bo amerykańscy bogowie wyjdą, może no. O to chodzi, ja sobie wkręcę, że mam kiłę i będę miał jakiś tam ujął.
5: Dobra, skończmy tak się, wiesz, tutaj miło zachowywać, wiesz, to nie to rady, żebyś tak milutko zachowywać.
0: No, to powiedzcie mi na do widzenia, spierdalaj, prowadź dalej, jak ci się chce.
5: Nie, ja
4: mam
5: nie
4: ochotę
5: powiem.
4: Ci pociąć łeb i rzucić mózg, kurczę, normalnie psom na pożarcie, o.
0: Gdzieś już tak. To słyszałem. No. Jakiś déjà vu mam.
5: No.
4: Także tyle, nie? Także...
0: Także ten.
4: No, goodbye.
0: Cześć.
5: Cześć, krawiec, pa.
0: Pa. Dobra, jakaś przerwa może na muzyczkę. Na muzyczkę. Co by tu puścić? O, fajny jest, bardzo lubię tą serię, jak wiecie, zresztą Epic Rap Battles of History. I podobał mi się odcinek Donald Trump versus Hillary Clinton. Begun!

Roy Abe Lincoln się pojawił na koniec i zdaniem niektórych słabo to wyszło, ponieważ dał w mordę tylko Trumpowi i to dwa razy, zamiast dać i jemu, i Clintonowej, i Hillary. No to jak kobieta się może Hillary nazywać? To jest straszne. Zastanawiam się, co nam tu puścić. Wiecie co, jest późna pora i powoli może jakaś głupawka tutaj mnie dopada, ponieważ zrobię wam psikusa i chciałbym tą piosenkę zadedykować, tą, która teraz poleci, chciałbym ją zadedykować trzem osobom. Zenonowi, Jackowi Blasze i profesorowi Leniuchowi. To tak... Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, a myślę, że ten utwór ma szansę jakoś was zjednać, pogodzić, sprawić, że podacie sobie w końcu jednak rękę, że Jacek się w końcu przemoże i no, posłuchajmy. Wieczorem.

Kurczę, to jest o słuchaczach Nocnego Radia. Właśnie z Polski wyjechałeś, wszystko się zgadza. Tutaj tyle emigrantów słucha i to wszystko się zgadza.

0: Wzruszyłem się.
1: A pojebusy dalej strzelają. A Peter pisze, że nie wszyscy są po znieczuleniu i taką skwaszonego emotikona ma. No przepraszam, ale to... Wiecie, no tak to jest, no. Kiedyś wygłosiłem taką teorię chaosu, że wszystkie te gwiazdy disco polo to są po prostu geje, którzy się na wsi urodzili i żeby ich tam nie zabili siekierami, to oni zostali gwiazdami disco polo i mogą wtedy sobie tak na luzie być sobą. No wy słyszycie, jak oni śpiewają, nie? Chłopaki, dziewczyna, hej, hej, bawmy się. Hej, hej, cieszmy się, uhu! No to tak widać, no masz do wyboru tylko zostać księdzem albo gwiazdą disco polo, jak jesteś gejem. I w dwóch przypadkach będą cię wielbić i nosić na rękach, całować też. Będziesz mógł sobie nosić takie kolorowe ubranka, to lepiej właśnie gwiazdą disco polo zostać, bo wtedy możesz sobie tak dupcią podrygiwać, fryzurkę sobie ładną zrobić, wszystko. No a ksiądz to taki smutny gej właśnie, taki na czarno musi się ubrać, on by chciał na różowo. I sobie tak, wuu, aleluja i do przodu, no i tak właśnie jest, no. Pan Bóg się gniewa za te słowa. Co to było? Kto puścił tego dżingla? Co to było? Wy też to słyszeliście? Straszne. Dobra, podkładzik jakiś poprosimy raz. Może zadzwoni ktoś?

Zenuś, nie zaczepiaj Jacusia. Jacuś, oddaj grabki Zenkowi. Już, proszę sobie podać rękę. Już, proszę tutaj, jeden i drugi. No, podajemy sobie rękę. Już, i przepraszam. No, Jacek, nie pluj na Zenka. Powiedziałem rękę, nie wolno pluć. Co to za plucie? Nic mnie nie obchodzi, że on ci wiaderko połamał. Odkupi ci wiaderko, nie płacz. Odkupi ci wiaderko. Zenek, chodź tu, nie odchodź. Jeszcze nie skończyliśmy. Gdzie idziesz? Chodź tu.

nie groź Jacek Zenkowi, że go zabijesz. Nieładnie tak mówić, nie wolno tak mówić. Proszę, już buzi na zgodę. Jezu, wyskoczyło mi nagle na Skype'ie, że wszyscy mają urodziny. To jakieś jaja są. Potrzeba ma urodziny. Charlie Bronson ma urodziny. Jan Dynamin ma urodziny. Jan... Antyszwed ma urodziny. I Bartek ma urodziny. Tak nagle wszyscy. Ale słuchajcie, to jakaś nowa teoria. Skoro... Dynamin ma urodziny w tym samym dniu, co potrzeba, to są bracia. To się wydało. To są bracia po prostu. Siamscy. Albo ten, taki Jan Dynamin to jest taki brat pasożytniczy potrzeby. On go zawsze tam w brzuszku nosi i on się uaktywnia czasami. To już wiemy, czemu on jest taki zły, no, jak ja bym był bratem pasożytniczym potrzeby. Ja muszę do Kloda na ten temat napisać, to jest ciekawa. I nagle się liczba osób strasznie zmniejszyła na czacie. Cud, noc cudów po prostu. Było 70, nagle się 44 zrobiło. No już 43, uff, bo już myślałem, że to nie przypadek.

0: Niech zgadnę. Przyszedłeś, blacha, powiedzieć, że bardzo żałujesz swojego zachowania, że zbyt się zezłościłeś, że nie wolno tak, że to faktycznie było głupie i niepoważne. I chcesz zadeklarować w nowym roku, że będziesz spokojny, że będziesz grzeczny, tak?
1: No tak, mówiłem ci już, że nie jesteś jasnowidzem. Rzeczywiście nie jesteś. To był przypadek, że coś tam udało ci się zgadnąć.
0: Aha, czyli jednak nie.
1: Kiepsko u ciebie z tymi wróżbami, naprawdę kiepsko. Ale jedna była bardzo trafna, to rzeczywiście. Nie wiem, jak ci się to udało, ale ci się udało. Ale to chyba dlatego, że bliżej północy to, wiesz, wilkołaki wtedy nabierają pewnych zdolności. Podobno.
0: Ja nagle strasznie się poczułem głodny. Taki brzuch mnie aż z głodu rozbolał. Blacha, dałbyś mi parę sekund, ja bym se skoczył po parówkę jakąś i już cię drugi raz zostawię samego na antenie i powiem prowadź, całe radio twoje. A ja se po parówkę skoczę,
1: wolałbym nie, bo niespecjalnie jestem w formie.
0: No to dobra, to ja wracam za chwilę.
1: Aha, no super. W sumie to miałem to zrobić w obecności krawca, ale ponieważ krawiec skoczył po parówkę, nie wiem, czy po parówkę męską, czy po parówkę taką jakąś inną. Natomiast wam opowiem troszeczkę o tym, jaki był mój rok, ten, który już minął, 2016. Mój rok 2016 był rokiem z jednej strony szalenie pracowitym, a z drugiej strony był rokiem, w którym uwierzyłem w realizm. Uwierzyłem w realizm tego świata i bardzo wyraźnie oddzieliłem iluzję od tego, jak się rzeczy naprawdę mają. I to niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z radiem, musicie mi wybaczyć.

0: przykłady. Rok 2016, krawiec, nie mlaskaj, zachowuj się. Rok 2016 był dla mnie też takim momentem inspiracji. Inspiracji na dwóch różnych płaszczyznach, inspiracji takich literackich, ponieważ zachłysnąłem się Atlasem Zbuntowanym Ayn Rand z jednej strony, a z drugiej strony zachłysnąłem się poprzez pewną znajomość, która wynikła po latach, zachłysnąłem się częścią Poznania, której do tej pory nie znałem. I dzięki temu poznałem bardzo, bardzo ciekawe osoby ze świata, do którego chciałem aspirować, a w którym nigdy się nie znalazłem. Zanim zacząłem studia ekonomiczne, to miałem taki pomysł na życie, takie plany w tamtym czasie, żeby składać, jak to się mówi, papiery na psychologię. Niestety w tamtym czasie było po 20 parę osób na jedno miejsce na psychologii. Ogólnie psychologia była takim obleganym kierunkiem i niektórzy z tych, których jakoś tam znałem, którzy składali te papiery na tą psychologię, dzisiaj na przykład jakoś tam się odnajdują w branży HR. No i po części też jakby to środowisko, do którego trafiłem, ta strona Poznania, której, jak się okazało, jeszcze nie znałem, to są właśnie pracownicy agencji, pracownicy HR-u. Zobaczyłem, jak w pewnym momencie swojego życia zobaczyłem, jak świat wygląda po tej drugiej stronie, czyli po stronie pracodawcy. Tak w tym momencie, znając już, jak to wygląda na swoim doświadczeniu, wiedząc, jak to wygląda po stronie zwykłego pracownika, tak miałem okazję przekonać się, jak to wygląda po stronie agencji, jak to wygląda po stronie HR-u i jak tak naprawdę zadaniem wyjątkowo trudnym jest dobranie odpowiedniego pracownika do odpowiednich zadań i co więcej połączenie to jeszcze z oczekiwaniami klienta. A ów klient najczęściej jest złożoną strukturą korporacyjną, chociaż nie zawsze, ale przeważnie. Claude Monet pisze, blacha trollowany, przepiękne. Claude, przed chwilą od Krawca się dowiedziałem, że ponad połowa, czy blisko połowa twoich słuchaczy to są właśnie trolle z niejakiej inicjatywy Wolne Wrzody, także to ja powinienem gratulować tobie. To rzeczywiście jest przepiękne. 7 lat, czy tam 6, czy coś koło tego, bo nie wiem dokładnie ile jesteś obecny ze swoją audycją i żeby przez tak długi okres czasu zapracować sobie na takie audytorium, no to rzeczywiście nie pozostaje mi nic innego, tylko współczuć. Krawiec, czy już tam jesteś obecny, bo coś tam, dobiegają do mnie jakieś głosy, ale nie wiem, czy to z mojej głowy, czy...
1: No, chyba z twojej głowy, bo ja nic nie słyszałem. Ja nie słyszę w głowie głosów, od kiedy przestałem nałogowo palić marihuanę. No właśnie, Claude, zdrajca, obciąć mu jajca, ponoć był w konkurencyjnym radio. A tu nie zadzwoni, patrzcie go, jaki cwany gapa, no.
0: No wiesz, musisz mu napisać maila, tak? On w końcu respektuje tylko korespondencję mailową, szczególnie z tobą.
1: Jestem zazdrosny.
0: Myślę, że nie masz powodu. Potencjalnie masz jednak wśród swoich słuchaczy zdecydowanie mniejszą ilość troli niż Claude, ale ja myślę, że to jest dobre środowisko dla Claude'a. Niech zadzwoni, niech powie, jaki jest zadowolony z tego, że dzwonią mu różne zjeby na antenę. Ja myślę, że podoba mu się to niesamowicie.
1: Oj tam. Tutaj... No, jednak się okazuje, że chyba nie było Claude'a tam, że to właśnie mnie strollowali, że był. Ale jesteście, widzicie, ja dla was robię audycję po nocach, a wy mnie tutaj wkręcacie i okłamujecie, że Claude był Wolnym Wilnie. No dobra.

0: To się nazywa ludzka wdzięczność, krawiec. To powinieneś się tego nauczyć już dawno temu. Ale ja wiem, krawiec, ty masz dobre serce, ja wiem. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, tylko życie jest brutalne, wiesz? No ja myślałem, że tutaj wejdziemy w jakąś dyskusję, skoro już wróciłeś, ale prócz pomlaskiwania i jakichś pomruków z twojej strony, to nie słyszę nic więcej. Chętnie bym się ulotnił z anteny, gdyby dodzwonił się ktoś inny. Tak w ogóle.
1: Proszę
0: to,
1: mówić do rzeczy, a
0: możecie dzwonić, w szczególności Klot niech zadzwoni, jeżeli ma jaja, a nie tylko pisze na czacie. Nie byłem i też nie jestem wielbłądem. Nie wiem, Klot, nie widziałem cię nigdy na żywo. Być może jesteś żyrafą. Powinieneś zadzwonić i powiedzieć, jakiego typu, z jakim zwierzęciem się identyfikujesz bardziej. A ty, krawiec, z jakim zwierzęciem się identyfikujesz?
2: No to, to jest dobry temat.
0: Chińczycy mają, że tam teraz jest jakiś tam rok smoka albo rok małpy, tak? Wiem, że krawiec oglądasz jakieś tam filmy ze sztukami walki, no to tam też jest jakaś tam taktyka małpy, tak? Taktyka tygrysa. To jaką taktykę byś obrał na nowy rok? O, może tak się zapytam.
2: No ja tu się czuję, w tym roku to jest dla mnie rok łosia zdecydowanie.
0: A ty? No to tania wymówka ze strony Kloda.
1: Nie mogę, głos straciłem, ledwo gadam.
2: On ostatnio ciągle tak traci głos, jak ktoś tam, Klod, może byś zadzwonił. Nie mogę, głos straciłem. Się wymiguje tutaj. Ale faktycznie ostatnio prowadził teorię chaosu, też taki zachrypnięty lekko, więc no tutaj faktycznie coś może być na rzeczy. To może nie być teoria spiskowa, tylko prawda. A właśnie, a ty jakie zwierzę? Ja bym stawiał, nie wiem, na wściekłą nutrię na przykład.
0: Nie wiem nawet, jak wygląda nutria.
2: Wściekła nutria.
0: A już tym bardziej wściekła, więc nie wiem, w jaki sposób miałbym się z tym identyfikować. Natomiast jeżeli chodzi ci o poziom agresywności, to tak, w tym roku identyfikuję się z pumą.
2: Puma, jak sobie wybrał, puma. O, taka zwinna, piękna, czarna, mroczna puma. O. A może taki
0: no dobrze, no, żeby
2: małpiszon rzucający kupą bardziej.
0: Żeby było bardziej żartobliwie, no to nie wiem, dopasuj sobie czarną mambę, tak? No to przecież to nie, jakby to nie w tym rzecz. Jest w tym,
2: czarna jakby, czacza to... chyba. Czarna czacza nie wybacza chyba bardziej.
0: No tak, a w twoim przypadku to by był, niech zgadnę, kulognój, tak?
2: Kulognój? To nie wiedziałem, że ten żuk się tak nazywa, kulognój. Że co, że ja to toczę to gówno, tak, zwane nocnym radiem, tak, to śmierdzące.
0: To, wiesz, ja nie powiedziałem, że toczysz to gówno zwane nocnym radiem, tylko że bardziej miałem to na myśli, że z własnej woli masz ochotę, że tak powiem, na różnych poziomach toczyć pewne gówno.
3: Super partia,
0: gówno! Niespecjalnie ci odpowiada to, żeby przekształcić to gówno w coś większego, w coś lepszego, w coś bardziej jakościowego, za co ludzie by cię szanowali, dzięki czemu mógłbyś, jak to się kiedyś śmiałeś, ustawić się obok pewnych artystów takich z wyższych, zupełnie wyższych progów.
2: A co jest bardziej...
0: Ja uważam zupełnie szczerze, że mógłbyś. Masz do tego pełne predyspozycje, masz do tego pełne skille i na swój sposób boli mnie to, że po prostu ci się kurwa nie chce. Że inni tego nie mają. Chrześcijanie mówią, że jest coś takiego jak grzech zaniechania i grzech zaniedbania. I u ciebie to jest wszystko w jednym. Zaniechania, zaniedbania i lenistwa. gdybyś z tego wszystkiego zrezygnował. I to jest ten punkt, wiesz, jak kiedyś zacytowałeś Kunrada, który coś tam ci radził w jakiejś audycji, już nie pamiętam w której, jakieś nagranie, gdzie Kunrad coś tam ci radził, że w ogóle, że powinieneś zostawić radio i wybrać jakąś swoją karierę, zupełnie inną drogę w życiu, to o ile jestem pełen niesympatii, nazwijmy to delikatnie, do tego człowieka bardzo dwulicowego, to o tyle w tym przypadku w zupełności się z nim zgadzam. Tylko jest jeden problem. Tobie się zwyczajnie nie chce.
2: Może coś jest na rzeczy. No, bywam czasami leniwy troszkę, to prawda.
0: Pamiętam, to taka historia... To taka historia jeszcze z Radia na Fali. Nie wiem, być może jakiś słuchacz tutaj kojarzy taką historię.
2: Takie radio.
0: Była taka akcja, tak, i też radio. Była taka akcja, w której jeden ze słuchaczy w oparciu o twoje story, które przytaczałeś podczas audycji, tam chyba chodziło o jakiś teatr lalek, coś tam opowiadałeś i znalazł na stronie rzeczywistego teatru lalek nazwisko blisko brzmiące do twojej ksywy. I nawet dużo osób to podchwyciło, że ty rzeczywiście jesteś jakimś aktorem zatrudnionym w teatrze lalek. I później nawet niektórzy nawet mieli problem w to, żeby w to uwierzyć, że tak nie jest.
2: Mój stary kiedyś pracował w teatrze lalek, robił lalki przez jakiś tam czas, ale to był początek jego kariery zawodowej, tylko że stary był bardzo utalentowany, myślę, że bardziej niż ja, i on miał takie zdolności, że zaczynał się brać za cokolwiek i zawsze mu to wychodziło, jeśli chodzi o tworzenie czegoś, o projektowanie. Nie musiał się uczyć, nie? Tylko brał i robił te lalki. No, tak, wiesz, tak od razu. Wziął się za malowanie obrazów olejnych i malował od razu takie jak mistrz, nie? Jakiś taki talent miał. Ja muszę się nauczyć pierw.
0: Widzisz, może powinieneś to wykorzystać i może... Tak już mówiąc językiem troszeczkę psychologicznym, może nie powinieneś mieć jakichś tam kompleksów wobec swojego ojca. Ja ci powiem tak zupełnie uczciwie, zupełnie od serca, że na swój sposób mogę powiedzieć, że ci zazdroszczę, bo ja nie miałem nikogo takiego specyficznego, artystycznego w swojej rodzinie. Moja rodzina to jest... mieszanka średniej klasy robotniczej z inżynierami i z jedną panią matematyk, czyli raczej umysły ścisłe. Nie miałem takiej osoby, którą mógłbym się w takim stopniu inspirować.
2: No to trochę za mały jeszcze może byłem, żeby się jakoś inspirować, chociaż no jakaś inspiracja była może, żeby chwycić za kredki na początku. Tak patrzę, jakie by nam tu jeszcze tematy mogły się nasunąć, przypasować.
0: Nie, ja naprawdę liczę na to, że Claude Monet jednak się tutaj pojawi i po prostu da wyraz temu, że tutaj blacha nie będzie go szkalować na antenie, bo on prowadzi swoją audycję przez tyle lat i że to jest marka, że to jest silna marka, że jest jakoś tam osobą rozpoznawalną w sieci i nie pozwoli, żeby tutaj jakiś, prawda, Blachowicz mu wciskał jakieś rzeczy, jak to się mówi w telewizji, żeby ten pan mi cokolwiek imputował, prawda?
2: No. To co, może zrobimy przerwę na muzyczkę? Ja sobie chwilę odsapnę, bo tak zjadłem tą parówkę i taki senny się trochę zrobiłem. Zresztą jest już godzina pierwsza, a ja już jest parę godzin przy mikrofonie, to sobie tak muszę coraz częściej odpoczywać. Coraz starszy jestem, muszę coraz częściej odpoczywać.
0: A właśnie a propos...
2: ten już.
0: A propos muzyczki, to ja tam jednego linka ci podsunąłem z muzyczką. Będziesz skłonny go wykorzystać, czy masz jakiś swój repertuar?
2: No dobra, to zaryzykujemy, chociaż widzę, że gdzieś chyba zniknął. I tutaj nie ściemniam. Chyba, że dzwoniłeś 150 razy w międzyczasie, ale nie sądzę.
0: Nie dzwoniłem 150 razy, bo potem z tego, że... O ja pierdolę. Potem z tego, że dzwonię 150 razy, to potem z tego też pewne dramy wynikają, a następne są jeszcze dramy, które wynikają z tego, że potem już nikt nie chce dzwonić. To też jakby są pewne specyficzne dramy i wtedy jakoś bohater Zenek się nie pojawia na stanowisku. To jest bardzo ciekawe.
2: O, jest. Tak, na konferencji był ten link. Dobra, fajnie. To puszczę w takim razie. Macie utwór specjalnie od Blachy.
0: Ale ja mam nadzieję, że... Poczekaj chwilę. Ja mam nadzieję, że po utworze muzycznym też jakoś tak z gruntu osobiście, bo może to jest dobry moment, z gruntu osobiście jako drugi wypowiesz się, czym dla ciebie był ten mijający rok. Jaki on był, tak wiesz, zupełnie poza radiem. I to wcale mi nie chodzi o jakieś twoje prywatne wynurzenia, tylko bardziej o wnioski, jakie napłynęły ci do głowy. No tym bardziej, że sam musisz przyznać, to mówię na podstawie tego, co ty mówiłeś w radiu, no w twoim życiu się działo, tak?
2: Można tak powiedzieć. Kurde, już zaczynam ziewać. Dobra, to ja puszczam muzyczkę od ciebie, a potem spróbuję ten temat jakoś może ugryźć, ale zobaczymy, czy się uda, bo może niekoniecznie.
0: Hej,
2: cześć. Nie, serio się śpiący robię powoli. A teraz macie piosenkę specjalnie od Blachy. Jaka piosenka? Piosenka to było to, co wcześniej puszczałem. Disco Polo, a to jest utwór muzyczny. Sissy Peniston. Peniston? Co to, jakaś kobieta z penisem? Co za czasy.

Kurde, jakieś mroczki przed oczami widzę. Bracia Mroczki. Nie, to na tym filmie takie są dziwne bańki, jakby. Myślałem, że to już jak, mam z widy.

Jedna osoba napisała mi na priwa, że podoba jej się nawet i żebym nie mówił nikomu i nie powiem, zamierzam się tutaj, będę milczał jak grób po prostu. Nie wyciągniecie ze mnie, kto to powiedział. Nie zrobię tego Zenonowi, jakby obiecałem, jak ja coś mówię, to mówię.

mi się tak średnio podobuje ta muzyka. Jeśli chodzi o samą wokalistkę, to mój peniston tak niespecjalnie jakoś dyga do tej muzyki.

0: Dla mnie taka muza to jest nudna po prostu jakoś tak przede wszystkim. Takie, u baby, kocham cię, a ty mnie. U baby, baby, tra-la-la-la, tra-la-la-la, bum cyk cyk, bum cyk cyk, tra-la-la-la, tra-la-la-la, hop siup, baby, baby. No to takie nudne po prostu trochę, no. No ale ja się nie znam, jestem profanem muzycznym. Moje gusta muzyczne to mieliście okazję podziwiać przed chwilą zespół ten, Boys, czy jak to się nazywa? Nie, to było ten, jak, co to był ten? Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Widzicie, moja ulubiona piosenka, a nie wiem kto to gra. Bayerful? Jakiś? Coś? No. No. Dobra. Podkładzik. I co ja miałem powiedzieć? Już zasypiam, kończymy zaraz. Co miałem, jak ten rok oceniam tak w swoim życiu? Jak, wnioski. Blacha konkretnie chciał wnioski, jakie mam. No, wnioski to takie są, że uważaj, żeby cię nie wydymali w pupala, się nie odwracaj pupalem od razu, jak kogoś dobrze jeszcze nie poznałeś i ufaj przyjaciołom bardziej, a nie swojej chęci zysku i nie rzucaj się jak debil na parę groszy, tylko słuchaj tego, co ci mówią inni i słuchaj swojej intuicji i jak ktoś ma roześmianą, cwaną mordę, to niekoniecznie jest od razu uczciwym, sympatycznym człowiekiem. Tylko jak ma cwaną mordę, to prawdopodobnie jest cwaniak. Naprawdę, po ryju widać i Pawełek taki, to cwana morda, no taki. I jak ktoś cię oszuka raz i drugi, to niekoniecznie musisz mu trzecią szansę dawać. Tylko kopa w dupę albo kopa w głowę i do widzenia. I co jeszcze? To, że ktoś ma chore dziecko i uczy je, jak składać rączki do Bozi, to nie znaczy, że jest dobrym chrześcijaninem, od razu uczciwym. I co jeszcze? Jak ktoś cały czas ściemnia w drobnych sprawach, to prawdopodobnie i w grubych też będzie ściemniał, bo to się wiąże jedno z drugim. I nie rób interesów z mitomanem i złodziejem. Co jeszcze? No, a mam takie też postanowienie na nowy rok, żeby nie dać sobie pluć w gębę za bardzo. I to nieważne, kto będzie pluł, bo to czasami tak się patrzy, że o, temu to pozwolę trochę popluć. Nie mam tak dużo jeszcze na twarzy tej plfociny, to niech sobie popluje trochę, może on musi pluć, może nie potrafi inaczej. Proszę, pluj, pluj, mi to tak nie przeszkadza bardzo. I tylko... O Jezu, znowu mi napluł w twarz. Nie, jak ktoś ci pluje w gębę, to mu strzel w ryja. Na przykład. Albo grzecznie otwórz drzwi i tam i palcem wskazującym wskaż wyjście. Na przykład takie wnioski. A pytaj mnie, pisze tu z caps lockiem, że napluli mi w twarz. Tobie też? Ja tak czuję się przez niektóre osoby tak wykorzystywany trochę. No jak mówiłem, w mojej rodzinie niedobrze być frajerem, bo być frajerem to gorzej niż pedofilem. Więc to się traci się szacunek po prostu. Więc trzeba uważać. Kurde, fajki mi się skończyły, koniec świata. Może na zakończenie, jak ktoś jeszcze ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. No, planowałem trochę dłużej posiedzieć, ale już po prostu jakoś nie mam siły, wypompowany jestem. No, może za wcześnie zacząłem o 21, ale dla tych, którzy się spóźnili, to może jeszcze znajdę siły, żeby wrzucić audycję na przykład jutro z samego rana już, żeby była do odsłuchania. Bo dzisiaj to i tak już powoli będziemy się tu zbierać, my krawiec, my król, prawda, tu się będziemy zbierać do snu. Może jak widzicie, w takich przypadkach by się faktycznie przydały jakieś wspomagacze. Na przykład jakaś amfetamina. Przyznam się, że nigdy nie brałem amfetaminy. Raz chyba jakieś piguły dostałem, w których było taka, no wiecie, piguły to jest taka, jeśli dobrze pamiętam, to taka mieszanka, tak? Tam są różne substancje. I tam było chyba właśnie amfa. No i tak nie pamiętam, żeby mnie to jakoś tam bardzo, kurczę, strzeliło, nie? Czy coś. No zabawa była fajna, ale tak sobie wyobrażałem, że jak taką pigułę łykniesz, to zaraz jakieś kolorki, bajery, power, tańce, śpiewy, wywijańce. Tak poknąłem i tak nic szczególnego. Równie dobrze mógłbym sobie dwie kawy wypić. Ja z używkami to, wiecie, ostrożnie staram się, bo jak mówiłem, jest podatność na używki. Boję się, żebym się wkręcił i byłbym potem doświadczony narciarz z czerwonym pod nosem, łażący taki nieogarnięty już całkiem. A tak to jeszcze jako tako to wszystko działa. Wolę, szczerze mówiąc, takie substancje bardziej jakieś naturalne, jakiegoś grzyba sobie coś zarzucić na przykład, tylko no to taka terapia, to bardziej taki rytuał, nie? No dobrze sobie zrobić. Osoby, które robią sobie taki rytuał i raz na roku na przykład zarzucają jakiegoś kwasa, LSD czy coś, to widzę, że mają poukładane w głowie i już kilka takich osób spotkałem. Może to nie jest zły pomysł zrobić sobie taki reset raz na jakiś czas. A ciekawostka, wiecie w ogóle, że w prawie amerykańskim jest zapis, to mówiłem już, nie, że wolno eksperymentować na ludności cywilnej w przypadku testowania broni chemicznej, środków chemicznych. Mają to zapisane po prostu, nie? Nie wiem, jak jest w polskim prawie. Wiem, że polskie prawo, że polska konstytucja tego zabrania właśnie wprost, no ale kto u nas się przejmuje konstytucją, prawda? Przykład Waldka Deski pokazuje, że konstytucja swoje, a sędzina swoje i pani Dudzińska Godzilla ciągle chce zdeptać ten domek biednego Waldka Deski. On taki malutki w tym domku i nagle mu się woda w szklance zaczyna poruszać i on tak wygląda za to okienko tego swojego małego białego domku, a tam Dudzilla. Nie ma pozwolenia! I mu to wielką girą zgniata ten domek biedny Waldek Deska. I tak to wygląda, no. Tam się coś dzieje na profilu Waldka Deski. Czasami zaglądam, tam robi jakieś akcje, coś. I to ciekawe, że Waldka Deskę sobie media już odpuściły całkowicie, już się nim nikt nie interesuje, ale jak teraz gdzieś wywęszyły jakieś wybiórcze czy inne łonety, że ktoś robi jakieś domy ze słomy gdzieś tam inny, to tam pochwycą na chwilę temat, nie? Też potem kopną w dupę. To jest powód, dla którego nigdy, nawet jeśli uda mi się kiedyś być jakąś znaną osobą, do czego wcale się tak nie garnę, jeśli się odezwie jakaś gówniana, wybiórcza czy inne bolsaty, to po prostu będzie tylko wyciągnięcie środkowego palca w ich kierunku i fuck you, buraki. Absolutnie, nienawidzę po prostu mainstreamu. Wiecie czemu? Też między innymi, oprócz tego, że kłamią, że plastik, że gówno, to też dlatego, że oni strasznie nie szanują w ogóle tych ludzi, o których piszą. Wchodzą w dupę, to jest takie zakłamane, wchodzą komuś w dupę,
1: Tak, dzień dobry. Witamy, dziękujemy. I czy możemy, aby zapytać, nie wiem, czy to nie będzie zbyt odważne pytanie, ale jak pan to robi, że jest pan taki wspaniały?
0: A tylko ktoś się stanie mniej znany, czy podpadnie czymś, to zaraz mu zrobią zdjęcie, że ma wyschnięte pięty, wrzoda na szyi. Jak on się ubiera, takie sandały, ten człowiek jest skończony w ogóle. Skandaliczne majtki założył, w ogóle niemodne w tym sezonie. Czy ktoś taki zasługuje na miano gwiazdy?
1: I zaraz tak mu dupę obrobią, w ogóle zmieszają z błotem. Czy to nie jest coś takiego paskudnego, że liczy się tylko kasa, że nie ma jakby takiego jakiegoś szacunku do człowieka, że tylko się staje mniej popularny, mniej medialny, czy tam czymś podpadnie, to zaraz po prostu go na śmietnik, tak, nie? No i ja tak sobie wyobrażam, no pierw też bym przyszedł gdzieś tam i byłoby: panie Krawcze, proszę opowiedzieć o pana pierwszej przygodzie z radiem, a potem coś tam podpadnę, coś się nie spodoba, czy powiem coś na Jana Pawła, to będzie skandaliczne zachowanie i takie najgorsze zdjęcie wybiorą, jak dopiero co wstałem i jeszcze sobie tam, nie wiem, pryszcza nie wycisnąłem, nie? I zrobią takie zbliżenie na tego pryszcza jeszcze i obok jeszcze dadzą artykuł o pedofilu, żeby tak się ładnie komponowało. Na pewno to widzicie, nie? Że jest pierw takie po prostu tiu-tiu-tiu, a potem takie skopanie totalne często. I strasznie mi się to nie podoba. To jest takie strasznie zakłamane jakieś. Bo liczy się tylko kasiora, no. Liczy się kasiora, o tym, żeby napisać jakiś artykuł. Swoją drogą zawód dziennikarza to zszedł na psy tak ogólnie, jeśli chodzi o płace, jeśli chodzi o jakość. No kiedyś dziennikarz to był ktoś, nie? To był konkretny, a dzisiaj jakiś tam studencina za darmo, bo to on ma jeszcze zapłacić, że ma taki zaszczyt, żeby coś napisać dla takiego znanego portalu. Też pamiętam, jak kiedyś jakaś restauracja zaoferowała, że może pan wykonać dla nas stronę internetową, dodać sobie ją do portfolio. Proszę pana, nie przewidujemy czegoś takiego jak płacenie za strony. Wydaje nam się, że jesteśmy, przepraszam, przekonani, że wykonanie takiego projektu dla takiej restauracji jak nasza otworzy panu drzwi do wielu innych zleceń, tak? No wtedy trzeba odpowiedzieć od razu: panie szanowny gównojadzie, sram na pana i pierdzę rechocząc ochryple. Z uszanowaniem. Do widzenia. No bo kto to jest, taki obszczymur jakiś, który chce nas wycyckać i wyżebrać? To trzeba powiedzieć: proszę udać się pod kościół, być może znajdzie pan tam jakiegoś głodnego webdesignera, który, no tutaj już będzie wymagało to od państwa inwestycji, bo myślę, że może za miskę zupy z państwa restauracji zgodzi się wykonać takową stronę. A on wtedy powie: pan się zachowuje skandalicznie. A pan śmierdzi, proszę pana, panu spod pachy. Do widzenia. Ja w tym roku, to jest moje postanowienie, że w ten sposób rozmawiam z ludźmi na co dzień. Jak ktoś mi się nie podoba, jak stwierdzam, że to jest jakiś cwaniak, sukinsyn, dupek, obszczymur, cwany gapa, jakiś pajac niereformowalny, gnida ludzka i kolega tasiemca, no to wtedy właśnie w ten sposób trzeba rozmawiać, bo ludzi trzeba niektórym uświadomić, że są szmaciugami, takimi wyczochranymi szmatami. I tak należy traktować, a nie tam się krygować i mówić głupkowi, idiocie, że pan jest mądry inaczej może, albo coś. Szczerze trzeba, po prostu tak człowiek do człowieka. I tak właśnie na szczerość czasami mi się teraz zbiera i tak potrafię powiedzieć wiele rzeczy bardziej wprost komuś. I to jest chyba to, czego się nauczyłem. Wcześniej jakoś tak było taki teatrzyk trochę, a teraz tak się uczę, jak powiedzieć niektóre rzeczy wprost. I to jest bardzo fajne, powiem wam, takie wyzwalające. Bardzo przydatna umiejętność i też, żeby się nie bać, nie? Tam zdałem sobie w końcu też sprawę, że czy komornik, czy jakiś tam, czy sędzina, czy ktokolwiek, czy policjant, to jest tylko człowiek, to nie jest jakiś nasz Bóg, jakiś władca, do którego przed którym musiała się płaszczyć i przepraszać go i dzień dobry. Trzeba po prostu tak, jak przyjdzie na przykład, przedstawi się komornik Prukała z tej, jak oni się tam przedstawiają. No jakiś tam z izby komorniczej, to trzeba od razu powiedzieć, przepraszam, a dzień dobry było? Proszę pana, kto pana wychował? Tutaj się posłużę cytatem. Zdaje się, że w domu pana popysku nie wytrzaskali za dobrze, gdyż nie zna pan takiego magicznego słowa dzień dobry. No jestem zaskoczony. No wtedy, proszę pana, pan w tym momencie obraża... Proszę pana, proszę mi nie przerywać, jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi. I tak po prostu tak traktuję, no tych różnych, którzy teraz mi tam stają na drodze, to w ten sposób gadam i powiem wam, że to jest takie właśnie wyzwalające, takie odświeżające, bo przestajemy żyć w tym takim świecie Matrixa, że się boimy tych agentów Smithów, tylko z tymi agentami Smithami tam i uniki, i spiąchy go, i skopa. I nagle dookoła nas ten Matrix zaczynamy widzieć, i wyskakujemy w górę i tą nogą, tak, jak Trinity, tak, tego frajera. On wtedy, okazuje się, że nie jest wcale taki silny, tylko frunie na 100 metrów w tył. Walił bem zakutym o ścianę i zdziwiony taki, on ma wysoki level. Nie, tak naprawdę to zwykle taka osoba zaraz okazuje się, że wcale nie jest taka odważna i pewna siebie. Tylko to trzeba jakoś umiejętnie rozegrać, nie wolno się dać sprowokować, trzeba zachować po pierwsze spokój, po drugie trzeba trochę prawo też znać swoje prawa przede wszystkim, nie? Jak się gada z takimi ludźmi. No i tak to wygląda, no. No, tutaj Peter pisze mądrze, że jest pułapka w tym. Można popaść w spór z głupcem, a jest powiedzenie, że nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy. Tak, jest takie powiedzenie. Jest też coś było podobnego, że nie wdawaj się w spory z idiotą, bo sprowadzić się do swojego poziomu i pokona doświadczeniem, tak. Też tak czasami bywa. No dobra. Jeszcze może jakąś muzyczkę znajdę. Co by tu puścić? Może już nie jakaś bania u cygana i tego typu rzeczy, tylko coś spokojniejszego. To tak a propos roku 2017 i tego, co być może nas czeka.

Muzyka użyta w grze Fallout, część trzecia. I no, zdaniem niektórych playlista Nocnego Radia, utworzona przez Claude'a, pozdróweczka, to właśnie kojarzy się niektórym z Falloutem, z klimatem Fallouta. No i nie dziwne, ponieważ to są właśnie też takie klasyki. No other will do. Czasami.

0: I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to stop a great big flame down in your heart. You see, way down south.
1: No niestety, możemy jeszcze poczuć się zaskoczeni obrotem sytuacji na świecie. Trzeba być przygotowanym, no wcale nie byłoby to takim wielkim zaskoczeniem, gdyby nagle faktycznie świat stanął w ogniu teraz. Trochę się zaczynam bać nawet tego, bo no nie jest wesoło. Zrobiła się taka sytuacja, że Chiny coraz bardziej dymią, Rosja dymi, Islam dymi, Turcja dymi, Syria płonie, nawet Polska dymi, słuchajcie, Kaczor stroszy pióra i kwacze na wszystkich, i dziobie, i jajka znosi złote, tylko że to nie jego jajka, ale on te złote jajka właśnie podbiera, to jest kukułka jakaś taka, nie, to kukułka to podrzuca swoje jaja. Jak się nazywa? To jest taka dziwna odmiana kaczora, który podbiera innym ptakom jaja i tak, propaganda strachu się zaczyna. Podbiera jaja innym ptakom i podrzuca jeszcze innym, że to niby on zniósł ten kaczor. I wszystkie ptaki potem przychodzą i dzięki ci kaczorze za te hojne jaja. A on się wtedy puszy. I taki dwa razy większy się robi. Wszyscy myślą, że on wielki jest, a on tak stroszy te pióra, żeby tak jak kot się robi garba, to on właśnie stroszy te pióra. No i może faktycznie nam się zmienić świat. No, wojny domowe z udziałem muzułmanów. Wiecie, jak ci jednak się okaże, że ci islamiści, muzułmanie nie są tacy łagodni, większość z nich, tylko że większość z nich jest bardzo podatna na wpływ swoich guru, którzy krzykną nagle do ataku, no to się wojna partyzancka w mieście to jest przerąbane. Obrzucają koktajlami Mołotowa. Już się do wielu dzielnic w Niemczech czy we Francji radiowozy boją wjeżdżać. Spełniły się wizje z takich filmów science fiction, jak to się nazywało, 19 dzielnica? To był District 19? No tam, gdzie ci parkurowcy tam fikoły robili. No to wiecie, no takie dzielnice, w sumie no takie dzielnice, gdzie policja się boi już wjechać, to nie są niczym nadzwyczajnym, bo wiedzą, że jak tam wjadą, to ich ktoś obrzuca z góry koktajlami Mołotowa, albo zrzuci kamień, albo im poderżną gardła. No i co? No to do takiego miejsca może ewentualnie wojsko już tylko wejść, nie? No ale to są problemy. No i tak się mówi, że może to jest taki plan, żeby porozmieszczać tych uchodźców. Może się okazać, że kurczę, przecież wszystko nam to mówiło. Znaczy, to było jasne, że zamiast tych biednych, schorowanych, uciekających przed wojną, przyjeżdżają same byczki. Na krótko ostrzyżeni, muskularni, w dobrych ciuchach i z dziwną przeszłością. Niektórzy jeszcze broń zapomnieli schować i ze sobą wzięli. Łażą se po mieście z piwkiem, śmieją się wszystkim w twarz, od czasu do czasu kogoś kopną. My to wiedzieliśmy, tak? Ale tak nam się wydawało, że może nie, że może nam się wydaje. A tutaj nagle się okaże, że to faktycznie bojownicy różnych ugrupowań radykalnego islamu. I nagle wojna domowa w kilku krajach naraz, tak? Kraje się jednoczą, wszystko się zmienia. Nagle się wymyka to spod kontroli, tak? Nie wiem. Wszystko się może dzisiaj zdarzyć. Takie są czasy, że jedna osoba może bardzo dużo zaszkodzić, może zatruć wodę wielu osobom, tak? Może coś ważnego podpalić, może porwać właśnie samolot jakiś. może wjechać ciężarówką w tłum, tak, i zabić 200 osób. A co się stanie, jak się zmówi 10 takich i w 10 miejscach wjadą w tłum ciężarówkami? No to tysiące ofiar mogą być, jak dobrze to zaplanować, tak? Więc, no, ale po takim czymś już nic nie będzie takie samo i ludzie wtedy, obojętnie ile prawdy jest w tym, że islam generalnie jest szkodliwy, zły, no wiecie, no, chrześcijaństwo też, czy nawet katolicyzm w teorii nigdy nie było złe, komunizm w teorii nie był zły, tak? Dość wyzysku, dość klasy panów, dzielimy się wspólne, a co wyszło w praktyce? Gułagi, gdzie zginęły miliony, wszechobecne służby specjalne, które karały i torturowały, przesłuchiwały, inwigilacja, brak jakiejkolwiek wolności, upadek gospodarczy, bieda. Za to, co było pierwdomeną komunizmu, czyli walka z analfabetyzmem, w końcu się zmieniło w zacofanie jakieś takie też. Chociaż nie, no, u komunistów to jakoś ta nauka się trzymała. No w końcu to jest taki ustrój trochę, który odrzuca różne właśnie te bajki, legendy, tak, i nauka, nie? No to komuniści w kosmos polecieli i też naukowcy chyba dobrzy są, więc no ale no wiemy, że praktyka bardzo się, diametralnie się różniła od teorii. No tutaj ktoś zaraz oczywiście powie, że prawdziwego komunizmu to nigdy nie było, bo a jakby był, to by dopiero było, jakby był. No to jak nie było, to nie wiemy, co by było, gdyby był. Ale przekonaliśmy się, co jest po drodze już, nie? Że co? Że człowiek raczej z natury nie jest taki dobry, super. Jest jaki jest, jest średni. Raz dobry, a raz zły. Jeden jest bestią, a drugi jest dobrodziejem. No i co z tym fantem zrobić? A skoro takie wnioski są, że człowiek z natury nie jest aniołem i często ma tendencję do tego, żeby się opierdalać, żeby coś ukraść, żeby kogoś zaciukać, no to jednak jakaś kontrola jest potrzebna chyba, nie? No, może być sytuacja taka, że lepsza już jest anarchia, chociaż ja nie jestem taki ufny w 100% do anarchii. Kojarzy mi się to z takim... Zresztą człowiek zawsze dążył do organizacji jakiejś, tak? Do ustalania prawa. No to jest jakaś naturalna kolej rzeczy, więc taki system, w którym każdy robi sobie co chce, jest totalna wolność, jest kuszący, ale nie sądzę, żeby to zadziałało na dłuższą metę. Może w jakiejś małej społeczności, ale w dłużej... To mi się kojarzy z takim po prostu zalesionym, bez żadnego pomysłu, dzikim jakimś ogrodem, w którym są i chwasty, i bluszcze, i drzewo się rozrosło, i przygniotło drugie. Wiecie, no taki chaos, nie? A trzeba jednak ogrodnika, który... tutaj coś przytnie, tu zaplanuje, tu odpowiednio posadzi. Czy taki ogród, w którym jest wszystko zaplanowane i pomyślane jakoś, zrobione z głową, i gdzie ktoś, kto kontroluje, tu coś przytnie, tu powrywa chwasty, nie jest jednak lepszy niż taka dzicz? No dzicz też ma swój urok, nie? No ale nawet taka dżungla, no ktoś tam... jednak coś robi w tej dżungli, nie? Nie wiem, zresztą ja tak sobie może złych analogii szukam. Też nie wolno tak chyba myśleć zawsze jak taki chłopek roztropek. My lubimy sobie, no, my ludzie też mamy czasami takie... Często mamy taką tendencję do obrazowania sobie różnych skomplikowanych zjawisk, za pomocą prostych przykładów, a to nie zawsze się sprawdza, tak? To jest takie myślenie właśnie chłopka roztropka. Jak masz klocek i tego klocka tam weźmiesz, albo jak postawisz klocka i ktoś w niego wdepnie, no to się nie da tak skomplikowanych różnych spraw sobie tak przedstawić, nie? To znam jednego takiego podcastera, za którym nie przepadam, który zawsze używa takich, cały czas, jak wszystko, co tłumaczy, to zawsze tak se ubzdurał, że wszystko może przedstawić za pomocą właśnie, jak ja se idę i se pierdnę, i ktoś to wyczuje i śmierdzi mu, no to takie myślenie właśnie takiego chłopka roztropka. No nie, czasami się da, czasami to pomaga nam zrozumieć jakieś zjawiska, ale nie sądzę, żeby to zawsze tak, bo gdyby świat był taki prosty i wszystko było takie proste do zobrazowania, że jak se idę i se kopnę i se ktoś mi powie, to ja mu pokażę i coś, no to nie działa tak, no to, gdyby świat był taki prosty, to nie potrzebowalibyśmy bardziej skomplikowanych różnych mechanizmów do uregulowania niektórych rzeczy. I dzwoni Jacek Blacha po raz 34. Witamy.
2: Oho, po prostu tłum szaleje.
1: Przepraszam, po raz 18. Nie powinienem sobie... Nie, śmieję się, fajnie, że dzwonisz, Jacek.
2: No, z tym chłopkiem roztropkiem to nie do końca bym tak się z tobą zgodził. Być może ta postawa tego chłopka roztropka po prostu wynika z pewnego realizmu, tak? Na przykład takiego realizmu, że jest już teraz 66 zalogowanych i jak się okazuje, tylko mnie na mikrofon stać, tak?
1: No właśnie.
2: Nie raz tam podkreślał, za ile mikrofon dzisiaj można kupić, tak? Za 15 zł. To nawet ze zbierania puszek po takich monsterach, jakie teraz tutaj mam, można te 15 zł zebrać, tak? Więc być może to nie jest, jakby to powiedzieć, robienie z ludzi idiotów, tylko to jest bardziej świadomość tego, że po prostu tłum nie ma rozumu, tak? Że tłum potrafi mieć 1000 głów, niestety nigdy nie ma rozumu.
1: No tak. A ty wiesz, że te monstery, które ja też zresztą niestety popijam sobie, nawet mam też puchę przed sobą, żółtego monstera, Reapera, Mango, to, że to są trzy hebrajskie szóstki, to takie niby to pazur, niby to takie ślady od pazura, a to są trzy hebrajskie szóstki, trzy szóstki, 666, bestia, monster i napis uwolni bestię. To jest żydowski napój iluminacki. Ty wiesz o tym?
2: Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym, ale smakuje mi to, piję.
1: Ma ci smakować.
2: Wiesz, ja taki jestem. No, ja się domyślam.
1: Ktoś chciał, żeby ci to smakowało.
2: Tak. Producent z całą pewnością o to zadbał. Ja taki jestem. Jak mi coś smakuje, to piję. Na przykład kiedyś znalazłem zepsuty akumulator. I tak, wiesz, tak ładnie od niego pachniało, nie? Tak podobał mi się ten zapach i tak zacząłem u tego otworu, tak zacząłem lizać, tak mi zasmakowało, no i wypiłem cały. No i jakoś żyję. To podobnie jak ci, co gansy piją. Widzisz, jedni piją gansy, inni piją wyciek z akumulatorów. Panie, dziwny jest ten świat, no, co tu dużo powiedzieć, tak? Czesiek miał rację.
1: Bo my mamy takiego perka, jak był w grze Fallout, brzuch z ołowiu. Nie, ja serio, ja jem byle co, każde gówno, chemię i nie choruję nic. Brzuch z ołowiu, perk. Blacha też ma. Blacha jest, ma cały z blachy, no to i żołądek ma z blachy, no to może pić takie rzeczy. My możemy, ale nie róbcie tego w domu, to jest trucizna. Toksyczna. A tutaj ktoś napisał, że to ma bardzo dużo cukru. Trzymaj pion, ziom. Taka ksywka. Teraz wszyscy mają ksywki, bo zablokowaliśmy czata dla Anonów, więc każdy sobie musi trochę się wysilić i sobie coś tam wpisać. I to chyba dobrze, bo różne ciekawe, śmieszne, czasami pomysłowe ksywki się pojawiają i można kogoś też zacytować. Zawsze, a nie Anon 583 powiedział, a za chwilę Anon 228. Bez sensu, nie?
2: No, powiem ci, że ja akurat byłem wielkim zwolennikiem tego pomysłu już od dawna, żeby przykrócić, żeby przykrócić Anonów, bo tak naprawdę no to w takiej sytuacji no de facto nie wiesz, do kogo mówisz, tak? I tak w dużej części nie wiesz, do kogo mówisz, bo znasz tylko i wyłącznie ksywki, a dodatkowo jeszcze w większości nie stać na mikrofon, tak? No a w momencie, jak masz jakiś tam Anonów 1, 5, 9, 6, 9, 8, 7, tak? I tego typu jakby użytkowników, gdzie jakiś tam procent z nich to są jacyś tacy dziwni ludzie, którzy wchodzą tylko po to, żeby się zalogować, a potem już nie ma z ich strony żadnej aktywności, nawet nie wpiszą nic na czacie, no to czy jest sens mówić do botów, tak? No mi się wydaje, że nie, tak? Mniejsze jest prawdopodobieństwo tego, że te boty potem zaczną cię jakkolwiek sponsorować na Patronite, tak? To już na to w ogóle bym nie liczył.
1: No, niewiele zmienia, myślę, to, bo to tak bardziej od wizualnej może strony i tak trochę inny klimat, jak każdy ma jakiś tam podpis. A dołączył do nas Asparelol.
3: No takie dziwne. Tak, dziwny nick.
1: Witamy, no, witamy.
3: Nie trafisz, wymień.
1: Cześć. No, no i co powiesz nam ciekawego? Aspreolu.
3: Ale co mam powiedzieć ciekawego?
1: Cokolwiek. Masz.
3: Co? No bo fajne radio masz.
1: Co mam fajne?
3: Radio.
1: Radio, a dziękuję. To też mi się podoba nawet. Może być. No to dobra, to gadamy sobie tutaj, o czym my gadaliśmy? O nikach. No dobra, jakieś propozycje tematów? Ja już śpiący jestem, już ledwo co kminie, ledwo co no ja czaję.
2: Ja tutaj starałem się wrzucić jakąś propozycję tematu, który sam gdzieś tam zacząłem w trakcie, jak ty konsumowałeś parówkę. Mam nadzieję, że nie swoją, o taki masochizm bym cię nie posądzał. Powyciągać jakieś wnioski, takie swoje zupełnie osobiste, dotyczące roku, który już minął. Wpierw możemy zająć się wnioskami, a potem ewentualnie możemy zająć się prognozami na przyszły rok, takimi zupełnie personalnymi słuchaczy, których takich właśnie jak ten, który teraz tutaj się dodzwonił na antenę, których jednak
1: stać na mniejszości,
2: ale stać na mikrofon, tak? Albo przynajmniej stać na tą odrobinę odwagi, tak? Bo to też jakby w tym wszystkim jest konieczne.
1: A z Preolu, czy cię stać na mikrofon, czy sam sobie na niego zapracowałeś, czy dostałeś, nie wiem, od państwa, albo ci rodzice kupili?
3: Dostałem, powiedzmy.
1: Dostałeś.
3: Dla mnie ten rok był szary, transparentny, taki nie wyróżniający się w niczym, w ogóle właściwie.
1: No to kiepsko. Dla niektórych to się właśnie dużo działo i na świecie się dużo działo i u ludzi się jakby dużo działo, jakby świat się zmienia, nowe technologie, tu kesze, radia powstają, a ty mówisz, że szary i nijaki. No proszę.
3: No dla mnie życie nijakie, no ale wiesz, newsy idą, że jakieś nie wiem, terrorystyczne rzeczy idą, jakieś tam, nie wiem, wybory i tak dalej, ale dla mnie to jest właściwie żadna zmiana.
1: Czyli w twoim życiu nic specjalnego, a myślisz, że w nowym roku coś się teraz wydarzy faktycznie? Takiego, wiesz, rewolucyjnego albo tragicznego, czy to schyłek czasów może, czy nie czujesz czegoś takiego? Bo to, wiesz, niektórzy twierdzą, że tak podskórnie nawet czują, że jakby coś się, wiedz, że coś się dzieje, nie?
3: Nie wiem, oprócz tego, że nie wiem, ludzie lecą w kosmos, testa, coś tego.
1: Znowu?
3: Nie wiem. Znowu.
1: I znowu gówno z tego będzie. Znowu, no dzisiaj to już w ogóle taka technologia, że mogą nakręcić już całkiem na green screenach i już nikt nie pozna, że to już tacy są specjaliści od efektów specjalnych. I jest jeden ciekawy

0: i terrorystyczne, które w ogóle zniszczą świat właśnie w 2017.
1: A Baszar to nie był człowiek?
0: To jest szarak ponoć, czyli taki kosmita. Szarak, tylko że on po naszej stronie jest i nam zdradza różne rzeczy. I no właśnie się... Dużo strasznie jest tych przepowiedni, że 2017 to jest schyłek, że to jest apokalipsa, że Jezus się pojawi. Żydzi, słuchaj, zaczynają mówić, że to jest czas, gdzie przyjdzie Mesjasz, bo wiesz, oni nie uznają Jezusa, że Jezus to Mesjasz był, że oni wierzą, że oni cały czas czekają, że przyjdzie ten właściwy, bo Jezus taki słaby, co on zrobił tam, nic takiego.
1: Tak samo jak 2012, kurde. Byłem wielkim fanem 2012, że kurde, wreszcie w końcu mnie zaleje fala albo coś.
0: Fala lala.
1: Po prostu skończy się koniec świata. Się stanie.
0: A tu tylko radio na fali wlało w wodę.
1: Będzie tak, wiesz, że nie będzie już żadnych problemów oprócz przetrwania.
0: A taka chęć i czekanie na apokalipsę to jest częste u ludzi. Takie oczekiwanie, że niech się w końcu coś rozpierdoli, tak? Niech już się coś wielkiego wydarzy, niech się zacznie coś dziać. Jestem zmęczony tym życiem i czekam na coś spektakularnego. Coś takiego masz na myśli? Takie odczucia?
1: No właśnie takie coś, że w moim życiu właściwie się nic nie zmieniło w ostatnim roku. I po prostu jakby się nagle się zmieniło w ogóle, nie wiem, kurwa, osie świata, nie wiem, magnetyzm i w ogóle zalało świat i to nagle byłby jakiś cel, byłby cel przetrwać jakiś kataklizm. Tak, a tak to chodzisz ciągle dzień w dzień to samo. Życie masz normalne.
0: Wiem, co masz na myśli, bo też miałem takie kiedyś, może bardziej kiedyś właśnie też takie myśli, że fajnie by było, ale to jest, po pierwsze wydaje mi się, teraz tak patrzę na to, że to jest... Także tak myślą osoby, u których coś w życiu się tam nie układa, że już mają tego dość, że zmęczone są, że są znudzone, a tak naprawdę, wiesz, jakby się wydarzyło coś takiego, no to wiemy, jakie okropieństwa były II wojny światowej, nie? Co wtedy się działo? No nie chciałbyś, żeby cię dorwali jacyś na przykład, no kanibale na przykład i trzymali cię w jakiejś tam zagrodzie i odcinali ci co jakiś czas członka jakiegoś i zjadali, a w przerwach sobie dla przyjemności cię ruchali w dupę na przykład, nie?
1: No scenariusz masz już opracowany w głowie, no i...
0: No chodzi o to, że to są okropieństwa, wiesz, samo zimno, na które jesteś zdany, nie masz gdzie pójść, tak? Ktoś cię na sznurku gdzieś ciągnie, jest ci tak zimno, że po prostu, wiesz, modlisz się o śmierć, nie? Bo już nie możesz wytrzymać i nie jadłeś nic od 3 dni, boli cię brzuch. Wiesz, no takie sytuacje się zdarzają, jak jest jakiś taki kryzys, jakiś taki fallout, nie? Czy wojna wielka. No i to wtedy przestaje, bo my sobie wyobrażamy te czasy ostateczne, ten wielki kryzys, tą wielką wojnę, że to będzie taki Fallout albo taki Mad Max, a my w tej skórze z oddartym rękawem, wiesz, yeah, i się dzieje, i krajobrazy fajne, i samochodem se popierdalamy, rechocząc ochryple. No to nie tak właśnie. Zimno, głodno, biednie i chcesz... umrzeć. Jedyne, co cię trzyma przy życiu, to jakiś taki instynkt, że wiesz, przeżyć.
1: No.
0: Więc
1: w każdym razie, zdecydowałem zadzwonić.
0: No, miło, wiesz, fajnie, że się ośmielacie niektórzy jednak zadzwonić tutaj do nas i super, no. No po to jest, żebyśmy sobie gadali i nie tylko stali słuchacze muszą dzwonić.
2: Tak, chwała odważnym.
0: Masz jaja, ziom.
2: Tak jest, masz jaja, absolutnie. I nie mówię tego z żadnym przekąsem. Nawet jeżeli chwilowo nie wiedziałeś,

0: co powiedzieć, to uwierz mi, jak ja dzwoniłem w swoich pierwszych razach, też nie wiedziałem, co powiedzieć. Były takie momenty, a w tamtym czasie prowadzący w radiach byli zdecydowanie bardziej zdeterminowani niż są teraz, i ich tendencje do tego, żeby upokorzyć słuchacza, czy też bardziej innymi słowy mówiąc, żeby go zaorać, były o wiele większe niż są na przykład dzisiaj.
1: To prawda. Tak, tak, tak było. Jakoś tak w dupach się wtedy poprzewracało i prowadzący tak często jechali po tych, co dzwonią. To fakt, coś takiego było. Teraz są grzeczniejsi, jakby.
0: No, ja myślę, że to też było spowodowane tym, że jeszcze wtedy jakby skupieni na sobie nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, że konkurencja jest o kliknięcie dalej, tak? I z tego, co sobie przypominam, to wtedy jeszcze był ten moment, co YouTube tak bardzo nie eksplodował. Natomiast dzisiaj to już jest po prostu eksplodująca lawa, gdy mówimy o środowisku YouTube. I ten YouTube, o ile w tamtym czasie był takim, bym powiedział, środowiskiem pasywnym, o tyle teraz ci wszyscy, których na to stać, to zaczynają za pomocą różnych mechanizmów angażować swoich użytkowników. Coś podobnego, jak to się dzieje tutaj w radiu. Grzesiu, hello!
1: Witamy, halo, słyszymy się? Grzegorzu? Weź tam, pomajdruj kabelkiem, złap się za kabelka i w dziurkę go wetknij. Dobrze. No, coś chyba nie działa. Nie w tą dziurę.
0: Nie w Grzegorzu, dziurę. Chyba nie chcesz nam powiedzieć, że masz problemy z trafianiem.
1: No właśnie. O, coś tam jęknęło. Przez chwilę.
0: To może ja w tym czasie wjadę ze swoją gadką, jeżeli pozwolisz mi, krawiec, a Grzegorz w tym czasie wyreguluje swój sprzęt, jak mnie mam wysokiej wartości, znaczy mam taką nadzieję. Czy ty sobie przypominasz, żeby było jasne, nie chciałbym teraz, krawiec, wyciągać jakichś brudów, to absolutnie nie tędy. Grzegorzu, halo, halo, Houston, can you hear me?
1: Chyba nadal mamy problem. Bo się nie słyszymy zupełnie, ani trochę, albo taki nieśmiały Grzesiek jest. Ale coś tam jakby majdrowo, jakby się męczył. O, coś tam było przez chwilę. Halo? Halo? On się tam siłuje i wpycha. No i nic. I skończyło się, widzisz. No. Ale nie przejmuj się, Grzesiek. To, że masz problem z kabelkiem, z wtyczką, to nie znaczy, że jesteś gorszy.
0: My wierzymy w ciebie w każdym razie. Ja na pewno wierzę. Nie wiem jak krawiec, ale ja w ciebie wierzę, Grzegorz, że ci się uda. A w tym czasie wyobraź sobie, to troszeczkę nawiązuje do takich kwestii wewnątrzradiowych. Na odwrocie Atlasu Zbuntowanego, na odwrocie tej skądinąd grubej książki jest taki opis, który właśnie jakoś zaskakująco pasuje jakby do twojej pozycji w radiu i do twoich takich, bym powiedział, odczuć, których się domyślam. Pozwolisz mi, że przeczytam to, co jest opisane na odwrocie Atlasa Zbuntowanego Ayn Rand.
1: Proszę bardzo. To, czekaj, jakiś tutaj podkładzik tylko uruchomię, żeby lepiej się słuchało. Coś wybierzemy tutaj, daj mi sekundkę, coś spokojnego, albo nie, może na przykład jakąś tutaj, tu, coś tu, tamtego, prawda, o, dobra, no, to już, mów.
0: To się tyczy w jakimś stopniu twojej osoby i właśnie sytuacji wewnątrz radiowej. Może to pierwsze zdanie nie bardzo, chociaż kto wie, ale ci to tak. Co wprawia w świat w ruch? Kim jest John Galt? Niszczycielem czy wyzwolicielem? I to jest dalszy fragment. Nie wiem, ja mam takie odczucie, może za chwilę rozwiniesz ten wątek. Mam wrażenie, że tyczy się bardzo, że tak powiem, ciebie. Dlaczego musi toczyć wojnę z nie swoimi wrogami, lecz z tymi, którzy najbardziej go potrzebują? Dlaczego najtrudniejszą bitwę toczy przeciwko ukochanej kobiecie? Jakaż to przyczyna sprawia, iż genialny przedsiębiorca zmienia się w bezwartościowego playboya, wielki przemysłowiec pracuje na rzecz wielkiego upadku, kompozytor porzuca karierę w noc swego triumfu, a piękna kobieta kierująca siecią kolei transkontynentalnych zakochuje się w mężczyźnie, któremu poprzysięgła śmierć. Nie wydaje ci się, że to w szczególności ten początek, dlaczego musi toczyć wojnę z nie swoimi wrogami, to troszeczkę pasuje do twojej sytuacji w radiu? Nie masz takiego odczucia?
1: Czy ja wiem? No każdy, z kim walczę, w pewnym sensie staje się wrogiem, tylko dlatego, że z nim walczę, może... Nie wiem, trochę chyba za późno jest na takie.
0: Ale
1: rzeczy.
0: To jest jakby.
1: Już
0: ale
1: trochę niekumaty jest.
0: No okej, okay, to wiemy to nie od dzisiaj. Natomiast to jest jakby wstęp do mojej propozycji w twoim kierunku. Wybacz, że tak na antenie radiowej. Tak jak powiedziałem, nadal zastrzegam sobie, że nie chcę tu wyciągać żadnych brudów. Czy ty sobie przypominasz, jak kiedyś, dawno temu, to tam w ogóle nieliczni to pamiętają, jak wysłałem ci książkę.
1: Tak, pamiętam, dziękuję
0: była
1: bardzo.
0: Była taka sytuacja, to, no dobra, no nie musisz mi dziękować.
1: Ale nie, ale dziękuję, wspaniała była.
0: Akurat dziękuję. Ją przeczytałeś, no dobra, mniejsza z tym.
1: Nigdy ci tego nie zapomnę. Nie, tak się śmieję. Grzesiek, chyba teraz go będzie słychać. Halo?
2: No mam taką nadzieję, bo ja was dobrze słyszę, a wy mnie?
1: Tak, teraz doskonale i głośno i wyraźnie. I co to było?
2: Pomajstrowałem trochę z mikrofonem, potestowałem, czy mnie słychać, no i się udało.
1: Bo to tak jest właśnie, że jak się nie chce działać, to trzeba tak troszkę przy tym pomajstrować, tak trochę ręką.
2: Dzwonię, bo już Jacek tak wywoływał wszystkich, że nikogo nie stać na mikrofon, więc postanowiłem udowodnić, że jednak stać mnie na ten mikrofon za 20 parę złotych.
1: O. Gratulujemy.
2: Ale chciałem w ogóle chciałem przypomnieć, że świetna wasza rozmowa, twoja Krawcze i Jacka na przełomie roku. Na pewno ci, co będą odsłuchiwać Sylwestra, jeżeli będzie nagranie udostępnione, na pewno będzie to jeden z fajniejszych elementów Sylwestra z Nocnym Radiem. No i tak troszeczkę ostatnich parę minut nie słyszałem, bo skupiłem się na dopracowaniu tego, żeby móc zadzwonić tak naprawdę, więc no nie wiem, jakie tematy przez ostatnie parę minut poruszaliście, bo trochę byłem wyłączony przez ten nieszczęsny mikrofon.
1: Książka wspaniała, no, którą dostałem ja tutaj... w prezencie od Jacka.
0: Ale to powiedzmy było Metro. Dawno temu, tak, to było dawno temu, to jest fantastyka pewnego Rosjanina. A ja w gruncie rzeczy to nie wiem, czy ty ją, Krawiec, przeczytałeś, czy nie, ale zostawmy to, bo to mi...
2: A jaką książkę?
1: Metro 2033?
2: W ogóle w tym świecie Metro 2030 jest też napisana książka, gdzie się akcja rozgrywa we Wrocławiu. Nazywa się, tytuł książki jest Wieża i jest tak słaba, że po trzech stronach ją sobie odpuściłem, bo jest beznadziejnie napisana.
1: No szkoda, bo takie fajne miasto, ale słabe.
2: Tak, i właśnie bardzo się zajarałem. Już nawet nie zwracałem uwagi na ten świat Metro. O nim już słyszałem całkiem sporo. No ale sam fakt, że to jest we Wrocławiu, a jestem z Wrocławia, więc... No z zaciekawieniem, tym bardziej, że akcja książki rozpoczyna się na Kozanowie, na Pilczycach, czyli moja dzielnica, no ale trochę słabo pisane.
1: To w pobliżu mnie, ja na kosmonautów.
2: Na kosmonautów, ja na lotniczej.
1: No proszę, a ja na Bajana, Jerzego.
2: Na, na Jerzego Bena, no ja dokładnie na Lotniczej, zaraz przy tym, no, jakieś 200 metrów od tego stadionu, gdzie gra Parasol.
1: No proszę, jaki to świat mały. Zadzwonił, słuchasz, myślałem, że powie z Chicago dzwonię, co, koło ciebie, wiesz, tam jestem, weź tam zamachaj.
2: Dwa przystanki dalej, może nawet do tego samego sklepu chodzimy na zakupy.
1: Jak widziałeś takiego żula obślizgłego, co się tak patrzy z podełba i chowa coś pod kurtkę, to ja byłem.
0: No właśnie chciałem się zapytać, Grzesia, czy to jest dokładnie tam, gdzie jest ta zamknięta drogeria, w której przez chwilę ten łysiejący pan sprzedawał pornosy, ale kiepsko mu to wychodziło, najwidoczniej nie miał klientów.
2: Ale nie znam historii. Nie wiem.
1: Ja też nie.
0: Nie, to taki był mój specyficzny żart. Jeśli pozwolisz, Grzesiu, to dokończę moją propozycję w stronę krawca i potem będziecie mogli się walić po mordach albo całować w zależności od ochoty. Moja propozycja, ponieważ te wszystkie historie mające nas zastraszyć dotyczące tego, że właśnie świat za chwilę się skończy, tutaj jakby nader często wypływają w twoich audycjach, krawiec.
1: Nihilistyczne.
0: W mojej ocenie potrzebujesz pewnego impulsu, żeby nie tyle uwierzyć w sam świat, co żeby uwierzyć w ludzi, którzy mogą zmienić ten świat. I o tym poniekąd jest Atlas zbuntowany. Może powiem tak, że on nie jest o zwycięstwie tych ludzi, natomiast jest o ich postawie. O ich postawie, która jest po prostu no, piękna. Powiem ci, że ja przeczytaną mam tą książkę do połowy i na swój sposób jestem zachwycony. Tą książką. Oczywiście oprócz opisów pewnych procesów, jakie się odbywają wewnątrz przedsiębiorstw, co jest zarysowane w tej książce, jest też bardzo, bardzo taki gęsty wymiar emocjonalny, który myślę tobie, krawiec, jako takiemu, powiedzmy, aspirującemu artyście, myślę, że jednak zrobiącemu większą karierę niż zamknięta mała społeczność nocnego radia kiedyś. Przechodząc do rzeczy, moja propozycja jest następująca, że ja po przeczytaniu tej książki bardzo chętnie ci ją wyślę, żeby troszeczkę zmienić twój punkt widzenia. Oczywiście, jeżeli chcesz, i tutaj od razu cię uprzedzam, że Atlas zbuntowany ma 1174 strony, więc jest to kawał Biblii do przeczytania.
1: O Jezu, ta książka to kwadratowa chyba jest.
0: Mhm. No trójkątna nie jest, to na pewno.
1: No znaczy, ale na wiesz, tyle jeszcze, na nie tyle prostokątna, jeszcze... tylko kwadratowa, taki kloc.
0: No kloc.
1: Grubsza niż Biblia.
0: No także przemyśl
1: już
0: sobie.
1: Się chciało... Ty, ale to co tam jest? Aż tyle informacji, że ona taka gruba musiała być, ta książka? Przecież to jest pochwała egoizmu takiego zdrowego, tak w gruncie rzeczy, tak?
0: No ja myślę, że właśnie takiego zdrowego egoizmu ci brakuje.
1: I to na 1000 stron trzeba było o tym egoizmie napisać?
0: Wiesz co, ja nie chcę spoilować, aha, tak? Głównie z tego powodu, że chciałbym cię zainteresować tego typu literaturą, co do której ja, no... dużą część, że tak powiem, swojego mentalnego, świadomego życia byłem zrażony przez niektóre osoby. Między innymi przez takie postacie jak Janek Fior, chuj mu w dupę i kamieni kupę.
1: Ach, nie lubisz tego Janka.
0: No nie tylko tego Janka, jest jeszcze jeden Jan, którego nie lubię, ale tego powiedzmy zostawię w spokoju, bo wiem, że on teraz bawi się na innym podwórku i oby tam został. W każdym razie, no,
1: Zgadamy się jeszcze w sprawie książeczki.
0: Posłuchaj, drugą połowę tej książki, ja celowo przeczytałem ją tylko i wyłącznie do połowy, bo drugą połowę tej książki ja już będę czytał w momencie, jak przeprowadzę się do Warszawy. I jak tam skończę tą książkę, to po prostu ponownie odezwę się do ciebie, czy nadal jesteś zainteresowany tego typu impulsem ze strony blachy, ale no mogę ci ją wysłać tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że obiecasz mi, że ją przeczytasz, bo uwierz mi, naprawdę warto. Naprawdę warto, chociażby z tego względu, że w mega wolnościowej, mega kapitalistycznej książce główną bohaterką tej książki jest kobieta. Jest w zasadzie, to jest bardzo zaskakujące dla kogoś, kto tylko słyszał o takiej literaturze, a nigdy jakby nie czytał tego typu treści.
1: No zobaczymy. To co, panowie, jeszcze chcecie coś powiedzieć na zakończenie? Ja już zasypiam na siedząco, po prostu boję się, że łupnę zaraz łbem o blat i będzie dużo śmiechu, bo będzie chrapanie słyszeć przez następne 5 godzin i się będzie nagrywało. Grzegorzu?
2: Już chyba nie będziemy cię dłużej męczyć, jeszcze tylko powiem Jackowi, że też czytałem Atlas Zbuntowany i niestety też około połowy przez bardzo drewniany wątek miłosny głównych bohaterów, który zamęczył wcześniejsze kilkaset świetnych stron, tak zamęczył, że już niby trzymałem i odpuściłem tę książkę, bo niestety wątek miłosny...
0: Ale Grzesiek, ale co ty żeś teraz zrobił, powiedz? Ja tutaj promuję, wiesz, książkę w stronę Krafta, a ty po prostu biłeś, wiesz, mój monolog, który trwał przez 15 minut.
1: No, ten zachwala jakiś cały elaborat tutaj. Grzesiek, czytałem, taka sobie w sumie.
2: Jest dużo świetnych rzeczy ma ta książka, ale wątek miłosny jest bardzo drewniany i słaby.
0: Proszę cię, no nie naśladuj Mapeta, no bo to jest takie, wiesz, to jest takie rozwinięcie z Kapitana Radia, które, jak sądzę, niebawem przestanie istnieć.
1: Man, po prostu czemu mi wskakujesz na plecy teraz i, wiesz, ze swoją łyżką? Pokaż mi, wiesz, swój chleb, który upiekłeś, człowieku, a nie ze swoim, tu przychodzisz po mój chleb, zjadasz go i mówisz, że ten chleb jest niezdobry, nie jest dobry, jest stary, po prostu... O co kawałek?
2: Ale nie, no, Jacku, książka jest świetna, ja po prostu mam awersję do wątków miłosnych w jakiejkolwiek książce, po prostu mnie ten element książek nudzi i wolałbym, żeby w książkach go nie było, ale książka jest generalnie świetna i też ją polecam, więc tutaj raczej...
1: Lepsze niż Torgal?
2: Troszeczkę inny klimat.
0: To było nieuczciwe pytanie z twojej strony, Krawiec. To jest zupełnie inny gatunek, także...
1: Bardziej jak Tytus, Romek i Atomek?
0: Nie zadaje się takich pytań. To jest enfant terrible, to co zrobiłeś teraz.
1: Coś w stylu Spidermana, czy bardziej Punisher?
2: A właśnie co do Punishera, Jacku, chciałbym ci, bo wiem, że jesteś fanem Punishera, no to na początku roku, chyba w pierwszym albo drugim kwartale, ma być premiera na Netflixie serialu Punisher.
1: A pojawił się jakoś gościnnie w Daredevilu, nie? I tak. W pierdlu był, zdaje się, i się z Kingpinem jakimś takim niedorobionym napieprzał. To są moje klimaty, o.
2: Ja sam czekam na ten serial Punishera, ale myślę, że Jacka to będzie cieszyć, bo chyba jest fanem. Dobrze pamiętam?
0: Tak, jestem fanem. Chociaż ostatni odcinek z serii komiksowej mnie rozczarował. Był cholernie antykapitalistyczny i lewacki, bym powiedział. Twórców, na koniec swojego udziału tutaj wspólnie z Krawcem, do twórców ostatniego odcinka Punishera mam przekaz rodem z Keltuza. Zabijcie się. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie. My tu o poważnych sprawach. Spider-Man, Punisher. A jak mnie zdenerwował ostatnio, jam ci to, że się obraził, że się z Gwiezdnych Wojen śmiałem. To jest tak głupota, taka bajka. My tu o poważnych sprawach. Punisher, Spider-Man, no. A on jakieś głupoty, Gwiezdne Wojny dla dzieci tutaj. To co, co, Grześku, kończymy, nie? Dzięki wielkie za telefon.
2: Kończymy. I szczęśliwego nowego roku, Krawcze.
1: Wzajemnie, wzajemnie. Też się nie puszczaj. Znaczy, też się trzymaj.
2: Cześć.
1: Cześć. To była audycja sylwestrowa w Nocnym Radiu. W jedynym radio, które robi noce sylwestrowe co roku. Taki mamy zwyczaj. I tego się trzymamy. Tego się trzymamy. W nowym roku na pewno dużo fajnych rzeczy się będzie działo przy radyjku. I tak się fajnie tutaj wszystko jakoś układa, rozgrywa. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję w ogóle wszystkim. Takie jakie podziękowania z czkawką. Dziękuję wszystkim. No tak, dziękuję. Nie, tak serio, dziękuję wam wszystkim, którzy tutaj współtworzyliście. Abniat się pyta, after? No właśnie, i też jedyne chyba radio, gdzie są właściwie aftery. No w każdym razie w mało którym pewnie są aftery po co prawie każdej audycji. Więc dobrze jest. Dzieje się. I będzie się jeszcze więcej, myślę, działo. I tu już nawet chętni są, żeby coś jeszcze pogadać. No proszę, wy to macie siły. Wy to, ja już stary jestem, to już nie zawsze się może. No. A wy jeszcze młodziaki, to sobie tam się bawcie, figlujcie. Trzask, prask, panie, i po wszystkim. No. No, a ja co ja chciałem? No właśnie chciałem podziękować wszystkim, którzy współtworzyli to radio, bo tak tutaj krowiec, a to tak niezupełnie właśnie, to wszyscy współtworzą tutaj, gadają, piszą. Dobra, bo już tu poszedł link do aftera i tu już to, tak sam teraz siedzę, wszyscy już se poszli, nikogo nie ma, a ja tu gadam. Chciałem podziękować, zwłaszcza temu i tamtemu, a tam wszyscy już w dupie mają, już poszli, bo audycja się skończyła. No dobra, nie, ale serio, dzięki, że jesteście i mnie już w tym momencie nie ma. No, a Blacha przypomniał, że on tylko niszczy radio, żebym nie zapominał. No, tak. Dzisiaj też dostałem zapewnienie od jednej osoby, że przez najbliższy rok nie zniszczy jeszcze radia, że odkłada to. No dobra, zdradzę, że potrzeba się zadeklarował, że jeszcze nie, że odkłada zniszczenie radia na jakiś czas jeszcze, bo się rozmyślił chwilowo. Tak więc nie jest źle. Też wam dzięki, że byliście 5 godzin audycji. Się długodystansowiec. No i tymczasem borem lasem rzekłem, przytupując sobie obcasem.

awaryjne. Rozpoczynam restart systemu. Wyłączam moduł komunikacyjny. Blacha, weź mi świru i bawiana.

Cześć, nocniki, witam was serdecznie. Krawiec przy mikrofonie, oczywiście trochę zmęczony, ale wiecznie żywy niczym Lenin w sanktuarium, albo niczym ojciec Pio w szklanej trumnie. No to tak już nieładnie, to już wściekły atak. Wściekły atak, przepraszam bardzo. Dzisiaj już nie powinno być...

0: kłopotów z łącznością, że tak powiem, ponieważ dowiedziałem się, co może być przyczyną. Zadzwoniłem do Netii i pogadaliśmy sobie z konsultantem. Netia spoko. Netia na propsie. Zawsze miło, zawsze sympatycznie sobie gadamy. No i trzeba po prostu co jakiś czas restartować router. Taka jest prawda. On jak jest włączony tak cały czas, to coś tam się w nim przepełnia, przegrzewa. Pozdro, Zamojskie Drogi, cześć, witaj. Zamojskie Drogi ostatnio dzwonił, w końcu się odważył, fajnie nam się gadało. Tym bardziej pozdrówka. Jest też Radek. Ciekawe, czy to jest ten Radek, który miał problem z zalogowaniem się do strefy premium. Jeśli tak, to wygląda na to, że potrzeba znów dał dupy. Znów dał dupy. Ten człowiek wiecznie popełnia błędy. Ja nie mogę za nim chodzić i po prostu ciągle po nim wszystko poprawiać. Kiedy on się ogarnie po prostu? To jest człowiek awaria po prostu. Aż mi nozdrza falują. Nie no, żartuję, po prostu... Panie wspólnik, pan musisz tam aktywować tego nowego członka. Pan musisz tego członka chwycić w swoje dłonie i pan musisz go tam aktywnie zaktywować, no. Już drugi raz mu się to zdarzyło. Ja mu tego nie odpuszczę. No, w każdym razie tutaj zrobiłem klik i już powinno działać. Ja tak mówiąc serio, to słuchajcie, to potrzeba, to wszystko zawsze tam konfiguruje, uzupełnia, a ja tylko co najwyżej tutaj kliknę, bo coś tam przeoczył. Tak więc, o, niepowtarzalny orgazm też jest, Aldona chyba też jest, ponieważ wcześniej tutaj się cieszyła, że jest audycja. No właśnie, dzisiaj o banksterach. Dostałem fajny komentarz, zaraz wam przeczytam, taki bardzo, no z tych takich obfitych, to warto przeczytać. Słyszycie pewnie, że dykcja nie za ciekawa dzisiaj u mnie, ale sobie golnąłem 3 kielony, przyznaję się bez bicia, po prostu miałem, ciężki dzień miałem, nie? Praca i jeszcze więcej będzie tej pracy, ponieważ miałem nieprzyjemną rozmowę z bankiem. Człek, Sławomir, Adam, też zdrowaś i chomik też się pojawił. No właśnie, dzisiaj tak trochę o banksterach będzie pewnie. Zobaczę, jak tu ze słuchalnością. Ja tak tu jednym okiem zawsze na czata, a drugim na słuchalność. Już 24 osoby na YouTubie, a na radyjku 14. No i dobra, naszym tutaj mała nasza grupa tutaj. O, Grzesiek, przedsiębiorca tym razem. Więc on coś może... Ciekawi mnie jego zdanie na temat właśnie banksterów. No ponieważ to jest osoba, która w przeciwieństwie do... Tak, sorry, bez urazy, ale do wielu z nas tutaj obcuje z pieniędzmi, że tak powiem. I Grzymisław też jest. Cześć, pozdro. No właśnie. Może zacznę... od... Ale się schodzicie, no kurczę, no tak od razu, tutaj wszyscy się pojawiają, jest Psycho, jest Andrew, Monika, fajnie, że jesteście. Może właśnie przeczytam ten komentarz od słuchacza, ciekawy, bo on trochę nawiązuje do dzisiejszej audycji, więc tym bardziej warto. Rząd twoim największym wrogiem. On to chyba skądś wkleił, Włodek, ale no, chciało mu się wkleić. Ciekawy tutaj komentarz. Zobaczymy, czy poradzę sobie z przeczytaniem. Czy można wyjść z kryzysu i zaprowadzić dobrobyt na całym świecie? Oczywiście, że można i jest możliwe, jest, powinno być i jest to możliwe w stosunkowo szybkim czasie. Potrzebne pięć, jest, powinno być tutaj, potrzebne jest pięć pociągnięć pióra władców świata. Punkt pierwszy. Wprowadzić natychmiast wolną ziemię dla każdego mieszkańca. Sposób przydziałów byłby regulowany przez rządy. Oczywiście byłaby pewna korupcja, ale byłaby to zapewne niewielka cena za dobrobyt. Ktokolwiek byłby winien za ziemię, kwota byłaby natychmiast anulowana. Bank straciłby pieniądze, i tutaj mi się gęba już cieszy, i musiałby być przejęty przez rząd. Natychmiastowa likwidacja lichwiarskich banków. Aresztowanie bankierów oraz odbiór nieuczciwie zagarniętych w lichwiarski sposób majątków. Przejęcie roli banków przez bank rządowy. Jestem za. Wprowadzenie systemu płatności w złotych monetach. Jedynie czeki byłyby dozwolone jako pisemne polecenia wypłacenia określonej kwoty pieniędzy w złocie. Wszystkie trzy posunięcia całkowicie zlikwidowałyby inflację. W ślad za tym zakaz jakichkolwiek kart kredytowych. Aż tak luknę, czy tutaj na przykład Grzesiek nie grzmi już, że nie miałby karty kredytowej. Jako biznesmen to może to go na przykład zezłościć. Adwokat, cześć. Co tu dalej? Odebranie z rąk prywatnych wszelkich złóż naturalnych. Tak trochę komunizmem pachnie, nie? Ale... A Grzesiek nie ma karty kredytowej. A ja też nie mam. To znaczy, mam niby wydaną, ale ona poszła na zły adres i ostatnio dopiero anulowałem sobie. Tak sobie dzisiaj pogadamy właśnie o systemach online bankowych, o aplikacjach bankowych, których jestem użytkownikiem, przyznaję się. I jest to dość wygodne, ale uważam, że to... ma też i minusy swoje, i to dość poważne. Okej, czytamy dalej. Złóż naturalnych, czyli nacjonalizacja wszelkich surowców. Nie ma ani jednej przyczyny, aby prywatna osoba sprzedawała komukolwiek paliwa czy węgiel. Zysk surowców nie powinien wędrować do prywatnych kieszeni, ale powinien wzbogacać obywateli państwa. Czy to nie jest trochę tak coś a la Rosja, czy jakieś kraje arabskie? No ale może to jest dobre, słuchajcie. No zawsze warto o takich rzeczach sobie podyskutować, a nie od razu krytykować w czambuł. Wprowadzanie bezpłatnej opieki lekarskiej oraz bezpłatnej edukacji. No, teoretycznie teraz jest bezpłatna, ale w praktyce trzeba bulić, jak za wszystko, nie? W tym kraju wszystko jest w teorii bezpłatne, a zawsze się kończy tak, że płacimy za to krocie. To chyba nie jest dobrze. Mając kontrolę nad surowcami oraz brak wyzysku z powodu poprzednich czterech punktów, spowodowałoby takie zyski, tak trochę niegramatycznie, takie zyski dla rządu, że bezpłatne świadczenia najprawdopodobniej rozszerzono by, tu dwa razy by, a czemu tyle byków tu jest, nie tylko na służbę zdrowia czy szkolnictwo. Wszelkie ubezpieczenia od jakichkolwiek wypadków byłyby także zupełnie bezpłatne. Jedynie celowe szkody lub jaskrawe zaniedbania byłyby karane. To jak już idziemy tą drogą, to byłyby karane ścięciem głowy pewnie od razu. Wielu ekonomistów całkowicie zgodzi się, że powyższe punkty natychmiast spowodują niezwykły dobrobyt tam, gdzie owe kroki zostaną wprowadzone. Każdy ekonomista także dobrze wie, że żaden rząd tego nigdy nie zrobi. Zacznijmy od przyczyn obecnego narastającego kryzysu światowego. Jest to możliwe, że rządy w większości krajów nie przewidziały owego kryzysu. Pomimo, że ekonomiści nie będący w szeregach klasy rządzącej przez dziesiątki lat ostrzegali przed ewentualną katastrofalną sytuacją, do jakiej właśnie zmierzamy. Przepraszam, tu było, jak to możliwe? No i tu znak zapytania na końcu. No, trochę słabo mi idzie czytanie. Tego się bałem. Manipulowane przez rządy ceny ziemi są przyczyną kryzysu. I tu jest po angielsku tekst, ale jest od razu tłumaczenie, to może od razu przejdę do tłumaczenia. To jest chyba cytat. Jednakże jest jedna droga, jak usunąć to zło, usunąć jego przyczynę. Ubóstwo się pogłębia wraz ze wzrostem bogactwa i zarobki są obniżane, podczas kiedy siła produkcyjna wzrasta, ponieważ ziemia, która jest źródłem całego bogactwa oraz polem całej pracy, jest monopolizowana. Jest to cytat z powszechnie znanego dzieła Henryka George'a, którego książka jest obowiązującą lekturą wszystkich zachodnich ekonomistów. Zależność ceny ziemi od ubóstwa jest więc zjawiskiem doskonale znanym. Wiedzą o tym tak ekonomiści, jak i rządy. Wiedzą o tym niemal wszyscy, oprócz nas. Z tego wynika, że system kapitalistyczny nie jest w ogóle zły, ale skutecznie zawyżane ceny ziemi powodują jego upadek. Owe ceny są celowo manipulowane przez rządy oraz banki. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ceny te powodują drastyczny wzrost kosztów życia. W związku z tym ceny ziemi są bezpośrednią przyczyną ubóstwa w krajach kapitalistycznych. W ostatnich 30 latach ceny ziemi oraz związanych z nimi mieszkań i domów wzrosły na całym globie ziemskim o co najmniej 400%. W latach 80. można było w Australii kupić domy po cenach 22-40 tysięcy dolarów. Biorąc pożyczkę na 25 lat, spłacałoby się je w całości 66-120 tysięcy dolarów. Okay. Dzisiaj przeciętny dom kosztuje 500... tysięcy, tak? To jest 500 tysięcy. Czyli w ciągu 25 lat, pożyczając pieniądze na lichwę bankową, spłaci się około 1,5 miliona dolarów, co daje nam rocznie 60 tysięcy po odjęciu podatków. Aby zarobić taką sumę, zarobek brutto wraz z podatkiem musiałby wynosić nieco ponad 100 tysięcy rocznie i wystarczyłby, aby spłacać jedynie raty za dom. Rata miesięczna wynosiłaby około 5 tysięcy dolarów. Czy można sobie wyobrazić, ile można kupić co roku za 100 tysięcy oszczędności? Oczywiście, posiadając zaledwie jedną pensję, nie można z niej wyżyć, posiadając taki ogromny dług za dom. Koszt ziemi jest zupełnie niepotrzebny i gdyby rządy zadbały o to, aby ziemia była bezpłatna dla każdego, mielibyśmy niemal raj na ziemi. Ostatnio patrzyłem sobie, jest taki ciekawy kanał, gdzie koleś zbudował sobie sam domek. Zrobił to bez pozwoleń jakichkolwiek, ponieważ użył jakiejś tam cwanej sztuczki, że... Okej. Okay. O!
1: Diabełek z Morza Krawcze. Twój głos powinien być codziennie w każdym polskim domu, by Janusze Kurwicy dostali XD pozdro 666 25 zł.
0: Dzięki, Diabełek. Diabełek z Morza. Chyba wiem, kto to może być. Wcześniej nazywaliśmy go Diabłem Morskim. Grzesiek z kolei twierdzi, że to gniota jakiegoś tutaj czytam. A chętnie sobie bym pogadał z Grześkiem. No tak, no to jest taka komuna trochę, znaczy trochę bardzo nawet. Ale czekajcie, jeszcze tutaj nie skreślajmy może i poczytajmy dalej. Chyba mi się zamknęło niechcący. Dobra, ale wiemy, o co chodzi, więc może nie ma co sensu przedłużać. Opowiem wam może teraz o swojej rozmowie, znaczy o tych domkach miałem powiedzieć. Koleś sobie zbudował domek za około 50 kilka tysięcy złotych. Zbudował go jako no taki obiekt typu, nie wiem, że na własnej ziemi stawiacie sobie coś, co nie jest do końca domem, ale można tam mieszkać. Tu chodzi o ograniczenia metrażu, tam do 30 paru metrów, ale można zrobić taki trik, że robisz sobie drugie piętro, gdzie masz te drugie 30 parę metrów, łącznie około właśnie 70, tam było 35 metrów, około jakoś tak. I to drugie piętro jest jako powierzchnia taka dodatkowa, nieużytkowa, że w sensie takim, że teoretycznie nie powinniście tam mieszkać, używać tego. Można sobie tam zrobić niby szafę, nie? Ale to jest pełnoprawne drugie piętro. I zbudował sobie dom za 55 tysięcy. Fakt, że dużo prac zrobił sam. Okazuje się, że bardzo dużo no, zdzierają tacy różni wykonawcy, którzy wam tam kładą jakieś klepki, podłogi, montują coś, prawda, murują. Bardzo, bardzo dużo sobie biorą za taką usługę. Kiedy zrobicie to sami, drastycznie spada koszt wybudowania domu. Drastycznie. Kumple tego człowieka mówili mu, człowieku, to za mniej niż 500 000 to zapomnij, że ty dom zrobisz, nie? On zrobił za 50 parę koła, nie? Sobie zbudował fajny, słuchajcie, otynkowany, z wyposażeniem, to już jest z wyposażeniem. To jest cena domku z wyposażeniem. Bez pralki. Ale łazienka już jest. I to no, taka normalna, malutka łazienka, bo to jest nieduży domek. Malutka łazienka, gdzie macie tam kabinę prysznicową, kibelek, umywalkę i to wszystko w jakimś tam niedużym metrażu. Jest jakiś piec, w którym trzeba sobie grzać. Zostało mu podłączenie szamba, za które tam jeszcze dopłaci, powiedzmy, 1600 za no tam 1000 z hakiem za podłączenie, znaczy za zbiornik do szamba, za podłączenie jakieś też tam parę groszy. Ocieplenie dachu już jest, jakaś tam folia aluminiowa, coś takiego, taka gruba, specjalna. W każdym razie udało się to zrobić bardzo, bardzo tanio. Plany architektoniczne też nie były drogie. Później wam znajdę ten kanał. Teraz nie dam rady, bo trochę tak nie przygotowałem sobie linka. Plany architektoniczne też kosztowały grosze w sumie, bo to jest taki bardzo prosty plan, tak? Taki po prostu domek kwadraciak, bez żadnych tam udziwnień, bez żadnych bajerów wyjątkowych. Okazuje się, że można, nie? I to jest cena oczywiście bez ziemi, bo ziemię miał swoją. Ziemia, no, trzeba tutaj doliczyć. Coraz bardziej choruje na jakiś własny domek. Może się uda. Trochę się rozkręcam z robotą, trochę staram się z siebie taką stagnację, tego lenia wyrzucić i pokonać go. Pojawiają się różne fajne zleconka, będę teraz sobie w końcu robił swoje folio, jakieś takie wypasione. A jeśli bylibyście ciekawi, czy zgłosił się klient od burgerów, to nie, to się nie zgłosił. Nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile, nie odpisuje na SMS-y. I człowiek, który zbudował sobie ten domek, on właściwie nie potrafił tego robić. On się tego wszystkiego nauczył z YouTube'a. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale tak było. Po prostu on się po prostu uparł i zaczął sobie oglądać filmy na YouTubie, jak to się robi, jak się buduje. No dom wygląda profesjonalnie bardzo. Bardzo drogie są schody, okazuje się. Więc on nawet się śmiał, że za takie schody, jakby mu przyszedł ktoś z firmy, która robi zawodowo schody, to zapłaciłby, kurczę, nie wiem, kurczę, tam połowę tego, co na ten domek, nie? A tak pojechał sobie do tartaku, kazał sobie uciąć deski i jakoś sobie poradził i zrobił sobie całkiem fajne schodki. To jest fajny przykład, bo to pokazuje, że wiele rzeczy możemy zrobić sami, tylko tak jakoś przyzwyczajono nas myśleć w taki sposób, że wszystko trzeba podzlecać, wszystko trzeba gdzieś tam kupić, nie? Inna sprawa, że troszkę ciężko jest, co po niektórym, sobie tak rzucić pracę, nie? I sobie budować domek przez, powiedzmy, te pół roku. No, w każdym razie przez kilka miesięcy. No bo trzeba coś zarabiać, trzeba pracować, a ciężko to pogodzić, więc to jest raczej opcja dla tych, którzy mają odłożone parę groszy, dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na to, aby nie pracować przez jakiś czas, po prostu. Taka jest prawda. No, tu już się niektórzy ogłaszają, że mają działkę na sprzedaż. Niektórzy, właśnie też ktoś pisał w komentarzach, że za porównywalną cenę można kupić używany dom gdzieś na Zadupiu sobie, nie? Że można bardzo tanio kupić. To fakt. Bardzo różne są ceny w zależności od miejsca. Okej. Alternatywą jest zadłużenie się u banksterów praktycznie na całe życie. I potem nosimy taką obrożę na szyi. I co może nas spotkać? No, słuchałem dzisiaj relacji ludzi, którzy właśnie mają kłopoty z bankami. A dzisiaj do mnie zadzwonił bank. I wiecie, co się okazało? Że sam fakt, że przez jakiś czas zalegałem, znaczy, że się opóźniałem z płatnościami, sprawił, że wzięto mnie pod lupę. I teraz do mnie dzwonią, nawet kiedy mam wszystko zapłacone. W tej chwili mam na przykład wszystko zapłacone, odbieram telefon i pani się mnie pyta, czy zapłacę najbliższą ratę. Ja nie lubię takich pytań, więc trochę się zrobiłem szorstki i mówię tak, a co to panią tak w sumie interesuje, czy ja zapłacę. Mam wszystko zapłacone? No mam, tak? No to dajcie mi spokój i nie dzwońcie do mnie 5 razy dziennie, bo jest to upierdliwe strasznie i się źle z tym czuję. Pani mnie poinformowała, że nie mam prawa się tu źle czuć i że to ja jestem złym człowiekiem, ponieważ wielokrotnie zalegałem z płatnościami, były opóźnienia. Ja w tym momencie tak przerwałem niegrzecznie i mówię, ale wy na tym zarabiacie, za każdym razem płacę odsetki. Nieważne, proszę pana, pan w tym momencie grozi panu, zaczyna się straszenie, uwaga, grozi panu wypowiedzenie umowy kredytowej. No i tam się zaczęła trochę taka niemiła rozmowa, bo coś zacząłem tam po prostu krzyczeć już do słuchawki, że powiedziałem coś o szmalu, a pani mi mówi, proszę się wyrażać. I w tym momencie mi się takie, ja trochę jestem nerwus, trochę mi się takie czerwone przed oczami pojawiło, tak wszystko na czerwono. I mówię, kurwa, to szmal to jest brzydkie słowo. Mówię, bankster to jest brzydkie słowo, kurwa to jest brzydkie słowo, a pan się uspokoi, proszę pana, pan sobie nie zdaje chyba sprawy z sytuacji. No i taka rozmowa, nie? Może wam wrzucę nagranie, bo mam nagrywane rozmowy na telefonie. Bardzo się nieprzyjemnie zrobiło, bo powiedziałem szmal, szmal. Bardzo, bardzo brzydkie słowo, szmal, słuchajcie. Nie używajcie tego słowa, to jest bardzo brzydkie słowo, szmal. No i co? I bank mnie poinformował, że jak zdarzy mi się raz teraz nie zapłacić w terminie, to bank mnie wezwie mnie, będę musiał się stawić i wykazać swoją zdolność kredytową. Ile zarabiam, jakaś umowa o pracę. Ja jestem freelancerem, wolnym strzelcem, więc logiczne jest, że tak nie będzie. Że po prostu ja się pytam, to co to? Teraz stawiacie mnie w sytuacji, że możecie sobie uznaniowo stwierdzić, że nie mam zdolności kredytowej, wypowiedzieć mi umowę i mówię, proszę wskazać mi punkt w umowie, który upoważnia was do zerwania sobie ze mną umowy i do skierowania sprawy do komornika, który sobie dodatkowo zarobi, wasz komornik, ING Bank, bo wiem, że macie takowych. Pani mówi, nie mamy żadnych własnych komorników, to firma zewnętrzna. A kto mnie zwindykował na 50 zł i sobie zażyczył za to 2000 za usługę? Komornik ING. Znalazłem stronę pani o eskimoskim nazwisku, eskimośki, jak zwykle, oczywiście, bo no, nie będziemy jakichś tam Polaczków brali, nie, do takiej odpowiedzialnej pracy. Jakaś tam pani Kornhauser znowu, czy jakieś takie od razu widzę żydowskie nazwisko. I ma napisane na stronie oficjalny komornik tam ING, no to jak nie mają? Mówię, pani kłamie, nie? I o to tu chodzi, słuchajcie. Ja się zbliżam do końca spłaty kredytu i w tym momencie bankowi zajebiście zależy na tym, żeby dać jeszcze zarobić pani jakiejś tam Goldblum czy innej, nie? Żeby sobie jeszcze komorniczka zarobiła i wyrwała dodatkowo sobie jakieś tam odsetki, koszta, że mi się przywróci pewnie kredyt taki, jak brałem za te wszystkie opłaty, nie? Stawianie mnie w sytuacji, kiedy mogą sobie według swojego widzimisię uznać, że ja nie jestem zdolny do spłaty kredytu i że sprawa idzie do komornika, jak ja mam wszystko zapłacone. Czujecie? I jeszcze mnie strofuje ta szmata, jakiś belfer w szkole, nie? Że takich słów proszę nie używać, proszę pana. Pan sobie nie zdaje sprawy, proszę pana. Słuchajcie, banksterzy to są najgorsze kurwy tak naprawdę. Jak komornik wchodzi na konto, nawet wam SMS-a nie wyślą. Jak macie jakieś takie problemy, nie wyślą SMS-a, wyślą coś na jakiś adres, który często jest, no muszę tam zmienić, fakt, tutaj nawaliłem, moja wina, sam jestem sobie winien, nie? Jakieś tam szły wezwania do zapłaty. Nawet jak szły, no to co to zmienia? Że ja tego nie odebrałem. Dzwonią po 10 razy dziennie, jak brakuje 10 zł na koncie. Jak jest debet 10 zł, to dzwonią 10 razy dziennie. Ale jak klient ma kłopot, jak coś mu się stało, jak ma jakieś zajęte konto, blokadę, to nawet was nie powiadomią, tylko będą liczyć na to, że nie, mają w dupie w ogóle, nie? Też jakąś taką łamaną polszczyzną ta pani mówiła, tak jakoś dziwnie mi się też skojarzyło, już nie powiem z kim, bo znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, prawda? Tak więc na infolinii to mogą pracować Polki, ale już w windykacji, prawda, tutaj w rodzinie wszystko musi zostać. I wszystkie banki są właściwie w rękach Żydów. A banksterom zależy głównie na wydojeniu nas, na wyciśnięciu nas jak cytrynę. Znaczy, słyszałem, że nie na całym świecie tak jest. Bo gdzieś tam jeszcze, nawet w tej Anglii banksterskiej, to tam podobno jest tak, że jeszcze jest coś takiego jak jakiś kodeks, honor, jakieś takie staranie się o to, żeby klient nie poczuł się źle. U nas traktują nas po prostu jak szmaty. Jak takich niewolników, nie? No, stare żydowskie prawo. Jak wisisz mi pieniądze, to jesteś moim niewolnikiem. To nawet w Robin Hoodzie było, jak Żyd przyszedł do szeryfa i mu mówi,

Wygląda na taki trochę spisek bankstersko-rządowo-sądowy. No, czego się spodziewać po kraju, w którym rząd wystawia na premiera bankstera Żyda Morawera? No, to czego się spodziewać? No? I wygląda na to, że po prostu szykuje się, nie wiem, jakiś bunt, jakaś wojna, ludzie tracą majątki. Bankom zależy głównie na tym, w Polsce przynajmniej, żeby klienta tak wmanewrować w jakieś pułapki, żeby... Słuchajcie, ta kobieta z windykacji powiedziała mi wprost, bo ja się pytam, to co, to spóźni się jeden dzień z płatnością i bank ma w tym momencie możliwość wypowiedzenia mi kredytu, ponieważ sobie uzna, według własnego widzimisię, że nie mam zdolności już kredytowej i wypowiada mi kredyt i może mi zająć mój majątek. I wiecie, co mi kobieta odpowiedziała? Tak. Tak. Mnie zatkało, bo nie spodziewałem się tak szczerej odpowiedzi. Słuchajcie, jeśli się spóźnicie jeden dzień z zapłatą raty kredytowej, bank nie musi tego zrobić, ale może, ma takie prawo wypowiedzieć wam umowę, no bo sobie uzna, że nie jesteście już zdolni, że nie macie już zdolności kredytowej, to jest uznaniowe. I zabiera wam to, co było, znaczy zabiera wam to, co macie, tak? Wasz majątek. Jest pytanie tutaj, no całkiem rozsądne, czy krawiec, czy ty masz jakiś majątek? Nie mam i to mnie chroni właśnie, że mogą mi zająć co najwyżej moje przepocone skarpetki, tak naprawdę. Ale mnie to wkurwia, tak naprawdę. Wkurwia mnie, bo widzę, jaki jest los ludzi. Ludzie płaczą na rozprawach sądowych, słuchajcie, płaczą. Tracą mieszkania, które potem komornik sprzedaje za 1/10 wartości. Takie są fakty. Za grosze, żeby tylko pchnąć jak najszybciej. To jest jakaś koszmarna machina. Nie wiem, no, czy ja się mylę, czy ja coś źle widzę. Dzwońcie. Piszcie, proszę bardzo, chętnie się dowiem czegoś nowego, ale na moje to jest po prostu mafia. Krawiec, przeczytaj umowę dokładnie. O, ciekawy temat podrzucił adwokat. Dostajesz w banku umowę do przeczytania, która ma kilkanaście stron maczkiem, czcionka 6 punktów. I jeśli nie jesteś po jakiejś szkole finansowej, jeśli nie jesteś prawnikiem, to połowy z tego nie zrozumiesz. Zapytałem się kiedyś, czy mogę sobie tą umowę wziąć do domu i przeczytać na spokojnie. Nie. Nie mogę. I wy też nie możecie. No, więc o co chodzi? Przepraszam, nie zalogowałem się na Skype'a. Myślałem, że się zalogowałem. Co jest grane? Byłem przekonany, że się zalogowałem. No to coś tutaj... Dziwne rzeczy. Okej, już się loguję na Skype'a. Jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, to dajcie mi jeszcze minutkę.

0: ale tutaj nieodebranych połączeń, ludzie.
1: No, nie, połączyłeś się do Skype'a.
0: No tak, dokładnie, zapomniałem. Znaczy, coś tu źle zrobiłem. Słuchajcie, odbiorę was wszystkich po kolei. Trochę było tutaj połączeń. Chwilka cierpliwości, kochani. Na początek może Tomasz. Cześć, Tomek.
1: Hejo wszystkim, witam wszystkich serdecznie. Jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch apartamentów we frankach szwajcarskich. Ja, Tomek,

0: Jestem posiadaczem dwóch apartamentów we frankach szwajcarskich. Tak jak alkoholik, ja alkoholik. Jestem posiadaczem strasznych nałogów.
1: To znaczy co, wziąłeś sobie na kredyt dwa lokale w bankach szwajcarskich, tak? Dobrze rozumiem?
0: No nie, nie, wziąłem sobie na głowę kłopot, o którym kompletnie nie miałem pojęcia, a państwo miało pilnować, żeby takich kłopotów sobie na siebie nie brać. Ktoś nie dopilnował czegoś. Ja nie miałem czasu na to, żeby się uczyć prawa, ja nie miałem czasu na to, żeby robić za prawników, ja nie miałem czasu, żeby robić za sprawiedliwość, tylko ja miałem czas, żeby aprowizować sprawiedliwość i prawo. Ja zapłaciłem za prawo i sprawiedliwość, a dostałem kopa w dupę.
1: No ale może spróbuj jakoś dokładniej opisać, jak wygląda twoja sytuacja.
0: Jak... Moja sytuacja wygląda po prostu tragicznie, jak każdego frankowicza, który jeszcze się nie powiesił, a większość się wiesza, bo nie wie, że zostali oszukani i myślą, że są głupi, bo każdy, kto głupi, to niech się powiesi, no bo to wiadomo, a każdy, kto mądry, no to nie, no to niech się nie wiesza, ponieważ mądrzy zmuszają głupich do tego, żeby się powiesili. Kto jest głupi, to jest tak zwane odrzucenie społeczne, to jest tak zwany atak ekonomiczny. My jesteśmy na wojnie ekonomicznej, nie widać fajerwerków, nie widać armat, nie widać dział, ale trup się ściele, bo żeśmy przekroczyli ilość spalanych zwłok z czasów II wojny światowej. Ja tylko jeszcze raz to przytoczę. Czyli wojna ekonomiczna, czy militarna, czy psychologiczna, czy jakakolwiek iczna, ideologiczna, to wojna. Jeżeli trup się ściele, to znaczy, że wojna trwa. Wojna może być w podziemiu, w nadziemiu, w śródziemiu. Wojna może się toczyć wszędzie, na wszystkich poziomach, tylko trzeba zobaczyć, czy trup się ściele. Jeżeli się ściele, to wojna trwa. Ustalmy, na jakim poziomie. Bo jeżeli ekonomiczny jest gorszy od militarnego, to nie ma sensu prowadzić militarnego. Wystarczy ekonomiczny.
1: Mi się wydaje, Tomku, że po prostu w pewnym momencie okazało się, że prowadzenie wojny takiej konwencjonalnej się po prostu nie opłaca i wymyślono nowe sposoby prowadzenia wojny, prawda?
0: Brawo, brawo. No, ale już końcówka drugiej już mówiła, jak ręczniki, mydła dawali, orkiestra grała, kwiatki świeciły, kwiatki były sadzone. A w komorach niestety nie było wody, tylko gaz, cyklon B. To znaczy, że ta pruderia, która była tam 80 lat temu tak ostro posunięta, to przez 80 lat posunęła się do przodu czy do tyłu. Z tego, co widzę, to chyba ostro do przodu, że my nawet nie widzimy, że jesteśmy na froncie. I teraz tak, jeżeli na froncie jest wojna, a ja dam swoim schemat pola minowego, to moi przejdą, a reszta no...
1: No, wojna hybrydowa, czyli taka, którą się prowadzi na wielu różnych płaszczyznach, niekoniecznie zbrojnych i takich, wiesz, inwazyjnych, tylko właśnie jakieś wojny hakerskie, wprowadzanie swoich ludzi do obcych rządów, wojna ekonomiczna, jakaś tam banksterka. Mi się wydaje, że to jest właśnie współczesna wojna. Wojna, wojna zajebista. Wojna zajebista, bo wielu jej w ogóle nie zauważy, nie? Tylko to potraktuje jako jakiś właśnie kryzys, albo nawet będą, no bo też często się pojawia argument, że w stosunku do frankowiczów, że widziały gały, co brały, nie? Ale to mi się wydaje, że nie do końca tak jest, ponieważ czemu to my jesteśmy zawsze tymi, którzy muszą cierpieć za i ponosić całą odpowiedzialność za wszystko, a broń Boże, żeby ten bankster przypadkiem o złotówkę mniej nie zarobił, nie?
0: No to mam takie orędzie do wszystkich. Mam orędzie do wszystkich, którzy płacą na system, który ma ich bronić. Czyli, że ja kupuję broń, na przykład kupiłem sobie broń i słuchajcie, przed czym jest ta broń? No przed tym, tym, tym i tym. Okej, ile płacę? Tyle. Stać mnie, to kupuję. Jeżeli nie stać mnie, to oczywiście nie kupuję. Jeżeli kupiłem broń, która jest odpowiedzialna za to, na co ją kupiłem, a ona nie działa, czyli kupiłem sobie aparat państwowy, kupiłem sobie ABW, CBA, HGW, HWDP, kupiłem sobie wszystkie organizacje, bo to jest z podatków obywateli, a one nagle mówią, no tak, ale widziały gałąź, co brały. No. Jeżeli ja przyjdę do gangstera i powiem, słuchaj, bronisz mnie czy mojego wroga? On mówi, dobra, ciebie. A co mu powiesz temu wrogowi? Nie martw się o to. Widziały gały, co brały. Jak ja ci zapłacę, to jesteś mój. I nie możesz mi powiedzieć, że widziały gały, co brały. Jeżeli ja biorę kierowcę, mówię, proszę mnie zawieźć do punktu, z punktu A do B, a on mówi, do C żeśmy przyjechali. No chwileczkę, no. Mam ci zapłacić za to, żeby przyjechać do C, a płaciłem za B.
1: Wydaje mi się, że ci, którzy tak mówią właśnie, widziały gały, co brały, chciał przycwaniakować, to teraz ma, to taka nutka zawiści jakiejś jest, nie? Że ktoś chciał być sprytny, to teraz ma, nie? No ale to nie można tak patrzeć.
0: Ale to jest, ja bym to nazwał jak coś w stylu farmy baranów, nie? I psów pasterskich. No nie? Słuchajcie, barany, nie wychodźcie tam poza kreskę, możecie tutaj być. Jak ktoś tam wyjdzie, to was te psy tutaj... Ale słuchajcie, olejmy psy, załóżmy elektryczny pastuch. Jak któryś baranek podejdzie z tym nosem zbyt blisko do druta, to tam poczuje prąd. Już dalej nigdy więcej nie wyjdzie. Inaczej, jeszcze bym chciał to powiedzieć, że jeżeli ja sobie kupuję ochronę, to nie kupuje sobie warty. Jest różnica między bycia chronionym, a bycia pilnowanym. Jeżeli ja kupuję sobie ochronę, to ja nie kupuję sobie wartowników. Nie kupuję sobie klawiszy, no nie? Ja kupuję sobie ochronę, która mnie nie chroni. Ja płacę za ochronę, a ochrona mi mówi, że ona mnie pilnuje, a nie chroni. Jeżeli moja ochrona mnie pilnuje, a nie mnie chroni, to znaczy, że ja płacę pieniądze, czyli swoją energię poświęcam przeciwko sobie.
1: Jak nie wiem, kupię sobie... Czy nie powinno być tak, że jest tak, że ci, którzy cierpią dzisiaj z powodu zmiany kursu franka, to powinno to z jakiegoś ubezpieczenia iść, rekompensata tych strat może, nie? No bo to są w najlepszym wypadku jakieś nieoczekiwane po prostu kryzysy. Więc wypadek swego rodzaju, więc ale po chuj są te wszystkie ubezpieczenia, które nam ciągle wciskają banki, nie? Ubezpieczenie od tego, ubezpieczenie od tamtego, tylko że jak się wydarzy coś naprawdę spektakularnego i hardkorowego, to nic nie wskurasz, nie? Ale słyszałem, że są procesy takie, że przyznano rację frankowiczom. Też słyszałem, że powinno, że sądy nasze bardzo źle traktują tych, którzy się upominają o swoje prawa, tak jakby co wieczór pili wódę z tymi, wiesz, z tymi bankierami po prostu. Są bardzo sędziowie opryskliwi, wiesz, nie dają prawa głosu, a tak jakby włażą w dupę tym bankom, tak jakby jakaś zmowa była, nie?
0: Ale ja mam doświadczenie z własnej skóry, w której ta wyjątkowa kasta, ta super kasta jest tą kastą wyjątkową, ale w negatywnym słowa znaczeniu, w którym sprawiedliwość i prawo są w oddzieleniu. Ma być prawo, a sprawiedliwość niekoniecznie.
1: No właśnie.
0: Czyli teraz, kto jest za tą sprawiedliwością? Bo prawo to prawo, tak? 01, 01, 01. A kto to ustala, skoro na ten sam paragraf mogę wywalić różne wyroki? Czyli jeżeli ta superkasta przejęła władzę kompletną, to ona szantażuje polityków przed zaufaniem publicznym. bo jeżeli superkasta powie, zaraz wam te zaufanie publiczne zburzymy, to wy, politycy, będziecie robić takie prawo, które nam odpowiada, superkaście, bo ja wam zburzę porządek publiczny. Istniejecie tylko, gdy istnieje porządek publiczny, bo przyroda aprowizuje cywilizację, cywilizacja niszczy przyrodę dla własnego ego i cywilizacja niszczy cywilizację wtedy, kiedy prawo oddziela się od sprawiedliwości, bo natura w gruncie rzeczy jest sprawiedliwa. I nie. Ale w
1: no,
0: totalu...
1: Jest okrutna, ale na swój sposób sprawiedliwa, ponieważ nikogo nie faworyzuje. No, chociażby dlatego, nie?
0: Znaczy, ja bym natury tutaj nie próbował się opisywać, bo to jest niebezpieczne, ponieważ w naturze znajdują się wszystkie emocje i wszystkie emocje, które się znajdują w naturze, śmierć, narodziny, radość, smutek, etc., kataklizm, tąpnięcie, błoga, nieświadomość, larum, róg obfitości i jeszcze co innego, co sobie możemy wymyśleć, bo natura wszystko daje, a cywilizacja chce wszystko usystematyzować. I przeciwieństwem natury jest cywilizacja, przeciwieństwem, ale na życzenie natury, bo natura aprowizuje cywilizację. Cywilizacja znowu oddziela prawo od sprawiedliwości. I teraz, jeżeli w cywilizacji, w której oddzielamy to, bo to jest tylko logika myślenia, jeżeli mogę podzielić włos na czworo, to czemu nie dalej dzielić czworo na czworo? I tu nie ma końca. A tam, gdzie nie ma końca, jest nieskończony dialog. I w tym dialogu mamy wszystkie możliwości, tylko że my jesteśmy w czasach, w których nikt już się nie wysila za bardzo, żeby ukryć to kłamstwo. Tu jest problem. Te luźne, banksterskie rozmowy polegają na tym, że oni już się tak obnażyli, że już nawet nie za bardzo chcą się przed tym ukrywać. Mało tego, jak Auschwitz został uwolniony, to osadzeni nie za bardzo uciekali jak myszy z pułapki. Oni w zasadzie byli tak odrętwieni, czyli my jesteśmy teraz w takim etapie, gdzie jesteśmy odrętwieni, mleko się rozlało, banksterzy już nic nie mogą, trzeba tylko ich olać. Oni już wiedzą, że ich jest mniej, a okradzionych jest więcej. Jeżeli poszkodowanych jest więcej, a poszkodowujących poszkodowanych jest mniej, to teraz większość zaryczy na mniejszość. I ta mniejszość będzie tak samo odrętwiała jak większość, która była odrętwiana przez większość, która miała władzę pod warunkiem przekazania tej władzy od większości. Bo mniejszość ma władzę od większości pod warunkiem, że większość się zgodzi, że mniejszość będzie kierowała większością dobrze. Ale jeżeli okazało się, że złapałem złodzieja na kłamstwie i gram w karty, a komuś wypadają asy z rękawa i przepierniczyłem potworną fortunę, to w momencie, kiedy widzę, że asy wypadają temu chudemu, małemu i wątłemu graczowi, no to... Czy ja z nim gadam, że tam, słuchaj, oddaj połowę? Nie, wszystko i jeszcze odszkodowanie.
1: No tak, no to co to z tobą teraz będzie, Tomku? Tak mi się jawisz trochę teraz jako taki wagabunda, który gdzieś tam miał problemy właśnie finansowe, spore, ale tak trochę się od tego odciął, od tego całego świata właśnie finansów, banksterów, własności, no bo co zostaje takim ludziom, których przyszpilą właśnie banki, komornicy? Można, nie wiem, wyruszyć w świat?
0: Nie, wiara.
1: Zająć się czym innym, jakby odciąć się od tego świata właśnie... Od tej cywilizacji i chyba trochę taką drogą idziesz teraz, nie?
0: Ja ci powiem coś takiego. To pewnie z bajek chyba wszyscy znają. Hakuna Matata.
1: Ale w sumie wydajesz się być szczęśliwym człowiekiem. Wydajesz się być szczęśliwym człowiekiem, wiesz. Nie masz,
0: no tak,
1: nie dzwonisz do mnie z jakimiś żalami, dużo się śmiejesz, wiesz. I taki, może to jest właśnie taki trigger, który potrafi nas pchnąć właśnie w dobrą stronę czasami. To znaczy, jest, wiesz, o co mi chodzi, że to nieszczęście, które spotyka wielu ludzi, może się przyczynić do tego, że zaczynamy patrzeć na świat inaczej. Oczywiście nie każdy to potrafi, bo człowiek taki bardzo prosty, to dla niego to jest kataklizm. On, no, ci ludzie, którzy popełniają samobójstwa właśnie z tego powodu, że zabrano im dom, cały dobytek życia, bo nie zapłacili jednej raty kredytowej. Są takie przypadki, słyszałem o takich przypadkach. Niezapłacenie jednej raty kredytu było iskrą, która zapoczątkowała całą sekwencję wydarzeń, której finałem było odebranie i zlicytowanie za grosze ich dobytku. Zostali z niczym. To jest tragedia. To już mnie nawet... Jak robię sobie jaja ze wszystkiego, to już mi tak się smutno robi, nie? Trochę.
0: No dobrze, ale to jest negatyw. To jest negatyw chęci osiągnięcia pozytywu. Bo to zawsze wszystko ma dwie strony. No, tam chcę dobrze, muszę źle. Zrobię źle, dostanę dobrze. A może jeszcze inaczej. Powiem w ten sposób. Mafia tak działa. Mafia to jest ubezpieczenia, zabezpieczenia, gwarancje. Ubezpieczenia, zabezpieczenia, gwarancje. To jest mafia. Mafia na tych trzech ideach zarabia 90% pieniędzy światowych. 90% światowych zysków opiera się o ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje. A reszta to jest wydmuszka. Czyli jeżeli czuję mafię, i że dymam, jak ktoś mówi, od rana do wieczora tylko po to, żeby nogami mieszać i nagle wszystko stracę, no to mam dużo, dużo pilnuję. Mam mało, mało pilnuję.
1: No ale,
0: mam nic, ale, nie pilnuję.
1: Ale z drugiej strony, popatrz, no każdy ma też... Każdy ma prawo chcieć coś mieć, jakiś swój dom, swój kąt, jakiś fajny samochód, to w tym nie ma nic takiego strasznego, nie? Oczywiście jakaś tam ślepa pogoń za bogactwem cały czas, no to jest taka trochę taka ślepa uliczka i taka trochę głupota moim zdaniem, ale znaczy wiesz, takie po prostu przegięcie, ale z drugiej strony no... Co w tym jest złego, że ktoś chce mieć własny, fajny domek, samochodzik, wiesz, chce tam mieszkać. To nie widzę w tym. Złe na pewno jest dla mnie to, że większość majątku tej cywilizacji należy do tak wąskiej grupy, nie? Coś w tym jest takiego chorego, coś takiego dziwnego.
0: Znaczy opisujesz nauk, który mówi, że jak to jest możliwe, żeby pójść do kasyna, jeden dzień, drugi, piąty, dziesiąty, wszystko przerżnąć, pożyczyć, jeszcze kurde, rozumiesz, dymać, jak ktoś mówi, na krechę. Mówisz, opisujesz mi kasyno, a ja ci powiem tak, co złego i co dobrego w tym, co było, jest i będzie.
1: Ale to jak cywilizacja stara, no to zawsze tak było, że ludzie chcieli się wzbogacać, wiesz, zdobywać, nie, coś mieć. Zawsze tak było.
0: Ludzi.
1: Zawsze tak było.
0: Zawsze w każdej cywilizacji każdy chce dymać każdego. I teraz mądrzejszy, głupszego. Im mniej mądrzejszych, tym więcej. Im mniej mądrzejszych, tym mądrzejszy panuje nad większością.
1: No tak, niby tak. Czyli no ale ja... to w ogóle się przekłada, no właśnie, jak jest taka globalna głupota, to wiadomo, że nic z tego dobrego nie wyjdzie i że będziemy dymani, po prostu jak jesteśmy
0: też
1: głupi.
0: Nie, też nie. No, właśnie nie.
1: Nawet takie przysłowie jest, znaczy przysłowie, tak często słyszę od niektórych, że no, taki frajer to mu się należy, no frajer jest od tego, żeby go dymać, nie?
0: No o to chodzi. Tylko, że uwaga, tu jest właśnie pułapka, czyli jak mocno skompresuje cokolwiek, to jest implozja zamiast eksplozji. Inaczej mówiąc, to jest tak zwany efekt stadny, efekt ławicy, efekt roju. Jeżeli za bardzo mocno skompresuje jakąś populację, nie wiadomo czego, nieważne, roślin, ludzi, zwierząt czy skał, to zostaną efekty nieprzewidywalne, ponieważ kompresja powoduje ominięcie kompresora. Czyli przykład, 39, czyli przykład Warszawa, powstanie warszawskie i przed powstaniem warszawskim była kompresja tego społeczeństwa aż do przejścia we władzę podziemną. Czyli ta władza zawsze się wymyka tym, którzy za tą władzą biegną, bo władza nie jest w rękach tego, kto za nią biegnie, tylko odwrotnie.
1: Czyli doskonalmy się, edukujmy się, to nie będziemy się dawali dymać i będziemy mieli większe oczekiwania od rządzących, będziemy bardziej krytyczni, nie damy się wpuścić w maliny tak często, nie? Nie siedźmy tyle przy ogłupiającej rozrywce, grach, przyjemnościach, tylko po prostu doskonalmy się, nie? To będzie lepiej na świecie ogólnie. No ale to nie jest żadna wielka mądrość, że jak będziemy mądrzejsi, to będzie nam się lepiej żyło, nie? No to, tak, no to taki banał i
0: ale
1: truizm.
0: Edukujmy się i wiedzmy więcej, żeby podążać za władzą lub olejmy edukację i nie podążajmy za nikim, wtedy władza będzie podążała za nami.
1: No, pewnie. Tak to widać w tych krajach, gdzie społeczeństwo wydaje się takie jakby dojrzalsze, bardziej wyedukowane, to władza się bardziej liczy i czuje taki respekt. No bo to jest w sumie też normalne, że do głupka się nie czuje respektu. Ktoś mi ostatnio powiedział, stary, iluminaci mają rację, jesteśmy bydłem, nie? Znaczy, no to tak brzydko powiedziane, ale jest w tym jakaś taka prawda, że jak człowiek schodzi do poziomu bydła, no to tak jest traktowany, nie? Dobra, Tomku, słuchaj, będę tutaj odbierał następnych, bo tu już się kolejka ustawiła. Dzięki za rozmowę. Trzymaj się.
0: Cześć. Dziękuję wszystkim.
1: Hej, hej.
0: To ja.
1: To był Tomek. To teraz może odbiorę, zadzwonię do Radka. Zobaczymy, co nam powie Radek. Sorry za te dźwięki. Ła. Dobra. Ściszę na moment. Radek?
2: Zgadza się.
1: Cześć, Radek. Witam cię serdecznie na antenie.
2: Słuchaj, no to się wam przydało w wielu rzeczach, no ale też jest... Też jest wiele innych pułapek, w które jesteśmy pakowani, nie tylko jeżeli chodzi o banki, ale też takie instytucje jak Skarbówka czy Policja też nas ładują w różnego rodzaju pułapki, czy nawet jacyś operatorzy sieci, tak jak ciebie, nie wiem, Netia, tak dobrze pamiętam, w moim przypadku Orange. Także w konia jesteśmy robieni na każdym możliwym kroku.
1: No taki świat, że nas właściwie na każdym kroku, wiesz co, kupiłem sobie słuchawki, takie douszne raz w Media Expert, po dosłownie, nie wiem, 3-4 miesiącach zepsuły się, kupiłem następne, znowu się zepsuły po 3-4 miesiącach. Kupiłem sobie już takie, wiesz, większe słuchawki, żeby tu przy komputerze, bolą mnie uszy, przyszedłem się, zapytałem, czy mogę je oddać, to nie, bo my nie przewidujemy możliwości oddawania, proszę pana, niestety, kurwa, po prostu, wiesz, cały czas czuję, że mnie traktują jak śmiecia i wykorzystują, nie, na każdym kroku, czy to telewizja, czy księża, czy media, wiesz, rządzący, nie wiem, po prostu jesteśmy tak jakoś traktowani cały czas jak taki śmieć, nie?
2: Przepraszam, no ja mam dokładnie tak samo jak ty. Słuchaj, na przykład ostatnio taka absurdalna sytuacja. Kupowałem dla dziecka jakiegoś tam brokuła czy coś w sklepie, nie? No i zauważyłem, że spleśniała, więc go na drugi dzień przyniosłem po pracy, bo powiedzmy nie mogłem z samego rana, bo pracuję o tej godzinie, kiedy sklep jest zamknięty, zaczynam pracę, to znaczy. No i przynoszę tego brokuła, mówię, oddajcie mi za niego kasę, tam ileś tych brokułów było, albo wymieńcie mi na taki jak trzeba, to stwierdzili, że nie, bo nie wiadomo, gdzie ja go trzymałem przez ten jeden dzień, tak? On sobie tam, powiedzmy, leżał w samochodzie na ujemnych, w trakcie ujemnych temperatur, więc miał jak w lodówce, także nie mógł się w tym czasie zepsuć, no był zepsuty wcześniej, tak jak powiedziałem. Także no co, nasłałem na nich, kurwa, no powiem teraz tak, no zachowałem się trochę jak szuja, ale nasłałem na nich, kurwa, sanepid i chuj z nimi.
1: Bardzo dobrze zrobiłeś, stary. Dość, wiesz, bo jak chcą nam coś sprzedać, wcisnąć, to wiesz, to dzień dobry, czy mogę zabrać panu chwilkę? I wiesz, i takie włażenie w dupę i takie lizusostwo, aż się czuje w tym głosie. A jak przyjdziesz i chcesz coś oddać, jesteś z czegoś niezadowolony, to przynajmniej tu w Polsce tak jest, że od razu, tak, to co, a co pan, a gdzie pan to trzymał? A proszę pana, a czy to z pana winy mogło być równie dobrze, proszę pana? I takie, wiesz, od razu zakładanie, że to ty jesteś oszustem, że to ty jesteś winien i takie... I idą w zaparte zawsze, nie? W zaparte.
2: No to prawda. No to tak jak mówisz, właśnie takie podejście, przymilanie się takie, żeby cię nakłonić do czegoś, no to na przykład też, no kurwa, no nie wiem, jak frajda swoje życie przeżywam, bo bez przerwy się na coś nadziewam. Na szczęście nie wpadłem w jakąś pułapkę kredytową jeszcze, ale kto wie, być może mnie przegapacą mnie i na to. Miałem sytuację, od pół roku mieszkam w nowym mieszkaniu, przeprowadzałem się jakiś tam, powiedzmy, byłem tam w trakcie wykańczania nowego mieszkania, do którego się przeprowadziłem pół roku temu, no i powiedzmy tam w starym miejscu zamieszkania kładli światłowód, nie? Dzwonili do mnie ze 35 razy, kurwa, żebym wziął ten światłowód, tylko na nowo podpisz umowę na 2 lata, ale ja mówię, co wtedy, gdy się przeprowadzę? Mówię, co, podpiszę umowę, miesiąc czasu skorzystam i później będę tylko płacił przez 2 lata? I nie będę mógł z tego zerwać, tak? Oni twierdzili, że nie. Nie, będzie wszystko w porządku, tylko podpisz, będzie fajnie, płać nam. No i co się okazuje, że od pół roku płacę rachunek i nie mam internetu, tak? Bo nie mogą mi przenieść światłowody, bo nie ma tutaj światłowody.
1: No, takie numery właśnie
2: też jestem
1: są.
2: W dupie.
1: Też jak się przeprowadziłem do nowego mieszkania, musiałem żeby mi założyli tą netię, która była w sumie jedyną możliwością, bo pozostałe to takie, wiesz, taka sama jakaś bieda, jakiś internet przez radio, który nie działa, no, jak burza jest i tak dalej. No to została mi tylko ta netia. To żeby mi założyli tą netię, musiałem zapłacić długi poprzedniego lokatora. To ciekawe, nie?
2: Ale to wiesz, że mój koleżka miał to samo, gdy się wprowadzał. Wprowadzał się też do mieszkania i musiał zapłacić rachunek za wodę po poprzednim lokatorze. Kurwa, no,
1: standard.
2: Ale właściciel tego mieszkania doskonale musiał o tym wiedzieć. Nie wiem, czy w twoim przypadku też tak było. Też mi się wydaje, że facet wiedział, że na pewno coś jest tam założone. No, raczej bez jego zgody chyba nie założyłeś sobie internetu.
1: No, niby mógłbym to na właściciela to przenieść, ale wiesz, koleś się okazał i tak tutaj fajny i poszedł mi trochę na rękę, więc już tak to trochę mi było głupio się wykłócać z nim o to, no to już zapłaciłem, nie? Ale no widzisz, my tacy jesteśmy, tacy takie dobroduszne frajery, nie? To wiesz, ale czy powinniśmy być na siebie źli? Czy to jest zła cecha to, że jesteś ufny, że zakładasz dobrą wolę drugiego człowieka, że nie kombinujesz, że nie masz takiej, wiesz, takiej mentalności, wiesz, takiego cwaniaka, kurwa, który, wiesz, kombinuje, coś mu się nie spodoba, to co, zajebać w ryja, kurwa? Wiesz, no to
2: czasami trzeba by tak było jednak.
1: No, ale czy powinniśmy być na siebie źli, że tacy nie jesteśmy? Chyba nie.
2: Znaczy się, wiesz, to te wszystkie przypadki frankowiczów i tak dalej, no to są jednak instytucje jakieś prywatne, spółki, czy ta Orange, czy ta Netia, to wszystko są firmy prywatne, no to są typowo na zysk nastawione, ale teraz słuchaj historii, jaką miałem związaną z urzędami państwowymi, policją i skarbówką. Miałem sytuację, że idę sobie do sklepu zapłacić tam za jakieś zakupy i nie mam kasy na koncie. Mówię, kurde, o co chodzi? Przecież na pewno miałem pieniądze, tak? Patrzę, wchodzę na konto tam w sklepie, ileś tam pieniędzy zajęte przez skarbówkę. Ja mówię, kurwa, co jest? Mówię, żadnej informacji, że mi coś zajmują, tylko po prostu zabierają ci pieniądze z konta i koniec. Dzwonię do tej skarbówki, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. No jakiś mandat, ileś tam 100 złotych jakiegoś mandatu. Że gdzieś tam w jakimś mieście ktoś podpisał, odebrał, wszystko legalne. Mówię, kurwa, jak to? Żadnego mandatu nigdy nie odbierałem. W żadnym mieście nie podpisywałem nigdy w życiu żadnego mandatu. No i się okazało, że prawdopodobnie to wyglądało tak, że sprzedałem samochód w jakimś tam dniu X i w tym samym dniu X nowy właściciel dostał mandat. Na to zgłosiłem na następny dzień sprzedaż samochodu, ale mandat już został do mnie przyklepany. Więc dzwonię na policję, żeby to wyjaśnić, a policja mówi, żeby napisać jakieś tam podanie czy coś tam z prośbą o wyjaśnienie. W odpowiedzi, na które napisali mi, że nie mają uprawnień i kompetencji, aby udzielić mi odpowiedzi w tej sprawie, i informacji i tak dalej, i podstaw prawdy już żadnych nic.
1: No widzisz.
2: Także tam ręka myje rękę, kryją się nawzajem, mogą ci na zasadzie własnego uznania coś wpierdolić, zabrać, jedni pokryją drugich i nic nie zrobisz.
1: Taki świat.
2: Co więcej z takim czymś zrobić.
1: Dużo się gada o tym, jak to powinniśmy być dobrzy, pokazuje nam się piękne filmy, jakieś romantyczne komedie, wiesz, jakieś happy endy i tak dalej, a wszystko się sprowadza do tego, że cały czas jest dżungla, tylko ta dżungla się przerodziła w takie dymanie, wiesz, że zawsze ten, który jest najsłabszy, dostaje po rajtach, nie? Czyli my, bo my się nie rozpychamy łokciami, bo my nie idziemy komuś przypierdolić, bo nas nie stać na prawnika dobrego i zawsze gdzieś tam ci na dole, my dostajemy po rajtach i jesteśmy traktowani jak takie bydło. Dużo takich, nie wiem, całe życie też tak mam, wiesz, że też byłem tam oszukany przez wspólnika. Okazało się, że sądy też nie są po mojej stronie, jak zwykle, tylko wiesz, po stronie oszusta bardziej. U nas w Polsce jest jeszcze coś takiego dodatkowo, jeśli jest jakaś osoba, z którą się rząd, różne instytucje państwowe będą cackać, to jest taki Kononowicz, który jest 25 lat na bezrobociu, wszystkich ma w dupie, wiesz, nie płaci za nic, zadłużony, wszystkich ma w dupie i o dziwo, takie osoby, jakieś menele, jacyś, wiesz, permanentnie bezrobotni, oni są traktowani przez władzę jako takie cukiereczki, wiesz, jako tutaj najlepsi w ogóle i policja do nich przyjedzie i cackają się z nimi. Panie Krzysztofie, a może pan by jednak... On, kurwa, mi są sobie moje, co kurwa, bo was spierdolę, ja znam komisarza. No, ale panie Krzysiu, pan się nie denerwuje, panie Krzysiu. A przyjdą, wiesz, do zwykłego obywatela, który ma wszystko okej, który się stara, któremu na czymś zależy, który jest grzeczny i kulturalny, to wyczują, że ty jesteś słaby i cię dojadą.
2: Tak. Ale to wiesz, jeżeli chodzi o tego Kononowicza, to on jest może jest słaby, ale ma jednak jakąś tam bazę odbiorców i może po prostu raj wokół narobić, tak, wokół tej sprawy, nagłośnić to i tak dalej. To będzie im niekorzystnie wpływało na ich opinię. Oni się boją tego, boją się swojej opinii. Zauważ, że jak tylko wyciągniesz telefon w obecności policjanta w trakcie jakiejś interwencji, to oni momentalnie łagodnieją, przestają ci chujać, że ci pałą zajebią i tak dalej. No, zupełnie inni ludzie się robią wtedy, tak?
1: Tak, jak znaleźli moją legitymację dziennikarską na posterunku, to zaraz się przestali mi grozić, że mi wpierdolą i tak dalej, tylko była rozmowa już taka inna, zupełnie. Wiesz, zmieniła im się zaraz twarz i nastawienie i wszystko, nie? I w ogóle ton. Bo, czyli strach, czyli po prostu to jest takie prymitywne też, że grzeczny jest do ciebie tylko ten, kto czuje strach. Czyli trzeba, jak przyjdziesz do sklepu i nie chcą ci oddać, to zaraz straszyć prawnikiem i nie wiem, i sanepidem, to wtedy będzie, ale proszę się nie denerwować, naprawdę, to nie warto, my oczywiście zaraz tu sprawdzimy, bo być może panu się jednak należy, proszę pana.
2: Ale to wiesz co, bo ja ich wtedy powiedziałem, że zgłoszę to na sanepid. To spłynęło to po nich jak po kaczce, także to nie wiem, czy to jest skuteczna w 100% metoda.
1: Bo się włączył taki Polak Zagryziak. Mnie straszy, kurwa, to ja mu pokażę, mnie straszyć tak, będzie.
2: I kurwa, tutaj sanepid nasyła, zobaczysz, jak będziesz chciał coś przyjść i kupić.
1: Pamiętam, jak kiedyś miałem internet w telekomunikacji polskiej, w telekompromitacji polskiej, no to pod koniec umowy nie oddałem, znaczy przyniosłem im cały sprzęt, wszystko, co tam pozbierałem, kable ładnie zapakowałem, nie? Bo już czułem, że po prostu się do czegoś przypierdolą. Brakowało, słuchaj, jednego kabelka, jakiejś takiej przejścióweczki, wiesz, z czegoś tam do czegoś. Proszę pana, pan nie może, my nie możemy tego przyjąć. Proszę pana, tu są braki, braki w sprzęcie, proszę pana. Kurwa, wyjechałem za granicę, nie oddałem do dialogu jakiegoś takiego ISDN-a, który był w tym momencie wart, nie wiem, 50 zł na Allegro, czy tam 20. Nałożyli mi karę dwa koła, nie? I komornik po prostu, nie? Od razu
2: każda
1: zaczął działać.
2: Każda okazja jest dobra do zarobku, tak?
1: Każda okazja jest dobra, żeby z nas wycisnąć jak najwięcej, jak z takiej cytryny. Po prostu, no, przychodzę do Media Marketu, gdzie zostawiłem kupę siana, bo a to jakaś drukarka, a to monitor. Oddałem jakąś grę, znaczy nie, to był taki program, Hip Hop Maker jakiś za 20 zł, czy tam za 19,90 i mówię zgodnie z prawdą, że na moim komputerze to nie działa, po prostu, bo mi się wyświetla jakiś błąd, że mam zły napęd CD, czy coś takiego. Koleś do mnie jak do takiego do cwaniaka. Tak? No, ciekawe. Wiesz, ja po prostu...
2: A CD-ka żeś nie spisał?
1: Ja zdębiałem, stary, bo wiesz, bo koleś do ciebie jak do cwaniaka jakiegoś takiego. Tak? No, ciekawe. Zaraz sprawdzimy. I słuchaj, miałem fart, że wyszło, że u nich też to nie działa na ich komputerze, bo też coś tam właśnie napęd mieli nie taki jak trzeba. Dziwna sprawa, ale tak było. A koleś tak, wiesz, patrzy i mówi, no, tak wiesz, jakby, no. Kurwa, jak ja się wtedy wkurwiłem,
2: tak,
1: wiesz?
2: No, upiekło ci się, kurwa.
1: Tak, no masz szczęście, cwaniaczku, jednak. I wiesz, i tak się wtedy, wkurwiłem, że koleś chciał wzywać o ochronę, bo już go chciałem po prostu tam tłuc. Po prostu się poczułem jak taki ostatni, wiesz, jak takie bydło, jak śmieć, nie? Tak potraktowany. To był szok po prostu dla mnie.
2: Ja byłem zawinięty z SOR-u przez psy. Bo się wykłócałem z pielęgniarką, zawiozłem ciotkę tam z podwyższonym ciśnieniem, no tam może to nie był stan zagrażający życiu, no ale na pewno taki, który wymagał interwencji. Czekaliśmy kilka godzin na korytarzu, gdzie kurwa jakiegoś menela wwieźli, gdzieś tam go postawili, nie było niby miejsc, postawili go gdzieś tam na korytarzu, na jakimś łóżeczku, obsłużyć kropluweczki. Kurwa, kolesia z opitym ryjem, obszczanego, obsranego, kurwa. Ma pierwszeństwo przed normalnymi ludźmi, kurwa. No. Którzy tam pracują i płacą podatki w ogóle wszystko, tak?
1: Na każdym kroku to widać, nie?
2: Także ja tam schujałem wtedy. Znaczy schujałem, wykłóciłem się z nimi, to wezwali psy, zawinęli mnie na komisariat, żeby zrobić spokój. Spisali mnie na komisariacie i z powrotem odwieźli. Jakby kurwa nie mogli mnie na miejscu spisać.
1: Ja nie wiem, czy ta sytuacja...
2: Jeszcze mi 500 mandatów wstawili za to, że wiesz, za tą luksusową taryfę, którą mnie zawieźli.
1: No tak. Ja nie wiem, czy ta sytuacja taka ogólnie tego takiego zniechęcenia, wiesz, tego jak jedni traktują drugich, nie sprzyja takiej ogólnej demoralizacji, że Polacy się robią też tacy, wiesz, po prostu nieufni, zawistni, po prostu, wiesz, bo każdy w końcu dochodzi do wniosku, no jak jest dżungla, no to ja chcę być tym silniejszym zwierzęciem, nie? I to jest strasznie demoralizujące. Gdybyśmy byli wszyscy jakoś lepiej traktowani przez instytucje jakieś państwowe, to byśmy sami też się lepiej zachowywali, bo byśmy nie byli przyzwyczajeni, że gdzie nie pójdziemy, to zaraz nas, wiesz, traktują z jakąś nieufnością, z góry, jak śmiecia, tylko po prostu byśmy też się lepiej jakoś zachowywali. A tak to niektórzy, ci, co mają więcej energii, nie wiem, jakiegoś tam jakiejś agresji w sobie, no to też starają się jakoś dostosować, nie? Człowiek jest plastyczny.
2: No i dostosowują się w taki sposób, że ponoszą 5 czy 10 porażek pod kolej i 11 razem odpuszczają, robią się znieczuleni albo siedzą cicho i nie reagują w żaden sposób i ta krzywa jatka trwa dalej, tak? To się raczej nie zmieni.
1: Kiepsko to wygląda, no dlatego niektórzy, wiesz, już dawno temu znałem ludzi, którzy to widzieli, kiedy ja jeszcze tego zupełnie jakoś nie dostrzegałem i ci ludzie chcieli z tego kraju po prostu wypierdalać jak najdalej, wiesz, i mówili, że to jest człowieku, to jest kraj, w którym śrubka do nakrętki nie pasuje i zawsze tak będzie i wiesz, i Polak to jest Polak. Znaczy, mieli takie zdanie, że to wynika z jakiejś takiej naszej mentalności polskiej po prostu, to wszystko, co się dzieje, nie? To jak siebie traktujemy nawzajem. Ja mam trochę inne zdanie. Uważam, że po prostu pewne okoliczności sprawiają, że ludzie mają zepsutą psychikę, zepsutą mentalność, bo jakoś tam walczą o swoje. Wiesz, jak ktoś ma do wyboru, żeby on i jego bliscy w szczególności cierpieli, a inni, no to zawsze wybierze, wiesz, śmierć frajerom. No to...
2: Śmierć innym, tak? Nie swoim.
1: Dzięki, słuchaj, za telefonik. Słuchaj, czy my rozmawiamy pierwszy raz na antenie?
2: Nie. Dzwoniłem na audycji o wojnie, którą tam zablokowałeś, także przy setkach milionów słuchaczy oficjalnie proszę cię o podesłanie mi linku do tej audycji.
1: Wiesz co, ja ci ją wkleję na Skype'ie po prostu, wiesz. Teraz już cię kojarzę.
2: Bo nie ma jej w strefie premium, ja specjalnie założyłem premium, żeby sobie tą audycję odsłuchać.
1: A to ty jesteś ten, Radek, no to już tak, to wszystko jasne. Wiesz co, to ja po prostu tutaj ci przeklejam, jako sponsor jesteś na szczególnych prawach, proszę bardzo, masz tutaj bezpośrednią MP3, już ci idzie tutaj na Skype'ie, sobie tam zapiszesz na dysk. Dobra, słuchaj, trzymaj się, dzięki wielkie za dołączenie do strefy premium też oczywiście. No okay, i
2: dzięki bardzo, no, pozdrawiam wszystkich, cześć, na razie, dobranoc.
1: Hej, hej. Etamie, drogi, słuchaj, wiem, że powinienem cię pierwszego odebrać. A co to się stało się? Skype się tutaj zrestartował? A nie, to coś się tutaj przywiesiło. Dzwonił Siara. Etam, słuchaj, jakbyś mógł chwilkę zaczekać, no bo ty jesteś tutaj, wiesz, już na antenie często, jesteś redaktorem, a tutaj słuchacza bym jeszcze odebrał przed tobą. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że nie idziesz jeszcze spać. I witamy Siarę na antenie. Cześć, cześć.
3: Cześć, Krawiec. A tak mi tylko szybko chciałem powiedzieć, chyba już opowiadałem o tym, ale tak narzekaliście na te firmy, jak traktują klientów, to mi się przypomniały dwie historie pozytywne, jakie mnie spotkały odnośnie kiedyś kupiłem myszkę na Allegro Logitecha i to była stara, już używana myszka, znaczy typowy model, ale tam już taki, którego nie produkują, ale akurat mi taka pasowała, nie chciałem tego nowszego modelu. I tylko, że miała taki problem, że miała jeszcze te duże receivery, co były takie, wiesz, takie duże, nie? No i one są wrażliwe, nie? I gdzieś tam, kurczę, uderzyłem go, jak był wpięty w komputer i się rozwalił, nie? Przestał działać. Gdzieś tam wyczytałem w internecie, że od jakichś nowych myszek innych takie małe receivery działają, nie? Tylko trzeba tam to ustawić odpowiednio. No ale nie, wiesz, to nie była pełna informacja, więc sobie pomyślałem, to napiszę do tej firmy, nie, do tego Logitecha. Nie wiem, czemu po angielsku nie do oddziału polskiego, nie wiem, czy mieli, no ale jakiś oddział tam pewnie wpisałem, logitech.com czy coś w tym stylu, nie? No i napisałem właśnie w tej sprawie, że znalazłem tam, chyba nawet u nich było na forum, że ktoś tam napisał, nie? Czy to działa. On mi mówi, że to mi daje ten numer serii tej myszki i kiedy kupiłeś, nie? On mówi, nie chciałem mówić, że kupiłem ją używaną, to mówię, dostałem ją od kogoś, to ona już stara, to no, wysłałem mu ten numer seryjny, nie? Co prawda. No i ja chciałem tylko tą wiadomość, potwierdzenie, czy ten receiver będzie działał, nie? On stwierdził, że on nie wie, czy to będzie działało, czy nie. I mi napisał, że no już ci wysłałem nową myszkę i jeszcze ten receiver, nie? Ja tak, gdzie mi to wysłałeś? No, wiesz, no ten adres. A ja jakoś tak, nie wiem, byle jak się tam zarejestrowałem na tej stronie, że podałem w ogóle niepełny adres z Rzeszowa, a wtedy mieszkałem w Gdańsku akurat, a Rzeszowa ten do domu mojej mamy, nie? Jedyne, co tu podałem prawdziwe, to mój numer telefonu na szczęście. No bo kurier za chwilę do mnie dzwonił tam po paru dniach, że on ma dla mnie paczkę, tylko nie wie, gdzie dostarczyć, bo nie ma nawet pełnego adresu, nie? No ale no, zorganizowałem to, zadzwoniłem do mojej mamy, żeby to odebrała. Powiedziałem kurierowi, gdzie by to zaniósł. I dostałem nową myszkę. To jest topowy model, najdroższy, jaki mieli w ofercie wtedy. I jeszcze ten receiver, który okazał się, że działał. I tak ja w ogóle od nich nic nie, nawet nie chciałem. Ja chciałem tylko informację jedną. A oni mi za friko tak wysłali sprzętu tyle, nie?
1: No ciekawe, czyli tak jakby się nie spodziewałeś, że w ogóle ktoś ci pójdzie tak na rękę, nie?
3: No tak, w ogóle się nie spodziewałem, nie? Ja od nich nic nie chciałem, ja sobie sam chciałem ten receiver przecież kupić. No bo z jakiej paki oni by w ogóle mieli coś wymienić, jak to jest stare, już nie na gwarancji dawno, nie? Nie wiesz. Potem jakiś czas minął i w ogóle znalazłem w internecie fora całe ludzi, którzy tak wyłudzają sprzęt. Bo się okazało, że chyba do kwot tam około $100 to firmy często w ogóle nie chcą tego sprzętu z powrotem, tylko numer seryjny ich obchodzi, nie? Bo im się to i tak nie opłaca ani tego naprawiać, ani wysyłać to z powrotem. To oni po prostu machają ręką i ci wysyłają nowy sprzęt za friko, nie?
1: No, ciekawe. Tak to
3: mniej więcej do $100, nie? Jak ten. I byli tacy wyłudzacze. O dziwo, to nie było polskie forum, tylko amerykańskie. I tacy wyłudzacze, że właśnie chodzą po sklepach, spisują sobie, kurczę, numery seryjne z urządzeń jakichś tam, wiesz, do $100 i wysyłają, że im się tam zepsuło czy coś, nie? Nawet byli tacy, co baterie potrafili reklamować, nie? Że tam Duracella czy jakieś tam, wiesz, baterie pewnie.
1: No właśnie, i ktoś by mógł tutaj powiedzieć, że polska mentalność, nie? Na przykład, że łazić po sklepach i coś takiego robić. I trochę tak jest, ale to z niczego się nie bierze, po prostu jak jesteśmy... No, to akurat nie było, mówisz, w Polsce, ale panuje takie przekonanie, że właśnie jak ktoś w ten sposób kombinuje, no, to pewnie to Polak, nie? Ale to się nie bierze z niczego. Czymś to jest spowodowane, że jest tylu cwaniaków tutaj u nas w kraju i że tak ludzie kombinują. No trochę pewnie z biedy, trochę pewnie z jakiegoś takiego wyuczonego przeświadczenia, że wiesz, że nikt nam nie pójdzie na rękę, to trzeba tutaj walczyć i kombinować i cwaniakować. No nie wiem, no tak staram się tutaj trochę usprawiedliwić dzisiaj wyjątkowo naszych rodaków, chociaż to żadne...
3: Ja myślę, że to różnie bywa, wiesz? No.
1: Nie no, tutaj zależy na przykład... Do radyjka myślę, że nocnego radia tutaj słuchają w większości ludzie, którzy nie robią takich rzeczy, nie? Na przykład.
3: No ja ci powiem, że no ja z premedytacją raz to wykorzystałem, bo miałem szklankę z Bacardi od rumu, nie? Ulubiona to moja była, którą miałem wiele lat, powiedzmy. I kiedyś koło północy zbiła mi się, nie? I tak mówię do żony, kurczę, napiszę do Bacardi na Facebooku, że mi się zbiła szklanka i zobaczysz, wyślą mi nową szklankę, nie? Chciałem to trochę przetestować, nie? Że wiesz, czy to prawda faktycznie. I tak napisałem do nich na Facebooku, że o, zbiła mi się szklanka, ale to prawda, nie? Akurat mi się zbiła. No i tylko pytanie takie, że gdzie można kupić takie szklanki, no bo lubi tą szklankę, nie? I wiesz, nie, że dajcie mi szklankę, tylko gdzie można kupić taką szklankę, nie? Oni do mnie tam, wiesz, jakiś tam list, że to daj adres, to ci wyślemy, nie? I tak, no dobra, no to dałem im adres i wysłali mi, słuchaj, 6 szklanek, 0,7 Bacardi, jeszcze w takim drewnianym pudle, nie? Fajnie stylizowany.
1: Nice.
3: I jeszcze w takim lnianym worku z wypalonym napisem Bacardi i w środku jeszcze taki list, jakiś z podziękowaniami, z czymś tam, nie? Wiesz, taki list specjalnie jeszcze dostałem, nie?
1: Fajnie, nice. Kurczę, jak miałbym gdzieś w swojej historii wyszukać takie przypadki, kiedy też trochę się wykazałem takim jakimś cwaniactwem, że coś chciałem, wiesz, jakiś przekręcik zrobić, to bym też znalazł pewnie. To się bardziej tyczyło jakichś tam państwowych, wiesz, jakiegoś państwowego dofinansowania, też bym się na tym przyłapał. I tak się zastanawiam, z czego to wynika, bo właściwie nie wiem, z jakiegoś takiego... ciężko to powiedzieć nawet, wiesz, z czego to wynika. Nie wiem sam.
3: Znaczy z tymi dofinansowaniami to się trochę nie dziwię. Znaczy jak miałem firmę w Polsce, to wszyscy koledzy moi też brali dofinansowania. Ja się wtedy słuchałem kontestacji, to się, wiesz, dumą uniosłem, nie będę przecież brał dotacji żadnych, nie? Ale teraz, ale potem sobie tak trochę w brodę plułem, że nie wziąłem. Bo nawet jakbym wziął, to bym i tak w podatkach w ciągu roku to oddał, więc to była tylko optymalizacja podatkowa tak naprawdę. Dla porównania w UK to w ogóle, wiesz, nie ma, przy takich zarobkach niskich, jak ja miałem wtedy w Polsce, to jakbym miał takie zarobki tutaj w UK, to w ogóle nic prawie nie płacił, nie? Albo bardzo, bardzo mało, nie? Ale a musiałem płacić, kurczę, więcej niż zarabiałem. No może ja jeszcze, no może nie przesadzam, ale moi na przykład koleżanki, które ty też w tym zawodzie pracowały i miały niższe stawki, niższe marże sobie krzyczały, nie? To one w podatkach, w różnych marżach i w takich rzeczach, w jakimś VAT-cie, to one więcej w ogóle oddawały niż same zarabiały, nie? Przy obrocie na przykład za 10 tysięcy, to one miały na rękę, nie wiem, 2 tysiące na przykład, nie? Albo poniżej, nie?
1: Kurde, tak sobie myślę, z czego może się brać takie nasze jakieś narodowe cwaniactwo, chęć, wiesz, coś tutaj przycwaniakowania i sam nie wiem, nic mi do głowy nie przychodzi, bo ani znam osoby, które nie były tak wychowywane nawet. To jakoś jakby to we krwi było po prostu naszej. Nie wiem, może to jakaś pamięć komórkowa po prostu z dawnych czasów, nie wiem. Ale Etam twierdzi, że wie, to może on nam zaraz tutaj
3: znaczy,
1: powie.
3: Jest, jak też to jest taka teoria, znaczy ona jest trochę taka właśnie magiczna, powiedzmy, ale wcale nie trzeba do tego magii żadnej dopisywać, bo to w sumie działa. Mówi się o tym konstelacje, nie? I nawet ludzie jakieś zajęcia z tego prowadzą za grubą kasę. W sensie takim, że właśnie, że się przenosi właśnie te rzeczy pokoleniowo, tylko oni to tam jakoś magicznie ubierają trochę, tylko że to ma sens, no bo wiesz, jak ktoś tam miał i został wychowany, to przenosi to, nie? Ja nawet dzisiaj na przykład rano niepotrzebnie na córkę się wydarłem tam przy myciu zębów i tak sobie myślę, po co ja w ogóle krzyczę tak, no? I sobie myślę, no na mnie też matka tak krzyczała, kurczę, o byle gówno, bez powodu trochę. I tak teraz, mimo że bym nie chciał, to sam to robię czasem, nie? Mimo że, wiesz, chciałbym tego nie robić, nie? Nie myślę o tym, żeby tego nie robić, to i tak się zdarzy, nie?
1: No widzisz, czyli zdajesz sobie z tego sprawę, masz jakąś wyższą, większą trochę świadomość, a mimo to gdzieś to w tobie tam przebija. Ja sobie myślę, że to może być coś takiego właśnie w stylu, wiesz, jakieś geny, jakaś pamięć komórkowa, jakieś po prostu dziedziczenie tego, wiesz, z pokoleń poprzednich, nie wiem, to we krwi po prostu, we krwi, nie? No bo ja też absolutnie, moi rodzice zawsze mnie wychowywali tak, że ani mi niczego nie brakowało, ani nie uczyli mnie nawet, żeby może jakieś wzorce, wiesz, ze środowiska, z zewnątrz, nie wiem, no sam. Ale no niestety, to coś takiego gdzieś tam w nas jest i pokutuje.
3: Poczekaj, jeszcze jedną rzecz. Ja właśnie tak się zastanawiałem zawsze, skąd to nasz charakter pochodzi, czy to jest środowiskowe, czy to jest genetyczne. I nawet naukowcy się teraz wspierają w sumie, że to nie da się tego rozsądzić, że to chyba zależy od człowieka, co ma bardziej wpływ na niego i kto jest bardziej na co podatny. Bo ja zauważyłem na przykład, że moi rodzice są rozwiedzeni, nie? I nie wychowywałem się z ojcem, a potem na przykład jak byłem nastolatkiem, zacząłem tam chodzić i zauważyłem, że już wcześniej, które miałem cechy swoje, że mam bardzo podobne cechy do niego, nie? I tak się zdziwiłem, bo no jak ja z nim w ogóle nie miałem kontaktu, a mam podobne cechy charakteru, takie jak on, nie?
1: Marek pisze, cwaniactwo bierze się z wyzysku. Im większy wyzysk, tym większe cwaniactwo, czyli chęć przeżycia. Im bardziej nas okradają, tym my bardziej ich okradamy. No to na pewno jest też prawda, na pewno ma to wpływ.
3: Zgoda. No tak jak z tymi dotacjami, to nie jest, wiesz, to można to nazwać optymalizacją podatkową, bo takie są wysokie podatki w Polsce, że no, no ciężko nie być złodziejem trochę, nie? Że,
1: no właśnie,
3: że nie
1: być złodziejem. Tak. Jak państwo nam coś w końcu da, coś nam przyzna, no to w nas się może rodzi taka myśl, to wy mnie okradaliście i wykorzystywaliście przez tyle lat, nie? No to no. Ja wam teraz odpłacę pięknym za nadobne, taka zemsta trochę.
3: No tak, tak. No bo weź inne kraje nawet takie z podobnym tym PKB, to wszędzie jest wyższe te kwoty wolne od podatku na przykład, nie? Albo pewne działalności nie są od razu na dzień do

0: właśnie powie nam, skąd się bierze w narodzie ta taka cecha pod tytułem cwaniactwo. Cześć, Etamie.
1: No w zasadzie to odpowiedzieliście sami sobie na ten temat już wszystko, ale może spróbuję to bardziej dosadnie powiedzieć. Po prostu nas rąbali w dupę i patrzymy zawsze na górę, zawsze przykład idzie z góry. No to jak bierzemy przykład z góry, to to co na górze, to i na dole, nie? Jak to mówił jeden klasyk w filmie, debil na górze, debil na dole, nie?
0: No też prawda.
1: I stąd to się bierze, stąd to się bierze. Widzisz u góry, jak sobie szabrują bezkarnie, no to jaką widzisz, jaką masz moralną barierę, żeby pójść i oszabrować niemiecki sklep? Tym bardziej zaznaczam niemiecki sklep, bo oni są nam winni. My jesteśmy, jak wiesz, jak ja uważam, że my jesteśmy właścicielami Niemiec, więc nie mam żadnego oporu pójść po swoje. Nie? Co nie znaczy, że to czynię, ale powiedzmy szczerze, Niemiec, Francuz, Anglik, oni są nam winni, tak, i to nie mało. Ci, co są u góry, jakoś zabrać im nie chcą, no to trzeba po prostu. Ja zresztą mamy armię w tej chwili małą na zachodzie. Gdyby się tak Polacy jeszcze potrafili do kupy zebrać, to byśmy byli jak Turcy czy jak muzułmanie. Bo to jest nasza armia. To jest, trzeba tylko się po prostu wiązać. Na przykład ja się dziwię jeszcze, że nie zawiązała się żadna partia polityczna polska w Niemczech, Francji czy w Anglii, nie? Czy w ogóle w państwach, do których wyemigrowali. Nie mamy tego przebicia. Po prostu Polacy są niestety rozbijani od wewnątrz. Ja myślę, że to jest taka umowa międzynarodowa, że nasi rządzący wysyłają tam agentów, którzy pilnują tego, żeby czasami się grupka nie zebrała. To nie jest tak do końca, że Polak Polakowi nie pomoże, to już mu pomógł. Nie, my jesteśmy tak po prostu nauczeni przez określone siły. To jest robota określonych sił, jak mówił towarzysz Winnicki. Nie?
0: Czekaj, coś tu odpiszę. Marek tutaj chce chyba dołączyć, chciałby z tobą porozmawiać. Marku, jeśli jeszcze nie dzwoniłeś, to musisz sobie dodać Nocne Radio do kontaktów na Skype'ie i zadzwonić, to ja wtedy ciebie dodam. Słuchaj, Etam, wiesz co, ja chyba jako jeden tutaj z nielicznych, w każdym razie no, jestem w mniejszości na pewno, rozumiem jakby twój punkt widzenia z tym dymaniem Niemca w rewanżu za to, co nam zrobili, bo wyzbądźmy się na chwilę tak na chłodno. Mamy pewną nację, która nam wymordowała, która nam narobiła niesamowitych szkód, wymordowała nam najwartościowsze jednostki w sposób systemowy, na taśmie wręcz, zniszczyli nam kraj, wiesz, napadli na nas jak najgorszy zbój. Tomku, na razie nie dzwoń, proszę. I czemu my nie mielibyśmy mieć o to do nich zadry i im się jakoś nie zrewanżować? Ja tego nie rozumiem. Nauczono nas trochę takiego myślenia, że o, to już pokolenia inne, a co oni winni, ci współcześni Niemcy? Nie, jest jakaś odpowiedzialność narodu. Wszyscy tam dostawali orgazmu na widok tego Hitlera, i uczestniczyli w tym wszyscy, nie jakaś tam wąska grupka, wiesz, bezradna, która nic nie mogła zrobić, tylko wszyscy w tym uczestniczyli z nadzieją, że uda im się rozpierdolić resztę świata i wprowadzić swoje rządy i traktować innych jak niewolników. Jakby im się to udało, to byśmy dzisiaj byli tutaj na smyczy, tak, i kopaliby nas w dupę, a że im się to nie udało, to powinni ponosić za to naprawdę bardzo duże konsekwencje. Za to, że tak się zachowali, że mieli w sobie tak mało chęci do walki z tym gównem. Dlaczego nie? Dlaczego nie mielibyśmy teraz im się ich okradać, ich zabijać? Czemu nie?
1: Znaczy tam zabijać to bym ich nie chciał, bo to żadna korzyść, nie? Raczej, chociaż ja mam taki odruch, że jak widzę takich poddziadziałych Niemców na emeryturach obok nabrzeża Odry, to miałbym ich ochotę do tej Odry zepchnąć, ale to jest taka, myślę, że już naturalna nienawiść do tego narodu. To jest teraz nie mowa nienawiści, tylko to jest uczucie nienawiści, żeby nie było, żeby ktoś się przyczepi tutaj, że ja mam mowę nienawiści. Nie robię tego. Jeszcze osobiście żadnego Niemca do Odry nie wepchnąłem, ani nawet nie strzelałem do Niemca. Nawet Hände hoch do żadnego nie powiedziałem, chociaż tyle umiem po niemiecku. Natomiast no, jest coś takiego, że jeżeli to nawet nie chodzi

0: Nie chodzi o to, że nam wymordowali 10 milionów ludzi, bo za komuny uczyli, że 6 milionów. Ja trochę ostatnio pośledziłem temat. Otóż w wyniku okupacji zginęło około 10 milionów Polaków. I to nie tylko przez Niemców zabici, ale również przez tych, którzy z nimi współpracowali. Trzeba pamiętać, że z Niemcami bardzo proniemiecka była Ukraina, była Słowacja, była Łotwa, Litwini byli bardzo proniemieccy. No także tych nacji tam było dużo więcej. Także no niestety, ale my żeśmy tutaj zrobili wielki błąd. Tak? Kiedyś wam mówiłem, jak sobie pośledzicie troszeczkę tematy historyczne, szczególnie rok 37, 8, zaraz po śmierci Piłsudskiego, to zobaczycie, że Adolf Hitler, co by o nim nie mówić, był jedynym politykiem z tych zachodnich polityków, który traktował Polskę poważnie, jako ewentualnego partnera sprzymierzeńcy. I coś się stało takiego, że niestety my żeśmy jak zwykle poszukali sobie dalej partnerów do nadchodzącej wojny. Ona nadchodziła, była nieunikniona właściwie do 40 roku, tak czy siakby była. I po prostu wzięliśmy, i trzeba to po prostu wprost powiedzieć, bez żadnego wstydu, wzięliśmy sobie niewłaściwych partnerów, takich, którzy nas wydymali, bo sobie chcieli strefę buforową przed Związkiem Radzieckim zrobić. No. I tak samo również, że tak powiem, winna jest nam Anglia, co i Francja, tak? Zresztą Francuzi, taka ciekawostka, jak ładnie kolaborowali z Niemcami, że aż im dali państwo Vichy. Przecież tam było państwo oddzielone, takie królestwo, nazwijmy to warszawskie w wydaniu francuskim, tak? Słynny serial Allo, Allo, zresztą odbywa się właśnie w małej mieścinie na terenie państwa Vichy i tak mniej więcej tam widzimy, jakie te relacje były, nie? No, mamy tutaj dużo, dużo niestety zaszłości i gdyby nam tylko gdyby nie zapłacili wszystkim reparacji, to ja się zgodzę, ale nie zapłacili tylko nam. I to jest najgorsze.
1: No właśnie, no właśnie. Ciekawe, że nikt dzisiaj nie wypomina Włochom czy Japończykom, że byli w koalicji z Hitlerem, nie?
0: No, wiesz, Japończycy to mają za uszami jeszcze chyba więcej niż Niemcy, jeśli chodzi o brutalność. Przynajmniej na przykład Chińczycy, spytać się Chińczyka o Japończyków, nie? Jak oni się wyrażają, tam były po prostu potworne masakry. Zresztą ta wojna się zaczęła już w 1938 roku. Natomiast, no, co tutaj dużo mówić, no. Cesarstwo Japonii jednak, jak tam się żyje, a jak się żyje w Polsce, no, mimo że przegrali wojnę i dostali dwie atomówki, co ciekawe, że dwie, a nie jedną, już to wystarczyło, jak mówię, dla porównania, to był eksperyment.
1: I bardzo dobrze, że dostali. I patrz, jacy się zrobili grzeczni od tamtego czasu.
0: No tam teraz
1: jest... A byli faktycznie nacją jeszcze bardziej morderczą niż Niemcy chyba, bo to, co oni robili z Chińczykami, to jeszcze gorsze było. I nie tylko z Chińczykami. Eksperymenty, które przeprowadzali Japończycy na swoich jeńcach, były często jeszcze gorsze niż to, co Niemcy wyrabiali, a Niemców się stawia jako taki, w cudzysłowie, wzór, jeśli chodzi o bestialstwo, nie? No, że są na topie, jeśli chodzi o okrucieństwo i tak dalej. Dobra, słuchaj, dołączę teraz Tomka, który chciał coś z tobą tutaj rozmawiać, polemizować. Nie wiem, co on tam chce od ciebie.
0: Mam nadzieję, że się zgadzać.
1: A Furiata dołączę za moment. Furiat mi podpadł trochę, bo spamuje nam nocne radio ostatnio, także tu Furiat, tutaj musisz chwilę zaczekać.
0: Błogosławiony Furiat, niech będzie imię twoje. Ja go lubię. No ale ona mi uciekła.
1: Ja też go lubię, no ale wiesz co, tak spamować, kurczę, i tutaj linkami nas zasypywać do jakichś tam karoniów. Cały czas nam tutaj, to jest spam. I to jeszcze zmienia sobie niki, wiesz, cwaniaczek. Tomek coś nie odbiera tutaj. No to chyba ci, Tomku, przypadnie okazja. Co to za dziwne dźwięki jakieś?
0: Nie wiem, ja nie mam nic. Nie żuję ani nie chrupię, więc spokojnie.
1: Czekaj. A co tam u Karoliny słychać?
0: Marudzi jak zwykle. Zresztą się nie dziwię, bo szkoła jest jednym z tych globalnych tematów polskich, które tylko przyprawiają mu wkurw.
1: No,
0: kiedyś
1: raczej.
0: musimy zrobić audycję na ten temat z dzieciakami. Może jakieś uda mi się tutaj zgromadzić młode osoby, jak już tą maturę skończą, żeby poopowiadały o tym bezsensie polskiego systemu edukacji i haniebnej Komisji Edukacji Narodowej.
1: Wystarczy popatrzeć, co robią szkoły. O, chyba Tomek dołączył. Wystarczy popatrzeć
2: jestem,
1: na to...
2: Jestem.
1: Tak, chwileczkę. Wystarczy popatrzeć na to, co robią szkoły w niektórych krajach takich właśnie zamordystycznych. Zawsze w służbie państwa, nie? I będą cię uczyć, te szkoły, wszystkiego, co im każe władza, że jakieś pseudonauki będą ci tam, wiesz, będą cię uczyć, jak mierzyć czaszkę Żyda, albo będą cię uczyć, że jesteś jakimś pionkiem, cegiełką w tym systemie. Wszystkiego, co każe władza, będzie szkoła. Szkoła ci zawsze uczyła. No to czemu nasza polska szkoła nie miałaby nas uczyć bzdur? Cześć Tomek. Tomek. Tomek się wyciszył. Wyciszył sobie mikrofon.
2: Nie, już. Dzięki. Bo przypomniałeś mi, że faktycznie wyciszyłem. Dzięki. Witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć, w czym szkoła nam pomaga, żeby chwalić władzę, nie? Bo edukacja jest atrybutem władzy i władza mówi, słuchaj, ucz się tego, a będzie nam dobrze, no nie? No i tak się uczę tam. Szkoła taka podstawowa, średnia, wyższa, najwyższa. I co? Wiesz co? Zmieńmy edukację. No, może nie jest za dobrze, może nie jest idealnie, no ale czekaj, kto kogo uczył? Mistrz ucznia czy uczeń mistrza? A uczeń mówi, słuchaj, uczyłeś, tak? I czego żeś mnie nauczył? Mam długi, mam gruby, mam problemy, mam wzloty, upadki. Co ja mam? Co mnie nauczycielu nauczyłeś?
1: No...
2: Każdy uczeń powinien powiedzieć nauczycielowi, co mi nauczyłeś. Jeżeli źle, to z tobą będzie źle. Bo każdy nauczyciel ma emeryturę od ucznia.
1: Dokładnie. Nauczycielu, nie zdałeś egzaminu. Nie nauczyłeś mnie nic, co mi się przydało w życiu właściwie. Nauczyłeś mnie karności, nauczyłeś mnie tego, uczyłeś mnie historii bardzo wybiórczo.
2: Zrobiłem, co chciałeś.
1: Wtłaczałeś mi do głowy całą masę wiedzy, która mi zupełnie do niczego się w życiu nie przydała i której dawno zapomniałem. Nauczyłeś
2: dalej.
1: Mnie, że nie mam prawa mieć swojego własnego zdania, bo ty wiesz wszystko lepiej. Tak. Nauczyłeś mnie jakiejś bogoojczyźnianości takiej i chuj ci w dupę, nauczycielu mój.
2: Leć dalej. I o co tu chodzi? Uczyłeś i nie nauczyłeś? Nie strasz, bo się zesrasz.
0: No co zrobić? Gorzej jest niestety trochę, że ci nauczyciele, gdyby jeszcze dobrze uczyli tego, co im każą uczyć, to by było jeszcze gorzej. Największy sukces nauczycieli jest to, że niczego nie nauczą z tego, czy z większości przedmiotów, tak? Niczego nie nauczą. Ja zresztą dzisiaj na ten temat miałem rozmowę, to jest, z którą szczerą mówię, słuchaj, zobaczysz. Minie maj, miną matury i zobaczysz trzy tygodnie twój mózg wyrzuci wszystko, co było w tej szkole. Nie będziesz pamiętała nic z tego, ponieważ on to uzna za nieistotne, a mózg działa tak, że jak uznaje informację za nieistotną, nieciekawą, nieinteresującą cię, to ją deletuje. Po prostu jak plik dosłownie.
1: Dzieci popełniają samobójstwa dzisiaj, bo nie wytrzymują tej presji, tego wyścigu, ciągle od nich się oczekuje coraz więcej. Zabiera się dzieciństwo, zamiast spędzać jakoś fajnie czas, rozwijać się, szukać swojej własnej pasji, to przychodzisz do domu, odrabiasz lekcje, uczysz się, a potem siedzisz przy tych jarzeniówkach i słuchasz jakiegoś niespełnionego frustrata, który jest zły, że w ogóle musi przychodzić do pracy, bo zarabia marne grosze i się wyżyje na tobie jeszcze. Naprawdę.
0: No nie jest tak źle z nas, z zarobkami. Ja rozmawiałem szczerze z nauczycielami. Ja zresztą w ogóle przydałoby się to nagrać i puścić, ale nie chcę ich wrabiać, że tak powiem. To są ludzie często mądrzy bardzo. Ja naprawdę na mądrych nauczycieli trafiam i rozumieją to, co do nich mówię. To już jest sukces, a nieraz się zgadzają nawet z tym. I twierdzenie, jeśli chodzi o pensję, to przyznali mi, że zarabiają jak na budżetówkę całkiem nieźle.
1: Z drugiej strony jakaś edukacja musi być, bo takie społeczeństwo, które jest w ogóle niezarażone jakąś chęcią do zdobywania wiedzy, niczym się nie interesuje, no to takie dresiarstwo, nie, które ci właśnie obije ryja, zabierze komórkę i to już jest totalne dno. No,
2: Słuchajcie, mogę powiedzieć, że trzeba trochę hebla 50 na 50, bo potem z tego powstaje dzieło sztuki. 50% uczenia i 50% doświadczania. Ja nie mogę być całe życie uczony.
1: No właśnie.
2: Bo ja nic nie doświadczę. Po co mi narzędzie, z którego nie mogę skorzystać? Po co mi Porsche, którego nie mogę dotknąć?
1: Ja akurat, no często to powtarzam, miałem akurat szczęście, że miałem przynajmniej kilku, no, na pewno jednego takiego nauczyciela, który był bardzo w porządku, bo on zachęcał do tego, żeby przynieść coś z domu, pokazać jaka jest twoja pasja, jakieś wycieczki ciekawe były, dużo luzu, żartował sobie na lekcjach i potrafił dyskutować, jak zobaczył, że uczeń ma swoje własne zdanie, to wypytywał się, tak? No, a to ciekawe, to powiedz nam. To był po prostu... To był taki... Ale to był po prostu taki nauczyciel jak z filmu trochę. Pozdrawiam pana Staszka. Pana Staszka Lubowieckiego. To był nauczyciel, który zresztą wygrał. Kiedyś był taki konkurs, zrobili w szkole na najlepszego nauczyciela i ludzie głosowali, uczniowie głosowali i wybrali go, bo on był naprawdę fajny. To był taki nauczyciel trochę jak z filmu. I czemu wszyscy nie są tacy? Czemu cała reszta to byli tacy smutni ludzie, którzy coś klepali, kazali się uczyć jakiś na pamięć formułek?
2: Pozdrowić jednego nauczyciela.
1: No.
2: I to jest pan Jurzyk z Akademii Rolniczej. Dzisiaj to jest Uniwersytet Przyrodniczy. To jest pan Jurzyk. Nie wiem, na doktorze żeśmy się rozstali. Nie wiem, zawsze się zarzekał, że nie chce być profesorem. Ale pan Jurzyk według mnie mógłby uczyć świnie. Ja myślałem, że jestem głupi, ale wydaje mi się, że on by tak samo świni wytłumaczył matematykę wyższą. Ja potem oczywiście byłem w starostwie, czyli byłem starostą roku i uczestniczyłem we wszystkich egzaminach, ale jak on mi wyłożył, no to ja miałem wyłożone, nie wywalone. Jak ktoś mi wywali, to ja mam wywalone, a nie wyłożone. On mi wyłożył, ja wykładałem innym. Inni rozumieli to, co ja mówię.
1: Tak dwuznacznie zabrzmiało, że ci wyłożył, no dobra. Etamie, bo coś tam zasapałeś, chyba chciałbyś coś tutaj dodać od siebie.
0: A nie wiem, może to tak wyszło akurat.
1: Ze zmęczenia.
0: Nie, czy wiesz, tak, ja jestem dzisiaj cały dzień zmęczony, stałem o pierwszej i tak cały dzień zmęczony jestem.
1: Ja też.
0: W każdym razie, no, najgorsze jest to, że szkoła niczego nie uczy, jeśli chodzi o naukę, tak, taką sensowną. Niczego ciekawego. Wykładowcy, gorzej będzie jeszcze na studiach. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, albo miał okazję w latach 90. studiować dziennie, to wie, o czym mówię, szczególnie te takie wybitne nauki, jak ekonomia czy budownictwo. Tam po prostu, to już po prostu przychodzili sami z siebie, szczególnie na pierwszym semestrze pierwszego roku, gdzie na przykład na budownictwie normą była propedeutyka filozofii. Nie wiem po co. Natomiast myślę, że teraz to jest tylko gorzej. Ja już się dowiadywałem na przyszłość, czyli na ten rok, powiedzmy od października różnych kierunków, po różnych uczelniach. Tych uczelni się rozmnożyło w tej chwili. Tutaj nie tylko Uniwersytet i Politechnika, ale również Zachodniopomorska Szkoła Biznesu i inne pomniejsze uczelnie, na przykład Kolegium Baltikum. Są takie osiedlowe bardziej, powiedzmy, które mają prawa nadawania tytułów, przynajmniej licencjata. No i tutaj podzwoniłem sobie dla ciekawości, ile ta przyjemność kosztuje, po ile ta ulga, że tak powiem. No i pani mi wytłumaczyła, że jeżeli ktoś się zaocznie oczywiście, bo innych studiów w ogóle nie rozważam dla młodej, chyba że będzie chciała, to pójdzie, ja tam się nie będę wtrącał wtedy. Natomiast żeby mieć już święty spokój z tą głupotą codziennego chodzenia do szkoły, to idealne są moim zdaniem zaoczne. Zresztą sam na takie uczęszczałem przez 10 lat i powiem szczerze, że dobre studia, czyli tak, to są uważane takie, które mają zajęcia, ale oprócz tego mają jeszcze praktyki. Natomiast, czyli tak jak było u mnie w technikum, że było 4 dni nauki, 1 dzień praktyk konkretnie w takim budowlanym kierunku, w którym ja byłem. Oprócz tego miesięczne praktyki były w czerwcu. Natomiast takie uczelnie kiepskie, teoretyczne, no to są o połowę tańsze, czyli tam powiedzmy 300 zł miesięcznie i mamy tylko wyłącznie zjazdy z tak zwanymi zajęciami teoretycznymi. Czyli krótko mówiąc, jest to coś, na co się idzie, na co kiedy się nie wie, na co pójść, nie? Przed właśnie ekonomia, tam jakaś europeistyka, nie wiem, tam pozyskiwanie funduszy europejskich. Tak? Są takie kierunki, nie? Mniej więcej. Tak to wygląda. Więc ja jestem pełen obaw co do tego poziomu szkolnictwa wyższego, a widzę, że dużo osób, które chodziło na przykład do zawodówki, chociaż dzisiaj zawodówka to jest taka mało modna, ale jest tutaj akurat u nas na osiedlu zawodówka, gdzie można na przykład fach fryzjera zdobyć. To już dzisiaj, w wieku lat 20, są całkowicie samodzielne. W tych zakładach fryzjerskich dobrze im płacą, albo otwierają swój zakład fryzjerski. Uczą się konkretnie fachu i tak trzeba do sprawy podejść. Nie nauka 150 razy to samo z matematyki, coraz więcej, no bo po co komu na przykład obliczanie objętości stożka na przykład, nie? Nawet grafikowi to nie jest potrzebne, go po prostu rysuje.
1: No, ja się w ogóle nie znam na matematyce, na geometrii, a nawet sobie radzę z jakimś tam visual scripting, czyli programować od biedy też mogę, z jakiegoś tam action scripta znałem, ale oczywiście nie zaprogramowałbym silnika graficznego, ani żadnej tam grafiki 3D bez matematyki, ale to powinno się bardziej robić jakieś specjalizacje i uczyć rzeczy praktycznych, zarażać miłością do czegoś tam, do literatury, do nauk ścisłych, w zależności od tego, kto, komu co tam w duszy gra. Agnesa tutaj pisała wcześniej o, że można znaleźć dzisiaj w necie większość tego, co uczą. To jest prawda. Wydaje się, że edukacja w ogóle jakby jest zapóźniona, że jakby rozwój cywilizacji swoje, a edukacja swoje, nie? Ja, no już pomijam fakt, że dzisiaj można, że jakby szkoły nie przewidziały tego, że będzie coś takiego jak internet, bo jak ja byłem mały, uczyłem się jeszcze
2: w podstawówce.
1: No teraz jestem duży, tak. Jak się w podstawówce uczyłem, no to się nauczycielom w ogóle nie śniło, że będzie można sobie dwoma kliknięciami sprawdzić jakąś datę, czy jakąś definicję na jakiejś Wikipedii, że każdy będzie miał kalkulator w zegarku, w telefonie. W ogóle im się to nie śniło, nie? I nadal im się chyba nie śni, tak jakby, nie? Że oni zostali na pozycji tej, która była wtedy, jakby. Wszystko, nic się nie zmieniło praktycznie. Swoją drogą ciekawe, jak wygląda edukacja w takiej dobrej żydowskiej szkole, gdzie na przykład swoje dzieci posyła premier Morawer. To ciekawe, tam pewnie zamiast Ala Makota to jest tam Icek ma pieniążek, prawda? Uczymy się tutaj. Jakichś tam praktycznych rzeczy uczą pewnie. No.
0: Znaczy, największą zaletą szkół elitarnych jest to, że się jest między elitą, nie? Także nawiązuje się od razu kontakty, znajomości i potem
2: tylko i wyłącznie kontakt.
0: No tak, tak, dokładnie. Natomiast szkoła dla pospólstwa, czy dla tłuszczy, czy dla hołoty, jak kto woli, czyli ta ogólna szkoła powszechna, tak, czyli publiczna, czyli tak zwany burdel, no to jest po prostu szkoła, w której masz się nauczyć przede wszystkim jednej rzeczy. masz zostać wytresowany na prola. Wstajesz, idziesz, wracasz, odrabiasz, kładziesz się, wstajesz, idziesz,
3: poczekaj,
0: wracasz,
3: ale ja tutaj dodam drugie dno. Dodam drugie dno. Czy ta szkoła ma cię nauczyć przetrwać?
1: No, nie, absolutnie nie.
0: W pewnym względzie tak. Moja szkoła podstawowa musiała mnie nauczyć przetrwać, ponieważ akurat ja chodziłem w Śródmieściu, gdzie było połowa ulicy, to była Meliny i po prostu te dzieci zmelinlały, te dzieci takie jak ja, nie? Także trzeba było
3: się nauczyć. A czy szkoła życia uczy cię przetrwać życie?
0: No, wiesz co, trudne pytanie, zależy jak do tego podejść, nie?
1: Ja bym powiedział, że w tej masowej edukacji to się równa do najgłupszego, to raz. Dwa, nie, z racji ilości osób w klasie nie za bardzo się stawia na to, aby po prostu rozmawiać z kimś indywidualnie jakoś, żeby się pochylić nad jednostką, tylko jest po prostu masa, szara masa. I to widać wyraźnie. Zapiszecie się na jakiś kurs języka angielskiego, gdzie są 4, 5, 6 osób w salce wynajętej. Edukacja wygląda zupełnie inaczej. Macie... Po prostu to się czuje. Nauczyciel z wami rozmawia, jak macie jakiś problem, to go rozwiąże, macie czas, aby się wypowiedzieć, macie fajne, kolorowe książki, ale to trzeba już parę złotych zapłacić. W takiej państwowej szkole też trzeba płacić, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo to gdzieś tam jest ściągane.
3: Momencik, ale cicem. Czy szkoła to wiedza czy polityka?
1: Nie wiem.
0: Szkoła, ja to bym nazwał tresurą bardziej niż polityką. Polityka to jest za duże słowo. Ludzie
3: jest
0: tacy...
3: Jedna wolność i polityka niewola.
0: Znaczy wiesz, tutaj się tresuje do niewoli, tak? Do posłuszeństwa i do wypełniania schematów. No przecież wszystkie sprawdziany to są schematy teraz.
3: Wolnością, a niewolą jest coś.
0: No jest klucz. Jest tak zwany klucz. Musisz pasować do klucza. I masz te złudzenia.
3: Bariera. Między wolnością a niewolnością jest bariera.
1: Zapamiętałem, że bardzo dużo mnie uczono w szkole takich jakichś bogoojczyźnianych gówien w stylu tam jak Stach uszedł na wojnę, to mu kule tarabaniły. I tak mnie tym kurwa torturowano przez 8 lat. Jakieś takie... Kurwa mać, co to w ogóle było?
3: Łączę się w bólu.
0: A my mieliśmy kiedyś zastępstwo na muzyce. Mieliśmy na zastępstwo na muzyce pana, takiego starszego pana, który zresztą był modelarzem. Fantastyczny model, robił połowę modeli do Muzeum Kolejnictwa Warszawy, podobno wykonał. Naprawdę świetny facet i miał za nim zastępstwo na muzyce. I ku naszemu zaskoczeniu, człowiek, który uczył ZPT, czyli zajęć praktyczno-technicznych, zaczął nas uczyć śpiewu. I do dziś pamiętam tę piosenkę. Morze, nasze morze, będziem ciebie wielnie rzekł. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec, honorem lec. Do dzisiaj pamiętam.
1: Ale widzisz, zapomniałeś tam matematykę, zapomniałeś daty, zapomniałeś tam coś jeszcze, ale nie. To się wrywa wryje zawsze w głowę, nie? Że właśnie jakiś stary człowiek się z rybą siłuje, kurwa. Stary człowiek i może, jeszcze może. Takie jakieś pierdoły się w głowę wryły, nie? Albo jakiś Janko Muzyka, to jakimś biednym chłopcu, który chciał skrzypce ukraść i go zajebali. I,
3: stary człowiek z rybą.
0: Nie, no ja tego pana akurat zapamiętałem ze szkoły bardzo dobrze. Czy ja dużo Dalej rzeczy pamiętam, to nie jest tak.
3: Ale słuchaj, to jest taki... powiem ci tak. Nie, sorki, przerwę wam, ale stary człowiek z rybą, to powiem wam szczerze, szapoba. Słuchaj, zastrzeliłeś mnie. Myślałem, że pogadamy dłużej. Poddaję się.
1: Ale co stary ci się nie podoba, że stary człowiek i jeszcze może?
3: Nie. Tylko... stwierdzenie stary człowiek z rybą, ja się poddaję. Ja jestem filozof, tam coś tam powiem, ale stary człowiek z rybą?
1: Rozwalił cię ten stary człowiek z rybą, tak?
3: Jak mogłeś to powiedzieć? Jak to funkcjonuje?
1: Grzesiek Bu pisze na czacie, stary człowiek z rybą jest okej. Okay. Kto jeszcze jest za starym człowiekiem z rybą i wam się to podoba, że on się siłuje z tą rybą, a już taki stary jest, ale ta ryba ciągnie za tą żyłkę, ale ta żyłka pierdząca mu nie pęknie, on ciągnie, kurwa!
3: A możesz taką jedną frazę powiedzieć? Staro człowiek z rybą? Czyli taka jedna nazwa.
0: Nie, ale potrafię kwas dezoksyrybonukleinowy.
3: Ale stary człowiek z rybą, powiem ci szczerze, chyba będę musiał się rozłączyć.
1: No dobra, słuchaj, no to się, no to dzięki, że, ale to już wiem co, jaki jest słaby punkt Tomasza. Człowiek stary z rybą go po prostu sparaliżował.
3: Nie, mnie przeraził ten łącznik, jak mogło do tego dojść.
1: No, a co, no, co był, no, stary człowiek i może, no, to z rybą się tam siłował przez całą książkę, no, i ciągnął, kurwa.
3: Skoro nie mogło, to jak do tego doszło?
1: Nie wiem.
0: Ludzka fantazja nie zna granic.
3: No właśnie, czy my tu mówimy o rzeczywistości, czy o jakiejś fikcji?
1: Ale tutaj ludzie piszą, Mirek pisze, że jako wędkarz polecam człowieka ze starą rybą. I to się ludzie identyfikują chyba z tym starym człowiekiem. Może ten stary człowiek, co się siłuje z rybą, to jest jakaś symbolika.
3: Ale rozpocząłeś nowy tryb myślenia. Jak to można było połączyć?
0: Stary człowiek...
1: Nie filozuj, nie filozuj, Tomek, nie filozuj.
0: Ja to sobie wyobrażam, że płynie na takiej starej łajbie z nabrzeża. No i się z sumem jakimś takim, bo akurat mu się trafił na żyłkę i się z tym sumem się sumuje. Sumo takie uprawia, bo ten ryba chce mu się wyrwać, a on próbuje go wyciągnąć, nie? I to jest takie coś, nie? Taka scena rodzajowa, bym powiedział. Siłowanie się człowieka z naturą, tego starego człowieka z rybą. Co zresztą symbolizuje siłowanie się starszych ludzi z naturą, to również od strony człowieka, nie? Bo jednak kupić jeszcze leki za te wszystkie małe emerytury, no to jest ciężko, nie? Nieraz się widzi odchodzących ze spuszczoną głową ludzi. Nie wiem, czy u was w miastach jest taka apteka sieci Gemini. W Szczecinie to jest bardzo ciekawe zjawisko. Są takie, zdaje się, dwie apteki. To jest apteka, w których leki są nawet o połowę tańsze niż pozostałych. Taka ciekawostka. Nie wiem, na czym to polega, czy taką mają niską marżę, czy może sprzedają leki przed końcem terminu ważności, nie mam pojęcia. W każdym razie, jak jadę zawsze bramą portową, to widzę od pierwszego razu, od lat, kiedy kartki były, widzę tam kolejkę stojącą na ulicy i to zimą nawet. Tam są tak potworne kolejki do tej apteki, bo są leki połowę tańsze.
1: Co tutaj napisał KGB Rut? Nawet nie przeczytam, to jakieś takie straszne rzeczy. Ale to jest racja, że to się zgodzę z Tomu, że może stary człowiek i może, to jest jakaś alegoria walki z systemem.
3: Albo i nie może.
1: Albo już nie może. Ale to stary człowiek na starej łajbie, w starych butach, starą ma wędkę zrobioną z patyka, ale ciągnie tą rybę.
3: Coś, nie może nic. Coś w tym stylu. Coś może. Odbija się od tego nic, nie może.
1: A Staś Inel, kiedyś moja mama powiedziała, że dla niej w tamtych czasach to Staś Tarkowski to był taki heros, bohater, tak jak dzisiaj dla nas, nie wiem, Kapitan Ameryka.
3: To masz bardzo młodą mamę.
1: No, że taki bohater był dla niej Staś Tarkowski. No, to takie słabe to mi się zawsze wydawało. Wolałem komiksy, anime. Kurwa.
3: To jest to samo. Coś, nic nie może i coś, wszystko może. Czyli taki mały, taki wątły, taki Staś, taki Tarkowski, on już tam był rozjechany przez 40 czołgów i 400 tysięcy wielbłądów, a nagle strzela do lwa, broni siostry, walczy z czarnymi, niedobrymi.
0: I tam byli ci muzułmanie.
3: Czyli Dawid i Goliat.
1: No, to tak. Przepraszam, ja myślę, manga, tak, manga, nie anime, przepraszam, tutaj to głupoty gadam, oczywiście, że komiksy to manga, anime, no ale miałem jedno i drugie, nie, no to wyobraźcie sobie, człowiek ogląda jakieś fajne amerykańskie filmy, czyta sobie japońskie mangi, ogląda anime, jakieś kreskówki Disneya, a tu nagle Stary Człowiek i Morze, albo jakiś Janko Pierdzikant. Kurde, no to horror był po prostu, nie? W takie coś się wkręcić.
3: Ale jak kradłeś, rozumiesz, złoto, a teraz kradniesz węgiel, no to kilogramy są inne.
0: No ja myślę, że już niedługo trzeba będzie jedzenie kraść, bo już nie będzie innego wyjścia. Ja jeszcze dobrą dekadę temu, jak mniej więcej, ułożyłem sobie taki wierszyk i właściwie jeden rym, że będziemy szli koło kwiaciarni w Polsce i będą kwiaty na raty. Nawet się zrymuje, nie?
1: Kwiaty na raty. Wszystko na raty. Okay.
3: Mam pytanie do ciebie. Etam. Sorki, no. jak imię? Jak mogę się zwracać?
0: Etam. Ale jak chcesz? Po imieniu wszystkim? Możesz okay, Macieju. Etam. Maćko z Bogdańca. Maćko z Bogdańca. Maciej.
1: Tutaj się raczej...
3: Maciej Tomasz. No to Maciej, zwracam się do ciebie, czy to, na co czekasz, nie projektujesz tego?
0: Zawsze projektuję cokolwiek.
3: Czyli
0: czekam,
3: masz to, co chcesz.
0: No w pewnym sensie tak.
3: Ale jeżeli masz to, co chcesz i na to narzekasz, to jesteś narzekaczem?
1: Oj Tomek, coś ci się włącza, jakiś tryb filozofa. Hard tutaj...
0: No ja tak nie mogę do końca zaskoczyć na tą logikę, ale dobra, okej.
1: Okay. Wielu nie może. Otworzyć. Wielu nie może.
3: No właśnie.
1: No dobra, panowie, słuchajcie, bo tu są kolejne zdanie, osoby w kolejce.
3: Zdanie,
1: no, ale
3: zdanie.
1: To ostatnie, dobra. I szybciutko poproszę.
3: Zdanie. Czyli jeżeli jesteś narzekacz, to czy możesz przestać narzekać lub chcieć dalej narzekać. Jeżeli mogę to, co mogę i robię to, co robię, to muszę udowodnić sobie, kto inicjuje impuls od 0 do 1. Jeżeli impuls jest po mojej stronie, to reszta jest moja. Jeżeli jest odwrotnie, to ja jestem reszty. Kto rządzi? Jeżeli ja rządzę, to dalej całe życie musi być już takie, jakie ja chcę. A nie, jakie mi się wydaje, że mogłoby być, gdybym nie był. O, i to takie ostatnie zdanie.
1: Świetne na zakończenie, bardzo dobre.
0: Odpuszczać.
1: Zostawiamy was z tą myślą, drodzy słuchacze. No.
0: Poczekaj, a może ktoś chciał jeszcze ze mną porozmawiać? Do mnie może chcą dzisiaj zadzwonić bardziej.
1: Ty nie bądź taki gwiazdor tutaj.
0: No.
1: Czy ktoś ma do mnie jeszcze jakieś pytania?
0: No właśnie, bo tutaj kurczę, tak wiesz, tak może daj trochę tutaj ludziom ze mną pogadać, nie bądź taki wiesz, egocentryk tutaj radiowy. No Tomek chciał się przyłączyć do mnie, a może tutaj ktoś jest jeszcze. Ja bym z Wrok chciał kiedyś porozmawiać, bo on mnie trochę tutaj hejtował jakiś czas temu. No i Adwokat też, by było fajnie z nim pogadać. Zawsze coś mądrego.
1: No wiesz co, tam muszę cię rozczarować. Oprócz swoich fanów masz także i tam garstkę swoich wrogów, przeciwników. No niektórzy tutaj pisali już, że dołączę jak rozłączysz krawiec mędrca ze Szczecina. No to wiesz. No. Ale dobra, póki co jeszcze cię zostawiam tutaj, ale za to ciąg Bolunga dołączył. Halo, halo?
4: No. Hej.
0: Jak tam dzisiaj ciąg samopoczucie w tą deszczową porę?
4: Bardzo dobrze.
0: No to ja się cieszę, kurczę, bo tak teraz już będziesz mi się zawsze kojarzył z tymi, wiesz, pigułami, nie?
4: Znaczy wiesz, no moje leki nie są jakieś straszne w ogóle. A tak w ogóle, bo gadaliście o szkole, ja myślę, że wy się troszeczkę skupiliście za bardzo na tym, znaczy według mnie wy patrzycie na problem z tej strony, jakby w ogóle szkoła w całości jako koncept była zła, a wcale tak nie jest. Ja mam zarówno krytyczne podejście co do tego, jak szkoła wygląda w Polsce, jak i pozytywne. W sensie, że nie można powiedzieć, że wszystko to, jak wygląda obecnie edukacja w Polsce, to jest absolutnie wszystko złe i w ogóle nie powinno się nas uczyć fizyki, matematyki w ogóle, no bo szanujmy się.
0: Nie, no jako ciekawostek, tak. Ja na przykład uważam, że zajęcia z fizyki lub chemii takiej doświadczalnej powinny zawsze kończyć się zadymioną salą i brawami dla wykładowcy. Także są takie przykłady na YouTubie z amerykańskich szkół.
1: A wiesz, no tak. Etamie, że mi się zepsuły słuchawki, które dostałem od ciebie. W końcu nadszedł ich czas i zaczęło coś tam przerywać na jedno ucho, no i musiałem niestety je odstawić, dokonały swojego żywota, ale i kupiłem sobie takie stówę wydałem, ciężko wyżebraną stówę wydałem na jakieś takie gamingowe i mnie od nich uszy bolały i kupiłem sobie znowu takie, jak od ciebie dostałem.
0: Słysza. No SGH SHG 2000 z Philipsy, bardzo dobre słuchawki. No. Są bardzo fajne. Dopóki kabel się nie przetrze przy obudowie, to są naprawdę super. Ja znalazłem sobie takie słuchawki, które mi się po prostu podobają. Nie wiem, jak brzmią. To są firmy Hero w MediaMarku, czyli w niemieckim sklepie, więc można pójść i sobie wziąć to nasze. W każdym razie takie są zajebiście zrobione, designersko po prostu, niesamowite. Tylko ciekawy jestem, jaka jest cena tego. Muszę pójść i zobaczyć.
1: I czy się mieści w nich ucho, czy ci je przy ten...
0: Nie, no to są z tych olbrzymich takich muszli, gdzie ja mam... nawet moje uszy się zmieszczą.
4: Ja mam akurat tego Philipsa bodajże, gdzie właśnie wokół uszne. Mega wygodna rzecz.
1: No właśnie, takich szukam. Te, co kupiłem sobie, też są Philipsa, tak jak od Etama, ale jeszcze tak nie do końca mi się mieści w nich ucho i czuję, że to ucho trochę cierpi jeszcze, a tam mi się mieściło całe w etamowych.
4: Tylko, że jedyny problem w tych właśnie słuchawkach, co ja mam, jest taki, że się kabel dość szybko psuje. Właśnie za niedługo muszę lutować ten kabel, bo już słyszę, że tak nie do końca domaga, muszę troszeczkę wtyczkę odpinać do tyłu, bo jeden kanał nie spina, więc no to jest ten problem, ale to jest problem większości słuchawek, więc polecam na przyszłość kupować słuchawki, które mają kabel odłączany, do którego możesz sobie dokupić kabel jack-jack.
1: A jak jesteśmy przy technikaliach, to pochwalę wam się, że nabyłem drogą kupna bardzo fajną kartę graficzną w końcu. No, okay. W końcu nabyłem drogą kupna fajną nową kartę graficzną, która będzie mi służyła pewnie przez wiele lat. I chciałem tutaj podziękować Zenonowi, który mi fachowo doradził w ogóle. Okazuje, że on się zna na tych sprawach, naprawdę, całkiem nieźle. I mało, że mi doradził lepszą kartę, niż chciałem kupić za mniejszą kwotę, to jeszcze mi tak podpowiedział, że jakiś tam kupon rabatowy, coś, zapłaciłem o 100 mniej jeszcze, nie? Dodatkowo, więc bardzo się cieszę. Jutro powinna przyjść. Jest to karta Radeon RX 570 Armor 4GB.
4: O, fajna. Taką montowałem u kolegi w komputerze jego, jak mu składałem. Znaczy podobną, nie dokładnie ten sam model, ale fajna karta dosyć.
1: No z takich,
4: może nie jakieś wiesz, wyżyny, ale...
1: No nie, no wiesz, nie wydam dwóch koła nagle na kartę, nie? Tutaj...
4: Półtora tysiące.
1: Z tych takich w rozsądnej cenie to ponoć jest najlepsze, co można teraz właśnie...
4: Nie, sobie... jeżeli chodzi o cena do jakości, to tak. To tak. RX 570, 580, no to naprawdę aktualnie to teraz bardzo, bardzo fajnie, bardzo opłacalny zakup.
1: No, A Zenon tam, kurczę, coś od razu patrzył, że tu przepustowość ramu, tu szyna taka, tutaj jakaś, no tak, jakaś tam ten magistrala, chipset, a tu zaoszczędzisz na tym, że coś tam... I w ogóle tak się rozgadał. Ja nic z tego nie kumam, ale fajnie, że mogę liczyć tutaj na podpowiedź.
4: Aż mi się właśnie przypomniało, jak koledzy składają komputer, to było to samo, to ja mu właśnie mówię wszystkie rzeczy, że jak tą kartę wybierzesz, to masz to i to i tak dalej. On, wybierz, co jest najlepsze według ciebie. Nie? Ja totalnie nie ogarniam, co do mnie mówisz.
1: No.
4: Także no, ludzie, którzy się faktycznie pasjonują tym, to potem zalewają kogoś bełkotem i nawet nie zdają sobie sprawy, że ktoś tego nie kuma.
1: Ale tutaj pisze Zamojskie Drogi, że fajna, tylko Radeony szybko padają. Ale ja jej nie będę żyłował. Ja nie jestem takim namiętnym graczem, żeby tutaj grać. Ja sobie tam gram od czasu do czasu. A raczej karty będę używał do robienia sobie na przykład filmów na Unity, nie? Bo to mnie teraz kręci. Robienie filmów w real time to jest fajna sprawa, bo nie trzeba tam renderować, czekać 2 tygodnie, aż ci się film zrenderuje, tylko wszystko masz w czasie rzeczywistym, nie?
4: Czy Radeony szybko padają? No to nie wiem. Ludzie kupują zarówno używki, jak i żyłują je przy kopaniu bitcoinów i działają, więc nie rozumiem, skąd tutaj taka opinia. Oczywiście Radeony z serii HD potrafiły być beznadziejne pod względem temperatur. To się zgodzę. Ale Rixy? Całkiem spoko.
1: No miałem HDK i mi służył dosyć długo, wiesz, wiele lat w sumie, więc znaczy, może
4: to zależy, który model. Zależy, który model, ale wiem, że są modele właśnie z tych z tamtej serii Radeona, które się potrafiły naprawdę okropnie grzać. Także no, z tego mogła wynikać krótki czas odpowiedniej pracy i padanie kart. No.
1: Zacząłem też używać dysku SSD, który dostałem w prezencie od słuchacza. Pozdrawiam serdecznie. No tak więc jestem obdarowany i szczęśliwy, tylko banksterzy mnie wkurwiają. Taki był w sumie dzisiaj temat od początku, banksterzy. Trochę zeszło na edukację, na system, ale to się jakoś wiąże ze sobą. Było o sądach, o kredytach, no. Więc jak macie coś w tym temacie, to jak najbardziej też, nie? Możesz
0: założyć sobie aplikację CM Security darmową ze sklepu Google Play. Jeśli masz włączony ciągle internet w komórce, to ona będzie, możesz sobie skutecznie rozpoznać, kto do ciebie dzwoni i będzie ci wyrzucało. Na pewno banki będą wyrzucane jako reklama. Także bardzo łatwo się można rozłączyć, w ogóle nie odbierać i tyle. A druga sprawa to jest to, znaczy mnie pozytywnie zaskoczyłeś tutaj, że już jesteś na końcu tej ścieżki kredytowej, że już tą obrożę chcesz zrzucić, już czytam, już jest niedaleko.
1: Nie, no to jest jeden kredyt, a mam dwa. Ten drugi to jeszcze chwilkę pospłacam, ale ten pierwszy to już się zbliżam do końca. Likwiduję potem konto bankowe, ale tak nie wiem, czy całkiem zrezygnuję z bankowości, bo to jednak jest troszkę wygodne. Właśnie też chciałem o tym wspomnieć, że na przykład od kiedy używam tej aplikacji na komórkę bankowej, zauważyłem, że ona strasznie ułatwia branie pożyczek. Chcesz tutaj, to weź od razu, kliknij i masz. Zachęca też do wydawania szmalu, to uwaga, brzydkie słowo, zdaniem pani z infolinii, szmal, proszę się nie wyrażać, szmal, bo tam po prostu można łatwo płacić, no to wiadomo, że to zachęca, tak, jak sobie tylko przejedziesz kartą, albo że potwierdzenia mam teraz na telefonie, nie muszę tam wstukiwać jakiegoś SMS-a, kodu z SMS-a, tylko potwierdzam sobie jednym kliknięciem, to jest wszystko zachęcenie nas do tego, żeby częściej, szybciej, łatwiej wydawać pieniądze, brać pożyczki i tak dalej. Są plusy, ale też trzeba uważać, bo to jest takie wodzenie na pokuszenie nas na każdym kroku.
0: No ja się już pozbyłem aplikacji bankowej, samo się stało. Nie obsługuję mojego telefonu, nowsza wersja i wyłączyli jej funkcjonalność, więc już mnie nic nie trzyma w tej chwili przy bankach. Myślę, że ten rok będzie rokiem ostatecznego rozstania się mojego z bankami. No, zastanowię się jeszcze nad napadaniem na banki, bo dziwię się, że tego się nie dzieje. Kiedy do ludzi strzelali, to za kowbojów, to przecież napady były powszechne na dyliżansy, czy na konwoje, czy na banki.
1: No ponoć teraz właśnie wystarczy... nie. No ponoć właśnie to jest trochę mit, że było tylu tych gangsterów, bandytów, że Dziki Zachód był o wiele bardziej spokojny, niż nam się to przedstawia na filmach.
0: No ale dzika Polska jest w ogóle spokojna, bo raz słyszałem o napadzie na bank, o którym zresztą opowiadałem, bo pani wychodząc z łazienki, jedna z banków torebką obłożyła po łbie napadającego, za co zresztą została ukarana, bo naraziła na, jak to powiedzieli, na szwank zdrowie klientów. Chociaż facet miał tylko pistolecik kupiony w kiosku, nie? Także wykazała się niezłą odwagą.
4: No ale wiesz, nigdy nie wiesz, co ktoś trzyma, co to jest i tak dalej, jeżeli tego z bliska nie widzisz, no to jasne.
1: No nie słuchaj ciągu, no nie wiem, czy masz rację, bo na przykład mój wujek świętej pamięci już miał pod ladą w swoim sklepiku schowaną spluwę, ale to był taki pistolet, z którego... W którym było widać, że taka sprężyna jakaś jest, taki plastikowy, taki po prostu jak dla dziecka.
4: No, jasne, to leży.
1: I on myślał, że wystraszy tym kogoś w razie czego, nie? Jezu.
4: Ale to zależy, ale na przykład dobrze odzorowany model nawet plastikowego pistoleciku gdzieś kupionego w sklepie, jeżeli się nawet go dobrze pomoduje, to on może wyglądać przynajmniej w takim stresie jak prawdziwy.
0: Bardzo dobrym rozwiązaniem jest pistolet na gwoździe. Te takie Fest, takie długie, 20-centymetrowe, są takie dostępne w Castoramie i to takie z ładowarką elektryczną, że nie trzeba mieć do prądu ciągle. Także naprawdę skuteczne, ale jak gdybym miał posiadać, czym byłbym sklep, a trzymałbym po prostu niewielki miotacz ognia.
1: Od Ilona Maska można sobie kupić na przykład.
0: Nie, ja sam bym zrobił. Albo jakąś rakietnicę alarmową też dobrze przywalić w łeb. Ja się dziwię w ogóle. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Dlaczego ludzie nie są uzbrojeni w sklepach? Ja nie mówię o tym, Ja nie mówię o rzeczach niedozwolonych. Jak władza zabroniła ostrej broni z amunicją bojową, proszę bardzo, zabroniła, ale gwoździarki nie zabroniła. Tak samo ostatnio znalazłem Fest siekierę, taką aż mnie kusiło, żeby kupić, tylko 49 zł, strasznie droga, była taka Fest 1,5-kilowa. No ze łba to nie byłoby co zbierać. Mówił ja to... A naprawdę, siekierzysko takie, to stworzywa sztucznego, ciężkie, nawet mi było jednoręcznie ciężko ją podnieść, tak wziąłem, wymierzyłem, kurde, mówię, idealna. Kurczę, jeszcze się zastanowię nad tym zakupem, ale chyba już ktoś kupił taki, już był, znalazł się taki, komu się spodobała, tak jak mi.
1: Doktor proponuje na czacie zrobić sobie broń z zapalniczki i dezodorantu. Ciekawe, jakby z taką bronią do banku przyjść i tak trzymać tą zapalniczkę i dezodorant. Dawaj kasę! Suko, banksterska!
0: Nie zdajesz sobie nawet sprawy, że ja właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że samym sobie zrobił miotacz ognia. Oczywiście, że tak, tylko że to byłby taki dezodorant, takie są mocne na muchy, z takim aerozolu, który niesie na 3 metry do przodu, nie? I na owady drapieżne. No, to jest dopiero moc, kurczę. I to nie jest tak, że to się spali w locie, bo te drobinki próbowałem w wannie kiedyś, osiadają jeszcze i one się jeszcze palą przez pewien czas, także to nie jest tak, że ona się wypali w locie, nie? W całości. Zająłby się ogniem, jak widziałeś, jak się włosy palą, to łysy byłby od razu ten napastnik, co piwo ukradł z żabki czy z czegoś, nie? No. Ale żeby nie było, że ja namawiam do tego. Nie, nie, bo u nas jest tak, że nie można mówić, bo to się namawia do przemocy. Nie, no ja tylko...
4: Wiesz, internet już sam w sobie jest pełen chociażby przepisów na pirożel, czyli taką fajną substancję, która się przykleja do czegoś i się pali i ją bardzo ciężko ugasić. Tak więc i różnych innych substancji, więc no, spokojnie już za ciebie ktoś... ktoś tu uzbraja nam osoby, które mają ambicje na kogoś napaść.
0: Znaczy, dobre instrukcje, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, są wykorzystać powszechnie dostępne. Oj, coś się zapętliło.
1: Coś się sprzęgło. Tomek tutaj wbił trochę na brutala. Wykorzystał możliwość, że jest już dołączony do konferencji i że go tutaj nie odłączyłem.
0: Bo my mówiliśmy o takich skrajnych, tych staroświeckich metodach, jak właśnie miotacz ognia, czy gwoździarka, tak? Jeszcze ewentualnie nabój słońca, to są do betonu, no to to już w ogóle ma dosyć mocne pole rażenia, siłę rażenia. Natomiast są też takie nowoczesne metody własnej konstrukcji, na przykład z wykorzystaniem powszechnie dostępnego na Allegro lasera błękitnego, który ma bardzo dużą moc i robiąc 10 taki snopek 10 laserów i odpowiednią soczewkę wypukłą i półwypukłą, można stworzyć laser jeszcze 10-krotnie większej mocy, który w ciągu jednej sekundy zapala wszystko, co strzelicie. Już nie mówiąc o tym, co zrobiłby z oczami takiego napastnika, nie?
1: Jak się nazywał ten pistolet na gumowe kule, który kiedyś polecałem?
0: Jesteśmy w tym, nie w MediaMarku, w broń.pl i u nas tutaj też w Szczecinie widziałem go, jest w... No jaką się nazywa ten sklep? Militaria.
1: Zoraki, o, Zoraki. Tak. Zoraki K7 chyba, czy K10. Zoraki R1 K10, tak. On korzysta z wkładów hukowych, normalnych, takich zwykłych, co można sobie kupić, kurczę, w każdym sklepie, ale wystrzeliwuje gumową kulkę. Ale widziałem testy, no to jak ktoś się ubierze w jakąś grubą kurtkę, no to raczej słabo.
0: Dlatego niektóre kulki są napełniane na przykład pieprzem, nie? Znaczy tak mi tam mieszanką pieprzową. Na przykład niektórzy tuningują to na kule stalowe w militariach, całkiem legalne. U nas wprawdzie kusza nie jest legalna, ale proce. A wierzcie mi, że z procy, jak się nauczycie strzelać z zardzewiałych, nie kulek, ale z zardzewiałych zębatek, to naprawdę można zrobić dziurę w mózgu, nie? Także tutaj naprawdę jest pole do popisu. To nie jest tak, że u nas się nie można bronić totalnie niczym. Owszem, wiatrówką nie, bo jest to zakazane. Podobno nawet jest na to artykuł, ale Boże, pchane łuki, proce, nie wiem, co tam jeszcze, siekiery chyba nie są wpisane do tego. No ja nie mówię o jakimś tam agresywnym łażeniu z tym, tak jak ty kiedyś opowiadałeś, że z mieczem chodziłeś sobie, nie? Ale mówię o takim zwykłym, no, na wszelki wypadek, tak? Bo jakby co na przykład? No nie wiemy. Jest tyle filmów o zombie, że chyba zaraz to zombie rzeczywiście będzie, nie? Czy jakieś prochy wymyślą i będą chodzić po ulicach.
1: No tak, no i to logiczne. No jak jest tyle filmów,
0: co wtedy
1: to
0: zrobimy?
1: Jak jest tyle filmów, to tak, to muszą być zombie. No. Tomek, coś chciałeś tutaj wtrącić, Tomku.
3: A, jeżeli mogę, to czy mogę powiedzieć o broni psychologicznej?
1: Nie.
3: Albo filozoficznej?
1: Nie. Nie.
3: Bo jeżeli mogę, to powiem, że mogę sobie wszystko wymyśleć. A Tomek wtedy jestem bezbronny wobec siebie.
0: Tomek tutaj ma rację. Ja nawet kiedyś oglądałem program, w którym pani opowiadała, bo było takie broń tak czy nie. I Korwin był za bronią, a pani była przeciwna. No i on mówi, że jak napastnik jest, to trzeba strzelać. A ona powiedziała w odpowiedzi, że nie, że trzeba nawiązać kontakt wzrokowy, bo może on miał trudne dzieciństwo, nie? I zacząć rozpatrywać go na poziomie emocjonalnym, nie? No i to jest fakt. Może tak być, nie? Znaczy ja rozumiem, czy Tomek miał tutaj akurat na myśli taką, że tak powiem, wewnętrzną walkę, ale na zewnątrz też taka była pani, która rzeczywiście to
3: ale
0: mówiła.
3: Ale wewnątrz i na zewnątrz to jest to samo.
0: Tak, to ale tutaj...
3: Walczymy wewnątrz siebie i walczymy na zewnątrz siebie. O co walczymy? O siebie na zewnątrz i wewnątrz.
0: No to prawda jest.
1: No można też odpowiedzieć napastnikowi dowcip taki, żeby się zesrał i padł na ziemię i my go wtedy tam...
0: Znaczy, ja bym po prostu spuścił spodnie i zdjął majtki i od razu by uciekł. Wiesz, tutaj jeszcze tak leciałbym takimi całuskami do niego. Nie?
1: Możesz rzucić swoje majtki w banku jak granat taki.
0: I tam... Nie, w banku mi dziewczyny powiedziały, co trzeba zrobić, żeby je napaść. Jak bum, cyk, cyk, wszystko powiedziały, bo ja taki sympatyczny zawsze byłem. To już lata temu było. Zaczęły mi opowiadać, że ja mówię, guzik macie? No, panie, żadnego guzika nie mamy. A ochroniarz stał taki, a taki chłop, głowę wyższy ode mnie i dwa razy szerszy w barach, co nie jest takie proste. I stoi koło mnie, mówi, a bo ja wiem, wy macie tutaj tego chłopaka, on was obroni. A on mówi, że nie, ja się też położę. Prosto powiedział.
1: I wypnę zadek.

0: 15 ważyłem, to spoko, tam każdego przepchnąłem, nawet wyższego od siebie. Nie? A teraz to już tak marnie
1: jest. Teraz już nie dwóch Ukraińców, tylko jeden.
0: No,
1: takich już miarę Ukraińców liczyć.
0: I to poszedł na... Znaczy ja nie wiem, czy to byli Ukraińcy, ale wydaje mi się, że coś w tym
1: ale
0: rodzaju.
1: Ale to śmiesznie żeby nie, brzmi po prostu.
0: Żeby nie było, że ja jestem jak to się nazywa, antypaństwowcem ukraińskim, bo nie jestem, bo ja sobie zazwyczajnie rozmawiam i oni nie przeszkadzają. No, gdyby tam na przykład, nie wiem, to byli jacyś nie wiem, w innej rasy czy coś, ale to...
1: Wiesz, z tym to różnie, bo na przykład u mnie w Głogowie raz zauważyłem kilka Ukrainek, które sobie poszły na zakupy do sklepu i jedna chodziła w takiej jebitnej, czerwonej koszulce z wielkim napisem CCCP i sierpem i młotem, także no grube tematy, nie?
0: A ja kiedyś obroniłem jedną Ukrainkę przed pijakiem w Biedronce, bo stałem, za mną stała Ukrainka i położyła sobie kiełbasę, nie? Taką w opakowaniu i poszła jeszcze coś sobie dobrać, jakąś czekoladę czy coś tam. A taki pijany Polak, taki może mi sięgał gdzieś do cycków mniej więcej, taki knypek, wziął i tą kiełbasę zdjął, położył na podłodze i swoje tam jakieś wódeczki tam położył czy coś. Ona wróciła się i mówi, o nie, ja tu stała i wzięła tam, mu się wepchnęła i się zaczęła kłótnia, nie? No ja się wkurzyłem i do tego knypka mówię, tak zaczął podskakiwać, a ja do niego mówię, no iż to stawaj. Albo ona tam stała i coś tam gadała, a ja mówię, no to no iż to. A zacząłem po rusku gadać do niego, nie mówię, no iż to. No to ty znajesz, jak rzęsi na Gawarii, nie? Wiadomo, że muszą poplotkować, nie? Ale tylko sobie dziewczyna poszła czekoladę wziąć, nie? Czy tam, nie pamiętam, to była czekolada, czy tam coś tam, jakiś sos, czy coś tam dobrać sobie, nie? No i ten nie zwalił to, kurczę.

ołowiane garnki. O, OBS-a rozłączyło. O. Chyba mi internet na chwilę. O, tu zerwało. Uff, w ogóle. Co tu się stało? Okej, dajcie mi chwilę na ogarnięcie.

No niestety, czasami tak jest, że internet płata figle. Musicie sobie tam odświeżyć i nie mam tu na myśli tego, że musicie sobie tiktaka zażyć, tylko musicie sobie tam wcisnąć F5 albo wejść jeszcze raz na kanał Nocnego Radia na YouTubie i znaleźć audycję na żywo i sobie jeszcze raz tam kliknąć. A zawsze można... zawsze można słuchać w radio, przejść na stronę nocneradio.pl i tam sobie słuchać ze streama radiowego. O, co tu się stało? Chyba mi po prostu internet na sekundkę zerwało, ale zaraz pewnie wrócą słuchacze. No tu wymiotło, było 50. Tak, kontrol F4, jasne. Wymiotło, było 50 około, czy tam 60 słuchaczy na YouTubie. Jest 20. A na streamie radiowym 44. Ło! Coś to mówi nam, coś to mówi. No dobra, odczekajmy sekundę, niech ludzie sobie wrócą na kanał, odnowią. Ctrl W, to nie znam tego skrótu. Tak, uciszają mnie, kochani, uciszają, bo ja jako jedyny mówię prawdę, wściekłe ataki, już mi tu do drzwi ktoś puka, to chyba nie jest sąsiad, to są służby, ale ja mówię do was nadal, mówię i nie zamknę się, będę nadawał do końca świata i o jeden dzień dłużej, nie dam sobie zamknąć gęby. No... Także trochę się tutaj Aha, mówiłem o Caliguli. No i o tym De Frutum. No, dzisiaj już wiemy, że niedobrze jest gotować w ołowianych garnkach. Chociaż natknąłem się dzisiaj na taki wpis na jakimś forum kulinarnym. Ktoś się pytał, dostałem gdzieś tam ze wschodu ołowiane wspaniałe garnki śliczne i czy to jest zdrowe czy niezdrowe? No, historia pokazuje, że raczej niezdrowe i że to może była jedna z przyczyn. Znaczy, to taki gwóźdź do trumny cesarstwa rzymskiego być może, nie? Że ludzie zaczęli chorować przez zatrucie ołowiem. Zrobiono takie badania, starano się odtworzyć właśnie takie wino z dodatkiem De Frutum gotowanego w ołowianym garnku i sprawdzono, ile tam jest tego ołowiu. No, koszmarne ilości, no to po prostu zatrucie ołowiem murowane. No i Caligula lubował się w piciu takiego właśnie winka z De Frutum. No i pojawił się nagle cesarz psychopata, nie? Który rozrzuca pieniądze, nalewa

lewo i prawo w tłum, który gwałci wszystkich po prostu i robi jakieś chore igrzyska. Ale to był zbiór różnych traum, różnych chorób, różnych też i wychowania. Caligula był jako dzieciak wychowywany wśród legionistów, nad którymi miał władzę już jako dziecko, no i potem to wyrasta taki po prostu tyran, nie? Który nie znosi sprzeciwu. Od małego wszystko mu wolno, nikt mu nie podskoczy, każda jego zachcianka jest spełniana. No ale też jak on się udał na wyspę tego Germanicusa? No nie pamiętam, w każdym razie on tam gdzieś na jakiejś wyspie był, gdzie też ruchanki, pedofilia i tak dalej. Też musiało to mieć na niego wpływ. No... Różne traumy przeżywali ci cesarze. Cezar z kolei był porwany przez piratów jakiś i tam też gwałcony w pupę. To też musiało się odbić. No, mieli też ołowiane rury wodociągowe ci Rzymianie. No, ale cesarstwo rzymskie... upadło z różnych powodów. To był taki po prostu kolos na glinianych nogach trochę. Te gliniane nogi to może właśnie cesarze, którzy bagatelizowali różne najazdy. Byli przekonani, że Rzym nadal jest potężny, nic nas nie spotka złego, jesteśmy silni. No, aż w końcu była bitwa pod Adrianopolem, gdzie zginęło 25 tysięcy rzymskich żołnierzy. To było 2/3 armii w ogóle. I nagle okazało się, że brakuje legionistów w ogóle. I to był ogromny cios dla Rzymu i jednocześnie ta porażka stała się początkiem końca cesarstwa. Bo brakowało tych legionistów i zaczęto ich brać z chłopstwa w ogóle skąd popadło i zawód legionisty przestał być czymś prestiżowym nagle, przestał być dobrze płatnym, prestiżowym zajęciem, tylko stał się bardzo ryzykownym, kiepsko opłacanym zajęciem. Ludzie sobie obcinali celowo kciuki, żeby tylko ich nie zwerbowali do legionu. I no, a tutaj nagle mamy najazdy ze wszystkich stron, nie? Kto tam napadał? Goci, Persowie, Germanie. Z różnych stron. To już był czas, gdzie cesarstwo było podzielone na dwie części, wschodnią i zachodnią, ze stolicami w Rzymie i w Konstantynopolu. No i to się nie stało z dnia na dzień, tylko stopniowo. No i mówi się, że upadek cesarstwa Imperium Rzymskiego to cofnęło cywilizację o 1000 lat na dobrą sprawę i że stąd też nazwa Dark Ages, ciemne wieki. U nas się mówi średniowiecze, no. No ale to faktycznie był krok w tył straszny. Kiedy nastąpiły wieki ciemne. Ale ciemnota to ogólnie się przyczynia do upadku cywilizacji. To, co mówiłem o wyspie wielkanocnej, w której wycięto wszystkie drzewa i to różne drzewa, oni też się żywili, bo to były drzewa jakieś orzechowe, nie? I ci ludzie zamiast podjąć jakieś racjonalne kroki, wspomagać rolnictwo, jakiś system nowy stworzyć, rolniczy, no nie wiem, czy zdobywać nową wiedzę na temat użyźniania gleby, jakiś nowy rodzaj pługa, nie, i tak dalej, no to oni wpadli na pomysł, że zbudują te figury kamienne
I już dzisiaj wiemy, że to było właśnie w celu obłaskawienia bogów, że to miało, to pewnie jacyś kapłani, przyszedł jakiś mądry kapłan, jak to dzisiaj kapłani mądrości prawią, różne. Przychodzi kapłan i Danusia pisze, Tyberiusz był wujem Kaliguli, no właśnie, albo Tyberiusz, albo ten Germanicus, już tak nie pamiętam dokładnie, kurczę. Słaby jestem z historii. Chyba Tyberiusz faktycznie zabrał Kaligulę na jakąś taką wyspę zboczeńców. Ci cesarze rzymscy to chyba nagminnie pili ołów, bo wszyscy byli porąbani. No być może, no z biologią, z chemią mózgu się nie wygra. Jak jest choroba, to dużo nie poradzimy, nie? No i myślę, że powinniśmy wyciągać jakieś wnioski, kurczę, z tego. To, może to jest taka bolączka dzisiejszych czasów, że nie potrafimy wyciągać wniosków, nie? Większość funduszy na naukę dzisiaj to jest przemysł uzbrojeniowy. Mówi się, że wojsko posiada takie technologie, które są o ileś tam lat do przodu w stosunku do tego, o czym my wiemy, o czym się powszechnie mówi. Po prostu bardzo dużo się inwestuje w nowe samolociki, w nowe czołgi, w nowe bronie. Trochę też w rozrywkę, tylko zauważcie też, że przemysł rozrywkowy też się zatrzymał tak jakby. Przypomnijcie sobie dawne czasy. Nagle pojawiał się VHS. Nagle pojawiały się komputery w domach. Potem te komputery też ewoluowały bardzo szybko i były takie rewolucje trochę, no. Przejście z jakiegoś ZX Spectrum na peceta z kartą z graficzną, z akceleratorem, to jest niesamowity skok jakościowy. Płyty CD, internet nagle się pojawia, nie? Co krok to rewolucja jakaś technologiczna. A dzisiaj? Dzisiaj to jest sprzedawanie ciągle tego samego w nowym opakowaniu, tak jakby trochę wyższa rozdzielczość, ekranik ten sam, tylko że łamany na pół. To jest ciągle ten sam cukierek zawijany w nowe sreberko, nie? A kiedyś mieliśmy do czynienia naprawdę z jakąś rewolucją technologiczną. To jest też ciekawy temat.

No i co jeszcze chciałem powiedzieć. I dla mnie dzisiejsza cywilizacja przypomina mocno takiego Titanika. Może nawet ten Titanik jest jakąś taką manifestacją współczesnej cywilizacji, nie? Ilu ludzi tam pracowało, ilu zginęło, o tym się nie mówi, ale bardzo kilkadziesiąt osób zginęło przy produkcji tego Titanika, bo zostali przywaleni przez jakieś konstrukcje. To było naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie, które no, wielu konstruktorów uważało, że to jest niemożliwe skonstruowanie takiego statku niesamowitego, którego jedna turbina waży kilkadziesiąt ton. Sprowadzano specjalne dźwigi z Niemiec, które były w stanie podnieść jedną jakąś część do tego statku, bo nie było takich dźwigów. To było niesamowite przedsięwzięcie. I co się okazało, że natura wygrała, że wystarczyło zderzenie z górą lodową i statek poszedł na dno. A mówiono o nim jako o takim statku, którego się nie da zatopić, że on jest niezatapialny, ponieważ były takie różne w nim specjalne zabezpieczenia w postaci komór zamykanych, kiedy na przykład po szycie zostało przedziurawione i dostawała się woda do statku, no to były takie grodzie specjalne zamykane i no, uważano, że po prostu to jest niezniszczalny statek, niezatapialny. Trochę jak z naszą cywilizacją, też nam się wydaje, że nic nas już teraz nie dotknie, bo tak sobie gadamy o tym, że no, nadchodzi kres, czasy ostateczne, może coś pierdyknąć, a tak naprawdę chyba tak nie wierzymy za bardzo w to, nie? I wydaje nam się, że jesteśmy niezniszczalni, że doszliśmy już do takiego etapu, że jakoś sobie poradzimy ze wszystkim. A to niekoniecznie tak może być, bo natura zawsze wygra z nami. Wystarczy wybuch wulkanu pod Yellowstone, wystarczy asteroida jakaś i skończymy jak te dawne cywilizacje, które zginęły przez jakąś klęskę żywiołową. Wystarczy jedna teraz pandemia i popatrzcie, jaki to ma wpływ na cały świat. Cały świat o tym mówi, wszystkie newsy tego dotyczą. Gospodarki nagle są w tarapatach. Kiedyś świat był prostszy w ogóle, nie? Każdy miał swoją rolę. Ludzie nie zajmowali się bujaniem w obłokach, wynajdywaniem niepotrzebnych rzeczy. Nie byliśmy tak rozwarstwieni, nie byliśmy tak skomplikowanym tworem. A co łatwiej jest zepsuć? Proste urządzenie, nie wiem, na parę, jakąś lokomotywę, czy skomplikowany komputer, który ma dużo różnych podzespołów, pstryczków, elektryczków? No, stary przykład z tym magnetowidem, nie? Który kiedyś był bardzo prosty, a potem powstały magnetowidy, które były skomplikowane, złożone, miały różne tam sterowane komputerowo i one się bardziej psuły. I wydaje mi się, że tak jest właśnie z tą naszą cywilizacją, że to jest taki twór, który się wydaje wielki, silny, prężny. Jest dużo różnych zabezpieczeń, jak w tym Titaniku, ale wystarczy jeden błąd. No, w przypadku Titanika mówi się, że tym błędem mogło być to, że lornetek nie zabrano na pokład, bo jakiś tam kapitan nie zdążył, się spóźnił, nie wziął, zapomniał kluczyka do sejfu, gdzie były lornetki. No, gdyby mieli te lornetki, może by wypatrzyli faktycznie górę lodową z większej odległości. Ale natura potrafi zawsze wygrać z nami. No, wystarczy, że się pojawi mgła i kiepskie warunki atmosferyczne i już nie zauważymy nawet przez lornetkę. No ale jeden taki błąd w postaci tego, że ktoś zapomniał kluczyka do sejfu, gdzie są schowane lornetki, może sprawić, że cała ta niesamowita machina, te wszystkie zabezpieczenia, te nity z super stali, to poszycie grube na 10 centymetrów i tak dalej, no to wszystko pójdzie w diabły. I się cywilizacja rozsypie. Kurczę, martwi mnie trochę to, że po
po tym zerwaniu tak ludziom się chyba nie chce wracać do audycji, bo słuchało około 60 osób na YouTubie, a słucha 40. Może niektórzy nie wiedzą, jak tam sobie z powrotem włączyć tą audycję. No, może zrobię jakiegoś takiego tutoriala dla tych, którzy są mniej obeznani w komputerach. Jak sobie tam szybko przywrócić. Okej, muszę się na chwilę udać do toalety. Tak, przyznam bez bicia, no nie będę tu opowiadał bajek, że no, przerwa muzyczna, bo nie mam nic przygotowanego akurat, tylko po prostu zmykam na chwilę. Tam, gdzie Kaczyński chodzi bez obstawy BOR. I zaraz wracam do was.

0: I jestem z powrotem. Wybaczcie, no ale czasami człowiek musi, inaczej się udusi, albo mu oko wypchnie. No i tak, myślę sobie, że pewne zjawiska, pewne błędy, które popełniamy, pewne zagrożenia pojawiają się cyklicznie. Jesteśmy częścią natury i nie ma aż tak dużego chaosu, nie ma jakiejś takiej nieprzewidywalności. Pewne rzeczy po prostu pojawiają się cały czas. Ręce umyłeś? Nie, nie umyłem właśnie. No ale z nikim się tu nie witam. Jestem tylko głosem w waszym domu. No i przyrównajmy sobie teraz takie ułowiane garnki i rury Rzymian. Brudas. No, jestem brudas trochę, no. Przyrównajmy sobie te ołowiane garnki i rury do współczesnych wynalazków typu żywność genetycznie modyfikowana, smog elektromagnetyczny. No, wiem, że potrzeba na przykład, by się zaraz tu striggerował, uaktywnił i się cały czerwony zrobił i zaczął tupać i tak dalej. No, ale może czegoś nie wiemy, tak? I może dopiero to wyjdzie po latach. Myślę, że Rzymianie też nie od razu się skapnęli, że coś jest nie tak, nie? Że ludzie się dziwnie zachowują, wariują. No i wszystko się pojawia, cały czas mamy to samo, tylko że w innej skali, inna złożoność, inna rozdzielczość, może tak mówiąc językiem komputerowym. Ale znowu może się okazać, że czegoś nie wiedzieliśmy i że popełniliśmy błąd. I tutaj problemem jest ta globalna wioska, gdzie po prostu wszystko, co się pojawia, dotyczy nagle całego świata. Każdy wynalazek wielki. Informacja rozprzestrzenia się z szybkością błyskawicy i to już nie jest tak, że jakaś nacja, jakaś kultura, jakaś cywilizacja popełni błąd i poniosą tylko oni konsekwencje, tylko wszyscy ponosimy konsekwencje błędów popełnionych przez jedną osobę, nie? Dzisiaj to w ogóle jesteśmy takim jakimś delikatnym tworem. Wystarczy popatrzcie, że jakiemuś Trumpowi nagle coś się w głowie pomiesza, czy Putinowi, nie? No i mamy dwa wielkie mocarstwa, których władca nagle zaczyna się dziwnie zachowywać. No okej, można zrobić jakiś impeachment takiego Trumpa, ale takiego Putina to się za bardzo od władzy nie odsunie chyba, nie? To jest taki, ja nie wiem, on jest jakimś prezydentem dożywotnim, czy jak to jest, bo tak ciągle ten Putin coś się zanosi, że kiedykolwiek się to zmieni? No nie wiem. I też konsekwencje pewnych błędów mogą być też następować czasowo w innej skali. Na zasadzie, że my możemy odczuć szkodliwość pewnych wynalazków, pewnych zjawisk nie w przeciągu dziesięcioleci, ale w przeciągu na przykład 200 lat, 300 lat. No i może i to jest problem, to jest problem. Tak samo jak to, co mówiłem, że ludzie nie wyciągają wniosków. Powinniśmy więcej analizować tego, co stało się przyczyną upadku danej cywilizacji i jakoś to przełożyć na czasy współczesne, wyciągać wnioski. No, mówi się, że ten, kto właśnie nie wyciąga wniosków, to jest psychopata, nie? Trochę. Albo ktoś, nie, to ten, kto powtarza tą samą czynność wielokrotnie, licząc na to, że w końcu to przyniesie inny efekt. Tacy bardziej prawicowi jacyś profesorowie, na przykład mówią o rewolucji francuskiej. W ogóle w historii naszej cywilizacji można można wyodrębnić takie różne, jak to powiedzieć, no takie wydarzenia różne następowały, po których świat już nie był taki sam, nie? Mam tu na myśli właśnie upadek Cesarstwa Rzymskiego, mam tu na myśli rewolucję francuską, 11 września, no świat się zmienił, nie? i czy może użycie bomby atomowej, nie? Przypominam, że USA to jest jedyny kraj, który zrzucił na inny bombę atomową, nie? Może zadzwoni Kuba, powie: hej, hej, wariaty, hej, słuchajcie, no to jakie tu krawiec, a co tam masz pierogi w lodówce, hej, hej, tak zmieni temat, żeby tu nie było, że USA złe. No, USA to też jest ciekawy temat, no bo to jest takie mocarstwo, które ma duży wpływ na cały świat. Chyba największy, nie? Tak kulturowo, myślę, i finansowo, no w sumie dolar jest taką walutą najbardziej, taką, którą się darzy największą estymą i poważaniem, i największe zaufanie chyba do tego dolara jest. Kultura amerykańska też, no cały świat jakoś tam się jest tym zarażony. Duża siła militarna i też mają duży wpływ na różne sytuacje na świecie, nie? Tu wprowadzają demokrację, tam wprowadzają, tu destabilizują, tu stabilizują. No i mówi się na przykład, że ta rewolucja francuska to też zmieniła losy świata mocno. Że to zapoczątkowało pewne trendy, zmianę myślenia. No, na takiej zasadzie, że wcześniej człowiek myślał bardziej, aby żyć zgodnie z dekalogiem. Mówię tu o Europie oczywiście. Dekalog dyktował, jak mamy żyć. Bóg był tą siłą, która sterowała jakby wszystkim, a nagle się to zmieniło po tej rewolucji francuskiej. Nagle się zmieniło tak, że to teraz ma decydować ogół społeczeństwa. Że takie też zachłyśnięcie się wiedzą i postępem też nastąpiło. To wszystko właśnie się wzięło z rewolucji francuskiej, nie? Więc to miało kolosalny wpływ na świat. Mówi się, że komunizm też jakoś tam ma korzenie w tej rewolucji francuskiej i tak dalej, i tak dalej. No ludzie, no co bardziej mogło zmienić świat niż ta rewolucja francuska? Przynajmniej ja tak to postrzegam, nie? Demokracja. Dekalog to najlepsze prawo, a z demokracji się śmieje tutaj chyba słuchacz na czacie. No, także to mocno wpłynęło na losy świata. A powodem powstania rewolucji francuskiej były nierówności społeczne, coraz bardziej się nasilające, i degradacja jakaś moralna, degeneracja moralna władzy, burżuazji, nie? Która już się całkiem od ludu odcięła, stali się utracjuszami strasznymi, wydawali sobie koszmarne jakieś bajońskie sumy, żeby sobie zrobić fryzurę w kształcie statku z owocami powtykanymi i tam coś, a inny człowiek cierpiał głód i nie miał co włożyć do gara, nie? No i musiało coś takiego nastąpić w końcu, więc a Pan Bóg pisze: i powstała lewica i prawica. No, ale to ale pisze też E201, że demokracja to najgorszy ustrój. No tak się mówi, ale czasami niektórzy dodają, ale nic lepszego nie wymyśliliśmy też. Więc to też jakiś temat do dyskusji, nie? Ciekawy. No, to taki system, w którym, jak to mówi Korwin, dwóch meneli spod budki z piwem ma większe prawo głosu niż profesor. No, To się wydaje głupie i niesprawiedliwe i krzywdzące i szkodliwe i tak dalej. No, ale możemy pójść na przykład w kierunku technokracji. Zostałem przez Enkiego ostatnio nazwany technokratą. Technokracja to są rządy ekspertów, między innymi. No i faktycznie się ku temu skłaniałem, że chciałbym takiego świata, w którym rządzą specjaliści, eksperci, ale potrzeba nawet chyba wytykał, że nie tędy droga. Może właściwie nie ma idealnego ustroju i każdy ma swoje plusy i minusy, zady i walety, jak to się mówi. I kwestia tylko tego, co wybierzemy, jak w tych grach RPG, że możemy sobie różnie przydzielić te statystyki. Więcej na to, więcej na tamto. To błędnie postrzegasz Krawcze. Rewolucja francuska uwstyczniła świat. A czy ja się nie upieram, adwokacie, że jakoś pchnęła do przodu? Znaczy, myślę, że pod pewnymi względami może pchnęła, no bo ja nie chciałbym jednak żyć w takim świecie, gdzie autentycznie nie mam na chleb, gdzie ludzie chorują, są biedni, jest bieda, a władza sobie żyje ponad stan i sobie na przykład taki, no przenieśmy sobie to na nasze realia, a Kaczyński sobie kupuje jakiś kosmiczny samolot, nie? I albo sobie fryzurę robi na cebulę i wynajmuje fryzjera najlepszego na świecie i $1,000,000 mu płaci, żeby sobie fryzurę zrobić, nie? A ja nie mam co włożyć do gara. No to tak słabo bym się czuł w takiej cywilizacji. Ale nie wiem, a monarchia, no to mamy na przykład jakiegoś władcę, który się okazuje drugim Kaligulą, któremu nagle coś odpierdala, bo się rozchorował, jest na przykład stary, dostał demencji starczej, nie pamięta, co mówił wczoraj, nie pamięta, jak się nazywa i szaleje, zaczyna szaleć. I układ polityczny robi się taki, że nie za bardzo możemy obalić w jakikolwiek sposób tego władcę. No i jesteśmy w kropce, to taka ruletka trochę, nie? Demokracja jest jakimś takim zabezpieczeniem, że ten ogół jednak pilnuje po prostu tego, abyśmy nie przekroczyli pewnej granicy. Ale jestem otwarty na dyskusję, bo to nie jest takie jednoznaczne wszystko. I wiele jest poglądów w tym temacie i niekoniecznie moje jakieś upodobania, moja intuicja, bo chyba jesteśmy tutaj skazani trochę na intuicję, nie? Co jest dobre, a co złe. No to niekoniecznie moje przemyślenia muszą być właściwe, optymalne. Dobre, mądre, roztropne. Antylichwiarz się pojawił chyba. Dawno nie widziałem jego mościa. I on pisze, że bez rewolucji francuskiej i bez Stalina nie mielibyśmy szkolnictwa, służby zdrowia, emerytur. No, coś może w tym być, faktycznie. No. No, co by nie mówić o komunistach, to oni jakby te masy tych ludzi, którzy są na dole piramidy, ten właśnie plebs, nie wiem jak to nazwać, szarych obywateli, szary obywatel, no to oni się wzięli za to, aby zapewnić tym ludziom właśnie edukację, która jest cholernie ważna, bo takiemu ciemnemu ludowi można wmówić wszystko, można go zmanipulować, można go okłamywać cały czas. Człowiek roztropny, mądry, wyedukowany już ma pewne wymagania i zna swoją wartość i tak dalej. No, te różne zabezpieczenia takie, że starzy ludzie, którzy są dzisiaj samotni, nie są zdani na pastwę losu, tylko mogą liczyć na to, że przynajmniej będą mieli co włożyć do gara. No te wszystkie takie wynalazki, właśnie służba zdrowia, jaka by nie była, no to gdzieś tam czujemy się bezpiecznie, że się rozchorujemy, to nas zawiozą do szpitala, najwyżej się zadłużymy, jak nie jesteśmy ubezpieczeni, no ale jak każdy się może ubezpieczyć, jak ktoś jest bezrobotny nawet, to ma ubezpieczenie, tak? Nie wiem, jakoś tak intuicyjnie czuję, że jest to dobre, nie? Przed komuchami w tej Rosji to tam większość ludzi była analfabetami. Potrzeba nam rewolucji, w której rośliny dostaną więcej elektrolitów. Jak się nazywał ten napój, ten energetyk, którym roślinki podlewano w idiokracji? Jakiś brauno, bronko? Bronko. To znaczy, że w PL dopiero Gomułka wprowadził emerytury? Zapytuje Danusia. Ja nie wiem, jak to jest. Wiem na pewno, że bardzo różnie się w Polsce żyło w tym PRL-u, jak zmieniała się władza, nie? Inaczej się żyło za Gomułki, inaczej za Gierka, a jeszcze za Stalina to w ogóle było koszmarnie. Braundo. Okej, okay, to rzucam taki temat dla was, może ktoś zadzwoni i się wypowie, jaka waszym zdaniem powinna być cywilizacja obecna, na czym powinniśmy się skupić, z czym powinniśmy walczyć, co powinniśmy stymulować, żeby było lepiej, z czego zrezygnować, co wprowadzić, co poprawić, kogo odsunąć od władzy, kogo wziąć do władzy, w co inwestować pieniądze nasze wspólne, tak? W rozwój czego, żeby było lepiej. Ciekawi mnie wasze zdanie. Czy właśnie demokracja, czy jakiś jeden władca, czy byście bardziej zaufali rządom ekspertów technokracji takiej, czy może macie jakiś inny pomysł? No, ciekawi mnie, bo łatwiej jest na pewno krytykować, znajdować jakieś błędy, wytykać, mówić, co jest do dupy, a ciężej trochę jest coś podsunąć, znaczy podsunąć jakiś dobry pomysł, nie? Wszystkich odsunąć na Sybir, tu piszą już ludzie, na prawie boskim, że powinno się polegać. No, ale dekalog to też nie jest jakiś wynalazek chrześcijan czy tej religii, księgi. No, te zasady zawsze jakoś obowiązywały. To, że nie kradnij, to we wszystkich kulturach było znane. No, nie cudzołóż też jakoś tam ludzie to czuli, nie? Może były trochę te rzeczy, nie wiem, może trochę luźniej podchodzono do tych spraw w jednej kulturze, a bardziej radykalnie w innej, ale zawsze gdzieś tam ludzie czuli, że jak ktoś moją kobietę, czy mojego faceta tam, prawda, puka, czy on puka, i tak dalej, całe te, no to, że to nie jest dobre, że coś mnie to uwiera tutaj, nie? I te wszystkie to są rzeczy, które zawsze z nami były, ale też trzeba oddać sprawiedliwość, że dekalog jest pewnym uporządkowaniem, no. No ponoś trochę zerżniętym z egipskich wierzeń, ale no też, czy to jest takie ważne w sumie, jakie jest źródło, kto skąd coś tam podpatrzył. Eksperci i zasoby, pisze Adaś Daniel. To Adaś czy Daniel? Proszę się zdecydować. A może jest po prostu tak, jak sobie z Enkim rozmawialiśmy, że każda cywilizacja umiera w jakiś sposób, jest tak jak człowiek. Jest takim odbiciem jakby istoty ludzkiej, tylko w innej skali. I cywilizacja może umrzeć w sposób tragiczny, nagle, na skutek właśnie jakiejś klęski czy wojen, a może umrzeć ze starości też. I może nasza cywilizacja, której w końcu się udało dojść do takiego etapu, że mamy i ekspertów, mamy mądrych ludzi dookoła, mamy łatwe dzielenie się wiedzą, mamy różne zabezpieczenia finansowe, gospodarcze na czas kryzysów, mamy bardzo dużo różnych podziałów na role, że jedni się zajmują tym i to jest ich oczko w głowie, tak? No, fakt, że gdyby tylko zabrakło nam na przykład dzisiaj oczyszczalni ścieków, to byśmy byli w głębokiej dupie, bo to, ile my różnych nieczystości, chemii wylewamy do wodociągów, do kibla, do zlewu, tam jest wszystko. Tam jest chemia, hormony, krew, śluzy, choroby, zarazki. Pomyślcie, jak skomplikowane filtry są w tych różnych wodociągach, nie? W systemach oczyszczania ścieków, żeby się pozbyć tego wszystkiego, nie? Gdyby tego zabrakło, to byłaby klęska niesamowita po prostu. Byśmy się struli koszmarnie, nie? I jesteśmy uzależnieni od wielu różnych rzeczy. Wystarczy, że wyłączą nam prąd, przestają działać komputery, które sterują wieloma rzeczami, no nie wiem, elektrowniami jakimiś, no są różne takie tam, te, jak to się nazywa, no jakieś systemy zabezpieczeń, jakieś niezależne systemy zasilania, no ale jednak to wszystko nagle siada, siadają terminale różne, bankomaty, banki przestają działać, media i my nagle nie wiemy, jak się odnaleźć w tym świecie. To już nie mówiąc o tym, że dla niektórych uzależnionych od... No właśnie, no kiedyś ludzie nie byli tak uzależnieni od jakiegoś tam komputera, nie? Dzisiaj uzależnienie... Dzisiaj mamy dzieci uzależnione od gier komputerowych, które już nie widzą świata poza tą grą. Cały czas przebywają w tym świecie, gdzie tam strzelają do zombiaków, walczą, biegają, coś zdobywają, kolejne levele. I nagle takiego dzieciaka trzeba kierować do specjalnego ośrodka, gdzie się go leczy z uzależnienia od gier, od konsol. Dzień, w którym nagle nie możemy odebrać maila, to już dla nas jest dramat, nie? Ludzie siedzą, gapią się w telewizory, są uzależnieni od telewizji. Naprawdę, no, ludzie się gapią w telewizory i nie potrafią już spać bez jakiegoś szumu. Sam tak trochę mam. Powiem wam, że dawno nie zasypiałem w ciszy. Od czasu do czasu robię sobie taki odwyk, staram się, ale wielu z nas chyba tak ma, nie? Że coś musi grać w tle sobie. Jakiś tam telefonik, jakaś muzyczka sobie gra cichutko, albo jakiś podcast sobie leci, ktoś tam coś gada, więc to jest, jesteśmy od masy rzeczy uzależnieni. A to, co mówiłem o tym, że cywilizacja przypomina trochę człowieka i ta nasza cywilizacja jest takim starcem, którego też dotykają różne starcze choroby. Może dekadencja jest taką chorobą, która dotyka cywilizacje, które są już stare, które umierają same z siebie. Nie wiem, to zjawisko też trzeba by jakoś przeanalizować i zastanowić się nad tym, czy może tak być. Ale ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że w naturze są pewne cykle i że są pewne skale, że po prostu... Nawet uważam, że wszechświat może być żywym organizmem. Wiem, że to tak trochę szurzko brzmi, ale czemu nie? Czemu nie? Czy w tym jest coś takiego naprawdę odjechanego, że wszechświat jest żywym organizmem, w którego my jesteśmy takimi, czymś takim jak dla nas bakterie, które w nas żyją, tak? Czy pasożyty? Dla pasożyta, który sobie w nas gdzieś tam żyje, w naszym jelicie, czy jakiś tam tasiemiec w brzuchu, czy chociażby bakteryjki, no to może lepszy przykład. Bakterie, które w nas żyją, dla nich my jesteśmy wszechświatem, nie? I czemu nie miałoby to iść w nieskończoność, jak ten fraktal? To, że świat ma w pewien sposób strukturę fraktalną, no to jest, tak czujemy chyba, nie? Że tak to jest. Zresztą samo odkrycie zjawiska właśnie tej fraktalności, fraktala, rozpisania tego matematycznie, coś może nas naprowadza na jakiś trop, nie? Więc czemu nie, czemu nie? Mysia utopia, temat się tutaj pojawił też. No, nie wiem, czy mysia utopia... No tak, ja akurat chyba jestem zwolennikiem tego, że mysia utopia powinna nas czegoś nauczyć i że to nie jest wcale takie... Bo niektórzy sądzą, że to się nie przekłada na większą skalę za bardzo, nie? Że tam były pewne też uwarunkowania, które sprawiły, że inne, których się nie bierze za bardzo pod uwagę, że się skończyło tak, jak się skończyło, że myszki się zajęły własnym wyglądem i czyszczeniem swojego futerka, a nie rozmnażaniem, i że no... Ja uważam, że w tym jest jakieś odbicie po prostu tego, co się dzieje z naszą cywilizacją. Faktycznie, no popatrzcie, jak ludzie się dziś koncentrują na swoim wyglądzie, na prezencji. Dawniej, nie wiem, za czasów tego Rzymu, to też już tutaj był jakiś taki dysonans i różnice spore w mentalności, w zachowaniu tych Rzymian i barbarzyńców. Bo Rzymianie byli pięknie ogoleni, dbali o wygląd, tu perfumy jakieś, prawda? A barbarzyńca był zarośnięty, po prostu broda, brodzisko, toporzysko, po prostu włochaty, bezzębny, połowy zębów nie miał, nie? Czuło się różnice, nie? Chociaż różni są barbarzyńcy. No, Wikingowie z kolei na przykład bardzo dbali o siebie, dbali o higienę, kąpali się, używali wykałaczek, golili sobie brodę tam na szyi, żeby ta broda bardziej schludnie wyglądała. Więc to różnie bywa. Co do autorytetów, polecam poczytać o posłuszeństwie w eksperymencie miligrama, rażenie prądem. No, potrzeba, zadzwonił i fajnie, bo pewnie coś ciekawego powie i na temat jeszcze w dodatku. Hej.
1: No, siema, siema, już tutaj chciałem się uruchomić, kiedy powiedziałeś o tym, że barbarzyńcy byli właśnie tacy brudni, wypoceni, umorosani i w ogóle o siebie nie dbali. Wiesz co, samo dbanie o coś takiego jak, nie wiem, swoje futerko, tak, o swój wygląd jest, no to świadczy trochę o cywilizacji. Jeżeli sobie spojrzymy, w jaki sposób postrzegamy starożytne cywilizacje, jeszcze wiesz, tak z czasów właśnie tak 10-12 tysięcy lat do tyłu, czyli te cywilizacje przed tymi wszystkimi, o których mamy pojęcie, to kiedy spotykamy jakiś właśnie taki szkielet, mniej więcej humanoidalny i próbujemy sobie tak się zastanowić, czy to był tak bliżej temu było człowieka, czy bliżej temu szkieletowi była małpa, to właśnie to, że ten szkielet ma na sobie, nie wiem, jakiś łańcuszek z kości, czy jakieś coś, jakieś takie ozdoby, to jest pewien wskaźnik odpowiedniego rozwoju. I w tym mysim eksperymencie, no ja tutaj cały czas będę trzymał gardę, że tutaj jednak jest to mysi eksperyment, to są myszy, które dostały idealne warunki, ale jeszcze na nie nie zasługiwały. Natomiast jeżeli człowiek, czy powiedzmy jakiś tam proto-człowiek, jakaś taka proto-małpa, jakiś Homo erectus, doszedł sam do takiego punktu, że ma wszystkie takie potrzeby podstawowe typu potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba bezpiecznego wychowania potomstwa, potrzeba zdobycia pożywienia jest już zaspokojona, to wtedy on się zacznie, wiesz, lizać, tak? On zacznie sobie tam dbać o to swoje futerko i eksperyment z myszami, tą utopią mysią, mówi nam to, że jeżeli coś takiego zostanie nam dane po prostu tak out of the box, tak? Jeżeli przyjechaliby tutaj do nas jacyś kosmici i rzucili nam taką jakąś zajebistą, nowoczesną technologię, no to po prostu wyginiemy, bo nie będziemy jeszcze na nią gotowi, ale mówi bardzo ciekawą rzecz, że nawet w tych durnych myszach, które do człowieka, do małpy, nie mają za bardzo startu, to one nie są, wiesz, nie są jeszcze na to gotowe. I o ile jest w nas, tak, w nas w sensie organizmach żywych na Ziemi, coś takiego jak właśnie zadbanie o to swoje futerko, To też jest istotne, tak, że to jest jednak gdzieś tam zakopane w naszych genach. No i tak jak sobie tutaj tego słuchałem i doszedłem do takiego wniosku, to zauważ, że zwierzęta, które faktycznie od czasu do czasu dbają o siebie, takie koty, tak, one są na progu właśnie wejścia na nowy poziom, bo już je stać na to, żeby sobie wylizać futerko, nawet właśnie dzikie koty, i na tym nie tracą. Nie tracą na swoim rozmnażaniu, nie tracą na swoim budowaniu cywilizacji, więc no, tak trochę porusza neurony.
0: No niby tak, ale też zależy od okoliczności, w jakich dbamy o to futerko swoje, bo na przykład nie za bardzo mi się podoba taka sytuacja, w której część świata boryka się z problemami takimi jak głód, choroby straszliwe, a druga część cywilizacji sobie wylizuje futerko, nie? To tak coś tu nie gra.
1: Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo tutaj globalizm jest czymś, co jest totalnie świeże. Jeżeli sobie spojrzymy na jakieś, nie wiem, stada antylop, czy stada jakichś właśnie dzikich zwierząt, gdzie jedno z tych zwierząt jest chore, ma, nie wiem, złamaną nogę, albo zostało zaatakowane przez przeciwnika, to wtedy stado zostawia to zwierzę. Zostawia to chore, ułomne zwierzę i rusza dalej, ponieważ dla przetrwania stada jest istotne to, żeby się tym zwierzęciem nie zająć, żeby nie równać do niego kroku, nie czekać aż wydobrzeje, tylko niech je złe wilki zjedzą. My, jako cywilizacja, jako rozwinięta cywilizacja, mamy zupełnie inne podejście, ponieważ stać nas na to, żeby nad tym chorym kimś się po prostu roztoczyć pewną opiekę, tak? I o ile te 10 tysięcy lat temu, to wtedy faktycznie zatrzymywaliśmy się, chowaliśmy się w jakichś jaskiniach, a w tym momencie, tak, w XX, XXI wieku, mamy inkubatory. Ratujemy wcześniaków, ludzi, którzy w ogóle nie mieliby najmniejszych szans na przetrwanie, a jednak oni, wiesz, oni trafiają do tego inkubatora, mają opiekę medyczną, co nie jest może, powiedzmy, aż tak racjonalne z poziomu patrzenia takiego zwykłego, zwierzęcego, plemiennego, które mogło nam towarzyszyć ileś tam tysięcy lat temu. No ale teraz nas na to stać. I jeżeli ktoś, wiesz, jest wcześniakiem, tak, i ma te 20 lat, to nie ma za bardzo po nim, nie widać za bardzo po nim różnicy, że miał jakiś ciężki poród, ale te parę tysięcy lat temu po prostu by został spuszczony tam, nie wiem, wrzucony do studni.
0: Masz coś do wcześniaków, kurwa?
1: Masz coś wcześniaków? No i właśnie mówię, no i właśnie, kurde, o tym mówię.
0: No właśnie, nie byłoby mnie na świecie, gdybym żył, gdybym się urodził w trochę innej epoce.
1: No dosłownie 200 lat temu, czy nawet 100 lat temu.
0: No, bo kiedyś to było chyba nie do pomyślenia, żeby inwestować straszliwe pieniądze, nie? No bo to dzisiaj naprawdę jako społeczeństwo potrafimy wyłożyć ogromne zasoby na to, żeby uratować jakieś biedne dziecko z nizin społecznych, nie? Co się urodziło za wcześnie, z chorobą jakąś.
1: No, nawet nie z nizin społecznych, tak? Tylko po prostu jakieś takie dziecko, które jest właśnie otoczone tą cywilizacją. I tak, no pewnie ileś tam tysięcy złotych na dzisiejsze złotówki zostało wydane, żeby cię wrzucić do tego inkubatora. Nie wiem, ile ważyłeś, kiedy się urodziłeś.
0: Nie wiem, ale pewnie mało. I mój ojciec, pierwsze co chyba krzyknął, tak z tego co znam z opowieści, jak mnie zobaczył, to ja pierdolę, jaki on brzydki, o Jezu, coś takiego.
1: I tak ci do dzisiaj zostało.
0: Tak wszyscy krzyczą na ulicy, ja, kurwa, jaki on brzydki.
1: No to teraz, kiedy wszyscy zakładają maseczki, no to masz, wiesz, szansę się wtopić w tłum. W ogóle zamówiłem sobie jakiś czas temu maskę Bane'a i powinna mi przyjść za parę dni.
0: No nie gadaj.
1: Serio, serio.
0: Hello, Mr. Neat 19.
1: Speak of the devil, and here he comes.
0: You should have respected my authority.
1: Także nie wiem, ale naprawdę mam po prostu, będę chodził w tej masce po mieście, będę gdzieś tam miał swój mikrofon w kieszeni i naprawdę będę zdawał relacje.
0: Może są takie, były chyba do kupienia takie maski Bane'a, które zmieniały ci głos na głos Bane'a. Jak w South Parku.
1: Nie, ale myślę, że to spokojnie wytrzyma, bo trochę te maseczki z nami zostaną, z tego, co mówił minister Szurowski. No ale właśnie tutaj mówiłeś o takim jakimś idealnym świecie. Kogo tutaj wysłać do gazu, kogo tutaj, kogo tutaj puścić do władzy. No i to jest to, co mówię i to też, co Zenon mówił niedawno w audycji, czyli to, żeby za władzą szła odpowiedzialność. I to taka odpowiedzialność właśnie na zasadzie bardzo, bardzo groźnej kary, czyli ten właśnie mój pomysł, że każdy okręg wyborczy podczas kolejnych wyborów jednocześnie głosuje na jedną osobę, która zostanie powieszona. To jest, wiesz, jeżeli się bierzesz do władzy, to wtedy się bierzesz do niej odpowiedzialnie i się po prostu starasz i po prostu zapierdalasz, żeby, kurde, jednak nie być tym ostatnim, tak? Tak samo jak jest na przykład w magazynach Amazonu, tak? Gdzie jeżeli nie wyrobisz 95% normy, to po prostu cię wypierdalają z pracy. Ale nie, jeżeli się bierzesz do polityki, gdzie decydujesz o 40-milionowym państwie, no to wieszanko, mój kochani, wieszanko.
0: Ale to ja, wiesz co, gdyby teraz ogłosili takie głosowanie, czy jesteś za, czy za taką opcją, ja bym był za. Kciuk w górę. Fajnie, jakby było nad rządzącymi takie widmo, nie? Które cały czas nad nimi wisi i oni się boją i się starają.
1: A gdzieś tam... Jeszcze mam taki drugi pomysł, który będzie w tle, że tak powiedzmy pół roku przed wyborami robimy referendum, według którego możemy sobie zadecydować, my jako obywatele, demokratycznie, że okej, ten rząd był tak zajebisty, ten Sejm był tak świetny, że nikogo nie wieszamy. I jeżeli 2/3 obywateli stwierdzi, 2/3 osób głosujących stwierdzi, że okej, oni są spoko, nie wieszamy, żeby nie było aż tak bardzo brutalnie. No. Bo może się okazać, że wszyscy się będą zajebiście starali, no i niestety będzie zajebiście, ale kogoś trzeba będzie siłą powiesić. Więc właśnie taki warunek ucieczkowy, że przed wyborami robimy referendum, że nikogo nie wieszamy.
0: No, całkiem spoko opcja. No słuchajcie, na razie jedyna osoba, która coś zaproponowała, jakieś zmiany, które można by tu wprowadzić, i rzecz wieszamy tego najgorszego posła, tego, który gdzieś tam się rozbijał na wyjeździe do Brukseli meleksem, pijany z czerwonym nosem. Nie, 2 razy był na głosowaniu, w ogóle pobiera dietę, chodzi na pruty, przyłapano go jak leżał z gołą dupą pod hotelem swoim. No to bierzemy i wieszamy go. No to taka wielka strata, że się pozbędziemy takiego parcha. No to trudno, no trzeba pewien system wprowadzić kar i nagród.
1: No słuchaj, no jest taka mądra myśl, że dobre czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy.
0: Moglibyśmy też dawać nagrodę temu, który się najbardziej wykazał, tak z drugiej strony.
1: Nie, bo tutaj, żeby wybrać jednego, bo to jednak musi być jakaś współpraca, tak? Choćby współpraca między różnymi partiami politycznymi, jeżeli coś trzeba zrobić i to jest ważne dla naszego społeczeństwa, to po prostu, wiesz, no nieważne są podziały, nieważne

0: każdemu z moich tutaj siostrów, braci, kurde, szwagrów, ciotków, pociotków i tak dalej.
1: Ano. No piękny byłby świat. W USA chyba tak trochę jest, że tam ludzie właśnie mogą odwołać jakiegoś komisarza policji, który się nie sprawdził i nie przedłużyć mu kadencji. Jakoś tak jest wszystko to fajnie wyregulowane, że rządzący cały czas muszą się starać. A dołączył Grzegorz do nas. Witamy, Grześka.
2: Cześć, cześć. Ja krótko dzisiaj dzwonię, bo częściowo się zgadzam z pomysłem właśnie referendum wieszania, czy ten ktoś, co tej normy nie wyrabia, ostatnie 10% idzie pod młotek czy tam gdzieś, tylko to jest za mało. Na przywódcę narodu to jest za mało, bo zawsze wiem, że nawet z takim prawem znajdzie się duża grupa ludzi, która i tak będzie parła do tego prezydenta, czy tam załóżmy władcy, króla, zwał jak zwał. I cały kraj rozpocznie wojnę z kimś, zaorze gospodarkę, nie będzie się znał na czymś. I co mu zrobimy? No chociaż go będziemy torturowali, no to nie odmieni milionów istnień.
0: Ale dobra, to mi powiedziałeś...
2: Już skończę tylko. Dlatego jestem za monarchią dziedziczną. Wtedy idzie cała rodzina na wieszanie z wnukami razem i jeszcze na przykład jak masz 300-letnią tradycję, gdzie każdy twój przodek dobrze robił dla jakiegoś kraju, no to potem już trudno tak przyjąć łapówkę i całe dziedzictwo 300 lat zjebać. Nie musi być czysta, niech będzie 80 i trzech przodków do tyłu, ale teraz, kiedy mamy u nas to kadencję premiera po 2 lata i nic im nie grozi, no to jest dramat. Chodzi mi o to, tak streszczając, że jedno pokolenie to za mało, życie jednego człowieka to za mało. Jeśli chodzi o władcę tutaj całego państwa kilkumilionowego.
0: Ale, sorry, bo się rozkaszlałem strasznie. Sorry. Dobra, czekajcie, ja sobie za moment wrócę.
1: Dopadł go wirus 19, potrzeba 19, COVID-19, coś jest...
2: Za nie mówił, widzisz, jak mu dogadałem?
1: No, aż nie wiedział, co powiedzieć, zabrakło języka w gębie.
0: Bardzo dobry pomysł podrzuciłeś, bo w tym referendum, w którym decydujemy, że nikogo w tej kadencji nie wieszamy, moglibyśmy sobie jednocześnie wybrać, że na przykład wieszamy najgorsze 5% posłów, albo najgorsze 10% posłów, albo najgorsze 50% posłów. I to wtedy mogłoby się sprawdzić. O Jezus, kurde.
1: A co myślicie o takich zasadach, że każdemu wedle jego potrzeb i każdemu takie podatki, na jakiego stać, i każdemu wedle jego potrzeb, i co myślicie?
2: Ja krótką odpowiedź mam, wystarczy prześledzić kilka forów matek, które dostały 500+, i jak one według potrzeb sobie liczą. No nie dogodzi takim.
0: No może nie każdemu według jego potrzeb, ale każdemu według jego osiągnięć. Przykładowo, jeżeli zrobisz tak, nie wiem, 4000% PKB według średniego obywatela, to twój głos się liczy jako 4000%.
1: A może każdemu porówno, co? No, czy ktoś, kto ciężko...
0: Komunizm.
1: Czy taki Grzegorz, który rozwozi pizzę i ma się czuć gorszy od jakiegoś profesora, on też wykonuje ciężką pracę. Wstaje z rana, rozwozi, jeszcze ktoś mu na urąga, na piwku mu nie da, Grzesiek potem musi mu nacharać do pizzy. No i takie różne... No,
2: tylko krawy więcej zarabiam od profesora, który wykłada na przeciętnym polskim uniwersytecie. Także weźmy tu, nie degraduj.
0: A czym się pan zajmuje? No jestem wykładowcą. A co pan wykłada? No peperoni.
2: Poważne mówię, także spoko.
0: Nie, jak najbardziej jestem w stanie to sobie wyobrazić. No są to rzeczy potrzebne, tak, ale to też pokazuje nam taką jakąś naszą, jakieś takie nasze niedoinwestowanie, bo praca Grześka, tak wybacz, że bezpośrednio, ale skoro jesteś na antenie, myślę, że się nie obrazisz, bo nie będę nic obraźliwego mówił, jest bardzo taka kapitalistyczna, tak, że jeżeli przyjedzie odpowiednio szybko, ta pizza będzie ciepła i tak dalej, no to dostanie napiwek, dostanie, że tak powiem, swoje, a to, że profesor no, będzie więcej wymagał na uczelni, ucząc kolejne dzieciaki jakichś nowych rzeczy, no to wręcz będzie

0: negatywnie postrzegany, że on tutaj cokolwiek wymaga i on tutaj przeszkadza im wszystkim w dostaniu tytułu magistra. No i te zawody belferskie no, są niestety bardzo niedocenione w polskim społeczeństwie. No i dzięki temu niestety wygląda tak twarz współczesnego nauczyciela, jak wygląda, bo idą na to ludzie, którzy naprawdę albo mają powołanie, albo nie mają pomysłu na życie i niestety częściej nie mają pomysłu na życie. Bo jeżeli masz powołanie, to równie dobrze możesz rozkręcić sobie agencję, która będzie robiła szkolenia dla korporacji i będziesz zarabiał sobie te 12 tysięcy złotych, na które zasłużyłeś.
1: A co powiecie na taką opcję, żeby nie było własności prywatnej, tak jak chcą komuniści, i że to jest jakaś droga do stworzenia raju na ziemi, bo jak nie... Bo właśnie problemy się pojawiają, jak jest ta własność i ludzie się żrą o tą własność i nierówności się tworzą i tak dalej, i tak dalej.
2: Ten prowadzący trolujący, dziękujemy za pytanie, to ja odpowiem o tych nauczycielach, że właśnie nie ma konkurencji, przynajmniej w Polsce, wśród nauczycieli, profesorów i chyba tak wyżej, jak uczelnie już się starają o któregoś profesora, no to tam dla tych wybitnych może już jakaś konkurencja się pojawia, jednak niestety w tym gronie nauczycielskim nie ma, wręcz przeciwnie, oni nie mają nawet zwykłej umowy o pracę, która podpada pod kodeks pracy, gdzie jest wiele dodatków i tak dalej, więc chroniony rynek pracy, oni jeszcze mają dodatkowo kartę nauczyciela, czyli to jest żywy relikt PRL-u, w którym zwolnić takiego, no to graniczy z cudem. Dziecko przez okno musiałby wyrzucić i to jeszcze ktoś nagrać pewnie. I bardzo mi żal nauczycieli, którzy się starają, bo oni spotykają się w tych pokojach nauczycielskich z tymi, co w ogóle nie mają daru do tego, zostali nauczycielami, bo na przykład tam ojciec, czy mama, czy ciocia była i tyle. No tak kończąc, i tu jest problem właśnie z tym właśnie nie ma tego jak zmierzyć, nie ma tej, nie ma konkurencji po prostu, tak jak mówiłeś, potrzeba, że właśnie tam kto jak szybko dojedzie, ile zarobił, ile przywiózł, to można zmierzyć, zważyć, podliczyć, zrobić tabelkę, a wśród nauczycieli nic nie można zrobić, bo ich prawo chroni i to jest... Szkoda mi ich, no tak może nie wchodząc już.
0: No tylko, że ciężko tutaj wymyślić cokolwiek lepszego, cokolwiek innego, bo jeżeli masz klasę zwyczajnych imbecyli, debili i tak dalej, no to wtedy no, nie będą mieli jakichś tam szczególnych osiągnięć mierzalnych w postaci, nie wiem, egzaminu ósmoklasisty czy w postaci matury. No wiesz, no widziałem sytuację, gdzie sam się na wsi wychowywałem, tak, gdzie naprawdę zajebistym osiągnięciem było to, że dziewczynka w czwartej klasie szkoły podstawowej, która miała czterech braci, zaczęła mówić przyszłam zamiast przyszedłam. I wiesz, i to było naprawdę zajebiste osiągnięcie nauczycielki od języka polskiego, tylko że to kto będzie zwracał na to uwagę, bo kontekst jest tutaj jednak bardzo duży. No co do zwolnień dyscyplinarnych, jeszcze się tutaj odetnę, że no, jeżeli jest tutaj jakieś coś dyscyplinarnego, to bardzo łatwo takiego belfra zrzucić z planszy. Natomiast jeżeli tak, wiesz, tak przychodzi za karę, po prostu nic nie robi, nic się nie stara, no to musisz wypłacić mu taką odprawę, że ja pierdolę, tak? Bo ma już tam na trzecim poziomie mianowany bodajże, jak to jest, kurde, stażysta kontraktowy mianowany, nie pamiętam, już nieważne, tak? W każdym razie od mianowanego jest tak, że musisz wypłacić tak zajebistą odprawę, że no nie będzie cię na to stać, a kto ci daje pieniądze? No pieniądze daje ci samorząd, tak? Który dysponuje twoją subwencją, więc samorząd się nie zgodzi na to, żeby takiego belfra, któremu po 15 latach pracy przestało zależeć, żeby go po prostu wykopać.
1: A powiedzcie, jakie byście wyznaczyli takie kluczowe momenty w historii naszej cywilizacji, które zmieniły całkowicie świat? Jakieś wynalazki, jakieś wydarzenia? Mi się wydaje, że rewolucje przemysłowe, pierwsza, druga, wynalezienie internetu, no też oprócz tych upadków Cesarstwa Rzymskiego, czy tam... wielkich aktów terroryzmu, jak 11 września, World Trade Center, ale może jeszcze coś wam przychodzi do głowy, co...
2: Tak, z takich, to ja powiem, już się rozłączam na chwilkę, tylko miałem dzwonić i tak się rozgadałem. Tak trochę zapomniana, niedoceniana rewolucja, to jest rewolucja nawozów. Stosunkowo niedawno opracowaliśmy i ten skok z jednego aurearu, czy jak to się tam mówi?
3: Z hektara,
2: z aureolu.
0: Z
2: hektara aureolu nad głową. Tak dużo więcej żywności z dużo mniejszego nakładu pracy, że właśnie wtedy był skok, ten pik ludzkości. Wtedy, nie wtedy, kiedy królowie dobrze rządzili, tylko właśnie nawozy, maszyna parowa, radio szybciej się rozwinęło niż internet. To tak, no nie wiem, teraz nic innego nie przychodzi do głowy. Rewolucja francuska oczywiście.
0: No szczególnie nocne. No dobra.
2: O tak, dokładnie, tu trzeba dodać. Rewolucja. I tym optymistycznym akcentem przełączam się na odsłuch i usłucham was dalej. Hej.
0: No okej, dzięki, trzymaj się, podejmę rękawice, zanim tutaj głos z OFU nam przejmie i nam wszystko wytłumaczy. Jestem człowiekiem, który bardzo wierzy w to, że wszelkie upgrade'y ludzkiej komunikacji włożyły najwięcej nam, więc po pierwsze wynalezienie mowy. Wynalezienie języków. To była taka pierwsza rewolucja, która sprawiła, że jesteśmy w stanie sobie przekazywać bardzo niby proste informacje, ale sobie wyobraźmy prostą sytuację, że ktoś tam stoi od nas 200 metrów dalej i chcemy powiedzieć mu, podaj mi kamień. No i to nam się wydaje bardzo proste, ale tak naprawdę jest niesamowicie skomplikowane. Nie chcę tutaj pewnie, bo jakiś czas temu o tym rozmawiałem, więc nie będę się za bardzo w to
1: wkopywał,
0: że jest to jednak bardzo, bardzo ciężki temat, żeby powiedzieć, tak? Żeby, nie wiem, papudze powiedziała, podaj mi ziarenko. Jakieś tutaj głosy słyszę?
1: Nie, to jakbym chciał, żeby mi dał kamień, to bym tak rzucił się, zabrał mu ten kamień, tak pokazał. Mój!
0: Nie, ale nie
1: i przegonił go. Tak, i tak tupnąłbym, żeby zwiał tamten i zabrał ten kamień.
0: Ale ziomeczek z twojego plemienia. Ziomeczek z twojego plemienia. Daj mi kamień. Słuchaj, to niby trzy proste słowa, ale mówią o czynności, o celu tej czynności, tak? Czyli, że do ciebie ta czynność ma być wykonana i podmiocie tej czynności, czyli temu kamieniowi, co właśnie świadczy o bardzo dużej komplikacji naszego języka, co świadczy jednocześnie o bardzo dużym zaawansowaniu naszego mózgu. No, kolejna rzecz, pismo. Pismo, które sprawiło, że zamiast opowiadania sobie przy ognisku różnych legend, ale też historii, uczenia budowania broni, budowania budynków, budowania szałasów, uczenia się polowania, uczenia się irygacji rzek, rolnictwa, zostaje na długo. I w tym momencie, dzięki temu, że wymyśliliśmy coś takiego, po pierwsze jak język, tak po drugie jak pismo, możemy sobie, tak wiesz, mieć bezpośrednie komunikaty, które płyną od Tukidydesa, od Archimedesa, od jakichś właśnie starożytnych ludzi, którzy coś tam zapisali, zostało to przetłumaczone i mamy dosłownie, wiesz, taki przekaz z przeszłości, sprzed kilku tysięcy lat. No i właśnie trzecia rzecz to jest internet, który uruchomił no jeszcze po drodze druk oczywiście, który upowszechnił właśnie pismo i który pozwala nam na łatwiejsze przekazywanie sobie nawzajem tych wszystkich informacji, które jeszcze bardziej pchają do przodu tę całą informację. No tutaj no my się spod sroce, spod ogona nie urwaliśmy i pamiętamy, jak to wyglądało w latach 90., gdzie nie było, nie wiem, tam, to znaczy Wikipedia powiedzmy była tam od tysiąc któregoś tam, nie pamiętam, nie będę udawał, że wiem, no ale trzeba było pójść do biblioteki, znaleźć książkę, żeby się czegoś dowiedzieć, a teraz chcesz sobie posłuchać o pierdolonych reaktorach, to sobie szukasz, tak? I masz kurde milion filmów na YouTubie, masz milion artykułów, masz milion wszystkiego.
1: Dokładnie. Mika Iceland wymienia też takie wydarzenia jak spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej, jasne, ustanowienie chrześcijaństwa jako religii państwowej w Cesarstwie Rzymskim, i odtworzenie fenickiego systemu bankiersko-płatniczego przez templariuszy.
0: Banksterskie.
1: No, banksterskopłatniczego, no. A jak używać mowy w praktyce, to zademonstruje teraz Etam.
3: Etamocentrycznie patrząc, przełomowym dla świata był 23 lipca 1972 roku, kiedy narodził się Etam i było to zaraz przed ostatnim lądowaniem Amerykanów na Księżycu. także to jest dla mnie istotne. W ogóle patrzenie na klatki kluczowe takie świata zależą od punktu widzenia i siedzenia, tak? Bo ktoś powie cywilizacyjnie, tak, to wszystko tutaj właściwie, ja nie mam nic do dodania do tego, co potrzeba powiedział, a na przykład kobiety powiedzą, że to była emancypacja kobiet, tak? Murzyni powiedzą, że to było zniesienie niewolnictwa i na przykład zniesienie apartheidu, tak? W każdej formie, czy w Stanach, czy tam w RPA i tak dalej. Ktoś inny, coś jeszcze innego może powiedzieć, nie? Na przykład dla Krawca momentem kluczowym będzie wyjście na prostą w finansach, na przykład. No to są kwestie bardzo indywidualne. Natomiast tak dla całego świata, no to ostatnie nasze 20 lat zaczęło się wielkim hukiem, to znaczy właśnie WTC, tak? Później 10, równo prawie 10 lat później wielkim hukiem kolejne rzeczy, czyli Smoleńsk.
0: No ale to nie dla świata.
3: No. Nie czarujmy się. Sytuacja, w której zostaje zabita cała klasa polityczna, główna klasa polityczna, w tym dwóch prezydentów, bo przypominam, że nie tylko Kaczyński zginął, ale ostatni prezydent na uchodźstwie, czyli Kaczarowski. To jednak było wydarzenie w skali świata, no takie, powiem szczerze, niecodzienne, nie?
0: No ale no i to teraz nie zmieniło życia, nie wiem, jakiegoś Czecha, Słowaka, Litwina, Niemca, Francuza, Hiszpana.
3: Oj, to zmieniło, tak, zmieniło życie klas politycznych w państwach mniejszych i podległych, takich jak Polska, czy Czechy, czy Słowacja. Od tamtego czasu możecie to sobie sprawdzić, że klasa polityczna lata raczej osobno, a przynajmniej przemieszcza się osobno, nigdy w kupie.
0: Ale robili to wcześniej, tylko Polacy stwierdzili, że nie będą przestrzegali procedur i teraz na dziesięciolecie katastrofy, w której zginęły topowe wszystkie osoby w Polsce, również nie przestrzegano procedur, tak? W postaci właśnie trzymania dystansu, założenia masek i tak dalej. Więc nie, to jest Polactwo, ponieważ jeżeli sobie spojrzysz na przykładowo na Stany Zjednoczone, to do takiego Air Force One nie ma opcji, żeby wszedł zarówno prezydent, jak i wiceprezydent. Jest taki Air Force Two, który tam siedzi z boku i on leci sobie obok, tak? Że na wypadek, jeżeli coś pierdolnie, żeby oni obaj nie zginęli. Myśmy zjebali od początku do końca, gdzie procedury istniały już po prostu od 100 lat co najmniej. No może nie od 100 lat, ale przynajmniej od zakończenia II wojny światowej myśmy to spierdolili od początku do końca.
1: A czy lot w kosmos coś zmienił tak bardzo? Tak w sumie to mi się nie wydaje, żeby tak zmieniły loty w kosmos.
3: Zmienił dużo. Zmienił dużo. Znaczy przede wszystkim nawet nie lot Gagarina, chociaż wczoraj oglądałem program, który podważa, że Gagarin był pierwszym kosmonautą, był pierwszym, który przeżył lot podobno. W parę miesięcy wcześniej byli dwaj czy trzej wystrzeleni, tylko się nie chwalili Rosjanie, że po prostu nie przeżyli tych lotów. Były loty suborbitalne wprawdzie, no ale już takie powiedzmy namiastka kosmosu. Natomiast tym punktem przełomowym był Sputnik oczywiście, bo dał sygnał całemu zachodniemu światu, że oto my potrafimy nad wasze głowy przenieść dowolny obiekt, na przykład głowicę jądrową, która była mniej więcej tej wielkości, tak?
0: No to było trochę nad wyraz akurat zainterpretowane, bo ten Sputnik ważył bodajże tam, nie wiem, jakieś 15 kilogramów i nie był w stanie przenieść nic oprócz, nie wiem, dwóch lasek dynamitu. No ale faktycznie przestraszył. Myślę, że ekspansja do kosmosu, wystrzelenie czegokolwiek, tak, mi się wydaje, że to był jakiś taki, to było jakoś takie preludium, tak, że nawet wysyłamy tego człowieka na Księżyc, tak, że wysyłamy Skylaba, że robimy jakieś takie pierwsze stacje, tak, właśnie Skylab, Mir i tak dalej. To było pewne preludium do tego, co mamy w tej chwili, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie mamy zaawansowane sprzęty, gdzie mamy robione doświadczenia. To nie jest jedno konkretne wydarzenie, to jest pewien cykl wydarzeń, no ale myślę, że jeżeli tak za 500 lat ktoś będzie czytał książki historyczne, no to będzie właśnie tak zbite, że o tutaj był Gagarin, a tutaj był zaraz ISS, a tutaj zaraz była kolonia na Marsie.
3: No myślę, że tutaj będziemy mieć po drodze to, co potrzeba powiedział jeszcze klatkę kluczową dla cywilizacji, że już nie będzie sobie czytał, ale będzie sobie wczytywał książki.
1: Jeszcze tutaj padło hasło kino od...
3: to jest ciekawe w ogóle z tym kinem, bo zawsze wszystkim wyświetla się ten rok 1895, czyli wyjście robotnic z fabryki braci Lumière. Otóż pierwszy film został zarejestrowany w 1886 roku. I mówi o tym nawet Wikipedia. To jest w ogóle ciekawy temat. Polecam naprawdę, jeśli
1: jeździec
3: się interesujecie.
1: Jeździec na koniu? Może to jest?
3: Nie. To jest jakiś taki prosty film.
0: Jeździec był wcześniej.
3: Prosty film. W ogóle jeździec na koniu to była poklatkowa animacja, tak jakbyście sobie na kartkach papieru narysowali poszczególne
0: pazurówki. A czymże kurwa jest kino, jeżeli nie poklatkową animacją? Wybacz, no tak, że ci przerwę, ale, jest... no, ale żebyś się nie rozkręcał.
1: Nie, no ale potrzeba, wiesz, możemy mówić o animacji, a możemy mówić o filmie w sensie nakręcone kamerą, nie?
3: Kino jako takie, jeżeli w ten sposób podchodzisz potrzebo, to pierwszym filmem było Narodziny Perełki i to były takie przydrożne przy ulicy stojące, to miało swoją nazwę, kino automaty, czy jakoś tak to się nazywało, wrzucało tam się centa i można było sobie obejrzeć. Składało się to nie z kliszy, a z takiej rolki, jak gdyby, na które były napięte, nasadzone zdjęcia. Zwykła fotografia na papierze światłoczułym. No, i Narodziny Perełki były pierwszym filmem właśnie, który...
1: Moim zdaniem to jest bardzo płynne i nie da się wyznaczyć jakiegoś początku kina, bo czy taki teatrzyk cieni, gdzie na jarmarku w dawnych czasach pokazywano jeszcze, nie wiem, w starożytnych Chinach jakieś wycinanki przylepiano do szkła i podświetlano to z drugiej strony, że widzieliśmy takie tańczące cienie wojowników, którzy byli animowani ręcznie przez lalkarzy, no to w pewien sposób jest to też jakieś pra kino, nie?
0: No i tutaj właśnie do tego zmierzam, że mamy pewne rzeczy, które w pewien sposób pełzająco oczywiście nas podnoszą, tak samo jak właśnie kinematografia, tak samo jak podróże kosmiczne. No spójrzmy, pamiętam jak, nie wiem, z 10 lat temu gdzieś w jakimś śląskim, chyba w Chorzowie w muzeum byłem, gdzie zobaczyłem sobie Panoptykon. Właśnie takie oglądanie takich stereograficznych grafik gdzieś, kurde, przy użyciu optyki gdzieś sprzed 100 lat, nie? I to robi zajebiste wrażenie teraz w każdym Heliosie i tak dalej, w każdym IMAXie można to samo zobaczyć. No ale to jest, wiesz, to jest w dalszym ciągu takie wow, takie fajne, tylko pytanie, czy to jakoś zmieniło nasz świat? No nie. Mi się wydaje, że nie.
3: No, te tak zwane fotoplastikony, bo tak na to mówili potocznie.
0: Tak, fotoplastikon, nie panoptykon, przepraszam.
3: To jest zresztą w Banku 1, gdzie Duńczyk, taki jeden z bohaterów właśnie mówił, że sobie fotoplastikon kupił, stereoskopowy, i tam były te rozebrane panie takie nagie z okresu międzywojennego właśnie w stereoskopii właśnie, w 3D, tak, o, w ten sposób.
1: No ale jeśli takie pra kino w postaci wynalazków w rodzaju jakiegoś teatrzyku cieni czy animacji poklatkowej to uznajemy za protoplastę kina, no to równie dobrze możemy braci Wright z ich samolocikiem uznać za tych, którzy rozpoczęli wędrówkę ku kosmosowi, nie?
3: W pewnym sensie. Ku kosmosu.
1: Panie temu kosmosu.
0: I panu Donaldu Tusku, kosmosowi, dobrze powiedział. Nie wkurwie mnie.
3: Ja polecam film, taki jest na YouTubie też dostępny. To się nazywa, czekajcie, że teraz się... Pierwsi lotnicy, czy jakoś tak? No coś w tym stylu. Tam są pokazane pierwsze takie próby lotów, gdzie ludzie sobie skrzydła zakładali i próbowali się rozpędzić i polecieć. Jeszcze przed braciami Wright, no bo film był wcześniej, tak? Także możemy się pośmiać z tego, jak dzisiaj jak próbowali ludzie się wznieść w powietrze. Ale przecież latanie było dużo wcześniej, no balony. Przecież podobno pierwsze balony to w ogóle były jeszcze w starożytnych Chinach. Robione jakieś ze skór, czy z czegoś robili, czy Mongołowie, czy już teraz nie pamiętam, czy Mongołowie, czy Chińczycy, nie?
1: No, a przerzucanie... No?
0: No i tutaj, wiesz, tutaj możemy, no bo pytanie by było, co tak naprawdę zmieniło naszą cywilizację, bo jeżeli sobie, wiesz, mieliśmy takie marzenie, że widzimy, jak ptaki machają tymi łapami, no to pojawili się jacyś naśladowcy, którzy też tymi łapami machać będą, sobie zrobią jakieś kartonowe coś tam, no to za bardzo świata nie zmieniło i nawet lot braci Wright, który też nie wiadomo, czy był pierwszy, bo gdzieś tam w Brazylii bodajże był też, było też coś, co leciało równocześnie, ale nie będę się to wdawał za bardzo, jest pewna wątpliwość w tym. No tylko pytanie, na ile to zmieniło, bo jeżeli jest nasza cywilizacja, tak, to ta cywilizacja w pewnym momencie dochodzi do pewnych rzeczy, na której jej zależy. I dlatego właśnie mamy piramidy w Egipcie i dlatego mamy piramidy w Ameryce Południowej, pochodzące mniej więcej z tego samego czasu, ponieważ okazuje się, że jest najsensowniejszym ułożyć stertę kamieni właśnie w takim wygodnym kształcie. I jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, rozdzielimy sobie bliźniaki przy urodzeniu, tak, i one będą osobno wychowane, to one będą miały mniej więcej ten sam poziom, tak? Tak samo jeżeli cywilizacja, tak, się jakoś tam rozdziabi i nie będzie tego całego globalizmu, nie będzie internetu, nie będzie komunikacji i ludzie, którzy tam powiedzmy 200-300 lat temu się odbili od naszej Europy, przeszli przez Azję, przeszli tutaj po współczesnej Alasce i się osiedlili w Ameryce Północnej, to będą mieli mniej więcej taki sam poziom, jaki mamy teraz, tak plus minus 100 lat.
1: No taka piramida to faktycznie jest olbrzymie wyzwanie logistyczne, olbrzymie wyzwanie, jeśli chodzi o obróbkę materiałów, ale architektonicznie to jest to najprostsze, co można zbudować chyba, nie? Bo jeśli chodzi o wyliczanie tam naprężeń, dzisiaj byle jakiś budyneczek, mieszkanko zrobione na autokadzie, to tam architekt wylicza, jakie tu naprężenie materiałowe, jakie tu kolumna taka, tu sraka, tutaj musi coś tam wyliczyć odpowiednio, a tam za bardzo nie trzeba było nic. To jest najprostszy obiekt, który można zbudować w takiej skali oczywiście, no bo wiadomo, że im większy obiekt, tym ciężej go zbudować ze względu na wytrzymałość materiałów, ze względu na to, że im to jest większe, tym bardziej się może nagle zawalić, nie? Bo coś pękło.
3: No, znaczy a piramida by się nie zawaliła, ona by się raczej w głąb wbiła, nie? Bardziej.
1: No właśnie też za bardzo, bo ona ma podstawę ogromną, a czubeczek malutki i to ona się nie zapadnie. No. No
0: ale słuchajcie, przecież w Ameryce Południowej mamy przynajmniej dwa, które są mi znane przypadki właśnie takiej zapadniętej piramidy, gdzie ta struktura nie była dostatecznie gęsta i ona tak po prostu siadła. I tak wiesz, tak jest, idzie piramida i tak nagle się ścina i znowu idzie w górę.
1: Mhm. Czyli jednak siadają, tak?
0: Tak, tak, tak. Zaraz tutaj się postaram znaleźć i wrzucę na czata Nocnego Radia.
1: Piramidy były budowane trochę drogą prób i błędów, ponieważ pierwsze piramidy, one były krzywe, zapadały się, tak stopniowo dochodzono do tego, jak je zbudować najbardziej efektywnie i żeby były najbardziej odporne na jakieś tam odkształcenia, naprężenia i tak dalej. No, ale tak jak pisze Zamojskie Drogi, piramidy nie powstały z potrzeby cywilizacji, tylko z próżności i zadufania władcy. Ludziom do niczego te piramidy nie były potrzebne. Ja myślę, że w pewnym sensie masz rację, ale to było odbicie w innej skali tego, czym wszyscy żyli, bo mumifikowali się wszyscy. Tylko biedacy mieli o wiele prostsze te sposoby i małe takie grobowczyki, ale też używali zbliżonych metod na mumifikowanie zwłok. Oni po prostu wierzyli w to, że musi się zachować ludzkie ciało, żebyś ty doświadczył jakiegoś tam w niebo wstąpienia ichniego.
3: Także przypominam tutaj, że można dać donata na przyszłe mumifikowanie mauzoleum dla Krawca.
1: Na zmumifikowanie Krawca nadającego. No, dobry pomysł.
0: Ja tutaj jednak bardzo podziękuję Sandrze i Danusi za donaty Boże, które tutaj bardzo... No, ja tak naprawdę ogółem...
1: Nie
0: tak
1: płacz, potrzeba, nie podzielić.
0: Nie przeszkadzaj mi, bo... Ogółem, ja sobie słodnie bo to bardzo wiele dla mnie znaczy, bo tak sobie trochę tutaj nadawałem tutaj półtorej godzinki, tutaj tam godzinka, dwie albo i ogółem to jest, tak sobie wracam tak jakby bym sobie niczym ten syn marnotrawny, co tego talenta zakopał i tak sobie go we dupę sobie do w niej wsadził i no, bardzo dziękuję, że tak, że to coś dla was znaczy.
3: To też dostałeś, nie tylko Krawiec dostałem.
0: Oj, żebyś wiedział, kurde, że dostałem.
3: To dlaczego ja nic nie dostałem?
0: Ostatnio pierdolę głupoty.
3: No, jak głupoty pierdolę? Ostatnio właśnie przez tydzień gdzieś jak ze dwa razy czy trzy razy wchodziłem, to tak zacząłem gadać właśnie, dajcie mi donate, tak podprogowo, nie tak, żeby tak wprost, nie, ale...
0: Podprogowo, dajcie mi donate.
3: Nic nie dostałem. Nic nie dostałem kompletnie.
1: Jak kiedyś, nie umiem, jak kiedyś
0: się ludzie... Słuchaj, to trzeba odwrotną psychologię zastosować, bo tutaj zauważam, że to zaczęło działać, gdzie wlazłem sobie dwa razy w tym tygodniu, tak w ramach po prostu takiego rozkręcenia się, bo nie mam wszystkiego jeszcze gotowego w Katalinie jeszcze. Nie wszystko mi chodzi tak, jak powinno. I słuchaj, i wchodzę, i zaczynam gadać, a ludzie pytają, czy można wysyłać donate'y, nie? Ja mówię, kurde, no nie przygotowałem się. Ej, ale gdzie tu wysłać ci donate'a? I mówię, ja pierdolę po prostu, kurde, nie? Jak to włączę, to po prostu... Ja dosłownie się urzędowi skarbowemu nie wytłumaczę z tego wszystkiego.
1: Bo ty, Etam, tak jak taka, jak dziewica, chciałaby, ale się boi i tak raz mówisz, dajcie, raz nie dawajcie, ja nie potrzebuję i tak ludzie zgupieli, no to już, wiesz, nie wiedzą, czy ci coś płaci, czy nie.
3: Ale ja jestem prawie dziewicą.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chytrus i Etam prawie dziewica.
3: No prawie jestem, prawie nieużywany. No,
1: no a propos takich tematów, to pojawił się też komentarz, że takim elementem kluczowym w historii polskiej cywilizacji było zapomnienie to, że Rajmund Kaczyński zapomniał prezerwatyw. No a to... No.
3: Komentarz. Widzisz, to takie myślenie smaczne.
0: Oni są na tyle mali, że może się prześliznęli.
3: Ale ja myślę, że bardziej już jeśli chodzi o braci K, to był film, w którym wystąpili o dwóch takich, co ukradli księżyc, gdzie oni śpiewali, my jesteśmy tacy dwaj na cały kraj. Nie wiem, czy pamiętacie tę piosenkę.
0: A wiesz, skąd się wziął skrót PiS? Ukradliśmy księżyc, podpierdolimy i słońce.
3: No to jest tak jak długopis, czyli będzie długo rządził PiS, nie?
1: Można by tu jakichś mistycznych się rzeczy doszukać, że księżyc to pewne, symbolizuje w mistyce iluzję i że oni zawłaszczyli sobie tą iluzję i mamią cały naród. Ukradli to narzędzie, które jest iluzją, i całe te, i 44, i no. I
0: wiesz co, miałem ostatnio taką jedną myśl, kiedy tutaj Zenon się z Aldoną przepychał odnośnie astrologii i tutaj, że tutaj, nie wiem, Wenus wchodzi w wodnika i tak dalej, jakby to wyglądało w jakiejś innej galaktyce czy w jakimś innym układzie słonecznym. Jeżeli bym poleciał gdzieś na jakiś taki inny układ słoneczny, to bym nazwał jedną właśnie mgławicę twoja stara, a jakąś inną planetę twój stary. I wtedy miałbym taki piękny horoskop. Kiedy twój stary wchodzi w twoją starą, to wiedz, że coś się dzieje.
1: No. A wierzycie w to, co powiedziałem wcześniej, że wszechświat może być istotą?
0: Inteligencją, jeżeli dobrze pamiętam, powiedziałeś, nie tyle istotą, co bardziej inteligencją.
1: No gdzie taką bezcielesną, no, znaczy bezcielesną, no czymś takim tworem po prostu, który ma powiedzmy jakąś świadomość, bo wtedy możemy mówić o istocie, nie?
0: Nie jest nowym, że tutaj jestem wielkim zwolennikiem wizji tego, że nasza planeta jest właśnie Gają, tak? I ona w pewien sposób działa. Ona nawet nie musi być inteligentna, ale jest ona pewną istotą. Tak samo właśnie jak tak mówiłeś, że my z tymi bakteriami i tak dalej, to tak samo nasza planeta z tymi wszystkimi wiewiórkami, z tymi sarnami, lisami i innymi ludźmi będzie również taką żyjącą istotą. Być może nie do końca świadomą, ale też dbającą o pewną równowagę. Tak samo inne planety, które jednak dążą do pewnej równowagi. No i tutaj pytanie właśnie, że inteligencja, którą my posiadamy jako ludzie, jako istoty faktycznie inteligentne, trochę przeciwdziałamy tej naturalnej potrzebie do skulenia się, do przetrwania, tylko chcemy coś więcej. No ale jednak nie odbierajmy właśnie czy to galaktykom, czy wszechświatowi pewnej takiej równowagi. Nie musi być to świadome. No ale przykładowo pytanie, jeżeli byśmy byli właśnie taką świadomą istotą wewnątrz naszej galaktyki i byśmy wzięli jakiś supermasywny kamień, który galaktyka Andromedy wystrzeli po prostu w pizdu, która ma się tam za ileś milionów lat z nami zderzyć, No to czy tak naprawdę nie jesteśmy tylko jakimś takim elementem układu odpornościowego naszej galaktyki? I czy nie powinniśmy się poczuć trochę mniejsi?
1: No właśnie, właśnie. To są ciekawe zagadnienia. Spotkałem się też z taką dziwną teorią, że człowiek jest w pewnym sensie manifestacją walki z entropią. Że tak się manifestuje walka z entropią kosmiczną, z czymś, co obowiązuje cały wszechświat, a my jesteśmy takimi, wiesz, po prostu...
0: Nie, przyspieszamy tę entropię. Przyspieszamy tę entropię, tylko sobie po prostu korzystając z tego przyspieszenia organizujemy świat podług swoich potrzeb.
1: No to ja już chyba kompletnie zgłupiał.
3: No jak, przecież zawsze zwiększasz entropię. Nawet jak coś budujesz z klocków Lego, to dookoła siebie atomy zwiększasz. Zawsze suma tego, co robisz, tej pracy w dżula, którą włożysz, zwiększa entropię wokół. Zawsze więcej będzie entropii niż dążenia do tego, do homostatu. To jest normalne.
0: Entropia rośnie zawsze. To jest jedyna wartość, która będzie rosła zawsze, a my tutaj organizując sobie świat, zwyczajnie ją przyspieszamy.
3: I... Znaczy jest jeden wyjątek od tej zasady, to jest wtedy, kiedy układ jest całkowicie zamknięty, może w nim ta entropia spadać, ale musimy rzeczywiście go odizolować.
0: Nie może.
3: I druga zasada jeszcze jest taka, że jeżeli odwrócimy strzałkę czasu, to będzie zasada, że zawsze entropia się zmniejsza, nie? Bo nie ma podobno fizycznego powodu, żeby strzałka czasu szła tylko w jedną stronę, nie?
0: Etam potrzebne źródło co do pierwszego punktu, nie?
3: Są spekulacje całkowite, nie?
0: No to dobra, no są spekulacje takie, że twój stary wchodzi ci do wanny, no kurde, no sorry. No nie, po prostu nie. Nie ma żadnych dowodów, nie ma absolutnie nic na to, że entropia może w jakimś układzie zamkniętym spadać, bo układ zamknięty ma swoją pewną energię. Jeżeli będzie to układ zamknięty, w którym będzie od początku do końca próżnia, nie będzie tam żadnego kwanta nawet, no to wtedy ta entropia będzie stała, bo nic bardziej nie będzie mogło się schłodzić.
3: No tak. To
1: ja to widzę jakoś tak, że entropia jest dążeniem do nieuporządkowania i do rozkładu, tak mówiąc najprościej, najbardziej obrazowo, a człowiek jakoś porządkuje cały czas ten świat, nie? Stara się poukładać tutaj cegiełka na cegiełce, coś wynaleźć, coś do czegoś przytknąć i złączyć to w jedno i tak dalej.
0: To prawda, ale pytanie o koszt. Bo spalamy węgiel, spalamy olej, spalamy gaz, więc tutaj podnosimy sobie entropię z jednej strony, żeby z drugiej strony to trochę uspokoić,
1: Sramy.
0: Ale zawsze ten rachunek energetyczny będzie na minus.
1: No tymi rączkami naszymi delikutaśnymi układamy wszystko ładnie i porządkujemy, a drugą stroną robimy kupę i bałagan. To taka
0: no, bardzo maszyna... dobrze to powiedziałeś, tak? Jeżeli układasz puzzle u siebie na biurku, no to okej, ułożyłeś sobie puzzle, coś zorganizowałeś, ale coś musiałeś zjeść, wypić wcześniej, a potem musisz iść się wysrać.
1: No tak, a potem ktoś musi tą naszą kupę, drugi człowieczek, uporządkować i są oczyszczalnie ścieków i on porządkuje tą naszą kupę.
0: No tak, używając energii ze spalania paliw kopalnych.
3: Nie dam się wciągnąć w kupne tematy tym razem.
1: Ale kusi, co?
3: już bym to zaraz sobie rozbudował o parę fraz i tez i elaboratów, ale po co? No, w każdym razie prawda jest taka, że jak coś próbujemy zrobić na stałe, tak właśnie ten nasz organizm na przykład, czyli zmniejszamy entropię w jednym punkcie, to dookoła wszystko szaleje, tak, i musimy niestety ją zwiększyć. Jest tylko pytanie, jak powiedzmy, jak najmniejszym kosztem zwiększenia entropii jesteśmy w stanie coś uczynić, nie? I są na to jakieś wzory, z tego co pamiętam z fizyki, z tym, że już nie pamiętam tych wzorów, ani w którym dziale fizyki to było. Chyba właśnie w dziale entropia.
0: O Boże. Matematykę ile lat studiowałeś?
3: O Jezus, czekaj. 8 lat podstawówki. Nie, bo zaraz będę brzmiał jak ten z Dnia Świra. Strasznie długo. Myślę, że z 20 parę lat matematyki miałem. Czyli studiowałem, uczyłem się, nie?
0: No Boże.
1: Ja się przyznaję bez bicia, że w ogóle nie studiowałem. Zawsze się migałem jakoś tam i tam. Jakoś fartem zdawałem na ten mierny. A,
3: ale maturę masz.
1: Nie. No bo... Właśnie nie masz.
0: Średnio bym powiedział.
3: Weź sobie wydrukuj, kurde.
1: A po co?
3: No żeby studiować, no, jakbyś chciał być. Zawsze się żyje na sumieniu.
1: A po co mam studiować?
3: Cholera wie, nie wiem. To już sobie odpowiedź na to pytanie. Te matury z lat 80., tam 90., myślę, że to coś sprawdzał, będzie w ogóle. Chcę drugać tę maturę, albo na rynku kupić gotową. Zawsze otwiera nowe możliwości zwiększania entropii.
0: Dobra, Krawiec, czy mogę poprosić o przerwę muzyczną, ale taką specjalną przerwę muzyczną?
1: Pewnie. Masz coś w zanadrzu?
0: Tak, mam i to z mojego prywatnego, że tak powiem, spod mojej ręki. Niektórzy, ci, którzy mnie bliżej znają, mieli okazję zapoznać się z tym utworem w różnych dziwnych miejscach. No, obiecałem tutaj szczególne ukłony dla Danusi, która pomogła mi w osiągnięciu pewnych możliwości.
1: Jak tajemniczo brzmi, pewna osoba mi w pewien sposób pomogła, żebym pewną rzecz mógł zrobić.
0: No klawisze mi kupiła, no więc już po roku, co prawda, ale chciałbym się tutaj podzielić, więc no, że tak powiem, postawmy kropkę.
1: Klawisze ci kupiła?
0: No, znaczy się taki ładny przelewik.
1: No proszę.
3: Ja i tak się jestem bardziej zazdrosny. Bałem, że on każe mi zaśpiewać.
1: Dobra, to chętnie posłuchamy. No, dobra. A po przerwie zapraszam, jak ktoś miałby ochotę jeszcze pogadać o cywilizacji, to jeszcze sobie posiedzimy trochę.
0: Jezu, no. Mam nadzieję, że dobry utwór wrzuciłem.
1: To może sprawdź, bo jak tam to jest jakieś nagranie twoje z kibelka.
0: Czekaj. Tak, to jest ten.
1: To jest to. No dobra, to robimy przerwę, posłuchamy, co to za cudo. No i wracamy za chwilę. No to cześć, czołem, kluski z rosołem.

0: Już się skończyło, przepraszam. No, a wysłuchacie Czasów Ostatecznych w Nocnym Radio. Włączyłem sobie voice performer. Więc może jakieś śmieszne głosiki będą. Brzmi jak automatyczny podkład z klawiszy. A tak ci się wydaje, za mojskie drogi. To nie jest tak prosto coś takiego zakomponować wbrew pozorom. Próbowałem i nie wyszło. Moje jakieś... Ale pamiętam, że udało mi się nawet raz komercyjnie wykorzystać jeden utwór, który zrobiłem na Fruity Loops. Także on wylądował w końcu w jakiejś reklamie, coś z samolotami związanego. Jakieś linie, tanie linie, coś. I tam był taki utwór, gdzie klaskanie było i tak mi się śmiać chciało, bo to takie klaskanie w podziękowaniu, że wylądował pilot. Aldona na antenie, hej, hej!
1: Mamko, dzwonię ja, bo mam problem z żołądkiem. Nie w temacie, co prawda, ale może znacie jakieś sposoby.
0: No, problemy żołądkowe.
1: Nie mam nic. Nie mam nic, nie mam kropli, nie mam nic i po prostu zdycham. A czuję metaliczny smak w buzi. Może to moje ostatnie tchnienie, no.
0: Metaliczny smak w buzi, to... A gryzłaś klamkę jakąś na przykład, czy coś takiego, albo...
1: To nie pomaga, bo mam skurcze większe od śmiania.
0: Krew jak się pije, to też chyba jest metaliczny smak, kurczę, no nie wiem. Może słuchacze coś podpowiedzą, znacie jakieś domowe sposoby na roztrój żołądka, ale co, biegasz ciągle do kibelka, tak, rozumiem? I...
1: Nie biegam do kibelka, po prostu kisnę, jestem w fazie kiśnięcia i mam nadzieję, że zacznę biegać, no.
0: Leci przodem i tyłem i w ogóle...
1: Nie, jeszcze nie leci właśnie.
0: Kurczę.
1: Nie chcę się rozkręcić.
0: Ja znam jeden lek na różne dolegliwości, ale niestety już jest pusta flaszka. Żubrówka biała. No.
1: Może to korona.
0: A wiesz co? Kurczę, ja nie chcę tu być... czarnowidzem, ale tak to trochę jest, że właśnie ludzie mają takie jakieś rozstroje żołądkowe, rzygają, jak ich dopada ta grypa, ale tu podpowiadają może grypa żołądkowa, zwykła grypa żołądkowa, nie?
1: To niech podpowiedzą, co mam zrobić, bo przecież no nie mogę, no. Kisnę.
0: No, nie wiem, czy dobrze jest polegać na radach słuchaczy, bo jak to słuchacze, każdy będzie chciał tu coś dorzucić od siebie, wykazać się mądrością i zasypią cię jakimiś tu przepisami. Węgiel drzewny, imbir i ty
1: olej.
0: Się tego...
1: Picie oleju.
0: No, no, olej, weź tam sobie, pobiegaj, płyn do naczyń się napij, łyżeczkę i ty w końcu się tego wszystkiego... nawpierdzielasz i dopiero ci się zrobi. Pić dużo polecają ludzie, ale co? Wody, tak? Kary, imbir, no wszystko, papryka słodka, pieprz, czejen, rozmaryn, goździki.
1: Ja pierdolę, nie życzę wam tego, co ja czuję teraz, nie? Jak zemrę, to pamiętajcie, fajnie było, bo czuję, że umieram. Dosłownie. Nie jest to fajne. Może Edyta Sucha by zadzwoniła i poradziła czegoś.
0: I pomodliła się za ciebie.
1: Dlaczego się pomodliłam? No jakoś tam wiedzę posiada.
0: A no faktycznie, przecież jest lekarką. No. Właśnie, no, czy jest na sali lekarz?
1: Jest to nietypowy objaw. No, się czuję jako truta.
0: Niefajne uczucie, nie? Jak tak się człowiek czuje przytruty. No, współczuję
1: aż mnie głowa boli trochę.
0: Ojejku, może potrzeba coś doradzić, bo on się właśnie tutaj próbuje połączyć. O! A jednocześnie skała też. Czekaj, spróbuj się. To nagle się lekarzy wielu znalazło. Jako, że mnie tu zaskoczył swoim telefonem skała, to jemu pierwszemu oddam głos. Cześć, cześć, hej, hej.
2: Cześć, cześć, cześć. Dlaczego cię zaskoczyłem telefonem?
0: No, bo dawno nie gadaliśmy chyba na antenie. No, jeśli nie bierzemy pod uwagę ostatniej audycji, gdzie się pojawiłeś, więc w sumie gadaliśmy tak. Ostatnio.
2: Słuchaj, słucham sobie tej waszej audycji już, słuchajcie właściwie, to słucham sobie tak w tle waszej audycji w tle o cywilizacjach i akurat gram w Europę Universalis i tak sobie podbijam świat i słucham o tych upadających cywilizacjach, więc tak mnie naszło, że może zadzwonię, jak już tak mam zbieżną rozrywkę z tym, co robicie.
0: Czytałem jakieś takie tipsy, jak wygrać w Civilization i tam było napadnij sąsiada. No, takie
2: bardzo dobre. Bardzo dobre. Wiesz, w Europie Universalis jest dosyć złożona mechanika, ja jej nie będę tu rozpisywał, ale przez ostatnie 100 lat gry zajmowałem się nawracaniem na katolicyzm zbuntowanych państewek, które były protestanckie i to już męczące trochę jest.
3: Ale to będzie dobre w Polsce. Jak wygrać Polskę? Napadnij sąsiada.
2: Tak. To nie, to raczej, to jest strategia na Rosję chyba przede wszystkim. Tak historycznie patrząc. No, bardzo, słuchajcie, przyjemna audycja taka sobie płynie i fajnie się tego słucha. Sympatycznie. No, w ogóle z takich ciekawostek, jeżeli mogę tak trochę nie w temacie, to trochę nowych informacji mam dotyczących naszej ostatniej rozmowy.
0: Marka?
2: Marka, tak. Nie wiem, czy
0: wiesz
2: chcecie,
0: co?
2: Żeby pan zaburzać, czy nie zbaczamy z tematu.
0: To nawet trochę w temacie jest, bo to jest audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych też, jakby nie było, a Marek jest taką postacią, która się kojarzy z tym środowiskiem, więc...
2: No więc rozmawiałem niedawno z kuzynem Marka, który mi mówił, że z kolei z obdukcji wynika, że Marek pobity nie był. Czyli i prawdopodobnie są to jednak naturalne przyczyny śmierci. Przyczyna śmierci jest naturalna.
0: Znaczy, przepraszam. No mów.
2: A mianowicie miał tętniaka na aorcie. I bardzo prosty zabieg w ogóle. Gdyby to obgadał z lekarzem, to prawdopodobnie by to było ogarnięte i najbardziej prawdopodobne jest to, że po prostu tam z tym tętniakiem coś się stało. I się skończyło, jak się skończyło.
1: Więc... A czy ten tętniak na aorcie się objawia takim właśnie chrypliwym oddychaniem? Czy
2: nie wiem.
1: Czy idę?
2: Nie wiem.
3: Się nie objawiają.
2: Nie.
1: Bo to jest jakiś tętniak, właśnie nie wiem gdzie, tak zmarła żona tego naszego artysty, malarza. Wiecie którego? Czy nie? Wypadło mi z głowy, bo się rozkojarzyłam.
3: Wrzucałaś na czata, kurde, mam jego
1: no,
3: nazwisko na końcu.
1: Dokładnie. Taki wstyd, żebym nie wiedziała w ogóle, nie? Ale to przez ten żołądek. No właśnie ona tak zmarła i był to tętniak, ale nie wiem właśnie gdzie. I też mi się kojarzy, że za aortą objawiało się to właśnie takim chrypliwym oddychaniem i właściwie jak zasypiałeś podczas snu, podczas nocy. I właśnie ludzie, no ciężko jest to określić, nie? Właśnie, że coś takiego
2: no,
1: się ma, że chrypka powoduje takie rzeczy.
2: Wiecie, to jest taka kwestia, że... Coś chciałem powiedzieć.
1: Leksiński, sorry.
2: Tak,
1: Leksiński. No.
2: Wiecie co, to jest kwestia taka, że po prostu można mieć też wiele schorzeń różnych, nie? I to często jest tak, że jak organizm jest w złej kondycji, to się wszystko zaczyna sypać powoli, nie? Jak organizm się nam rozkłada, to później się zaczyna rozkładać jedno po drugim, bo nie wiem, załóżmy masz problem z, nie wiem, nawet z nerwicą, tak? Czy coś czysto psychosomatycznego. Zaczynasz brać leki na depresję i powiedzmy masz tendencję do tego, że twoja wątroba jest trochę słabsza, to od leków na depresję powiedzmy zacznie być bardziej obciążona wątroba, zacznie ci siadać wątroba, nie? Zacznie ci siadać wątroba, to potrzebujesz kolejnych leków. Te leki trochę zaczną ci lekko rozkładać serce, załóżmy, bo będą też obciążały. Rzucam przykładem, nie znam się na tym, ale to tak trochę wygląda, nie? Że jak się nam organizm zaczyna sypać, to później kolejne rzeczy, więc tak jest niestety.
0: Jeszcze wracając do tematu dolegliwości Aldony, to ciąg Bolunga
1: ja
0: twierdzi...
1: Ja też mogę umrzeć dzisiaj. Też mogę umrzeć dzisiaj.
3: Nawet nie próbuj.
0: Ale to może jest... A może jesteś w ciąży, bo wtedy jest właśnie metaliczny posmak.
3: Albo może helfpena rozcięła. Woda, cukier, woda, cukier, woda, cukier.
1: Proszę ze mnie nie kpić, nie.
3: Nie kpię. Nie kpimy. Woda, woda, cukier, woda, cukier, woda, cukier.
1: Ale ja nie lubię cukru, nie lubię słodkich rzeczy.
3: Ale to mnie nie obchodzi w tym momencie twoją dupę ratuje.
2: No, to... A...
1: Chyba spróbuję, no.
4: No, ale ja mam trochę takie żartobliwe pytanie. Krawiec, jak bardzo zmieniło się twoje życie przez koronawirusa?
0: Na lepsze się zmieniło wiele rzeczy. Na przykład mam wakacje kredytowe, załatwiłem w banku i nie muszę kredytu płacić przez 3 miesiące.
4: Tak, ale mówię takie codzienne życie, takie codzienne funkcjonowanie.
1: Krawiec jest w codziennej kwarantannie raczej, nie?
0: Mniej wychodzę z domu.
1: Kwarantanna z własnego wyboru.
4: No, na tym polegał dowcip właśnie.
3: Ale to jest o tyle zabawne, że moi kumple z pracy strasznie tam jojczą. W ogóle to mnie rozwala, że masz, nie wiem, dwójkę dzieci i nagle musisz z nimi spędzać czas. I tobie to zajebiście nagle przeszkadza. To po chuj ci były te dzieci.
1: No dokładnie. Ale to jest straszne, jak, słuchaj, człowiek pracuje, ma dzieciaka, gówniaka w domu, gówniak chodzi do szkoły, widzą się tam 4-3 godziny wieczorem i teraz tak się patrzysz na to, no to naprawdę to może być depresyjne i no bardzo złe, bo podejrzewam, że dochodzi do karczemnych awantur w domu i nawet do bicia tych dzieci, nie?
4: No, znaczy, wiecie, to jest pewne utrudnienie, takie całkiem prosto patrząc, no wiecie, ja dzisiaj się zdzwaniałem z moim kolegą, bo jakąś tam rzecz wspólnie robimy, no i wiecie, no ja sobie spokojnie dzwonię wygodnie, a u niego płacz przez całą rozmowę w tle, no to może być irytujące w tym sensie, nie, to po prostu jest taki czynnik irytujący, jakkolwiek byś bardzo nie kochał tego dziecka, no to zawsze ci tam to trochę będzie gdzieś tam doskwierało, nie?
0: A twoje życie, skała, się jakoś zmieniło?
4: Moje? Trochę, ale ja w sumie tak propsuję te zmiany. W sensie, wiesz, cały czas praca zdalna, więc fajnie, bo ja wolę pracować zdalnie niż z biura, a normalnie w większości czasu muszę pracować z biura. Więc pod tym kątem jestem bardzo zadowolony. Jakby siedzę sobie w domu i jest git. Ja zamiast wstawać do pracy o 9, to wstaję o 10, siadam do komputera, robię takie, wiesz, poranne spotkanie, które mam w pracy, gadam pół godziny i sobie później dalej pracuję, ale to, wiesz, zawsze godzina w domu dłużej, nie zabiera mi czasu na powrót. Ze znajomymi w sumie kontakt przez internet jest, więc nieodczuwalne. No tak trochę ze zdziwieniem patrzę na ludzi, którzy tak bardzo, bardzo, bardzo narzekają na to ograniczenie jakieś takie z wychodzeniem, jakby dla mnie to sprawy nieodczuwalne.
3: A tylko takie kontrolne pytanie, ty jesteś w Polsce, pracujesz w Polsce, tak?
4: W Poznaniu, tak.
3: Mhm. Bo to też mam takie wrażenie, bo o ile za granicą trochę ta praca zdalna jest bardziej

0: korzystania z Microsoft Teams. Microsoft Teams jest super. Jeżeli uważasz inaczej, to szanuję twoje zdanie, ale się z tym nie zgadzam.
1: I cyk, kaczyńk, Bill Gates, tutaj $1 000 000 na konto krawca.
0: Tak, właśnie. Właśnie to oczywiście było skonsultowane z krawcem i Microsoftem, ta reklama, wszystko dogadane.
2: A co powiecie na temat recepty na udaną cywilizację? Macie, bo tak zauważyłem, że wszyscy krytykują, pomstują, wieszczą koniec, wytykają, jak to wszystko już jest spaczone, popsute, a mało kto podaje jakąś receptę, jak poprawić, co ulepszyć. Nie ma za bardzo recept? Na razie potrzeba tylko coś tam.
0: Wiecie co, ja zawsze miałem z tego bekę, bo ja nie widzę nigdy tego upadku. Jakoś moim zdaniem cywilizacja ma się coraz lepiej, idzie w coraz lepszym kierunku i wszystko wskazuje na to, że generalnie ludzkość staje się coraz bardziej moralna, wbrew pozorom, coraz wyższe mamy standardy moralne, wymagania i oczekiwania wzajemne wobec siebie. Generalnie super, pomimo jakichś tam, wiadomo, niedoskonałości, no ale świat z dzisiaj jest nieporównywalnie lepszym światem od świata sprzed 100 lat i to tylko patrząc pod kątem standardów takich etycznych, nawet nie patrząc na rozwój technologii czy standard życia.
2: Kiedyś to było fajniej, na przykład się można było schować w krzakach, popatrzeć jak tam kobiety piorą, coś się wypinają tyłem, podbiec, rzucić się na babę. I zrobić swoje, no to były czasy.
1: Wyprać jej pranie i odprowadzić ją do domu.
0: Tak. Mam nadzieję, że krawiec to miałeś na myśli.
2: Tak, tak.
1: No ale tutaj fakt, jeżeli sobie popatrzymy na naszą cywilizację, na naszą gospodarkę tak w perspektywie 100 lat, to tak, ale spójrzmy na nią z perspektywy roku.
0: No, to co?
1: No to mamy bardzo mnóstwo zawodów, które może wydają nam się kompletnie niepotrzebne, jak fryzjerzy, jak mechanicy, gdzie tutaj mam straszny problem z moim mechanikiem, bo mam tutaj, kurde, jedną rzecz do zrobienia i jest problem, żeby złapać takiego specjalistę, który akurat się specjalizuje w tej części silnika, w którą potrzebuję zajrzeć. I takie firmy upadają. Takie firmy upadają, bo całość w pewien sposób zdechło.
0: No tak, no to jest na minus. To prawda. Zgadzam, absolutnie.
2: No i dobrze, no ale tutaj odchodzimy od konsumpcjonizmu troszkę, to na plus. Ludzie dostają takich przemyśleń, bardziej się robią uduchowieni, jak jest jakiś kryzys.
0: No i to już jest groźne dla mnie. Jak słyszę uduchowienie, to się chwytam za portfel.
1: Gdzieś dzisiaj widziałem taki news, się pojawił chyba na TVP Info i potem został, to znaczy tak, ten news mi gdzieś mignął koło oka, a potem się pojawił w innym miejscu i właśnie kojarzyłem, że to się pojawiło na TVP Info, że ateiści dużo gorzej znoszą tę całą izolację, bo nie mają tej najwyższej siły, na którą mogą się oprzeć. Kurde, po prostu jakaś taka, nie wiem, czy to było ze Sputnika, czy z jakiejś frondy, skąd to było wzięte, to zostało w ogóle usunięte potem z TVP. Ale widziałem. Ja widziałem to moimi oczami. Nie wierzcie mi, ale kurde, naprawdę widziałem to swoimi
0: oczami.
1: Ja
0: też to widziałem.
1: Aha, okej. Okay. Jezu, już myślałem, że mnie tutaj jakaś schizofrenia nie opuściła.
0: Nie, spokojnie. To zbiorowa halucynacja niestety.
2: Raczej w drugą stronę, to osoby wierzące są targane jakimiś ciągle lękami. To tak się by wydawało, że oni się powinni czuć bezpieczniej, lepiej, bo mają gwarancję nieba i w ogóle w głowie.
1: Ale wiesz co, ale krawiec, tak poprawia ci humor, bo podczas Wielkiej Nocy się pojawiły takie sytuacje, że ksiądz sobie jeździł, tam wystawiał się przez szyberdach i tam święcił ludzi z tego samochodu i tam ich kropił. I się pojawiły historie, gdzie ludzie, kiedy to zaobserwowali, zadzwonili na policję, że ksiądz bez pasów jeździ.
2: Bardzo dobrze. Lać, bardzo patrzyć, dobrze. Czy równo puchnie. Blać. No, a mój kolega, któremu siadł jeden biznes, drugi biznes, chciał coś na boku, coś własnego otworzyć, to z programistą się dogadał, robili tam serwis, programiście padł dysk i po kilku miesiącach pracy już na finiszu się to wszystko skończyło. I ja tak mówię, co stary, no to lipa straszna, nie? No tak.

0: trochę chyba jesteś teraz taki rozwalony wewnętrznie, ale nie, wszystko spoko, bardzo dobrze, ja się przyzwyczaiłem, ja to jest okej, okay. No trudno, stało się, to się stało.
1: A przepraszam, dlaczego nie trzymali danych w chmurze, tylko na dysku, nie rozumiem tego.
0: No bo to takie etamy może troszkę, że tam...
1: Jakby... Czy poza jakimiś świrami prywatności, którym się wydaje, że każdy czyha na ich życie, to ja sobie nie wyobrażam, po co trzymać wrażliwe dane na twardym dysku.
0: Ci ukradną z chmury, ukradną ci technologię.
2: Nawet Microsoft. Nawet kurde chmury, nie chmury, ale redundantne dwa dyski, na których trzymasz backup. No sorry, koleś zajebiście musiał zaoszczędzić na tym programiście, że... ewentualnie programista stwierdził, a to chuj, nie chce mi się robić, to powiem mu, że mi dysk padł.
0: Może. No, te też myślę, że mogło tak być. No, ale słuchajcie, czy teraz...
1: Nie, to jest sobie dobre, nie? No. Nic nie robisz przez pół roku zlecenia, bierzesz kasę, a na końcu mówisz, kurde, dysk mi padł, ojej, uch, kurczę, co my teraz zrobimy, ale jestem załamany.
0: No ale, napiszcie teraz na czacie YouTube'owym, czy głośniej mnie słychać. Czy wcześniej nie było za cicho, a czy teraz nie jest głośniej w sam raz.
1: Na moje to jest cały czas perfekcyjnie.
0: Cały czas jest tak samo. No dobra, to czyli ten suwak nic nie zmienia, dobra. Ale myślę, że pewnym wytłumaczeniem tego nastawienia kolegi, tego, że on jest bardzo wyluzowany, jest to, że zdradził mi, że stosuje sobie od pewnego czasu mikrodosing LSD. Etam znowu zadzwonił jako konferencja. Kurwa mać. Odebrałem niechcący. I dołączam z powrotem Aldonkę. Witam.
3: Ja sobie witam serdecznie, a ja myślę, jakie chamy w ogóle mnie do słowa nie dają dość, nie? Gadam tu i gadam nic, nie? Tak chciałabym pokrótce wrócić do tego, czy coś się dla ludzi zmieniło. Ja osobiście myślę, że nie. Że każdy prowadzi życie takie, jakie prowadził, tylko po prostu ten sam zakaz i w ogóle spowodował zwarcie instalacji w głowie i każdy szaleje przez to i chce więcej, chce wyjść na siłę i w ogóle i tak dalej i to się kręci. Dla większości na pewno nic się nie zmieniło i każdy prowadzi takie same życie, tylko ma więcej czasu na biadolenie i nowy temat jest po prostu. Co wy o tym myślicie?
0: No my jako ja, krawiec, bo jestem teraz sam tutaj, bo nie, przez Etama rozłączyłem, bo zadzwonił jako konferencja, odebrałem. Za karę cię tam nie odbieram, weź się w końcu ogarnij, naucz się tutaj.
3: Konferencja, no to ty, co o tym myślisz, krawcze, no ciebie spytam.
0: Kurczę, nie wiem sam, co myśleć o tym, wiesz, szczerze pomówiąc. Tak targają
3: różne.
0: No w
3: sumie coś zmieniło. No tyle dzieciaki nie chodzą do szkoły, dobra, jest ograniczona robota i w ogóle.
0: Dużo się
3: ale
0: zmieniło.
3: Ale podejrzewam, że w domu jest to samo, no, w polskich rodzinach.
0: No nie, to zależy gdzie, no. Są takie rodziny, gdzie jest przemoc domowa, no to tam teraz ofiary takiej przemocy
3: teraz, no,
0: mają piekło. Niektórzy cierpią strasznie, że nie mogą chodzić do kościółka. Inni cierpią, że życie towarzyskie im siadło, bo są przyzwyczajeni do tego, żeby się często spotykać z innymi i się męczą w domu.
3: Ale ja jednak myślę, że są sposoby takie, że po prostu i tak się każdy spotka, jak będzie chciał i tak. Wiesz, o co chodzi mi?
0: No niby tak, ale no są tacy, którzy cierpią z tego powodu, tak czy owak, no bo sobie nie potrafią
3: skomlają.
0: No siedzą w tym domu, no wiesz, no za złamanie kwarantanny są drakońskie kary, no niektórzy się boją, tak, więc siedzą w tych domach. No moja mama miała kwarantannę, no to nie wychodziła, no bo się bała, że ją tam przyłapie. Poza tym tu policjanci, bywało, że dzień w dzień sprawdzali, czy ona jest w domu, wiesz. Więc...
3: Ja ci powiem, że ja, przepraszam, tak wchodzę w zdanie, u mnie dzisiaj też policja zaczęła jeździć też, znaczy w sumie, nie wiem, miałam epizod z policją i mnie się pytali, dlaczego, czy znam wszystkie zasady poruszania się w tym momencie po mieście, ja mówię, że tak, że jest mi to znane, no nagminnie mi przypominacie, jak mam się zachowywać i co mam robić, dostaję listy, maile i nawet SMS-y od rządu, także no... Ale czy ja wiem, tak patrząc na tych ludzi, czy ja wiem, czy to się tak cokolwiek zmieniło? A może to właśnie o to chodzi, żeby każdy był bliżej siebie, pozabijał siebie nawzajem, wiesz o co chodzi, eliminował jednostki.
0: No tak to wygląda. No, też moja mama dostawała SMS-y, że do tej pory nie odnotowaliśmy instalacji aplikacji kwarantannowej, bla, bla, bla. Tak jakby każdy miał mieć obowiązek.
3: Dokładnie.
0: To znaczy, niby nie ma obowiązku, ale cały czas cię męczą o to i straszą, żebyś w końcu kupił sobie tego, żebyś w końcu kupiła sobie tego smartfona,
3: właśnie.
0: Nawet jak
3: no
0: nie
3: masz. No właśnie, nie każdy ma telefon i uwierzcie mi, nie każdy korzysta z internetu. No naprawdę, znam kilka młodych osób, które po prostu stronią jak mogą i nie wiem. Już nie wiem sama, co mam o tym myśleć.
0: To może ciąg Bolunga będzie wiedział, co o tym myśleć.
4: No ja wiedzieć od razu. Witam tak w ogóle.
3: Cześć, ciągu.
4: Jestem chyba pierwszy raz na czasach ostatecznych swoją drogą. W ogóle fajnie, że Skała się tutaj odezwał. Dawno chłopa nie słyszałem w ogóle. Już zapomniałem, jak brzmi.
0: No i tak i tak brutalnie tutaj spadł z anteny. No. Skała, jak słuchasz, jak jesteś, to śmiało dzwoń, znaczy daj znaka, żeby cię dołączyć, bo...
4: No, bo tutaj akurat dla Etama się należy mocne tam pęcki za coś takiego, no.
0: No, powinien takiego reksia w twarz. Pach!
4: A co do nieposiadania telefonu, to ja na przykład mam jakiegoś starego Sony Ericssona, ja bym nie mógł zainstalować na tym aplikacji. Więc na szczęście nie byłem na kwarantannie ani nic, ani nadal się nie zapowiada, więc spoko. No ale tak czy siak, no, co ja bym na tym zainstalował, kurczę, ja mam na tym Max kalkulator. Także no. Co do w ogóle tego, co się zmieniło, to u mnie akurat zmieniło się głównie to, że byłem w trakcie produkcji piwa z kolegą. I musiał kończyć sam. No to po prostu masakra. Dla nas to tragedia. A tutaj ludzie marudzą, że wyjść nie mogą. No. Co do w ogóle objawów tego metalicznego posmaku, to ja tak trochę pół żartem z tą ciążą. Sorry. Nie mogę się powstrzymać.
3: Ale nie, taki, naprawdę czuję się paskudnie, nigdy tak nie czułam żartownik. Się z truta.
4: Generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie straszne, że te obydwa objawy, które wymieniłaś, są tak bardzo mało specyficzne, w sensie, że można je przypasować do tak wielu różnych, są to objawy tak wielu różnych schorzeń, że no, taki doktor Google to już by ci mówił, że jesteś napromieniowana w ciąży, albo zatrułaś się chromem, albo masz uszkodzenie wątroby, albo infekcję grzybiczą dróg oddechowych, lub układu pokarmowego. Możesz mieć jeszcze zapalenie żołądka, przełyku. No i wielu różnych rzeczy. No, generalnie
3: no cała gama, no.
0: A ja polecam...
4: Jeszcze hiperkalemia jest jeszcze i hiperkalcemia, o.
0: A ja Aldonie polecę wlewy z askorbinianu sodu i starą, dobrą witaminę C. A tymczasem na antenie Grzesiek dołączył do nas. Witamy serdecznie.
5: Cześć. Dzwonię, bo trochę się, trochę tak słucha mi się, troszkę tak uruchomiłem. Jak tak słyszę, jak wszyscy mówią, co się u nich pozmieniało i tutaj ktoś nie może piwa robić, ktoś się wysypia, ktoś, bo nie można się spotykać. Naprawdę zazdroszczę wam, że żyjecie w takiej bańce, w jakiej żyjecie. Bo,
3: dlaczego?
5: Bo widocznie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że na przykład 31 marca kilkadziesiąt tysięcy osób straciło pracę, bo ostatniego dnia miesiąca, żeby powchodziły okresy wypowiedzenia, bo się liczą od początku miesiąca, kilkadziesiąt tysięcy osób straciło pracę, potem w kolejny piątek znowu kolejne i tak naprawdę bezrobocie rośnie w zastraszającym tempie i ci ludzie nie mają szans w większości znaleźć nowej pracy przez najbliższe kilka miesięcy. to, że upadają firmy, które zatrudniały po kilkaset osób i jednego dnia potrafią na przykład dać 150 wypowiedzeń, to, że ludzie, którzy na przykład budowali, nie wiem, jakiś majątek, mieli na przykład, nie wiem, hotel i nagle wszystko im pada i muszą, bo ich branża jest taka, że nic, że na przykład są ludzie, którzy pracowali w branży eventowej i na przykład ich branża po prostu zniknęła. Z dnia na dzień zniknęła zupełnie. To, że jest, jakby, wiecie, no może się dla kogoś nie zmieniło coś na zasadzie, nie wiem, bo mogę
3: no
5: się...
3: No właśnie o to mi chodziło, wiesz, o bardziej takie domowe sprawy i relacje, takie życie codzienne, a no tu masz oczywiście rację, no to jest tragedia, ale chodzi mi o takich ludzi jak ja, o ludzi, których ja obserwuję na co dzień, z którymi mam kontakt i no to, co ja widzę i odbieram, no w sumie nic się nie zmieniło.
5: Tak, ale... No tak, ale wiesz, jakby wystarczy na przykład porozmawiać ze znajomymi. Nie wszyscy o tym mówią, bo my właśnie nie
3: widzimy... Jest
5: to
3: tragedia, masz rację.
5: Nie widzimy tego wszystkiego, bo siedzimy w domach i nie widzimy... Dla nas życie, dla większości z nas gdzieś tam w tym naszym mikroświecie ono się jakoś mocno nie zmieniło, bo nawet jeżeli ktoś ma gorszą sytuację finansową, to nie widzi jakby skali problemu. Naprawdę, to jest taki kryzys, którego nikt z nas za swojego życia jeszcze mógł nie doświadczyć. I my jeszcze to bagatelizujemy, nie widzimy i tak dalej, ale naprawdę jest niewykluczone, że za 2-3 miesiące będziemy mieli w Polsce 20% bezrobocie. No. I to jest, wiecie, no, nam się może coś nie zmieniło, bo na przykład ludzie z IT, dużo ludzi z IT mówi, a mi się nic nie zmieniło, ale mogę pracować zdalnie. Ale jeszcze nie wiedzą o tym, że fundusze inwestycyjne i firmy kończą projekty inwestycyjne i za miesiąc, dwa, 50 praktycznie procent software house'ów w Polsce padnie i będzie bezrobocie wśród programistów, jakiego jeszcze nikt sobie nie wyobrażał. Że ludzie, którzy teraz pracują w IT, że myślą, że on jak jest programistą tego czy owego i on zawsze będzie miał pracę, jemu nic nie grozi. No, będzie bezprecedensowa sytuacja, w której ludzie z IT będą po prostu, programiści nie będą mogli znaleźć pracy, bo na przykład pracowali w technologiach bądź w software house'ach, które na przykład wykonywały pracę dla, nie wiem, jakiegoś startupu, który był finansowany z funduszu inwestycyjnego, a fundusze inwestycyjne wstrzymały teraz wypłaty i na przykład otrzymają ostatnią wypłatę i na przykład już software house'y wysyłają programistów na tak zwane ławeczki, czyli oddają swoich programistów, wysyłają po całym rynku listy, mówią, mamy takiego pracownika, odstąpimy ci go za koszt zatrudnienia, jeżeli go potrzebujesz, bo po prostu nie mamy pieniędzy na to, żeby go utrzymać. I ludzie sobie po prostu jeszcze nie zdają sprawy, tutaj nie wiem, ktoś nie wiem, piwa nie może zrobić, ktoś może tego nie zrobić.
3: Z takich małych właśnie rzeczy, zrobienia piwa, nie wiem, schodzenia na spacerków.
4: Ale czekaj, ale piwo wiąże się z pewnym wydatkiem dość sporej ilości pieniędzy, jest to jak najbardziej też sprawa finansowa, więc ja tutaj pół żartem to mówiłem oczywiście i takim tonem troszeczkę żartobliwym, ale to nie jest sprawa taka, że wiesz, typu lekka. A nie mogę wyjść, to nie jest lekka sprawa, to jest wydanie pieniędzy, które zostały stracone i to nie małych pieniędzy, więc
3: i
4: no...
3: I czasu przede wszystkim, który jest
4: no tak, cenny. Jasne. Za pieniędzy za prąd, wodę, pieniędzy za słód, i tak dalej, i tak dalej. Owszem, jest to jakaś taka kwestia, której nie musieliśmy robić, ale zaczęliśmy ją robić jeszcze, kiedy nie widzieliśmy, jaka będzie sytuacja. I gdybyśmy wiedzieli, jaka będzie sytuacja, to byśmy tych pieniędzy po prostu nie wydali. I jest to takie z mojej strony raczej pokazanie, że nawet taki mały problem też może być problemem, który gdzieś tam po kieszeni jednak uderzył, nie?
0: A to, co ty mówiłeś, tak, Grzesiek, to, co ty mówiłeś, Grzesiek, ja o tym wspominałem na antenie wielokrotnie, że bardzo mi żal tych ludzi, którzy, wiesz, zainwestowali w jakiś biznes, którzy stracili pracę, to też te tematy tu poruszaliśmy, może nie jakoś dogłębnie. No, a powiedz, ty jako właśnie nasz tutaj dyżurny przedsiębiorca, dostałeś ostro po rajtkach, że tak powiem?
5: No właśnie, trochę dostałem, ale nie jakoś tak, no, przychody spadły w kwietniu, marzec był bardzo dobry, raczej dobry, no bardzo, no był taki, że było okej, okay, no bo ja teraz jestem w fazie jakby inwestycyjnej, ale kwiecień faktycznie, tylko że ja się przygotowywałem, bo moi znajomi na przykład, czy gdzieś tam ludzie ignorowali, trochę się podśmiechiwali, ale ja już, nawet jak ludzie lecieli do sklepów po zakupy, to ja nie musiałem aż tak bardzo, bo ja budowałem od 2 czy 3 tygodni jakiś zapas, nawet firmowo. Wszystkie działania, które mogłem podjąć, które spowodowały jakby uporządkowanie finansów, żadnej decyzji nie musiałem podejmować, która kogoś by skrzywdziła. Jeżeli miałem na przykład leasing samochodu, to złożyłem wniosek i firma leasingowa mi zawiesiła na 6 miesięcy. Jeżeli kredyt firmowy, to też złożyłem wniosek o to i tak dalej. Podjąłem wszystkie możliwe działania, zrezygnowałem z niepotrzebnych wydatków i tak dalej. Po prostu zmniejszyłem koszty firmowe o około 30%. Natomiast nie wpłynęło to na to, że na przykład ktoś nie otrzymuje pieniędzy jakoś za swoją pracę czy jakkolwiek i tak dalej. Natomiast przychody w kwietniu spadły tak w stosunku, no jeszcze nie wiadomo jak będzie na końcu, bo już mam dopiero połowę miesiąca, natomiast pierwsze 2 tygodnie kwietnia to tak naprawdę nic się nie działo. Nic praktycznie, więc jakby spadek przychodu kwiecień do marca będzie na poziomie 70%. Natomiast maj już powinien być 2 razy lepszy. I tak naprawdę no, każdego dnia analizuję, mam przygotowane Excel, zapisuję każdą złotówkę, każdy przepływ pieniądza śledzę, analizuję, podejmuję wszystkie możliwe działania, żeby po prostu firma przeszła przez to. I na przykład no, moich bardzo dużo klientów, bo przecież ja sprzedaję oprogramowanie i jeden z pakietów mamy, to jest CRM dla firm szkoleniowych. I ta grupa moich klientów po prostu praktycznie no, z dnia na dzień nie mają nic. No, i miałem klienta, dużą firmę eventową, potencjalnego klienta, który chciał wdrożyć nasze rozwiązanie. Firma, która była kilkanaście lat na rynku i oni mi napisali przez 2 czy 3 miesiące, bardzo byli tacy hop, siup do przodu i tak dalej, ale po 3 tygodniach napisali, że gdzieś tak, nie wiem, na początku kwietnia, bo już jak już widzieli, że ta sytuacja, wszystko im spadło z kalendarza, wszystko. Napisali, że po prostu na ten moment firmy zamykają i kilkadziesiąt osób po prostu nie będzie miało w tym sezonie pracy przy eventach. I to już nawet nie były wybory typu, że oni rezygnują z inwestycji, z wdrożenia nowych narzędzi informatycznych i tak dalej. Po prostu zamykają biznes. Mam klienta, który zarządza hotelami i oni do mnie mówili: Grzesiek, my mieliśmy tak, że jak poszło w wiadomościach, bo nie mieli większość gości z zagranicy, powiem, Grzesiek, jak była pierwsza informacja o tym, że w Polsce jest pierwszy przypadek, to ludzie wypakowali się momentalnie, wpadali do hotelu czy do apartamentów, rzucali klucze na recepcję, nic nie mówiąc, i nawet jak mieli, nie wiem, jeszcze tydzień, czy 2 tygodnie, czy 5 dni, czy 2 dni, czy 3 dni pobytu, rzucali klucze i wychodzili. I no, jest, ja nie mam jakichś tam, ja mam w tamtym roku dużo się zmieniło w biznesie, więc jakby gdybym ja miał taki biznes, jak miałem na przykład 2 lata temu, no to miałbym dużo gorszą sytuację niż mam teraz.
6: Słuchajcie, to tak wtrącę się teraz ja, to można z tego, co słucham i jak opowiadacie i mówicie o tym wszystkim, to ja wnioskuję tak, że dużo zależy od statusu społecznego, jaki się ma. I właśnie przez ten status społeczny zapatrujemy się na problem, tak? Czyli dla jednego to będzie takie, dla jednego to będzie takie. Widzę, że Grzesiu bardzo poważnie podchodzi do sprawy. Oczywiście mądrze, rozumiem. I taki przeciętny, no nie wiem, Janusz czy Grażynka, którzy, no nie wiem, żyją z zasiłków, oni będą ten problem zupełnie też inaczej postrzegać, nie? Co o tym myślicie?
0: Kagebierut pisze na czacie: u Etama nic się nie zmieniło, dalej jest nierobem w maseczce. Nierobem, ale w maseczce.
6: Etam jest na topie strasznie, nie? To jest nasza gwiazda.
0: No pewnie, maskotka nasza. No, a to...
5: Wiecie, no. W tej całej sytuacji wychodzi to, ja nie mam jakby złej sytuacji, ja mam rozpisany plan i ja jestem w stanie obecną sytuację funkcjonować przez, tak nawet do pół roku przetrwać. Wprowadziłem nowe usługi, no, robię wszystko, co mogę, czyli jakby nie marnuję ani jednego dnia i nie marnuję ani chwili, po prostu staram się po prostu przez to przejść, żeby się nie obudzić z ręką w nocniku, bo będzie kiepsko i naprawdę współczuję wielu ludziom, bo są branże, gdzie ludzie, nie wiem, są, przecież słuchajcie, taki fryzjer, który ma salon fryzjerski, ma koszty i tak dalej. No na początku przez pierwszy tydzień czy dwa było podziemie fryzjerskie w Polsce, ale teraz już nawet tego nie ma. Mam znajomych, którzy mają barbershop drugi miesiąc wszystko pozamykane, a to są goście, którzy otworzyli go, żeby was nie skłamać, pół roku temu. Młode chłopaki, nie? W moim wieku mniej więcej, tam 30 lat.
0: I zaczynanie od zera de facto dla wielu ludzi.
4: Nie mam pojęcia, jak wygląda to w takich branżach. Wiem, jak to wygląda chociażby w branży piwnej, w krafcie, który większość swojego dochodu ma tak naprawdę nie ze sprzedaży w butelkach, bo bardzo mało produkuje w butelkach tak naprawdę, tylko w kegach. A gdy bary pozamykane w dużej mierze, no to mają problem i to dość spory aktualnie.
6: Sądy tak działają.
5: No też nie do końca, też nie do końca działają, bo na przykład moja sprawa, która była w sądzie o udzielenie zgody na...
6: Znaczy, w sensie może dla obywatela nie do końca działają, a w środku jest ok.
5: Bo na przykład my mieliśmy sprawę na przykład na 31 marca, w toku już mieliśmy tam mieć jakieś przesłuchanie na udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa międzynarodowego. I nam spadła z wokandy zupełnie sprawa i nie wiadomo kiedy. I wszystko nam to też nagle... Więc no nic nie działa. Tak naprawdę gdzieś tam siedząc w domu i żyjąc w jakimś takim swoim mikroświecie z dnia na dzień, nie do końca to zauważamy. Natomiast jeżeli spojrzymy tak szerzej, my jeszcze nie odczuliśmy nawet 5% kryzysu, który odczujemy w ciągu 2-3 miesięcy. Będzie naprawdę grubo.
0: Jest takie ładne przysłowie, jak to było, zanim gruby schudnie, to chudy umrze. I to chyba oddaje trochę obecną sytuację, nie?
5: Nie do końca. Nie do końca. Wiesz dlaczego? Bo teraz wygrają ci, to może zabawnie zabrzmi, ale teraz jakby przetrwają ci, co mają niskie koszty. Tu już nawet nie chodzi o biznes, ale ogólnie o życie. Jeżeli ktoś nawet miał do tej pory biznes, pracę na etacie czy jakkolwiek, gdzie zarabiał 10 tysięcy czy 20 tysięcy miesięcznie i był przyzwyczajony do stylu życia, jaki dają mu takie zarobki, a nagle zostaje z niczym, no to będzie kiepsko. Jeżeli ktoś, nie wiem, jakoś bardziej lepiej zarządzał swoimi finansami, kto potrafił się dostosowywać do sytuacji, kto nie rozpieprzał kasy i tak dalej, lepiej się dostosuje. Słuchajcie, jak ktoś miał firmę nawet, zatrudnia powiedzmy 50 osób, albo nawet 10 czy 30, miał na przykład 100 tysięcy kosztów, teraz wychodzi jego ułomne myślenie, bo myślał, tacy ludzie często myśleli, nagle się firma Booksy, nie wiem czy znacie to oprogramowanie, przez które można na przykład rezerwować fryzjera. No i ktoś by, super startup, mówiono, że najlepszy startup polski, że tam teraz 100 milionów ktoś zainwestuje. Wiecie co? 3 tygodnie zamknięcia salonów fryzjerskich spowodowało to, że firma zatrudniająca 300 osób i wyceniana na prawie miliard, już na chyba ponad miliard złotych, i musiała zwolnić 150 osób i nie wiedzą, czy przetrwają do czerwca. Bo żyli na wielkiej pompie i myśleli, że są po prostu, no, że kasa zawsze będzie. Jest mnóstwo takich przypadków, że właśnie ludzie, którzy żyli na grubo, no, ale ja też wcale im nie współczuję. Tak? Ja współczuję bardziej tym ludziom, którzy potracili pracę, nie współczuję tym, którzy żyli na, mimo jako że jestem przedsiębiorcą i jestem krwiożerczym kapitalistą, ktoś by powiedział, ale bardziej współczuję tym po prostu ludziom, którzy mają, bo tu będzie taka sytuacja, że będziemy się po prostu zmagać z takimi ludzkimi, codziennymi, domowymi dramatami. Ludzie będą tracić pracę, będzie narastało narastała przemoc domowa, będzie naprawdę wiele dramatów i wcale nie współczuję ludziom, którzy żyją wciąż w jakiejś bańce i myślą, że ich to nie dotknie. No dotknie każdego. Słuchajcie, łańcuchy dostaw

0: dostaw są pozrywane. Gospodarka to jest system naczyń połączonych. Nawet jeżeli ktoś teraz pracuje w branży IT, zarabia jako programista i nie wiem, Java 10 tysięcy i myśli, że jego to nie dotknie, ale jeżeli jego firma wykonuje oprogramowanie na przykład dla branży, która została mocno dotknięta, na przykład hotelarstwo, to on za miesiąc będzie bezrobotny i pójdzie po zasiłek na 1000-1200 zł.
1: Okej, okay, ja trochę zacznę moderować więcej, ponieważ jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć łącznie ze mną osób w tej chwili na antenie. To dajmy
2: ja
1: może...
2: Nie słyszę sześciu.
1: No tak, bo pozostali czekają na swoją kolej.
2: Może to ja się zrywam wtedy.
3: Nie zrywa się, ej.
1: Nie.
2: No to nie, no. To ja będę sapać tam z tyłu wam, aby rozmawiajcie. Będę się tylko odzywać co chwilę, bo
1: ja lubię,
2: coraz gorzej się czuję, może zejdę dzisiaj.
0: To zabrzmiało trochę jak grupa najebanych facetów na imprezie i ostatnia dziewczyna wychodzi. Nie wychodź.
1: Nie wychodź, ja lubię jak sapiesz, kochaniutka.
4: Tak, dokładnie mi się skojarzyło. Dzięki za to porównanie.
5: Ja chciałem oficjalnie podziękować Kraftowi, że mnie w końcu odebrał, bo postanowiłem jeść tabliczki czekolady tak długo, aż mi nie odbierze. Zjadłem dwie, a już posięgałem po trzecią, więc dzięki Krawie.
2: Dostaniesz szoku diabetologicznego.
5: Nie, ja tak mam, że cztery czekolady na raz mogę zjeść i potem przez miesiąc nic nie jem.
2: A później byś miał jakąś glukemię albo coś takiego.
5: Ma to możliwe, bo coś rzeczywiście tak. Co do tego metalicznego posmaku, to jest podobno chmura radioaktywna nad Europą.
2: Ja...
3: Oj, wyszczymy.
2: Nie tak abstrakcyjnie.
5: Jest jeszcze możliwość pęknięcia woreczka żółciowego, ale to...
2: To chyba go... szybciej zeszła.
1: Właśnie sobie wyobraziłem taką Aldonę biedną, która jest w ciąży, ma pęknięty woreczek żółciowy, dopadła ją radioaktywna.
2: Co macie z tą ciążą?
4: No bo jest taki objaw ponoć przy ciąży.
1: Ma uszkodzone nerki, serce.
3: Zostawcie ją w spokoju, ona nikomu nie wadzi, nikomu nie dokucza, zostawcie ją w spokoju.
2: Powiedz im potrzeba, powiedz.
3: No, ona nie jest w ciąży. Ona ma tutaj gładką talię, doskonałą. I
1: skąd wiesz?
3: Całe, no ja bym tak ogólnie... Ja,
2: i całe te,
3: taka,
2: całe te.
3: Taka, wiecie, no taka... pachnie, no, aldoną.
2: Ja teraz chyba się naprawdę zawinę już spać. Bardzo miło mi było, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, kobitki dzwońcie, widzicie jak jest fajnie, nie wstydźcie się,
4: no,
2: pozdrawiam was serdecznie, cześć.
1: Trzymaj się Aldona zdrowie tam i dawaj znaka jak chorób.
3: Dobra, ale słuchajcie, bo miałem tutaj bardzo długą rozmowę z kim, nie pamiętam z kim, ale...
2: Ej, weźcie mnie rozłączcie, bo ja jakoś nie mogę trafić tu w telefonie, coś mi się stało.
3: Nie, no zostaw, wrzuć telefon pod poduszkę, posłuchamy jak chrapiesz.
1: Nie rozłączę, nawet jakbyś chciała, to cię nie skrzywdzę. Chyba, żebyś bardzo
2: siedzę
1: chciała.
2: Siedzę cicho, tam matka siedzi z tyłu, no.
5: Córa wyszła właśnie pijana z pokoju i się pyta, czy dalej gadam z jakąś dziewczyną, no. No na pół litra wypiła chyba.
2: A słuchajcie, lat. Karolina jutro ma urodziny, nie wiem, czy wiecie. Trzeba zrobić jakąś właśnie, jak Krawiec mówił wcześniej, audycję imprezową.
1: No.
3: A jakąś muzyczkę mogę puścić?
2: No właśnie. Niech dziewczyna ma, trochę się udzielała twojego czasu.
5: Nadawanie. Będziesz nadawać, Karola, jutro? Nie będzie nadawać.
1: Ale to przekaż serdeczne, szczere od serca happy birthday to you.
2: No, zagramy na pewno jutro dla Karoliny.
5: Żeby ona tylko chciała słuchać, bo się szykuje impreza dwuosobowa.
2: O!
3: Czy to ty i twoje ego?
5: Mnie tu nie będzie, ja się jutro wynoszę.
2: Narcyz ze Szczecina?
5: Nie, ja jestem po prostu realistą, jeśli chodzi o to.
3: To ja, że tak powiem, w ramach przygotowań do jutrzejszej imprezy?
5: W ramach przygotowań do jutrzejszej imprezy? To wam teraz pokażę, co leży u mnie na podłodze. Czekajcie, tylko kamerkę znajdę. Nie, no kurde, teraz na tym telefonie rzeczywiście jest problem.
1: Ten tu zawsze chce coś włączyć, nie może. Nie
3: wiem. Serio, sorry, że tutaj przerwę, ale naprawdę mieliśmy jakąś taką aber dyskusję wolnorynkową przez ostatnie, nie wiem, 15, 20, 30 minut, gdzie nas zerwało i poszło to wszystko w pidziec.
2: Znaczy... Odsłuchasz sobie.
1: Znaczy, co zerwało?
3: Nie, bo mieliśmy ładną dyskusję na konferencji obok, która była wcześniej, która została zerwana i która się nie dostała na nocne radio.
2: Aha, co Etam wtedy dzwonił, tak? I po prostu
1: nie wiem o co chodzi za bardzo. Była sobie konferencja jakaś, gdzie rozmawialiście sobie obok?
2: Nie, chwila, to potrzeba na dwa fronty jedzie w jednym czasie.
3: Nie, to była konferencja jakaś porzucona.
1: No ja tu zamknąłem u siebie konferencje dwie, które jakieś były.
3: No i właśnie na tej napierdalaliśmy.
1: Aha, że pisaliście ciekawe, że pisaliście sobie ciekawe rzeczy i zniknęło, tak? Czy o co chodzi? W czym problem?
3: Dobra, nieważne, jebać system.
5: Ja chciałem wytłumaczyć, bo wtedy, kiedy Krawiec powiedział, że ja dzwonię na konferencję i mi dlatego nie odbiera, bo ja to słyszałem to, Krawiec, nie zapomnę ci, to ja dzwoniłem na nocne radio, tylko się pojawiło GR, czyli Grzegorz, nie wiem dlaczego.
1: Na początku zadzwoniłeś jako konferencja, niechcący cię dołączyłem, bo nie zauważyłem, że dzwonisz jako rozmowa grupowa i rozłączyło wszystkich innych przez to. I dlatego miałem żal i się wkurwiałem, że znowu napsuciłeś.
3: I wszyscy inni mieli swoją osobną konferencję i myśleli, że są na live'ie. I tam sobie przez ostatnie pół godziny rozmawialiśmy.
2: Aha, no ja też dużo dzisiaj powiedziałam, a mnie nikt nie słyszał, także znam to uczucie.
1: A, czyli w ten sposób gadaliście sobie, myśleliście, że jesteście w radio?
3: Tak.
1: Gadał
3: tak,
1: dziad do obrazu, rozumiem.
3: A obraz ani razu.
1: To dlatego się pytałeś, Krawiec, żyjesz? Bo myślałem...
3: No kurwa tak, bo...
1: A to przez Etama, to jest jak zwykle jego wina. On popsuł.
3: Etam, możemy go już oddać do schroniska?
5: Gadasz jak moja baba.
1: Może coś w tym jest.
3: Oj, szanuj słowa, bo jak ci spoliczkuje jak twoja baba, to się nie pozbierasz.
5: Ona nie słucha na szczęście nocnego radia.
2: A skąd wiesz, może właśnie cię szpieguje i słucha i zbiera dowody na ciebie.
1: I czemu na szczęście?
2: I później przedstawi, zamiast właśnie to ona przedstawi, dlaczego poszła w tango, bo wolałeś radio, no. Wolałeś siedzieć z chłopakami.
5: No bo
2: albo opowiadać swoje tekstezy.
6: Wolałeś z chłopami noc spędzać.
2: No. Niż z babą i się nią zajmować, jak trzeba. I co ty na to, Etam? I co ty na to? Pieniędzy. Oparcie.
5: Oparcia. Nie chcę, weź mnie fotel.
3: Ale jakbyś tak sobie na kolankach ukląkł i tak się, wiesz, tak jako taki podnóżek zrobił, żeby sobie mogła wygodnie rozłożyć nogi.
5: Oho.
3: No to tak być może taki jesteś trochę BDSM, taki kuk.
5: Ale co dalej? Pociągnij temat, zobaczę jak w swoim wykonaniu rozłożyć nogi i co?
1: Etam BDSM, to mi się jakoś tak kojarzy, że z reklamówek ten strój taki jakiś porobiony z reklamówek.
3: Nie no, słuchaj, no majteczki lateksowe, tak? Tutaj jakiś system rozszerzalny, jakieś dodatkowe dyskietki, tutaj klawiatura na całej dupie, z drugiej strony jakiś CD-ROM albo CDI, taki system Philipsa. Ja zaraz wam wszystko wyjaśnię, na czym ten system Philipsa polega, a taki wbity po prawej stronie. No i tak sobie stópkami po prostu tak klepię po tej klawiaturze Amigi.
5: Nie, blisko byłeś, ale ja raczej takiej fantazji nigdy nie miałem. Ale mogę opowiedzieć wam fantazję o kokonie?
1: O czym?
5: O kokonie.
1: O kononie?
5: Wiecie, co to jest taka folia do pakowania żywności, taka przeżyczysta folia, co jak się rozwija z takiego wałka.
2: Taki jak ten worek. A la worek.
5: No takie coś.
2: A ty
5: no,
2: masz tylko, że to się tymi workami, foliami.
5: I tak, żeby mnie ktoś w kokon winął, jakaś fajna laska, Ja bym był taki bezbronny w tym kokonie, taki zawieszony, a ona by sobie tam robiła, co chciała.
2: Ale co ona mogła z tobą zrobić, jak ty byś był cały owinięty etam?
3: No co, właśnie wszystko by tak sobie, wiesz, no. Takiego strapona.
1: Przestań się, nie mogę tego słuchać.
4: Umarłem w środku.
2: Nie mogę śmiać, bo mnie brzuch boli, naprawdę.
3: No żeby się nie zesrała.
1: Kokonowy fetysz, to zaskoczyłeś.
3: A ty się śmiejesz, jest coś takiego jak próżniowe łóżko. Próżniowe łóżko, gdzie masz, gdzie jest to rozpostarte na takiej ramie, łóżko właśnie, gdzie, kurde, no ciężko mi to określić słowami, gdzie masz z jednej strony folię, właśnie taką czarną, z drugiej strony folię i wyciągasz z niej powietrze i tylko masz takie coś jakąś na gębę, żebyś mógł sobie oddychać. No i bardzo polecam miłośnikom BDS-a.
4: Tutaj w ogóle poszła propozycja, że Etam w stroju lateksowym, to już sobie wyobrażam, jakby Etam zrobił sobie strój lateksowy, stwierdziłby, że taki w sekszopie za drogi, wziąłby dużo rękawiczek lateksowych.
1: No, reklamówka na łeb, trzy dziury.
2: Takich niebieskich w dodatku.
5: Nie wiem, czy pamiętacie, lateks z lateksem, ale takich fetyszy mężczyźni mają dużo, na przykład jakieś pończochy zakładają czy coś, ale w latach 80. ja pamiętam, jak chodziłem tak klasa 1-4, to chłopacy zimą chodzili w rajtuzach normalnie, takich były chłopięce rajtuzy. To było normalne, kolorowe, czerwone, zielone, różne.
2: No jakiś system grzewczy trzeba zainstalować, nie? Także to jest nic takiego, wiesz, różnego, ani żaden show.
5: Zanim zaczęli kalesony nosić, to nosili rajtuzy chłopięce po prostu i tyle, nie?
2: No i pewnie, bo dla dziewczyny były dwa paski na dupie, jeden z przodu, a dla chłopca pewnie pasków nie było na tyłku. A
3: nie, ty... no słuchajcie, w dawnych czasach to wyglądało tak, że człowiek sobie brał takie onuce, jeżeli nie miał onucy, to sobie brał taką gazetę, żołnierz polski, i sobie ją, wiesz, obklejał tą gazetą swoje stopy i wkładał do buta. No i tutaj...
5: Warunki to były.
3: O, warunki. Tak, dokładnie.
5: No. Ja też w gazetach takich chodziłem, na wykopkach, na owocobraniu, w Pyrzycach, jak najbardziej w gazetach, bo przecież palce bym sobie podważał.
1: Skarpety z gazet, czapka z reklamówki.
5: A to przy malowaniu sufitu to się zawsze robiło. Czapkę z gazety, znaczy się oczywiście nie z reklamówki, taką łódkę taką się robiło. Pamiętacie, ale wróćmy do tematu tej ekonomii, bo tam Krzysiek fajnie zaczął rozmawiać o tych programistach, a chciałem się Grześka spytać, nie wiem, czy on jest jeszcze, bo nie widzę teraz.
0: Jestem.
5: A co z grafikami?
0: Trudno mi powiedzieć, co z grafikami. Myślę, że wręcz bym powiedział, że może być trochę inna sytuacja, bo dużo programistów po prostu pracuje przy takich... myślę, że wydatki marketingowe firm będą w najbliższym czasie troszeczkę rosły, bo jest już widać, że teraz po świętach widać, że ruszył się trochę rynek i bardzo dużo firm zaczyna myśleć, nawet te, które są wyłączone z życia i na przykład jest im zapowiedziane, że za miesiąc czy za parę tygodni będą mogły wrócić do pracy, już zaczynają myśleć o ułożeniu planów marketingowych, starają się nowe strony internetowe zrobić, opracować, coś zmienić i tak dalej, bo chcą jak najszybciej zacząć odrabiać straty. Więc myślę, że z grafikami to jakoś tak... Myślę, że to nie ma nawet co porównywać grafików i programistów w tej sytuacji. Myślę, że po prostu bardzo dużo programistów pracuje przy takich wielkich projektach, które są na przykład, nie wiem, finansowane z jakichś funduszy inwestycyjnych, z jakichś dotacji unijnych, z jakichś tam projektów mniejszych, większych, jakichś takich projektów, które są, że tak powiem, bajerami dla firm, typu firma sobie wymyśliła, że zacznie skoro ma zyski, tak, to będzie je inwestować i będzie inwestować w jakiś system, który może za rok albo za dwa będzie potrzebny. I idą ogromne pieniądze, bo tak to często wygląda, że software house na przykład pracuje przez wiele miesięcy nad jakimś systemem dla jakiejś firmy, która ma pieniądze i pompuje w jakąś platformę, która może za rok będzie im potrzebna albo za dwa. A w przypadku grafików, no to czy firmy, akurat nawet jest teraz tak, że od, w maju, w czerwcu powinny mocno rosnąć, może być sporo pracy dla agencji interaktywnych, ale głównie takich, które będą pracowały przy e-commerce, bo e-commerce faktycznie bardzo mocno rośnie. Dzisiaj fajne rzeczy słuchałem na temat tego, że w większości branż e-commerce stanowi zaledwie około 10% jakby rynku danego. I samo odpłynięcie, powiedzmy, nie wiem, pozostałe 90% jest offline i wystarczy, że nie wiem, 1/10 z tego offline'u odpłynie do online, to rynek online w niektórych branżach może urosnąć dwukrotnie. I właśnie agencje interaktywne, które ogarniają e-commerce, będą miały, już mają bardzo dużo roboty. Na przykład Allegro bardzo mocno rośnie. Bo dużo firm, które były do tej pory w offline tylko, zaczęły sprzedawać przez marketplace'y, bo ani nie mają wiedzy, ani zasobów, ani umiejętności, ani budżetu, żeby zacząć budować własne e-commerce'y i zaczęły sprzedawać przez marketplace'y, typu właśnie Allegro.
5: Mm-hmm. No ja mogę tylko potwierdzić, że pracy jest dosyć dużo, jeśli chodzi dla grafika, ale z odroczoną płatnością. Znaczy, możemy ci zlecić, ale na razie nie mamy czym płacić. Więc ja wpadłem na pomysł, żeby chwilowo zostać programistą i właśnie piszę taką aplikację.
2: A tam ty jesteś wszystkim.
5: Wszystkim, no to był Bogiem.
2: Alfa i Omega.
5: A nie, piszę aplikację. Zupełnie piszę aplikację, bo mnie tutaj Grzesiek ucieszył i to mi to przypasowało, że będzie aż 20% bezrobocie. Ja twierdzę, że będzie parę procent jeszcze więcej nawet do 30 może dojść.
3: Natomiast do 60.
5: Nie. Na 70% będzie gdzieś pracowało, będzie ludzi, tych, którzy oczywiście są w wieku produkcyjnym. Natomiast ja piszę taką aplikację, która będzie miała specyficzną, no to będzie radio dla bezrobotnych, które będzie odczytywało im podczas chodzenia po mieście w maseczkach, odczytywało im oferty pracy z regionu.
3: Zróbmy sobie radio internetowe dla bezrobotnych i kupmy im wszystkie smartfony, żeby sobie mogli słuchać to radio. Słuchaj, Grzesiek, mam do ciebie takie pytanie, które mi się, że tak powiem, zawinęło w mojej bańce informacyjnej, ponieważ nie tak dawno temu, parę dni temu, trzeba było zapłacić ZUS. I było bardzo wielu przedsiębiorców, którzy zgłosili, że potrzebują sobie zwyczajnie tego, zgłosili się do tego programu, tej tarczy antykryzysowej, żeby ten ZUS został przejęty przez państwo. No i zgłosili, nie dostali decyzji i teraz mają zadłużenie na koncie ZUS-owskim. Jak to wygląda? Nie wiem, jak to się...
0: Nie ma znaczenia. Może te zadłużenia, które będą powstawać w kwietniu, w maju i w czerwcu, za miesiące marzec, kwiecień, maj, one nie będą poddawane egzekucji, po prostu oni nie są w stanie przerobić systemu ZUS-owskiego, żeby on tego nie naliczał. Więc one po prostu są naliczane, ale nie są poddane egzekucji. Jeżeli do 20 czerwca będzie złożony wniosek z datą wsteczną, to te zaległości zostaną skasowane.
1: A, przy okazji bo wielokrotnie się pytałem was, słuchaczy, jak to jest z tym składaniem PIT-a, czy to koniecznie trzeba go składać, czy nie, i się w końcu dowiedziałem, jak to jest od księgowej, no to chyba pewna informacja, że faktycznie jest tak, że możecie w ogóle nie składać i Urząd Skarbowy wypełni za was. I tyle. Tylko gorzej, jak ktoś ma jakieś tam odpisy, coś, no to raczej już musi, bo to już skomplikowane.
3: Albo więcej niż jedno źródło dochodu. Tutaj jest coś takiego, że musisz wejść na stronę i potwierdzić, że ten PIT, który został pierwotnie wykształcony przez urzędnika, że on jest taki, jaki chciałbyś, żeby był.
1: Inaczej jest. Nie musisz wcale potwierdzać, tyle że nie potwierdzając, jakby automatycznie potwierdzasz i bierzesz odpowiedzialność.
3: Pod warunkiem, że jeżeli tam mam sobie swoją umowę o pracę i miałem kilka innych umów, zlecenie czy umów o, kocie, zostaw to. I parę innych umów. No to pytanie, czy wszyscy złożyli w swoim czasie, wszyscy moi zleceniodawcy wrzucili sobie w ten czas odpowiednie informacje, bo może być, że to się nie zdarzy, że trafiłem na jakiegoś Janusza biznesu i on tego nie złożył. No i potem będę musiał, no nie będzie mnie to jakoś tam bolało, ale będę musiał się udać do Urzędu Skarbowego, żeby wyjaśnić, dlaczego mój ten Jan Paweł II jednak nieuczciwie do mnie podszedł, za późno podszedł do mojego PIT-a.
2: Abstrahując od tematu, tam dałeś mi pierwszeństwo.
1: Oddajmy głos Aldonie.
2: No, abstrahując od tematu, macie jakieś takie swoje korona song, co mielicie właśnie w tym brzydkim czasie dla nas wszystkich i słuchacie non-stop i popadacie w depresyjne stany, bądź pobudzacie się taką pioseneczką?
0: Wczoraj pół dnia słuchałem elektrycznych gitar.
2: Powrót, czyli powrót taki, sentyment.
0: No raczej powrót do czasów, gdy miałem kilka lat.
4: Słuchaj, ja nie słucham niczego innego. A tam reszta chłopaków. Ja na przykład nie słucham niczego innego niż zwykle, albo jakiegoś rapu jak Mata, który jest bardziej takim komediowym rapem, a jeżeli jakieś depresyjnych rzeczy, to Girl in Red, to jest taki indie rock, całkiem spoko. Chociaż ludzie, którzy nie lubią piosenek o LGBT, może lepiej nie słuchają.
3: Z mojej strony Tubistrio, gdzie frontmanem, że tak powiem, pianistą jest Michał Tubis, wychowanek mojej kochanej łódzkiej Akademii Bacewiczów, Tubistrio. Jeżeli chcecie lekkostrawnego jazzu, jakiś taki entry level do lekkostrawnej, ale bardzo głębokiej muzyki właśnie w trio, gdzie jest perkusja, gdzie jest kontrabas, gdzie jest fortepian, tak, Tubistrio. Powtórzę raz jeszcze, zapamiętajcie to sobie. Tubistrio jest dostępne na Spotify i na innych różnych dziwnych rzeczach.
1: A to, co wcześniej leciało w nocnym radio, co zapodałeś, to twoje jest dzieło?
3: No to jest...
2: No rękodzieło, nie?
1: No fajne robisz muzyczki, lupy. Po ile takie może... lup?
3: Może bym ci zaraz nie zlupił, kurde.
1: A nie, co, nie na sprzedaż już, wielki artysta nie sprzeda, no.
0: Jeszcze takie pytanie. Sorry, że tak się trochę wbije. Nie wiem, czy tak ze świata radiowego, czy wiecie, że dzisiaj powołano nowe radio internetowe?
1: A, coś było, że Wojciech Mann i spółka i różni ludzie z dawnej trójki zakładają nowe tak. Radio. O tym mówisz?
3: Tak. I don't know, man.
0: Już dzisiaj zebrali ponad 200 tysięcy na jakiś tam Patronite'ach czy czymś.
1: Kurde, nice.
5: Czy mogli przyjść tutaj, jakby gotowe jest, nie?
2: Myślicie, że to będzie taka konkurencja dla takiego radia jak Nocne Radio?
5: To jest hermetyczne. Man i Etam, jaki to byłby program.
0: Mają na Patronite zadeklarowane na ten moment 247,5 tysiąca miesięcznie.
2: A myślicie, że to długo potrwa? Czy to będzie taki boom, tylko skoki, jakiś tam miesiąc, powiedzmy dwa i stop?
3: Nawet niech to będzie jeden miesiąc, to jest jednak 247 tysięcy.
1: Ciężko powiedzieć, ale na razie widać duży entuzjazm, nawet w komentarzach, że ludzie bardzo kibicują, bardzo są entuzjastycznie nastawieni, dopingują i deklarują, że ja bym dał stówę miesięcznie nawet. Po prostu tak znienawidzili tą trójkę, że chcą, żeby to była konkurencja dla tej trójki. Polak taki jest.
3: Może nie znienawidzili tej trójki, tylko znienawidzili to, co wyruchali z tej trójki.
0: Słuchajcie, ale są patroni, którzy będą 3 tysiące miesięcznie, jest trzech, jest 25, którzy po 1000 zł miesięcznie, jest pełno takich, co po 500 zł, 330, po 100 zł to jest tam grubo ponad 300.
5: Ja nie płacą za robotę. Ludzie dawali. Oni dostali i zostali od kogoś. To jest tego pis na wodę. Nie wierzę.
1: Wszystko pić na wodę. Okłamują was, okłamują.
3: I w ogóle nie ma żadnej suszy, bo mam wodę w kranie.
1: I udają, że leczą, a nie leczą. I was okłamują.
4: To nasz główny sceptyk.
5: No słuchajcie, Ale tak obiektywnie teraz. Matrix, ja rozumiem, panie. Sucha ziemia, szacunek, bo chłopak zadzwonił, Wiking, tak miał ksywkę ze wsi, a wieś bardzo lubią, oni się zawsze poradzą w kryzysie też, świnkę ubiją, krówkę ubiją, czy tam nawet koguta jakiegoś, czy kurkę, ale przecież jak można usiąść z wężem i olewać tą ziemię, nie? No też się da, no. Będzie mokro, nie?
2: No chodzi o to, że nie starczy tego wszystkiego. Wiesz, o co chodzi?
5: No nie wiem, no sąsiadki tu w kółko wieżowiec oblewają.
3: No tak, no i im będzie mokro. No tak, tutaj Etam podejdzie i im będzie mokro, no.
1: Ja mam ostatnio, tak wam się przyznam...
3: Etam swoim wężem strażackim tak tutaj popryska.
1: Ja mam ostatnio mokro,
2: nie,
1: tak
2: Etam
1: się przyznam.
2: Gadką, Etam gadką zbliży.
1: Ja mam ostatnio z mi się...
3: Bym takiej suszy dostała, jakby do mnie Etam gadką podeszła.
1: To by się cała mokra zrobiła.
3: Takie susze dostała, ażby mi się paździerze z mojej myszki zebrały.
5: Teraz już dziewczyny nie mają myszek.
2: A Etam, widziałeś, badałeś? Bo ja nie wiem, zawsze się zastanawiam, skąd te statystyki bierzesz, kto ma, kto nie ma, jak to jest tam.
5: Widzę po ilości sprzedawanych golarek na tym, na...
2: A jak ty to obliczasz wzrokowo?
5: No jak wstanę i chcę sobie kupić raz, ja potrzebuję na rok 12 maszynek, czyli paczkę plus dwie. Jak ja stanę przy tych paczkach, to patrzę, jak te różowe kupują, nie? To jak ściągałem jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą.
4: Widzę, że jakieś... Etam, ty jednak nic o kobietach nie wiesz. Jak kobieta przecież jej się nie chce, to się nikt na nią nie patrzy, to się nie ogoli. Co z tego, że kupi?
5: No to dobrze, no to
3: dobrze. Ale przepraszam bardzo, ale włosy biorą bardzo istotny wpływ w procesie zapłodnienia, tak?
5: Znaczy, ja bym coś wam powiedział, ale nie chcę przy Aldonie, tak?
3: Nie, no dobra.
4: Ale,
3: no.
4: mów ty już w tym radiu wszystko powiedziałeś. To już się
2: wszystko
4: nie da
2: wiedzieć. Wszystko słyszeliśmy.
5: Tego jeszcze nie.
2: Wiecie, ale jeżeli jest to personalnie do mnie, to nie.
5: Nie, to nie jest personalnie. To jest ogólnie. Po co dziewczyna ma tam włosy? No. A jak chłopak zrobi swoje, no to ma się o co wytrzeć.
2: Ja wie, to tylko ty byś mógł powiedzieć, ja tam tutaj, nie?
5: No taka wycieraczka, no, przed wejściem do drzwi, no. Prosta.
2: A ty, czy to nie jest po to, żeby chronić delikatne partie ciała? Skórę?
5: No oczywiście, była kiedyś pierwsza jedna z piosenek, zamiatała Kaśka izbę, wleciała jej mucha w piwnicę murowaną do dachu pokaszykowaną. No.
1: Co za oblech. Proszę państwa, no.
4: Dobrze, że już po północy.
3: No więc tak widzieliśmy dzisiaj tutaj jakąś piękną część taką polskiej... Jezu, słów mi brakuje. Nie, naprawdę, nie potrafię tego obronić w żaden sposób.
4: Rozpadziłeś właśnie mózg potrzeby. No. I cisza zapadła.
2: No właśnie, pytanie, z czym przyfazował i koniec, nie?
4: Potrzeba umarł.
3: Trochę tak.
2: Jeszcze zdradzić.
3: W serduszku zdechłem.
2: O, jak słodko.
5: Nie, kiedy
2: dobra, panowie, ja idę spać, jest 12:10 u mnie. Bujam się.
3: Bujaj się.
1: No to jak bujaj się.
2: Proszę mi rozłączyć, bo mój telefon oszalał przez was.
1: No dobra, no to trzymaj się, no. Aldona, w takim razie do następnego.
2: Trzymajcie się, hej, pa.
4: Zdrowia, hej, nie? Hej,
2: hej, no, hej. Dzięki, pa.
1: No i wystraszyłeś Etam kobiety, widzisz.
5: Nieprawda.
1: Swoimi,
5: ale ja wam
1: obleśnymi żartami.
5: Ale nawet nie wiecie co, no, ale to zostanie między nami. No.
3: A te swoje włosy na jajkach po prostu sobie połóż na twarz. I dokonaj samogwałtu ustnego.
5: Włosy, wiesz, ja kiedyś widziałem taki filmik potrzebo takiego, to jest taka kobieta, która na YouTubie pokazuje, się nazywa Vagina Wax Depilation. I tam też swojego chłopaka wydepilowała, Matko Boska. Sorry,
6: ja się pożegnam.
1: Chyba wszyscy się żegnają. No,
6: wszyscy zostawmy tam z tamtej.
1: Tak.
6: To na razie.
1: Cześć. Dobra. Grzesiek, okay. Cześć. Danusia też napisała, że idzie na balkon i tym razem już nie wraca z tego balkonu i tu się wyraziła niepochlebnie dosyć o etamie. Nie będę czytał, bo to są bardzo wulgarne słowa. No widzisz.
5: O nich uważa przez barierki.
3: Oblech i złamany kutas z tego prostaka.
5: Tak napisała? Dobrze, że ja nie dowidzę, bym mi powiedział.

0: Stado kurwy nędzy.
1: Nie wiem.
2: To silniejsze ode mnie.
3: Error. Wykrzaczył się system już, kurczę.
0: Etam Access powodował niepowtarzalny wyjątek.
1: Myślę, że się, że jestem zapętlony na pewnych tematach. To jest takie, ten mój komputer kwantowy pracuje w ten sposób właśnie.
0: No dobra, ale chuj w dupę twojemu komputerowi kwantowemu. Dlaczego nie potrafisz się zachwycić kobietą? Dlaczego nie potrafisz się zachwycić innym człowiekiem? Dlaczego musisz tak bardzo brutalnie sprowadzać tego do jakichś takich najbardziej barbarzyńskich, nie wiem, mrówczych, zwierzęcych cech?
1: Chodziło ci po prostu o takie zew natury taki. Takich prymitywnych, do podstawowych naszych.
0: No stary, naprawdę moja papryczka w moim ogródku tutaj na balkonie potrafi sobie lepiej radzić z kobietami niż ty.
1: Nieprawda.
0: A żebyś wiedział, że prawda.
1: Nieprawda.
3: A pojazd.
1: Ale to nie, no, ja wam wszystkiego nie mówię po prostu. Ale no dobra, nieważne.
0: Na pewno ma więcej dzieci.
1: Wróćmy do Eko. Ale ona się rozmnaża poprzez tam pylenie, czy tam coś tam, nie wiem dokładnie. Rozrzucanie nasion. Papryczki to chyba zdaje się, one rozpukają się i tam w środku są takie nasionka. I to jakoś tam już rozpuknąć.
2: Przedstawiałem swoją teorię, że w młodym wieku, jako dziecko, człowiek przeżywa taką fascynację wydzielinami, glutkami, tam śluzem i większość z tego wyrasta, niektórym to zostaje. No widać, Etam jest na tym, w tym temacie, no taki zdzieciniały troszkę i go tam śmieszą właśnie. Kubka, siuśki, no to śmieszą go.
3: Ale ja myślę, że nie tylko w tym. Bo on ma coś takiego, że mówi, że a ja coś wiem, ale nie powiem. Nie?
1: Coś 47 lat, jeszcze tylko 3 lata dzieciństwa, kochani, potem mi przejdzie.
3: Potem będzie gorzej.
0: A chuj w dupie nie. Ci przejdzie.
1: 3 lata dzieciństwa tylko. No. Dajcie się
3: ludzie
1: cieszyć.
3: Na starość znowu zaczynają się zachowywać jak dzieci. To będzie bardzo krótki czas, kiedy nie będziesz się zachowywał jak dziecko, naprawdę.
0: Nie będzie takiego czasu, on jest zniszczony.
3: Pomijając, no. No ale to...
1: Natomiast... No. Zadam ci słowo.
3: Nie, mów.
1: Jeśli chodzi o kryzys i te słowa odnośnie tego, że niektórzy są przywykli do tego, no właśnie to jest racja, nie? Ja na przykład tak bardzo tego kryzysu nie odczuwam jak niektórzy, bo dla niektórych na przykład konieczność wymiany co roku na nowego iPhone'a to jest po prostu rzecz obowiązkowa. Natomiast teraz to może być niemożliwe, chociaż mi akurat o dziwo mi dzisiaj zaproponowano nowy telefon, zadzwonił jakiś operator, nie wiem skąd miał numer, podobno losowo wybrany, ale coś to w to za bardzo nie wierzę. I zaproponował mi właśnie zakup za jakiś abonament, 50 zł, jakiś tam iPhone, coś tam, czy Samsung, już nawet nie pamiętam w tej chwili, bo ja to w ogóle z głowy wyrzuciłem. Zacząłem mu tłumaczyć i nie dało się przetłumaczyć, że jak można mieć telefon przez 7 lat ten sam. Ludzie tego po prostu niektórzy nie rozumieją, no i taka jest prawda, nie?
0: No bo no, ale wiadomo, że nie można mieć tego samego telefonu przez 7 lat. Warto kupić telefon, który ma już 5 lat, który już 5 lat był używany i używać go przez kolejne 8.
1: No w sumie wiesz, to też nie jest głupi pomysł. Ale ja raczej kupuję telefony nowe takie, które są akurat na topie. Ostatnio, które kupiłem w topie. Potrzeba. W 2000 roku. Teraz potrzeba po prostu przestanie się śmiać. W 2000 roku kupiłem Nokia Komunikator, biznesowy telefon, który kosztował 4750 zł w promocyjnym abonamencie plusa.
0: No dobra, ale ci się jakoś kutas od tego wydłużył, czy?
1: Nie, tylko próbuję ci wytłumaczyć, że ja też miałem takie okresy takiego OM, nie? Żeby tutaj mieć coś fajnego, szpanerskiego, nie?
0: A tutaj nie ma nikogo takiego, który miałby ten okres. Ty w ogóle strzelasz ślepakami.
1: No dobra, no czuję się niezrozumiany. Może ten kontekst, który chciałem uzyskać, nie wyszedł akurat tym razem.
3: No, tak. Czułem się, jakbym miał, jak miałem iPhone'a, ale mi się zepsuł.
2: Mi trochę Etama tak

0: szkoda czasami teraz, bo tak ciągle go strofuje ktoś, tak wszyscy go ze wszystkich stron strofują cały czas. I on się jeszcze zahukany zrobi jakiś, zacznie się jąkać.
1: Nie, jest dobrze. Ja siadłem jak kura na grzędzie i jajko znoszę.
0: O, jakiś...
2: Krawiec, o to chodzi, że Etam ma takie troszeczkę ego,
3: bądź sobą
2: czasami
3: złote.
2: Nie w tą stronę i czasami go trzeba troszeczkę, wiesz, tam poszturchać. No.
4: Ja mam wrażenie, że Etam odczuwa po prostu przyjemność, jeżeli zostanie tutaj szturchnięty z lewa czy z prawa.
0: Ale przyszedł właśnie donate, 3 złote tylko, więc nie biorę sobie go za bardzo do serca. Potrzeba, chamie, zdejmij wargę z nosa, Etam... Rules, coś takiego, bo mi się tu nie wiem czemu nie wyświetla na liście, na Tip and Donation.
1: Bo był bardzo długi, bo to było dużo o mnie i w samych superlatywach. Nie?
0: Etam, bądź sobą, twój nick.
1: No, jestem sobą, takim sobą, może takim trochę radiowym, bo jednak my tutaj zawsze, mimo wszystko, nawet jeśli jesteśmy naturalni, to trochę tam gramy, zawsze wiadomo, że tam w życiu realnym jesteśmy minimalnie inni, chociaż u mnie to jest naprawdę niewielka różnica.
4: Oj, żebyś się nawet nie zdziwił. Oj, żebyś się nawet nie zdziwił. Tak.
0: Ja, moi kochani, zawsze staram się być naturalny w 100% i nie udawać nikogo, właśnie nikogo. Właśnie teraz słuchacie Nocnego Radia. Czasy ostateczne, przypominam. Właśnie tylko teraz w Nocnym Radiu.
4: Jeżeli teraz się pojawi donajcik na 100 zł, przynajmniej 100 zł, bardzo polecam taką wartość, to wówczas tak spoliszkuje tema, że on się nie pozbiera.
1: A jeśli się pojawi na 200 zł, to sam się zrzucę, zanim będzie mnie policzkował.
4: Ależ nie, 100 zł, nie zrzucaj się, będę cię policzkował, będę cię bił po twarzy, mała suczko.
1: Wolę 200.
0: Biecz.
1: Aczkolwiek kusi mnie to policzkowanie potrzeby, więc...
0: A przyznaj, Etam, ty jesteś biseksualny?
1: Nie.
0: Jesteś.
2: Nie. Tylko nie wie. No, się nie przyznaje.
0: Ciągle się zachwycasz męską urodą jakiegoś słuchacza. Teraz chcesz, żeby cię potrzeba tam trochę wytarmosił. Coś masz w sobie takiego.
1: Ty mylisz zboczenia. Jakby potrzeba mnie obijał rybą, tak jak to było w Monty Pythonie, to byłoby fajne taką rybą, ale jeszcze żeby żyła. To jest bardzo ważne. Ta ryba oczywiście. Takim karpiem złapanym, co się trzepocze i by mi tak policzkowo w prawo, w lewo.
0: Coś ja myślę, że może być na rzeczy. Wiesz, bo po pierwsze masz tą taką jakby niechęć do kobiet trochę. Za to bardzo się ciepło o męskiej urodzie niektórych tutaj nadających wypowiadasz i tak flirtujesz troszkę z mężczyznami na antenie czasami. No, przyznaj się, to nie wstyd.
2: Może wręcz homoseksualny, tylko nie wie.
1: Nie. Znaczy, dlaczego wy zawsze zakładacie jakąś orientację? Ja może w ogóle nie mam żadnej orientacji. No.
4: Nauczyliśmy się od
2: seksualny.
0: A mi
2: idziemy dalej.
1: To zdecydowanie nie. Zdecydowanie. Znaczy, ja jestem 100% hetero, ale czasami.
2: Ale
1: takie fantazje już mogę mieć, no Boże kochany, to że ktoś ma fantazję, to nie znaczy, że 99% waszych fantazji nigdy się nie zrealizuje, nie?
4: Czekaj, czy dobrze usłyszałem? Ja mam takie fantazje, Boże kochany.
2: Jestem 100% hetero, ale mam takie fantazje. Pięknie, w ogóle Grzesiek tutaj napisał taki trochę freudowskie skojarzenie, ryba równa się penis?
1: Nie.
0: I po twarzy tak chlaś.
2: No to
1: musiał być murzyński bambus w takim razie.
0: Tak, czyli w tą stronę, takie fantazje.
4: Tylko pogarszasz swoją pozycję.
1: Nie no, bo taki polski przeciętny to by nie dał rady tak klastać jak ryba, która jeszcze tak łatwo.
2: A skąd wiesz, jaki jest polski przeciętny?
4: No taki śledź, on prawie z nadmorza jest.
1: Średni przeciętny penis?
2: No, polski.
1: 15,6 cm. To jest statystyka.
2: Nie, statystyka się po pierwsze zmieniła, a po drugie dla każdego kraju jest inna.
1: Ale ja mówię dla Polski. Sprawdźcie, 15,6 cm.
4: A to tak bardziej szprotka, czy bardziej śledź, czy bardziej halibut? Co sobie życzysz na swojej twarzy?
1: Tak, aha, chodzi ci o ten. Mówiłem, że karp tak. Ledwo żywy, ale żywy.
4: A to wiesz, że karp taki ledwo żywy, taki statystyczny karp, to jest tak 1,8 kg do 2-4 kg.
1: No przecież nie wybrałbym czegoś, co by mnie nie bolało, czy nie byłoby przyjemne, nie?
0: Ja idę na chwilę na balkon, może tam spotkam Danusię. Zaraz wracam.
2: I taka cała grupa ludzi słuchających nocnego radia, która nagle wychodzi na balkon.
4: Słuchajcie, to może być bardzo ciekawe. Jeżeli teraz wejdziecie na balkon, to się okaże, że wszyscy słuchają nocnego radia i tam gdzieś w tle jest właśnie policzkowanie taką szprotką, takim śledziem czy halibutem. A halibut to jest w ogóle bardzo ciekawa denna ryba. Tak samo karp, o którym mówiłeś. No, karpie są grube. Karpie są bardzo tak z brzuszka chude, a z garbu grube. Więc no tutaj nie wiem, czy chciałbyś takim karpiem oberwać po gębie. Myślę, że z ryb jeziornych bardziej bym się dał uderzyć jakimś linem albo leszczem.
2: Donosia deklaruje, że czeka. Także ten.
4: Tam chyba poszedł z krawcem. I się plaskają po twarzy szprotkami.
2: Jezu, co tu się w ogóle dzieje?
1: Wciągnął głupika do nosa.
4: Ja pierdolę, nie dawaj mi nigdy telefonu do swojego dealera.
2: Przebiliśmy się przez absurd na drugą stronę i lecimy.
1: Wyobraźcie sobie, nachylacie nad akwarium w kulką, gubik podskakuje i wy go do nosa wciągacie.
4: A wiesz co, do twojego nosa to bym bardziej wypuścił glonojada.
1: No nie zmieściłby się. Przypominam, że wielkość dziurki jest dopasowana do palca wskazującego.
4: Ale słuchaj, ale kojarzysz film Pamięć Absolutna, jak tam sobie taką, wiesz, taką kulę wyciągał przez nos, to właśnie takiego glonojada bym ci po prostu przez nos spierdolił, żeby się wreszcie uspokoił.
1: No dobra.
0: Wszyscy wyszli na balkon, słuchacze, został jeden taki słuchacz na liczniku, jeden słuchacz i krzyczy: brawo Eta, bądź sobą, super radio.
1: Gorzej będzie, jak to jutro w newsach będzie, że nieoczekiwane wypadanie z balkonu masowe.
4: Ale ty się śmiejesz, ale w Rosji była taka sytuacja, że koleś został, nie wiem, gdzieś tam wyrzucony przez balkon i dostał mandat za wychodzenie z domu podczas kwarantanny.
1: Znaczy wiesz, w sumie to jest racja, bo jak palisz, było takie ostatnio nie obwieszczenie, tylko artykuł taki był w jakiejś gazecie, chyba w Głosie Szczecińskim, że jak, czy można się zarazić koronawirusem poprzez, bo jak ktoś na przykład idzie po ulicy i ty czujesz ten dym papierosowy, nie, z daleka i to dalej niż 2 metry, nie? Także ja na przykład czuję często z drugiej strony chodnika przez ulicę, nawet czuję ten dym papierosowy, mam bardzo, bardzo czuły węch na tytoń palony. I czy można się zarazić, nie? Czy to przetrwa w tym, A jak na balkonie ktoś pali, fajczy, to bardzo często piętro w dół czy piętro w górę, zależy jak tam powieje, to bardzo często czuć jest papierocha, nie? Także ja bym wcale nie lekceważył tego wychodzenia na balkon, bo jak sąsiad na górze lub na dole bardziej, bo to jednak jest dwutlenek węgla, idzie w dół, był, no to może być tak, że wdechnie to, co wyżeście wydechli, nie?
4: Ale tutaj się śmiejemy, ale tutaj też miałem taki, bo chciałem dzisiaj wejść sobie na live, ale w końcu nie weszłem, nie wszedłem, nie weszłem, nie żeby mi się
0: wejszłem.
4: Mówiło.
0: Wejszłem.
4: Nie wejszłem, tak. Gdzie Hiszpanie się zebrali na orgii seksualnej i policja tam wbiła, żeby nie było zgrupowania i przenoszenia koronawirusa. Więc bardzo was proszę, nie umawiajcie się na orgię.
0: O.
2: No to trzeba zmienić plany.
0: A miałem takie ciekawe pomysły. Chciałem zrobić zlot nocnego radia. O, taki...
4: I dlatego nie byłeś na zlocie nocnego radia.
2: Oj, oj.
1: Nie macie krawiec, ja też nie byłem. Już byłem, miałem tą laurkę, zaproszenie miałem.
4: Ale... Kurde, ale nie wiem, mało kto wie, ale kiedy z Kubą i z Grześkiem byliśmy na zlocie Nocnego Radia, na przystanku MPK, spotkaliśmy się z takim pewnym Michałem G. Koleś tak zajebiście podobny. Koleś tak zajebiście podobny do Michała Gierasia, który razem z nami wsiadł do autobusu miejskiego, kiedy jechaliśmy z Kubą, żeby odebrać jego bagaże. Słuchajcie, 10 na 10. On ma klony. To mnie przeraża.
0: To jest bardzo dziwne uczucie. Ja kiedyś w autobusie siedzę, patrzę przez szybę, a tam ja stoję na przystanku. Ale identyczny koleś, tak samo ubrany, w czapeczkę też czarną, długie włosy, blond i taki po prostu, i taki sam ryj i też taki smutny trochę, taki wyraz twarzy. Tak patrzę, ja pierdolę. Przetarłem oczy ze zdumienia, po prostu jakiś Matrix.
2: Po prostu spotkałeś się bez przeszłości. No.
0: Błąd Matrixa.
4: You're my brother from another mother.
0: Ale mogłem wtedy wyjść, szybko wyskoczyć i zapytać, czy ja pana skądś nie znam?
4: To jak ostatnio ktoś dzwonił do Nocnego Radia i mówił tam, że miał w pracy kogoś, kto ma nazwisko Potrzeba. A kojarzysz Potrzebę z Nocnego Radia?
1: To jest jeden z pomysłów na przetrwanie takiego kryzysu finansowego. Znaleźć kogoś bogatego, kto jest bardzo podobny do was, wrzucić swoje zdjęcie na wyszukiwarkę zdjęć w ogóle i się podmienić po prostu, nie? Znaczy wziąć go tam gdzieś do piwnicy, zamknąć, a samemu po prostu wejść w jego miejsce. Tylko troszkę poczytać o nim, żebyśmy wiedzieli, żeby się nie okazało, że nas poznają, nie?
0: No, bliźniacy często stosują taką strategię, że drugi brat załatwia coś za brata, czy gdzieś idzie na jakiś egzamin. Ponoć Kaczyńscy tak robili, chwalili się kiedyś, że byli nie do odróżnienia i korzystali z tego. Czyli już oszukiwali jako szkraby, już oszukiwali.
2: Ach. Czy byli nie do odróżnienia, to bym polemizował, no...
0: No jak?
4: Może się to, jeden martwy, drugi dyktator?
1: Może być tak, że Jarosław leciał, nie? W tej sytuacji.
2: I teraz no, przez cały czas udaje.
1: Ale w sumie tak by mogło też być, nie? Skąd masz wiedzieć? A porównywaliście, kurczę? Mówię tak szczerze mówiąc, nie. Czy mi osobiście Jarek przypomina bardziej, przypomina jak taką, zrobi taką buzię, taką w trąbkę, to przypomina Jodę, tylko wystarczy uszy dostawić. Jest to takie bardzo takie mądre spojrzenie, takie na swój sposób, nie wiem jak to nazwać.
0: Oni się kiedyś odróżniali tak, że jeden nosił wąsy, ale ja kiedyś przyuważyłem różnicę, bo jak pracowałem nad filmem o dwóch takich i o jednym takim, kreskówka, to musiałem jakoś odróżnić tych braciaków. No i jeden był taki ulizany, a drugi miał czuprynkę taką bardziej rozczochraną, to ten brat wojownik, a drugi brat myśliciel, taki bardziej... No, brat
1: Sratek. Nie wiem, czy pamiętasz, Krawiec, kiedyś przez bardzo krótką chwilę, bo to chyba tylko był jakiś premierowy odcinek, zrobili o politykach taki film 3D, gdzie były takie uproszczone, takie chyba low poly te obiekty i właśnie byli bracia Kaczyńscy. Pamiętam, że chyba grafik zrobił błąd, bo kamera się poruszała i nagle wleciała do środka Kaczyńskiego. To znaczy tak wiesz, obieg do środka dosłownie przeleciała. Tak to trwało 2 sekundy, a w tym razie się znalazła w brzuchu.
0: Ciekawe.
1: Chyba po taniości to robili całkowicie.
2: Co wnosi ten fakt?
0: Nic, ciekawostka.
2: Okej.
0: Filmowa.
2: Nie, bo czekałem na puentę po prostu.
0: Wewnątrz Kaczyńskiego.
2: Może wiesz co, oni mimikę mieli przede wszystkim zupełnie inną, więc nie wiem, ja zwykle nie miałem problemu z odróżnieniem ich, więc może jak byli dzieciakami, to faktycznie, ale im później, tym łatwiej ich było rozróżnić.
0: Dodzwonił się Kuba z Rozmów w Nocy. Hej, hej, hej! Hej, hej, wariacie, hej!
3: Hej, Matko Boska! Już chcecie wpuszczać glonojada do nosa etama, już naprawdę schodzimy na dół, panowie. Już chwytamy kompletnie.
0: I znik. Był i znik, bo go wezwał Nick. No, może go tam wezwali akurat, musi jak ścigać jakiegoś Bin Ladena znowu. No, Kuba ma ciężkie życie. No słuchajcie, to pandemia, to nie... On musi pracować, tak? Terroryści nie próżnują, nawet podczas epidemii. Tam trzeba kogoś przesłuchać, kogoś tam zastrzelić. No Kuba ma ciężką pracę. No,
4: no najgorzej, że tutaj podpisałem już taką przedwstępną umowę, żeby się dobrać do agencji i Kuba jeszcze mi nie odpowiedział na ten mail. A Putin płaci, przynajmniej Putin płaci, a Trump to tak trochę... O Jezus, kurwa, jestem na live. To się wyciszę.
0: Spróbujemy dołączyć jeszcze raz Kubę. Co to się stało się? No, dzwonimy.
2: Zakłócają dzisiaj.
0: Zakłócają. No, terroryści mają takie urządzenia do zakłócania telefonów specjalne.
2: Nie chcą, żeby prawda.
4: No to dzisiaj chciałbym bardzo poważnie powiedzieć, że takich urządzeń w ogóle nie ma i nie musicie się niczym przejmować. Cześć Kuba, co z moją umową o pracę z agencją? Przepraszam, z firmą. Oj, i zadałem pytanie, no.
0: Niewygodne pytanie zadałeś i się rozłączył. No. Nie mów o takich sprawach w radio, dobra?
2: No.
3: Strasznie rwie, co?
0: No rwie, ale znowu jesteś tym razem z kamerką. No.
3: Już się włączam.
0: A co to, coś tam problem z zasięgiem?
3: Nie, no, normalny zasięg, koniec świata, kochany, zresztą się dziwisz. Internet też nam wyłączam kiedyś. To jest taka jedna z pierwszych zasad wojny. Zaczyna się od tego, żeby zniszczyć komunikację. Tak, zabiera się dostęp do wody, jedzenia i odcina się komunikację.
0: No, internet podobno jest tak zaprojektowany, że ciężko go wyłączyć, ale ja w to nie wierzę, bo...
4: Co? Bo się zdziwił.
0: No właśnie, to... A jak zrobiono to w tych takich krajach totalniackich jak Chiny czy Korea Północna, że tam jest internet na pstryczek, nie? I można go sobie tam wyłączyć wszystkim, no.
3: Oczywiście, że można. Internet jest nasz, kochani, agentów.
0: A jakby ktoś chciał wyłączyć internet, na przykład w Polsce, to co, musiałbyś gdzieś tam w NASK-u, tak? Pewnie coś przełączyć, tak?
3: Bo nie.
0: Tam
4: nie, szerzej.
0: A gdzie?
3: Jest jakaś grupa, pula adresów, która jest przydzielona i to nie tylko są te adresy przydzielone na jakieś instytucje czy twój dom, tylko są przydzielone także na kraje i jak wszystko inne, jak każdy każda część internetu jest jakby wyznacie ten na przykład taki GoDaddy czy coś tam, nie? Podam, po GoDaddy jest coś takiego, co się na przykład nazywa VeraSign. O tym może też jeszcze słyszeliście, ale poniżej VeraSign to już są takie DNS-y, których było kiedyś 13, tu potrzeba mnie poprawi pewnie, może 12 było, teraz już jest troszeczkę ich więcej. Kiedyś w ogóle żadnego w Europie nie było, teraz już parę jest, w miejscach nieoznaczonych i po prostu poprzez to, że twoja na przykład domena się w jakiś sposób nie rozwiąże, że tak powiem, przy pomocy tych takich DNS-ów, przez które dzisiaj Chiny popełniają najwięcej przestępstw, bo już nikt się nikomu nie włamuje na Gmaila na przykład, tylko przepuszcza Gmaila na przykład z Virginii do Marylandu przez Beijing. To tak właśnie w taki sposób, jak można oszukać internet, tak samo można go bardzo w prosty sposób zablokować, nie?
5: Ja mam taką teorię.
3: Proszę?
5: Jeżeli można było włączyć internet, to można go też wyłączyć, to jest oczywiste, nie?
3: Nie, no wszystko ma swój adres, nie? I wszystko się w jakiś sposób musi rozwiązać. Tutaj, gdzie mieszka, na przykład w tej okolicy, w takich miastach jak, no tutaj na przedmieściach Waszyngtonu, podobno od 80 do 90% całego trafiku internetowego przepływa, nie? I wystarczy, nawet w tym miejscu można kontrolować, no, tak jak widzicie, dużą część internetu, nie? W określony sposób.
5: Ogólnie rzecz biorąc, gdy wyłączyć wszędzie prąd, to też internet padnie, nie?
3: Znaczy się, to już prąd wyłączyli laskrawcowi, ale to
0: O, nie raz.
3: Trzy audycje zrobił. Nie raz, ja piosenkę napisałem przecież. To jest ważna rzecz.
0: No.
3: Ale takie kryzysy wyzwalają nas, to najlepsze, kochani. I tak się zastanawiam, co was wyzwoliło, coś dobrego chciałbym usłyszeć, bo tak trochę dużo ma rudzenia dzisiaj. Wcześniej był, kto był z nami, mój przyjaciel. I tak ekonomicznie trochę narzekał. I ma zupełną rację, bo to się wszystko rozpierdoli dopiero za miesiąc albo dwa ekonomicznie. Ale coś dobrego u was się stało z powodu tego kryzysu?
0: Nie. Chyba nie.
3: Tak. Co się stało? Opowiedz, poczekaj.
4: Puściłem tutaj, był taki kawałek muzyczny, który sobie dopyściłem, dokończyłem. Miałem wreszcie czas.
3: Super. No to wyzwoliło na pewno się. Mi się wydaje, że to jest taki też reprezentacja tego, że u wielu osób jakby kreatywność level się wzniósł troszeczkę, nie? Przestali być tak bardzo powtarzalni, a nagle zaczęli myśleć albo się trochę realizować, tak?
4: Bardziej czas, który mogę poświęcić na zrobienie czegoś fajnego, tak? Nie poświęcałem na durne dojazdy do pracy, tylko po prostu usiąść sobie tutaj coś podmontować, tutaj sobie coś dodać i fajnie się to tutaj dodało.
0: Ale super. Kuba ma rację z tą kreatywnością. Myślę, że to jest tak jak z siłownią. Jeśli ćwiczymy kreatywność i kombinatorstwo w jakikolwiek sposób, to nie musi dotyczyć jakiejś ścisłej dziedziny, to po prostu to się rozwija ogólnie, taka zdolność do tego, żeby coś kreatywnego zrobić, coś nieszablonowego, coś nietypowego, bo po prostu nasz mózg jest w ten sposób ćwiczony. No.
3: Ciszy jest więcej. Mi się wydaje, że też to bardzo pomaga. Nie wiem, czy w waszym życiu zauważyliście, że jest więcej ciszy.
0: Tak.
3: Ja jak na przykład idę do biura, to jest tak zajebiście cicho, że po prostu ja nie wiem, co to będzie, jak to się wszystko wróci. Nie, szlak trafi, nie? Po prostu będzie głosy, szumy ciągle, przeszkadzanie. I mi się wydaje, że cisza właśnie, w ciszy znajdujemy tą kreatywność też, nie? Wbrew pozorom. Jak pójdziemy na spacer, ja właśnie wróciłem ze spaceru z żoną i po prostu nawet na spacerze jest super cicho, nie? Bo jest dużo mniej samochodów, samoloty nie latają i po prostu no i to jakoś. Nie wiem, daje więcej przestrzeni, nie tylko tej takiej fizycznej, bo mniej ludzi wokół ciebie, ale też takiej mi się daje właśnie umysłowej, na to, żeby się jakieś nowe pomysły pojawiły, czy jakieś nowe pragnienia. I też widzę to, że niektórzy zaczęli je realizować, niektórzy właśnie, no tak jak potrzeba tutaj wspomniał, nagrał sobie jakąś tam piosenkę, którą chciał wcześniej. Ja sobie arcade maszynę kupiłem i cały czas gram w arcade'y. Bo każdy jakiś ma swoje, no tak wiesz, tak bucket list, nie? Każdy sobie włącza. Co miałem jeszcze zrobić? A, mogę sobie pograć.
4: Ale wiesz co, Kuba, to cię może zainteresuje, że w Krakowie, w Polsce, Urząd Miasta stwierdził, że wygasi lampy uliczne. Po północy lampy uliczne są gaszone, dzięki czemu możesz, wiesz, w centrum miasta sobie zobaczyć drogę mleczną. Nie masz super tego całego, wiesz, blokady tej świetlnej.
3: Jasne. No, jest tak samo jak i w Indiach, słuchajcie. 50% pollution, zanieczyszczeń jest mniej w Indiach teraz. Po raz pierwszy we wszystkich metropoliach prawie w Indiach ludzie niebo niebieskie zobaczyli po iluś tam latach, nie? Jak tego nie interpretować tym, że po prostu, że ta, jak to się nazywa, przyroda po prostu ma już nas dość tak naprawdę, nie? Że to się zaczyna samo wszystko regulować. Ludzie w Indiach, no mówię, nieba nie widzieli przez lata, po prostu dzieci się rodzą i już kaszną. To nie jest normalne, to nie jest właściwe. No,
0: to jest ciekawy temat w ogóle. To, że planeta w jakiś sposób nas karze, nie musi oznaczać nawet tego, że ona ma jakąś świadomość. To mogą być pewne mechanizmy, trochę takie na zasadzie jak, nie wiem, jak jest mechanizm ewolucji czy inne, które nie mają żadnej świadomości. Po prostu takie jakieś niezaprojektowane, ale istniejące zabezpieczenie przed tym, żeby człowiek za bardzo nie szalał. Jakaś taka karma, naturalna karma, jak jest naturalna karma społeczna, która działa w taki sposób, że to nie ma nic wspólnego z żadną mistyką, z czary-mary, to może być jakaś taka karma No, że człowiek za bardzo poszedł w konsumpcję, za bardzo zaczął wariować, wojny i tak dalej, dużo zła na świecie i planeta na to jakoś reaguje i są to normalne mechanizmy, nie mające nic wspólnego z żadną metafizyką, nie? Ja tak sobie to wyobrażam.
3: No jak patrzysz na te ostatnie 100 lat, to naprawdę jaki postęp zrobiliśmy. Mi potrzebie od szurania, ale jak tak obserwuję, nie mówię tam jakieś bzdury z resetem, innymi głupotami, ale takim naturalnym po prostu, tak jak to opisałeś, takim mechanizmem, w którym jakiś taki threshold, taką jakby granicę przekroczyliśmy, po prostu wszystko działo się za szybko i po prostu już ciężko było ten oddech złapać i fizycznie, i w przenośni, i praktycznie. I po prostu wszyscy nagle zostali zmuszeni do tego, żeby ten oddech złapać, nie? Zobaczymy, może wszyscy będziemy mieli zawał za jakieś 2 miesiące albo 3, a może połowa z nas będzie miała ten zawał, ale po prostu nie to, żebym się cieszył, że to się stało, bo to brzmi strasznie wulgarnie, nie wiem, bardzo agresywnie, ale dobrze, że po prostu nie stała się jakaś większa tragedia, która by spowodowała na przykład to, żebyśmy się zatrzymali i troszeczkę więcej zaczęli myśleć i przejmować się tym, gdzie tam sobie biegniemy w tym naszym maratonie życia, bo za chwilę będziemy starzy i no naprawdę warto jeszcze chwilę pożyć w tym życiu. Przynajmniej ja tak patrzę na to teraz.
0: Samo to, że jest nas więcej. No już przytaczałem tutaj jakieś tam przybliżone statystyki. No czasy Chrystusa 150-300 milionów ludzi, dzisiaj 8 miliardów. No to chyba różne wirusy mają łatwiej, aby się rozprzestrzeniać jeszcze w takiej globalnej wiosce, gdzie latamy samolotami, przenosimy się, stoimy razem w jednym sklepie i tak dalej, nie? No to normalne.
3: No tak. I to jest... Ja myślę, że będą bardzo ciekawe takie długoterminowe skutki tego. Dużo ciekawsze niż te właśnie krótkie, bo krótkie to są takie w miarę możemy przewidzieć, nie? I czy tam po prostu się odnaleźć. Ale długoterminowo to może naprawdę urodzić jakieś takie... może jakby tak troszeczkę zmienić kierunek, nie? Ja bym chciał myśleć, żeby na dobre, żeby tak nie było jak po tym September 11, że zaczniemy toczyć wojny i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten kataklizm nie będzie ani ukierunkowany przeciwko Chinom, ani Rosji, ani Ameryce. Ja słucham tych szulskich rzeczy, a Ameryka znowu, to mi po prostu nie dość, że dupa opada, to jeszcze zęby opadają, jak ludzie bredzą na niektórych tam kanałach, czy gdzieś tam, bo to wszystko wina Ameryki. Wszyscy są na tej samym wózku i to może w pewnym momencie fajnie nas połączyć, tylko żeby nie zaprzepaścić tej szansy, żeby jakieś takie fajne, nowe pomysły po prostu mogły wziąć taki priorytet nad tym codziennym gonieniem i po prostu jakimś takim, nie wiem, zabieganiem, które na długoterminowo po prostu wyniszcza nas, wyniszcza duszę w nas, tak mi się wydaje, bo nie mamy czasu nagrać tej pieprzonej piosenki do końca, ani pograć w ten arcade machine, jak ja tak sobie lubię. No,
6: no właśnie, Kuba, takie pytanie tutaj z naszej części Europy, jak to u was wygląda? Czy nie czujesz się odrobinkę trochę oszukiwany, że tutaj jest jakaś taka inna, bardzo fałszywa narracja, którą tak... Z naszej części, po naszej stronie oceanu jednak widzę, że jest malowana bardzo brzydko. Jak to oceniasz? W jaki sposób patrzysz na to, co mówi Trump, na to, co mówią zewnętrzne jakieś właśnie źródła, które opowiadają nam o tym, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, no szczególnie w Nowym Jorku, na Brooklynie.
3: No to powiem i tutaj trochę otworzę się i powiem, ale tam nie będę jakiś się za bardzo się otwierał, ale jak to ja. Ale powiem tak, fajnie się wszystko zawsze krytykuje, jak się nie ma do tego dotyku jakiegoś, czy takiego zasięgu. Mam tutaj przyjaciela, z którym rozmawiałem zeszły weekend, poszedłem sobie na spacer, wszyscy dużo spacerują u nas, bo co innego robić. I on dorastał właśnie w Nowym Jorku, jest w mieście, spędził tam większość swojego życia, no i tak się pytam, mówię, jak tam tego, no pogadaliśmy chwilę, mówię, ale no mówię, a jak w tym Nowym Jorku? On już ma na przykład 15 ludzi, z którymi dorastał, których zna, starszych i w jego wieku, którzy już nie żyją, nie? To tak właśnie do tego konkurencyjnego pana, który pierwszy farmazony w tym drugim show o tej porze, który mówi, że wszystko jest fikcją, to tak, żeby trochę taki argumentować te brednie jego, bo to jest takie żałosne, to jest dla mnie takie po prostu, jak to się, nie wiem, skala reakcji mnie bardzo zadziwia, jest po prostu bardzo, no za duża oczywiście, nie, żeby na całym świecie ludzi mówić, żeby do pracy nie chodzili, to jest szok, nie, ale faktem jest to, że ludzie umierają, faktem jest to, że stwarza to poważny problem dla medycznych służb. Faktem jest to, że szpitale w Nowym Jorku są pełne i są szpitale polowe rozłożone. I ktoś pieprzy, że szpitale wszędzie... po prostu jedyna jakaś taka teoria spiskowa, czy jakaś taka rzecz, którą nie jestem w stanie w jakiś sposób sobie tłumaczyć, tą overreaction, takie za duże zareagowanie na ten problem, jest to, że może jest coś, o czym nie wiemy. Może po prostu mogą być jakieś takie znaczące nawroty tego wirusa, czy i tak dalej, i dlatego tak overreagujemy. Ale jeśli chodzi o jakieś takie zarządzanie krytyczne, jeśli mi brakuje słów, żeby opowiadać o tym po polsku, to jest taka jedna i główna zasada, żeby zawsze, i to jest najgłówniejsza zasada, żeby się na takie najgorszą możliwość, prawdopodobieństwo zawsze przygotowywać, a zbierać to, co się dzieje, nie? To jak wiesz, że coś będzie na przykład na miesiąc, to się przygotujesz, jest taka zasada, jeżeli wiesz, że będziesz miał miesiąc na przykład jakiś kataklizm, mniej więcej na mur, to musisz się zacząć przygotować na 3 do 6 miesięcy i to jest normalne, nie? W takim zarządzaniu kryzysowym. Tak więc mi się wydaje, że tu podobnie to było, że no nie wiem, ile milionów tych ofiar końcowo będzie, na przykład dajmy na to 10 milionów ludzi na świecie umrze, a może 100 milionów umrze, nie? Może 40 tu się do 70% populacji ten wirus przez nią przejdzie, a oni się przygotowywali po prostu na to 6 razy więcej, nie? Dlatego widzimy to, co widzimy i wiesz, mi się wydaje, że może był jakiś taki faktor nieprzeobliczalny i dlatego ci rządzący zareagowali w taki sposób, jaki zareagowali. Wiesz, trudno powiedzieć, co ja bym zrobił, gdybym miał jakiś tam wpływ na to, co się dzieje.
6: Ale wiesz co, takie proste pytanie, tak? Bo no, wydaje mi się, że ludzie, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, tak są przygotowani na pewne kataklizmy, szczególnie gdzieś tam w okolicach Florydy, gdzie są przygotowani rok do roku, że jakiś huragan uderzy, tak? No i tutaj jest jednak pewne takie, wiesz, zabezpieczenie jakieś takie, mają z tyłu głowy to, że zrobią, nie wiem, że są gotowi na to. I czy zauważasz to, że to jednak się wydłuża dalej, że to nie jest tylko i wyłącznie Floryda, że to nie jest tylko i wyłącznie właśnie wschodnie wybrzeże, które jest gotowe na to uderzenie, tylko że wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są tak solidarnie gotowi na uderzenie czegoś z zewnątrz. Tak jak my tutaj w Europie, no sorry, ale nie byliśmy ni chuja gotowi na uderzenie koronawirusa.
0: Słuchałem ostatnio jakiegoś Szura, który na poważnie twierdził, że to jest wszystko oczywiście fikcja, ten koronawirus, i że dotarł do informacji, że lekarze w karetkach wozili manekiny. Takie...
3: Świetny pomysł, co? Jak to się Takich ludzi powinno się naprawdę nie tyle zlikwidować, ile po prostu naprawdę odizolować, bo tak jak mówię, no to jest straszne, mnie to tak denerwuje, takie właśnie bezsensowne, nie, bo teraz...
6: No, szanuję ich jako okazy zoologiczne.
2: Można i tak. Ja tutaj chciałbym na chwilę tak Kubie odpowiedzieć, bo co do tego takiego nadmiernej reakcji, To wszystko wynika między innymi z tego, że to po pierwsze jest nowy wirus. Nie nowego typu, ale nowy wirus. Nie byliśmy w stanie ocenić właściwie z początku, czego możemy się spodziewać. Poza tym zawsze, tak jak zresztą mówiłeś, bierze się pod uwagę, że skutki będą wyższe niż ostatecznie mogą być tak naprawdę. Ponadto właściwie mamy takie statystyki, jakie mamy tylko i wyłącznie dlatego, czy raczej też dlatego, że w ogóle podjęto jakiekolwiek środki i że środki były tak drastyczne. Więc no, te statystyki mogłyby być zupełnie inne i tak generalnie działają epidemie po prostu. Że no, dużo osób tak mówi, no ale patrzcie, przecież te statystyki nie są aż tak wysokie, jakby się wydawało. No nie są takie, bo podjęto odpowiednie środki.
7: Tak, ale mimo to mi się wydaje, że no, ja tutaj nie bronię ani szóstwa, ani tego, że są takie duże, po prostu są ogromne pieniądze. Jesteśmy, no mamy jakiś tam zapas, nie wiem ile Polska ma zapasu, ile Stany mają zapasu i w normalnej przecież cywilizacji, gdyby coś takiego się zdało 2000 lat temu, że tam ludzie by musieli przestać pracować, to my byśmy już siebie zjadali teraz, nie? A tylko dlatego, że mamy takie ogromne zapasy, jesteśmy w stanie w jakiś sposób jeszcze funkcjonować i no i zobaczymy, jak to się odbije wszędzie, nie? Na pewno w niektórych miejscach dużo bardziej niż w innych, nie? Na pewno, ja nie wiem, tutaj był w 2008 roku kryzys, ale tu, gdzie mieszkam, praktycznie w ogóle tego kryzysu nie odczułem, tak naprawdę, będę szczery. Ale wszędzie indziej mówili, że jest ogromny kryzys w Stanach, nie? I po prostu świat, już wczoraj w jednej z audycji mówiłem o tym, maluje mi się coraz bardziej w taki sposób jak ten Hunger Games też trochę, nie? Tylko mam nadzieję, że nie będzie taki po prostu aż taki violent, jak się mówi.
6: Brutalny.
7: Brutalny taki właśnie, ale maluje mi się właśnie taki świat przyszłości, właśnie taki świat takich metropolii, które tam w jakiś sposób będą współpracowały z sobą, ale poza tymi metropoliami nie będzie nic, nie? Ludzie myślą, że wiesz, uciekną na wieś i tam przetrwają z tą krową i koniem swoim. Nie do końca dzisiaj.
6: Czyli co, Kuba? Idziemy w NWO, nowy porządek świata, idziemy sobie w jakąś globalizację i globalizacja jest jedyną odpowiedzią na problemy świata.
7: No, idziemy w to, co najbardziej wkurzy szurów, czyli wiesz, ty i ja musimy tutaj zacząć promować nowe tego. Ja lubię chlebek piec i tak dalej samemu, ale i też uwielbiam
6: moją nasiczkę. Chlebek nowego porządku świata do kupienia tylko w nocnym radiu.
0: Vivat NWO, nawet takie hasło wymyśliłem. NWO, go, go, go.
7: No ale my jest, będziemy w tym 13. To był 13 dystrykt, ten główny taki, co był. To dystrykt się po prostu nazywał chyba w Hunger Games. Ten taki, w którym ty wszyscy ludzie byli tacy umalowani i tak dalej. Ci wszyscy nie pracujący tacy. My będziemy
2: to
7: w
2: był
7: tym,
2: Capitol dobra? Bodajże.
7: Capitol, tak. I właśnie to był właśnie ten. Tak. My będziemy żyli w Capitol. No. Ja nie będę mówił, gdzie ja żyję, ale to już jest Capitol. Shit. To ma
6: Kuba,
7: sens.
6: Kuba, słuchaj, ja mam taką naprawdę bardzo poważne pytanie, bo mam tutaj premiera Morawieckiego na telefonie. Czy sprawdzi się, że wypowiemy Stanom Zjednoczonym wojnę i po 15 minutach stwierdzimy, że się poddajemy?
7: To jest dobry pomysł.
0: I niech nas przyłączą jako kolejny stan. Ja bym w sumie chciał trochę, tak.
7: To jest dobry koncept. Ale wojna nikomu się nie opłaca. Mu niech Staszek o tym śpiewał, ja to ciągle powtarzam. Ale powiem wam, że kolejny taki szurski pomysł, który mam, bo ja tak wiesz, my krzyczymy na szurów, ale też lubimy sobie pomarzyć czasem. To mi się wydaje, z jednych takich spiskowych pomysłów, to co się dzieje, to też czy to jest zainspirowane czymś, czy nie, to ja nie wiem innego, ale też testuje tą ogromną wartość, którą jest to właśnie publiczne bezpieczeństwo, to wewnętrzne publiczne bezpieczeństwo. Ile ludzie są w stanie wytrzymać i ile są warte te struktury, które wokół nich zbudowaliśmy przed tym, gdy oni po prostu naprawdę wyjdą na ulicę albo przestaną zupełnie przestrzegać jakiegoś takiego prawa, nie? I ciekawe, które państwo się pierwsze wykruszy, nie? Czy te Włochy, które już naprawdę ciężki czas mają, czy jakieś inne państwa, nie? Bo od tego będzie zależało. To jest właśnie to, ta taka wartość ukryta, bo dzisiaj tak, jak wiecie, wszystko jest wydmuchane albo wydrukowane z powietrza. To taki wartość, czy to Google, czy to Facebook, ale to tak samo ma się odnosić do państw, nie? Wartość państwa też jest w jakiś sposób szacowana tak na zupełnie jakichś wymyślonych zasadach. Dlaczego zaufanie takie jest w Polsce, a takie jest na Ukrainie, a takie jest we Włoszech czy w Hiszpanii.
4: Ja ci za chwilkę wszystko wyjaśnię. Też,
7: nie, bo to jest currency, to jest taka nowy jakby pieniądz. To, gdzie ty będziesz się czuł bezpiecznie dzisiaj ze swoimi pieniądzmi, bo samo to, że będziesz miał te pieniądze, to naprawdę nie jest zupełnie najistotniejsze. Ja wolałbym mieć pieniędzy i być na przykład, albo mieć dużo mniej pieniędzy i mieszkać w Stanach, niż mieć dużo pieniędzy i mieszkać w Rosji. Jakie masz bezpieczeństwo tam bycia?
4: Ja ci za chwilkę wszystko wyjaśnię. Ja ci za chwilkę także zrozumiesz, bo tutaj pojawiły się...
7: Ja tam chciałbym, żebym wyjaśnił, bo...
8: ja mam wyjaśnić?
7: Na podstawie tego telefonu Nokia.
8: Ja taką mam nadzieję, jakie zdziwko by chłopaki zrobili, szczególnie Kuba, jakbyśmy wypowiedzieli wojnę Stanom Zjednoczonym i USA by się poddało. I wszedłby PiS do USA.
4: Przecież to kurwa przed chwilą mówiłem.
7: Ale który lotniskowiec by nam zajęli najpierw? Jakby to nazwali
4: polskie? Ja ci powiem, Kuba, ja ci zaraz...
7: Imienia kogo by był ten lotniskowiec?
4: Ale Jana Pawła II!
8: Potrzebo. My wypowiadamy wojnę Stanom Zjednoczonym, ale Stany się poddają. I PiS wchodzi do Stanów. Dwuizbowe nasze. Stany stają się województwem polskim.
7: Dobry. Przyłączałem się do zachodniopomorskiego i wtedy ogłaszałem się wojewodą i chcielibyś był takim, wiesz, zarządcą guberni. Znaczy, w sumie to kiedyś była tam gubernia, gdzie mieszkasz, ale to zupełnie...
8: Gubel wziąłbym do Rady Starszych, tak jak 12 takich było. Gubę za to, że ma łysinę, to łysina to jest oznaka mądrości. Był pierwszy. A resztę byśmy jakoś wybrali przez dwuosobową komisję.
7: A tak zupełnie realnie, panowie, zapasy macie czy nie? Każdy coś tam ma schowane w piwnicy? Bo...
4: Mam na 3 tygodnie do przodu.
7: To dobrze, 3 tygodnie mi się podoba ta koncepcja. A jak z wodą, panowie, bo woda jest bardzo, bardzo istotna. Ja wiem, że jak już dojdzie do braku wody, będzie za późno, tylko wam zdradzę takie ukryte wiadomości, że takie miasto w Polsce, duże, jedno, drugie i trzecie, w którym mieszkacie, ma zapasów wody na około dzień, nawet nie cały, jak się maszyna popsuje. Jak pan Włodek nie przyjdzie do pracy i wajchy nie przełoży, to jest niecały dzień wody.
9: Spoko, umiem przefiltrować wodę, to...
4: To jest problem, ma wodę na tydzień do przodu.
7: To tydzień to jest dobrze, to będziesz dawkował i tego, dasz radę. Ty też.
4: Ja to sobie poradzę gorzej z kotem, kurde.
0: Ja mam gdzieś tak do jutra zapasy, muszę do sklepu iść. No niestety. Nawet się fajki skończyły. Fajki się skończyły. No, a może Polska będzie takim krajem, który zbankrutuje na przykład całkiem i przez to wszystko. No bo tak, już nie ma czego wyprzedawać. Rezerw z żadnych za bardzo nie ma, bo PiS rozdawał już przez długi czas i już ten nasz budżecik tak na włosku cały czas, na styk.
8: Żydowska.
0: Wy też słyszeliście ten głos taki dziwny? Coś o Żydach było? Coś jakiś...
9: To w twojej głowie, Krawiec. To nikt tego nie słyszał.
0: Jakiś system e-shalom, to jest taki, słyszałem, e-shalom.
7: To mów o tych zapasach, Krawiec. Na jeden dzień masz zapasów, prawda? Świetny pomysł.
0: Co stać mnie,
7: wydarzyć, żebyś ty dupę ruszył i się troszeczkę zadbał o siebie? Co się musi wydarzyć?
8: Ja ci powiem, co się musi wydarzyć.
7: To ja się pytam.
0: Wulkan musi wybuchnąć pod Yellowstone.
8: Ja wiem, co się musi wydarzyć. Ilość donate'ów musi być taka, żeby Krawiec miał na tydzień na zapasy proste.
0: Nie narzekam, ostatnio bardzo jestem fajnie sponsorowany, ale to...
6: Halo, halo, Brzoza 1, proszę tutaj donajciki do tego tutaj zbunkrowanego agenta.
0: No i chciałem powiedzieć, że NWO bardzo dobra rzecz i chciałem powiedzieć, że Big Pharma bardzo dobra rzecz.
7: Dobrze, dobrze mówię.
0: I chciałem powiedzieć, że rząd bardzo dobra rzecz. No.
7: Słuchaj, system... a jeszcze jednej osoby się nie spytałem, Etama, jak tam jego zapasy wyglądają, bo już prawie mamy wojnę światów, słuchajcie, bez niczego normalnie. Tak się czuję przez chwilę. Mając was na linii, rozmawiamy, ja się pytam o zapasy. Troszeczkę. Po prostu nam się normalnie pokładają linie, które robiliśmy. Dawaj, ja tam, jak tam ten wygląda? Zapasy.
8: Obecnej chwili to, co się pomieściło tutaj po kątach, to muszę iść do sklepu, jeżeli będę jadł w tym tempie, co aktualnie z Turą, bo jak wiecie, mamy na razie tutaj miejscówkę dwuosobową, to wystarczy, będę musiał pójść w przyszły piątek do sklepu.
7: Też słabiutko zapasowo.
2: Ja mam niby więcej niż na jeden dzień, ale ja też umiem sobie dużo rzeczy sam zrobić i pozyskać, więc no. Ja się dość długo interesuję jakimiś takimi rzeczami, które pozwalają mi przetrwać w lesie, czy przetrwać po prostu, kiedy nic nie mam, więc no. I też zawsze jestem nazywany MacGyverem. Ja sobie poradzę.
7: No to fajnie, no to bomba. Czyli jakoś tam damy radę.
2: Tu w ogóle Grzesiek do mnie pisze, bo już nie chce dzwonić. Grzesiek R. Chciałby zapytać, jak byś się czuł, gdyby Macierewicz został gubernatorem USA pod przewodnictwem PiS?
7: O, to jest świetne koncepcja. Mi się wydaje, że to będzie taki też nie tyle dzień sądu też poniekąd, takie momenty kryzysowe, ale może nam się trochę też wyczyści, że trochę przygłupów zniknie. I to nie chodzi, że tam coś im się stanie. Chodzi o to, że po prostu no w takich sytuacjach trudnych mi się wydaje, że mam nadzieję, że lepsi ludzie zaistnieją. Nie, to jest w ogóle mnie Macierewicza to nie proszę nie straszyć. Ja jego maskę mam w piwnicy. Macierewicza i ojca Rydzyka mam. Dwie takie maski sobie kupiłem w Polsce. Jak byłem w Mielnie nad morzem i tego, i po prostu i oni dalej są. A ja te maski kupiłem, słuchajcie, chyba 15 lat temu. To jest szok, po prostu szok. I już byłem pewien, że to są jaja, to jest żart, to wszystko odejdzie, bo przecież jak ja byłem młodym człowiekiem, to radio Marysia zaczynało. I dalej rżną, słuchajcie.
6: No ale jeżeli by teraz zaśpiewał pan Macierewicz, to by poprosił o wraki samolotów z 911.
7: Ja myślę, że on powinien otworzyć tą komisję. On tak jest dobry w tych komisjach, teraz powinien taką covidową komisję otworzyć. Kto stworzył COVID-19?
8: To jest dużo zmian.
7: Dobry pomysł, Adam.
8: I mówisz, że to bezwzględnie, oczywiście, że tak.
7: Powinien otworzyć. Kto stworzył tego COVID-a? Jak ktoś dojdzie...
6: No ja stworzyłem, ale o chuj się czepiacie, Jezu. Wpierdoliłem tego zupę z nietoperza, o chuj wam chodzi.
7: Wuhan też się stworzył.
6: Tam ale też... żeby było śmiesznie, okazuje się, że bardzo niedługo przyjmę do swojego domu drugiego kota i będzie super. On z Grójca. On będzie z Grójca, który jest nazywany drugim polskim Wuhan. I go nazwę Wuhan.
0: Wuhan do nogi. Ale to koty też chorują, słyszałem, na koronawirusa,
7: psy,
0: nie?
7: Psy są szczepione przeciwko koronawirusom, wszystkie, nie? Tylko, że koronawirus to jest cała taka grupa jakby wirusów, to nie chodzi, że przeciwko temu są szczepione. I ich tak nie tego, nie? One mogą roznosić tego, ale ich tak nie bardzo bierze. Nawet jak ich bierze, to ich nie bardzo bierze. Na tej zasadzie. Ale Wuhan to jest świetne imię dla kota. Mi się to bardzo podoba. Później będzie, jak to na przykład kotka, to będzie miała dużo wuchaniątek takich małych.
6: Oj, żebyś wygrał, naprawdę, kurde. Naprawdę, bo kota, kurde, to jest, wiesz, to on teraz...
7: Wiesz, jak fajnie dla dwa koty? Ja zawsze mam dwa. Miałem dwa wcześniej, mi zeszły i teraz mam dwa. I to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić, to dwa koty. Gratuluję dobrej decyzji.
8: Jak cię
5: okocą, to będziesz miał COVID-a i SARS, dwa maluszki.
0: Możesz mieć trochę problem, potrzeba, bo jak Magraf był tak długo sam, to teraz prawdopodobnie nie zaakceptuje drugiego kota.
7: Da radę. Słuchaj, a to kotkę bierzesz czy kota?
6: Wiesz co, jeszcze nie podjąłem decyzji, ta, którą mnie wybierze.
7: No. Ja miałem kotka i kotkę i było najlepiej. Później mi ten mężczyzna, kotek mi odpalił i wziąłem drugą kotkę. Wszyscy mówili, o, nie zaakceptują się tego. Super, dają radę, tam nie ma problemu. To jest, wiesz, ta była też długo sama, wiesz, krawiec, i dała w końcu radę, spokojnie, wiesz, się zaprzyjaźniły i wiesz, wiadomo, tam czasami się coś tam tego pohalczą na siebie chwilę, ale spoko, dają radę.
5: Wiecie, kiedy się skończy koronawirus?
9: Kiedy dajesz etam, tą wróżbę, dajesz.
5: Kiedy etam zaadoptuje juniora. Psa.
0: Maxa juniora, tak? No tak.
6: Nawet nie chcę się uruchamiać. My mamy tutaj do porozmawiania na ten temat.
0: No, nie wiem, czemu się ociągasz z tym etam. Czas podjąć ten krok. Może już w końcu.
5: Ale,
0: a nie czekać w nieskończoność.
5: Ale ja mam plan, kiedy wezmę, kiedy się skończy. Wtedy się skończy pandemia. Znaczy pandemia. Pandemia to nie jest, tylko według definicji sprzed 3 lat, bo zmieniono tą definicję.
6: A to jest w ogóle osobny, zajebiście ciężki temat, gdzie jest coś takiego, że WHO zmieniło jakieś kilka lat temu coś takiego jak definicję pandemii. Tak kurwa zmieniło w 2009, ponieważ w momencie, kiedy się pojawił SARS, ten SARS dawny temu, no to faktycznie zmieniła się ta definicja i nie było żadnej zmiany dotyczącej umieralności, jak bardzo mówią wszyscy ludzie, którzy są tutaj przypięci do tych wszystkich alternatywnych mediów.
10: A ty powiedz lepiej, ile tam tych piwerek było?
7: Ja dzisiaj sobie, u mnie nic nie było, to jest tragedia. Ale wiesz, co mnie uruchomiło, żeby zadzwonić, jak potrzeba zaczął opowiadać, że spotkaliśmy w autobusie.
6: No był taki.
7: Wracam z Białorusi, taki chłopak.
0: A zaczepialiście go tam coś? Zaczepialiście go?
7: Nie, ja zacząłem śpiewać tą piosenkę końcową. Jak to?
6: Are you lonely?
7: Tam się obelżę.
6: Ale tak, spotkaliśmy Gieresia i tutaj
7: nie,
6: właśnie.
7: Nie, nie mówmy nazwisk, kochanie, ja tylko zaśpiewam piosenkę. Oh gosh. Ale dobry czas.
6: On z mordy dosłownie. Byliśmy na losowym przystanku, gdzie jechaliśmy do twoich walizek.
7: No, walizki. Ten, panowie, a tego właśnie. No, musi ten. Bo krawiec chciałby się bogatym stać. Tak słyszałem gdzieś kiedyś. W związku z tym zrobimy taki duży zlot nocnego radia i wszystkie fundusze przeznaczymy na naszego Boga, Krawczyste. Może to dobry pomysł? Jak myślisz, Krawiec? To jest dobry pomysł?
0: Przejdę, wezmę te pieniądze i pójdę do domu. Dziękuję.
7: Dziękuję.
5: Kuba, jak to będzie impreza wizytowa?
7: Jaka impreza? Ale to po tym, bo to trzeba połączyć też taki, wiesz, wszyscy się poczują wolni. Teraz już dużo takich memów, jak ludzie u nas wszyscy czekają, nie wiem jak u was, ale u nas ludzie chodzą do barów dużo i to są takie, fajne bary, przyjazne bary i dla rodzin, i dla bez rodzin. Wszyscy tak czekają na te bary. No u nas też zamknięte i po prostu już jest po prostu taki głód barowy, że po prostu dawno takiego nikt nie miał. Nawet ci, co rzadko bywają w barach, już im się chce iść do tego baru, się wszyscy ruszą, to będzie dobry też powód, żeby, nie wiem, się spotkać, świętować. Ja miałem przylecieć do Polski, przecież, wie, potrzeba wie, nie? Miałem
6: no tak, ale słuchaj, może zrobimy takie, tak jak był rajd na strefę 51, to zrobimy rajd na strefę 44 na dom Krawca.
4: Tam no może, może zaczniemy im, zaczniemy krawcowi rzucać szyszkami w dom.
7: Ja myślałem, żeby w ogóle wynająć taką białą furgonetkę. Weźmy jakąś tą kominiarkę, o której tak dużo mówię, ja tam pożyczymy. Znaczy ja najpierw ją wypiorę dobrze.
8: Nie można... się suszy.
7: Suszy się? To po czym się suszy?

0: Tam weź sobie, nie wiem, czy widzisz jakąś ścianę taką, taką płaską ścianę, weź się rozpędź i tak głową, tak sobie, wiesz, się rozpędź i takiego baranka, tak jebnij się na ryj.
1: Ale z
0: Jebnij się na
1: przytupem?
0: ryj i przestań pierdolić głupoty.
1: Ale takiego baranka z przytupem, czy bez?
0: A to naprawdę mnie to nie obchodzi. Tak po prostu
2: Znaczy, ja proponuję,
0: wyjedź się na
2: żeby
0: ten.
2: Etam zmierzył tym pomiarnikiem do... On miał taki, mam głośną, bo pamiętacie, jak wiercili, nie? To tam, wiesz, trochę przekręci, trochę coś przylutuje i będzie mierzyło ten promieniowanie. Tak mi się wydaje, że to jest całkiem możliwe. Powiedz, Etam, czy to jest niemożliwe przerobić taki miernik? Nie
3: A po
2: dałbyś
3: co? Ja
2: rady.
3: mam dostęp do licznika Geigera Millera.
2: To zmierz. To zmierz, byś codziennie na przykład wstawiał, wiesz ile hitów byś dostał, człowieku, zrób kanał i tylko się fokus taki zrób, nie, że tylko codziennie będziesz im tym miernikiem, wiesz, 10 minut komentarza i będziesz mówił, dzisiaj wzrosło tam 2 cale, czy coś takiego, czy tam, wiesz, 2 gajgery, czy tam 2 megatony na przykład, nie?
3: Teraz liczniki pokazują w nanosilwerach.
2: W nanosilwerach? Okej. Okay. Notuję. Nano Silvery. O.
0: Kuba, a taka naprawdę bardzo luźna gadka z mojej strony. Jak ty sobie radzisz z przeliczaniem metrów na cale? Jak ty sobie radzisz z imperialnymi i metrycznymi jednostkami? Jak ty sobie po prostu jedno do drugiego dodajesz? Bo mam straszny problem z tym.
2: Można się przyzwyczaić. A kto to jest w tej kominiarce? Etam?
0: Pewnie tak.
1: A czyje to takie
2: Etam.
1: wspaniałe, drogie amerykańskie skarpety, na które nie stać przeciętnego grafika
2: Przepraszam.
1: komputerowego by było?
2: Już
1: I
2: nawet
1: przykro
2: mnie
1: się
2: ciemno
1: robi,
2: jest.
1: aż patrzeć. Aż się przykro robi
0: Hej.
1: patrzeć na takie drogie skarpety. Ja bym sobie nie mógł, nigdy nie mógł pozwolić na takie.
3: Nasze są dziurawe. Jest tak jak ta kominiarka, ty ma dziurę. Prawdziwa kominiarka ma więcej tutaj, mniej tej dziury.
1: Ninja taki. Wyglądasz jak ninja. Ale ten szef trochę psuje wszystko. Ty chyba ją na lewą stronę ubrałeś, tą kominiarkę.
2: Znaczy,
3: No możliwe, żeby
2: on wygląda
3: tutaj.
2: lepiej w kominiarce niż bez, to jest naprawdę ewenement, słuchajcie.
1: Słuchaj, jak pójdziesz jutro tak do Biedronki, to tak weź sobie jakąś kulę taką dymną i
2: Trzeba
1: tak
2: widzieć,
1: puf!
2: to po prostu...
1: Krzyknij jeszcze ninja, walnisz i tak puf, zrób dymu, narób i zniknij z tej Biedronki.
3: No to może lepiej coś konkretniejszego, chłopaki. Będę się tam ninja. Teraz sobie tutaj coś zorganizujemy za winkla.
1: Szczeciński
2: Dobra,
1: ninja.
2: spytałem was o to, czy
1: O.
2: właśnie jesteście przygotowani.
1: A jaka maczeta? No, szkoda, że państwo tego nie widzą. Mamy szczecińskiego ninja na antenie.
4: No, hit po prostu. Ale tutaj Etam w ogóle mówił, żeby sobie sprawdzić promieniowanie w normie. Tak, spoiler alert.
3: Normy zostały podniesione 1 kwietnia 2011 roku.
4: No to powiedz mi, jakie są dane aktualnie? Dajesz.
3: No teraz nie mogę, bo jestem w pomieszczeniu.
4: Nie, no bo mówisz, że sprawdzałeś, no to wiesz. No, nie jest trudno zapamiętać takie liczby, które się mniej więcej w podobnych granicach zawsze trzymają. Dajesz.
3: Co się wyjdzie? Dobra, koniec tego numerowania. Zaraz sobie będę sprawdzał.
1: A ja wam tylko zdradzę, że jak z Kubą rozmawiałem na kamerce parę dni temu, to miał te same skarpetki. I chyba się zawstydził. Sorry, Kuba, że zdradziłem sekret. Ale to nie dlatego się rozłączyłem. O, coś rusza ustami, a go nie słychać. Jest, a jakoby go nie było. I co to się stało się? Halo? Masz wy

0: wyciszony mikrofon chyba.
1: Ja?
0: Nie, Kuba, bo rusza
1: no,
0: ustami.
1: Zdejmowałem kominiarkę, to po prostu mi słuchawki wypadły, nie wiem, myślałem, że może coś ja zrobiłem.
0: Nie, coś się u Kuby popsuło. Widać go, a nie słychać. No nie wiem, może mu się zepsuł mikrofonik.
2: Spadł.
0: Ale powoli, powoli będziemy tak czy owak kończyli, bo to już ile 5 godzin około, no 5 z hakiem, to taki mój limit ostatnio, 5 godzin. Wiem, że krótko, ale to...
2: 5 godzin, co to? Połowa audycji, panie. No dobra, ja i tak w sumie miałem już kończyć, bo muszę jeszcze ciasto na pizzę zrobić na jutro, znaczy w sumie na dzisiaj. To chciałem się tylko odnieść do tego, co tutaj Marcin pisał właściwie do mnie i do potrzeby niejako, bo tutaj napisał, jakże komentarz krytyczny, są typy, które jak się bawią w szyderę, to obojętne co powiesz, chcą ci dostrać. Taką postawę ma ciąg i potrzeba dzisiaj. No sorry, ale w sumie tylko docinaliśmy Etamowi, a robimy to zawsze i Etam się jak najbardziej z tym godzi i sam już wiele razy mówił, że nie ma z tym problemu, więc jak ktoś by miał z tym problem, to oczywiście byśmy tego nie robili, bo to nie o to chodzi, żeby komuś dosrać, bo to nie jest do końca na poważnie. I my tam lubimy chyba tak jednoznacznie.
0: No, trochę mamy taki styl, że wszyscy sobie czasami tutaj lekkie dosrywki posyłamy.
2: No, ale jakbyśmy nie lubili Etama, a to nie jest tak, że to jest z braku sympatii czy coś. Po prostu jak gada pierdoły, to mu docinamy. No.
0: Kuba, jesteś? Teraz cię słychać?
1: Jestem, słychać mnie.
0: A co to wcześniej było, że cię nie było słychać?
1: No, 20 razy mnie wywalało, wiesz, nie mogłem się... Co się połączyłem, to mnie był... dotykałem telefon i wszystko się włączało.
0: Ale
1: ja
0: to...
1: mam pytanie tylko jeszcze...
0: Ale przepraszam, bo to jest dziwna sytuacja, bo akurat tak dziwnym trafem cię rozłączyło, jak zdradziłem wszystkich, że chodzisz w tych samych skarpetkach już 5 dni i akurat zniknąłeś wtedy.
1: Ale myję się często, czy ogolony jestem na przykład, nie? Dbam o siebie.
0: Zęby
1: mam ładne. No to też powiedziałeś, czy tylko o tych skarpetkach? Czy tak?
0: Tylko o skarpetkach. No dobrze, ale...
1: To bardzo tendencyjnie podchodzisz. To widzisz, przestanę być twoim chłopakiem, no. No, shit.
0: Chciałem cię trochę tak zdyskredytować, no ale dobra.
1: Jeszcze mam tylko pytanie do potrzeby, bo dzisiaj jest trochę chyba zrelaksowany, to go mogę zmusić, namówić do czegoś publicznie, jak się obieca, to się zobowiąże. Czy mi wyślesz ten kawałek, co nagrałeś? Potrzeba. Wyślesz mi szybciutko Skype'em? A może wszystkim wyślesz, no ale mi to wyślę.
3: Za chwilkę, bo tutaj robię sobie tutaj jakąś sceniczną inscenizację. Moment.
1: Dobra.
0: Mi też. Sobie oprawię sobie w ramkę.
1: Wiecie, i to jest takie zajebiste, że trzeba było kataklizmu po prostu globalnego i gościu się normalnie zmotywował. Może Etam na przykład coś zrobi pożytecznego też, w związku z tym, że...
4: Ja ostatnio śpiewałem na antenie.
1: A nie, to straszne było. To ja mówię o czymś takim, na przykład wziąć i, nie wiem, ogolić się, na przykład... zadbać o siebie, w domu ogarnąć, coś takiego, nie?
4: Ale zależy, gdzie się ogolić.
1: Znaczy w ogóle się umyć, zadbać o siebie.
3: Okej, okay, uwaga na kurwę.
1: Cicho, leci.
3: Ustawienia dziękuję, Odio.
1: A to byś na żywo nam grał?
3: Nie.
0: Wyjmij coś tam, jak masz w buzi, to wyjmij. Bo...
1: Nie, kable ma, daj mu spokój, on tam wszystko ma, tak wiesz. Tego. Może nam zagra. To będzie dobre. Ja to lubię. Bardzo lubię muzykę. Też mam dwie gitary. Elektryczną i zwykłą mam. Kochani, całe... Szkupa lat nie grałem, ale wspomniałem.
3: Kurwa.
1: Takie będzie fajne. Już zaraz będzie.
3: Dobra, dajcie mi chwilę.
1: Dobra. Jasne. To ja jeszcze tylko muszę spytać, bo, czyli zapasy żywnościowe to tak różne, niektórzy mają, nie mają, a jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo, czyli właśnie w jaki sposób zabezpieczyliście się, jakąś, nie wiem, broń posiadacie, albo proce, W jaki sposób planujecie się bronić? Krawiec, coś tego?
2: Widzę, Kuba, tutaj z perspektywy Stanów Zjednoczonych się nas tutaj o broń pyta.
0: O, zapasy też w sumie tak trochę z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Kogo tu stać, żeby sobie zrobić zapasy na 3 miesiące? No, ale...
4: Jeśli chodzi o wymuszacze uprzejmości, o których myśli Kuba, to oczywiście ja mam komplet, także znacznie ponad przeciętną Polaka. Nawet dzisiaj kupiłem nóż w markecie za 190 zł. Także.
0: Gaz to jest dobra broń w sumie i na Polskę to tak maks, bo z maczetą jak cię złapią, to nie wolno nosić maczety, nie wolno nosić długiego noża, nic nie wolno. Tu w tym kraju nic nie wolno. Wszystko jest zakazane.
4: Siekierę wolno nosić.
0: No, siekierę niby można, ale też prawo prawem, jak cię złapią z siekierą, to też cię zawiną.
4: Jak drzewo, po prostu.
2: Jak użyjesz na człowieku, to już gorzej.
1: Czyli jesteście uzbrojeni, to jest dobra.
0: A w tym stanie, w którym ty, Kuba, jesteś, wolno mieć dowolną broń?
1: Wszystko można mieć. W tym stanie, w którym ja jestem, można mieć wszystko.
2: A, wy fajnie macie. No.
4: Ale ty, wiesz... Może działo.
0: Zioło, spluwę. Ale
1: to też, wiesz, tak, do wszystkiego, to ja bym też tak nie rozluźnił w takiej Polsce, powiem szczerze. Tu jest taka kultura cała tego. I ludzie mają duży respekt na przykład do broni. To nie jest tak, że wchodzisz do sklepu z bronią i możesz się zachowywać jak idiota. Po prostu na pysk by cię wyrzucili natychmiastowo. Nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą w Polsce, nie?
0: No widzisz,
1: że nie wejdziesz, nie będziesz się śmiał, czy chichrał, czy coś takiego. Po prostu wylecisz na pysk z takiego sklepu. I to niekoniecznie sprzedawca, tylko taki normalny kupujący, czy jakiś po prostu no, nie będziesz mile widziany. Na pewno ludzie dadzą ci to do zrozumienia, a w takim miejscu nie chcesz być niemile widziany. Czyli jest cała taka fajna kultura, która... Nie tyle, że promuje jakąś tam przemoc czy coś takiego, ale promuje szacunek do tej odpowiedzialności, którą jest posiadanie broni. To mi się bardzo podoba, powiem wam. To jest naprawdę świetne, nie?
0: Mhm. A jaką ty nosisz broń przy sobie zwykle? Długą, krótką, pistolet maszynowy, karabin, bazukę, glocka? Co tam nosisz zwykle?
1: Maseczkę N95 obecnie noszę i mam rękawiczki. Znaczy kotek, mruczek left. Zaraz może się podłączy. Zobaczymy, czy da radę. Nie mogę mówić o broni, ale tutaj w tym stanie, w którym jestem, to wszyscy naprawdę, bardzo duża część ludzi posiada. Tak jak mówię, też jest fajna kultura, która pozwala na to, żeby mieć jakiś szacunek. Coś się dzieje.
0: Wiatru nie ma, w dupę wieje, strasznie rozpikselowane, to jakieś rozdzielczość 32x32 piksele.
1: Nieważne, byle muza była, będzie ciężki taki doom metal, coś jak Paradise Lost, nie Cannibal Corpse, bo to za szybko.
3: Jezus, kurde, za dużo programów.
1: Please send.
0: Nic nie widać. O!
1: Oh jeez. Kto to jest?
0: Talib.
3: To jest nasz...
1: Oh my god,
3: I love the guy.
1: Oh dude, świetnie.
3: Mordeczko.
1: Ale dajemy radę, kolego, dajemy dzisiaj. Proszę o audio jeszcze do tego, jakieś tego, zapoda nam Karla.
0: To maseczka jakaś ze swetra.
1: Niedobrze ma taki, wiesz, w kratę. Ja tutaj widzę jakiś Pierre Cardin na tym napisane, albo... Gucci, bo to jest taka krata. Najdroższa maseczka, boże.
4: Jednego Montera UPC, co się kręcił, to po bloku.
1: Ale słuchaj, no sam powiedz, Etam, no, pobił cię na głowę, człowieku. Bo on ma takie, wiesz, arabską trochę, taką właśnie powiewającą. Ty to masz jako kominiarz.
4: Taką. To nie powiem, bo tutaj jeszcze są inne gadżety w tarczanie, także. A teraz mi się nie chce już za bardzo. Pozwólcie, że sobie daruję wyciąganie tego wszystkiego.
1: A ja chcę lecieć po wino, bo mnie tak rozkręcił kolega tutaj. Ty nie jest głupia koncepcja. Ja śmigam po wino w takim razie, mam to w dupie.
2: Chwilę się zastanawiałem, czy to jest jakiś, kurczę, czy nadaje jakiś terrorysta do nas, czy coś, czy...
4: No teraz to z całą pewnością ta transmisja Skype.
2: Czy teraz nam powie, że to będzie jakiś atak terrorystyczny, zapowie już nam coś, nie wiem, to tak wygląda, jak jakieś piwnicy terrorysty.
3: Kurde, nie mogę zdjąć okularów.
0: Zdradzę wam, słuchacze, że potrzeba wygląda jak bandyta po prostu, jak bandyta.
2: Ten bandyta, jak terrorysta po prostu w jakiejś ich piwnicy, w jakiejś lepiance, kurde.
0: Mieliście rację, to jest bandyta.
4: Jest taka granica, że właśnie to strój strojem, ale że nie można się o własne nogi przewracać i po prostu to chyba tą granicę przekroczyłeś teraz.
3: Patrzcie, kurwa, Skylab. No. Tutaj mi się... Dobra, okej. Okay. No i właśnie dla takich chwil warto dzwonić do tego radia. Nie mogę sobie tutaj z dźwigni moich okularów odpiąć.
2: Gdyby do Stanów Zjednoczonych doszedł taki przekaz terrorystyczny, to myślę, że padliby ze śmiechu. No ale spoko.
3: No właśnie poszło, więc mam nadzieję, że...
4: Może i ze śmiechu, ale następny raz potrzeba będzie z Guantanamo dzwonił.
3: Ale wiesz co, jest to o tyle zabawne, że nie ma żadnego systemu, który by tutaj moje tło zdjął. O, czekajcie. Nie ma żadnego systemu, który tutaj by moje tło zdjął, a jest to z automatu robione.
2: No ale to generalnie wygląda, jakby był w jakiejś lepiance, szczerze mówiąc. Ale to było zabawne, taki terrorysta dzwoniący z lepianki z takim kurde mikrofonem tutaj.
3: Na dole wystarczy.
2: Są priorytety.
4: Potrzeba nadaje, potrzeba ma antenę z tego nad silosem. Taki silos się przeciska i to jest właśnie taki betonowy bunkier.
3: Ale kurde, nie mogę tego oderwać z swoich okularów, ja pierdolę.
4: Bo to musisz mieć oddział pomocników, żeby to nawzajem się zakłada. To nie jest tak, że tacy komandosi się sami ubierają. To właśnie oni się nawzajem się iskają, żeby się poubierać.
3: Ale że, kurde, słuchajcie, tutaj jest jakiś automat, który robi coś z tyłu. Rozmywa moją tapetę z tyłu. To... What the fuck?
0: Faktycznie tak dziwnie, bo tam, gdzie masz przerwę w słuchawkach, na pałąku, to on jest nierozmyte, a za to rozmyte.
3: To leci z automatu. I kółu się już rzucił.
2: Ty masz coś dziwnego na tapecie, to cenzura.
4: Może tam jest swastyka? Albo jakiś Hakenkreuz taki niemiecki. O man. To jest za dużo. Za dużo biegania.
0: No, radio to jest teatr wyobraźni i teraz słuchacze słyszą właśnie głos Kuby.
1: Windy nie mam w domu, to jest taki problem, kochani. Jak się leci 4 poziomy do góry, to można złapać nawet trenując zadyszkę. Wasze zdrowie, panowie, panie.
2: Jeszcze by windę w domu chciał, no.
1: No mają, wiesz, powiem ci, że to jest bardzo popularne. Jak ktoś się starzeje, to po co ma chodzić, jak może jeździć. To też jest dobra koncepcja. Ale no, rozumiem się o tych przygotowaniach, to jest dobry bardzo temat, bo ja się zawsze zastanawiam, czy mam dosyć wszystkiego. I mam dużo rzeczy, ale pierwsze, co mi się skończyło, to tak bardzo nie po polsku, bo mi się skończyła cebula. Jest kłopot. Drożdże zamówiłem online. Czekam, właśnie powinny być za tydzień przyjść. Trochę papieru toaletowego też kupiłem, dodatkowego online też. I już nie byłem 1,5 tygodnia w sklepie, czyli jest postęp. Tak oszczędzam się generalnie, ale pracuję codziennie po 12-14 godzin, tak więc nie jest lekko, hej.
2: Jezus,
3: ale statystyczny Polak zjada 5 ton cebuli rocznie. Dobra, dobra, okej. Okay. Uśmiechnę się do was, nie goliłem się od 5 dni, bo pracuję home office.
1: Jak tu się nie goliłeś? Zaczytam, a ty w ogóle kiedyś w ogóle...
4: Jak się robi, jak zrobić z pominiarki maseczkę? Patrzcie, tylko trzeba założyć ją odwrotnie.
1: Ja myślałem, że jak zrobić z brody, tam o szczoteczkę do zębów.
0: Jak zrobić samodzielnie w domu płyn Lugola?
1: Zabić Lugola i przerobić na płyn.
4: Płyn Lugola? Kupujecie kelp. Kelp się nazywa. To jest to samo, co płyn Lugola. 2 tabletki dziennie kelpu. A jak będzie więcej izotopów, to spirulina jeszcze kupić.
1: Ale skąd ja ci izotopy wezmę teraz?
0: Spierdolina?
1: Ja cebuli nie mam w domu nawet.
4: Pójdźcie do apteki, spytajcie się o kelp i macie sprawę załatwioną.
1: Help.
4: Także jeszcze raz instrukcja dla tych, co nie widzieli. Normalna kominiarka, zakładamy ją do tyłu.
1: No ale po co masz zakładać do tyłu tą kominiarkę?
3: Czekaj, zakładam do tyłu.
4: I masz maseczkę podwójnej warstwy, tu możesz papier toaletowy włożyć.
1: Ale po co papier? A żeby wymieniać, tak? Bo to masz taki filtr.
4: Żeby pachniało i żeby był filtr do wymiany, oczywiście.
1: To jest koncepcja.
3: Takim jestem etapem na 60%.
1: Trochę słaby. Ale ten, a powiedzcie, no, ma maseczki takie na serio. Wszyscy już muszą nosić podobno w Polsce. U nas jeszcze luzik, nie trzeba nosić. Jeszcze nie jest tak. Krawiec, ty chodzisz w maseczce?
0: Tak.
4: W kolejce.
0: Tutaj już trzeba nosić, niestety.
2: U nas trzeba tylko zasłaniać usta i nos, czymkolwiek chcesz, więc...
1: Nie, u nas jeszcze jest luz. Jeszcze pod tym względem nie tego. Nie jest. No, nie wiem, może to jest właściwie... No ja w sklepie raz miałem, przyznam się, raz miałem, bo no nie chciałem, żeby się ktoś, nie wiem...
4: Elegancy mężczyźni kupują coś takiego.
1: Co to jest?
4: Płyn po goleniu Bond, to nazywa. Pachnie jak brudko. Fajny, nie?
1: A jeśli chodzi o zapasy, to popiół toaletowego już tak właśnie, no, czuję się. Każdy ma dosyć? Krawiec, masz dosyć? Czy ręczniczki? Bo teraz już nie masz kolegi tego od papierów, to już jest kłopot.
0: No weź, nie przypominaj.
3: Just be it. Just be it.
1: Etam, masz papier?
4: Jakieś 20 rolek.
1: To dobrze. Waluta też dobra.
4: Dziennie zużywamy.
3: Ale wiesz co, Kuba, jak u ciebie wyglądają takie emocje, takie oddolne odnośnie Trumpa teraz? Jak sobie radzi z tą epidemią?
1: No, tutaj gdzie ja mieszkam, to zawsze był bardzo nielubiany, nie? Duża część, większość społeczeństwa go raczej nie lubi. Te emocje, no jeszcze ta sytuacja mi się wydaje, że też bardzo wzmaga tą polaryzację społeczeństwa. Ci, którzy go nie lubili, nie lubią go jeszcze bardziej. Ci, którzy go lubili, taki jest, no, bardziej stadny instynkt, w którym w razie bezpieczeństwa ludzie się garną do tego lidera po ten jakby takie, wiesz, przytulenie się, nie wiem, jak to powiedzieć w polsku, guidance. I wiesz, tym bardziej...
3: Powtórz, nie, proszę, nie, guidance?
1: No, guidance. No, takie prowadzenie, czy coś takiego. Mhm. No, nie bardzo szczerowało to, że wiesz, Joe Biden będzie, wiesz, reprezentantem demokratów. Ja wolałem Bernie Sanders, mojego fajnego, dobrego komunistę. To się wszyscy po mnie spodziewali. Ale niestety jest Joe Biden i musimy jakoś z tym się pogodzić. Na niego zagłosuję. Na Hillary Clinton nie mogłem się przemóc, mimo to, że bliżej mi na lewą stronę niż na prawą. Ale na niego zagłosuję. No, nie będzie to jakiś taki głos oddany z uśmiechem, ale spokojnie sobie na niego zagłosuję. Nie? No bo Trump to katastrofa jednak, nie? No ale Ameryka jest za duża, żeby ją zepsuć, przynajmniej za jednej kadencji, a to na szczęście nie jest Rosja, u nas się wymienia prezydentów czasem nawet co 4 lata, tak więc No, nie wiem, czy wy możecie sobie teraz wymienić tego prezydenta. Piękny misiu masz, piękny ten. A tam, to jakaś pamiątka po czymś?
4: Misiu wędrowniczek, który kiedyś się zgubił w Karolinie, a potem go przyprowadziłem.
1: Ja myślałem, żebyś miał kangura.
4: Nie. Nie? Ja się wzoruję na Jasiu Fasolic.
1: Bo Pociela zawsze lubi, jak powiada, że kangurze kakao.
0: Kangur kakao?
3: Kangur kakao.
0: Jakiś zboczony kangur gejowski. Kangur kakao.
1: No jak on miał? Nie kakao?
3: Jak kangurę kao.
1: Co to jest? Jedna sylaba, mi się pomyliła.
2: A zmienia tego.
1: Duża różnica.
4: Widzieliście takiego misia?
3: Czekajcie, zaraz wam tutaj. Ludzie, kochani, krawiec, nie streamujesz tego.
0: Nie, grę streamuję teraz.
4: Ojej, to jest taka strata.
3: To czekaj, zaraz będzie ładny kotek.

0: radio nie znosi ciszy. Mówcie.
1: Co. Znaczy, podobno gra streamujesz, to coś tam grasz, tak? Coś się dzieje?
0: Tak, będę zombiaki rzezał zaraz, już za sekundkę, już się załadował prawie poziom. Trochę może haczyć, bo już mało ramu zostało.
2: Obrzezał?
3: Obrzezał, też tak zrozumiałem.
0: Będę, będę obrzezywał zombiaki.
1: A z pracą, no to mówisz, krawiec, u ciebie dużo się nie zmieniło, czyli w porządku dajesz radę. W ciągu ty też sobie jakoś tam dajesz radę. Czy ty w ogóle pracujesz w ciągu, czy tak się
2: ociągasz? Teraz nie, no ja mówiłem, że ja
1: mam
2: tak.
1: Ale to jak możesz nie pracować? Jak ludzie mogą nie pracować i żyć, powiedz? Jak to jest możliwe? Nie było dnia w moim życiu, w którego nie przepracowałem od 18 roku.
2: Co chciałbym, żeby nie było dnia, bo to nie jest tak, że ja unikam tej pracy.
1: No ale co jest wtedy, jak nie pracujesz?
2: Kwestia, problemy zdrowotne. No wiesz, no muszę się zapożyczyć wtedy. No cóż, trudno wtedy, wiesz, od pracy do pracy, nie?
1: To i tak, no, że dajesz radę tak łączyć koniec z końcem.
2: No, różnie bywa, wiesz, to nie jest mój wybór. Ja mam dość mocne problemy psychiczne, o czym już mówiłem tutaj, które mi dość mocno przeszkadzają w kwestii utrzymania pracy.
3: Trykofobia.
2: Także, no, nie fajnie.
0: Ja się od Etama zaraziłem troszkę dyspracją, ale staram się teraz wyleczyć z tego.
3: A ja robię właśnie, tylko mówię, robię to, co lubię, znaczy robię, akurat mam taki okres pasji w pracy teraz, bo nikt nie chce płacić, w związku z czym robię wszystko z dobrego serca, bez pieniędzy i to jest taki prawdziwy komunizm, bym powiedział.
2: Co tam potrzeba dzisiaj? Tak, Kuba, dopowiadając, to też czasami się zdarza, że tam jakiś komputer komuś złożę, komuś naprawię, to nie jest tak, że zupełnie nic nie robię, nie?
1: No widzisz, ja podziwiam ludzi, którzy mało pracują. Ja bym czasami miał ochotę, ale z drugiej strony nie tęsknię za to, żeby być biednym, wiesz? Jak dorastałem, nie miałem wiele i to był zajebisty motywator do tego, żeby nigdy w życiu nie być więcej w takiej pozycji, w której mi brakuje na cokolwiek. Ja, i od tamtej pory codziennie ciężko pracuję i ma to swoje plusy i ma to swoje minusy, ale generalnie na razie mi z tym dobrze. Może kiedyś to się zmieni. Od czasu do czasu marzy mi się jakaś emerytura czy coś takiego, ale jeszcze trochę za młody jestem na to. Ale na pewno kiedyś będę, jeśli dożyję, to będę miał dobry czas.
2: Wiesz, chciałbym, żeby to była na przykład u mnie kwestia motywacji, ale jest to kwestia nakurwiania leków oraz dość sporej pracy terapeutycznej, więc no nie bardzo.
1: No to wiesz, no nie wiem, nie znam się, to wiesz. Ja po prostu mówię, no nie wyobrażam sobie życia bez pracy, nie? To jest takie, wiesz, uzależnienie jak każde inne. I wiesz, nie chciałbym, żeby moje dzieci tak ciężko pracowały, jak ja pracuję. Pewnie wielu rodziców tak zawsze myśli, później ich dzieci jeszcze ciężej pracują i tracą głowę, ale mówię, no ja na szczęście miałem ten wybór, tak jak mówisz, no niektórzy nie mają, mówisz, że nie masz wybory, to pewnie nie masz, bo to fakt, nie? To jest trochę inaczej, to trzeba się dostosowywać do tych możliwości, które, no, które masz, bo jakieś tam
2: wiesz,
1: możliwości,
2: bo...
1: że masz, nie?
2: Są, wiesz, ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą, że to nie jest tak, że ja, wiesz, ja się gdzieś tam lenię, nie lubię pracować, bo ja przede wszystkim jestem osobą, która nie lubi nie mieć zajęcia. Nienawidzę tego. Ja strasznie cierpię w kwestii, jak nie mam właśnie roboty, bo to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o zarobki, chociaż też. Ale też o kwestię robienia czegoś. Nie lubię takiego, wiesz, stanu zawieszenia. Niestety, no, czasem
1: ten stan
2: zawieszenia
1: się pojawia. A powiedz, jak sobie radzisz z tym? Jak sobie radzisz z jakimś dyskomfortem, z takim miejscem, w którym się nie czujesz komfortowo? Musisz w pracy coś zrobić takiego, co ci nie sprawia przyjemności. Znosisz to, czy to właśnie to, co zabija?
2: No
1: co
2: właśnie, ja mam zaburzenia lękowe. To
1: no
2: kwestie...
1: widzisz, no to sobie nie poradzisz już.
2: Kwestie właśnie dyskomfortu jakiegoś czy coś, to jest masakra, nie?
1: No,
2: znaczy, czasami się udaje, ale na lekach ewentualnie to się udaje w miarę, ale no różnie bywa. Na przykład mogę mieć gorszy dzień i już lipa, nie?
1: No to sobie już naprawdę będziesz miał ciężko, żeby poradzić. Sorry, że powiedziałem, że sobie nie poradzisz, ale też widzę z takiego swojego doświadczenia to, że to, co udało mi się w pewnym momencie, to to, żeby dealować z tym właśnie super takim sytuacjami, w których się czuję nieprzyjemnie, nie? Jak się nauczysz z nimi dealować, to wtedy naprawdę, no przynajmniej w moim przypadku to było, to jest to, co mnie, mi bardzo pomogło, nie? I tak
0: dealujesz, tak? Dealujesz, Kuba?
1: To nie, sytuacjami to może nie i ludźmi, z którymi się, z którymi mam jakieś tam wyzwania czy problemy. Jak się nauczysz, no, ale się tutaj, tym dealować, wtedy tutaj, masz duży, fajny sukces.
4: Wiesz co, Kuba bardzo dobrze na moich strunach zagrał i tutaj bardzo, naprawdę, bardzo przyjemnie. To znaczy może mniej przyjemnie na tym moim strachu, na tej mojej niepewności zagrał, że no czasami jest tak nie do końca fajnie, tak coś bym się ze swojej roboty, nie wiem, pokazał, ze swojej roboty bym się...
0: Ale okay, o co chodzi? Ale o co chodzi?
1: Ja rozumiem zupełnie, Krawiec, o czym on mówił.
4: O to, że po prostu mi się czasem nie chce. Że mam jakiś punkt, który mam osiągnąć, ja go bardzo łatwo osiągam i jest coś obok tego, które, co mógłbym się bardziej postarać, ale mi się tego punktu nie chce osiągnąć.
1: No, a to właśnie ten punkt osiągnie to, czegoś naprawdę, ja nie mówię tej bredni. Naprawdę, mówię o swoim życiu. To właśnie ten punkt, w którym zdecydowałem się, że zajebiście niekomfortowo będę się czuł, nie? Zajebiście będę się bał, nie? I powiem wam, naprawdę, w moim życiu miałem parę takich chwil, parę, może 100, może więcej, w których naprawdę człowiek się trzęsie albo ma ochotę się wrzygać, bo jest w takim stresie, nie? Bo nigdy w takiej pozycji nie byłeś. Ale powiem wam, że jednej rzeczy się nauczyłem i to było świetne w moim życiu, że ta sytuacja tylko ma miejsce raz, nie? Jeżeli masz takie zajebiście duże wyzwanie, zajebiście duży stres, naprawdę duża odpowiedzialność i czujesz się z tym bardzo niekomfortowo, to tylko się zdarza raz. Drugi raz robisz to samo albo coś podobnego, już jest po prostu zupełnie inne doświadczenie i to pozwala ci po prostu wziąć następne i następne. I to jest takie fajne, nie? Ja normalnie i to nie to mówię do was, żebyście jakoś, nie wiem, o tym z żoną czasami rozmawiam z osobami bliskimi, bo to jest bardzo realne doświadczenie dla mnie, nie? Ja naprawdę nie powiem, że ze wsi pochodzę, bo nie pochodzę ze wsi, ale prawie że i naprawdę dużo rzeczy mi w życiu brakowało przez długi czas i teraz mi naprawdę nie brakuje, nie? I tylko dlatego, tylko to zawdzięczam to, że potrafiłem właśnie zrobić ten jeden więcej krok, jeden więcej i ten taki właśnie niewygodny, ten, którego naprawdę mi się nie chce i po prostu wstać o tej 7 rano przez kolejne 20 lat, dzień w dzień, dzień w dzień, naprawdę fajne uczucie.
3: Mówisz o torturach jakichś totalnych.
1: Tak, a tortury to ty będziesz miał jak na emeryturę pójdziesz, to będziesz miał taką torturę stale, że wiesz.
3: Ja mam już pomysł na to.
1: No, ja wiem, twój pomysł, wyjedź, że ja powiem, wszyscy je znamy, naprawdę, ja mogę powiedzieć.
3: Nie.
1: Pojedziesz, to zrobisz przestępstwo i gdzieś się zamkną, to tak, znam.
3: To jest pomysł radiowy, natomiast prawdziwy pomysł ja wam nie zdradzę, byście wszyscy chcieli wykorzystać potem, to jest jednorazówka.
1: No. Ilość miejsc ograniczona jest na ten bilet.
3: Tak jest.
1: No, wiesz, na jakiś koncert masz, nie, ale to też kamikadze jak na ciebie, nie? Ja nie mam ochoty robić na kamikadze, mam ochotę, wiesz. Nie do końca kamikadze, nie?
3: Nie do końca kamikadze.
2: Czyli to tak troszeczkę, tak, troszeczkę nie, tak?
4: A tutaj się dołączył do nas. Dołączył się do nas Grzesiek.
2: O, jednak zadzwonił.
5: Siema, cześć, jednak zadzwoniłem, bo na niewielu rzeczach się znam, ale jednak na depresji troszeczkę, malutko. Więc co innego jest w czasie takim unormowanym, tak jak Kuba mówisz, dopingować, wstawać. No, wiem, że jest ciężko, każdemu jest ciężko, ale co innego jest w czasie takim, gdzie jak telefon dzwoni, no to się człowiek chowa w drugi kąt i siedzi, dopóki się bateria nie wyczerpie, a jak bateria się wyczerpie, na przykład gdy słucha coś, po prostu dwa dni może z łóżka wstać i po drugiej stronie łóżka jest ładowarka z kablem, to potrafisz przez te tam, nie wiem, 6 godzin się nie potrafić przekręcić na drugi bok, żeby telefon podłączyć pod ładowarkę, więc tu już o pracy nie rozmawiamy, że się kopniesz w dupę i pójdziesz do pracy. To tak chciałbym rozgraniczyć dwie rzeczy, bo depresja jest pojęciem szerokim i nie wiem, czy tam ciągu ma jaką stopień czy coś. Na pewno raz lepiej, raz gorzej. Ja również mam raz lepiej, jak gorzej. I ten, w niektórych z tych właśnie punktach nie warto motywować po prostu ludzi. To chciałem odgraniczyć.
1: Ale Grzesiek, czy nie widzisz, ja 100% masz rację, ja nie mówię tutaj o jakichś takich przypadkach klinicznych, ja mówię tutaj o moim tam doświadczeniu, co mi pomogło, tylko tyle mówię, nie? I teraz można powiedzieć, że Kuba nigdy nie miał depresji. Ja nie wiem, może nigdy nie miałem jej, może to prawda. Ale chodzi mi o to też, że na pewne rzeczy pracujemy sobie latami, nie? Ludzie sobie... wiesz, budzą się z tą ręką w nocniku, tak jak nie wiem, gdzie jest Etam w swoim życiu teraz, czy ty, czy ja. Znaczy ja tu akurat
3: ja
1: wiem,
3: sam
1: gdzie
3: nie
1: jestem. No, ale mi się wydaje, że ktoś z tych osób, które wymieniłem, może być z tą ręką w nocniku i nawet o tym jeszcze nie wie, nie? Tak do końca, nie? I to nie chodzi o jakieś tam, wiesz, rzeczy takie stricte kliniczne, w którym nie wiem, twój mózg nie wyrabia z jakąś tam substancją i masz tą potężną deprechę, ale także poprzez lata wyborów, które dokonywaliśmy, bo ja też mogłem dokonywać i też byłoby mi łatwiej dokonywać innych wyborów, nie? Ale tak jak, nie wiem, i tutaj jest, wiesz, przez wszystkich szurów i innych byłbym bardzo skrytykowany.
4: Wiesz co, Kuba, przepraszam, no. ale... wedrę ci się tutaj w tę depresję, bo jednak depresja jest bardzo biologicznym stanem, tak? I depresja jest czymś, czym sam doznałem, czym Grzesiek bardzo doznał i tutaj to nie zasługuje na to, co mówisz. Nie zasługuje na pouczanie.
5: Ja się odniosę, bo skoro już dzwonię, no to znaczy nie, że całe to, o czym mówi Kuba, nie zasługuje, tylko jest taka poprzeczka, taka minimum na przykład, jeśli jesteśmy tuż nad tą poprzeczką, to faktycznie warto się zmotywować, czasem warto się przebiec, mimo że nam się nie chce, kopnąć lekko w dupę, posłuchać przyjaciela, wziąć dobrą radę i uzyskamy znacznie więcej niż normalnie gdybyśmy tylko tam po prostu regularne życie prowadzili, to fakt. I od tego czasu, jeśli znamy na przykład naszego przyjaciela, który ma nawet depresję czasem i wiemy, że już w tym momencie on ogarnia, już jest ponad tą poprzeczką, ponad tą kliniczną, tak jak nazwałeś, właśnie to warto coś powiedzieć, zmotywować i tak dalej, tylko to jest bardzo trudno wyczuć właśnie, czy jest pod, czy jest nad, tak? Ale to się w 100% zgadzam w tym, co powiedziałeś, jak jest już nad tą poprzeczką, tylko to... No po prostu trudne.
1: I macie kompletnie rację. Słuchaj, potrzeba, 100% się masz rację, że nie można, nie zasługuje to na pouczanie. Oczywiście. Jasne. Depresja nie, jasne. Tyle, że też jest kanał tego typu, że teraz możemy sobie zadać pytanie, czy poprzez ciężką pracę nad sobą i dokonywanie tych trudnych wyborów, tych niewygodnych wyborów, nie możemy sobie pomóc, nawet jeśli mamy depresję. Mi się wydaje, że jak najbardziej możemy sobie pomóc poprzez ciężką pracę nad sobą.
5: No ale musimy jakieś, Kuba, minimum takie już mieć tej żywotności, wiesz?
1: Ja tego nigdy nie mówiłem, oczywiście. No dzisiaj się spotkaliśmy. Myślę, że każdy z nas jakieś tam minimum gdzieś ma, nie?
5: To tak, na pewno. No
1: te
5: tak,
1: minima inaczej... są zupełnie inne dla każdego z nas, ale naprawdę wyjściem, czy to z używania na jakiejś tam dużej ilości substancji, czy z wyjściem nie z, mówię, z klinicznego stanu depresji, ale z jakiejś takiej depresji, która jest w jakiś sposób zarządzana, to jest tylko jedne. To jest to, że będziemy ciężko pracowali nad sobą. Ja schudłem teraz 40 funtów, panie, panowie, i to też jest ciężka rzecz. Czy to nie jest ciężka rzecz, potrzeba schudnąć 40 funtów? I tylko
4: Kuba,
1: student, dlatego,
4: Kuba,
1: że to jest ciężka
4: Kuba,
1: praca.
4: No hola, okay, hola, hola, man. Nie o to chodzi. Chodzi no. o to, że mamy bardzo poważną rzecz, taką jaką jest depresja, której nie możemy przeliczyć na jakiekolwiek funty, na jakiekolwiek kilogramy. Okej, spoko, schudłeś sobie, ale dajmy mu taką, wiesz, taką przestrzeń. Dajmy mu jakiś space, tak?
1: Mhm. Ja rozumiem to. To znaczy, teraz w jaki sposób, w takim razie, ty byś sugerował ludzie, którzy mają na przykład depresję, różne stadia, co byś im polecił jako alternatywę tego, żeby pracowali ciężko nad sobą i dokonywali trudnych wyborów?
4: Wygonić go do specjalisty.
1: Oczywiście, oczywiście.
4: Przede
1: i to jest
4: wszystkim.
1: Właśnie.
4: I tego się trzymać. I nic jest więcej, postawa. I nic więcej mu nie polecać. Nic więcej mu nie polecać. Wysłuchać go, nic więcej mu nie wrzucać, nie obiecywać.
1: Jasne.
5: Dobra, to ja też ten temat pogłębiłem, no to tu się wszyscy zgodzimy, że pierwsze wygonić do specjalisty i tak dalej. Trzeba wyjść ponad te minimum żywotności, używalności w społeczeństwie i to może i tu te motywacje takie proste, czy bardziej złożone rady przyjacielskie zaczynają działać. To może już nie wchodzimy poniżej tej depresji, bo już jest za późno na takie tematy. Sorry, że tak zainterweniowałem i w to poszedłem.
2: A ja tylko naprostuję troszeczkę, bo ja depresji nie mam w ogóle, tylko lęku ogólniony tak
1: zwany.
2: Ale
1: to dobrze, to lepiej, bo my nie chcemy o kimś rozmawiać, tylko rozmawiamy o hipotetycznej
2: sytuacji, że tutaj Grzesiek... Tylko, że tutaj Grzesiek tak powiedział, jakbym miał depresję.
5: No sorry, no.
2: Nie mam depresji. Ja mam lęku ogólnego, bo też mechanizmy są podobne.
1: Zamknij się, ciągu. Dzisiaj masz depresję, nas jest trzech, my się umówiliśmy, masz depresję, rozumiesz?
3: Nie, on ma stany lękowe.
1: Nieważne, zamknij się, etap. Dzisiaj ma depresję.
4: On ma stany zjednoczone.
2: Ale dokończę tylko.
1: Ja mówię, że masz depresję, zamknij się.
2: Dokończę tylko. Stany są podobne, w sensie, że zarówno w depresji, jak i w stanach lękowych pojawiają się podobne stany. Faktycznie z samych lęków można dojść do depresji, jeżeli te lęki będą nieleczone, nic się z tym nie zrobi.
1: Mówiłem, że masz depresję.
2: Nie mam.
1: Nieważne, dzisiaj masz.
2: Dzisiaj
1: też masz depresję.
2: Jutro mają depresję. Nie będę miał.
1: Dzisiaj piątek jest, nikt nie ma depresji.
2: Panie.
4: Oj, misiaczku, jak cię zaraz spolskuje, to się nawet nie pozbierasz.
2: Rybą.
1: Nie, bo wyobraź to zbyt sobie, realne Kuba. Się robi wtedy. Go ahead.
3: Wyobraź sobie, Kuba, że idziesz do pracy, idziesz na przystanek, wsiadasz w tramwaj. No wiem, że tam w Stanach nie ma, ale wsiadasz w tramwaj, jedziesz
4: no i to,
3: na przystanek
4: no i
3: hotelowy i idziesz jeszcze 300 metrów do miejsca, gdzie pracujesz, wchodzisz do tego budynku. I musisz wejść na pierwsze piętro. I nie jesteś okay. w stanie wejść na to pierwsze piętro.
4: Tam, ja cię bardzo poproszę, bo rozmawiam na bardzo poważny temat. Bardzo poważny temat, który naprawdę dotyka zajebiście wielu ludzi, którzy tutaj słuchają nocnego radia. I naprawdę, chcesz to ciągnąć? Tak serio.
1: Ale on chyba dobrze mówi, słuchaj, poczekaj.
5: Chyba też tak mi się wydaje, że dążył w temacie.
1: Mi się wydaje, że teraz realnie nie opowiadał o MyPhone'ie przez chociaż te ostatnie 5 minut. Jak zacznie o MyPhone'ie i te swoje te, to go zaraz zamkniemy. Obiecuję, potrzeba. Dawaj, tam jeszcze chwilę, jak można.
3: No i mówię, że stoisz w miejscu, doszedłeś już do tej pracy, dopóki szedłeś do pracy, było okej. Okay. Czułeś się jak w galerecie, jakbyś szedł, poruszał się nie w powietrzu, a w galerecie, ale jakoś do tej pracy doszedłeś. I teraz masz tego typu problem. Masz wejść na pierwsze piętro w tej pracy i dostajesz stanu, w którym ci zaczyna skakać ciśnienie o 20 punktów rozkurczowe i skurczowe. Zaczynają się mechaniczne problemy w organizmie w tym momencie, na przykład tachykardia. I nie jesteś w stanie wejść. I każda karetka, która przyjedzie, wykaże ci tachykardię na wykresie EKG. To jest stan lękowy.
1: Nie, no ale wierzę, że coś takiego jest. No ja nie mam, no ale jaka, co ty byś polecił ze swojego doświadczenia? Co działa na ciebie, powiedz, w momentach, w których jest ci trudno, nie? Na przykład. Czy masz jakieś...
3: W moim przypadku, ja mam swój patent, to jest guma do rzucia. Wiem, że to głupio
1: brzmi. Się, teraz już możesz, bo trzeba, dawaj.
4: What's the point? What's the point? What's the point.
1: Ja wiem, już teraz tą gumą do życia to sorry, ja tam, ale to już...
3: Ale to nie, to jest prawdziwe, słuchaj. No, ja
0: potrzeba, opierdol go.
5: Ile byłeś w tej pracy, no, ile ta guma do życia, zakładajmy, że działała, ile razy użyłeś tego patentu? Ile razy tam na te pięterki wyszedłeś do tej pracy?
3: Przez 2 lata używałem tego patentu. W moim przypadku podziało, ponieważ tu nie chodziło o to, żeby wziąć lek, tylko chodziło o to, żeby guma do rzucia odwróciła twoją uwagę od tego, że masz wejść. To jest taki przykład tylko.
5: No to szacun za two... Wiesz, naprawdę nie bez ironii, że tak sobie umiesz na różne rzeczy połączyć
4: Wiesz, jest zajebiście przykro, że tutaj rozmawiamy o naprawdę zajebiście poważnych rzeczach. I tutaj jest drail o gumy do rzucia.
1: Nie no, są jakieś poważniejsze rzeczy na pewno, które pomagają. Właśnie chciałem się dowiedzieć, bo może faktycznie. Bo
2: leki,
1: ja nie.
2: Właśnie leki,
1: ludzie szukają takiej odpowiedzi. Powiem ci, że słuchacze by szukali. Jeśli bym chciał coś powiedzieć, co zrobi słuchaczom dobrze, to by właśnie powiedział gumę, bo ludzie szukają takie szybkie naprawy, nie? A one nie istnieją, nie? One absolutnie nie istnieją. I mi się wydaje, że no tak jak wy wszyscy wskazywaliście na tego specjalistę, który moim zdaniem jest właśnie pierwszym takim przykładem takiego trudnego wyboru, który polega na tym, że przyznajemy się przed samym sobą, że nie jesteśmy sobie sami w stanie sami pomóc, tylko potrzebujemy kogoś, kto nas właśnie przeprowadzi przez ten trudny czas, jest definitywnie najlepszym przykładem takiego najtrudniejszego wyboru, pierwszego najtrudniejszego, który jest jakby zainicjuje setki kolejnych, nie? A ciągu może ty powiesz coś takiego lepszego niż ta guma?
2: Leki, po prostu leki oraz terapia po prostu. Wiadomo, to jest taka podstawa i przede wszystkim nie słuchać naturoterapeutów, którzy też twierdzą, że oczywiście leki psychiatryczne nie działają, że to jest trucie tylko i w ogóle nie, weź te nasze ziółka, które ci pomogą. To, nie, sorry.
3: Działanie zadziałają na przykład.
2: No tak, no nie. Znaczy mogą działać chwilowo. Mogą działać, mieć takie działanie bardzo krótkotrwałe. Ale w przypadku leków właśnie na zaburzenia różnego rodzaju chodzi o w dłuższym zakresie działanie. To są zazwyczaj leki, które po jakimś czasie dopiero zaczynają działać i się kumuluje ten efekt. A tak nie działają, nie działa większość ziół, więc no i ten efekt bardzo często jest taki, nie jest taki w punkt, w konkretną rzecz. Na przykład nie celuje w serotoninę dane zioło, nie celuje w różne inne przekaźniki, tylko działa na kilka różnych rzeczy, a to jest absolutnie niedobre ze względu na to, że może totalnie na chwilę pomóc, a potem ci totalnie rozwalić jakiekolwiek funkcjonowanie. Nie?
1: A jeśli chodzi o taką dobrą terapię, słuchaj, ciągu, zupełnie mi się podoba to, co mówicie teraz. Naprawdę fajne rzeczy. To jeśli chodzi o terapię, w jaki sposób ona pomaga tobie? Jest na pewno zajmuje to jakiś czas. To nie jest tak, że się spotkasz z terapeutą raz, czy dwa razy, czy przez 3 miesiące, to często lata pracy są, ale nie chcę, żebyś opowiadał oczywiście o swojej terapii w jakichś tam szczegółach, ale czy może bardziej w takich jakby segmentach, w których na przykład pracujesz z terapeutą, czy ten taki segment początkowy, taki obszar, który adresujecie, to nie wiem, później przechodzicie takie jakby z klasy do klasy. Czy to tak wygląda?
5: Kuba, mogę wtrącić, sorry, że wiem, że zadałeś pytanie, doprecyzować. Jak zacząć szukać, znaleźć gdzieś tam w Google, wypisać, spotkać się, po czymś poznać, czy ktoś jest dobry? Może tak pierwszy krok przed Kubą, bo to, co Kuba powiedział, jasne, to bardzo dobre pytanie.
1: To drugi. No. Jasne. No, może ty masz ochotę powiedzieć, jak go znalazłeś, tego swojego, słuchaj. Rozumiem, że też miałeś grzeszek, też?
5: No, Tak szczerze, to właśnie nie i jestem w trakcie szukania. W ogóle miałem być w Polsce, też miałem lot skancelowany i tak dalej. Na dłuższych wakacjach i właśnie byłem. Miałem umówione 3 wizyty, tak szczerze, i właśnie to nie doszło do skutku, bo to tak.
2: No, ja jestem teraz troszeczkę.
5: Znaczy, jeszcze skończąc, nie miałem długotrwałej terapii. Byłem u różnych pojedynczych, takich doraźnych na rozmowach u różnych ludzi. Nie miałem takiej rozłożonej w czasie dłuższej, o to mi chodzi, terapii. I takiej szukam właśnie. No.
2: Ja powiem tak. Znaczy, generalnie, tak już na początek, to ja w ogóle teraz szukam właściwie, czy raczej nie mam aktualnie terapeuty, ze względu na to, że. Moja poprzednia terapeutka, absolutnie fenomenalna, świetna, umiejąca słuchać i dostosowująca się do pacjenta, no niestety zaszła w ciążę i poszła na urlop, a moja następna po prostu była beznadziejna i no teraz nie mam na razie, bo niestety ciężko znaleźć dobrego terapeutę, przynajmniej w Polsce. Jest dużo takich, no, dość średnich, szczerze mówiąc, a nawet kiepskich niektórych, więc no, trzeba troszeczkę sobie poszukać długo.
4: Wiesz co, nawet nie chcę się uruchamiać, ale jedna terapeutka, która mi zajebiście naprawdę bardzo pomogła, to była osoba w szpitalu, kiedy miałem okazję po prostu jebnąć meblem o ścianę.
2: Grubo.
4: Tak.
2: Grubo. Ale odpowiadając, jak wygląda taka terapia, to generalnie rzecz biorąc, no, najpierw powinien być, a też różnie z tymi terapeutami bywa, najpierw powinien być właściwie taki etap gdzieś tam zapoznania się z tym pacjentem, właściwie zorientowania się w czym jest problem i tak dalej. Potem powinno być na pewno, kiedy już się dojdzie, bo to zazwyczaj nie przy jednym spotkaniu wychodzi właściwie, z czym jest problem. To jest kilka spotkań co najmniej. Potem jest jakieś wyznaczenie sobie celów tej terapii i no, potem realizowanie ich. To tak bardzo w skrócie, bo tam tych etapów może być dużo, dużo więcej. Ale mniej więcej tak to wygląda.
4: To znaczy tak, przede wszystkim bardzo, mimo że jest to terapia szurska, bardzo wierzę w terapię eriksonowską, gdzie twój terapeuta otwiera ci milion drzwi, a ty sobie wybierasz, które z tych drzwi sobie
5: wybierzesz. Miltona Eriksona czy tego drugiego Eriksona?
4: Nie wiem.
0: Dziękuję bardzo za donajcika. 7 zł. Xanax 2 mg.
4: I 7 zł. I jest i on. Się pobudził.
0: No, świat się sam nie ocali od plagi zombie, nie?
1: Krawiec, czy możesz mi nie przeszkadzać w mojej audycji?
0: Kurde.
1: Zadzwoniłeś do mojego radia. I jeszcze mi przeszkadza z tymi donatami.
0: Akurat jak Kuba mi się odezwał, to mi jakiś łysy zombie dopadł i mnie przygwoździł. No.
1: Ale nie, to jest bardzo dobry temat. Słuchajcie, o takich rzeczach po prostu ludzie powinni rozmawiać dużo więcej, bo naprawdę mamy epidemię mental health crisis, mamy taki kryzys problemów psychicznych, tak?
5: Dopiero będzie, tak.
1: A teraz po tym pieprzonym zamknięciu naszym, to już będzie po prostu masakra, mi się wydaje, nie? Jeszcze na tym metrażu polskim to ja sobie sam nie wyobrażam, mi się wydaje, że sam bym zwariował po takim lockdown.
5: Skoro ciągowi już przerwaliśmy, to ja powiem moją anegdotę u psychiatry, gdzie byłem w Polsce i ostatnie tak 2 dni i już miałem wylatywać. No to szukam psychiatry, każdy zajęty, jest jeden, niezajęty, tak? No taki staruszek, no spoko, jadę do Tarnowa, no to jadę, koleś, patrzę, jakiś menel mu, tak jest pniak, na tym drzewo, pniaczki, tak czapię mu to, myślę, o nie, taki menelowaty trochę. I wychodzi inny koleś w kapciach, chodź, i takie stare mieszkanie turbo, stare, herb na ścianie. On mi opowiada, to jest herb, bo jestem szlachcicem, i bo ja pochodzę z Kresów i widziałem rzeź wołyńską na własne oczy i mi opowiadał przez 1,5 godziny o tym.
4: Ja weź mnie, nie uruchamy.
1: I to był ten...
3: Ile skasował?
5: A to jego, ten jego menel, syn, wypisywał mi receptę na komputerze, bo ten, on mnie ogarniał. Ale to było najlepsza wizyta w moim życiu. Poważnie. Koleś miał, okazało się, 94 lata. Lekarz.
1: Nie, no to już jest po prostu jest cyrka.
3: Przy Rzezi Wołyńskiej twoje problemy okazały się po prostu niczym, nie?
5: Wiesz co, tam, że coś w tym było? Na końcu, tylko w połowie. Ja już napisałem na kartce, jakie leki chcę, co ostatnio miałem i działały, i to mi pan wypisz i dokończ historię, ja słucham. Nie?
1: Oh man, to trudne, to jest naprawdę trochę szkoda, że tak... Najbardziej wrażliwi ludzie powinni być, no ale niestety, czynnik ludzki jest żałosny. Podobno 20% lekarzy to debile, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. No i ty trafiłeś na, może nie na debila, no ale człowieka, który już 20 lat temu powinien przestać traktować.
5: Dokładnie, też mi potem wkręcał te maseczki przeciw tego promieniowaniu tam. Znaczy berety z jakimś tam aluminiowym tym, ktoś mu wkręcił. Nieważne. Ale receptę dostałem.
1: No ale to wiesz, też masz jakąś agendę, jak idziesz, bo wiesz, co chcesz.
5: Słucham?
3: Może jakaś kopia piracka w
2: receptach. Krzysiek, to takie historii to ja jeszcze nie słyszałem. Słyszałem już różne dość mrożące krew w żyłach opowieści.
5: Po 20 minutach włączyłem telefon, zacząłem nagrywać i mam to nagranie.
1: Co ty?
5: To słabo słychać, ale mam. Da się tam
2: posłuchać. Ej, to ty mi to wyślij, ja to obrobię, że będzie dobrze słychać.
1: Nie. My takich rzeczy nie było.
4: W latach późnych, 2000.
2: Ale to koleżanki, nie robimy.
4: Nie będę miał tu jakiegoś nagrania tutaj, ale moja koleżanka miała problem z depresją. To taki srogi. Trafiła na pewnego takiego Jerzego Ziębę, który ją tutaj wygłaskał, który ją tutaj aż mi słów brakuje. Dobra. Która uderzyła do takiego cygana, który ją dał herbatkę, który jej dał taki płyn, który ona sobie wypije, która sobie tym płynem dogodzi.
2: No. No, ale się cicho zrobił.
4: Wiesz, tak to w tych czasach wyglądało. Tak to w tych czasach wyglądało, że jej matka była gotowa za to zapłacić.
5: Trzeba efektowne, pauzy są efektowne, ale pogubiliśmy się w historii twojej.
2: Dokładnie.
3: To jest forma terapii. Słuchaj się w przedpięki.
2: To są filozoficzne pauzy.
0: Wyrzuć to.
4: Nie, long, long.

0: psychoterapia pomogła. A tutaj się nie zgadzam. Ja też jestem bardzo świadomy i wiesz, ja od ponad kilku lat, chyba z 10 lat się już interesuję psychologią, psychoterapią i tak dalej. Troszeczkę o tym wiem i z psychologami raczej gadam, z psychiatrą zresztą, raczej gadam na takiej stopie, że faktycznie wiem, o czym mówią i to nie jest tak, że wszystko mi trzeba tłumaczyć, jak przy niektórych pacjentach. I jakoś ta pierwsza pani psycholog, na którą trafiłem, naprawdę mi pomagała. Kolejna właśnie, niestety trafiłem na taką, która nie ogarniała, że jestem świadomy. I mimo, że cały czas jej dawałem znaki, że ja wiem, na jakiej zasadzie to działa i rzeczy, które ona chce na mnie zastosować, nie zadziałają, no to ona jakby nie słuchała, nie?
1: Ciągle to jest najgorsze. Chyba cię rozumiem. To jest straszne.
0: Dlatego trzeba wybrać dobrą osobę, która będzie po prostu zdawała sobie sprawę. Zobaczy, dobra, jesteś świadomy, to trzeba inne podejście do stosowania.
1: Jesteś świadomy, duże słowo, ale wiem,
2: no ale
1: że...
2: powiedz mi, co ty mówisz.
1: Nie będzie ci wkręcało jakiejś terapii kolorowej, jakieś takie podstawy, co nie, żeby przejść dalej, no. Ty mrugasz okiem, dasz do zrozumienia, no, nie będzie takie podstawy klepał jak z podręcznika do pierwszej klasy psychoterapeuty. Tak.
2: Ja się zgadzam, to już wiemy, że duża część doktorów jest zła i że robią kiepskie wybory. Ale też przypuszczam, że ludzie, którzy idą na leczenie, też czasami nie dokonują dobrych wyborów. Na przykład nie zostają na terapii długo, tak długo jak powinni. Zniechęcają się za szybko. Może porozmawiamy o tych właśnie niekomfortowych rzeczach, panowie, nie? Co spieprzyłeś w ciągu na pierwszych, nie wiem, dwóch terapeutów, nie? Jakieś pomyłeczki, które może naprawdę by mogły pomóc naszym słuchaczom. Tym, żeby, no nie wiem, może nie być mądrzejszym od tego terapeuty za każdym razem, może co drugi raz tylko.
0: Nie byłem mądrzejszy.
2: Ja nie mówię, że ty byłeś, ale coś na pewno
0: tak,
2: spieprzyłeś,
0: jasne,
2: bo ja ciągle
0: jasne.
2: Coś spieprzę. Raz na dzień to na pewno.
0: No, jasne, tylko chodzi o to, że ja zwyczajnie, wiesz, ja lubię, zresztą tu dużo razy to wybrzmiewa, że ja lubię generalnie czytać różne informacje i tak dalej i swego czasu właśnie ze względu na to, że miałem problemy i zauważyłem, że miałem problemy z kwestiami psychicznymi, to zainteresowałem się najpierw tematem, zanim poszedłem na terapię, na długo, zanim poszedłem na terapię właściwie. Już byłem, wiesz, no zaobeznany, ja już spotykałem różnych też właśnie doktorów i tak dalej z dziedziny psychiatrii i psychologii i tak dalej i już miałem jakieś tam dyskusje psychologiczne z nimi
2: i w ogóle. Ale nie odpowiedziałeś mi na jakieś takie proste
0: Czekaj,
2: pytanie.
0: Dokończę.
2: No,
0: dlatego, lepiej, no. Dlatego elaboruję i do sedna zaraz dojdę.
2: Prawie jak etam dajesz, no dalej.
0: przepraszam. Nie, ale muszę wstęp po prostu tutaj. I o to mi chodziło, że ta pierwsza pani psycholog, bo akurat psychiatrę mam super, ale pierwsza pani psycholog, nie no, wiesz, to było takie o wiele dłuższe gdzieś tam zapoznanie się tam i to było super. Trzeba zwracać uwagę przede wszystkim i wiedzieć, czego oczekujemy od psychologa i zwyczajnie o tym mówić. A jeżeli ten psycholog nas nie słucha, w sensie, że on wie lepiej, bo to nie chodzi o to, że psycholog ma walczyć z tobą. Nie. Też nie chodzi o to, żeby się zgadzał, że ty masz rację, bo ty możesz nie wiedzieć lepiej, tylko chodzi o to, żeby tu był taki dialog. To nie może być monolog z jednej strony i monolog z drugiej strony.
2: No ale kto jest sędzią, to też jest taki, wiesz, bardzo kiepskie z twojej strony, bo cały czas... Powtarzasz, że właśnie mi się wydaje, że częściej ten terapeuta prawdopodobnie częściej ma rację niż
0: Oj,
2: jego
0: to
2: pacjent.
0: To bym polemizował.
2: No to pacjent ma częściej rację niż ten lekarz,
0: to też,
2: tak?
0: Nie, to też nie.
2: Nie no,
0: ani jedno, ani drugie.
2: To porówno mają? Nie, no generalnie może nie można być takim judgmental bastard, u nas się mówi, takim osądzającym sukinsynem, który ci właśnie napiera za bardzo w tym osądzaniu, nie? Może właśnie troszeczkę więcej tej przestrzeni dać.
0: Znaczy, której... Chodzi mi o to, że nie może być tam walki. W sensie,
2: nie, no,
0: że
2: ja nie mówię, że nie walka powinna być.
0: Psychologia
2: nie,
0: ale... opiera się na tym, na zrozumieniu, tak obopólnym. Przecież mówiąc, i nie może to tutaj być walki. Zarówno jedna strona, jak i druga strona musi

0: wszystko wyjaśniać. Psycholog musi wyjaśniać, do czego dąży, i ty na to reagujesz. I tak, psycholog na twoją reakcję reaguje. I tak to powinno wyglądać.
1: Tak, jak Kuba powiedział, ale spór. Kto osądza, czy ta reakcja jest dobra, czy zła, właśnie to jest najgorsze, bo dlatego chodzimy właśnie na terapie różne, tam krótsze, czy dłuższe, czy jednorazowe. Z tego względu, że nie potrafimy ocenić, czy ten wycinek rzeczywistości, w którym mamy problem, dobrze osądzamy go. Te swoje rozwiązania.
0: Jasne, ale powiedz mi, czy jeżeli rozmawiasz z kimś, nie jest psychologiem, tylko normalną osobą, czy widzisz, kiedy zaczyna się robić tak dziwnie, zaczyna być napięcie, zaczyna się robić spór, widzisz to?
1: Tak, ale pewnie też są takie sytuacje, w których nie dostrzegam tego.
0: Tak no sobie. jasne, ale zwykle tak.
1: No tak.
0: No i właśnie o to mi chodzi. Słuchaj, o takie zwyczajne, naturalne wyczuwanie.
2: Ale to może być manipulowane w pewnym momencie. No jasne, tak jak ja teraz robię, że ja próbuję cisnąć troszeczkę, być nawet nieprzyjemny.
0: Ale nie, absolutnie nie powinno być czegoś takiego od psychologa. Jeżeli psycholog właśnie moderuje rozmowę w taki sposób jak teraz ty, bo widzę to oczywiście, ale jeżeli tak robi, uciekać, ciebie przerośnie. To nie jest dobry psycholog. Tak,
1: jest taka dziedzina, gałąź psychologii, tam psychiatrii, psychologii, psychologia prowokatywna, tam Farelli, jakieś takie różne rzeczy, no to wyszło to pod różnymi badaniami, że to się nie broni i nie ma sensu.
2: Ja nie mówię, że to jest dobre dla psychologa, tylko ciągle mnie autentycznie frustruje to, że jesteś tak bardzo oceniający, nie? Że widzisz tego, co ja uczę się w Stanach na przykład. Jest bardzo ważne, że tutaj na przykład ludzie na jakimś tam poziomie nie oceniają innych ludzi intencji, bo nie są w stanie ich ocenić. Jakby ocenianie tych intencji, czy tak jakby zamiarów w pewnych momentach, nawet jeśli ludzie polegną, jest bardzo, jakby przekreśla cię, rozumiesz?
0: Nie, tak, ja nie oceniam intencji.
2: Ale ja nie mówię, że ty oceniasz. Ja mówię, jasne, to jest, bo może słuchacze nie rozumieją, może nie wiedzą, może chcieliby się dowiedzieć, nie? Ja nie mówię do ciebie w ogóle. Ja tak jak chciałem, w ogóle nie chciałem nawet rozmawiać o konkretnej osobie, ale jest ogromna wartość w tym, żeby po prostu rozpoznawać w sobie te swoje słabości, nie? Bardzo łatwo. Im więcej w stanie jesteś ich rozpoznać i konkretnie zidentyfikować... Słuchasz mnie?
0: Tak.
2: O, shit, bo coś mi tutaj brzęczało. Zidentyfikować, to wtedy mamy dużą szansę na to, że jesteśmy w stanie nad czymś autentycznie popracować i to zmienić, nie? I wiesz, znowu to, że nie, że ktoś z nas coś zmieni, bo wszyscy wiemy, że ten psycholog czy psychiatra naprawdę on nic w nas nie zmieni. On może nas nakierować na to, że sami podejmiemy jakąś tam decyzję, czy rozpoznamy coś i będziemy nad tym pracowali. Może się mylę, ale tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to właśnie działa.
0: Wy pewnie macie większe. Skała tutaj do mnie pisze, że brzmi jak osoba z bardzo szczątkową wiedzą na temat psychologii i pisze to z perspektywy osoby, która mieszka z osobą psychologii, zalecam więcej pokory. Nie ma znaczenia, że mieszka z osobą po psychologii. Ja też znam mnóstwo osób psychologii. No i co z tego? Co to zmienia?
1: Ale ty też ciągu nie dajesz jakiś recept. Nie słyszałem przynajmniej.
0: Tak nie daję w ogóle. Nic. Nie wiem, to... Ja tutaj takim tonem wychodzę. Ja
2: chodzi właśnie tych słabości naszych, nie? Że mi się wydaje, osoby na przykład mi bliskie, które... Mi się akurat tak nie zdarza, że ja... Nie chcę mówić, że ja mam jakieś problemy, ale mi się akurat tak zdarza, że akurat ja nie mam problemów, ale tak jak każdy z nas, jestem otoczony ludźmi, którzy mają problemy i nie jestem w stanie pomóc, nie wiem... praktycznie, nie wiem, jakieś frakcji procenta tych ludzi, którzy mają problemy, ale mimo to staram się jakiś tam pomóc, nie? Czasami nawet bliskim nie jestem w stanie pomóc, ale to, bo po prostu nie jestem właśnie tym specjalistą, ale widzę, że ludzie mają taki problem, nie? Że i mi z prymitywnego bardzo punktu widzenia jest to, że jest jedna rzecz, która się powtarza, wiesz? to, że oni nie są w stanie zidentyfikować bardzo łatwo tego swojego problemu, nie? Że mają addiction, jak to się mówi? Addiction.
1: Uzależnienia.
2: Uzależnienia, problem. I to nie mówię o jakimś tam, nawet nie mówię o substancjach, tylko mówię o pewnych jakichś tam zachowaniach. I te zachowania w konsekwencji pewnych tam zachowań tworzą się takie jakby dziwne, lawinowe efekty. I te osoby są absolutnie przekonane, że nie mają problemu z tym, nie?
0: Jasne.
2: A to jest absolutnie po prostu tak, wiesz, ja nie chcę porównywać teraz ciebie, tak jak właśnie ja naciskałem, mówię, hej, czy jakiś problem, ja tu nie chcę, żebyś się otwierał o swoich problemach, ale mówię, czy właśnie ta rola tego terapeuty polegała na tym, żeby jakby nie tyle poprawić ten problem, bo mówię, on nie jest w stanie, ale naprowadzić cię na to, żebyś ty w końcu, o kurde, faktycznie, nie?
0: Jasne,
2: czy ja mógłbym coś z tym zrobić, nie?
0: Chodzi o to, że... Znaczy, Jezu, też jest późno, też starałem się to w miarę tak uprościć i uogólnić, więc może to tak zabrzmiało, że o Jezu, pieprze. Ale
2: nie, co ty
0: znaczy mówisz? Nie, mówię tak z perspektywy tego, co pisał Skała, bo to jest tak też, zależy z jakim problemem przychodzimy właściwie i też, wiesz, każdy przypadek jest troszeczkę inny i każdy będzie potrzebował troszeczkę innego rodzaju pomocy i dla każdego inny
2: rodzaj. Ale oni nie wiedzą,
0: inny
2: z jakim
0: rodzaj...
2: problemem przychodzą, mi się wydaje.
0: Tak,
2: czy ty wiedziałeś, z jakim problemem przychodzisz?
0: Tak.
2: No, to jest problem, mi się wydaje.
0: No właśnie, to jest problem też,
2: no,
0: mówię, że ja wiedziałem.
2: To już mamy jeden, właśnie mamy jeden problem, hej.
0: Że ja wiedziałem i to jest ta kwestia, bo wiesz, no, jak nie wiesz, no to wiadomo, że tutaj ta rola tego psychologa będzie zupełnie inna. Ta rola psychologa będzie zupełnie inna i tutaj faktycznie być może przyda się ten psycholog, który właśnie naprowadzi na to i tak dalej. Ale ja potrzebowałem psychologa, który akurat takie osoby jak ja i tutaj jak widzę niepowtarzalny orgazm też potrzebują akurat osoby, która gdzieś tam wejdzie w taki właśnie dialog z tobą i nie będzie cię, wiesz, prowadzić za rączkę, tylko będzie tutaj taka współpraca zwyczajnie, więc to podejścia są różne i zależą od przypadku. O, teraz myślę, by brzmiało to lepiej i mniej tak, wiesz, kategoryczniej w ogóle, bo no, przypadki są różne i te podejścia musi być dostosowane do osoby i o to mi chodziło.
2: Nie, no ten indywidualny aspekt to nie ma w ogóle.
1: To ja tak wtrącę.
2: Pytanie, jasne,
1: wcześniej o tym, co Kuba powiedziałeś, że każdy w otoczeniu ma, na przykład nie każdy, bo niektórzy się bardziej bronią przed otoczeniem. Właśnie teraz w czasach tego kryzysu, pandemii, lepiej sobie dają radę, bo chodzi mi o to, że mniej mają tych przyjaciół, nie potrzeba im tak wiele, niektórzy więcej właśnie mają i tak dalej, że mamy osoby w związku z tym mniej lub więcej, które nawet nie dostrzegają, że mają problem i tak dalej. I to bardzo, bardzo dobrze o tym powiedzieć, bo mamy w tym otoczeniu ludzi, którzy są tam na tym pierwszym, drugim etapie właśnie wejścia w uzależnienie, czy nawet tego nie widzą i to jest rola właśnie tak z mojego punktu widzenia czysto, właśnie rodziny, przyjaciela, żeby mu to wskazać, że to jest długo, długo przed terapeutą, że nie trzeba się od razu do terapeuty, bo po drodze jest ktoś, członek rodziny, kolega, przyjaciel już tak bliżej, a jak już tego właśnie przyjaciel nie doszczerze, nie pomoże, albo go nie było w tej sytuacji, albo nie jest w stanie rozgryźć tego, to no to dopiero jest terapeuta, tak? I to też jest taka ścieżka, że nie od razu się do tego terapeuty idzie. Może czasem od razu są takie przypadki, nie wiem.
2: Jasne.
1: Ale też taka droga. I pewnie wielu osobom dużo by to oszczędziło, gdyby mieli tego przyjaciela. Jak co? Ale pierdolę.
2: Nie, no dobrze mówić. To prawda zupełnie.
1: Nie wiem, ale zabrzmiało to tak szajsko.
2: Ja bym dodał do tego często, że jeszcze jeśli ludzie mają problemy, czy to z uzależnieniami, czy jakimiś innymi kwestiami, to też często te rzeczy nie są bardzo jakby pojedyncze, nie? Że to jest naprawdę grupowy problem. Nie wiem, czy to tylko moi przyjaciele tak mają, ale jak mam przyjaciela, który ma problemy, to ja bym ci powiedział, że on ma co najmniej 3. I one są bardzo widoczne. Tak? Ale po prostu ten przyjaciel, czy ktoś, on po prostu świadomy jest żadnego praktycznie, nie? A ma 3 albo 6 problemów. I to jest właśnie problem, nie? Mi się często wydaje, że to jest kombinacja tych rzeczy i po prostu ludzie tworzą sobie często taką, jakby taką iluzję samych siebie i to jest takie właśnie trudne dla mnie do zrozumienia, bo tak jak właśnie zaczęliśmy tą całą dyskusję, że ja taki jestem bardzo szorstki może, bo ktoś ma depresję. Ja 100% rozumiem, że ma tą depresję i że to nie można przez jakieś takie proste rozmowy komuś pomóc, tylko trzeba specjalisty. 100% się z tym zgodzę. Tyle, że też chciałbym powiedzieć o tym, że często ludzie, ich największym problemem jest to, że właśnie, że oni tak naprawdę nie chcą poznać tego, że mają ten problem i to jest taki ten step zero, nie? Mi się podoba to, że Grzesiek mówisz tak super, nie? O, szukam sobie specjalisty. Mi się wydaje, że ty już jesteś na zajebistym poziomie, nie? Po prostu ty szukasz, nie? Ganiasz za tym.
0: Kuba, jest jeszcze gorszy problem, nie tylko kwestia tego, że ktoś nie wie, jaki ma problem właściwie, ale jest jeszcze coś takiego, jak czy zapomniałem, kto się nazywało, ale gdzieś tam znajdowanie komfortu w tym, że pozostajesz w tym problemie niejako, że niby chcesz coś z tym robić, ale właściwie nie chcesz, bo to ci daje jakieś profity, nie?
2: Jasne, taki atencjusz, bo jesteś zawsze taki victim card, victim, jak to możliwe? Potrzeba, obudź się.
1: Victim też się mówi, u nas też się
2: tak, jesteś biedny, nie możesz pracować, bo masz problemy, a masz problemy, bo nie możesz pracować. I to tak jest, wiesz, stworzymy sobie taki właśnie namiot bezpieczeństwa. Strasznie to brzmi. Ale no tak...
0: Namiot bezpieczeństwa.
2: No tak, taki
1: z cyrkiem, z cyrkiem w środku, tak? I taki tak. Rozpierdol w głowie. No,
2: no taki, tak mi to przypomina troszeczkę, nie? Taki właśnie dmuchany bardziej, nie? Nie. Krawiec, wiesz, czy ty audycję masz?
0: Znaczy, bo mi chodziło o to, że komfort w tym sensie, że możesz sobie wyjaśnić to, dlaczego coś.
2: Usprawiedliwić, nie wyjaśnić. Tak.
0: Usprawiedliwić.
2: Bo, bo wyjaśnić to sobie wiesz.
0: Bo masz cały czas to, a jak zaczniesz coś z tym robić i nadal z tego nie wychodzisz, to tak nie do końca. I to też bardzo często się, też u mnie gdzieś się to tam pojawiało, przynajmniej przy drugiej pani psycholog, która totalnie nie spędziła czasu, i to jest też ważne, nie spędziła czasu na tym, żeby mnie w ogóle poznać, chyba nawet nie przejrzała notatek poprzedniej pani psycholog. I gdzieś tam właśnie się czułem takie cofanie się do tego, bo obgadywaliśmy kwestie, które już dawno miałem przepracowane z poprzednią panią psycholog, czyli właśnie kwestie tego, czy gdzieś tam nie odnajduję komfortu w tymże stanie i tak dalej, i różne takie kwestie wracały.
2: Właśnie.
0: I są takie osoby, ale jak to gdzieś miałem już z poprzednią panią psycholog, wiesz, przepracowane, już byliśmy daleko. Później ja tutaj miałem takie uczucie cofnięcia się, takiego, wiesz, o 2 lata, nie? Więc grubo. Więc dlatego też zrezygnowałem z tej pani psycholog, a tutaj w Google średnio jest wybór, szczerze mówiąc. I to jest problem.
2: Edam, jesteś z nami?
3: Jestem.
2: Weź coś powiedz fajnego poza tą gumą.
1: Dokładnie, bo za ciężko się zrobiło poszlić.
2: Nie, bo ja bym chciał coś powiedzieć, ale coś takiego weź takiego, żebyś nie wkurwił potrzeby mi, bo po prostu wiesz.
3: Nie kurwie, ja już dam konkretną receptę.
2: Nie, właśnie, że nie. Weź coś powiedz, od czego nie wiesz. Nad czym się zastanawiasz. Tego mi brakuje u ciebie.
3: Zastanawiam
2: się. Czego nie wiesz, kompletnie nie wiesz, powiedz, hej, nad tym się zastanawiam cały czas i tego w ogóle nie rozumiem. I teraz ty dodaj, co? Tego mi brakuje u ciebie. Go ahead.
3: Ja się nad tym zastanawiałem, to dałeś teraz zadanie na najbliższe 2 dni, bo ja już tutaj konkretnie myślałem akurat nad chłopakami, tutaj co zapadawali te kwestie nerwicy lękowej, czyli zależy jaka jest tego postawa, czy fizyczna, że to jest taka podstawa czysto psychiczna, ale ja bym zastanawiał tylko, czy zapodać 2 razy Xanax 0,5 w wersji SR, czy 0,25 w wersji bez SR, a na noc Tranxen.
0: Ani co.
2: Nie, ja bym nie szedł w tym kierunku, bo to naprawdę nas wszystkich zamkną po tej audycji. Chodzi o to, żeby... Ja bym chciał usłyszeć od ciebie coś, co naprawdę tak cię... daje ci cały czas puzzle w głowie. Takie coś, że po prostu no, żyję tym życiem, mam jakiś tam problem albo wyzwanie i po prostu dalej nie wiem, chłopaki, jak to ugryźć, nie? Po prostu pracuję nad czymś, próbuję coś zmienić, ale mi nie idzie. Coś w tym stylu, taki, pokaż mi prawdziwy puzzle taki, który masz, a nie odpowiedź. Ja nie chcę żadnej odpowiedzi. Dasz radę?
3: No to, Boże kochany, no ja tego czegoś nie mam, bo ja cały sen nie stawiam sobie.
0: Etam wszystko wie.
3: Nie to, że wszystko wiem.
0: Etam ma same odpowiedzi.
3: Od dawna zrozumiałem, że to wszystko nie jest prawdziwe. To jest po prostu wszystko sztuczne. Problem jest i zupełnie inne i pytanie w ogóle powinno być inaczej postawione, nie? Czy jest sens w ogóle dawać sobie te swoje checkpointy, te takie jakby, no jak to nazwać, checkpointy, to inaczej, takie właśnie te klatki kluczowe w życiu, stawiać takie cele dłuższoplanowe czy krótkoplanowe, gdzie to ma w ogóle jakiś sens, żyć po prostu sobie spokojnie, tak jak dawni ludzie i tak jak jesteśmy dostosowani jako gatunek heterosapiens, tak? Czyli po prostu po to, żeby po prostu żyć z dnia na dzień, tak? I myślę, że tutaj jest cała filozofia. Może za parę lat mi się to zmieni, a na razie do tego dotarłem, nie?
2: Widzisz, patrz, dotarłeś, ale zacząłeś dobrym pytaniem. Ja tu nie chcę cię cały czas krytykować. Czy warto mieć te checkpointy? Czy warto mieć jakieś takie, bardziej mi się wydaje, że to są jakby takie miejsca, do których zmierzamy, cele, o, bardziej takie, tak? Trzeba to znaczy... się szarpać troszeczkę. I zacząłeś fajnie, ale zaraz sobie odpowiedziałeś, że nie warto od razu w tym samym pytaniu. Czyli ja wnioskuję, że w tym jest troszeczkę jeszcze po prostu od czasu do czasu zmuszam cię do myślenia, rozmawiając z tobą i prawdopodobnie wiele osób wokół ciebie. Jeszcze masz jakieś takie wątpliwości, czy faktycznie to, co robię, jest właściwe. I to mi się podoba. I warto nie wiedzieć, słuchaj. Ja bym tylko jedną... nie tyle poradę tobie dał, ile sugestie, że zajebiście jest po prostu nie wiedzieć i pytać samego siebie, czy to naprawdę to, co mówię na głos, czy to ma sens, nie? Mi to bardzo pomaga. Ja próbuję się zmieniać cały czas, mimo to, że też mi się wydaje, że już mam ponad 40 lat i mam dwójkę dzieci, i żonę, i pracę, i coś tam, to już muszę wiedzieć. Wcale nie. Cały czas próbuję po prostu i to nie kwestionować mi się innych, wydaje, ale kwestionować samego siebie i to mi bardzo osobiście to pomaga. Nie wiem, czy jak to się ma do was, ale świetnie jest naprawdę raz na dzień albo dwa razy na dzień po prostu powiedzieć kompletnie nie wiem, nie mam pojęcia, którą drogę wybrać, w którym kierunku pójść, jaką decyzję podjąć. Potrzebuję na przykład jednego dnia, żeby się zastanowić. To jest tak nie w moim charakterze, bo ja jestem hype.
1: No tak, ale powiedzieć sobie Kuba, powiedzieć sobie tak jedno, ale też nie dopowiedziałeś drugiej części i czuć się z tym dobrze, co nie, że nie wiesz, tak? Oto,
2: znaczy, czuć się z tym nie będziesz dobrze, bo widzisz, to jest właśnie znowu ten dyskomfort. Ja robię coś wbrew swojemu charakterowi. Niektórzy lubią się zastanawiać bardzo długo, ja nie lubię, ale mimo to spróbuję udać, że jestem kimś innym. Niekoniecznie udać, że jestem kimś innym, ale spróbuję w ten inny sposób podjąć tą decyzję. Powiem ci, że zajebista rzecz, naprawdę. Jeśli jesteś super hyper, spróbuj być, jeśli chodzi o decyzję, dać sobie na przykład dwa dni się zastanowić, nie?
1: W ten sposób. No, rozumiem.
2: A jeśli znowu masz problem, bo u nas się mówi, jest takie powiedzenie, że jest niektórzy że potrzeba, śpisz?
1: Potrzeba na pewno śpi, bo nawet Skype mu ten...
4: Nie ma go już z nami.
1: Wyłączył się.
4: Już się wyłączył jakiś czas temu.
2: Aim, to że celujesz, nie? I po prostu niektórzy ciągle celują, a nigdy nie wystrzelą, rozumiesz, nie? I to jest ich problem, a niektórzy napieprzają po prostu da w koło, nie? Naprawdę dobrą rzeczą jest właśnie dać ten czas, na przykład w moim przypadku, i spróbować jakiejś innej perspektywy i dopiero wtedy strzelić. Niektórzy ciągle mierzą i nigdy nie wystrzelą, nie zrobią jakiejś tej decyzji, żeby zrobić ten krok i się ogolić etam, na przykład, nie? I to jest problem. Ogolony. Sorry. Nie wiem, czy...
0: Częściowo. Dobry.
4: Przepraszam, trochę chyba za głośno mordowałem zombie, starałem się wyciszyć, ale chyba nie było aż tak bardzo głośno.
2: My nic nie słyszeliśmy w ogóle.
4: No wy nie. No, ale w każdym razie zabili mnie. Poległem. No, ale to dobre z tym właśnie celowaniem, że niektórzy całe życie tylko celują i nigdy nie wystrzelą. No, znam takie osoby, to jest irytujące. Wiecznie celuje, wiecznie przymierza i wiecznie nie jest zadowolony z tego. Ja nie szczelę, bo ja jak szczelę, to ja nie wiem, czy ja trafię. No, a inny bierze, strzela dookoła jak z karabinu maszynowego i liczy na to, że kilka razy trafi i zwykle trafia.
2: No tak, ale żadna z tych postaw nie jest właściwa, słuchaj. I w momentach kryzysów, takich jakich jesteśmy wszyscy dzisiaj, podobno ci naukowcy, ja tam czytam i studiuję i coś tam próbuję się nauczyć w tym bałaganie. Jest taka teoria cała, która mówi, że po tym kryzysie dzisiaj ogólnoświatowym będą tylko dwa rodzaje ludzi, nie? Wyjdą z tego kryzysu. Ludzie, którzy będą bardzo mieli dużo anxiety, lęków, bardzo dużo będą odłączeni, bardzo dużo tacy przestraszeni, mi brakuje dobrych polskich słów, ale rozumiecie klimat.
1: Tak, mocne radio rzecz, przetrwa zatem. Yes.
2: A druga rzecz, część ludzi wyjdzie właśnie zupełnie innych, z nową perspektywą, bogatszych o to doświadczenie, dużo lepszych ludzi wyjdzie, dużo lepszych i nie będzie nic pomiędzy. I tu jest właśnie ta pułapka, na którą, że tacy ludzie często, którzy na przykład siedzą w domu dużo i a mi to nie rusza, nie? Ja ci mówię dzisiaj, tak mi się przynajmniej wydaje, że wpadniesz w jedną z tych kategorii, nie? I po prostu koncepty są różne na to, jak być w tej lepszej kategorii. Jedną taką, którą identyfikują najczęściej ludzie, którzy analizują to, co się dzieje na świecie, mówią, że po prostu zajebiście ważne jest to, aby pozostać w dobrym kontakcie z innymi ludźmi, nie? Żeby mieć prawdziwe relacje z innymi ludźmi. Że to jest to, co jakby wykształtuje ciebie, nie? W tej sytuacji kryzysowej, w której się znajduje no, większość świata dzisiaj. No, w Indie zamknęli, słuchajcie. Największą... Indie są zamknięte, nie? Po prostu szok. Bilion ludzi ponad, nie?
4: Masakra.
2: No, a w Chinach podobno jest limit na divorce, nie? Na rozwody, nie? Tylko ileś tam dziesiątek tysięcy w tych dużych, bo po prostu wiesz, mężowie tłuką żony i to nie tylko w Chinach, leją na potęgę, po prostu no tak jest, jak jest, nie? No
1: to my tysiące lat mamy ten divorce limit. No. przez kościół
2: stawiamy. No ale wiesz, ludzie myślą, mamy że to ich nie efekt, że ich nie zainfekuje to jakby, czy nie uderzy. Uderzy każdego z nas i mówię, możemy być lepsi, możemy być z lekka bardziej zjebani. No to tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No jasne, jakieś bardziej się spolaryzujemy i polityka przez to pewnie też i to chyba na gorzej nam wyjdzie niż na lepiej. Suma summarum tak ja myślę, uogólniając. Dobry,
3: ale tak. Mars wschodzi od strony wschodnio-południowej, więc czas na mnie. Także dzięki panowie, będę słuchał jeszcze, ale muszę się, że tak powiem, przykować do snu.
0: Ja też tak na koniec już zupełnie powiem, że no Kuba cię chyba ciągnie do tego audycjowania.
1: Cześć tam, hej.
2: Do czego?
0: Do audycjowania cię chyba mocno ciągnie, bo dzisiaj przejąłeś audycję.
4: I bardzo dobrze.
2: Krawiec chciał sobie pograć w gierkę. Ja miałem akurat wolny wieczór.
0: No, naprawdę jasne, dobry czas miałem
2: z wami. Nie, dobry czas miałem z wami. To fajnie, naprawdę się rozmawiało. Ja powiem wam, że po polsku nie rozmawiam. To też taki jestem trochę egoistyczny. To jest jedyny czas, w którym rozmawiam w języku polskim. To jest dla mnie dobry czas.
4: No, tak. ćwicz.
1: Kuba, żeby tak ludzie rozmawiali po polsku jak ty normalnie, to żebym ja tak gadał, w ogóle miał gadane, to mi się marzy, więc no. Tutaj się nie narzucaj sobie, że coś tam.
4: Nie masz co mieć tu kompleksów, całkiem nieźle mówisz, a czasem, że jakiegoś słówka zapomnisz, to nieznajomość w dużej ilości słówek decyduje o tym, czy dobrze mówimy po polsku, czy nie.
0: No ja tam wszyscy tutaj kojarzymy angielski, jak ktoś wtrąci po angielsku, to luz.
2: Ale wiesz, to trochę głupie, jak jesteś dorosłym człowiekiem i wiesz, ja nie jestem w żadnym języku dobry, bo spędziłem tu 20 lat, czyli ogromną większość mojego dorosłego życia i w żadnym języku nie jestem dobry. To jest takie trochę krępujące, bo wiesz, w angielskim pewnie brzmię jak idiota, po polsku też się zacinam i formułuję zdania w złym miejscu, stawiam ten rzeczownik czy czasownik, to jest czasami frustrujące, nie?
4: Dla ludzi, którzy z tobą gadają, może to być sympatyczne, nawet i ciekawe takie, wiesz, zabawne zjawisko, że pomylisz się z jakimś tam słówkiem, czy tam śmiesznie zmienisz szyk zdania, to nie musi być nic, wiesz, jakiegoś...
0: Czy zabawne? Ja tak zauważyłem, że w ogóle tak jest z angielskim, że zwyczajnie niektóre słowa po angielsku są takie, że nawet ja, mimo że ja nie rozmawiam na co dzień po angielsku, coś tam sobie czasem po angielsku obejrzę i gadam z kimś i nagle łapię się na tym, że łatwiej mi coś powiedzieć po angielsku niż po polsku.
2: No angielski ma trochę więcej słów. Sprawdź, ile ma słów angielskich.
0: I też ma takich słów, które są po prostu takie krótkie, zwięzłe i można je szybko wstawić. I to jest właśnie inna zupełnie rytmika. I bardzo często kusi, że użyć tego angielskiego słowa zamiast polskiego. No, tak już bywa.
1: Weź powiedz hejt, teraz już jest używany w słownictwie polskim. Hejt, a wcześniej nie było, nie ktoś powiedział hejt i że niby z angielskiego. Nie, no nie znajdziesz polskiego odpowiednika, więc i takich jest dużo słów i będzie więcej, no bo pasują właśnie, bo jest ile, pół miliona słów chyba.
2: No w angielskim jest trochę więcej, nie?
1: Niż pół? Ale nie, no pół miliona w angielskim.
2: Nie, mówię, w angielskim jest dużo więcej niż w polskim, ja nie mówię, że to jest lepszy język, bo mnie ktoś zaraz krzyczy na tym czacie. Jestem taki zmęczony, powiem wam, czasami czytam te komentarze, większość pozytywna, powiem ci, ostatnio gdzieś tam u Enkiego byłem czytać bardzo dużo, a niektórzy ludzie tacy są prości, że po prostu mnie to rozwala, nie? To nie chodzi o to, że wiesz, że jak mówię, że na przykład angielski ma więcej słów, to już jest Polska do dupy, nie? Ludzie sobie interpretują, czy... Ja bardzo lubię polskie i ziemniaki lubię, i cebulę, kurwa, i lasy państwowe. Naprawdę ja lubię, nie? Ale to, że powiem, że jest większe, bo jest... Każdy język ma swoją melodię i niektóre są w stanie przekazać dużo bardziej akuratną, dokładną treść tego przesłania, nie? Na przykład, nie wiem, język arabski, nie wiem, czy wiecie, jak działa. Tam się ciągle opowiada, jakbyś bajkę słyszał takiego Alladyna. W kółko to samo. Za górami, za lasami, siedmioma rzekami. Za górami, za lasami mieszkał. W siedmej kolorze. Ja miałem przyjaciółkę, która uczyła angielskiego i ona była z Iranu. Nie? I mi tłumaczy, nie? Im więcej powtarzasz w tym swoim pisaniu tych samych rzeczy, tak jak Etam na przykład. Etam byłby zajebisty w arabskim. Nie?
4: Zajebistym Arabem byłby.
2: To by był po prostu mistrz świata. Oni by mieli szacunek do niego. On by mógł poezję pisać. Mógłby wszystko, nie? Kurwa, tak powtarzę, że nikt się nie powtarza. Ale tylko w arabskim, w żadnym innym języku. Teraz przeniesiemy to do angielskiego. Kompletny idiota. Nie? Po prostu, bo tutaj chodzi o to, że jakby najwięcej treści po prostu w takiej formie... Bo ja też próbuję piszę czasami coś po angielsku, nie? I po prostu... I też mam struggle z tym, bo żeby ten właśnie ten point, to takie ważne rzeczy, żeby po prostu... Naprawdę, nie owijać tak jak Etam, kurde, żeby wiecie, przejść do tej puenty i do następnej puenty i żeby te puenty były połączone, a nie wszystko owinięte w tą bawełnę, tak jak ten, nie? My Polski jest tak pomiędzy tym arabskim a angielskim, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No trochę tak.
4: Angielski jest na pewno dobry do śpiewania, bo jak zauważył Ciąg, jest to bardzo taki rytmiczny język i są, może to wynika z tego, że jest bardzo dużo słów jednosylabowych, krótkich. Bardzo często widzę to, że jakiś odpowiednik polski to są nagle cztery sylaby, a po angielsku jedna sylaba, nie?
1: Nie trzeba przez siedem tych mianowników, celowników nie trzeba odmieniać, bo tam jest w szyku zdania wszystko zawarte, że nie trzeba ten, tego, tamtego, owego, tak jak u nas i trudno rymie znaleźć, bo jest szyk zdania ustawiony tak, że czasowniki w tym i w tym się kończą, że pierwsza jest osoba i to jest tak... estetycznie prosto się wydaje, a jednocześnie genialne w swojej prostocie. Nie wiem,
2: tak jest genialne, jest bo zawsze stawia to, co jest jakby w centrum na przykład na początku, a później tak, jest opis.
1: Później nie musisz słuchać. Pierwsze
2: dokładnie, pomyśl teraz jak Jacek Blacha, czy po prostu to, po prostu jest dokładnie osobny. Ja nie, Jacek się nie obraża, jak słuchasz tego. Ja nic nie mówię, ale to nie ma tego wstęp, owinięcie i o, w końcu urodził, nie? Tu jest urodził, opis. Urodził opis. I jest bardzo mało frustrujący taki language.
1: Tak, tak. Pierwsze, do kogo kierujesz, tak? Do kogo?
2: Dokładnie.
1: Potem
2: co,
1: czasownik.
2: Esencja. Esencja i później jest wytłumaczenie, czy tam jakieś sprostowanie, czy objaśnienie. A nie, że objaśniasz jak debilowi i później dopiero wkładasz, bo już wszyscy wiedzą, co on powie. To jest bardzo mnie to bardzo frustruje czasami, nie? Już nawet teraz czasami w polskim, że... Ale ja jestem pogubiony w obydwu, to nie jestem dobrym, żeby osądzać. To... A czy Aldona jest z nami?
0: Nie.
4: Teraz? Nie, już dawno wybiła.
2: Ja wiem, się coś przewija Aldona. Aldona była bardzo miła. Ja nigdy w życiu z nią nie rozmawiałem, ale głos miała śliczny dzisiaj, to muszę powiedzieć. To był naprawdę bardzo dobry głos. Jest potencjał.
0: Okej.
4: Dobra, panowie, chyba będziemy kończyli, nie? Prawie czwarta godzina w Polsce.
1: Już tutaj chcę się żegnać właśnie, także ja może pierwszy się pożegnam. Dzięki za rozmowę bardzo miłą i długą i w ogóle dzięki Krawcze za audycję i sponsorom dziękuję również za audycję też. Dobrej nocy, panowie, hej, cześć.
4: Trzymaj się,
1: cześć. I dnia, Kuba, tam u ciebie.
2: Jasne. Nie, u mnie cześć. Już noc też, dziewiąta godzina, późno.
0: Ja powiem przewrotnie, że hej. Kuba, dobra audycja, dzięki za audycję.
4: No tak.
0: Bo to tak trochę wyszło przewrotnie pod koniec. No ale no cóż, zdarza się i tak, że przejęcie nagle anteny, no to jest nocne radio zwariowane miejsce.
4: No u nas aftery często zaskakują właśnie w ten sposób.
0: No dobrze, bo ja pizzę miałem w sumie robić, no to w sumie chyba już dzisiaj nie będę spał. Tak więc hej.
4: No hej, cześć. No to zostaliśmy sami.
2: Dzięki, Krawiec. Miło. Ja zadzewiały już jestem, ale bardzo miło mi było porozmawiać z twoimi słuchaczami, bo to twoi słuchacze, tak? Ja dziękuję słuchaczom za słuchanie.
4: Dzięki, że poprowadziłeś audycję, bo ja miałem ważne rzeczy do zrobienia, musiałem ratować świat przed plagą zombie. To nie są, wiesz, to nie są żarty.
2: Ja rozumiem, odpowiedzialność ciążyła na tobie i podjąłeś wyzwanie, wstawiłeś się w tą sferę dyskomfortu, mimo to, że nie chciałeś walczyć z tymi zombie, dzisiaj zrobiłeś dla nas wyjątek. Poświęciłeś 3 życia, czy 7 żyć?
4: Raz zginąłem. Całkiem nieźle mi dzisiaj szło, dopiero na końcu taka chmara wybiegła, po prostu taka cała fala tych zombie mnie przygniotła, ja malutki, biedny krawculek z tą piłą spalinową, co ja miałem zrobić.
2: Różnąłem,
4: ale za dużo ich było, mnie przygwoździli, taka góra się na mnie rzuciła.
2: Moi przyjaciele, kochani, czata nie czytałem, ja tylko już się wyłączam, już dziękuję bardzo też wszystkim, dziękuję tobie, Krawiec, i fajnie było, naprawdę miło, że mnie gościcie. Jeśli Danusia słuchała, to jej dziękuję, bo pamiętam z czata, że tam często jest, nie widziałem, kto tam był, ale wszystkich stałych słuchaczy też serdecznie pozdrawiam i dzięki, Krawiec, że robisz to, co robisz, super praca, dzięki wielkie.
4: No cześć, dzięki, hej, cześć.
2: Hej.
4: No, to były czasy ostateczne. Kończymy audycję. No, dzisiaj tak. Myślałem, że będzie więcej rozmów na temat cywilizacji, ale w sumie okazuje się, że to tak ciężko coś tutaj dać, jakąś receptę. Może gdyby rzucenie jakichś recept na to, aby nam się żyło lepiej, aby się nagle wszystko odmieniło, aby nasz świat się przestał borykać z różnymi problemami, to może to nie jest takie łatwe, bo gdyby było, to by to kto inny zrobił i po prostu by to wprowadzono, nie? Może tak to musi być, że jesteśmy raz na górze, raz na dole, raz na wozie, raz pod wozem, raz z tarczą, raz na tarczy, raz się zastanawiamy, czy iść w lewo, raz czy iść w prawo. No i tak to musi być. Musimy się borykać z różnymi przeciwnościami, może i przechodzić różne kryzysy, choroby. No, co nas nie zabije, to nas wzmocni i ze wszystkiego wyciągamy lekcje i te lekcje mogą być nam potrzebne tak po prostu jako ludzkości. No bo ktoś, kto nic nie przeszedł w życiu na przykład, żadnych problemów, skała namawia, żebym jeszcze godzinkę pociągnął, to ten to ma zachcianki. Czwarta godzina w nocy, ja się namordowałem zombiaków, no ale z drugiej strony Skała też ma ważny powód, dla którego chce jeszcze słuchać audycji, bo jest też zajęty, ma misję, wojna z Francją. Musi dokończyć wojnę z Francją. No, ja z kolei musiałem zarazę zombie pokonać. Niestety nie udało się. Zginęli moi najlepsi przyjaciele. Ciężko mi o tym mówić. Tacy dobrzy kompani by własną piersią mnie zasłaniali. No tak to jest w życiu. Życie toczy się dalej, no. Zginęli. Ja zginąłem, ale mam jeszcze 3 życia w proszku. W razie czego, jak ninja. Więc może jeszcze wrócę do tej misji. No i co mówiłem, no że wszystkie rzeczy, które przechodzimy, wszelkie kryzysy, różne przeciwności, nawet różne kataklizmy, zagłady, wojny, czegoś nas uczą, nie? Więc co? Czas siania, kraw co idzie, nie zapominaj. Ale to o co chodzi, że czas siania? Że trzeba siać? Jak mawia ojciec Rydzyk, tak? No to ja z kolei, jak ojciec Rydzyk, przypomnę wam, że media to same się nie utrzymają. I mimo, że jest kryzys, to dajcie i więcej dajcie. Za mało dajecie. Więcej dajcie. No i dawajcie, nie zapominajcie i dawajcie. Bo i nie mów jutro. Nie mów jutro. Jutro to będzie futro. Tak. No, nie, no żartuję. Już ja jestem dopieszczony finansowo przez słuchaczy kochanych, którzy dbają o nocne radyjko. Słuchaczki przede wszystkim właściwie. Najwięcej to słuchaczki sponsorują mnie, jak Pana Jezusa też on jego niewiasty sponsorowały. Tak się czuję jak Jezus trochę. Też broda znowu zaczyna rosnąć. Może jest jakaś prawidłowość, może na przykład im dłuższą mam brodę, tym więcej jest donate'ów. Ja muszę to zbadać, bo to ja wiem, że to brzmi głupio, jak jakieś szaleństwo, ale coś w tym może być. Że ja, im ja mam dłuższą brodę, tym więcej jest donate'ów. Bo się robi bardziej przystojny na przykład. Nie wiem, to głupie takie jest. No. Słuchacze sponsorują, a niestety słuchacze to takie niewierne Tomasze. Smuci się tu Skała. I zapłakał Skała, gdy rzekł te słowa. Zapłakał. Tak sądząc po emotikonie, który wkleił. Nie, słuchacze też sponsorują. Ja jestem zadowolony. Już mówiłem, że z radia żyję. No ale to w sumie tutaj największe podziękowania się należą właśnie takiej grupce w sumie, niezbyt wielkiej, która się wykazuje wyjątkową hojnością. No i ja się cieszę. I postaram się jakoś zapracować teraz na te wasze srebrniki od was i się więcej pojawiać na antenie, bo tak sobie trochę zluzowałem, ale czasami trzeba odpocząć, nie? I trochę się odciąć od tego radia, żeby naładować sobie bateryjki. No i tak sobie ostatnio troszkę popuściłem. Przyznam się wam, że trochę popuściłem. Także tak to wygląda. Ale to nie wstyd. No. Dobra. Nie no. Krawcu, nie płacz. Jutro ich wszystkich załatwisz, jak nic. Dopinguje Danusia. No. Fajnie jest. Dobra, wszyscy już chyba śpiący jesteśmy. Ja coś bym jeszcze przekąsił, coś bym zjadł. Bo tak dzisiaj jakoś tylko obiadek w sumie. Zamiast śniadania obiadek, potem nic. No to tak nie można. Zacznę marnieć w oczach i stanę się o taki malutki. O, o taki, o. No, dużo fajnych dzwoniących, to najważniejsze. Ostatnio to samo, to radio samo się prowadzi. Dzwonią ciekawi ludzie, zawsze coś wniosą, zawsze jakieś ciekawe wypowiedzi, jakieś tutaj zagadnienia poruszą, fajne. No, i aż miło. Dzisiaj sobie mogłem nawet pograć, no. Się sama audycja prowadziła. Ciekawi rozmówcy. No i co? Chyba nie macie nic przeciwko temu, nie? Tym bardziej, że rozmowa była bardzo ciekawa na różne tematy. I no... Także nie ma co narzekać. No, dobra. To tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście i za to, że pomagacie i za to, że dzwonicie i za to, że komentujecie. No, piszcie komentarze, wszystkie czytam, nawet te niepochlebne sobie tam biorę jakoś do serca. Znaczy, no niektórych nie biorę, bo są takie durnowate no, i niewiele z nich wynika, tylko tyle, że jestem głupi i mam wszy na pępku. No to co ja mam z tego wziąć? O!
5: Roleksander wypłata za niestrudnione słuchanie 4 złote.
4: Roleksander? Wypłata za niestrudnione słuchanie. Co to jest? Co znaczy niestrudnione? Może niestrudzone, ale to chyba dla słuchaczy był donate za niestrudzone słuchanie. Ja się pogubiłem. Bardzo taki tajemniczy donate. Nie do końca wiadomo, o co w nim chodzi. Wypłata za niestrudnione. Aż sprawdzę, może jest takie słowo niestrudnione. Niestrudnione. Nie ma takiego słowa. Jest tylko niezatrudnione. Może to za niezatrudnione. Nie, to bez sensu. Za niezatrudnione schlanie. Zasłuchanie. Schlanie. Wypłata za nieustrachowane. Chujone, nie, zasłucha. Nie wiem, o co chodzi, dobra, idę spać. Mać. Już się wkurzyłem. Jak czegoś nie rozumiem, to jestem zdenerwowany po prostu. Teraz będzie mnie to męczyło, o co chodziło w tym donejcie. Całą noc będę nie spał. Idę sobie chyba zrobię jajko sadzone i podsmażane frankfurterki. Sobie zrobię. To jest dobry posiłek. No a wcześniej jeszcze był Xanax 2 mg. Był też twój nick. Matiazda hojnego donejcika rzucił. Sandra, no Sandra to w ogóle, kurczę. Takie wypasione ostatnio tutaj donejciki lecą z jej strony, że aż się czuję zakłopotany. Takie pierdololo tutaj, takie smrakloki, takie farmazony, a tutaj donejcik taki, wow. No, dziękuję też właśnie no wszystkim sponsorom. Także tobie, Danusiu, i powtarzam, orzeł doleciał. Także fajnie jest, a będzie jeszcze lepiej. Epidemia sprzyja dobrej słuchalności, ludziom się nudzi, nie mają co robić, siedzą w domu, słuchają sobie nocnego radia. Tak więc, żeby ta epidemia jeszcze się zaostrzyła, żeby to wszystko jeszcze bardziej właśnie, mocniej, bardziej, żeby ludzie chorowali. Tego życzę właśnie wszystkim, bo to dobrze robi na słuchalność. Tak, właśnie i tym optymistycznym akcentem. Nie no, żartuję oczywiście, nikomu źle nie życzę, nie wolno. Nie wolno nikomu źle życzyć. No. I tyle. No, to idę sobie. Pa, pa. Cześć.

Dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. Chciałem się odnieść do jednego komentarza, który zaraz przeczytam. Najnowsze komentarze. Kiedy audiobook Kałuży, taki jest pseudonim, napisał, przepraszam bardzo, to chyba nie ten osobnik. No ale tutaj też skomentował, że Edzia słabo śpiewała. Słuchajcie, no przypominam, kobieta miała bardzo utrudnione zadanie. Ona w ogóle nie słyszała muzyki tutaj, którą wy słyszeliście. Ciężko jest się wstrzelić. Nie wiem, czy sam bym dał radę. No i tutaj ogólnie piszecie, że taki zarzut do mnie się pojawił, że dlaczego się wstawiam za Edytą, skoro to jest gold diggerka, czyli taka kobieta, która łowi facetów sobie, żeby z nich wyciągnąć hajs. No zupełnie mi to jakoś nie pasuje do Edyty. Wiecie, dawniej było tak, że nie było niczym nadzwyczajnym, że kobieta sobie szukała, kobieta, dziewczyna szukały sobie bogatego męża. Dawniej było tak, że... Cicho! Tutaj, no. Lolex, Juicy i Tomu się pojawili. Oni zawsze są pierwsi. Jeszcze PN Koci zawsze się pierwszy pojawia. I Andrew... też. No właśnie, i posądzacie mnie tutaj o jakieś biało rycerzenie, o to, że mi w głowie zakręciła, że słodki głosik i już tu krawiec świruje pawiana. No nie, po prostu, słuchajcie, ja mam prawo wyrazić swoje zdanie. Cześć, niepowtarzalny orgazmie. Witaj. No, ja mam prawo wyrazić swoje zdanie, i właściwie za nikim się nie wstawiam. Jak ktoś chce odejść, czy się obraził, to daję wolną rękę. No nie próbuję tutaj kogoś zatrzymywać na siłę, ale jak pojawia się jakaś dyskusja, to dlaczego ja nie miałbym mieć też swojego zdania na jakiś temat? I wydaje mi się, że nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że dziewczyna sobie szuka bogatego męża. Dawniej to chyba było normalne, tak? Był posag, o, jest wspomniany PN Koci, jest też Are Lamson. Cześć chłopaki, w górę ptaki. No, tak zakrzyknę. No i... było to chyba czymś takim normalnym, że dziewczyna chciała mieć bogatego męża, fajny posag, a dzisiaj nagle to budzi jakieś wielkie kontrowersje i zarzucacie mi, że się wstawiam za dziewczyną i jestem po jej stronie, ale no, zawsze jest tak, że jesteśmy właśnie za kimś, bo po prostu zgadzamy się z tą osobą. Mi to w ogóle nie przeszkadza, że się dziewczyna zadeklarowała w pewnym momencie, że ma pewne oczekiwania co do swojego wybranka. I co w tym takiego nadzwyczajnego? Więc, no nie wiem, to sobie obejrzyjcie może Skrzypka na dachu, gdzie był właśnie taki problem przedstawiony. Stary, bogaty Żyd starał się o córkę Tewiego mleczarza, a jego kontrkandydatem był ubogi Krawczyk. Krawczyk i... I ona kochała tego biedaka akurat.
Ale słuchajcie, coś fajnego w tym jest nawet, że dziewczyna chce mieć zamożnego wybranka. I nie wiem, może ktoś zadzwoni i powie, dlaczego to go tak bulwersuje na przykład, nie? Wydaje mi się, że to wynika z tego, że odzywają się właśnie przy takiej okazji tacy ludzie jak ja, czyli takie bidoki, których to jakoś uwiera, nie? I też to jakoś można zrozumieć. Tomu pisze, że posag wnosiła rodzina dziewczyny. Na pewno? A nie było tak, że to sam mąż musiał zorganizować posag? Czyli skrzynie pełne miłości, jak to jest w piosence Dumka na dwa serca, którą śpiewaliśmy sobie z Edytą. No nie wiem. Nie wiem. Chyba wydaje mi się, że nawet lepiej jest, jak się ktoś jasno określi, na przykład jakie ma oczekiwania, niż by miał kłamać, niż by miał być fałszywy i udawać albo zmuszać się do czegoś i potem z tego wynikają problemy, związki się rozpadają. A gdyby tak sobie na początku samym określić, na przykład, słuchaj, ja mam takie oczekiwania, mam takie zapatrywanie na świat, na rzeczywistość, na ludzi. Interesują mnie takie rzeczy, a nie inne, i tak dalej. I wtedy jest wszystko jasne, nie? I klarowne. Ja dzisiaj jestem lekko podpity. Kupiłem sobie... Chyba znowu sięgam po alkohol powoli. Kupiłem sobie lubelską cytrynówkę w Żabce, która była jedynym otwartym sklepem. To w ogóle taki nietypowy widok, ponieważ wchodzę do tej Żabki, a tam kolejka taka, że aż wychodzi ze sklepu. Właściwie to nie można już sobie wybrać towarów, bo nie ma miejsca. Po prostu wszyscy, cały sklep jest zapełniony kolejką, ludźmi. I można tylko stać w kolejce i ewentualnie sobie sięgnąć ręką po coś. Ale sobie właśnie wypiłem taką lubelską cytrynówkę. Jaki to jest litraż? 200 ml. No. I trochę jestem taki podpity dzisiaj. Pewnie skasuję tą audycję. Tak sobie wszedłem z nudów. Bo interesuje mnie też, co myślicie na temat kary śmierci. Czytam, że w Japonii właśnie odbyła się kara śmierci na jakimś Chińczyku, który zamordował całą rodzinę zamordował i ukradł im równowartość 1300 zł. Koszmar jakiś. Zabił 11-letniego chłopca, 8-letnią dziewczynkę. Straszne to jest. Tyle zła jest na świecie. To mnie dobija po prostu. Ja po prostu nie mogę z tym żyć. Jak czytam te newsy i się dowiaduję, jaki jest świat, co się tam dzieje, to po prostu jestem rozwalony potem psychicznie i nie mogę spać. Naprawdę mnie to tak... Ja wiem, że to jest dziwne, tak? No bo to nas nie dotyczy, to gdzieś tam daleko, hen, jakiś tam Chińczyk, Japonia, co nas to obchodzi, nie? Ale dla mnie to jest tak, jakby się to stało tu i teraz, obok mnie gdzieś, bo to się stało. I co to za różnica, że to daleko stąd? Facet zabija dla paru groszy całą rodzinę, potem go wieszają. Czy wy jesteście za karą śmierci, czy uważacie, że to jest, że powinno się jednak stosować maksymalnie wyrok, powiedzmy tam,

może dziewczynie jest przykro. Słuchajcie, co ona komu zrobiła? Jest w sumie całkiem sympatyczna, zawsze miła, dzwoni tutaj. Wykazała się też jakąś tam odwagą, że weszła tutaj w to gniazdo żmii antyklerykalnych, ateistycznych. Czemu są wśród was tacy, którzy pałają taką nienawiścią do tej dziewczyny? Przecież fajnie było, sobie tutaj śpiewaliśmy, gadaliśmy o różnych rzeczach. Ona nawet jakoś tam mi wybaczyła, że obrażam jej wartości i tak dalej, więc też jakiś tam kolejny plus. No, ja po prostu nie rozumiem tej niechęci. Może po prostu chcecie tutaj wywołać jakieś dramy, żeby nas tutaj skłócić, coś tutaj nachachmęcić. Pretorianin twierdzi, że tutaj, no, pisze, cześć Krawcze, rycerzu Edyty. No, Grzymisław się też pojawił. Pozdro. No, ludzie, no, naprawdę, ogarnijcie się trochę. Co was tak tutaj wszystkich obraża? Ale to, co? Ja? W sensie, że... No nie wiem. W tle sobie leci muzyczka renesansowa. Kurczę, znów się zacinam. Muszę jakoś ogarnąć swój język, swoją mowę, żeby mówić płynniej. To dużo zależy od kondycji psychicznej. Jak się czymś podekscytuję, jak się czymś zestresuję, to się bardziej zacinam. Ostatnio jakiś nerwowy jestem, potrafię z byle powodu wybuchnąć agresją i już chcę tam kogoś bić czy coś. Takiego moralniaka trochę mam, bo tych Ukraińców tak tutaj nakrzyczałem na tych Ukraińców. Słuchałem sobie też Rosjan, którzy mieszkają w Polsce, na przykład od małego. Są tacy. I oni... Z tego, co widzę, to jakby wzrasta sympatia do Rosjan, a do Żydów się wzmaga nienawiść. Takie zjawisko zauważyłem. W Rosjanach Polacy coraz częściej widzą jakichś takich braci, nie? Braci Słowian, jakieś pokrewne dusze, że to fajni ludzie a tak dalej, a do Żydów to widzę, że wszyscy się robią tacy niechętni. I też mnie to zjawisko ciekawi. Jak skomplementowali, kurczę, jakiegoś Rosjanina, który tak się obiektywnie wypowiadał o stosunkach polsko-ruskich, mówił, jak tam w Rosji jest, jak w Polsce, porównywał. Dużo jest takich nagrań na YouTubie, gdzie porównywane są na przykład ceny w Polsce i w Rosji, albo to, jak się żyje w Polsce i w Rosji. I... No, są różnice spore. Na przykład w Rosji się cholernie drogo płaci za prąd. Na przykład jak mieszkacie w Rosji i nie zużywacie zbyt wiele prądu, cały dzień was nie ma w domu, pod wieczór sobie włączycie co najwyżej telewizor i to i tak płacicie na przykład 300 za prąd, nie? Przy takim minimalnym zużyciu jest cholernie drogi prąd. A z kolei gaz, za gaz miesięcznie zapłacicie na przykład równowartość 5 zł. To ciekawe, nie? Bardzo drogi nabiał jest też, a na przykład warzywa są bardzo tanie w porównaniu do naszych cen. Więc są takie spore różnice. Rosjanin też mówił, że w Rosji dużo się robi tak na pokaz, że z wierzchu wszystko pięknie, ładnie, wystawne, bogate, ale jak tak zaglądniesz w głąb, to takim zwykłym ludziom, no tak się średnio żyje, średnio, nie? Dużo się zmieniło też, no to już nie są te czasy, gdzie za $100 sobie przeżyjecie cały miesiąc. Zupełnie inaczej teraz jest, ale są te różnice takie. W Rosji na przykład dużo się produkuje takich rzeczy, nadal się produkuje samochody, jakieś Łady, na przykład dużo się robi elektroniki, skutery, możecie kupić sobie rosyjskie, a kupcie sobie jakiś motor polski.

książki dzisiaj, nie? Czy polski samochód? No nie ma. My, Polacy, raczej sprowadzamy z Chin, z zagranicy różne towary. Oni jednak stawiają na własną produkcję częściej. Oczywiście nie jest to takiej jakości jak konkurencyjne towary z zagranicy, ale Rosjanie mają w sobie coś takiego, że chcą mieć swoje za wszelką cenę. U nas też to gdzieś tam widać, no bo są te towary z polską flagą, teraz Polska, wyprodukowane w Polsce, też jakoś tam mamy ten patriotyzm gospodarczy, ale ukierunkowany jakoś inaczej. Trochę. Pretorianin pisze, Krawcze, spokojnie, tylko żartuję. Uważam, że Edyta wprowadza w radiu świeżość, inną energię, bez względu na jej poglądy. No ja też tak myślę. Też tak myślę. Poza tym, skąd to ciągłe taka chęć, żeby kogoś tam oceniać, dyskredytować, podsumowywać, ten taki, ten owaki. Nie można po prostu się skupić na przykład na dyskusji z tą osobą, jakoś tam rozmawiać, dyskutować, kontrargumenty jakieś, no nie wiem, a tylko tak oceniać, że ty wąty, tego to się powinno wyrzucić, a tego tu nie powinno być. Przyszedł i wszystko zepsuł. I tak dalej, i tak dalej. No po co to? To nic nie wnosi właściwie, nie? No bo to pokazuje tylko, że ktoś tam kogoś nie lubi. No to taka słabe to jest, nie? Poza tym zachęcam tych, którzy mają jakieś wąty, jak to się mówi, żeby po prostu zadzwonili do radia na przykład i głosowo coś powiedzieli. Jednak to dużo zmienia, nie? Taki komentarz na czacie czy tam w komentarzach pod audycjami, to też się liczy, to też jest fajne, ale jednak sztuką jest zadzwonić i powiedzieć komuś coś, no właśnie, może nie twarzą w twarz, ale jest to jednak bliżej tego, właśnie bliżej tej sytuacji, w której stajemy naprzeciwko kogoś i mówimy mu właśnie prosto z mostu, twarzą w twarz, prosto w oczy, co o nim myślimy. A napisać to może sobie każdy, coś tam i to jest jednak o level niżej, tak uważam. Tak więc... No, Umo też nie kuma, skąd ten hejt. No. Ale taka jest też prawda, że ludzie się cieszą, jak coś się dzieje, jak są emocje. Stąd też na tych wszystkich patostreamach takie ożywienie i zadowolenie, kiedy ktoś się na kogoś wkurwi, ktoś kogoś zbluzga, nakrzyczy na kogoś, obrazi się, wtedy się ludzie cieszą. A jak tak siedzą i rozmawiają sobie po prostu, no to wszyscy już się nudzą, niezadowoleni, już się kończy uniwersum, tam nie wiem, jakiekolwiek, szkolna 17 czy tam inne się skończyło już, to już jest słabe, nędzne i tak dalej. No więc może stąd ta chęć, żeby tutaj kogoś skrytykować, podpuścić, sprowokować. Ja to rozumiem, tak po ludzku rozumiem, nie? Bo też się emocjonuję i też chętniej oglądam, jak coś się dzieje. No ale można sprowokować jakieś ciekawe sytuacje w inny sposób, na przykład dzwoniąc i zadając jakieś trudne pytanie dziewczynie albo ją jakoś tam właśnie sprowokować jakimś pytaniem, żeby ona nie wiedziała, co powiedzieć, no można inaczej, nie? A jakaś taka dezaprobata bez nawet wyraźnego powodu, no to tak... Chyba tutaj rozmowa już odnośnie kary śmierci się rozpoczęła jakaś. Zamiast kary śmierci proponuję takie wielkie kółka do biegania, jak dla chomika czy inny orbitek, i skazani biegając produkują energię na swoje utrzymanie. I jaka ekologia, pisze Tomu. Był taki odcinek
Czarnego Lustra, Black Mirror, gdzie właśnie sensem życia ludzi było produkowanie energii. Oni biegali na takich bieżniach i za wyprodukowaną przez siebie energię dostawali jakieś punkty, które potem zamieniały się na gotówkę, oni sobie to wydawali na coś, no tak właśnie spędzali czas, produkowali energię za pomocą własnych mięśni. Ciekawa wizja.

0: Chyba zaraz wyląduję pod stołem. Jeszcze może łyk lubelskiej cytrynówki. Fajeczka. Kurde, mam 40 lat i żyję nadal niezdrowo. Niezdrowo się odżywiam, piję alkohol, palę fajki. Marnie skończę, ale jakoś nie mogę się powstrzymać. Co, jakiś wypadek był na żużlu? Byłem raz na zawodach żużlowych. Kurczę, z kim ja wtedy byłem? Kto mnie tam wtedy zabrał? Kto mnie tam wtedy wyciągnął? Już nie pamiętam. Ale to takie słabe show. No tak jeżdżą w kółko, jeżdżą. I... O, PN Koci deklaruje się, że zadzwoni. To chyba pierwszy raz, nie? No tak, bo instaluję Skype'a. Dzwoń, człowieku, dzwoń. Nie bój nic. I śmiało, śmiało. Będzie mi bardzo miło, jak zadzwoni. A tymczasem, przed tym jak PN Koci sobie tam poinstaluje, to ciąg Bolunga się pojawił na antenie. Miła niespodzianka, witam cię.
1: Siema.
0: Co tam dobrego?
1: A nie, tak usłyszałem temat kara śmierci. To jest taki zapalnik dla mnie zawsze.
0: O. Jesteś bo... za czy przeciw, czy nawet, a może jak Wałęsa, jesteś za, a nawet przeciw?
1: No można powiedzieć, że za, a nawet przeciw. W tym sensie, że obecny stan rzeczy mi nie przeszkadza, ale jestem raczej za. Tylko zależy w jakim modelu, bo na przykład w modelu amerykańskim to troszeczkę średnio wygląda.
0: Mówisz? No z tego co słyszałem, to wśród krajów rozwiniętych to jedynie Ameryka i Japonia, czyli tacy rywale troszkę. Są właśnie tymi, to są takie miejsca, gdzie jeszcze się stosuje kara śmierci, Ameryka i Japonia.
1: No, ale bo tutaj ktoś zarzucał, że jak kogoś skażesz na karę śmierci, to już nie możesz naprawić tego, że na przykład wyrok był nieprawidłowy i tak dalej. To jest główną prawdą, ze względu na to, że w Stanach Zjednoczonych tak to wszystko działa, że możesz się jeszcze naprawdę mnóstwo razy odwołać. A siedzisz zanim cię uśmiercą naprawdę wiele lat, więc no to tak nie działa.
0: Tak, i stosuje się taką praktykę, przynajmniej w Japonii wiem, że tak jest, w Stanach pewnie też, że nie informuje się skazańca przebywającego w celi śmierci, że w którym dniu właśnie go spotka ten koniec, tylko w ostatni dzień po prostu przychodzą, wyciągają go z celi, on się dowiaduje jakby w ostatniej chwili, że to dziś jest ten dzień. Wiem, że za PRL-u było też takie prawo, że stąd może właśnie taka scena w Psach 2, kiedy jest słynny monolog skazańca, który opowiada, jak to rozwalił młotkiem głowę jakiejś tam kobiecie, bo dał jej na pomarańcze, a ona wódkę pije z menelami. Wziąłem taki młotek, taki mały, 5-kilowy i rozwaliłem zęby. Chyba nie było co zbierać, wyrwałem chwasta. I tak opowiada temu Francowi, który pompki robi i nagle wpadają gliniarze, go tam szarpią, zabierają go po prostu na egzekucję. No tak ponoć było.
1: Nie, to scena w ogóle jest świetna, jak swoją drogą. No. Ten monolog jest po prostu genialny. Ale no generalnie rzecz biorąc, w Stanach właśnie strasznie to powoli wszystko idzie i wręcz jest to nadmierne, można by powiedzieć, bo ilość pieniędzy, które się traci na takiego więźnia, który tak czy siak zostanie zabity najprawdopodobniej, no jest ogromna. Więc w przypadku na przykład Stanów Zjednoczonych tamtejsi prawicowcy, tamtejsi zwolennicy kary śmierci no używają tak troszeczkę w sposób niewłaściwy argumentu, że kara śmierci, wiesz, pozwala na to, żeby ograniczyć wydatki. No w Stanach nie. Tak absurdalnie wręcz, bo no, naprawdę jakbyś przejrzał te kwoty, ja już nie pamiętam, ale były takie zestawienia i wow.
0: No ale to taki korwinowiec z ciebie trochę tutaj wychodzi, nie? Że patrzysz na wszystko przez pryzmat wydatków. Ile to kosztuje utrzymanie tego skazańca? No ale spoko, no wiesz, ja to rozumiem.
1: Korwinowiec.
0: Ale ty jakoś jesteś związany od dawna chyba z kontestacją też, nie?
1: No, kiedyś słuchałem kontestacji, wcześniej jeszcze koczowiska, a potem przestałem. Głosuję na Konfederację, ale to nie znaczy, że jestem korwinistą, absolutnie nie. Jestem bardziej na prawo niż ktokolwiek stamtąd prawdopodobnie i dużo, dużo pomysłów mi się nie podoba, więc no. Ja jestem przede wszystkim, nie lubię tych wszystkich etykiet, dlatego, bo to ciężko czasem się ustawić po jednej stronie i powiedzieć jestem tym i tym, no ale zazwyczaj jak mówię kim jestem, to mówię, że jestem konserwatystą po prostu.
0: Konserwatysta, no proszę.
1: Ewolucyjny co prawda, ale konserwatysta.
0: Ewolucyjny konserwatysta, to jakieś takie dziwo.
1: To tak brzmi, bo konserwatyści ewolucyjni w przeciwieństwie do konserwatystów tradycjonalistycznych troszeczkę inaczej patrzą na kwestię wprowadzania tych wszystkich tradycyjnych zasad. Owszem, nadal gdzieś tam podstawy ich poglądów są w tych zasadach, ale mają takie bardziej przyszłościowe patrzenie na to. Na przykład nie uważam, że wszystkie zasady, mimo że się zgadzam z tymi zasadami, to nie uważam, że wszystkie zasady konserwatywne dałoby się w obecnym społeczeństwie wprowadzić. Mogłyby być takie zasady, które ciężko lub byłyby aktualnie kompletnie bez sensu. A nie ma po co dla zasady po prostu coś wprowadzać tylko i wyłącznie dlatego, że się z tym zgadzamy.
0: No może to i dobrze właśnie, bo chyba tacy ludzie, którzy popadają w jakiś taki fanatyzm i są bardzo mocno w jedną stronę, to właśnie to się nie sprawdza. Mi się wydaje od zawsze, że trzeba wziąć trochę stąd i stworzyć taki system moralny, gospodarczy, który będzie czerpał to, co najlepsze z różnych jakby stron, nie?
1: No ja uważam, że nie ma co się, wiesz, nie ma co patrzeć. Dobra, to jest po prostu prawicowe, więc tylko tego będę się trzymał, nie? Trzeba popatrzeć, co jest logiczne, co ma jakąś rację bytu, co jest racjonalne, co wynika na przykład chociażby z badań jakichś i tak dalej. Ja na to patrzę i tylko i wyłącznie jak ktoś potrzebuje takiej etykietki, to mówię, no dobra, jestem konserwatystą. Ale to nie znaczy, że nie ma rzeczy z lewej strony, z którymi nie potrafię się zgodzić. Nie ma też tak, że nazywam lewicowców głupolami i w ogóle, bo było sporo inteligentnych ludzi po lewicowej stronie. Na przykład jeden z takich dość ulubionych filozofów swego czasu żył, ktoś taki jak Feuerbach, też z młodo-heglistów tak zwanych. Czyli kolega pana Marksa i pana Engelsa. No więc nie jest tak, że wiesz, jak się jest po tej prawicowej stronie, to trzeba strzelać do tych wszystkich, którzy są po lewej. Nie róbmy jak Korwin.
0: A ja sobie ostatnio oglądam różne dokumenty, czytam artykuły o Rosji, o Związku Radzieckim. I tak przyszła mi taka myśl do głowy, czy to się mogło udać? Mówię tutaj o ZSRR, o komunizmie, o socjalizmie właściwie, bo komunizm właściwie nigdzie chyba nigdy nie nastąpił. Dobrze mówię, że to jest, że wszystko to, czego doświadczyliśmy, to miały być te etapy przejściowe. Znaczy komunizm jest w Korei.
1: Komunizmy są różne i różne jest podejście do komunizmu. Nie było stricte wprowadzonej wizji Marksa, to zgoda.
0: A czy uważasz, że możliwe by że możliwa by była taka sytuacja, że to się jakoś udało, że jest takie szczęśliwe społeczeństwo robotników, że państwo trzyma łapę na wszystkim, reguluje ceny i ludziom żyje się fajnie, bo na przykład to państwo nie morduje tak na potęgę, nie szuka wrogów, nie sieje propagandy tak nachalnie i kłamliwie i tak dalej, że to się udało jakoś. Ja się nad tym zastanawiam właśnie.
1: To jest takie założenie idealne, wiesz, wszystko na papierze. Możesz sobie doprowadzić to do takiej idealnej formuły, ale nigdy tych takich idealnych tworów z papieru, tworów, które sobie zapisałeś, nie da się w pełni wprowadzić. Tak samo jak nie wprowadzisz w pełni idealnego kapitalizmu, który zakłada pełny dostęp wszystkich na równych prawach, dostęp do informacji, co jest niemożliwe, bo zawsze będzie tak, że jakiś twór jest bardziej fakt o swojej pozycji chociażby, ma szybszy dostęp do informacji, może ją wykorzystać. Tak samo tutaj no nie da się, bo zawsze są pewne, czy to mentalność ludzka, czy to jeszcze coś innego, co właśnie zniweczy ten taki idealny plan. Zawsze to, co jest na papierze, trzeba brać jednak margines, ale czy w takiej formie troszeczkę zmodyfikowanej, ale jednak mającej duch tego, nie wiem. Myślę, że na małych społecznościach owszem, ale w ramach całego państwa jakiegoś większego bardzo wątpliwe. Za dużo punktów, w których może się to po prostu zepsuć. Im więcej ludzi czymś zawiaduje zwyczajnie, tym jest więcej takich punktów zapalnych.
0: No, wszystko raczej wskazuje na to, że człowiek faktycznie jest z natury ułomny i zły i że wszelkie jakieś sytuacje, które sprzyjają, które umożliwiają to, aby okraść innych, wykorzystać, to zostaną wykorzystane. Ja absolutnie nie jestem fanem tej teorii, że człowiek jest z natury dobry i perfekcyjny, no bo nic na to nie wskazuje. Więc trzeba się jakoś zabezpieczać i nawet jakby był taki ustrój idealny, gdzie wszystkim się żyje pięknie, gdzie wszyscy są szczęśliwi, no to i tak pojawią się jacyś wywrotowcy, którzy będą chcieli to zniszczyć nawet dla samej, nawet z nudów, nie? Po prostu już będzie im się tak żyło fajnie, ale powiedzą sobie, kurczę, a gdzie tutaj zabawa? Gdzie trzeba coś rozpierdolić? I po prostu i rozpierdolą. No to wtedy trzeba jakąś policję, jakieś kary, jakieś więzienia i to się wszystko wtedy psuje, nie? Albo w takim społeczeństwie, w którym się żyje ludziom świetnie, fajnie, no to się jakiś taki dekadentyzm w końcu pojawi. Ludzie się tym znudzą, zabraknie im wyzwań, rywalizacji, zaczną być tacy otępiali, znudzeni tym wszystkim i właśnie z tych nudów zaczną psuć, nie? Tak mi się wydaje.
1: No, zapewne tak, ale to znowu chodzi to, co ja mówię. Im więcej ludzi, tym więcej problemów, bo im więcej ludzi, tym więcej perspektyw patrzenia na daną sprawę i wiesz, jedna część społeczeństwa może być czymś takim uszczęśliwiona, a druga nie. Więc trzeba to jakoś wyważyć zawsze. Nie można powiedzieć, a dobra, my jesteśmy prawicowcami, więc wprowadzimy prawicowy ład, potem przychodzą inni i wprowadzają swój. No nie. Rządzi się troszeczkę większą ilością ludzi, więc warto gdzieś tam ten kompromis budować. A tutaj dalej się odnoszą na czacie, przynajmniej YouTube'owym, co do kary śmierci. Tutaj Juicy Juice mówi, że chciałby odbić piłeczkę do mnie, że podważa się karę śmierci przez omylność systemu. Co masz na myśli? Chciałoby się spytać. Ale No nie wiem, ja rozumiem to tak, że podważa się to, że kara może być czymś okej, przez to, że system może się mylić, tak? Czyli to, co wcześniej było mówione też. No tak, system może się mylić, zawsze się może mylić. No. Ale nie wiem, co to jest za argument w ogóle, o co tu chodzi, musiałbyś doprecyzować, czus.
0: No to raczej jest taki właśnie sztandarowy argument tych, którzy są przeciwko karze śmierci, że pomyłki są i że tego się nie da cofnąć i że...
1: Tak, tylko
0: i że Tomasz Komenda, wiesz, i tak
1: słuchaj,
0: dalej.
1: Ale
0: słuchajcie, to jest promil. Tak, ja bym powiedział, że to jest po prostu promil. I że takie sytuacje, no nawet tak w praktyce to się zdarzy jeden na 10 tysięcy pewnie przypadków, człowiek, którego niesłusznie skazano na karę śmierci, bo zauważcie, że często się skazuje też ludzi na 10 lat więzienia, na 20 lat więzienia. No trudno, tak już jest po prostu i nawet jak się zdarzy ten jeden, którego obwiniono o morderstwo, o serię morderstw, których nie popełnił i go skażą na karę śmierci, niech to będzie ten męczennik, po prostu jedna osoba na 10 tysięcy, na milion, która zginęła w imię tego, aby była jednak ta kara śmierci, która jednak jest odstraszająca mocno, no bo człowiek ma zakodowany w sobie lęk przed śmiercią i to go pewnie jakoś skłania ku temu, żeby jednak jakiejś zbrodni nie popełnić i możemy sobie tak przyjąć, że po prostu wiele, bardzo dużo na tym zyskamy, a to, że się zdarzy jakiś przypadek, no jeden jednostkowy, taki marginalny, że kogoś tam niesłusznie powiesili czy zagazowali, no to niech to będzie ten męczennik, którego skazaliśmy w imię tego, aby generalnie było, aby ogólnie no, było lepiej jakoś, nie?
2: Jasne, Krawiec, a chciałbyś się postawić w sytuacji tego męczennika?
0: No pewnie, żebym nie chciał, no.
2: No właśnie, no to my teraz mówimy o tym, że cała sprawa z karami śmierci jest bardzo, bardzo wątła i wielu ludzi straciło życie po wprowadzeniu DNA, po wprowadzeniu badań DNA. Okazało się, że bardzo wiele ludzi było skazanych na śmierć niewinnie, dlatego kara śmierci jest tak mocno podważana. Ja absolutnie nie jestem przeciwko karze śmierci, wręcz przeciwnie. Uważam, że przestępcy nawet powinno się torturować, na przykład ludzi, którzy mogli, potencjalnych przestępców. Natomiast co w momencie, kiedy niewinna osoba jest skazana na śmierć i tak samo jak ten Polak, który przesiedział 18 lat w więzieniu, po czym go uniewinnili. Jeżeli się wgłębimy bardziej w sprawę, to tam był jakiś prokurator, który bronił jakiegoś tam swojego ziomeczka, coś tam. I niewinny chłopak przesiedział, komenda. Chyba tak się ten koleś nazywał. Tak. No, ten koleś przesiedział 18 lat w więzieniu. Ja do dziś widzę, jaki on był zapłakany, kiedy stwierdzono, że on jest niewinny. Jaki on był, po prostu jak płakał i był szczęśliwy, że w końcu go uniewinnili. I teraz sobie wyobraź, przesiedzieć za, być męczennikiem w sprawie i przesiedzieć, bo jeszcze umrzeć, być skazanym na śmierć i umrzeć, to jest jeszcze taki mały pikuś, ale być skazanym i na przykład przesiedzieć dożywocie, do końca życia, powiedzmy 70, masz 20 parę lat i przesiedzieć jeszcze, będziesz żył do 90, przesiedzieć 70 lat w więzieniu za niewinność, no to już jest moim zdaniem. No,
0: chyba taki najgorszy przypadek, taka najgorsza sytuacja, jaka może spotkać kogoś, to na przykład kobieta, twoja kobieta, partnerka, żona, która cię niesłusznie posądza o pedofilię, żeby się zemścić na tobie, nie? I dostajesz wtedy srogą karę, więźniowie cię tam dręczą, biją i tak dalej, całe lata jesteś traktowany jak ostatni śmieć, no bo wiadomo, że pedofil jest traktowany przez wszystkich praktycznie jako taka najgorsza menda i się go tam po prostu, i się na nim wyżywają wszyscy. No to chyba najgorsze, co może spotkać człowieka. Ja już bym wolał karę śmierci, być oskarżony o coś niesłusznie i dostać karę śmierci, niż siedzieć w więzieniu kilkadziesiąt lat jako pedofil, nie? Niesłusznie oskarżony. Dużo jest takich przypadków. Ja sam nie wiem tutaj, co myśleć. To jest ciężkie do rozstrzygnięcia właśnie ta kara śmierci. I chyba jeszcze długo, długo będziemy się o to spierali, czy właśnie kara śmierci, czy powinna być, czy nie. W ogóle bardzo różne są te kary śmierci. Wydaje mi się, że dużą różnicę robi to, czy wstrzykują nam truciznę, czy nas wieszają, czy krzesło elektryczne. To są bardzo różne sposoby umierania. Były takie przypadki, że kogoś tam rażono prądem i on nie mógł umrzeć, po prostu był jakoś tam odporny i wielokrotnie to powtarzano. Najgorsze jest to, że my na dobrą sprawę nie wiemy, co czuje osoba, której wstrzykują truciznę, nie wiemy, jak czuje się ktoś, komu obcinają głowę. Są takie rozważania na ten temat, czy człowiek przypadkiem nie... czy człowiek nie żyje jeszcze jakiś czas po tym, jak mu zetną głowę, czy ta głowa nie obserwuje świata, czy po prostu... No, jak się czuje taki człowiek, nie? Któremu ścinają głowę gilotyną. Czy przypadkiem on nie zachowuje jeszcze przez jakiś czas świadomości, czy nie cierpi jakichś katuszy. Możemy tylko domniemywać sobie i gdybać, nie?
2: No tak, no ale mózg umiera po jakichś kilku minutach dopiero od śmierci ciała, także myślę, że po ścięciu, po dekapitacji jesteś dosyć długo świadomy tego, co się jeszcze wokół ciebie dzieje.
1: Słuchaj, ale śmierć, a świadomość to dwie różne rzeczy, bo przed samą śmiercią mózgową następuje odcięcie jakichkolwiek sygnałów z zewnątrz. Bardzo często jesteś w stanie, w którym totalnie nie ogarniasz, co się dzieje, więc to tak nie do końca działa. Bardzo dość szybko następuje po prostu niedotlenienie mózgu i w przypadku niedotlenienia mózgu jeszcze nie następuje śmierć mózgowa, tylko po prostu totalnie nie ogarniasz, co się dzieje tak naprawdę, jakby zasypiasz. Więc to nie do końca tak.
0: No, przypuszczam,
2: Ja nie wypowiem się, bo nie jestem ekspertem, także...
0: No właśnie, to jest też ciekawy temat o tych kobietach, które posądzają mężczyzn o różne rzeczy. One mają dobrą sytuację w obecnych czasach, że zaraz wszyscy są automatycznie za tą biedną, pokrzywdzoną rzekomo kobietą. Sądy też sprzyjają pewnie takim kobietom, które twierdzą, że zostały zgwałcone czy pobite. I kobiety, myślę, to wykorzystują, bo to jest taka trochę kobiecy sposób walki, nie? Właśnie taki troszeczkę podstęp, no bo one mają mniej siły, ale mogą za to knuć, kombinować i to jest straszne. Osobą, która mówi o takich sprawach jest twórca kanału Radio Samiec. No tam jest jeszcze takie forum, mają swoje, on napisał sporo książek. Ciągle zapominam, Marek Kotoński chyba się nazywa, Marek Kotoński. On jest strasznie hejtowany, przeciwko niemu są prowadzone jakieś sprawy, ludzie mu w ogóle szkodzą, hejtują go, jakieś donosy na niego ślą. On ma naprawdę przesrane, tylko dlatego, że jakby zaczął mówić o tym, że kobiety też bywają złe, podstępne, że wykorzystują mężczyzn.
1: To nie do końca tak, bo on sam sobie troszeczkę tak narobił, ponieważ te forum jest pełne różnych wpisów, zresztą w których też się udziela on sam, które są stricte jawnie seksistowskie zwyczajnie i obrzydliwe, więc raczej nie powoływałbym się na to środowisko.
0: Mówisz?
1: Tak, oczywiście. Więc okej, dobra, tam gada pewne rzeczy, które są prawdą, ale jest tam mnóstwo rzeczy, które są po prostu jawnie seksistowskie i to jest delikatnie powiedziane.
2: No chwila, co jest złego w byciu seksistą?
1: To samo, co w byciu szowinistą i kimkolwiek innym,
2: no,
1: kto...
2: No dobra, ale to w takim wypadku...
1: Poniewiera kogokolwiek słownie.
2: Przy temacie kar, to dlaczego kobiety dostają mniejsze wyroki od mężczyzn za te same zbrodnie?
0: Mówi się też, że najczęściej dziecko wędruje do kobiety, jak jest separacja, rozwód i tak dalej, to kobiety są bardzo uprzywilejowane. Mówi się też o tym, że kobiety no, nie są tak idealne. To jest taki stereotyp trochę, że kobieta to taka delikatna, dobra i tak dalej, a tak naprawdę to one są takie same jak my, no i też wykorzystują różne sytuacje i że nie do końca to ogarniamy, że są trochę uprzywilejowane. PN Koci pisze, że kara śmierci jest słuszna, bo nie karze społeczeństwa i nie trzeba zabierać pieniędzy na utrzymanie skazanego. Kara śmierci jest bardzo sprawiedliwa. Jestem za tym, żeby w ramach odkupienia wycinano. Nie wiem. Organy, wycinano organy w ramach odkupienia, to w ogóle jakieś tu poglądy, organy już wycinać od tych ludzi. Ja się boję trochę tej sytuacji, o której też wspominał Tomu, o prywatnym systemie więziennictwa, tak jak jest w USA. Tam, gdzie pojawia się pieniądz, przemysł pewien, to wiadomo, że to będzie troszeczkę uzależnione właśnie od tych dochodów, od finansowania i że będą ludzie, którzy będą sprzyjali jakiemuś tam... jakimś sytuacjom niekoniecznie dobrym po to, żeby to zarabiało, żeby to po prostu funkcjonowało. No tak zawsze jest, nie? Jednak państwo, pomimo tych swoich wszystkich wad, zawsze trochę podchodzi inaczej. Jest pewna ideologia, jest niekoniecznie patrzenie na zysk i może w tym przypadku to jest akurat dobre, tak? No bo mówimy tutaj o czyimś życiu, nie można uzależnić sądów, więziennictwa od mamony, no bo to tak się nawet źle kojarzy jakoś, nie? Że jak za tym stoi pieniądz. No więc ja bym tutaj pozostawił w rękach państwa jednak te rzeczy, a nie jakiejś branży więzienniczej, branży sądowniczej i prowadzenia działalności polegającej na trzymaniu ludzi w puszkach, bo to się zepsuje w końcu.
2: Ale wynikła aferka w Chinach a propos właśnie pozyskiwania organów ze skazańców i obiło mi się właśnie to o uszy, że po prostu byli skazywani dawcy, po prostu odpowiedni dawcy byli skazywani tylko po to, żeby pozyskać organy, także to też to, co Pan Koci mówi, nie jest takie dobre, bo z tego się zaczyna robić biznes, organobiznes, nie?
1: No, trochę tak.
0: No, za te organy to się bierze jakieś kosmiczne pieniądze. To są naprawdę spore kwoty i tutaj pojawia się pokusa właśnie, żeby tym sterować jakoś i żeby niekoniecznie to było sprawiedliwe, a może żeby było bardziej dochodowe. Zawsze taka pokusa się pojawi, jak pojawia się duży pieniądz, nie? Człowiek jest często zachłanny, pazerny. Słuchajcie, ja przepraszam, że nie wszystko wyłapuję na czacie. Ja mam tutaj dwa czaty do kontrolowania. Muszę tutaj też z ludźmi rozmawiać. No czasem czegoś nie zauważę. A ty, PN Koci, miałeś sobie tam założyć konto i zadzwonić. To zapraszam do dołączenia. No to wtedy na pewno niczego nie przeoczymy. No, a jaka waszym zdaniem jest najefektywniejsza, najbardziej humanitarna kara śmierci? Ja pamiętam, że w nazistowskich Niemczech pojawiły się pierw takie wypowiedzi, że ludzi, którzy niczego nie wnoszą, nie produkują tyle, że są w stanie sami siebie utrzymać, i są tacy nieprzydatni, pasożyty, jak to się mówiło, to powinno się dla nich wynaleźć humanitarny gaz. I kilka lat mija i Goebbels o tym samym mówi, o humanitarnym gazie. Potem się pojawia cyklon B, no, który raczej nie jest takim humanitarnym gazem. Przypuszczam, że ludzie cierpią, jak są zagazowywani i się tam krztuszą tym gazem i umierają. Sam strach, ta świadomość, że właśnie kończymy nasz żywot, że wszystko się kończy, że nasi bliscy będą płakać i tak dalej, to jest wielkie cierpienie, więc żeby stworzyć taką naprawdę humanitarną metodę pozbawiania drugiego człowieka życia, to trzeba by tak to zaprojektować, żeby to było błyskawiczne, żeby ktoś nawet nie zdawał sobie sprawy, że umiera, nie?
2: No to ja ci powiem tak, jeszcze odniosę się do tego wcześniej mówiłeś, czyli że więźnia skazanego utrzymywało się do samego końca w nieświadomości, kiedy zostanie wykonana kara śmierci na nim. I do tego, co teraz mówisz, czyli robiono to po to, utrzymywano go w nieświadomości po to, żeby nie wznosił buntu i myślę, że taki gaz jak cyklon B on w grupie siał panikę. Tak samo jak ten więzień, który by wiedział, że za trzy dni zostanie skazany, po prostu robiłby grandę w więzieniu, w celi. Tak samo ci ludzie w komorze gazowej, zaczynał jeden panikować i to była reakcja lawinowa. A czytałem o takiej metodzie samobójstwa, to się nazywa exit bag, czyli zakłada się na głowę worek i wpuszcza się jakikolwiek gaz do tego worka. I po prostu zamiana powietrza na jakikolwiek gaz dusi cię i po prostu umierasz. Mdlejesz na początku, później z braku tlenu no umierasz. I robi się to po to, żeby zamienia się gaz. To jest ta sama metoda jak duszenie, czyli mógłbyś się powiesić, nie? Tylko powiesić się nie skacząc, tylko delikatnie się zawieszając. Tylko że w momencie, kiedy wzrasta poziom dwutlenku węgla w twoim ciele, zaczyna się reakcja obronna, automatyczna reakcja obronna twojego organizmu na dwutlenek węgla, czyli się zaczynają konwulsje, zaczynasz się trząść, kaszleć, a w momencie, kiedy zamieniasz powietrze na jakikolwiek inny gaz, organizm nie rozpoznaje tego, nie rozpoznaje dwutlenku węgla, nie rozpoznaje zagrożenia i po prostu umierasz sobie w spokoju.
0: Czyli co, wsadzić sobie rurę, znaczy podłączyć węża do rury wydechowej od samochodu, włożyć przez okno, to chyba dobra metoda, tak?
2: Coś w ten deseń. Zauważ, że z jakimś czasem kuchenki gazowe, właściwie piekarniki, przestały być gazowe, a zaczęły być elektryczne. Cała kuchenka, całą wszystko masz dalej na gaz, ale piekarnik już jest na spirale i spirala się nagrzewa.
0: Sorry, ktoś tu chciał się dołączyć do rozmowy.
3: Tak, ja.
0: O, jest psycho, cześć.
3: Cześć. A właśnie, bo w tym temacie chciałem poruszyć taki temat, który z was jakby chciał umrzeć, tak? Żeby umrzeć tam bez samobójstwa, czy czegoś tam.
2: Ja za każdym razem, kiedy patrzyłem na wypłatę swoją z pracy.
3: Tak, ale w jaki sposób by chciał umrzeć?
2: Jak patrzyłem na wypłatę, już było mi naprawdę obojętne.
3: Tak, ale nie rzuciłby się z mostu. Z tego powodu.
2: Wiesz co? Nie no, ja się teraz wygłupiam.
0: Kiedyś, jak miałem takie gorsze stany psychiczne, to sobie tam sprawdzałem na internecie różne strony, wpisując w Google, jak umrzeć, jak popełnić samobójstwo, ale nie róbcie tego, bo dzisiaj są takie mechanizmy, że włącza się taki jakby alarm na Google i Facebook, Google i inne popularne serwisy starają się jakoś temu zapobiec i wysyłają na przykład do waszych znajomych informację taką, że wy chcecie popełnić samobójstwo. Ja miałem taką sytuację i taka informacja doszła do mojego kolegi, któregoś dnia dzwoni i taki bardzo miły jest i pomocny i w ogóle i pyta się, jak tam tego się czujesz, jak samopoczucie, może jakoś pomóc. I właśnie wyszło, że tak to działa, więc
3: tak, prawie. Ale to nie o to mi chodzi, tylko jak każdy by chciał z was umrzeć, po prostu.
0: No wiadomo, czy że każdy nie chciałby umrzeć szybko, bezboleśnie, no i każdy szuka jakiegoś sposobu. Tak. Jednemu się wydaje, że nałykanie się psychotropów i popicie tego alkoholem jest bezbolesne.
3: Myślę, że to jest najlepszy pomysł.
0: No, nie wiem sam, no może lepszym jest rzucenie się pod pociąg faktycznie, bo wtedy od razu jest pierdyknięcie, tracisz świadomość i jesteś rozczłonkowany i nie żyjesz, no może to jest dobre.
3: A to musi być bolesne trochę, ale jak sobie uczniesz we śnie z tymi psychotropami, to może być dobre, nie?
0: Nie wiem,
1: tak, ale popijanie. Ale popijanie tego alkoholem nie jest dobrym pomysłem, można zwymiotować.
0: No właśnie, tak często jest.
1: Lepiej w ogóle bez alkoholu.
2: Kolega poszuka jakiegoś doradcy, jakby tutaj popełnić samobójstwo.
1: Aha, no może lepiej.
0: Tylko w nocnym radio doradzamy, jak popełnić samobójstwo. Bezboleśnie, szybko i łatwo.
1: No, kurczę, totalnie. A właśnie pytałeś w ogóle o humanitarną karę śmierci. To już jest taka, to nawet blisko tego, co właśnie powiedzieliśmy o psychotropach, bo daje się chociażby w Stanach... Dokończę. Daje się w Stanach chociażby tiopental, czyli lek z grupy barbituranów i on działał usypiająco po prostu. I potem umierasz we śnie. Więc... Nie wiem, po co szukać czegoś nowego.
3: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to by była najbardziej humanitarna... Nie, humanitarny sposób na karę śmierci, nie? Jakiś tam gaz,
2: to, czy to... Mi się wydaje, że strzał w głowę. Bardzo chorobą.
3: Nie, nie wiem, ale to wiesz, masz świadomość taką, że zaraz umrzesz, a tu idziesz...
1: Znaczy, ze strzałem w głowę jest o tyle problem, że póki by konuje ten strzał w głowę inny człowiek, to jest to niehumanitarne względem tych osób, które wykonują tą karę śmierci, bo jeszcze, jeżeli chodzi o wstrzyknięcie czegoś, to może nie działać tak na psychikę tych osób, ale strzelanie do kogoś, nawet osoby wyszkolone mogą mieć z tym problem.
0: Był taki fan zespołu Nirvana, który sobie wsadził shotguna do ust, strzelił i przeżył. Właśnie na motywach tego zdarzenia stworzono postać Gębodupy w komiksie Kaznodzieja. To jest taki gostek, który ma bardzo taką zdeformowaną twarz po tym, jak przeżył próbę samobójczą.
1: Jego usta wyglądają jak wielki anal, tak.
0: Tak.
2: To znaczy się, ja czytałem, i to nie jest pojedynczy przypadek, to nie jest... Właśnie o pomyłkach przy popełnieniu samobójstwa, czyli wkładaniu sobie pistoletu do ust i strzelaniu...
3: Shotgun, nie pistolet.
2: No to nawet, strzelaniu poziomo, czyli wkładasz go do ust...
3: Ponad pół metra długości shotguna.
2: Wiesz, tu chodzi o to, że przestrzelasz sobie rdzeń kręgowy, a nie przestrzelasz sobie mózgu i możesz to jeszcze w razie, jeżeli ktoś szybko zareaguje, mogą ci odratować i jesteś sparaliżowany praktycznie bez tylnej części szyi, ale żyjesz. To ktoś mi dał taką głupią poradę, że wiesz, jak sobie już będziesz strzelał w głowę, to sobie strzelaj od brody w górę, nie? Tak, żeby sobie przestrzelić na pewno mózg, a nie rdzeń kręgowy za językiem. Mówię, kurwa, no fajnie mieć takich kolegów.
1: Drugim błędem to jest strzelanie w skroń, bo taki strzał też możesz przeżyć.
2: Tak, ale tego nie wiedziałem.
1: No tak, bo możesz, utracić pewną część zdolności, ale generalnie możesz przeżyć.
2: Aha.
3: Bo mózg tak przeżyje. I będziesz miał, wiesz, trochę głupszy będziesz, ale przeżyjesz.
0: Jest pytanie na czacie, czy widziałem kiedyś nagrania z różnych śmierci. Był taka seria filmów była, Faces of Death. Chyba 5 czy 6 części się tego ukazało. I tam są bardzo takie drastyczne, różne pokazane sceny, kiedy ktoś się próbuje zabić, skacze pod pociąg albo krzesło elektryczne. No, są takie różne.
2: Ale
3: nie wyszło.
0: Słucham?
2: Ten film to był z lat 80.
0: No, bardzo stary jest, tak.
2: No, pamiętam. No, siedziałem, zajadałem się swoimi paznokciami, jak to oglądałem.
0: No. Mi się wydaje, że jednak śmierć we śnie chyba jest dobra. We śnie mamy zaburzone, znaczy mamy wyłączone pewne partie mózgu, ale co, jeśli we śnie odczuwamy jednak ten ból, strach i tak dalej i spotykają nas jakieś straszne rzeczy?
3: Nie, ale tak, ktoś tu powiedział, że najlepiej, znaczy ja tak sobie myślę, że najlepiej się nałykać jakichś tam proszków tasennych, popić tym łyskaczem, litra łyskacza i
0: no to po prostu pójść spać. Się zwymiotujesz właśnie wtedy.
2: Właśnie.
0: I właśnie cię odratują.
2: Tak, że cię jeszcze odwiozą na ostry dyżur, bo będziesz po prostu żygał wszystkim, czym się da, swoimi wnętrznościami.
3: No. O tak, pewnie, bo ty już tam wiesz.
0: Ale to logiczne jest, że jak wyżygasz z siebie te te leki, które połknąłeś, no to masz zwiększone prawdopodobieństwo, znaczy, że
1: to generalnie przeżyć. Nie ma sensu, ze względu na to, że leki psychotropowe generalnie rzecz biorą oddziałują razem z alkoholem i po pierwsze upijasz się o wiele szybciej, po drugie reakcja żołądka może być jeszcze bardziej wzmocniona, więc możesz żygać jeszcze bardziej niż po samym alkoholu. Nie ma to sensu zupełnie, lepiej po prostu wziąć same psychotropy. To jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Popić psychotropę alkoholem. No to nie ma, to ma zero sensu.
0: Miałem kolegę, który sobie podciął żyły kiedyś i go odratowali i przeżył. No tak więc to chyba często tak bywa, że przy podcinaniu żył człowieka odratowują, bo on się wtedy wolno ciężko, wykrwawia, bardzo ktoś wejdzie do łazienki, ktoś zadzwoni i tak dalej, no to...
2: Jest bardzo ciężko umrzeć, bo się umiera przez parę godzin, dlatego polecam w ogóle wejść do ciepłej wody.
1: Żeby jest lepszy sposób.
3: Do wanny najlepiej wejść, nie?
1: Jest lepszy sposób. Wziąć wcześniej leki, jeżeli masz kogoś, kto... Kurwa, serio podajemy, jak się zabić, no ale okej. Lepiej wziąć wcześniej leki, jeżeli znasz osobę, która ma takie leki, a to nie jest jakoś trudno znaleźć. Są takie leki na rozrzedzanie krwi, więc no... Rozrzedzasz tę krew, potem podcinasz żyły i leci!
0: No ty widzę, dużo wiesz.
1: O lekach?
0: Nie, widzę, że się dowiadywałeś chyba.
1: Mhm. Ale co mówisz, że co w momencie, co?
2: W momencie, nie chodzi o to, że ci krew zakrzepnie, bo wystarczy, że wsadzisz ręce do wody, żyły do wody i ta krew ci nie będzie tak krzepła już jak normalnie, tylko chodzi o samo poczucie, jak się czujesz, tak, jak umierasz.
1: Ale przy takich lekach, które jeżeli łykniesz je odpowiednio dużo i odpowiednio wcześnie, po prostu o wiele szybciej się wykrwawisz zwyczajnie. Możesz rzeczywiście dojść do wody, ale po prostu wykrwawisz się o wiele szybciej.
2: No i wolałbym chyba się już upić do tego, żeby rozrzedzić.
1: No to nie rozrzedziłbyś aż tak.
2: Tak? Nie wiem, no nie znam się. Tak sobie wiesz, tak sobie teoretyzuję.
1: Poza tym, no...
2: Zdaje mi się...
1: Tutaj ktoś podał, że nawet aspiryna. Tak, aspiryna działa też rozrzedzająco.
3: Ale to na wątrobę źle działa.
1: Co ci kurwa chodzi? Wątroba już... Ojaj, a na wątrobę nie to działa. No to już nie przeszczepią nikomu, no tak.
0: No, tak a tak by... naprawdę to tym wszystkim, którzy mają takie myśli, to ja bym radził, żeby jednak tego nie robili, bo możecie sobie spróbować na przykład, nie wiem, czegoś innego, skoro i tak chcecie się zabić, to spróbujcie sobie na przykład zaszaleć, zrobić jakieś głupie rzeczy. Skoro i tak wam już nie zależy na życiu, to spróbujcie sobie, nie wiem, gdzieś wyjechać, gdziekolwiek, pójść gdziekolwiek, roztrwonić majątek i przynajmniej sobie jeszcze się zabawicie, a być może w trakcie tej operacji, tego przełączenia się na tryb wariata, może wam się coś odmieni jeszcze.
2: No właśnie, pójdziesz na przykład wystrzelać znienawidzonych kolegów ze szkoły i wystrzelać na przykład pół szkoły, połowę nauczycieli i się okaże, że jesteś zdrowy. Ale okaże się, że jesteś zdrowy, nie? Że po prostu na przykład diagnoza lekarska była...
3: Ja jestem zdrowy, ale chory na umyśle. A najgłupszą rzecz, jaką zrobię, to że zadzwoniłem tutaj teraz w tej chwili. No, Krawiec, dziękuję ci, że pozwoliłeś mi tutaj wejść sobie pogadać z pojebańcami takimi jak ja. No
0: spoko, tutaj każdy może.
1: Tutaj sami pojebańcy.
0: No, także dziękuję. Dajemy dzisiaj...
3: Przepraszam, że zadzwoniłem. Ja to zawsze przepraszam.
2: A dobra, proszę. Chciałbym zadać wam pytanie, a jakbyście mieli już wyrok śmierci, na przykład lekarz by wam powiedział, że za tydzień umrzecie, to co byście zrobili w ciągu tego tygodnia?
3: A zależy, ile bym miał pieniędzy.
2: No właśnie, to w tej sytuacji, jakiej się znajdujesz, nie masz jakiegoś tam halo, po prostu umierasz za tydzień.
3: No to ci mówię, zależy, ile bym miał pieniędzy w tym czasie do wykorzystania, nie?
2: A ile masz pieniędzy teraz?
3: No 1850.
2: No to miałeś 1900.
3: No to nie wiem, co bym zrobił. No dziwki bym poszedł i bym walił cały tydzień.
0: Adwokat tutaj wspomniał o bardzo ciekawym sposobie umierania w trakcie seksu. No to chyba jeden z takich przyjemniejszych sposobów umierania. Kochamy się z piękną kobietą i dostajemy zawału, nie? I...
1: Dla ciebie tak, dla tej osoby, na której umrzesz, niekoniecznie.
0: No tak.
3: Tak, ale to jest, nie jest takie, no, takie łatwe, żeby umrzeć na tej osobie, z którą się walisz, nie?
0: Byłem...
3: No to nie jest tak, że umierasz sobie. O, dziękuję, pani... Kochana moja, będę tu bzykał i na tobie umrę. I to chyba to tak nie działa, nie?
2: Ja wam mogę powiedzieć historię z autopsji, jak to jest umierać podczas seksu. I powiem wam, że wcale nie było fajnie.
0: Ale co, takie coś ci się przydarzyło?
2: Wiecie co, sam fakt umierania, nie umierałem, tak? No ja już wam powiem, jak to było, tylko że...
3: Ale kobieta umarła, no trudno.
2: Nie, słuchajcie, no było tak, że się kochałem z dziewczyną i to wiązanie, które jest między napletkiem a penisem, takie łączenie, tak?
1: Pędzidełko, no.
2: Jak trzymasz swojego penisa, to jest na spodzie, pod spodem, między napletkiem a jarząbkiem, tak to się mówi, tak?
3: Ale mojego czy kogoś innego?
2: No możesz trzymać mojego. No i dziewczyna wyjęła mi piersi, po prostu pociągnęła za mocno, zrywając to wiązanie. Słuchajcie, jej twarz, jej piersi, wszystko było zalane krwią. Normalnie wyglądała jak najbardziej zakrwawiona wampirzyca z jakiegokolwiek horroru widziałem.
3: A nagrałeś to?
2: Nie chciałem, stary.
0: Wrzuciłeś na YouTube'a?
2: Pół metra krwi ze mnie tryskało. Ja myślałem, że umieram. Powiem wam, że wcale nie było fajnie i wcale nie byłem jakoś tam, o wiecie, o umie. Kurwa, ja nie wiedziałem, jak się wytłumaczę rodzicom.
1: Wiesz, to chyba nie jest pierwsza rzecz, którą się robi, jak ci się coś takiego dzieje. Nagrałeś?
0: A naprawiło ci się potem to wędzidełko?
2: To jest bardzo... Później poszedłem do kumpli, opowiedziałem, no teraz nie mam z tym żadnego problemu. Poszedłem do kumpli, powiedziałem, słuchajcie, no to taka jest... Każdy stary, to jest taka raczej naturalna rzecz, nie? Że po prostu przesadziliście w łóżku. No i pękło, ale się...
3: Ja to nie wiem, bo jeszcze nigdy seksu nie miałem z kobietą.
0: Wszystko przed tobą. Ale to niezły musiał być seks, jak aż wędzidełko pękło, kurczę. To ostro.
2: Na pół metra, tak jakbym tętnicę przeciął, nie? No przecież...
1: Bo to jest ukrwione dobrze. No to...
0: Kto by pomyślał, że taka mała rzecz, a taka tak niebezpieczna.
2: Ale naprawdę bije się w pierś. Jak widziałem tą tryskającą krew ze mnie, pierwsze, jaką myślałem w głowie, to co ja powiem rodzicom?
0: Co ja powiem mamie?
1: Ezu. No ale tak, to z tych miejsc to nieźle potrafi tryskać krew.
0: Ja byłem w Holandii raz, mieliśmy takiego znajomego, który pracował w hotelu i on nam załatwił pobyt tam. No pojechaliśmy tam sobie przyćpać do Amsterdamu, no co wam będę tutaj ściemniał. Była fajna zabawa i on nam opowiadał o tym, co w tym hotelu się tam dzieje od czasu do czasu, to tam właśnie też ludzie umierają czasami i znajdują takiego delikwenta, jakieś dildosy, wszystko zalane krwią, jakiś, przepraszam, że tak powiem, kał i tak dalej i muszą to sprzątać wszystko, a tam jakiś trup. No straszne rzeczy się w hotelach dzieją tak naprawdę.
1: No, można się spodziewać.
0: No.
1: Chociaż to nie jest pierwsza rzecz, którą chcesz w hotelu zobaczyć najpewniej, tym bardziej pracując w hotelu.
0: Ale fajnie nas przyjął ten znajomek. Dostaliśmy na dzień dobry takie fajnie zapakowane w plastikowe tuby blanty, żeby se zapalić od hotelarza. Także fajny hotel. No, są takie kraje, gdzie normalnie sobie idziecie do sklepu i kupujecie jakieś fajnie zapakowane blanciory, jakiś hasz, bajery,

0: kontrabandzie, ale nie można tam legalnie, komercyjnie uprawiać marihuany. Można mieć tam u siebie w domu bodajże z 3 krzaczki.
1: Skąd oni biorą?
0: No znikąd z nieba.
2: Wielka tajemnica.
1: No, nie, bo poczekajcie, bo w Polsce można ten mieć, sprzedawać marihuanę tylko z Izraela, jak jest firma jakaś tam, nie?
2: Tak, no ponoć tak, coś takiego jest, że Polska importuje z Izraela jakąś koszerną marihuanę, ale
1: no,
2: i tak niby sprowadza, ale... Nigdzie jej nie ma i tym, którzy chcą to robić, to się im utrudnia właśnie, i tak dalej, czyli tak na
1: papierze.
2: Mam pomysł
1: bardziej. Właśnie na taki telefon, co zawsze tam chce gdzieś tam podzwonić i się zapytać. Mam pomysł taki na... Dobra, nie będę mówił. Zapytam się po aptekach niektórych, czy można kupić marihuanę leczniczą. O, to jest dobre.
2: No to ja pytałem się tutaj w mojej i powiedzieli, że nie mamy, bo to nie wiemy, jak to przechowywać i tak dalej i nie ma.
1: Dobra, ale ja to do Ministerstwa Zdrowia zadzwonię albo gdzieś tam, nie? Będę to nagrywał i wrzucę na mój kanał.
3: Ale to mój znajomy ze Stanów przyleciał na odwyk do Polski i normalnie heroinę dostawał w aptece.
1: No, to heroinę to ja nie polecam.
3: No ale to wiesz, no to on musiał ją dostawać, bo by inaczej umarł, nie? Natomiast wiem, że miał po prostu receptę i w każdej aptece, może nie w każdej, ale w większości aptek po prostu był w stanie kupić ten środek. To nie była czysta heroina, to był jakiś substytut. Natomiast był w stanie kupić jakiś zamiennik, który utrzymywał go przy życiu, nie? I też miał kopa, też koleś odpływał.
0: No, także myślę, że jakiś taki...
1: O, dobra. Ja
0: ten
1: to się nie
0: tłumaczy, że super odwyk, nie?
3: Znaczy, no słuchaj, no nie możesz heroiny odstawić tak z dnia na dzień, nie? Bo cię zabiło. To on brał po prostu.
0: Wielu rzeczy tam... nie możesz odstawić z dnia na dzień, no psychotropów też nie można odstawić z dnia na dzień. No wiadomo, to tak śmiesznie brzmi po prostu. Że odwyk i brał.
3: No, znaczy brał jakąś taką medyczną, nie? W końcu się skończyło tym, że wrócił czysty do Stanów i zaczął ćpać, kupił właśnie jakąś strutą i dosyć ciężko się to dla niego skończyło. W rezultacie nie żyje, nie będę opowiadał całej historii, w rezultacie ten kumpel już nie żyje. Natomiast przeżył.
1: To masz szczęście, że nie żyje.
2: Kurde, to może być marihuana tak przeżeniona i tak jakaś doprawiona czymś, że aż umrzesz?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, tak samo jak spotkałem się parę razy z tym, że chłopaki posypywali ten jazz fetą i mówią, o kurwa, będzie lepiej kopać. Jaraliśmy to, kurwa, w ogóle nie lepiej kopało. Wydaje mi się, że to, co jest wziewne, to jest wziewne, to, co jest, wiesz, do żołądka, do żołądka, że to tak nie działa.
0: Nie zawsze, zależy czym jest doprawiona ta marihuana. Są takie środki, którymi można doprawić i tak czy siak wzmocni to działanie, więc... Paliliśmy na Woodstocku jakąś gandzie doprawianą czymś, nie wiem czym, ale było gorzkie jak diabli. Ja spaliłem może jednego macha, bo powiedziałem, że tego więcej nie palę i po prostu co się działo potem ze znajomymi, to...
2: No słuchaj, co to było?
0: No, ale to... Nie mam pojęcia.
3: No tak na przykład te dopalacze, no to są jakieś zioła, które są przyprawione czymś, co kopie, nie? Ale wydaje mi się, że to tutaj chodzi teraz czysty biznes i każdy nie koszty, nikt niczym nie doprawia.
1: Ej, ale posłuchaj, Jesse, ale to pewnie te dopalacze to są jakąś czystą chemią.
3: No, ale to czym byś posypywał zioło, żeby lepiej kopało? No czystą chemią, nie?
1: No tak, i dlatego to jest gorsze.
0: A najlepiej bardzo tanio, nie?
2: Myślę, że słuchacz Tomu jest taką osobą, która mogłaby nam dużo na ten temat powiedzieć, bo on, jak tu pisze, sam dostarczał też medyczną z aptek do pacjentów. No, zna ogólnie branżę, zna się na rzeczy, tyle mogę wam powiedzieć i myślę, że zna akurat ten biznes jak własną kieszeń.
1: No to nikt nam podpowie, tylko już nie na antenie.
2: A czemu nie na antenie? No, co, nie wolno gadać o tym?

0: Co to już, już nic nie wolno, już nawet gadać nie wolno, bo się Kaczyński pogniewa i nas zamknie w pierdlu za promocję narkomaństwa. Pierdolę Kaczyńskiego i jego całą świtę tych jego przydupasów. Będę mówił, co mam, na co mam ochotę, o czym mam ochotę, to będę gadał i nic mu do
1: dobra,
0: tego.
1: Dobra, nie o Kaczyńskiego, tylko o YouTube'a, żeby, wiesz, ja też martwię o ciebie bardziej. Wiesz. A chuj,
2: no właśnie. Prąd wrócił, Krawcze?
0: Nie, nie, jeszcze tego nie załatwiłem, no bo nie chcę teraz w święta dzwonić tutaj do właściciela i go tu ściągać. Znaczy, mam prąd w gniazdku, a siedzę sobie przy świeczce akurat.
3: Grubo.
2: To strasznie romantycznie.
0: No. Siedzę sobie przy komputerze, przy świeczkach, bo nie mam prądu. To tak zabawnie brzmi trochę, nie? To co ja mam za komputer tutaj? Na pedały? Na dynamo? Czy co? No.
2: To za pedały ci mogą kanał zamknąć.
0: Słowo pedał i tutaj od razu kanał usunięty.
3: A to akurat prawda.
0: Ator nagrywał, że... nie odsłuchałem jeszcze tego odcinka, ale tytuł brzmiał, że skrytykował ZUS, zamknięto mu kanał.
3: No to chyba trzeba najpierw obejrzeć, bo Ator to lubi.
1: No, kto jeszcze Atora subskrybuje?
0: Ja słucham czasami. Znaczy, on dobrą robotę robi, on się przygotowuje i podaje źródła i tak dalej. To nie jest zły youtuber. No podajcie mi innych jakichś jego konkurentów, którzy nagrywają tak fajne audycje. On często straszy, przesadza
1: i tak dobry,
0: dalej, ale dobry nie jest taki zły. Za dużo tych reklam wpierdala, bo już teraz jak na 10-minutowe nagranie masz, kurczę, 10 reklam co minutę, To naprawdę, to jest przesada. I ja go przestałem słuchać, bo nie chcę go okradać.
1: Ja mam
0: po prostu widzę, że on wkłada dużo pracy w to, co robi i nie chcę go oglądać okradając go, więc z włączonym adblockiem. Z adblockiem to sobie mogę jakiegoś Suchodolskiego pooglądać, nie? Nitro Ćpuna, który po prostu jest roszczeniowym niewdzięcznikiem, Ćpunem i dookoła niego kręci. No. Mów, już się nie może doczekać. No, mów.
1: Tak, no to ja mogę sobie posłuchać jakiegoś youtubera, co ma 4 reklamy na pół godziny, a nie co ma 12.
0: No.
1: To ja dziękuję, adblocka włączam i tyle, nie? Też to wiesz, ile ty masz tych reklam najebanych. Żadnych.
2: Ty masz reklamy, bo ja mam włączony cały czas adblocka, także nawet nie wiem, czy się wyświetlają reklamy na tym radiu.
0: Nie mam, co ty. Nie mamy. To by
3: a ja nie mam adblocka.
0: Przy tej ilości odsłon, co my mamy, to bym zarabiał na YouTubie, powiedzmy, nie wiem, 20 zł, powiedzmy, na miesiąc.
1: No, jakieś 5 dolarów na miesiąc.
0: No, to bez sensu. Tylko uprzykrzać życie słuchaczom.
3: Znaczy, nawet jakbyś miał reklamy, to mógłbyś tyle zarabiać, bo to tam, to jak działa zarabianie AdSense w Polsce, to jest jakaś porażka.
0: No, jeszcze bym co drugi film miał zdemonetyzowany. Nie zdemotyzowany.
3: Nie zdemonetyzowany.
0: Nawet nie wiemy, jak to powiedzieć.
3: No to właśnie.
1: Zdemonetaryzowany. Coś takiego, nie?
0: Zdemonizowany bym miał film, nagranie.
1: To pewnie byś się tego nie miał monetaryzowanego. Tak, od tego zacznijmy.
0: Zamojskie drogi. Zdemotywowany. Pisze. Demonetaryzacja. Kurwa. Jakie wstrętne słowo.
1: Nie, ale dobra. Poczekaj, Krawcze. A to trzeba coś się starać o to, żeby mieć tam jakieś monetaryzacje, czy to wystarczy, że ktoś ci się wyświetli? I już ci to leci. No, ktoś, kto nas zna.
0: Słuchaj, wystarczy, że są takie mechanizmy, które rozpoznają słowa użyte w nagraniu i jak pojawiają się słowa takie jak wojna, pedał, tak, czy coś takiego, czy żyd, to zaraz tak, ci się YouTube ci włącza blokadę na zarabianie, no. Na tym to polega. Tak,
1: nie o to mi chodzi. Tylko żeby zaczęło mi to monetaryzować, czy ja muszę mieć iluś tam subskrybentów?
0: Tak, musisz mieć 1000 subskrypcji i ileś tam godzin. My spełniamy już te wymagania, a tak, nawet, ale, z dużą nawiązką, jeśli chodzi o ilość godzin, bo tutaj to jest dużo, dużo więcej. Ilość subów to jest od 1000, my mamy 1550 jakoś tak subów. No, można by włączyć, ale jeszcze długo tego nie zrobię. Tak, na pewno.
1: Dobrze, skończyłeś już? Tak.
0: Tak, skończyłem. Proszę bardzo, teraz mów ty. Proszę bardzo.
1: Znawców tutaj, czy to trzeba deklarować się tam do nich, że proponuję taki kanał, że ja chcę sobie zasubskrybować, że będziesz mi wpłacać, czy co?
0: No nie, no
1: czy jak to sobie... oni sami z siebie.
0: Nie, jak spełniasz pewne wymagania, to możesz sobie po prostu włączyć to w panelu administracyjnym. Włączasz sobie i masz. Musisz mieć założone tam konto, jakieś AdSense, czy tam... nie wiem, jak to
1: czyli
0: się...
1: Czyli, że trzeba jednak coś włączyć, nie? Nie wystarczy tylko, że mam kanał swój.
3: No tak, jest w opcjach tam do włączenia, żeby właśnie mieć taką możliwość.
0: No, możesz sobie tam różne rzeczy włączyć na panelu administracyjnym.
1: Tak, ale ja chcę dolary mieć. Czego?
2: Kolejny YouTuber.
0: No to zakładaj kanał i sobie...
3: Reklam ma się akurat mało kasy, dlatego większość YouTuberów zakłada te wszystkie Patronite i tak dalej.
0: PN Koci pisze, że podatki trzeba jeszcze płacić, i że list dostajesz papierowy z umową nawet. No to ciekawe.
1: No
0: ciekawe.
1: To ja już na takie rzeczy to nie będę leciał.
0: No ja też się trochę boję, że zaraz mi się jakiś tutaj zwali.
1: Jeszcze Morawiecki mi się pierdoli.
0: Jakiś Morawiecki mi przyjdzie tu do domu, czy coś. Ja dziękuję bardzo.
2: Dobry. Właśnie, a mam teraz właśnie a propos takich listów i takich ten. Słuchałem teraz ostatnio a propos ustawy 447, a to jest abstrahując czegokolwiek i żeby zbierać, drukować jakieś ulotki, zbierać podpisy. I tak sobie siedziałem sobie i myślałem na temat właśnie tego, czy to nie jest tak jak na przykład za czasów II wojny światowej, że dzisiaj zbieramy podpisy, zbieramy ten, kto jest przeciwko komu, co jest tak, a za 10-15 lat będą dzięki tym listom właśnie nas na przykład eksterminować. Będą wiedzieć, kto jest Żydem, a kto jest przeciwko żydostwu albo...
1: Czekaj,
2: no ale czy to nie działało, że najpierw byli rabini i spisywali swoich wyznawców w jakichś tam grupach, a później Niemcy się dopadli do tych list i wyszukiwali, wyłapywali tych Żydów właśnie dzięki tym listom.
0: Dokładnie tak było. Jakiś tajemniczy słuchacz chce tu do nas dołączyć.
1: A poczekaj, jeszcze no. Ja, niech zanim ten tajemniczy słuchacz dołączy, a to mówił...
2: Juicy.
1: Tak. A kiedyś nie było tak, że Polacy dołączali do jakichś tam spiskowych grup albo takiego, albo Żydzi.
2: No jasne, to tutaj właśnie o to chodzi. Czy wiesz, czy jest jakiś sens zapisywania się gdzieś tam, czy na przykład za 5-10 lat nie przyjdzie nam płacić za to ceny?
0: Tak, tak już było w historii, a tymczasem ktoś do nas dołączył i pytanie, kto to jest? Cóż to za tajemnicza persona do nas dołączyła? Witamy.
4: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
4: Nie jest tutaj blacha, jest to Piotrek z tej strony. Ja do ciebie, Krawcze, dzwoniłem... prawie rok temu w Sylwestra, ale mniejsza z tym. Ja chciałem tylko tutaj powiedzieć jedno słowo, co Juicy powiedział na temat listów i eksterminacji Żydów. Ja się teraz w podobnej sytuacji czuję, ponieważ zamieszkuję wspaniałe deszczowe wyspy brytyjskie i na pewno wiecie, że jest cały ten system rejestrowania się obywateli Unii Europejskiej w tym systemie. Jezu, jak to się nazywało? W każdym razie chodzi o to, że musisz zalegalizować swój pobyt tutaj, czyli jest to na podobnej zasadzie tego, co mieli Żydzi tuż przed wybuchem II wojny światowej i chyba Polacy też, że musieli się tam zarejestrować, a potem, gdy już wszystko za przeproszeniem pierdykło, tak, no to przyszli smutni panowie i...
1: Poczekaj, tak. Człowiek, ale poczekaj chwilę.
0: Ale psycho, ale tak się nie wtryniaj co chwilę komuś w słowo. Tak. Czekaj, nie, ja coś teraz. Ja,
1: chciałem się zapytać, czy to jest... Każdy musi jeden obywatel z każdego innego państwa się zarejestrować, czy tylko Polacy, czy co?
4: Nie, to... Jeżeli jesteś obywatelem unijnym, ale nie masz obywatelstwa angielskiego, ogólnie brytyjskiego, to do końca przyszłego roku, jeżeli Wielka Brytania nie wyjdzie, znaczy wyjdzie z Unii, ale bez umowy, to do końca 2020 roku musisz się zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobisz, to w 2021, jeżeli oczywiście wyjdzie bez umowy, to będziesz w tym momencie nielegalnie przybywał na terenie i pracował na terenie Wielkiej Brytanii, więc jeżeli chcesz tu żyć dalej jak, wiesz, do końca 2020 roku, to musisz się zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobisz, no to sorry, dupa zbita, przychodzi do ciebie smutny pan i mówi, no tutaj proszę sobie wracać, skądżeś pan przyjechał, tak?
1: Także,
4: no
1: tak. No. O, przepraszam, że się przeszkadzam, ale już jak ktoś nie jest zarejestrowany i pojedzie później po tym, znaczy na przykład w tej chwili i nikt nie jest zarejestrowany i sobie chce pojechać do pracy, to co?
4: Znaczy teraz jeszcze możesz przyjechać, bo póki co do 31 stycznia. To... Tak.
1: Poczekaj. Ale jakaś firma mnie tam przyjmuje do pracy i muszę się rejestrować jako kto?
4: Znaczy teraz póki co jeszcze możesz przyjechać i możesz sobie normalnie pracować. I ten twój status quo będzie trwał do grudnia przyszłego roku, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie bez umowy. Jeżeli wyjdzie z umową, to do końca 2021. Po tym okresie, jeżeli się nie zarejestrujesz, nie zalegalizujesz swojego pobytu, to będziesz musiał teren Wielkiej Brytanii niestety opuścić. Rozumiesz?
1: Rozumiem.
4: Tyle, że kwestia jest taka, że wszyscy obywatele unijni, którzy tu przebywają, muszą przejść przez tą rejestrację. I teraz kwestia, co brytyjski rząd zamierza dalej z tym zrobić, bo to sobie wisi w powietrzu, ale nikt jeszcze tak prawda, wiesz, bo ja to śledzę na co dzień, bo mnie to interesuje, wiesz, mnie to dotyczy. I nigdzie nie jest powiedziane, co oni później będą z tym zrobić, bo są przewidziane dwa typy statusów. Jest to settled i jest pre-settled. Czyli to settled masz, jeżeli mieszkasz tu dłużej jak 5 lat, a to pre-settled, to masz do 5 lat, odkąd tu przyjechałeś. I potem ten status automatycznie zmienia się na to settled.
1: Ale ja... Poczekaj, ale ja w ogóle tam nie mieszkałem i chcę teraz sobie polecieć tam popracować, to mam zrobić.
4: Nie, no to masz prawo przylecieć i wykonywać pracę bez żadnej rejestracji jeszcze do końca 2020 roku lub 2021. To się wszystko okaże końcem przyszłego miesiąca.
1: Okej. Okay.
0: No dobra, myślę, że kapitan Tomek jest chyba wśród tych, którzy właśnie mieszkają dłużej niż 5 lat i on ma jeszcze kilka lat, tak, na uregulowanie tych kwestii.
1: Który to kapitan Tomek? Ten, co ze Sapku dzwonił?
0: Mapet z Radia na Fali.
1: To nie ten, kto był...
0: A ja myślałem, psycho, że ty właśnie mieszkasz w Wielkiej Brytanii.
1: Nie, ja w Hiszpanii mieszkałem, w Madrycie, nie, już wróciłem do Polski na chwilę.
0: Wróciłem.
1: Mam zamiar gdzieś indziej polecieć.
0: No to fajnie, że taki jesteś powsinoga, globtroter i że cię gdzieś tam ciągnie w świat.
1: Tak, już się przekonałem, że tu w Polsce to nie ma... Słuchaj, ceny tu rosną, wszystko jedzie w górę, nie?
0: No ponoć właśnie, kurczę, w porównaniu do innych krajów nasze ceny żywności nie są aż takie... duże, nadal, że
1: nadal
0: w dalszym ciągu
1: ale
0: nieźle wypadamy, jeśli chodzi o konkurencyjność właśnie pod względem cen.
1: Tak, ale porównaj to z zarobkami, to ci się...
2: No dobra, sprowadzamy ten, jako Polacy sprowadzamy na przykład lepszy proszek z Niemiec, są lepsze rzeczy. Sprawdźcie na przykład lejsy. Lejsy są produkowane przez Walkersa chyba. W Irlandii, na przykład ja mieszkam w Irlandii, lejsy są robione na oleju słonecznikowym, a w Polsce macie robione lejsy na oleju palmowym.
0: No tak, są gorszej jakości produkty. Niektóre, ale niektóre są lepsze podobno i na przykład Rosjanie przyjeżdżają do nas na zakupy, bo są lepsze ciuchy. Oni to w ogóle podobno mają ciuchy. Gość, który tam mieszka, opisywał, że idzie do sklepu z ciuchami, a tam wszystkie buty czarne, ciuchy jak dla jakichś dziadków, same takie wiśniackie i po prostu przyjeżdżają tutaj po ciuchy, ale nie tylko, bo jest też, mamy lepszy nabiał i dużo tańszy. Tam jest w ogóle cholernie drogi ser, różne artykuły nabiałowe i często lepszej jakości. My mamy produkty, ale głównie to chodzi o te produkty, które są produkowane w Polsce, bo my mamy dużo też sprowadzanych i one są z kolei kiepskie faktycznie.
1: Ale krawiec, no? Krawiec, poczekaj, ale ty mówisz naprawdę o Rosjanach, czy o jakichś tam Białorusinach?
0: O Rosjanach.
1: Aha, Rosjanie przyjeżdżą do Polski kupować produkty żywnościowe.
0: Tak, ci, którzy mieszkają blisko granicy, ponoć często właśnie jeżdżą na zakupy, bo jest lepiej i taniej.
1: Tak,
0: Rosjanie. No tak się Rosjanie wypowiadali, no to co ja mam ci powiedzieć? No.
2: Ja opowiem o jakimś takim kanale. Gość kupił sobie jakiś miernik do żywności. Ja nie wiem, nie znam imienia czy nazwy kanału, ani nie wiem, kto to jest. Natomiast zdarzyło mi się oglądać jego 2-3 filmy. Wbija miernik po prostu do polskich kiełbas i na przykład do niemieckich kiełbas i wychodzą po prostu takie normy, które nie są akceptowane przez nasze państwo.
0: To znaczy, ty mówisz, że niemieckie kiełbasy są gorsze, tak?
2: Nie, polskie kiełbasy. To jakieś polskie tam związki chemiczne. Tak, jakieś związki chemiczne po prostu są. Przepraszam. Związki chemiczne w tych produktach są po prostu ponad normę. Siedzi gość z miernikiem i po prostu wbija miernik w polską parówkę i w niemiecką parówkę i są różne odczyty i on się właśnie rozwodzi.
1: Ale
2: na
1: której parówce są lepsze, a w której gorsze?
2: W niemieckich są większe standardy. Lepsze są za granicą.
0: To bym się nie spodziewał. No mówi się, że polska kiełbasa, no to dobra, że Polska słynie z kiełbasy.
1: Tak, ale to są z sieciówek, nie? Mhm. Tak? Dobrze mówię?
2: Tak, z sieciówek. Sieciówek to próbuję.
1: Właśnie, że w Lidlu, w Polsce i w Lidlu niemieckim są standardy inne. No tak, ale dlatego Polacy są uodpornieni na takie chujowe żarcie.
4: Znaczy zapijamy wszystko alkoholem i się wypłukuje.
1: No, dokładnie. A niemiecką wódkę się napi, to kurwa, nie da rady.
4: Ale jaką wódkę?
1: Niemiecką jakąś.
4: A to jest syf.
1: Tam tylko no właśnie. To,
3: jak mówicie, wódkę, że nie, niemiecka wódka to syf, to nie piliście chińskiej wódki. Chińska wódka daje, jakby ktoś ci dał, kurczę, denaturat do picia. Tak, serio.
4: Znaczy, ja znam parę osób, które by się z tego cieszyły.
3: To na kurwia denaturatem, dosłownie.
2: Ja w celach naukowych piłem wodę brzozową. Nie piłem nic gorszego.
1: W celach naukowych?
3: Wodę brzozową?
2: Tak, w celach naukowych, bo stwierdziliśmy ze sklepikarzem, który prowadził sklep, że skoro żule potrafią to wypić, to dlaczego my nie damy? I on mówi, no słuchaj, no ja mam wodę brzozową w setkę, ty pijesz pół, ja piję pół. No i naprawdę w celach naukowych, tak samo jak wąchałem klej, w celach naukowych.
0: O, jak było?
1: Nawet łyka wziął, to byś nie przeżył tego.
2: Wiesz co ci powiem, Krawcze, strasznie pokleił mnie, strasznie mnie głowa bolała i w ogóle nie było fazy, nie wiem. O. A po wodzie brzozowej były lepsze efekty, bo czułem się, jakbym język wsadził w kontakt. Normalnie byłem cały.
1: Weź, już nie rób ciebie takiego
0: już. Woda brzozowa.
3: Może zły klej. Może nie ten klej po prostu.
2: Nie, no po prostu próbowałem, no chciałem sprawdzić.
3: A azotu próbowałeś?
2: Proszę?
3: Podtlenek azotu próbowałeś?
2: Nie, ale słyszałem, że to u dentysty można ten.
3: No, azot można bardzo łatwo po prostu ze wszelkich rzeczy, jakichś takich tych. Niektórzy młodzi po prostu bitą śmietanę dają do zamrażarki. I wąchają.
4: Z bitą śmietaną, przepraszam, że się wtrącę, ale z bitą śmietaną, nawet nie trzeba jej do zamrażarki wkładać. Kwestia taka, żeby ten dzióbek, z którego się śmietana wydobywa, musi być pionowo do góry. Wtedy bita śmietana nie jest wypychana przez natlenek azotu, tylko sam natlenek azotu uchodzi przez ten dziubek i trzeba się sztachnąć. Także
3: Jezu.
4: Tutaj to znam, że tak się wyrażę, z autopsji.
3: Słuchaj, no to my przeszliśmy od audycji poradzenia jak się zabić do radzenia jak spać.
0: No to mają rację jednak ci, co mówią, że nocne radio to patologia. Zbiorowisko patologii, troli.
3: Jesteśmy innymi patostreamami.
4: To jest patointeligencja.
0: Patointeligencja, tak, na czasie jesteśmy. Słuchał ktoś tego właśnie słynnego hip-hopu, patointeligencja, tam...
3: Ja matę słucham każdego kawałka, człowieku, to jest naprawdę bardzo, bardzo bardzo fajnie zapowiadający się raper.
1: Nie wiem, jak ty się nazywasz, ale ja ci powiem takie coś, że kurwa teraz... Jak to się mówi? Dzieciaki z dobrych domów będą rapować, jak im źle jest, bo są bogaci, nie?
3: Jezu, ale to nie o to w tym kawałku zupełnie chodzi.
1: No właśnie
3: chodzi.
1: O to chodzi.
3: To nie o to chodzi, ze względu na to, każdy... Nie.
1: Że się wychował w dobrym domu i za dobrze mu było, że w szkole tam...
3: Ale już się o tym wypowiadał troszeczkę przed w ogóle wypuszczeniem tego kawałka Mata w wywiadach, że... Tłumaczył, że wchodząc w rap w ogóle, chciał niejako, żeby dostosować się do tego środowiska. Tak miał jakieś takie poczucie, że musi być, udawać takiego typa z gorszego domu i w ogóle być takim gangsta, o czym zresztą w tym kawałku jest. I tak troszeczkę jest właśnie, że ci ludzie z dobrych domów, jak wchodzą właśnie w takie środowiska, to niejako próbują się dostosowywać, lub po prostu jest im za dobrze, wszystko mają, więc niejako szukają same problemu, lub po prostu pieniądze nie wystarczą do tego, żeby zbudować jakąś taką emocjonalną więź też. No akurat Mata miał to szczęście, że ma, zresztą sam się o tym wypowiadał w wywiadzie, że ma rodziców, którzy go na każdym etapie wspierali, no ale każdemu czasem szajba odbija, no jak się jest młodym, to jest czas eksperymentów, czas jakiegoś szalenia i tak dalej. I o tym między innymi jest ten kawałek, ale o wielu innych rzeczach.
2: No ja jakoś nie ogarniam w ogóle gangsta rapu, to w ogóle nie ogarniam, bo na przykład gangsta raperzy śpiewają o tym, jak mają, masz mi oddawać pieniądze, a jak nie, to strzelę do ciebie, a później się...
1: Teraz to Juicy już...
2: Poczekaj. No poczekaj, a później się ogląda takiego gangsta rapera, jak leżysz na przykład jak oglądasz odpowiednie serwisy, widzisz właśnie postrzelonego rapera, gangsta rapera, który krzyczy: mamo, ja nie chcę umierać.
3: No bo to jest różnica, czy gangster raper faktycznie jest gangsterem, bo gangster rap wywodzi się ze środowiska gangsterskiego.
1: Nie, chwila. A gdzie jest polski gangster rap? Po pierwsze.
0: No nie wiem, jakiś tam Peja może, czy coś.
3: Raczej stylizowany, dlatego, bo mówię, w Stanach Zjednoczonych gangsta rap wychodził stricte ze środowisk gangsterskich. To byli ludzie, którzy... I nadal są nierzadko ludzie, którzy są zaangażowani w środowisko gangsterskie. Więc...
0: A u nas też jednak ale Apopek, ja myślę, że takiego Popka można by uznać za gangsta rapera. On nawet, nie wiem, czy on nie handluje marihuaną i czy gdzieś tam nie przemyca, no bo on się tym wręcz chwali, tak, że to robi. Jak widzę jakieś tam imprezy, ale nie zakrzykuj, nie przerywaj, chwilę cierpliwości.
1: I trochę kultury.
0: No. I taki Popek, to on tam robi jakieś imprezy, na które przychodzą jacyś tam murzyni ze spluwami, ćpa, handluje tym. No to można go uznać chyba za gangsta rapera, nie? Leje się na ringu.
2: Jeżeli chodzi o Popka, to ja powiem tak. Mieliśmy Dzięcioła, mieliśmy Leroya, mieliśmy Kukiza, Popek na premiera.
0: Adwokat się tu pochwalił, że pił chińską wódkę i że trochę jak perfumy cioci, i mu się odbijało następnego dnia.
3: Albo to zależy od wódki, ale ja piłem taką totalnie, co kolega mówił, że to była taka totalnie dla takich robotników ta wódka. Najgorsza z możliwych, no to denaturatem dawało. Ale są też takie faktycznie tam, które dają po prostu jak parfum. Cóż.
0: Wódka z ryżu to jest, nie? Nie, przepraszam, wódka z ryżu to jest sake, tak?
3: Sake nie ma nic wspólnego z wódką. To jest bliżej wina, może nawet bliżej piwa, jeżeli chodzi o sposób przygotowywania, ale sake jest bardziej winem niż wódką. Zresztą sake są różne, więc no.
1: Tak, a ja, kurwa, mi dawali sake. Chińczycy to 90% miał bimber.
3: Chińczyków, wódki, to tak, z ryżu też, ale chyba też z czego innego, nie wiem, ale wiem, że ryż też pędzą, więc
1: ryżówka. No dobra, nieważne, to co pije. Jesteśmy tu i teraz, nie? W tej chwili.
0: Patrzę sobie tutaj na moją lubelską, którą dzisiaj tutaj obaliłem. Wyjątkowa rodzina alkoholi o owocowym smaku, ale nie ma żadnego składu, nic w ogóle.
3: Widziałeś kiedyś na winie skład?
0: No właśnie, nie ma nic na alkoholu.
3: Zwykle jest zawiera siarczany i to koniec. A w takich lepszych to jeszcze ci piszą z jakichś winogron, to jest mak.
1: Ta, i co? Teraz? Będziemy kończyć już, nie?
3: No bo krawiec się w etykietę jakże zacnego wina on zapatrzył.
0: No, tak więc dzisiaj ubzdręgolony prowadzący, na antenie narkomani, byli samobójcy i gangsta, różni tutaj słuchacze. Gangsta słuchacze zadzwonili. No.
1: Spokojniolko, to jeszcze nie jest koniec.
0: I jeden psychopata.
3: Brakuje nam zoofilii, nekrofilii i tak dalej, jakby i będzie patointeligentny.
0: Jeszcze wszystko przed nami, jeszcze noc młoda.
1: Jeszcze jutro jest audycja, nie?
3: Ktoś się chce przyznać do jakichś trupów w szafie?
1: Tak, ja bym chciał, ale nie wiem jak.
0: No. I tu pisze Piotr, że a tak śmialiście się ze streamów Konona, a tu to samo. No, czasem tak, czasem tak. No.
1: Ktoś się śmiał ze streamów Konona?
3: No, znaczy, wiesz, przede wszystkim my się tak śmiejemy, że to taka patola totalna, bo my tutaj tylko dyskutujemy na takie tematy, o wszystkim można dyskutować, więc co innego jak się robi trzodę, no.
0: No, musimy jakąś tutaj zrobić awanturę, dramę, żeby tu policja
3: na przykład,
0: przyjechała.
1: Na przykład, nie ma, brakuje dramy.
3: Co do dram i awantur i faktycznie robienie patologii na antenie, to było takie radio raz ta stacja i tam na jednej audycji z gośćmi zebrali się ludzie, którzy troszeczkę popili i tam trochę najerali i całą audycję wykrzykiwali jakieś nazistowskie teksty. To jest kurwa pato audycja.
0: Zakładamy radio dla blondynów o niebieskich oczach tylko. Taki będzie tutaj nakaz.
3: Jak będziesz to weryfikował.
0: No, trzeba wysłać swoje zdjęcie i drzewo genealogiczne.
3: To bym nie mógł słuchać, sorry.
0: Ej, no, a co, zażydzony jesteś? Zażydzony?
3: Nie wiem, nie znam rodziny, ale jest duża możliwość ze względu na mój wygląd, że jacyś Żydzi byli po drodze.
0: No, mamy też także legalnych dealerów marihuany na emeryturze. Jak tu pisze Tomu.
3: Legalnych dealerów marihuany na emeryturze. No, ciekawie.
0: Ja kiedyś się tam przez moment zastanawiałem, czy się nie wziąć za taki biznes, ale mi przeszło. Ja bym wszystko przejarał. Tak by się to skończyło. Nie zwróciłoby mi się za woreczki i za wagę.
3: Byłbyś tym dealerem, który jarałby więcej niż sprzedawał.
2: Jedyny agrobiznes w Polsce, który się opłaca bez dopłat, to jest właśnie hodowla marihuany.
0: No, marihuana leczy żywi. coś tam ubiera. W nocnym radio możesz spotkać dealera.
3: Dobra, ale to jeszcze jakiś temat? Czy tak chciałby się śmiać z tego, jak patologicznie tutaj? No tak można bez końca, nie? Ale no.
0: Kończymy chyba, to też no, taka krótsza trochę audycja. 105 minut temu transmisja rozpoczęta. No, także Pen Koci miał zadzwonić, on już któryś raz tu pisze, że już instaluję, już tu mam Skype'a, już instalkę ściągam.
4: I gówno.
3: No widzisz, może się mnie przestraszył.
0: No. No to co, panowie, to dzięki za wizytę w Nocnym Radiu i za wasze wspaniałe wypowiedzi.
3: Wspaniałe. No. Jak ktoś się zabije pana po tej audycji, to co złego to nie my?
0: No właśnie. My, radio wyjęte spod prawa, do niczego nie namawia.
3: To powinieneś dodać taką, jak często jest na opakowaniach, czy po programach, czy tak dalej. Program jest wizją artystyczną, nie zawierał porad dotyczących samobójstwa, nadużywania narkotyków i tak dalej, do niczego nie zachęcamy.
0: Niech ktoś napisze do Kononowicza, że jest takie radio, to on zaraz jakiś donos tam wysmaży i wystąpienie będzie prezydenckie. Jest takie radio, gdzie są narkotykarze i mafiści. Podjąłem decyzję, że trzeba to zniszczyć, to radio, bo to jest nie po Bożemu. I tam napisze donos jakiś, coś będzie wesoło. Wyślemy mu potem na przeprosiny 5 ton węgla i potem
4: wioskę chrustu przeprosi. No.
0: Także widzicie, jak to jest. No, ja wysłałem nawet dzisiaj donata na stream Suchodolskiego. Się pytałem, co taka fajna dziewczyna, inteligentna, robi z takim ćpunem, analfabetą, roszczeniowcem i egoistą, niewdzięcznikiem. I napisałem, że zasługuje na więcej ta dziewczyna i się ucieszyła i fajnie i tam zaraz się zrobiło gorąco.
4: No i to samo pytanie mogę zadać do Nocnego Radia a propos Edyty.
0: No, trochę tak.
3: O Jezu.
4: Grubo.
2: To musi być prawda.
0: Jest pytanie. Krawiec, co sądzisz o Geralcie w wannie? Co sądzę o Geralcie w wannie? No, bardzo przystojna mężczyzna. Bardzo właśnie, przystojna mężczyzna. Pięć razy przewijałem i podziwiałem mięśnie.
4: Bo ja się... Ja być może pominąłem jakąś audycję, a wypowiadałem się a propos Netflixa jeszcze zanim wyszedł Wiedźmin, że będzie kiszkowaty. No i jak wrażenia po Wiedźminie?
0: Całkiem dobre.
4: U mnie. Nie, dla mnie straszna lipa.
0: Czemu?
4: No, Wiedźmin jako Wiedźmin zajebisty. Aktor był zajebisty, ale nie, no ten... Netflix się nie powinien brać za nic po prostu.
0: No, ale co ci się nie spodobało tak konkretnie w tym Wiedźminie Netflixowym?
4: No, pierwsza rzecz, którą Yennefer, po prostu ta laska jak grała jeszcze upośledzoną tą garbatą i pokrzywdzoną.
0: No, ona nie była upośledzona, no może, no, może fizycznie, w sensie, no dobra.
4: Upośledzona fizycznie, tak. Ja później nie mogłem patrzeć na tą normalną dziewczynę, za każdym razem widziałem tego kurwa pokurcza.
0: A co masz do upośledzonych fizycznie pokurczów?
4: No nie, no ale nie mogłem, nie, no to jest...
0: No są takie komentarze, że czarni, to mi się bardzo nie podoba, ja nawet nie oglądam te czarnuchy, elfy, albo że zabrakło tam tylko transseksualnego cygana niepełnosprawnego w ramach tutaj poprawności politycznej, albo że Triss wygląda jak jakaś cyganka pomarszczona. Kurczę, no dobra. Ludzie, no.
4: A Radcliffe, Harry Potter, gość zagrał w jednym filmie i teraz widzę go w każdym innym filmie i widzę Harry'ego. Nie potrafię po prostu tego... ugruntował się w jednej postaci. Ja sobie nie potrafię go przerzucić
2: na inne postaci, które gra. Tak samo z Yennefer. Była tak przekonująca, jak po prostu jako ten pokurć, że jak już ją później widziałem, to za każdym razem jak ją Geralt zykał, to widziałem, że Geralt
0: zykał. To jest problem wielu aktorów, to zaszufladkowanie. Perepeczko miał też taki problem po Janosiku. Nikt go przez całe lata nie chciał nigdzie brać, bo to Janosik i nie pasuje, bo to Janosik przecież jest. No i on tak widok, kurczę, nie mógł nic zarobić i tak gruby się zrobił. Szkoda mi go, no to jest problem wielu aktorów właśnie, zaszufladkowanie.
3: No ale kurczę, no to kogoś problem, jak po tym kawałku nie może potem, że widzi tą wcześniejszą kreację. No, taka była koncepcja tutaj, zresztą wyjęta z książki, więc no Jezu, to nie wiem w czym problem.
2: Problem tkwi w Netflixie. Ja uważam, że Netflix po prostu się na po całości i nie widziałem nic dobrego produkcji Netflixa.
3: No. Nie wiem, ja na razie widziałem tylko kawałek, widziałem walkę, a jakąś walki są całkiem spoko tutaj zrealizowane, pomijając, że z realistyczną walką nie mają nic, nie mają za dużo wspólnego, no ale...
0: A Black Mirror na przykład, bardzo dobry serial, uważam.
2: Kurczę, wiesz co, podobał mi się ten film interaktywny, Brandenburg, czy o projektancie gier. Był taki specjalny jeden odcinek wyemitowany właśnie Black Mirror. Nie, Black Mirror też mnie nie
0: ale ty jesteś wymagający. Kurczę, to co tobie się podoba? To powiedz jakiś tytuł, który tobie się podoba. I zaraz tutaj strzelisz jakiś tam, nie wiem, jakiś serial z 1800...
2: Nie, ja właśnie powiedziałbym, że nie jestem bardzo wymagający. Wczoraj pisałem nawet na czacie a propos, która wytwórnia mi się na przykład bardzo podoba. Podobały mi się produkcje Pornhuba, nie? Wszystkie wszystkie filmy kończą się happy endem, nie? Także...
3: Fuck.
0: No widzisz, ale zapytałem ciebie o jakiś dobry film i nie potrafisz powiedzieć.
2: Ale niszowy, tak? Będę się o niszowy
0: jakikolwiek,
2: film.
0: Jakikolwiek dobry film, twoim zdaniem.
2: Takim numer jeden i w sumie niszowym. To będzie Maszyna Śmierci. Dead Machine.
0: Maszyna Śmierci, to chyba nie znam.
2: Właśnie, bo jest niszowy, jest to z lat 90. horror. O gościu, który stworzył robota, który wykrywał strach. Po prostu im bardziej się bałeś, tym bardziej byłeś widoczny dla robota. On, robot jako robot, po prostu nie miał skrupułów. On po prostu wyczuwał ludzi, którzy się najbardziej boją. Potrafił nawet zabić swojego twórcę, bo się po prostu bał. I powiem ci, że to była taka samonakręcający się strach, czyli bałem się, pamiętam, bo to jeszcze byłem młodszy, jak oglądałem, bałem się. Pamiętam, że po prostu im bardziej się bałem, tym bardziej się bałem, nie?
0: No bardzo ambitny scenariusz. Robot się bał i zabijał.
2: To nie.
0: Widzę na Filmwebie ocena 5-8 w skali 1 do 10. No to...
2: jest niszowy, on nie jest jakiś ten... No, ten, który laleczce Chucky podkładał głos... gra tam pierwsze skrzypce. Wiesz co, taki, powiem ci, to z niszowych filmów, z takich górnolotnych filmów, nie wiem, Wróg u bram na przykład.
0: No, dobry film. No. To akurat się zgodzę, że jeśli chodzi o filmy wojenne, no to bardzo dobry Wróg u bram. Jeden chyba z lepszych filmów wojennych.
2: Ale oparty na faktach. No. Mam rację, mam.
0: No. No, tym lepiej. No, w sumie od bitwy pod... To jest o bitwie pod Stalingradem, nie?
2: Tak, tak.
0: To w sumie ta wojna zaważyła bardzo mocno o losach całego świata, no bo jakby bardzo dużo zależało od tego, czy Niemcy zdobędą Stalingrad. Jakby zdobyli Stalingrad, to by Rosja była już w sumie ich tak naprawdę, nie? Czy się mylę?
2: No, myślę, że większość armii się właśnie wyłożyła pod Stalingradem. No. A przynajmniej pod tym, wiesz, pod tym zimnym zakątkiem Rosji.
0: I moglibyśmy mieć taką rzeczywistość jak w Człowieku z Wysokiego Zamku, że Niemcy wygrali wojnę. Donata dostałem 5 zł, cicho, cicho.
5: Konwencja audycji jest w porządku. Pozdrowienia dla wszystkich dzwoniących. Warto dać 5 zł.
0: No jaki miły komentarz, słuchajcie, że konwencja audycji jest w porządku, że bardzo ciekawa i że warto dać 5 zł. No dziękujemy. To. Myślę, że dzwoniącym też będzie miło, mimo że nic się z nimi nie podzielę, tymi 5 złotymi, nic nie dostaną. Mogę wam to zagwarantować, ani grosza po prostu. Wszystko dla mnie.
2: Ja się zobligowałem do wysłania donata, ale i niedawno zacząłem pracę, ale pracowałem do takiego wielkiego kutasa, że po tygodniu zrezygnowaliśmy ze wspólnej współpracy i jeżeli wrócę do pracy, a myślę, że to nie będzie długo, za niedługo będzie, to też wyślę donata. Obliguję się oficjalnie na radyjku, na rozmowie, że prześlę też troszkę hajsu.
0: Trzymam za słowo.
2: Spoko. Ale mówię, bo wcześniej się obligowałem, ale serio, pracowałem dla takiego fiuta, że szkoda gadać. Można by napisać o nim horror.
1: Dajesz.
0: No to proszę. Tu też pojawiło się pytanie, czy widziałem pierwszy sezon porucznika Kabury, czyli rozumiem, że produkcja Bartosza Walaszka, porucznik Kabura, no to tak jakoś mnie nie ciągnie, bo to taka jakaś wariacja na temat kapitana bomby znowu, nie? Który trochę mi się już znudził. No, ile można słuchać tego samego? No tępe chuje.
2: Egzorcysta był całkiem w pyta.
3: No, ale to i tak wszystko w podobnej konwencji. No właśnie. To tak troszeczkę lecieć ciągle na tym samym, no.
0: Jedynie blok ekipa jakoś się różni od pozostałych chyba.
3: Co do wracając do Netflixa, no to z tym Netflixem to jest różnie, zwykle nie wychodzą im filmy. Ja Wiedźmina jeszcze nie widziałem, więc nie ocenię w żadnym razie. Widziałem tylko kawałek właśnie walki, która była całkiem spoko, w przeciwieństwie do tego, co na przykład HBO dało w Grze o Tron, gdzie te walki były takie cięcie i nie wiesz, nie masz pojęcia, co tam się dzieje. Więc to jest jakaś taka miła odmiana, że wszystko gdzieś tam klarownie jest ta walka przeprowadzona i nakręcona, a dla mnie to jest bardzo ważne w produkcjach fantasy. Ale jeżeli chodzi o Netflix, to mi na przykład na Netflixie bardzo się podoba BoJack Horseman, którego niestety skasowali, no. Ostatni sezon teraz będzie.
2: Ale ta bajka nie jest stricte netflixowska. To nie jest produkcja netflixowska.
3: Jest.
2: Tak? Tak. Ja nie wiem. Jest.
3: To jest produkcja Netflixa.
2: Aha.
3: Mhm. Od początku na Netflixie i od początku należąca do Netflixa, Netflix skasował teraz i będzie ostatni, 6. sezon. Już połowa sezonu poszła i będzie druga połowa. No niestety.
0: Mam taki ambitny plan, żeby kiedyś też wylądować na Netflixie z czymś, co zrobię. I sądzę, że mi się to w końcu uda.
3: Z czym?
0: Z czym do ludzi?
2: Z czym tylko sikam?
3: I potem patrzymy na taki krawiec ze stand-upem.
0: Nie. To by była produkcja animowana.
2: Polskie tak są, że...
0: Ciekawe, ile można zarobić, jak się podpisze umowę. No, załóżmy, że już wyprodukowałem pilota i kilka odcinków, piszę do Netflixa i ciekawe, co mi zaproponują na przykład. Jak myślicie? 1500.
2: Myślę, że to od skali kraju, czyli im biedniejszy kraj, tym mniej dostaniesz.
5: Mam nadzieję, że potrwa co najmniej
2: 6. Czyli na taką Polskę dostałbyś, nie wiem, no... A co do kabury, obważanka i maślankę.
5: A jednak co innego. Warto obejrzeć 10 zł.
0: A Pulek wysłał donata właśnie. Dziękuję ci, Pulku. I napisał, że Kabura to jednak troszkę coś innego niż bomba. Ale to taki humor walaszkowy cały czas jest. On jest bardzo powtarzalny. Często humor polega na powtarzalności. Jest w tym jakaś siła, ale on już troszkę jakby... zaczął odrywać kupony od swojego jednego, od jednej jakiejś swojej koncepcji na to wszystko. Trochę mi się już to nudzi powoli. No, no, to są wszystko dowcipy, które gdzieś tam oscylują wokół wody, chlania, przekleństw, dup, dziwek. No i no, ile można. No,
2: no ale dobra, ale sam mówiłeś, pamiętam ten na audycji o Space on Vlog, jak opowiadał o fladze. I sam faktycznie, sam od Spacona się dowiedziałem, kurwa, tyle o fladze, że przez 33 lata życia, kurwa, nie wiedziałem tyle o polskiej fladze, jak się dowiedziałem od jakiegoś dresika z bajki.
0: No, no wiesz, okazało się, takie... że Spacon nagle kumaty jest, ale tylko w temacie właśnie flagi polskiej.
3: Ale wiesz, to jest właśnie problem, że to są takie strzały złote, że tam się zdarzają faktycznie takie złote rzeczy.
0: Tak.
3: Ale w ogólnym rozrachunku, no to tak jest jedna, taki wiesz, złoty strzał, super żart po prostu i genialna rzecz. A potem wszystko w dół, nie? No to...
2: Ale wiesz co, podoba mi się to w blog ekipie, że nie stara się naśladować South Parka, tak jak to było na przykład z Władcami Much. Władcy Much to było takie rżnięcie ze South Parka. Natomiast blog ekipa mówi o polskich problemach, o polskich chłopakach. No nie wiem, ja się wychowywałem trochę w innym środowisku, ale znam takich blokersów i znam ich problemy i często no po prostu się uśmiecham pod nosem, bo przypominają mi się nasze rozkminy, gdzie z tymi chłopakami ten coś próbowaliśmy razem zdziałać. Nie wiem, ja nie przepuszczę żadnego odcinka. Wszystkie odcinki, które były z blog ekipą, wszystkie mam oglądnięte. Nie dopuszczę do tego 2-3 godziny po wypuszczeniu blog ekipy na YouTubie i ja na pewno mam to oglądnięte.
0: Opowiedz mi, mordo, czy twoim zdaniem lepiej być pedałem i być za Legią, czy nie być za Legią i nie być pedałem?
2: Mi się najbardziej podobała rozkmina właśnie ten Spacona a propos dziewczyn, nieważne czy brzydka, czy jaka, ważne, żeby była chętna. No po prostu trafia w moje gusta.
0: A tymczasem dołączył do nas Grzesiek. Witamy, Grześka.
6: Siema, cześć chłopaki, na chwilę dzwonię w obronie Walaszka, bo nie zgodzę się, że to powtarzalny humor jest i że odcina kupony absolutnie, moim zdaniem wręcz przeciwnie, Walaszek ciągnie polską komedię, bo byśmy byli w tym kraju smutni do pożygu i on robi arcydzieło z prostych tekstów, z prostych sytuacji, właśnie dialogi doprowadza do perfekcji i nie wskakuje na poziom wyżej. Moim zdaniem to jest przemyślane, bo nie chcę wchodzić w jakieś przeintelektualizowane dialogi, bo mógłby pewnie, by dał rady, ale nie, on się hardkorowo trzyma przy ziemi i jest tym naprawdę dobry. Także szacun.
2: Jeszcze tylko tyle wtrącę, że to jest zazwyczaj narracja rzeczywistości, rzeczywistych wydarzeń ze świata, które się aktualnie dzieją. Na przykład te odcinki nie są takie śmieszne po jakimś tam czasie, ale jeżeli się ogląda je na bieżąco i po prostu ogląda się to, co się dzieje w Polsce na bieżąco, no to zazwyczaj one opowiadają o tym, co się wydarzyło w świecie, w polskim świecie.
6: Myślę, że są uniwersalne. Kiedy oglądam Bombę, które odcinki chyba już 10 lat temu pierwsze wychodziły, ja nie uważam, żeby straciły na świeżości. Są uniwersalne też poniekąd. A poza tym Walaszek to też dużo niemych kreskówek na 4Fun TV, dużo z nich leciało. Była taka seria, na przykład niedawno sobie świeżyłem pod Gradobiciem Pytań. Gdzie są różne postaci. Na przykład, no, z takich ciekawostek no, Walaszek robi wszystkie głosy, a jak był Kazik Staszewski, to Kazik Staszewski podkładał głos pod Kazika Staszewskiego. Jako
0: bo oni się znają jakoś tam. Oni się jakoś tam znają. Ta ekipa obok Walaszka, on, jego brat, kumple, robili teledyski jakieś dla Kazika. To oni się jakoś skumali, jak Kazik się przeprowadził do Warszawy. On mieszkał we Wrocławiu. wcześniej, przeprowadził się do Warszawy i się jakoś tam skumali. Nie no, co by nie mówić, i tak wielki szacunek dla Walaszka, nawet jak poziom mu trochę spadnie, bo się trochę wypali czy coś, to jest człowiek, który faktycznie bardzo dużo wniósł świeżości do polskiej komedii, no, znalazł swój, na nikim się właściwie nie wzorował, miał jakiś swój pomysł, no, ZF Skurcz, no, to są dawne czasy, przecież on był tym, który to wszystko dźwigał tak naprawdę, to po latach jakoś tam wychodzi, że on tych ziomków wszystkich jakoś tam ciągnął do góry, pisał te scenariusze i ZF Skurcz to faktycznie jest on. To wyszło właśnie no, po tym, jak założył Git Produkcję, jak się odłączył od chłopaków, bo myślę, że trochę był może niezadowolony na zasadzie, że on to wszystko, on tym wszystkim steruje, on to wszystko pisze, on tym chłopakom mówi, co robimy, on ich gdzieś tam wozi i tak dalej. Tak, myślę, że tak trochę było. I w końcu poszedł na swoje, tak jakby. No, nie da mu się odmówić talentu, wielkiego talentu, bo to jest człowiek orkiestra. No, ktoś, kto animuje, rysuje, podkłada głosy, pisze scenariusze, no to jest człowiek orkiestra. Wielki talent. No, człowiek renesansu trochę tutaj dziwnie brzmi w przypadku tego typu twórczości, humoru, ale tak jest trochę, nie?
2: Oj, ja bym się kłócił jednak z tym, co teraz mówisz, Krawcze. Czy taki wielki animator, przyglądnij się na jego animację. Czy akurat, na przykład, skupmy się na Blog Ekipie, którą wszyscy znamy. Czy to jest taka jakaś wielka animacja?
0: No nie jest wielka, ale w tym jest też siła, że on się jakby odważył z tymi bazgrołami swoimi wyjść, zrobić byle jak pan Wiesiu na odpierdol, ale zrobił, nie? A pokaż mi innych, którzy zrobili. No to nie ma ich tak wielu tu w Polsce,
6: jest
0: animatorów.
6: Jest też bardzo, bardzo sprytny i to jest bardziej przemyślane, niż nam się wszystkim wydaje, podejrzewam, bo jak na przykład w słabej jakościach, to no zgodzimy się, faktycznie to nie jest najwyższych lotów animacja, jednak siedzi sobie Space On z telefonem w jednym odcinku i ogląda na swoim telefonie Rycerze z Krainy Rozdupy. I oni są tak świetnie zrobieni, ta bajka w bajce mogłaby być już całkiem na odpierdol tak zwany, ale nie. On to tak dopieścił. Małe szczegóły często dopieszcza Walaszek. Myślę, że już dawno by się przyjechał na tym. Spadłby w ogóle. On cały czas trzyma jakiś tam poziom, wysoki moim zdaniem, bo dopieszcza szczegóły. Jednak ten świat w Blog Ekipie to nie jest tylko jedna plansza, czy kilka planszy zmieniających się, tylko w mojej głowie to jest świat cały Blog Ekipy, tak? No. Tak duży świat zbudowany. Mimo tego, że ta animacja jest skromna, to w mojej głowie jest duża. W Kapitanie Bombie tak samo. Robi te światy jednak mimo prostej kreski głębokie w jakiś sposób.
3: No nie i tutaj właśnie robi. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego wszystkiego, tych wszystkich produkcji, no to akurat myślę, że akurat w Blog Ekipie to jest po prostu konwencja, bo na przykład jak popatrzymy na Kapitan Bomba, Kut Apokalipsa, to co tam się dzieje animacyjnie, to jest po prostu... Więc.
0: Nie, to też jest słabe animacyjnie.
3: Jest słabe, tylko nie o to chodzi.
0: Animuje
3: chodzi
0: po
3: o to,
0: najmniejszej
3: tam...
0: linii oporu. Jego postacie tak, nawet oczywiście. Jak idą, to nogami nie
3: tak,
0: ruszają.
3: Tak, oczywiście, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że widać pewną różnicę między animacjami. Jeżeli chce zwiększyć skalę, to faktycznie widać, że potrafi. Ale to się broni w tej konwencji, że to jest takie nie do końca. No, sorry,
6: oczywiście,
3: to się broni.
6: Się broni. Bardzo się broni i...
3: Nie ma co się trzepiać, no jak to ma być taka animacja, to ma być taka animacja, no, bez przesady.
6: Tak, w Egzorcyście chyba troszkę bardziej ambitnie poszedł.
3: No tam potem troszeczkę efektów jest też.
6: Potem problemy, bo z tego co słyszałem, wrzucił na YouTube odcinek Egzorcysty, który był jeszcze w prawach Showmaxu i za wcześnie go rzucił, bo jakoś tak się mówili, że po jakimś czasie... może sobie robić z tym, co chce, a wrzucił ten odcinek, który jeszcze nie powinien wrzucić i go zbanowali, ale tak jak był w ostatnim Blog Ekipie, był Big Billboard Egzorcysta w Netflixie, tak?
0: No, Blog Ekipie niewątpliwie...
6: Taka ciekawostka, no. Że Walaszek na salon chodzi.
2: Jeżeli chodzi...
0: Na salony, przepraszam, wchodzi?
7: Tak, jak to? Z Egzorcystą na Netflixie będzie Egzorcysta.
0: A no tak, no już chyba jest nawet.
7: Czy może już jest?
0: I ten Egzorcysta jakby ma jakąś ciekawszą kreskę. Widziałem po screenach przynajmniej, że to jest jakoś w innej konwencji trochę narysowane, więc pewnie też i zanimowane. Znaczy, słuchajcie, on mi się Walaszek kojarzy z takim człowiekiem, który w pewnym momencie powiedział sobie, że kurde, będę robił gówno i chcę na tym zarobić. Polacy lubią disco polo, to będę grał disco polo. Jego stać na więcej, tylko on to robi tak byle jak, bo po pierwsze robi to bardzo, bardzo dużo tego robi i tanio to robi. No, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jak musisz wszystko zrobić sam, to nie zrobisz nagle animacji a la Walt Disney, tak? Gdzie pracuje 100 animatorów nad, kurczę, żeby

0: się nie wierzy. A nie wydaje wam się, że to jest syndrom resortowych dzieci? Czyli właśnie tak jak powiedziałeś, on miał kumpla Kazika, z kim się jeszcze tam znał i to właśnie go wypromowało i wypchnęło go na wierzch. Kurwa, jego animację jest każdy w stanie podrobić.
1: Nie, to jest artysta. Właśnie o to chodzi, że tą animację jest każdy w stanie podrobić, ale tego stylu nikt nie jest w stanie podrobić, bo chyba dla tym się różni mistrz od amatora właśnie. Tym czymś, co trudno wskazać na pierwszy rzut oka, bo jeśli pokażesz komuś dwa odcinki, który nie miał z Walaszkiem nic wspólnego, to powie, o, że spoko, to dałby radę coś takiego podobnego zrobić, ale nie dałby radę nic podobnego zrobić. Mało wątpię, żeby ktokolwiek dał radę coś podobnego zrobić, bo to jest całe uniwersum, to jest sposób bycia. Nie da się tego podrobić właśnie.
2: Ja wam mówię jako ktoś, kto trochę w tym siedzi, bo jestem animatorem, na tym zarabiam. Narysowałem dużo postaci kreskówkowych w różnym stylu i tak dalej i bardzo wiele lat zajęło mi dojście do momentu, kiedy potrafię coś zrobić super prosto. To naprawdę, no paradoksalnie, ciężej jest zrobić czasami coś super prosto i byle jak, niż ładnie i starannie. Właśnie początkujący grafik najczęściej stara się wszystko tak wycyzelować, zrobić starannie, pięknie, wychodzi mu to albo nie, a ktoś taki, kto potrafi zrobić prosto, szybko, byle jak, dochodzi, to jest wysokolevelowy często grafik i animator.
3: Znaczy, bo to też chodzi o to, że ciężko zrobić coś, co jest proste, w sensie w swojej budowie, żeby to jakoś wyglądało. Bo jednak właśnie łatwiej tam dodać wodotryski, no to zawsze będzie jakoś wyglądało, a jak coś jest totalnie, prawie że z niczego zbudowane, to teraz zrób, żeby to jakoś przyciągało wzrok.
2: I przede wszystkim, żeby było śmieszne, bo tutaj
3: no, w tym wypadku,
2: nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że w animacji, w rysunku tego typu chodzi o to, żeby to było śmieszne, no tak, a nie ładne.
1: No tak, ja pamiętam, to samo wychodzi, kiedy wychodzi dwóch stand-upów na scenę, no to nie różnią się nie bardzo. Są w czarnej koszulce, ten drugi, no nie robią ten stand-up wyglądem, tylko robią no, słowami. Tak, no Walaszek chyba tutaj nadrabia animację i wszystko po prostu tekstami i humorem.
3: No z tym stand-upem, że nie robią wyglądem, to z stand-upem, że nie robią wyglądem, nie wchodziłbym na dziedzinę, w której się nie ma pojęcia.
4: Nie, no stand-up, polski stand-up strasznie się.
3: Nie, nie.
1: Jak nie? Oczywiście, że polski stand-up jest bardzo, bardzo słaby, dopiero w powijakach. Tylko nie mówcie mi, że patrzeć fajny, no bo to już w ogóle dno.
4: Patrzeć to jest w ogóle naćpany typ, kurwa, na scenie.
3: Ej, widzisz. Nie, właśnie to jest najśmieszniejsze, że patrzeć nieśpa.
2: Nie lubię polskich stand-uperów. Są nieśmieszni, wulgarni, co drugie słowo kurwa, chuj, pizda. Tego się nie da po prostu słuchać. Co trafię na polski stand-up, to wyłączam po 10 sekundach, bo po prostu mnie to drażni. Jakoś, nie wiem czemu.
1: Właśnie w porównaniu do Walaszek bije na mordę właśnie wszystkich stand-uperów i szacun dla niego.
3: A kogo oglądałeś ze stand-upy polskiego? Ale chodziło mi...
1: Ja oglądałem chyba wszystkich. Tego z Antoniego Syra, Syrka Dobrowskiego na przykład lubię. Jest tam kilku fajnych, ale tak ogólnie no to słabo.
4: Nie, no i teraz rżnięcie Syrek Dąbrowski, rżnięcie kariery na swojej chorobie.
1: No akurat mu to wyszło, ten stand-up o tym mózgu tam z jego.
3: Rżnięcie na chorobie. Jak większość stand-uperów, ze względu na to, że stand-up jest niejako też terapią dla danej osoby. Jest na Netflixie nawet taki stand-up, gdzie taka kobieta, nie pamiętam skąd, albo z Wielkiej Brytanii, albo ze Stanów Zjednoczonych właśnie mówi między innymi o swoim raku piersi, więc to nie jest nic nowego w stand-upie.
1: No dobra, tak, dobra, prosiłem o Walaszku zadzwonić, pogadać, więc się zmywam panowie i na końcu polecę płytę nową Walaszka jako bracia Figofago, to bez popity i bez gumy.
2: A ja skleiłem wam troszeczkę moich rysunków, jakby to kogoś ilustrowało, to proszę, możecie sobie luknąć na moje jakieś tam.
1: Tak, jeszcze ostatnie zdanie, a propos Walaszka, cenię go za to też, że on wyśmiewa disco polo. Nikt tak w Polsce nie robi sobie jaj z disco polowców, jak Walaszek jeszcze zarabiając na tym,

0: bo grając właśnie disco polo w prześmiewczo, no to mistrz świata dla mnie. Za to szapoba. I na razie, trzymajcie się.
1: Lecę. Na razie spał.
2: Hej, hej. Dzięki za telefonik.
1: Co do obrazków krawczych, które wysłałeś, to ja mówię, co to za gówno mi się wyświetla na ten i wyłączam ten.
2: Zaraz gówno? Dziękuję bardzo, gówno.
1: Sorry, myślałem, że jakieś beznadziejne reklamy mi się ten wyświetlają. Kurwa, co to za gówno? I wyłączam.
2: No to dziękuję bardzo.
1: Przepraszam.
2: Proszę. Nie mam pretensji, no. Każdy ma prawo do swojej oceny. No, ale na pewno nie można mi odmówić, że potrafię w bardzo różnym stylu robić grafiki, jak zresztą widzicie. Bardzo są w różnym stylu. Ale o, tu wam coś wkleję. Popatrzcie na przykład na tego dresa. O, tutaj się akurat nie wyświetlił dres. No, kurczę. O, a teraz się wyświetli chyba. O, teraz poszedł. Popatrzcie, czy podobałaby wam się blok ekipa bardziej w takim stylu? Na przykład? Mówię o tym dresiarzu, który tu wyrywa myszkę z komputera, która jest na łańcuchu.
1: No nic nie doszło.
2: No tutaj na czacie naszym skype'owym.
1: Ale powiem ci, że tak patrząc teraz na twoje rysunki, to nadałbyś się do Cartoon Network.
2: No, nawet o mało co nie zacząłem animować filmów dla Cartoon Network, jak byłem w Irlandii. Przeszkodziła chyba moja słaba znajomość języka angielskiego, bo się słabo tam dogadywałem i chyba się zniechęcili troszkę tym.
3: Krawiec Tartakowski.
2: No, wszystko mogło się potoczyć inaczej. Gdybym lepiej znał angielski, to teraz bym animował Atomówki na przykład, bo to było takie studio, które robiło na przykład Atomówki, nie? Więc no tak, potrafię w takim stylu rysować też.
1: Ale teraz pytanie, pracujesz na tablecie w sensie piórkiem, czy wszystko robisz myszką?
2: Na tablecie też. A myszką raczej się nie da narysować niczego. Nie znam nikogo, kto by umiał myszką coś narysować.
3: Myszką się da, powiem, ale nie polecam totalnie.
1: Ja widziałem ludzi na tym Windowsowskim Paint'cie. Robią takie rzeczy, że po prostu głowa mała, nie? Także nie wiem, pytam. Pytam o warsztat.
2: Nie, no to tablet. Tak naprawdę to najlepiej mieć taki tablet, który ma ekran od razu, bo wtedy się rysuje na nim trochę jak ołówkiem, a nic nie zastąpi tej lekkości, jaką daje ręka i ołówek. Nawet tablet. Tabletu ja bardziej używam do kolorowania, do ciężko nawet na tym zrobić coś, jakiś szkic porządny. Może brakuje mi wprawy, ale jak mam do wyboru, to wolałbym ołówkiem coś narysować na kartce i tak zresztą kiedyś robiłem, jak robiłem na przykład dla Crunchipsa coś, jakieś filmy animowane do kampanii, to rysowałem ołówkiem, skanowałem i potem to obrysowywałem dopiero, nie, na komputerze.
1: Ale masz tablet z ekranem, czy taki?
2: Nie, taki zwykły, Wacoma.
1: Kurde, mieszkam w Irlandii przez tyle lat i cały czas się waham, czy kupić właśnie taki tablet z ekranem, czy nie.
2: No kupuj, jak masz taką możliwość i chcesz się w tym doskonalić, to zdecydowanie no, taki jest lepszy o wiele, tylko że jest po prostu drogi. No ale znam takich, którzy sobie nawet sami skonstruowali taki tablet. Mówię tutaj o Mariusie, który się pojawiał też w Radiu na Fali. Grafik, bardzo dobry rysownik i on sobie jakoś tam skonstruował taki tablet sam.
1: Kurczę, no powiem ci, że wydać, no nie wiem, bo no ja się tak waham z kwotą 1500 euro wydać za taki tablet. Oglądałem kilka recenzji właśnie takich tabletów. Można o wiele, wiele tańszych kupić, no ale tu chodzi o to, chodzi o tą responsywność, nie? Czyli jak ten tablet będzie odpowiadał na rysowanie. Kurde, 1500 euro za taki gadżet, trochę dużo.
2: Wiesz co, dużą rolę gra tutaj opóźnienie, po prostu jak nie rysujesz płynnie, bo masz albo za słaby komputer, albo kiepskiej jakości tablet i masz takie lekkie opóźnienie, to nic ciekawego nie narysujesz. Musisz mieć to po prostu w 100% w czasie rzeczywistym, tak jakby. Tak jakbyś rysował ołówkiem na kartce. No wtedy to ma sens, nie?
1: No właśnie, i tu jest, tu tkwi właśnie cały ambarans, że kurczę, byłbym w stanie wydać 1500 euro, ale naprawdę z wielkim bólem serca. Nie? Czy jest mi to naprawdę potrzebne?
2: No właśnie, bo pytanie, czy ty to w ogóle wykorzystasz? Czy masz w ogóle jakąś smykałkę do rysowania? Chcesz się w tym doskonalić? Bo jeśli chcesz sobie tego używać tam do retuszowania zdjęć, czy do jakiejś, wiesz, do nauki w ogóle rysunku, to możesz trochę przestrzelić faktycznie i wydasz kupę kasy i ci to niewiele da, nie? Weź ołówek zwykły i zacznij sobie szkicować, nie? I kup sobie najtańszy skaner za 200 zł. Do tego.
1: Ja też ci mówiłem, że ja też jestem po plastyku, także trochę ten, także trochę mam pojęcie na ten temat. Kurde, retuszowanie zdjęć dla mnie w ogóle nie jest sztuką, to jest jakieś, kurwa, jakieś rzemiosło.
2: No, trochę trzeba umieć też, żeby no to tak, zrobić.
3: To się wydaje, takie.
2: Ja wyretuszowałem całą masę zdjęć i ciągle odkrywam nowe techniki, jakieś nowe triki. To się wydaje, że to takie proste. Zależy jeszcze, o jakim retuszu mówimy. No bo jak chcesz
3: nagle się przesiadasz na inny program. To... Nagle się przesiadasz na inny program i też nagle się okazuje, że można więcej zrobić. Nie? No więc to nie jest takie. Ja na przykład też już od dawna gdzieś tam myślałem o właśnie tablecie do rysowania, tylko zawsze jest inny wydatek. To mikrofon, który zresztą mikrofony uwielbiam i mam 3 albo 4, w tym 3 do naprawienia. Ale no mówię, ciągle jest inny wydatek, ale przydałby mi się ten tablet, bo ja akurat ilustrację do RPG-a potrzebuję robić. Bo tworzę własny system od iluś tam lat, więc przydałoby się.
1: No, a w jakim świecie? Pochwal się.
3: Własnym fantazę osadzonym na...
1: 40 tysięcy czy 40 tysięcy minus?
3: Osadzonym w takim jakby quasi średniowiecznym świecie, ale no nie do końca. To dużo tłumaczenia, ale generalnie świat jest częściowo płaski, jest taką troszeczkę płaszczyzną astralną, ale nie w stylu Pratchetta. A na środku świata sobie wielki słup energii zwany osią wystrzeliwuje w kosmos. Fajne rzeczy generalnie.
1: I spoko.
2: Na czata nie wrzucam swoich prac. To jest dla wybranych. Dla tych, którzy się odważyli tutaj zadzwonić.
3: Ha.
2: Ktoś chce zobaczyć, to niech się albo zadzwoni, albo niech się ze mną skontaktuje na przykład na maila morten.tylor@gmail.com. Jak ma jakieś zlecenie czy coś, to pokaże. A tak to się trochę tak krępuje, tak wszystkim pokazywać Krawiec. Teraz. No.
3: Krawiec mówi coś w stylu, że jak był mały, to pokazywał, a teraz to nie.
1: No. No to chyba wczoraj mówił, że pokazywał sobie z kolegami.
2: No, w sumie tak.
3: To mnie nie było, przegapiłem. Takie rzeczy, takie historie, to trzeba sobie odsłuchać.
2: Zaraz milion odsłon na tym, na YouTubie, 100 tysięcy subów.
3: Zareklamował. No, powinieneś takie w kolejnych audycjach powinieneś takie zajawki do poprzednich dawać, to będę się odsłuchiwać.
2: Jan Paweł II, znaczy Jan Paweł 666 się dziwuje, że inwestować w tablet tylko w kruszce. Tutaj mamy takich kilku słuchaczy, którzy ciągle inwestują w jakieś kruszce, w srebro, w złoto. To jacyś tacy żydowscy słuchacze chyba trochę.
3: Byle nie w diamenty. W węgiel będą, kurde, inwestować. No.
2: Także od nowego roku biorę się ostro za robotę, za zlecenia, może się w końcu uda zrobić film animowany, może będę sławny w końcu, a sławniejszy od Walaszka samego w końcu.
3: Jak zmieniłeś ton, jakbyś miał zaraz powiedzieć man.
2: Man. A potem ktoś wygrzebie stare audycje i pojawi się artykuł na fakt.pl. Znany rysownik krawiec za młodu pokazywał sobie z kolegami siusiaki, czy coś.
4: Ej, tam ktoś śpi. Tam ktoś śpi w tle?
2: To siorbie, albo śpi. No. Psycho chyba. Tak. Panie, pan nie śpi, bo pana okradną.
4: Ej, to jest jedyne radio, gdzie zasnął po prostu dwojący na audycji.
2: No to nie pierwszy raz takie numer.
3: Mamy dźwięk.
2: No, zgrywa. Słychać, że coś tam siorbie.
3: Wariacik. Albo zasnął w wodzie, albo z soczkiem.
2: Się krztusi, niech ktoś zadzwoni po karetkę, on się krztusi.
3: Wiesz, jak cię skomentował, po prostu zasnął. Tak cię wyjaśnił.
2: No to co, panowie, to kończymy audycję i tego. Fajnie się gadało i tak dalej i dziękuję i was szanuję i w ogóle, no.
1: Spoko, dzięki wielkie.
3: No, hej, bo fajnie.
2: Do usłyszonka, hej.
5: To jest po prostu no. Co? Sytuacja to nawet...
2: Został tylko chrapiący psycho. Wake up! On zasnął chyba z gębą w talerzu, w jakimś barszczyku czy coś, się krztusi, siorbie. Teraz nam zemrze. Umo! Chyba muszę go zrzucić tutaj, siłowo. No dobra, to... Mimo wszystko dziękuję za twój telefon też. Tak. Rozumiem. No to bardzo cenna myśl. No tu bym się nie do końca zgodził z tobą akurat. No cóż, wiesz, no tak to właśnie jest w życiu, no. Dobra. Dzięki.

A krawiec dalej nie powiedział, czy fajne, ale, ja, ale co fajne? No nie wiem, o co chodzi. Co ma być niby fajne lub niefajne? Każdy cygan ma nie dużego, tylko ślicznego, to było w tej piosence. Każdy cygan ma ślicznego pindola, a jak? I jest z niego bardzo dumny. Tak to szło. Proszę odpalić film o Wiedźminie z USA. No wiem, prawda rzeczywistości, że wrzuciłeś fragmenty z Nocnego Radia na swój kanał. Możecie odwiedzić kanał słuchacza podpisującego się jako Prawda Rzeczywistości. Są tam zgrane. Ma 5 subów i 7 odsłon. To taki bardzo prężny kanał z dużymi zasięgami. Ale się chciało chłopakowi i tam nawet jeszcze domalował czapeczkę komuś, coś tam porobił. No i tak trzeba, tak trzeba. No, polecam wszystkim, żeby trochę nas tam zareklamować, jak możecie, gdzieś na swoich kanałach, na Facebookach, dać znaka komuś tam znajomemu, polecić i tak dalej. Warto też odwiedzać dział Wspieraj, aby nas wesprzeć darem serca i tak dalej, całe te. No, dostałem dzisiaj donejciki, dziękuję bardzo Pulkowi i Dobremu Wieczorowi, tak się podpisał, Dobry Wieczór. I dostałem tutaj parę groszy. No. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia jutro o 22. Pewnie coś będzie, ale nie wiem, czy dam rady zrobić czasy ostateczne, bo to bym się musiał przygotowywać, a mam trochę roboty. Więc pewnie się znowu skończy na tym, że będzie jakiś luźny temat. Ale jak to u nas bywa, może się rozkręci i będzie wesoło i może coś się wydarzy niespodziewanego. A o to chodzi, nie? Żeby coś się działo, żeby były emocje, dyskusje, zażarte i tak dalej. Przebudzenie mi dał unsuba za to, że was wrzuciłem, pisze tutaj Prawda Rzeczywistości. No, tak bywa, no smutny jest los youtubera czasem, no. Raz są wzloty, raz upadki. A ja mam naprawdę dziesiątki pomysłów na różne filmy, seriale, gry i tak dalej, tylko kto to wszystko zrobi i kiedy i za co i tak dalej, nie? Ciężko jest robić filmy, jak się tak od pierwszego do pierwszego żyje. To animacja jest bardzo pracochłonna, niestety. Już poległem parę razy, było parę tutaj prób i niestety jakoś to nie wychodzi, no. Ciągle coś innego do zrobienia, ciągle tutaj brakuje hajsu i tak dalej, i tak dalej. Słuchacz chce tutaj audycję o złocie i srebrze. Fascynujący temat. Co to, jakieś żydowskie radio? Co to, kontestacja? A kiedyś tak sobie zażartowałem, że no to ta kontestacja to takie żydowskie radio trochę tutaj. Żydowscy słuchacze, żydowscy nadający, a Martin Lechowicz wtedy mi odpowiedział, no i co z tego?

Żeby nie było, ja nic nie mam w sumie do Żydów, tylko... No, tylko mam pewne zastrzeżenia i... Mówię, co myślę czasami o tej nacji i tak dalej. I cóż... Poza tym jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi.

A dzisiaj wysłuchaliście rad, jak popełnić samobójstwo, jak ćpać. To takie nocne radio właśnie. Pewien prowadzący z popularnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych będzie miał używanie, chyba coś czuję.

Tak, Eter straszył. Eter się chyba mocno wkręcił w ten koniec świata, który ma być kiedy? 2025? No już w każdym razie niedługo. Wielki reset. Eter w ogóle zaniechał nadawania, tłumaczy się w jednym z ostatnich swoich tam odcinków, wrócił na chwilę, żeby się wytłumaczyć. No i mówi, że nie za bardzo się da żyć z tego nadawania, że to są po prostu grosze i że chyba pracuje w Biedronce, bo cały czas mówi o tym, że lepiej pracować w Biedronce za te trzy koła i mieć to po prostu pewny hajs w ręce i bezpieczeństwo i wyżywić rodzinę, która chyba mu się pojawiła tam jakoś w międzyczasie, nie wiem, synek mu się urodził, czy żona, czy się ożenił, czy coś takiego. No w każdym razie się zaangażował jakoś tak w te sprawy rodzinne bardziej i no i YouTube chyba się okazał kiepskim sposobem na życie dla Etera. Szkoda trochę, bo to w sumie jest popularny YouTuber, dużo pracy włożył w swoje nadawanie. Dużo ma subskrypcji, znaczy dużo, no sporo, tak średnia półka powiedzmy, 25 tysięcy. Sporo, tutaj widzę 62 tysiące wyświetleń, no to są naprawdę niezłe wyniki i szkoda, że przy takiej widowni nie da się za bardzo z tego jakoś tam żyć, żeby się w to zaangażować mocniej. Tym bardziej, że fajny nadający w sumie, nie? I taki wesoły, ma ciekawe różne poglądy, o ciekawych rzeczach mówi. Przypominam, że wywiad z Eterem pojawił się w Nocnym Radio. Wystarczy sobie wpisać na przykład Speluna Eter i wam tam się wyszuka wywiadzik z Eterem, który przeprowadziłem. Fajnie się gadało. No, czasy ostateczne, tak pisze kolektyw, czasy ostateczne to powinna być jakościowa audycja, raz na dwa tygodnie, miesiąc. A tak to luźne gadki, z tego słynie Nocne Radio i to jest najlepsze. Zgadzam się w zupełności, też tak to trochę widzę, nie? Że też bym chciał, żeby była jakaś ta, żeby wśród moich audycji była jakaś właśnie też taka jakościowa, jak to się mówi, trochę lepsza, żeby było się kiedyś czym pochwalić, no bo tak to się ktoś zapyta, no to pokaż, co tam nagrywasz, nie? No to ja tu włączę i siema, słuchajcie, dzisiaj sobie wypiłem lubelską i trochę jestem ubzdręgolony. Może ktoś zadzwoni, tam i psycho. No cześć, ja tu chciałem ten, no właściwie, no tak, nie, no kurwa, słuchaj, nie, ale czekaj, teraz ja mówię, bo tak to jest, że po prostu, kurde, chciałem coś powiedzieć, zapomniałem się, rozkojarzyłem przez ciebie krawiec, no. No to wiecie, no to tak... Fajnie jest, nie? Silenie się na śmieszkowe audycje mało zdaje egzamin, pisze adwokat, który zawsze chce mnie tu jakoś pognębić i... I udowodnić, że to wszystko jest marność nad marnościami i że Nocne Radio już dawno się skończyło. Dobra, ja już się nie denerwuję, chłopak też ma prawo do swojej opinii i ja się tu nie będę miotał. Jak mi ktoś coś takiego napisze. Spoko, rozumiem cię. Żebym na wykopie też wrzucał. No nie wiem, coś tak, mam opory przed wykopem. Parę razy próbowaliśmy, ale tam jest jakaś dziwna atmosfera, że tam jak się pojawi ktoś, kto nie gada o Kononowiczu, czy nie wkleja newsa z faktu, to zaraz go zakopią. I po prostu nic z tego tam nie wychodzi, nie? Tak trochę jest. Kiedyś mi się udało wybić na wykopie dosyć mocno, jak wklejałem swoje komiksy. Możecie wpisać, znaczy komiksy. Ja stworzyłem generator do robienia komiksów o politykach. Można było sobie wybierać postacie. Jak wpiszecie sobie Plurix, a ciekawe, czy jeszcze w ogóle widać to na Google Images. Plurix. No są jeszcze tutaj jakieś komiksy, Plurixy. Na wolnych mediach dużo tego ludzie narobili. W rezultacie to wielki sukces był. Myślę, że większy niż Nocne Radio i Radio na Fali razem wzięte, bo to ludzie te komiksy to w tysiącach robili, nie?
Mimo, że tych polityków nie było tam tak dużo do wyboru w sumie, to tam z kilkunastu coś to ludzie tam robili. Bajka na dobranoc, tu widzę, mówi Wałęsa do Kaczyńskiego. Wiesz, jest jeden taki mały, brzydki, nie, to przepraszam, wiesz, jest jeden taki mały, brzydki, facet, wiecznie humorzasty i niezadowolony. Ciągle knuje, uważa, że tylko on ma rację, a wszystkie niepowodzenia to wina innych. I do tego mieszka z kotem. I wyjawia Wałęsa Kaczyńskiemu, o kogo mu chodzi. Gargamel! No takie ludzie robili sobie śmieszne historyjki. No i to okazało się większym sukcesem niż portal, który miało to reklamować. Nie tylko nie wykop, bo to patologia, pisze Zamojskie Drogi, ale gdzieś trzeba zacząć, odpowiada Piotr. No. Krawiec, miałeś na YouTubie reklamę wykupić dla Nocnego Radia. Wykupimy. No tylko też trzeba przygotować jakieś reklamy, nie? Zrobimy to. W nowym roku myślę, że powalczymy trochę o nowych słuchaczy. No też jakoś się tutaj nie palimy też do tego, żeby to nagle się stało popularne, komercyjne radio. Czasami tak mówię o marzeniach swoich, że jakby tak żyć tylko z radia czy coś, no ale to wtedy musiałbym tutaj, zamieniłoby się to w normalną pracę, nie byłoby już przyjemnością, rozrywką. No oczywiście daleko mi do Etama, dla którego to zawsze będzie w sumie tylko zabawa właśnie w podłączanie tam kabelków, w kombinowanie, on sobie kupi przejściówkę w Biedronce i tu zrobi rozgałęzienie i ma taką aplikację z gazety i on ją zainstaluje i wtedy będzie mógł tutaj jednocześnie dwa czaty śledzić. No to Etam tak się bawi troszeczkę cały czas. I mnie to, znaczy ja mam dużo bardzo sympatii do Etama, bardzo go lubię i jestem też mu wdzięczny za to, że z nami jest w sumie od początku, ale jakby tak straciłem nadzieję, że chłopak zacznie traktować to radio tak bardziej na serio trochę, no bo ja mimo tutaj zabaw, jakichś luźnych audycji i tak dalej, zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy, że są ci słuchacze, że jestem tutaj nie dla siebie, tylko dla ludzi i tak dalej, a Etam, dla Etama zawsze to jest taka zabawa trochę, nie? Właśnie w konstruowanie różnych tam dziwnych urządzeń i tak dalej. I on już się nie zmieni raczej i trzeba go chyba wziąć, zaakceptować z całym dobrodziejstwem inwentarza po prostu. No i już po prostu tak to będzie. Trzeba łączyć siły z Michałem. Jak ty sobie to wyobrażasz w ogóle? To jakieś science fiction. Jak siły z Michałem? Przecież on nienawidzi po prostu Nocnego Radia. Mnie znienawidził też. Ja dla niego jestem symbolem chyba w tej chwili wszystkiego, co patologiczne w internecie, tej idiokracji, tego IQ 80. Przecież on się czuje zawiedziony, rozczarowany, zmarnował czas i tak dalej i przy każdej okazji podkreśla, że to jest, że nie wspierajcie tego gówna, no to jak się tutaj złączyć siły? To tak, jasne. To równie dobrze mógłbyś napisać, że Kaczyński powinien się dogadać na przykład Tuskiem, a ojciec Rydzyk z Nergalem i powinni razem. No, fajnie, jasne. Zresztą Michał się zrobił ostatnio jakiś taki jeszcze bardziej chyba wierzący, on coraz częściej cytuje Biblię, niedługo chyba zacznie sławić ojca dyrektora, że to jest wspaniały człowiek i tak dalej. I no, ludzie się zmieniają, no ja też się zmieniam. Niektórzy zarzucają, że raz mówisz krawiec tak, raz siak, no się zmieniają poglądy, nie? Ci, którym się poglądy nie zmieniają, to są zazwyczaj fanatycy, którzy
którzy są najlepsi właśnie w dzieleniu, w niszczeniu, w szukaniu wroga, to tacy ludzie się nie zmieniają nigdy, nie? Oni zawsze trwają przy swoim. Albo takie indywidua, takie charaktery, oryginały jak Korwin, do którego w zasadzie nic nie mam, ale on się też nigdy na przykład nie zmieni. I tyle. Dobra. Dzięki, że słuchaliście. Dziękuję za wasze komentarze fajne, ciekawe. Wszystko czytam. Nie, czasami czegoś nie wyłapię, przepraszam. No, mam tu dwa czaty do kontrolowania. Skype'a, rozmowy i tak dalej. A adwokat pisze, żeby tutaj nie robić z niego potwora, bo pisał wcześniej, że audycja jest całkiem spoko i... No dobra, adwokat, dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie. Dobra, na razie, trzymajcie się.

0: Ahoj, nocniki, witajcie w ten niedzielny wieczór. Trójmiasta Ania, a z Dolnego Śląska.
1: Gumball.
0: Witajcie. Tutaj musimy wytłumaczyć się z tego krasnala, bo tutaj już jakieś żale. Ktoś ma jakieś strachy przeciwko tym krasnalom, ale wiecie, to było tak czysto przypadkowo. Ten krasnal się pojawił. A więc jak ktoś ma problem z krasnalami, to może po prostu musi zamknąć oczy. Dajcie znać na czacie, jak nas słychać. Czy nikt nie jest za głośno albo za cicho.
1: Miejmy nadzieję, że jest bardzo dobrze. Był mały, jak to się mówi, miss stream. Także pojawiły się dwa powiadomienia, ale spokojnie. Tu wszystko jest naprawione, więc tak, to poprawny stream, audycja.
0: A to człowiek, który mi pisze, że mam lekki pogłos. Nie wiem, co jest.
1: U mnie jest ok, ale ja raczej słyszę tylko to, co jest ze Skype'a. Nie wiem.
0: Dobra, ja już chyba wiem, czemu miałam lekki pogłos. A teraz jest lepiej? Dajcie znać. No, słuchajcie, dzisiaj inauguracja nowej audycji, nowej formuły. Nocna zmiana, taką sobie tutaj wybrałam nazwę, może mało oryginalnie, ale może co niektórym starszym nocnikom trochę się politycznie skojarzy. No i w sumie bardzo dobrze. Co prawda nie będziemy wam tu żadnej listy Macierewicza stwarzać, bo wy tutaj sobie sami na siebie listy robicie, na czacie się wszystko zapisuje, ale no, nie będziemy stronić od polityki. Was też zachęcamy do politykowania, ale jakieś lżejsze temaciki też będziemy poruszać.
1: Uwielbiam politykę, szczególnie politykę Polski, taką, że chleb za 10 zł niedługo, ale to, znaczy to jeszcze poczekacie, bo oglądałem taki film Mierczyńskiego, to taki youtuber, robił kuchnię za 30 zł chyba tydzień albo 50 zł, już nie pamiętam, i wszyscy śmieją, że robił zupę z buraków, że to takie oj w ogóle, ale oni się śmieli, a ja uważam, że no jeszcze czekajcie rok i będziecie kochać te buraki, mówić, a jakie dobre jedzenie to było za 50 zł, teraz to ziemia z podwórka.
0: A, no właśnie, Gumball, ale ty możesz nam trochę pomóc z tą inflacją, z ochroną naszych oszczędności. A, no bo wiecie, banki sobie lecą w kulki. A, mam dalej pogłos, jakby metaliczny głos tutaj mi pisze krawiec. Kurczę. Nie wiem, co z tym zrobić. A, no, w każdym razie chodzi mi o to, że wiecie, dzięki tym stopom procentowym rosnącym, no to kredytobiorców się łupi, ile wlezie, ale drobnym ciułaczom, którzy mają jakieś tam oszczędności, stóp procentowych na lokatach się nie podnosi. No i tutaj, jako że ostatnio stworzyliśmy Ministerstwo Hazardu Nocnego Radia, to idziemy tym tropem, nie rzucamy słów na wiatr. I chcemy wam zaproponować taki plan inwestycyjny. Tutaj właśnie Gumball tak się tym zajął i ma dla was propozycję nie do odrzucenia. Ponieważ od jutra, tak, zaczyna się turniej CS GO. Dobrze mówię?

0: Tak, tak. Od jutra zaczyna się turniej CSGO. Ja będę oglądał go razem komentując. Pojawi się to na nocnym radiu. Nie wszystkie mecze, nie wszystko oczywiście, ale duża część. Jeżeli ktoś jest zainteresowany obstawianiem, oczywiście ryzyko jest wasze. Ja nie ponoszę za żadnych konsekwencji. Także wiecie, musicie albo mi zaufać, albo nie ufać wcale. Ale w każdym wypadku będę dawał swoje predykcje, jakie uważam mecze będą na przykład miały szansę wygrania, jakie będą raczej słabe i ogólnie na bieżąco analizował sytuację całego turnieju. Wiem na pewno, że w Polsce przynajmniej parę stron bukmacherskich działa, nawet oficjalna. Kurczę, zaraz wam powiem... jakie to są strony, bo ja już dawno zapominam. STS na pewno, Betfan, Etoto i parę innych jest, więc na pewno na CS-a ten turniej można spokojnie obstawiać, więc na pewno moje predykcje będą. Jeżeli ktoś będzie oczywiście zainteresowany, ale ogólnie powiem tak, zawsze można pobawić się, nie trzeba od razu wyciągać całego majątku, zresztą odradzam, to tak w sumie trzeba rozsądnie, ale tak, będzie na pewno od jutra.
1: Słuchajcie, no ja tak to widzę. Jeżeli macie 1000 zł ekstra na koncie, to dzięki tej inflacji, którą tak no, trzeba przyjąć, że jest tak 20%, tak? No bo GUS nam mówi, że 12%, no ale powiedzmy, jeśli lokomotywy drożeją 5%, a masło 30%, no to tak myślę, uśredniając 20%, to jest tak realnie, ile ta inflacja wynosi. No to jeżeli macie teraz 1000 zł, to pod koniec roku będziecie mieć 800. To ja wam proponuję, bierzemy te 200 zł, które jeżeli nic z nimi nie zrobicie, to po prostu one się zdematerializują pod koniec roku. I te 200 zł wpłacamy Gambolowi i zobaczymy, co się zadzieje. I tutaj właśnie, Gambol, jaki procent ty sobie bierzesz? Jak to widzisz tutaj z tym obstawianiem? I czy jesteś w ogóle chętny do takiego obstawiania w imieniu nocników?
0: Kurczę, no niezłego ćwieka mi wbiłaś. Powiem tak, jeśli chodzi o inną gotówkę, ja raczej jestem zdania takiego, że warto się pobawić samemu, chociaż oczywiście jeżeli jakieś donaty będą, no to wiadomo, możliwe, że będzie jakieś tam obstawianie. Ja sam w tym momencie jestem spłukany jak Zygmunt, nie w sumie Zygmunt Heiser jest bogaty, kto jest w sumie spłukany teraz w Polsce, ale w każdym przypadku jestem spłukany, ale na pewno będę obserwował ten turniej.
1: No, także kto odważny, wpłacajcie Gambolowi. Myślę, że chcielibyście może wiesz, dowiedzieć się, jakie Gambol ma predyspozycje w ogóle, żeby być takim waszym brokerem. Nie wiem, czy słyszeliście o takim eksperymencie, który był przeprowadzany przez kilkadziesiąt lat, gdzie małpom dawało się do wyboru właśnie spółki, w które trzeba inwestować. No i ten eksperyment wykazał, że takie losowe wybieranie przez małpy spółek do inwestowania jest o niebo lepsze niż tacy tam zwykli inwestorzy, a nawet dużo lepsze niż inwestycyjne decyzje podejmowane przez tak zwanych ekspertów. Więc ja bym zaproponowała tutaj, żebyśmy też Gambolowi zrobili mały teścik. Czy ty się, Gambol, podejmujesz zrobienia jego testu, odpowiedzenia na kilka pytań?
0: Okej, w porządku, nie wiem, jestem słaby z odpowiadania, ale okej.
1: Okay. Słuchaj, no nie wiem, jeszcze tutaj cały czas z tym moim głosem jesteś nie tak. No w sumie nic z tym nie zrobiłam. Nie wiem, co mam kliknąć, co mogę mieć tu źle. A nie chcę, żebyście się męczyli ze mną. Musicie mi, chłopaki, podpowiedzieć. Tutaj jeszcze czek, który pisał, że ja mam jakiś odsłuch.
0: Nie wiem, może rzeczywiście tak jak Krawiec tutaj pisze, że dwa mikrofony ci ściąga, chociaż no, jest to mało prawdopodobne. Cię Albo może masz ustawiony mikrofon, chociaż nie, to też nie. Kurde, ciężko powiedzieć, cholera, bo takie rzeczy to może być tona, tona różnych.
2: No to czekajcie, wyłącz i włącz komputer. A teraz lepiej? Nie wiem, kto tam... A ty jak mnie słyszysz w ogóle?
0: No ja dobrze cię właśnie słyszę. To jest taki problem, że ja cię słyszę dobrze i w ogóle wszyscy mnie dobrze słyszą, co jest komediowe, bo ja nie nadaję.
2: Czekaj, przepuszczę gardło, to może... Może to
0: pomoże. Listerine. Słyszałem podobno, że na początku, jak ma się takie zepsute zęby jak ja, to jak się płucze... To jest taki paskudny smak i to on się poprawia potem. A to nieprawda, on się po prostu poprawia, bo się człowiek przyzwyczaja do niego.
2: Czekaj, a teraz krawiec dzwonił i go nie odebrałam. Ha, ha, ha.
0: O, to niegrzecznie kapitana no. Nie odebrać.
2: Ajajajajaj, no nie wiem, muszę do niego zadzwonić chyba.
0: No, mam nadzieję w ogóle, że krawiec się nie obrazi z moim tygodniowym... systemowym nadawaniem turniejów, ponieważ, kurczę, wpadłem na ten pomysł, bo to w sumie fajna rzecz, a niektórzy lubią obstawiać, niektórzy lubią ryzyko. Życie na krawędzi, jak to się mówi.
2: A teraz gorzej dla Ani, kurczę, nie wiem, dobra. Leci z nami pilot.
3: Cześć, cześć, czołem. No, w sprawie tych problemów technicznych, króciutko, no, może to być wina OBS-a, ale czemu Gambola wtedy słychać bez pogłosu? Dwa mikrofony raczej nie zbierają naraz. Ciężko coś powiedzieć, kurczę, może w takich przypadkach najlepiej się rozłączyć i połączyć jeszcze raz, ale w tym przypadku...
0: No to nic nie da.
2: Gosia pisze, że jest okej, okay, że mamy się skupić na audycji.
3: No, niby tak, ale jednak jak się tak kiepsko słucha czyjegoś głosu, bo on jest taki zdeformowany, wiesz, jakbyś miała garnek na głowie, czy...
0: Ja sobie tego posłucham, aż muszę ten...
2: Czyli muszę coś mówić.
3: Myślę, że warto sobie przetestować zawczasu takie rzeczy, czy wszystko dobrze działa, żeby nie było niespodzianek. Dobra, to ja nie przeszkadzam, słucham sobie dalej.
0: Wiem chyba, co się może dziać. No. Jestem prawie pewien. Prawdopodobnie ściąga ci z innego mikrofonu na OBS-ie niż na Skype'ie, bo Skype'ie prawdopodobnie ściąga ci... Bo masz drugi mikrofon, prawda? Masz podłączone coś?
2: No już odłączyłam właśnie.
0: Bo odłączyłaś?
2: Tak, odłączyłam ten jeden i już tutaj ludzie piszą chyba, że jest generalnie lepiej.
3: No, na Skype'ie ogólnie cię dobrze słychać, ale teraz no, pewnie będzie lepiej, bo skoro nadal cię słychać po odłączeniu jednego mikrofonu i słychać cię inaczej, no to ewidentnie dwa mikrofony zbierały. Dobra,
0: nie,
3: no spędzę. No, co?
0: Spoko, dobrze myślałeś. No.
3: Dobra, no to trzymajcie się. Słucham sobie dalej.
2: No, Narka, papa.
0: Hej.
2: No dobra, do konkretów. Gumball, słuchaj. Mam tu taką grę. Ludzie kontra kamienie. Czy jesteś mądrzejszy niż pudełko kamieni? Mam w pudełku, słuchaj, trzy kamienie. Tak? Na jednym z nich nie ma nic. A... Na dwóch jest jedyneczka. Czyli kamień może pokazać jeden, może pokazać zero, a trzy kamienie mogą pokazać...
0: Dobra, wiem o co chodzi już prawdopodobnie, ale dobra, mów.
2: Dobra, no i tutaj zobaczymy po prostu, no po prostu czy ty lepiej odpowiesz, czy te kamienie na kilka prostych pytań. Czyli odpowiedź na pytanie to może być albo zero, albo jeden, albo dwa. Nie ma innych odpowiedzi. Czy jesteś gotowy?
0: Czekaj, 0, 1 albo 2?
2: Tak. To są jedyne możliwe odpowiedzi na wszystkie z tych pytań, które będę zadawać.
0: Okej. Dobrze myślę. Są trzy kamienie. Jeden nie ma nic, jeden ma i dwa mają jedynkę. Ale każdy ma osobną jedynkę, nie? Nie ma dwójki, tak?
2: Tak. Jeden jest bez niczego, a dwa są z jedynką. Czyli kamienie, jak będę nimi rzucać, Ja będę pytać się też kamieni. I kamienie też mogą odpowiedzieć albo 0, albo 1, albo 2.
0: Dobra, już tu mam.
2: Dobra. Pasuję karty z pytaniami i teraz uważajcie. Przeprowadzamy test na gambolu, czy się nadaje po prostu na naszego inwestora. Pytanie numer 1. Ile jest banknotów o nominale powyżej 100 zł? 0, 1 czy 2?
0: 2, no oczywiście, że da, no bo 200 i 500, bo nie liczymy stówki, bo powyżej, nie włącznie. Tak. Czyli 200 i 500, 1000 jeszcze nie ma, nie słyszałem, żeby było, więc 2.
2: Dobra, teraz kamienie odpowiadają. Patrzcie, co kamienie odpowiedziały. Kamienie odpowiedziały 1, a Gumball odpowiedział dobrze, 2. Są to banknoty 200 i 500 złotowych. Czyli Gumball, idziesz jeden do przodu, kamienie stoją w miejscu. Dobra, to widzicie, zna się na pieniądzach. Wie, jakie są banknoty.
0: Kurde, tylko 500 to ja w życiu nie widziałem.
2: Może to się zmieni. Dobra, następne pytanie. W ilu krajach Coca-Cola nie sprzedaje swoich produktów?
0: O Jezu. Na pewno w Korei Północnej. Nie wiem, czy w Kubie. Nie, w Kubie chyba sprzedają. Mówisz, że tu może być tylko jeden albo dwa.
2: Albo zero.
0: Nie, niemożliwe. W Korei Północnej na pewno nie sprzedają. Nie ma szans. Dobra, ja strzelę jeden, ale pewnie to będzie dwa. Dobra, jeden.
2: Dobra, zobaczymy, co powiedzą kamienie. Kamienie też mówią jeden. Jeden. Jedyny kraj, jakim wiadomo, że nie jest prowadzona w nim sprzedaż Coca-Coli, to Korea Północna.
0: Ha, jestem zajebiszny.
2: Super. Idziemy dalej z jakimś pytaniem. Co by tu za pytanie ci wybrać? Takie kurczę bardziej związane może z ekonomią.
0: O nie, kurde, jeszcze pieniądze, kurde, co ja jestem jakiś ten ekonomista, ja tylko jestem hazardzista.
2: Czekaj. Tutaj pytanie takie może filmowe, o. Ile rąk uniesionych w górę ma posąg Rockiego Balboa stojący przy schodach Muzeum Sztuki w Filadelfii?
0: Czekaj. I kurde, to pewnie jest jak on wchodził na schody, nie? Dwie, bo on chyba dwie ręce. Dobra, strzelam dwie, bo ja nie wiem, nie pamiętam już tego filmu. Dwie ręce.
2: Sprawdzimy, jak strzelą kamienie. Patrzę. Kamienie mówią, że jedna. Chcemy na odpowiedź. Dwie! Pomnik przekazał miastu Sylwester Stallone w 1982 roku. No słuchajcie, 3-1 dla Gumballa. Ostatnie pytanie, myślę. Ile swoich obrazów sprzedał Vincent van Gogh za życia?
0: Nie mów mi, że kurde, za życia. No ja za życia chyba w ogóle. Ale wiesz co, strzelę, że w ogóle, bo on był jakimś chorym człowiekiem i większość obrazów sprzedaje się po śmierci, bo to jest niestety brzydki biznes prania pieniędzy, więc strzelam zero.
2: Patrzymy, co kamienie. Kamienie też mówią zero. Czekaj, Kasper. Jeden.
0: Zatytułowane
2: Czerwona Winnica udało się sprzedać za 400 franków. Dobra, spokojnie. Jeszcze jedno pytanie w takim razie.
0: Dobra.
2: Ale no kurczę, nie mogę znaleźć jakichś takich pytań związanych z tą...
0: A spoko, możesz dać losowe pytanie. Proszę bardzo, ja lubię gry typu trivia, czyli losowe fakty, bo i tak strzelam.
2: Dobra, to będziesz strzelał. W ilu miejscach zostały pochowane szczątki Fryderyka Chopina? Uwaga, nie licząc kosmyków jego włosów przechowywanych w muzeum.
0: Dwa. Jestem prawie pewien, że dwa.
2: Co mówią kamienie? Kamienie mówią, że,
0: Jezu Chryste!
2: Kamienie, okay. Kamienie są doszczętnie głupie. Potrzeba dwa, jego gryf znajduje się na paryskim cmentarzu.
0: Tak, właśnie chciałam mówić, że Francja i pewnie Polska.
2: Tak, a serce zostało złożone w bazie też tego krzyża. Tym sposobem, słuchajcie, Gambo dotarł do mety, a kamienie zostały tylko na jednej poprawnej odpowiedzi. Także uważam, że test na inwestora przyszedłeś pomyślnie i nie musicie się obawiać. Wpłacajcie po prostu Gambolowi swoje oszczędności, jeżeli w ogóle chcecie, żeby to z nich zostało. Nie obawiajcie się, nie lękajcie.
0: Nie lękajcie się!
2: To powiedz, to jutro zaczynasz? O której godzinie to będzie?
0: Już mówię, bo to dobre pytanie w zasadzie. Poczekajcie, aż sprawdzę, bo coś okolica 17, ale już mówię. Tak, 17 jest pierwszy mecz, ale... Chociaż nie, czekajcie. Nie, przepraszam, pomyliłem się. Zaczynamy wcześniej, bo uwaga, chociaż kurczę, nie wiem jak to będzie wyglądało z mojej strony, ale najwcześniej, jeżeli uda się, to 12, chociaż nie wiem jak będzie z czasem, ale gdzieś tak na pewno będzie jak najszybciej się da, bo pierwszy mecz jest o 12, ja nie wiem czy nie będę przypadkiem jeździł jeszcze załatwiać parę spraw jutro, niestety życie zobowiązuje, ale jak się uda, to będę od 12, jak nie, no to będę później, ale w każdym wypadku jutro będą meczyki, więc pewnie jak wejdziecie na radio gdzieś po godzinie 14, to bankowo już będę i będę nadawał meczyki, tak.
2: A swoje pieniądze jakieś obstawiasz?
0: Technicznie obstawiłem, bo mogę stracić, to znaczy w CS-ie tak jak zawsze obstawiam, się za to płaci. Potem staje się z tego takie suweniry, które teoretycznie nic nie są warte, a w zasadzie ludzie za nie płacą bardzo dużo, więc jest to dobra inwestycja. Poprzednie już są warte bodajże 30 zł, a ja tak naprawdę zapłaciłem za to dyszkę, więc jestem 3 razy do przodu, więc dobra inwestycja, a będą jeszcze droższe, więc pewnie dojdą do stówki, więc ja, można powiedzieć, na tym spokojnie sobie zarabiam w taki sposób, bo lubię, no i też jest w sumie spoko, ale jeżeli ktoś lubi obstawiać tak na bieżąco w bookmacherce, no to też będzie można, bo też będę takie opcje dawał. Może w bookmacherce jest w ogóle taka opcja, że można obstawiać nawet mapy same, ale to już wyjaśnię jutro.
2: Okej, okay, także słuchajcie, no jeżeli chcecie, nie wiecie w co inwestować, czy kupować euro, czy dolary, czy złoto, no może to jest dobra opcja w tych dziwnych czasach. Czemu nie? Czemu nie? Także wpłacajcie do Gambolowi i od jutra zaczynasz. I ile to potrwa?
0: Oj, kurczę, 2 tygodnie chyba. Nie jestem pewien, bo tak, pierwszy tydzień to jest faza przedgrupowa, czyli tak zwane eliminacje do fazy grupowej. Potem tydzień to jest faza grupowa i nie jestem pewien, jak jest z pucharową drabinką, czy ona jest przez weekend, czy ona jest w kolejnym tygodniu, więc minimum 2 tygodnie, ale może być nawet 3.
2: Mhm. No dobra, słuchajcie, to w sumie taka najważniejsza wiadomość była dnia tutaj dla was, a teraz macie to przemyślenia, czy zdecydujecie się tutaj Gambolowi jakieś środki przekazać, a teraz może o tym pomyślę, na tą audycję, może w sumie trzeba było od tego zacząć, co my tu będziemy robić. Ja po prostu tak sobie pomyślałam, że chciałabym taką audycję, która by była taką antytezą telewizji śniadaniowej. No, bierzemy od...
0: Czyli straszymy ludzi, bo w telewizji śniadaniowej jest takie miło, fajnie, tam przychodzi jakieś dziecko autystyczne i tam mówi, jestem wesoły. I tam potem śniadanie robią, pokazują ci jak makijaż odwalić. To co, my będziemy mówić jak zarżnąć dzika, tam jak mu łebek odkryć.
2: No to zależy od gości, bo wiecie, w takiej telewizji śniadaniowej wszystko jest zaplanowane, goście tam wiedzą dużo wcześniej, co mają mówić. My nie wiemy, jacy będą goście, bo to od was zależy. Możecie dzwonić, to wy będziecie naszymi gośćmi Niewiele mamy tu wyreżyserowane, także tak na luzie zupełnie. No co, nie będziemy wam za bardzo nic reklamować, nie mamy sponsorów.

0: tego przerywania reklamami. A my naprawdę o to dbamy, żeby tutaj nie było jakichś nie wiadomo jakich zasięgów, żeby się żadne reklamy nie pojawiły. A tutaj się właśnie dziwna rzecz zadziała, dzieje właściwie z liczbą subskrybentów Nocnego Radia, bo myślę, że chyba ktoś na majówce, i teraz obstawiam albo ciebie, Gumball, albo Czektula, że ktoś się pochwalił Nocnym Radiem i niebezpiecznie podskoczyła liczba subskrybentów.
1: O, czyli lecimy do 3000 w końcu. No. To może dojdziemy do 10 000 i powiemy, że to wszystko szable.
0: Nie. Tutaj słuchajcie, musimy po prostu... Nie róbcie tego, nie mówcie tam na imprezach, że słuchacie Nocnego Radia, bo tam potem znajomi zaczynają subskrybować. No i wiecie, i wtedy już nie będzie tak tutaj kameralnie.
2: Czektul, 10 zł.
1: To źle.
2: Znaczy, macie sponsora.
1: W sumie ja lubię i tak. Jestem zwolennikiem różnych wielkości mediów. Choć nie powiem, w aktualnym formacie jest możliwość dzwonienia, gdyby rzeczywiście było więcej ludzi, no może być problem z tym. To fakt.
0: Tutaj psycho się pytał, czy można dzwonić. Trzeba dzwonić, będziesz naszym pierwszym gościem. Także zapraszamy, dzwońcie. Mamy nie robić siary. No bez siary się nie obędzie, także spokojnie. Tutaj jako temat dałam gorzki smak zwycięstwa dzisiaj, no bo mamy dzisiaj dzień zwycięstwa, no ale właśnie takie mam poczucie, że w wojnach, no nie ma takich prawdziwych zwycięzców i nieważne kto wygra tę czy inną wojnę, czy to są wojny między państwami, czy między ludźmi, No, wszyscy są jakby pokonani.
1: No, proszę jeszcze donaty czytaj, bo tutaj na Nocne Radio donacik przyszedł, to trzeba utrzymywać krawcowe tradycje.
0: Tak, tylko to wiesz, Czektów płacił, dzięki Czektów wielkie, ale to jest tak, wiesz, my sami siebie nawzajem sponsorujemy, nie? To jest takie po prostu perpetuum mobile, nie? Ty wpłacasz Czektulowi, Czektul wpłaca tobie, ja potem wpłacam Krawcowi i to tak krąży.
1: Ale ja też tak robię, jak mam pieniądze, to wpłacam zwykle. Raz, o Jezu, w ogóle teraz proszę zgadnąć, komu dałem największego donata w historii Nocnego Radia? No to jak ktoś zgadnie, to będę w szoku.
0: Etamowi.
1: Nie.
0: No to może potrzebie.
1: Nie.
0: A, wiele nie zostało. No to Krawcowi, no.
1: Nie.
0: No to Czektulowi.
1: Nie.
0: No to Zenkowi?
1: Tak.
0: Już na początku o tym pomyślałam, ale ile to było? 10 zł?
1: 50, kurde, zaszalałem. Na pizzę dostał, bo to była audycja pizzowa. Mówię, dobra, weź sobie zamów pizzę.
0: O, taka historia, no widzisz. Jakie serce okazałeś?
1: No. Okazuje serducho. Ja to mam portfel otwarty. Chociaż w zasadzie Krawcowi więcej dałem pieniędzy, tylko w ratach, bo ja uważam, że Krawcowi trzeba w ratach dawać.
0: Tutaj a propos takich wojen właśnie między ludźmi, no to ja tam nie śledzę tego bardzo, ale no wiecie, chodzi mi też o takie właśnie te rzeczy rozwodowe. Nie wiem, czy Gumball wiesz, jaki teraz jest jaka najsłynniejsza rozprawa sądowa się teraz.
1: No, czy... ja bym nie wiedział. Johnny Depp kontra tego żonka, której nawet nie znam nazwiska, ale nie obchodzi mnie to. Całą sytuację śledziłem, bo w sumie mnie zaciekawiła. A powiem, że sytuację rodem z balkonu Etama, tylko wcale nie Johnny Depp, tylko jego żona. No.
0: No tutaj to, pani Amber Heard tak, została pozwana najpierw przez Johnny'ego Deppa o 50 milionów dolarów, bo go zniesławiła, to ona w odwecie pozwała go o 100 milionów dolarów, bo on tam stosował przemoc wobec niej niby pod wpływem alkoholu, narkotyków. No a finał właśnie jest tak, znaczy jeszcze nie ma finału, no ale...
1: Dochodzi do finału, już jest blisko.
0: Tak, no ja, no mówię, starałam się tego nie śledzić,

0: Ale jak fakt mnie zaatakował takim nagłówkiem przerażające zdjęcia Johnny'ego Deppa, no to się nie powstrzymałam i tam sobie kliknęłam. No i co się okazało? Co to były za przerażające zdjęcia? Słuchajcie, Johnny Depp zasnął sobie na siedząco, albo Johnny Depp zasnął sobie obok łóżka swojego w sypialni, w ciuchach. Tak. A potem wyszło na rozprawie, że pani Amber w odwecie na Johnnym Deppie zrobiła dwójeczkę do ich wspólnego łóżka.
1: Nie, to nie tylko dwójeczka była, bo ona to zrobiła rodem jak Picasso. Wzięła swoje, wzięła płótno i wzięła swoje pen, tam wzięła jakiś pędzelek, dłoń swoją i zaczęła rozsmarowywać. Obraz stworzyła, więc, a potem stwierdziła, że to pies, to pies.
0: Ja wam powiem tak, że właśnie zastanawiam się, po co oni to robią, nie? Ale ostatecznie, wiesz, jak nie wiadomo, co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze, bo no nie wierzę, że oni się nie mogli między sobą dogadać poza sądem, więc chyba po prostu chcą na tę kasę zbić, na tej
1: Poczekaj,
0: popularności.
1: sekundka, tutaj poprawię jedną rzecz, bo w czacie jest sytuacja. Które konto się wyświetla w tymie? Oba konta się wyświetlają, Nocne Radio oraz moje, czyli można powiedzieć, że Nocne Radio to są fundusze Ani, no Gumballowe to są fundusze moje, także możecie wpłacać Ani, ja się nie obrażę, także nie ma tutaj żadnych sporów.
0: Tak, oba tutaj konta są podpięte, także wpłacajcie komu chcecie. Mówię, Gumballowi możecie wpłacać też z myślą o inwestowaniu. Także.
1: Będę jak Krzysztof Kanciarz. Inwestycje, inwestycje, inwestycje.
0: No, nie wiem, właśnie tutaj. Taka może nauka właśnie dla ciebie, Gambo, dla Krawca i w ogóle dla wszystkich, że wiecie, zanim staniecie się sławni i bogaci, to chyba lepiej sobie teraz tą dziewczynę znaleźć, bo takie mam wrażenie, że później, jak już się ma sławę i kasę, no to ciężko sobie jakąś rozsądną dziewczynę znaleźć.
1: No, to ogólnie jest problem rzeczywiście dla aktorów znaleźć. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś ma jakiś zamiar aktorstwa, jeżeli chce w ogóle być żonatym albo mieć męża, bo kobiety przecież też są aktorkami normalne, to trzeba szukać przed, a nie po. Bo jak się już jest sławnym, no to po ptakach i raczej wszystkie możliwe opcje będą szły na kasę. Sorry, takie jest życie.
0: A jeszcze a propos tej naszej audycji dzisiejszej, słuchajcie, no ja sobie sama wygenerowałam takie
1: Pan
0: słabe
1: prezes,
0: logo.
1: 3 złote.
0: No właśnie,
1: Pozdrawiam. chciałam się spytać o logo, ale nie, że słabe, bo uważam, że jest okej. Znaczy skrytykowałbym, gdyby to krawiec zrobił, bo o krawiec to mnie krytykuje, bo to jest zły człowiek i jak ja coś zrobię, to nie, niedobre, to takie złe.
0: No, to ja sobie sama to wygenerowałam na jakimś tam, wiecie,
1: To
0: bez.
1: bardzo dobre, to bardzo dobre.
0: Ale
1: Doskonałe.
0: skoro mamy tyle tutaj wspaniałych grafików, to może któryś z was zrobiłby jakieś fajne logo, takie, wiecie, na 60%.
1: A,
0: Także
1: czyli wołamy tama, dobra,
0: może być
1: dobra.
0: Eta, może być krawiec, no, ale no, nie możemy pozwolić na to, żeby, wiecie, to jest tylko takie robocze logo. No ale no nie, ja się w to nie będę bawić. No ja muszę te mikrofony poogarniać.
1: No właśnie, mi też by się, kurde, nowy mikrofon przydał. Zrobię serię właśnie te całe CS-y. Jak się uda zarobić z tego, to pójdzie na mikrofon. Będę w końcu jak profesjonalny ZJ.
0: No, jak już jesteśmy przy takich sławach, to wiecie, mam poczucie, że jednak jak nie masz telewizji, to dużo rzeczy cię omija jednak.
1: Prawda?
0: Czy ty, Gambo, słyszałeś o takim show Masked Singer?
1: Nie.
0: O, widzisz, no ja się dopiero dzisiaj dowiedziałam, że wczoraj odbył się finał do TVN-ie, właśnie takiego show formatu Mask Singer. Idea jest taka, że masz 10 celebrytów. No tam są i piosenkarze, i aktorzy, czy tam jacyś, nie wiem, jakieś pogodynki. I oni w przebraniach śpiewają. Jest jury, które próbuje zgadnąć, kim jest ten zamaskowany piosenkarz, piosenkarka. A publiczność głosuje, kto tam najlepiej śpiewa. No i właśnie wczoraj odbył się finał. W finale wzięła udział Beata Kozidrak jako Słońce. I w ogóle babka ma super dystans do siebie, bo jedną piosenkę, jaką zaśpiewała, to był, uwaga, Szampan. A druga piosenka to była piosenka Agnieszki Chylińskiej, Winna. Natasza Urbańska śpiewała w przebraniu Deszcz.
1: A czy Kozidrak to nie to taka grubsza, co ma taką trochę kwadratową twarz?
0: Słuchaj, Beata Kozidrak to jest taka pani z zespołu Baim, która miała ostatnio aferę taką, że jechała sobie pod wpływem.
1: A, czyli to ta grubsza, to już wiem, tak, to jest ta z kwadratową twarzą. Ja mówię wprost, jak widzę, no, co ja mogę powiedzieć. Tak trochę, no, kiedyś jeszcze wyglądało, ale wiadomo, wiek robi swoje, niestety.
0: Poczekaj, muszę przeprosić tutaj, okazuje się, że to Venture Tommy, to jest pan prezes. Dziękujemy panu prezesowi za donata. O, widzisz, się amatorstwo wykazałam, że nie podziękowałam za to.
1: No właśnie, co to ma być? No to prawda.
0: Pozdrawiamy pana prezesa i prosimy o telefon, niech nas tutaj, wiesz, dołączy i coś opowie ciekawego.
1: Także... No ale Ventronomy, no to opowiem całkiem. 150%, ale 2000 netto grafika. No kurde, nie stać, no mamy za niski budżet, nasz budżet Nocnego Radia to jest miska ryżu oraz sos myśliwski.
0: Ja tak może na zachętę dla Etama mówię, że takie 50 zł mogę mu się do tej lunetki dorzucić, jak zrobi fajne logo. Tak, takie 50 zł to tak, no mówię, to nie musi być logo na 150%, nie, no bez przesady, mówię, to 60% wystarczy w zupełności. No, w każdym razie, wracając do tego show, tam w finale też była psychofanka Krawca, Anna Karwan. Nie wiem, czy słyszałeś o tej pani piosenkarce?
1: Nie, niestety, ja na polskiej piosenkarkach się nie znam.
0: Ona taką piosenkę kilka lat temu stworzyła, słuchałam cię w radiu co tydzień. No ja wam jej tutaj nie mogę puścić, bo mogliby nam audycję zdjąć, no ale sobie odsłuchajcie. Bo to naprawdę coś tam było między nimi, Krawiec nie chciał nic mi o tym opowiedzieć, to nie drążyłam tematu, ale polecam wam sobie odsłuchać piosenkę Anny Karwan, słucham cię w radiu co tydzień, no ewidentnie o Nocnym Radiu, o luźnych gadkach. No nic, w każdym razie, no w ogóle dziwna idea dla mnie, żeby tych celebrytów tam zapraszać, ja to tak odczytuję jako, wiesz, podreperowanie budżetu dla nich po tej pandemii, gdzie tam nie mogli sobie koncertować i mieli ograniczone dochody. Nie wiem, może ktoś z was to widział, bo ja tak jestem już na tym etapie, że krytykuję coś, czego nie widziałam. No tam sobie trochę na YouTubie dzisiaj obejrzałam, ale no, generalnie tego nie widziałam. Wiem, że w jury był Kacper Ruciński. No bardzo lubię Kacpra.
2: Ploki. 10 no, zł. Na nowe logo.
0: Ale dla niego bym i tak tego nie oglądała. No ale wybaczam mu. Rozumiem, że po prostu też chce sobie kasę zarobić. Więc spoko. Dzięki Ploki za donata. No jest 10 zł na nowe logo. Także no, mam nadzieję, że za tydzień już będzie coś lepszego tutaj. Albo za dwa. No nie wiem, ile grafikom się daje czasu na takie logo. Ile to jest dla nich roboty?
1: Musisz dać jak najkrótsze, bo oni i tak będą przedłużać.
0: Aha, no dobra, to daję wam tydzień.
1: No, no zawsze tak jest. Ale w ogóle mówiąc o programach i celebrytach, bo ja uważam, że największą komedią programu, gdzie można coś wygrać, jest zapraszanie samych celebrytów. To jest takie, okej, ludzie, którzy mają pieniądze, grają w programie, w którym na przykład mogą wygrać paczkę karmy dla kota. Tak, no ja nie czuję tej rywalizacji w tym. Przypomina mi się taki program Kocham Cię Polsko, najbardziej chyba żenujący program, jaki powstał jeszcze za czasów chyba partii PO. Tutaj ważna informacja, bo to było w TVP, więc było kierowane Unią Europejską, no i pokazaniem tego, jak Polska w sumie jest spoko, bo Unia Europejska. Zresztą był kiedyś taki nawet program Kocham Cię Europo, podobny styl. No i w każdym z nich byli celebryci. I to jest taka komedia dla mnie, bo wygrywają tam jakąś paczkę karmy, jakieś zabawki, jakieś inne pierdoły, tylko w takich milionerach, nie? No to ja czuję, że ten gościu rzeczywiście ma trochę już nerwów, no bo kurde, może wygrać dużą kasę, a w takich celebryckich to co ja mogę czuć? No że aktorzy? No nie, no to nie jest to. To tak jakby porównywać Big Brothera do szkolnej 17. Na szkolnej 17 są prawdziwe emocje. W Big Brotherze to co najwyżej jakiś gościu, który no tam powie jakieś parę rzeczy, ale w zasadzie to nadal jest aktorzenie.
0: No to swoją drogą, ale no nie wiem, dla mnie dziwne jest to, że wiesz, jakaś Beata Kozidra, która no super głos, super śpiewa, staje do jakiejś rywalizacji w jakimś turnieju o śpiewaniu. No
1: bez, komedia.
0: No bez sensu, no wie. Dla mnie to chyba, to tak, znowu chodzi tylko o pieniądze, nie? Żeby po prostu celebryci mogli sobie zarobić. No inaczej tego nie widzę.
1: Celebryci na samych spotkaniach zarabiają. Zresztą przypominają mi się celebryci. Kurczę, nie powiem jacy, bo ja jestem naprawdę słaby z imion, a szczególnie celebrytów, bo mnie nie obchodzą ich historyjki, ale była jakaś tam Christina albo inna Aguilera, w sumie na pewno nie Christina Aguilera, ale na pewno jakaś tam aktorka, gwiazda, Bóg wie kto, w Ukrainie. I ona poszła do jakiegoś Starbucksa w Kijowie, czy czego tam. I ona tam sobie płakała. Jak to źle się dzieje? Czy ja nie mówię, że źle się nie dzieje, bo się dzieje okropnie. I ja uważam, że to co aktorzy robią, to jest jakaś masakra. W sensie, oni robią pieniądze z cudzego nieszczęścia. I to jeszcze zamiast pójść tam, gdzie rzeczywiście źle się dzieje, to oni sobie pójdą w jakiś ciepły Starbucks, nie? Tam, o, razu fan, o, jesteście tacy dobrzy. A oczywiście z tego kwit niezły odbierze, no bo pieniążki z tego będzie miała, a ona tam mówi, że to idzie na charytatywne cele, ale taka prawda, że ona i tak dostanie swój przydział. Więc mnie to śmieszy i ja wielu, wielu celebrytom nie wierzę, bo oni już tylko idą po to, żeby mieć na nową willę, ewentualnie buciki z diamentami.
0: Tak, oni mają co tydzień nowy ulubiony krem do stóp, który reklamują. To jest po prostu komedia. A słuchaj, Gambo, musimy ustalić jakieś takie stałe punkty programu, nie? Bo mi się wydaje, wiesz, no też za dużo tych telewizji śniadaniowych nie oglądam, ale tak zakładam, że tam są jakieś takie stałe punkty.
1: Gotowanie, gotowanie i pokaz jakiegoś show. Musi być jakiś gościu, który pokaże show, zrobi jakąś ciekawą rzecz, gość dnia, tak to się mówi. Zygmunt Heiser na przykład wchodzi i robi ten i wciąga całą krechę na raz. I się wybiela, a na drugiej scenie kurczę, jakiś dobry kucharz, Pascal nie, Makłowicz, o, Makłowicz wchodzi i robi dźwig i cebulę. Tak, więc Makłowicz by się nam przydał, nie mam Makłowicza, więc jakaś kuchnia by się przydała, to przecież gdyby ja tam wpadł na 20 minut, może zrobiłby nam sekcję kuchenną.
0: Ja myślę, że Etam mógłby być dobrym stałym punktem programu, ale on dzisiaj już 6 godzin nadawał, więc może już dzisiaj nie mieć siły, żeby zadzwonić. Ale może masz jakieś, wiesz, ciekawostki spożywcze, jakieś coś natknąłeś się na jakiś ciekawy produkt ostatnio?
1: O kurde, najlepszy wynalazek świata to jest ravioli w Biedronki. Za 4 złote, nie, 4 chyba złote teraz kosztuje. Jak ktoś jest głodny i nie chce pić pizzy mrożonej typu Etam albo frytek mrożonych typu Etam, no to polecam kupić sobie ravioli. To jest makaron nadziewany i to się robi dosłownie w 14 minut, wrzucacie do wody i macie jedzenie, także spoko, to jest moja kuchnia. A jeżeli chcecie zaszaleć i rzeczywiście coś ugotować, no to raczej nie do mnie.
0: Ja mam taką jedną nowość, powiedzmy, spożywczą, sklepową.
2: Pan prezes, 1 zł.
0: Bo w tą majówkę byłam kierowcą we Francji. Mówię, nie będę sobie pić piwko, no to ja sobie muszę coś tam wypić bezalkoholowego. I wyobraźcie sobie, że Lech wprowadził taką linię Lech Free Active, to jest piwo bezalkoholowe o działaniu nawadniającym. Tak, i chwalą się, że to lepiej nawadnia niż zwykła woda, bo tam ma jakieś elektrolity. Jest tylko jeden rodzaj tego, smak mango cytryna. No, po prostu taka, wiecie, tam orężada. Tam walczą o rynek. Nie wiem, w ogóle dla mnie to jest dziwne, w ogóle po co to się nazywa piwo bezalkoholowe. Ale no, to...
1: A piwo nie musi mieć alkoholu, ale wytłumacz policjantowi, dlaczego biegniesz z butelką Lecha. Nawadnią się. Tak jak mój kumpel powiedział, to może on dlatego tak powiedział. Na Discordzie gadamy na temat alkoholu, ja tam mówię, że piję. On mówi, że pyta się, czy alkohol. Ja mówię, tak, piję piwo. On mówi, nie, ja alkoholu nie piję. No, a mówię, piłeś ostatnio piwo. Nie, piwo to nie alkohol. A piwo to jest napój izotoniczny.
0: Otóż to. Słuchaj, wiem, co jeszcze jest ważne w takim programie. Suchar prowadzącego. Jesteś gotowy na mojego suchara, takiego wojennego?
1: Proszę bardzo. Słucham.
0: No to pytanie do ciebie, do Czatowiczów. Czy wiesz, czym się różni Hitler od Putina?
1: No nie wiem. Oświeć.
0: Hitler nikomu nie szczędził gazu.
1: Tak. Kurde, takie świersze teraz powinny tam zapalić.
0: Jak już jesteśmy właśnie przy, teraz tak delikatnie, sucharowo przeszłam do tematu tej wojny, to jakieś predykcje, co Putin wymyśli na ten dzień zwycięstwa swój jutro?
1: Właśnie miałam o tym pytać, ale w zasadzie co ma wymyśleć? On nic nie wymyśli. Powie, że podbili tam Mariupol i świetnie, i są zadowoleni. A jeszcze tam sobie jebną serią z rakiet najwyżej, tak żeby było. Raczej nie obstawiam tej opcji najgorszej. Z dwóch powodów, głównie dlatego, że on ma już trochę zbroję pełną. Także nie obstawiam, że on to zrobi. Plus nie jest głupim człowiekiem. Uważam, że jeszcze ma jakiś rozum i wie, że jak zrobi takie opcje, no to raczej już długo sobie nie porządzi krajem, bo po prostu nie będzie niczego, tak jak mówił Kononowicz. Więc uważam, że będzie chwalił się tym, co zrobił, a zrobił niewiele. Niestety dla niego, a dla Europy w sumie dobrze. Ja się cieszę, że Ukraina sobie daje radę, chociaż nie wiem jak długo. Mam nadzieję, że uda im się odeprzeć to wszystko. No ale ja trochę jestem też realistą. No ale miejmy też nadzieję, że nie będzie świętował w Polsce, bo coś gdzieś tam przebąkiwano, że chcą w Warszawie robić defiladę jutro. To ja bym specjalnie wziął pierwszy pociąg do Warszawy i tam... Albo może nie będę mówił, albo to jeszcze gdzieś na podsłuchu jest, ale w każdym wypadku dla nich to by się i tak nie skończyło dobrze, bo Polacy tacy ładni, zwani kibole albo inni, no by zrobili porządek z nimi.
0: No ja tak w wersji takich niepoprawnych optymistów to bym sobie życzyła, żeby on jutro to skończył, ale w takiej wersji pesymistycznej to może po prostu w końcu wypowie wojnę.
1: No właśnie, też wiele ludzi mówi o tym, że po prostu będzie wypowiedziana wojna tak doszczętnie. Tylko, że jeżeli będzie wypowiedziana wojna, to wtedy nie bierze jeńców i niestety będzie szedł na całość i będzie chciał podbić Ukrainę. Już nie ją zdenazyfikować i zrobić, jak to się mówi, marionetkowe państwo, tylko po prostu ją sobie zabrać i tyle.
0: Tutaj muszę jeszcze panu prezesowi podziękować za kolejnego donata. Mówi, że najlepsze kremy to kremy Mondnik, polska marka produkowana we Francji.
1: No może ja też suchara rzucę, co? Bo mam takiego typu Strasburger.
0: No dawaj!
1: Dobra, no to leci. Na drzewie siedzą dwie krowy. Nagle nadlatuje stado hebli. Trendy do Wenezueli? W lewo, odpowiada jedna. Siedzą sobie dalej, a tu po jakimś czasie drugie stado hebli, jeszcze większe od poprzedniego. Trendy do Wenezueli? W lewo, odpowiada ta sama krowa. No i heble skręciły w lewo i poleciały. W jakiś czas ogromne stado hebli nadleciało. Turendy do Wenezueli. W prawo, odpowiada po raz trzeci krowa. Heble skręciły w prawo i odleciały. Myśli i myśli druga krowa w końcu pyta. Dlaczego powiedziałeś, że w prawo, jeśli dwóm pierwszym stadom mówiłeś, że w lewo? A na chuj tyle hebli w Wenezueli?
0: No, to wbiłeś do Strasburgera. Jest okej. Tutaj Wędronomii się obraził, powiedział, że nie podoba mu się audycja i sobie wyłączył. No trudno.
1: A to normalne, to niech pójdzie teraz TVN oglądać. Nie no, żartuję oczywiście. Każdy może robić co chce. Jesteśmy wolni jeszcze.
0: Z takich jeszcze stałych punktów programu to mogę cię na przykład zapytać na każdej audycji, co cię najbardziej rozśmieszyło w tym tygodniu? Oprócz tego suchara.
1: Kurde, nie wiem. Chyba mnie rozśmieszyło. Kurde, no mnie to rozśmieszyło w sumie nic. Bo tak w sumie w smutnym kraju jesteśmy. Albo nie, wiem. Byłem w Maku we wtorek, poniedziałek, już nie pamiętam. I grupa dzieciaków, koneserów, rozmawiała na temat tego, jaki najlepszy burger to jest. I zaczęła się debata. Debata chyba z 20 ludzi na temat tego, dlaczego Big Mac jest gówniany, a najlepszy to jest ten, tamten i w ogóle. I przyszła oczywiście grupka ludzi z KFC i jeszcze wchodzą, nie, to tylko kurczaki. I powiem tak, debata trwała ponad 30 minut, dopóki nie poszli do autobusu. I to była chyba najbardziej śmieszna rzecz, jaka się wydarzyła, wcale w sumie nie jest śmieszna, więc pokazuje to niestety, jak bardzo smutne jest w tym kraju. A tobie coś śmiesznego się przydarzyło?
0: No, ja powiem wam, cieszyłam się, nie wiem, rozśmieszałam się za długo, bo wiele godzin spędziłam nad serialem na Netflixie, Superstore, nie wiem, czy znacie. To jest taki sitcom, tam odcinki po 20 minut. Główną rolę gra America Ferrera, to jest ta babka, która grała Brzydulę, a za ten serial odpowiedzialny jest Justin Spicer, to jest ten sam, który nagrał The Office. I tak jak powiedzmy The Office, to tam jakoś nie podszedł, no tutaj ten serial Supermarket, no polecam wam. No bo to właśnie jest takie obśmiewanie tej kultury korporacyjnej, poprawności politycznej. No wiadomo, tam całą plejadę różnych charakterów, tych pracowników tego supermarketu. No i super się to ogląda. Teraz to musiałam po prostu sobie już, wiecie, zrobić bana, że nie oglądam przez jakiś czas, bo połknęłam dwa sezony w dwa dni. A sezonów jest na razie dostępnych 6, także... No, spróbujcie.
1: A przypadkiem nie natknęłaś się może na polski The Office?
0: Nie, jeszcze nie oglądałam polskiego.
1: Znaczy, ja jestem tak średnio nastawiony do niego, ale oglądałem go z chyba grupą, no dosyć dużą grupą nocników i sobie zachwalali. Więc może warto spróbować.
0: A to na Discordzie oglądaliście, tak?
1: Tak, jeden odcinek. No to jest takie The Office przeniesione do naszego kraju i to w sumie w taki dobry sposób, w sensie żarty są stworzone właśnie na podstawie naszego kraju, a nie tego, gdzie skąd to pochodzi.
0: Mm-hmm. I co, to też na Netflixie dostępne?
1: Niestety nie, jest dostępne tylko w serwisie Canal+.
0: Okej. No a przy okazji zapraszamy na Discorda.
1: Który jest pusty, nie no, żartuję. Coś się czasem dzieje, ostatnio trochę wolno, ale zawsze ktoś tam pisze. Chyba udało mi się w ogóle dotrzymać słowa, że będzie spokojnie, no jest spokojnie.
0: Za spokojnie momentami. No to jak było już pytanie, co cię najbardziej rozśmieszyło, to teraz pytanie, co cię najbardziej wkurzyło w tym tygodniu?
1: Jak Polska przepieprzyła z Rosją w CS-ie?
0: Byłem
1: zdenerwowany. No jak można z Rosją, szczególnie teraz, przegrać? No jak? Nie można tak.
0: Tutaj Marek Zgoda pisze, że nocne nie odbiera. Nie.
1: No. Nie odbierasz? Nie odbierasz?
0: Odbieram, dzwońcie.
1: No może nie odbierasz?
0: Nie, odbieram.
1: Filozof dzwoni, pan filozof. Może pan filozof jest zbanowany chyba, tak mi się zdaje.
0: Tak?
1: Znaczy na Skype'ie, tak? Mam przypuszczenie. I to jest spowodowane tym, że wrzucał zaproszenia do 30 grup i dzwonił z nich.
0: Aha, no to co, mam go odblokować?
1: Znaczy nie wiem, to jest twoja decyzja, ale może być różnie. Bo to Krawiec go chyba zbanował, na pewno nie ja, bo ja to wiem dlatego, bo tam kiedyś powiedział. Mhm. Czy to powiedział? No to mówił publicznie, normalnie na audycji.
0: To może ty, psycho, zadzwoń.
1: No i przeproś nas.
0: Ja to nawet nie wiem, gdzie tutaj odblokować tego filozofa. Zresztą nie wiem, czy mogę, skoro kapitan go zablokował, to tak średnio w sumie, żebym go tutaj odblokowywała. No nie wiem. To czekaj, to co cię wkurzyło w tym tygodniu?
1: No, że Polacy przegrali z Rosją. W ogóle, że Polacy grali z Rosją, że w ogóle Rosja jest w tym turnieju. Jakim prawem?
0: No właśnie, jak to się stało?
1: No, dobre pytanie, sam nie wiem.
0: No, mnie w tym tygodniu znowu to KFM wkurzyło. W ogóle nie wiem, po co słucham tego radia.
1: Czemu też to KFM? Tam to się słucha tylko, żeby się pośmiać z ludzi, a nie brać to na poważnie.
0: A, no chyba, że tak. Nie, no już naprawdę. Ja co tydzień sobie obiecuję, że już więcej nie włączę tego poranka w to KFM-ie, ale nie, już naprawdę. Po tej piątkowej audycji to stwierdzam, że nie ma opcji po prostu, jak tam jak trzutka w to KFM.
1: A kto gadał?
0: No, Żakowski ze swoją trzutką, czyli z Lisem, z Władyką.
1: Lisem? Ten Lis?
0: Tak, ten Lis.
1: Ten Lis, co kurwa był w Rosji i mówił na Polskę, że to my jesteśmy... Nie, on był w Białorusi, przepraszam, Białorusi. I tam mówił, że Polska jest taka i taka. No. Świetny człowiek, uwielbiam go. Mam nadzieję, że kiedyś mu jaja obetną.
0: No nie, po prostu... Wiesz, oni byli tak zasmuceni tym, co papież Franciszek powiedział, że nie byli w stanie w ogóle już tego komentować, nie?
1: Ale to on do nich mówił, bo to nie było do ludzi, tylko właśnie do dziennikarzy kierowane. To dziennikarze wywołali razem z Niemcami i tym ogólnie, co się dzieje, to całą wojnę, bo gdyby nie szczekali, nie mówię, że Rosja jest dobra, ale fakt trochę jest, że w sumie oni sami zaczęli tam robić różne opcje. Nie mi oceniać, czy dobre, czy nie, ale fakt jest taki, no, że oni raczej rozpalili tą iskierkę, no a teraz mamy sytuację, która nie jest dobra dla Ukrainy. No, niestety.
0: Zdaje się, Krzysztofer pyta, czy Żakowski dalej maska do mikrofonu, tak jak 15 lat temu. No, maska coraz bardziej i wiesz, to jest właśnie to, że 20 lat, ten sam skład, już nieważne, nie, że oni tam jakieś też mają pierwsze objawy demencji. Ci.
1: O Jezu, a to już młodych ludzi nie ma w Talk FM? Kiedyś jeszcze słyszałem jakichś młodych prezenterów prowadzących, a co już teraz sami boomerzy?
0: No nie, to jest tak, że z Talk FM odchodzisz tylko, jeżeli po prostu umrzesz.
1: Jezu, Jezu, wilczy bilet.
0: Tylko tak to działa, bilet w jedną stronę, a tak to, wiesz, to dożywotnio możesz tam nadawać, nie? No i... Nie, no i to jest straszne, bo tam te informacje są co 20 minut, więc co 20 minut masz cały pliczek reklam. No i dobra, ja rozumiem, że te reklamy tych środków przeczyszczających na wątrobę i innych są okropne, ale najgorsze jest to, że sama reklama Tok FM, bo oni tam sobie reklamują to swoje tam konto premium, że możesz jakichś tam podcastów słuchać za darmo i tak dalej, jest równie beznadziejna jak te inne reklamy. I to jest po prostu też nie do zniesienia. No, ale właśnie tutaj, jak jesteśmy przy ludziach z demencją, to wiesz, to tak samo jak z prezydentem Bidenem, nie?
1: O, mój ulubiony człowiek, on to tak mówi, na przykład chce coś powiedzieć jakimś kraju, przykładowo Niemcy, i mówi, no, to byłem w tym kraju.
0: No to...
1: No. No tak, on ma dobrą opcję, albo czasem mu się włączy jakiś tryb taki, że a biali ludzie to są źli.
0: Nie no, Amerykanie teraz chyba mają faktycznie zagwozdkę, no bo już te objawy demencji Bidena są wyraźne, no było, nie było. On ten palec na tym przycisku tam trzyma, co nie?
1: Ja bym się bał w ogóle mieć takiego prezydenta. Już kij dmuchał Dudę. Duda jeszcze myśli chociaż. No, jeździ na tych nartach, ale ma tam jakiś styropian w mózgu, nie? Teraz bynajmniej nie rozwali tam wszystkiego. A taki Biden, no trochę strach mieć takiego prezydenta, uważam.
0: No to swoją drogą, ale ten nasz Duda to też nie, to też jest słaby przykład, nie? To też jest dowód na to, że weźmiesz sobie tego prezydenta, to też nie jest recepta, wiesz... na sukces, nie? Także...
1: To jest prawda, no zgodzę się do dupy prezydentem, ale w porównaniu z tym, co odwala pan Janek, pan Joe, no to nie wiem, ja pana Joe Bidena to trochę oglądam dla beki, bo jak ostatnio widziałem jakąś tam jego pogadankę, tam coś tam gadał i była muzyczka typowo defiladowa, on się trzy razy rozglądał, gdzie ma iść. Ja ostatecznie nawet nie wiedział, gdzie ma pójść, to poszedł po prostu w stronę ściany. Co za człowiek.
0: Marek Zgoda niby do mnie dzwoni, a ja go nie odbieram. Marek, kurczę, do mnie nikt nie dzwoni, no.
1: Marek nie zgoda. Marek nie zgoda. Ale mi się wydaje, że pan Marek Zgoda to jest właśnie pan filozof. Tak mi się zdaje bynajmniej.
0: To mam jakiegoś Marka Zgoda. No co zrobić, nie wiem.
1: Co zrobić? No nic nie zrobić. Nie wiem, kurczę, trudno powiedzieć. Nie wiem, sam. Ja bym prawdopodobnie nie odbierał, jak nie dzwoni. A to, że jest zbanowany, no to ma jakiś powód. No.
0: Zasłużył, proszę się tam wytłumaczyć krawcu i niech on cię tam odblokuje.
1: No właśnie, trzeba dwie zdrowaśki, tak jeszcze 200 zł trzeba wrzucić, nie? Ale krawcowi to trzeba wrzucić i jeszcze drugie 200 tutaj i trzecie 200 dla mnie.
0: No właśnie, powinniśmy tak opłatę za odbanowanie wprowadzić.
1: Dla każdego prowadzącego, bo każdy prowadzący musi się zgodzić, każdy ma weto.
0: No właśnie. Bo w sumie to by było fajne, że ja sobie kogoś odbanuję, ale no nie, no nie da się tak, to jest po prostu jedno konto nocnego radia. I tyle. A tutaj, nie wiem, może wracając do polskiej polityki, nie wiem, czy słyszałeś, że nasz minister zdrowia, syntezator mowy Adam Niedzielski...
1: Adam Sobotni, poniedziałkowy.
0: Poniedziałski.
1: Poniedziałki.
0: Ogłosił, że 16 maja kończy się stan epidemii w Polsce.
1: A wiesz, co Unia zrobiła? Przedłużyła paszporty covidowe.
0: No proszę. Ale słuchaj, on jest, bo nie wiem, czy wiesz, że on dostał taką nagrodę Wizjoner Zdrowia 2022 od tygodnika Wprost.
1: I taki on... wizjoner, że nawet nie przewidział, że będzie pandemia. Świetny.
0: Słuchaj, on ogłaszając koniec stanu pandemii przewidział, że ten, bo teraz będzie stan zagrożenia pandemicznego, będzie trwał do września. Także on już wie, kiedy wrócimy do stanu pandemii.
1: No oczywiście, że tak, bo oni teraz czekają na te rozwiązania, co się tam skończy, że nie po to Unia pakowała tyle hajsu, żeby teraz nie mieć tego. Pan Pfizer, pan Moderna, pan AstraZeneca musi zarobić swoje pieniądze na szczepionkach i w ogóle na tym całym kłuciu. W ogóle teraz szczepionki, ciekawa sprawa, nie są darmowe. Nie są, musicie zapłacić. Musicie zapłacić, jak nie mieliście, to już trudno, wasz problem. Ale przypominam, Unia Europejska przedłużyła te paszporty, czy to są jakieś inne rzeczy, żeby można w ogóle gdzieś było się dostać w Europie, więc no cóż, ja uważam, że jeśli to się dzieje w Unii Europejskiej, no to niestety Polska to będzie miała przekichane i też będziemy przyparci, do ściany i będziemy musieli wrócić z tymi wszystkimi restrykcjami, bo jak nie wrócimy, Kasia, to ten zarząd tej dobrej Unii Europejskiej powie, że Polska to są źli ludzie. Zresztą oni już teraz mówią, że my jesteśmy złymi ludźmi, bo kiedy my... Czy my w ogóle dostaliśmy jakieś pieniądze od Unii Europejskiej? Oni cały czas nam ten hajs blokują, który teoretycznie jest nasz. Nieważne, że PiS jest taki, owaki i słaby, no ale no kurde, przydałby się ten hajs, szczególnie teraz. Szczególnie kiedy my pomagamy. No pomagamy, mówcie co chcecie, ale my pomagamy Ukrainie naprawdę mocno. My pomagamy Ukraińcom, a Unia Europejska po prostu pluje w nas i mówi, że my jesteśmy źli. No to wiecie, wy możecie powiedzieć, że o, to dobrze, PiS-owi się należy. No spoko, tylko że to się odbije na was, nie na PiS-ie, bo PiS i tak zarobi. Oni i tak będą mieli pieniądze. Tylko że to się odbije na was, na waszych portfelach i to jeszcze skoczy inflacja jeszcze wyżej. I tak wiem, że pieniądze z Unii to nasze pieniądze, bo my płacimy składki. Ale fakt jest taki, no że lepiej mieć coś w ogóle, żeby dostać cokolwiek, niż nie dostać nic, bo w takim wypadku jesteśmy naprawdę no, na minusie niezłym. No i oni sobie jeszcze powiedzą, że my jesteśmy skurczysynami, jak przecież nie wrócimy do anemii, czy jak to tam ludzie lubią na YouTubie to nazywać, i jeszcze bardziej nas docisną. No szlak nie trafia i ja się czuję... Jak jakiś, nie wiem, pan z wąsem. Nie wiem, czy Polacy to są źli, czy
2: Kasia,
1: źli. Dlaczego my jesteśmy tak atakowani?
2: Żeby było sprawiedliwie.
1: Są kraje, które robią dokładnie jeszcze gorzej. No przecież, kurde, Węgry albo inne kraje. Francja w ogóle. Francja się w ogóle nie wycofała z wielu... Wiele firm francuskich nie wycofała się z Rosji, a oni wcale nie mają tam dowalonych rzeczy. Niemcy to w ogóle nie pomagają. Albo się inne rzeczy dzieją. No, powiem, że kurde, to grubo. Ja jestem zdenerwowany. No, proszę coś skomentować to.
0: Ja cię mogę uspokoić, bo Kasia wpłaciła nam sprawiedliwie po 15 zł. Tobie i mnie.
1: O, właśnie widzę, kurczę. Bardzo dziękuję. Będzie dobrze spożytkowane. Może właśnie na tym obstawienie, jak to się mówi, hazardowanie.
0: Widzisz, w Unii Europejskiej nie ma sprawiedliwości, ale u nas Nocnym Radio jest pełna sprawiedliwość i tutaj sponsorzy wpłacają po równo. Tobie i mnie. Także dziękujemy, Kasiu. No tak, może ktoś zadzwoni, bo potrzebujemy jakiegoś gościa w naszym programie. Bo jak nie, to będę musiała do tego Marka zadzwonić chyba. Tak się domaga.
1: No, pan Marek, nie wiem, no kiedyś z nim rozmawiałem, jest to dosyć specyficzna osoba, nie mówię, że zła, po prostu jest to specyficzny typ rozmówcy. Nie od kozy nazywają go filozof.
0: Okej, to co, dzwonimy?
1: No, powiem tak, ja jestem na tak, ale jak powiedział... Nasz Bolek, jestem za, a nawet przeciw.
0: Zastanawiam się, nie wiem, czy Skype to jest Marek Zgoda, czy Dy Tomek.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem, nie pamiętam. Macroyal.
0: No dobra, zadzwonię, zobaczę. Czekaj, muszę go dołączyć. Dobra, czekaj, ciebie przy okazji nie rozłączyło. To by było słabe. No, chyba, że wiecie, jednak ktoś się zdecyduje tutaj zadzwonić do nas. Oprócz Marka.
1: Mam nadzieję, że nie Podlecki z grobów będzie dzwonił i pokazywał nam, jak żyjemy w orangutanie.
0: Nie, nie. Czekaj, kurczę.
1: Bo wiesz, że według świętej pamięci Marka Podleckiego, to my jesteśmy w orangutanie, który tam został napromieniowany uranem.
0: Orangutanem, powiadasz?
1: Nie żartuję. Nawet zrobił rysunek i my jesteśmy w takiej części tego orangutana i ten cały wszechświat to jest część tego orangutana.
0: Ja już we wszystko mogę uwierzyć. Dobra, spróbujemy tutaj. Nie wiem, czy udało mi się go dołączyć? Czy nie?
1: Dobry człowiek nawet informował, kiedy woda była naparchowana.
0: O, deparchator by się przydał. No, jakiś.
1: No właśnie pan Podlecki robił deparchator i on tam walczył z parchami, jechał i mu strzelali mu ten, w żebra. Sygnały.
0: Halo, Tomasz?
3: O, brawo! Ucha!
0: Witamy pierwszego gościa w Nocnej Zmianie.
3: I to płci męskiej.
0: Opowiadaj. Co tam słychać?
3: Nie chcę nikomu przerywać.
0: Nie, teraz antena zupełnie twoja.
3: To ja muszę powyłączać inne anteny.
0: Inne czaty?
3: Nie, nie, anteny. Okej, okay, no, teraz się słyszymy, okej.
0: Okay. To powiedz, co ciebie zdenerwowało w tym tygodniu.
3: czy mój...
0: Tak?
3: Przedmówca mnie przygotował.
0: Jesteś przygotowany. Czekaj, czy ja Gambola rozłączyłam? Kurczę, chyba tak.
3: A co on ci o mnie opowiedział?
0: Nie, ale... Może jesteś specyficzny, no to nadajesz się do Nocnego Radia.
3: No to jest.
1: Ciekawy szum w ogóle w tym tutaj widzę. A to twoje ego się tutaj promieniuje, czy duchowo, duch, metafizyka?
3: Najgorsze jak powiem, że to przypadek.
1: No ale wiesz, nie ma w życiu przypadków, to może rzeczywiście twój duch
3: ja
1: emanuje.
3: Ja wiem, ale to jest najgorsze, co mogłem powiedzieć.
1: Właśnie.
0: Słuchaj, jesteś filozofem, to jak uważasz, jakich audycji potrzebujemy w tych burzliwych czasach?
3: Równoważny.
0: Czyli? Co mamy równowagę? Facet, kobita? No jakieś podstawy mamy równowagi.
3: Jest okej, okay, jest okej. Okay. Już tłumaczę. Sekundę. Bo się zapowietrzyłem.
0: Musisz swoją ideę tutaj szybko zapodać, bo tutaj już ludzie się niecierpliwią. Kiedy się otworzysz przed nami?
3: Nigdy, ale propozycje będą cały czas świeże.
0: Okej. Okay. To co cię zdenerwowało w tym tygodniu? Czy ty jesteś takim stoikiem i nic cię nie jest w stanie zdenerwować?
3: Wszystko.
0: Wszystko. A co cię rozśmieszyło?
3: Wszystko mnie zdenerwowało. Wszystko mnie zdenerwowało, ponieważ po przeciwnej stronie było to samo.
1: Dobrze, dobrze, Tomaszu, ale posłuchaj mnie, bo ciebie tutaj wiele rzeczy zdenerwowało. Jeżeli miałbyś wykres i na tym wykresie miałbyś pokazać rzecz, która najbardziej cię zdenerwowała, takie wydarzenie, które po prostu zagotowało twoją krew, no to jakie to byłoby wydarzenie w tym tygodniu?
3: Brak ruchu.
1: Twojego?
3: Ogólnie.
1: A, czyli zła pogoda, tak? Bo nie mogłeś się ruszać? Czy za dużo ludzi siedzą w domu? Tak wyjaśnij, wyklaruj to.
3: Drapałeś się pod pachami?
0: Czyli był ruch.
1: No, znaczy, takie pytanie dosyć specyficzne. Pewnie się drapałem w jakimś momencie, ale nie wiem, chyba dzisiaj nie.
3: A może czas?
1: Jaki byłby tego cel?
0: No bo, o, nie wiem, łaskotki sam siebie nie jest w stanie rozśmieszyć.
3: Ja przepraszam, czy pani za mnie odpowiada?
0: Przepraszam. Mów.
3: Kto?
0: No ty, ty.
3: Ty, ty, no mów. Ty, mów.
1: Ja mam mówić? A co mam mówić?
3: No ty.
1: Ale dobrze.
3: Ona powiedziała, że ty masz mówić.
0: Nie, gość ma pierwszeństwo. Przepraszam, tak, że się wcięłam. Zagram psychotę.
3: Ej, ale gość i ty to też te same ty. Taki kurwa gość, tak?
0: No, no tutaj wiesz, no...
3: Przepraszam, ja tylko powiem, przekleństwa nie są do końca niepotrzebne, ponieważ one wzmacniają pewne metafory, okej? Okay? I tam, nie żeby srać sobie po twarzy. Ale czasami to... Ja bym chciał poczuć głębię bez czytania książki. Mogę?
0: Ależ proszę.
3: Kto prosi?
0: My prosimy.
3: My? Wy? Kto to jest tam?
1: Tak, ja też proszę.
3: A i też. Ty i ona. Ty i ona? Czy... Tak. Czy na odwrót?
1: Tak, tylko my dwoje.
3: Okej. Okay. No to po mojej stronie jest... Nieskończona ilość tych ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, okej? Okay? Ale słuchajcie, wy się nie stresujcie.
1: Nikt się nie stresuje, spokojnie.
3: No, ale może, czy nas jest więcej, czy was jest więcej, to już nieważne. Was jest dwoje, a nas, no, nieskończona ilość.
1: Okej. Okay.
3: I nieskończona ilość mówi do dwójki, no, słuchajcie. W końcu żeście się tam podzielili, tam facet, kobieta i coś tam urodziło się, później tam te życie powiela, to jest oczywiście kalka, ksero. Każde chyba następne ksero jest gorsze, bo tu już nawet samo ksero mówi o pogarszaniu każdego odbicia.
0: Ja nie wiem, kiedy ty kończysz zdanie, kiedy my możemy coś powiedzieć. Tak to bardzo.
1: Ja się czuję, powiem tak, w dobrej atmosferze. Ksero, kopiarki, to w ogóle, to my jesteśmy te, to ludzie to tylko ksero, kopiarki, nic nie dodają od siebie, bo wiesz, to tak... Nie do końca działa w ten sposób, ale dobra. Bo...
3: Nie, każda kopia dodaje od siebie błąd.
1: A skąd wiesz, że to błąd, a na przykład nie zaleta?
3: Bo źródło jest bezbłędne.
1: A skąd wiesz, że źródło jest bezbłędne?
3: Nie wiem, tam pierdolę bzdury. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym nigdy w życiu pochodzić z niczego innego oprócz z miejsca, które jest bezbłędne. Nie interesuje mnie gówno. Nie interesuje mnie szlam. Nie interesuje mnie dobro i nie interesuje mnie zło.
0: To co cię interesuje?
3: Ale miejsce, z którego pochodzę, musi być bezbłędne. A wtedy, czy są plusy, czy minusy, kto to stwierdza? Bo tylko z poziomu zera można stwierdzić dobro i zło.
0: Czasami mam wrażenie, jak ciebie słucham, że to jest jakiś generator mowy. No bo jaki ty masz wpływ na to, skąd ty pochodzisz?
3: Taki sam wpływ, jak wypłynęło, wpływając początek na wysłuchanie siebie.
1: Kurde, trudne pytanko się wylosowało. Ja bym jeszcze raz wajchę pociągnął i jakieś drugie wylosował, ale poznanie samego siebie jest praktycznie niemożliwe z tego powodu, że nasz umysł cały czas się zmienia i nasza percepcja naszej osoby jest wciąż zmieniana, więc poznanie się tak naprawdę nie może się odbyć, bo się cały czas zmienia, więc no tutaj niestety, no twoje ideały nie mogą dojść do skutku.
3: Ale kto to stwierdza?
1: No ja to stwierdzam i wiele naukowców i w ogóle to, że w każdym momencie cokolwiek robisz, jesteś innym człowiekiem.
3: Jeżeli twierdzę, że się mylisz, to teraz uwaga, sekundę.
1: Tak.
3: Jeżeli ja twierdzę, że się mylisz,
1: tak,
3: a usłyszałem to, co powiedziałeś,
1: tak,
3: to teraz powiedz mi, czy ja z twojej koncepcji wezmę twoją prawdę, czy swoją?
1: A weźmiesz oczywiście to, co ty uważasz za prawdziwe.
3: Czyli moja prawda jest prawdziwsza, czyli ty kłamiesz. Ja mówię prawdę, ty kłamiesz. Czyli jeżeli w koncepcji na koncepcję zbija się prawda, to jedna tylko wygrywa. Która? Twoja czy moja? No, czy ja mam jeszcze mówić
1: A czy ty jesteś wyrocznią prawdy? Ty możesz tylko uważać, że coś jest prawdziwe, ale wcale wyrocznią tego nie będziesz, więc...
3: Nie. Ja mam opcję. Raz tak.
1: Właśnie, rzuć kamieniami.
0: Tak. Panie filozofie, przeprowadzimy ci test na filozofa, sprawdzimy, czy jesteś mądrzejszy od kamieni. Czy wchodzisz w tę grę?
3: Oczywiście.
0: To uważaj. Czytam pierwsze pytanie. Co tutaj by ci wybrać za jakieś fajne pytanie? Moment. Testuję karty. Pamiętaj, że odpowiedzi to tylko 2, 1 i 0. No, poczekaj, tutaj. Takie bardzo filozoficzne pytanie.
3: Trójca, to jest 1, 2, 3. Nie, 2, 1, 0, tylko 1, 2, 3, bo to jest to samo, tak?
0: Słuchaj, tak, odpowiedzi możliwe to tylko 0, 1, 2. Pytanie numer 1.
3: 3.
0: Ile jajek składa synogarlica okularowa w jednym lęgu?
3: Ile musi?
0: 0, 1 czy 2. Zapytam najpierw kamieni. Kamienie mówią 0. A ty?
3: Ja też mówię 0, bo nie mam pojęcia.
0: 2. Pierwsze jajko składa wieczorem, a drugie nad ranem. A przecież jakieś jajko musi złożyć.
3: Ja przepraszam, jak masz na imię?
0: Ania.
3: Zastanów się nad następnym pytaniem.
0: Dobra, zastanawiam się nad następnym pytaniem. Następne pytanie, trochę prostsze. Ile Polaków do 2018 roku odbyło lot w kosmos?
3: Ja przepraszam, drugie pytanie jest troszeczkę prostsze. Skoro na pierwsze nie odpowiedziałem, to drugie jest troszeczkę prostsze.
0: Zobaczymy, najpierw spytamy kamieni.
1: Ale nie mów mu.
0: Kamienie mówią 0.
3: Ania. Ale musisz uważać na to, co mówisz.
0: Okej, ja tylko czytam.
3: Teraz będzie trzecie pytanie, tylko że...
1: To ja zadam trzecie pytanie, ale najpierw odpowiedz na to.
3: Jeszcze raz.
0: Ilu Polaków do 2018 roku odbył lot w kosmos?
3: Do 2000.

0: od zawsze gonił w kreskówce strusia pędzi wiatra. Ile razy udało mu się go złapać?
1: O Jezu, to trudne. To niełatwe.
0: Kamienie mówią, że raz.
2: Moja odpowiedź jest, w której bajce nie widać TNT?
1: Ale dobrze, no to mówisz, że raz?
2: Każdej.
1: Nie, to może być tylko odpowiedź 0, 1 lub 2. Wybierz.
2: Proszę o pytanie.
1: W bajce Struś pędzi wiatr, ile razy został złapany przez kojota?
2: Ani razu, bo zawsze na każdej bajce jest TNT.
1: Dobrze, czyli 0.
0: Odpowiedź brzmi, że raz kojot złapał strusia w 1980 roku w odcinku Sup or Sonic. Ale nie.
2: Ale czy bajka później trwała, czy już się skończyła?
0: Tego nie wiem.
2: To czy złapał, czy nie złapał, bo ja też tego nie wiem.
1: To ja teraz mam pytanie dla ciebie. Ja sobie tutaj śledzę nasz timer. Timer rozmowy, tu tak gorąca linia jest. I moje pytanie jest takie, ile minut zostało ci jeszcze rozmowy? Dwa, dwie, jedna czy zero? Proszę rzucić kamieniami.
2: Rozmowy, jakiej rozmowy?
0: Kamienie mówią, że jedna minuta.
1: Okej, a ty mówisz, że ile minut?
2: Ale nie kumam zabawy.
1: Ile minut zostało ci jeszcze rozmowy?
2: Z
1: Dwie,
2: nami razem
1: jedna czy
2: wspólnie w
1: zero?
2: trójkę?
1: Tak, tak.
2: Trójkę?
1: Trójkę. Dwie, jedna czy zero?
2: Nieskończona ilość.
1: No niestety, odpowiedź jest zero, więc
2: Ale
1: także.
2: moment.
1: Po.
2: A były rzucone kości?
1: Tak, były.
2: Nie,
1: Kości
2: ale
1: się
2: tylko
1: też
2: wtedy,
1: myliły.
2: kiedy. Nie, tylko wtedy ty kiedy stwierdziłeś, a teraz rzuci jeszcze raz kości i kości wyrzucą, że nieskończoną ilość wyrzucą.
1: Czekaj. Kości wyrzuciły zero.
2: I o to chodzi, to jest nieskończoność.
1: Także w nieskończoności chciałbym ciebie razem z Anią. Także tutaj, nie wiem, jakieś słowa na pożegnanie?
2: O, to ja tutaj przemówię jak ten super Jezus.
1: Tak?
2: Jezus oświecony, taki człowiek, który połączył, wsadził palce do prądu. Jak ktoś wsadzi palce do prądu, to zrozumie, że energia przepływa przez wszystko, łącznie z myśleniem i z myślami.
1: Dobrze, to z tym cytatem ciebie żegnamy. Cześć.
0: Dziękujemy
2: Dziękuję
0: ci.
2: za rozmowę.
0: Dobrej nocy.
1: Tomasz się wykazał, ale nie wiem, czy ja byłbym taki odważny, żeby przetestować jego teorię oświecenia poprzez włożenie dwóch palców do kontaktu.
0: Nie rób tego sam w domu. Tylko pod opieką dorosłych tam, bo.
1: Nie ma już dorosłych, kurde, no. Wszyscy poszli sobie. Sam jestem.
0: Słuchajcie, może ktoś ma ochotę się przetestować, czy jest mądrzejszy od kamieni? Zapraszam, dzwońcie.
1: Głupie te kamienie. Jakoś nie raz tylko odpowiedziały.
0: No tutaj filozof szedł łeb w łeb z kamieniami. A no ty za kamienie pokonałeś. Czy jeszcze ktoś będzie na tyle sprawny, żeby tutaj z kamieniami wygrać?
1: No, czat często odpowiada i czat niestety wygrywa z tymi kamieniami aktualnie, tak patrząc na wyniki ogólnie.
0: Czekaj, mamy chętnego. Hej, check tool.
3: Hej.
0: Wygląda na to, że nie tylko się wzajemnie donate'ujemy, ale i wzajemnie do siebie dzwonimy.
3: No, już dzisiaj dzwoniłem do Etama, to i do was stwierdziłem, że zadzwonię.
0: No.
3: Już jestem w Krakowie, więc mogę
1: Bardzo
3: gadać.
1: do, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy chcesz być przetestowany przez wielmożne kamienie?
3: Jakże? Jeszcze jak?
0: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. Ile ludzi zginęło uderzonych monetą jednocentową zrzuconą z Empire State Building? 0, 1 czy 2?
1: Kurde, trudne pytanie ci się wylosowało.
3: Ale to jest wysoki budynek, więc wydaje mi się, że tam może być ze dwa zgony mogło być.
0: Jak to mówi?

0: dwie osoby, a co powiedzą Kamienie?
1: Jeden.
0: Kamienie mówią jeden, Gambo, zgadza się. A co, jaka jest odpowiedź? Zero.
2: Zero, o.
0: W programie telewizyjnym Pogromcy Mitów udowodniono, że moneta nie może nabrać odpowiedniej prędkości, aby kogoś zranić. Ale spokojnie, czek, tu na razie masz remis z kamieniami.
2: Nice.
0: Nic się nie denerwuj. Następne pytanie. Geograficzne. Terytorium ilu państw w Europie leży na południku zerowym, nie licząc Wielkiej Brytanii?
2: Nie licząc Wielkiej Brytanii?
0: Mhm.
2: Wydaje mi się...
1: To jest ten Greenwich w Wielkiej Brytanii.
2: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tam już nie będzie nic pionowo.
0: Leży na południku zerowym. Zobaczymy, co kamienie odpowiedzą. Kamienie mówią jedno, a moja karta odpowiedzi mówi Francja i Hiszpania również mają takie położenie geograficzne.
1: Okay. Czyli jest remis. Jak
2: to. Dalej
0: jest remis.
2: Remis,
0: tak, tak.
2: Jestem tak mądry jak kamienie, dobrze mi idzie.
1: Kurde, fenomenalnie.
0: Słuchajcie, następne pytanie. Teraz zoologia. Ile łap więcej? A nie, to nie wiem, czy to zoologia, ale dobra.
2: Kryptozoologia.
0: Ile łap więcej od normalnego psa ma zwierzę w logo firmy Eni, dawniej Agip? Może, nie wiem, trzeba by to logo odpalić. Co za absurdalne pytanie.
1: No dalej to musi odpowiedzieć. Ma 2, 1 albo 0. Proszę odpowiadać.
2: Wydaje mi się, że 0.
0: Dobra, najpierw zapytamy chyba... kamieni. Kamienie mówią, że o jedną łapę więcej. A odpowiedź jest 2. 6 łap symbolizuje harmonię człowieka z samochodem. 2 nogi i 4 koła.
1: Nadal remis. Fenomenalnie.
0: To za chory grafik wymyślił to logo.
2: To się zastanawiam. Pewnie na 60% to robił. Dlatego 6 łap.
1: Pewnie to.
0: Dobra, teraz mamy pytanie wojenno-historyczne. Ile razy Adolf Hitler był nominowany do pokojowej Nagrody Nobla?
1: A to łatwe.
2: Łatwe. Wydaje mi się. Chociaż... Dobra.
0: Ty jesteś gotowy odpowiedzieć przed kamieniami?
2: Tak. Wydaje mi się, że 0 razy.
1: Dobra, proszę to zlokować, a ja mówię, że raz. Ja mówię raz, bo ja też odpowiem.
0: Co kamienie mówią? Kamienie też mówią, że raz. Uwaga, chwila prawdy. Raz! W 1939 roku.
2: Okej, okay, bo ale ja sobie pomyślałem o tym, że był na okładce Timesa, a że do pokojowej nie był. Okej, okay. Czyli kamienie są mądrzejsze.
1: Ale jak tego nie wiedziałeś, kurde? Bo nawet ja to wiedziałem.
2: Bo nie interesuje mnie to.
1: Jak nie wiedziałeś? No przecież zawsze politycy dostają pokojówkę.
2: Ale... Najwięksi. To czekamy jeszcze, aż pewien pan z Rosji dostanie.
1: O, no to on te 2 dostanie, bynajmniej.
2: A to pewnie jutro go nominują.
0: Ale ta odpowiedź, słuchajcie, jest taka złożona, że dostał w tym 1939 roku w ramach ironicznej krytyki. Został nominowany przez szwedzkiego polityka, przeciwnika faszyzmu. Jednak ten wkrótce wycofał nominację. Czyli, no wiecie, to była taka... Okay. No dobra.
2: Torlowanko.
0: Dobra, no tam... No, na razie kamienie tutaj wysuwają się na prowadzenie, ale masz jeszcze szansę.
2: Spoko. Ja mam tutaj bardzo dobrą teorię, dlaczego kamienie są ode mnie mądrzejsze, a to za chwilę wytłumaczę. Dobrze. Poproszę o ostatnie pytanie. Najwyżej zremisuję.
0: Dobra, następne pytanie. Ile kolorów sprawia, że byk atakuje matadora?
2: 0.
0: Kamienie mówią 2. Odpowiedź brzmi 0. Niestety nawet czerwony nie działa na byka. Byki nie widzą jaskrowych kolorów. Reagują na prowokacyjne zachowania matadora. No i znowu mamy remis.
2: No.
0: Wracamy do gry.
2: Jestem taką drewnianą.
1: Pytanie ratujące trzeba. Remis trzeba rozstrzygnąć.
2: No dobra, ostatnie pytanie, dawajcie.
0: Ostatnie pytanie. Kurczę, to tak jakieś takie rozsądne, bo większość tych pytań są takie, wiecie.
1: Najlepsze są takie głupie.
2: No.
0: Absurdalne.
2: Ja się dobrze bawię.
0: No dobra, no to takie będzie typowe strzelanie. Ile hitów kultowego zespołu ABBA znalazło się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów Billboardu?
1: No i pewnie ze dwa.
2: No ze dwa chyba, no.
0: Kamienie? Kamienie też mówią dwa, no nie wiem. Odpowiedź jest jeden.
1: No, to wszyscy jesteśmy głupsi od kamieni, no i super.
2: Dobra, to teraz powiem tak. Dawno, dawno temu, co do kamieni. Dawno, dawno temu, gdy grałem w grę World of Warcraft, w mojej gildii istniał ziomek, który miał na ksywę kamień. I w pewnym momencie on zaczął krzyczeć, że bądź ja kamień jest pro, czy profesjonalny, tak? I powiedzmy, cała gildia to podłapała, wszyscy chcieli być kamieniami, chcieli być mądry jak ten kamień. I myślę, że to jest właśnie ten powód, że jestem tak mądry jak kamień.
0: No. Całkiem dobrze. A ty, Czektul, powiedz mi, słuchaj, jak tam majówka się twoja odbyła?
2: No, moja majóweczka była taka, że jak pojechałem sobie w piątek do domu rodzinnego, to najpierw nawiozłem z działeczki swojej drugiej patyków, później do rębaka je nawrzucałem, później tam jakieś grillowanko, ogniskowanko, tak majówka minęła, no i później jeszcze przez tydzień tam siedziałem i...
1: A jaki alkohol był, proszę powiedzieć, co pan pił?
2: Główny alkohol, jaki piłem przez majówkę, to był Jägermeister, bo mnie straszna ochota naszła.
1: O, to ja bardzo propsuję, mój ulubiony alkohol.
2: No, do takiej szklanki z Ikei, tej wysokiej, dałem sobie 3 seteczki, wrzucałem sobie limonki kawałek, albo pomarańczy, co było pod ręką, i zalewałem Sprite'em. Super, polecam każdemu.
1: Ja Jager bomby lubię.
0: Bo ty, słuchaj, Czek, to tam mi proponowałeś ten wtorkowy twój czas, bo miałeś tam wyjechać, no. I ten. No i ja nadałam swoją audycję o komputerach i sieciach. No to po prostu była najkrótsza audycja, która się nie odbyła, bo tylko taką audycję o komputerach i sieciach jestem w stanie zrobić. Ale mam dla ciebie taką, nie wiem, propozycję, o czym mógłbyś na przykład na jakiejś audycji powiedzieć swojej warsztacie, mhm. Czektula. Właśnie taka audycja dla takich, no, powiedzmy, gorszego sortu użytkowników. To robią takie, wiesz, podstawowe błędy, które sprawiają, że nie wiem, laptopy, komputery tracą na tej żywotności swojej, nie?
2: Okej. Okay. Myślę, że spoko temat, ale myślę, że to będzie za krótkie, żeby całą audycję o tym zrobić. Może jutro o tym trochę opowiem też przy okazji. Znaczy, przynajmniej jutro, tylko we wtorek.
1: Może w ogóle typowe błędy użytkowników komputerów, no wiadomo, pewnie profesjonalistów, albo nawet takich trochę bardziej obcykanych, to raczej nie będzie nic nowego, ale tak szczerze, nocne radio to są w większości laicy komputerowi, tak. Więc myślę, że do wielu ludzi trafisz.
2: Tak, tak. Myślę, że to jest właśnie spoko rzecz. No, bo na wtorek to myślę pogadać o tym, jak zostać programistą, z czego w ogóle dzisiejsza rozmowa na Discordzie wyniknęła, bo Paper pytał, co zrobić, żeby się nie narobić. No i zostanie programistą, to jest właśnie taka dobra fucha, że można się nie narobić, a kupę siana się zbierze. No,
1: to prawda, tylko czasem się człowiek wkurwi, ale to inna sprawa.
2: Nie, to że człowiek się wkurwia, to jest większość czasu tak naprawdę, ale to jest jedna z tych elementów, że to trzeba lubić, tak? Musisz lubić siedzieć zdenerwowany. No, mnie żona czasami pyta, dlaczego jesteś taki spokojny? Ja mówię, ja nie jestem spokojny, jestem po prostu cały czas wkurwiony.
0: To się przyzwyczaiłem do tego stanu.
2: Dokładnie. No, bo w Avengersach przy czymś takim było, że ten ziomek się ma zamieniać w Hulka, że no, ale ty nie musisz się zdenerwować. Prawda jest taka, że ja cały czas jestem zdenerwowany.
0: To rozumiem, że w tym tygodniu, jak miałeś wolne i byłeś na działać, to nic cię nie zdenerwowało.
2: Nie, no zdenerwowało mnie. Na przykład traktor mi się zepsuł, bo ja mam taki rębak podpinany do traktora i jak już skończyłem robotę, odstawiłem traktor na bok, żeby tam posprzątać, te patyki wszystkie pozamiatać, powrzucać łopatę dalej do garażu, gdzie tam są przechowywane. To wziął mi się ten traktor, jak go postawiłem, już nie odpalił. I okazało się, że się przepaliła stacyjka od traktora. Najprawdopodobniej, bo to nie jest sprawdzone. Poszedłem do sąsiada, ojca mojego kumpla, który jest elektrykiem, i on mi powiedział, no tak sprawdzałem te wszystkie połączenia, co i jak. tutaj na krótko sobie jeszcze wcześniej spiłem, żeby sam posprawdzać, czy to nie jest na przykład taka druga stacyjka, która tylko włącza masę w traktorze. Mam takiego starego Ruska, tam są powiedzmy takie dwie stacyjki. Jedna powoduje, że po prostu leci prąd z akumulatora do całego obiegu, no i druga do uruchamiania. No i tą pierwszą wymontowałem, bo ona tam lekko już była przytopiona przez te lata, bo tam duże prądy idą. I się okazało, że to nie jest to. No i okazało się ostatecznie, że podpinając powiedzmy kabelki na krótko przy rozruszniku, traktor się uruchamia, więc to jest najprawdopodobniej wina stacyjki. No. I to mnie dosyć mocno zdenerwowało.
0: A co cię najbardziej rozśmieszyło?
2: Rozśmieszyło, co mnie najbardziej? W sumie to, że kumpel, który zwykle się nie pojawia na imprezach, nie przyszedł na 30 naszego kumpla, chociaż się zapowiadał, że było, że będzie. I w sumie i tak nikt nie wierzył w to, że przyjdzie, więc to było takie dosyć zabawne.
1: A nie śmieszyło cię, jak Jan Rodzyń rozbije sobie ten głupi ryj?
2: Nie, to mnie zawsze śmieszy, ale to mówimy o takich rzeczach nowych, tak?
0: A ty, Czektur, pochwaliłeś się znajomym, że nadajesz nocnym radiu?
2: Tak, tak, nawet koleżanka mi logo zrobiła.
0: O proszę.
2: Jak mam takie logo w prawym górnym rogu, takie okrągłe, to kumpela mi zrobiła.
0: O proszę, proszę.
2: No.
0: No. Tak,
2: także może i ona widzi, posłała dalej, także wiesz.
1: Kurde, fenomenalne. Sam się zastanawiałem, skąd masz takiego skilla. A to widzę, że nie, że to wykupione, ale dobrze, dobrze, bo tak trzeba.
2: Wykupione dobrym słowem.
1: Trzeba.
2: No, większość log, tak? Logów, jak się ładnie odmienia. Większość obrazków dla moich audycji to sam je sobie projektuję, tak? Robię wstępne szkice. Po prostu później daję to osobom, które się znają na temacie i je przerabiają. Nawet to logo, które mam gdzieś tam w awatarze na YouTubie, to Nucastu, tak? To ja to wstępnie sobie sam zaprojektowałem, narysowałem na kartce, później to jakoś w Gimpie obrobiłem skan i później dałem to po prostu ziomkowi, który zna się na wektorówce i mi zrobił w wektorze to logo.
1: Kurde, wektorówka jest spoko, kiedyś robiłem, ale nie mam oprogramowania do tego, kurde, wszystko jest to drogie.
2: Darmowy Inkscape jest do takich rzeczy.
1: No tak, ale to wiesz, pójdziesz do firmy i raczej nie zarobisz na takich rzeczach, a tu trzeba pieniądze robić w tym kraju. A właśnie, co do tego programowania, no jak się robi, żeby się nie narobić, to co polecasz początkującym programistom? Jaki język?
2: A to ja to na wtorek zostawię, co ja będę teraz się rozgadywać?
1: Chcesz już wszystko ten? No to raczej każdy wie, to raczej nie zaskoczysz nikogo, co powiem.
2: Znaczy, pewnie. Nie no, najważniejsze to się zastanowić, czy lubi się brnąć w błędy i grzebać w kodzie, czy woli się robić raczej rzeczy ładne, tak? Czyli albo frontend, albo backend.
1: Właśnie, bo ja to próbuję tak trochę podgrzać ludzi, żeby ich zaciekawiła ta twoja audycja, bo ja tu wiesz, uważam, że to świetny temat, ale nie wszyscy raczej kumają w ogóle o co w tym chodzi, a języki programowania mogą być proste, mogą być naprawdę proste i przyjazne nawet dla ludzi, którzy w życiu nie mieli styczności z komputerem. Jeżeli wiedzą jak mówić tak i nie, oraz sprawdzać i liczyć, no to myślę, że potrafiliby już parę języków obsługiwać.
2: No tak, jeżeli ktoś zna język angielski, to język, w którym ja programuję, czyli C Sharp, to jest chyba jeden z najprostszych języków, jaki istnieje. Jest bardzo podobny do Javy, ale z drugiej strony on działa, bo tam jest coś takiego jak garbage collector tych wysokopoziomowych językach. No,
1: no tak.
2: To w C-Sharpie on działa, a w Javie nie działa, bo jakby działał, to
1: ale,
2: by wyrzucił
1: Javę. Ale to we wtorek. To we wtorek, tak. Proszę sobie.
2: To już konkrety będą fajne.
1: Nie tak, zawierać tak. Tematów, a ja tu tylko podgrzewam, tak żeby każdy wszedł, bo naprawdę temat jest ciekawy, a można dużo zarobić i to jest fakt.
2: Tak, tak.
0: Jakby się dało, to nie wiem, jakbyś mógł przygotować jakiś taki, nie wiem, test, czy nadajesz się na programista, nie? Byśmy sobie rozwiązali.
1: To ja mogę zadać najgłupszy, to znaczy on nie działa, ale mój nauczyciel informatyki bardzo lubił ten test. No, co widzicie? Napisał 1-0. Co widzicie? No wszyscy mówią 10. No to słabi będziecie.
2: No oczywiście, że 2.
1: No oczywiście, że 2. No. Aj, aj, ten suchar stary.
0: No i na przykład wiesz, może pierwszy wykluczający czynnik wiek, nie? Może więcej niż 30 lat, do widzenia.
1: Oj, oj.
2: Nie, no bez przesady. W ogóle to Byte Eater robił jakiś czas temu audycję z Łukaszem, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Ostatnia audycja Byte Eatera, to był właśnie, no, to moja żona i moich dwóch kumpli są na szkoleniu z Pythona właśnie, o którym tam była mowa. I naprawdę jak patrzyłem z boku, co oni tam robią, to jest bardzo spoko. No, także...
1: A powiedz mi, bo to już z innej bajki w ogóle opcja. Jak się nie stresować, jak widzisz ludzi, którzy kupują komputer, cokolwiek, co jest, nie jest warte swojej ceny i potem tacy ludzie się chwalą, jaki dobry komputer mają i za jaką cenę. A potem jeszcze oczywiście przychodzą do mnie, bo mi się to niestety zdarzyło w życiu, pytając się, dlaczego im coś nie działa, a ten komputer jak naprawdę jakiś Celeron, nie wiem, Celerony są w laptopa, ale jakiś taki Pentium stary, no nieważny, no, ludzie to nie zrozumieją, po prostu słaby komputer, no. I jak się denerwować takich ludzi? Tak jakbyście kupili samochód, nie? Malucha. I próbujecie wcisnąć wszystkim ludziom, że kupiliście, nie wiem, Lexusa sobie. Tylko dlatego, bo nie znacie się na samochodach. No to jest taka komedia, bo wy się z tego będziecie śmieli, bo wy znacie się na samochodach, ale już z komputerów to wiele ludzi się nie pośmieje i w ogóle nie będzie wiedzieć, że kupiło szrota. I to jest straszne, bo się ludzi nieźle robi w bambuko.
2: No jakby ci to powiedzieć, tutaj najlepszy sposób to jest to, żeby sobie uświadomić, że to jest ich własność prywatna, że taką decyzję podjęli. No i po prostu jakoś pomóc im, tak? Powiedzieć, że no, to jest trochę słabe.
1: Debile, kupili komputer, kurde, to mi proszę.
2: Ja wiem, że to jest dla ciebie drażliwy temat, no ale tu po prostu trzeba mieć dystans i sobie uświadomić, że to jest ich wybór. Tak chcieli, tak mają.
1: Mój spokój ducha mi nie pozwala. Ale dobra, zmieńmy
2: no,
1: temat.
2: Ale jeszcze Psycho się pyta na czacie, C-Sharp, przepraszam, C++ czy Assembler jest lepszy? To wszystko zależy do czego. C++ jest jak taki skalpel, którym można ładnie wszystko zrobić. Assembler to jest już taki, też taki, jakby to powiedzieć, skalpel, tylko że jego ostrze to jest tak jeden atom. No, tak w skrócie. Może zrobię też takie porównanie do różnych nożyczek i tak dalej, jak są każde języki programowania, to też może być ciekawe.
0: No. A jeszcze do wyboru kompa, czy tam laptopa, no bo tak się, wiecie, śmieją, że jak masz w rodzinie czy wśród znajomych lekarza, nie, no to jak on przyjdzie na jakąś imprezę, to tam dużo ludzi, wiesz, podchodzi i się pyta jakieś swoje rzeczy, nie, ale oni nie są w pracy, nie, i może nie mają ochoty odpowiadać. A czy do was ludzie się zwracają o doradztwo właśnie w wyborze kompa, bo no, jeżeli na przykład ty, Gumball, mówisz, że tam, nie wiem, ktoś do ciebie przychodzi, nie wiem, i prosi cię, żebyś mu coś tam naprawił w tym kompie, no to czy on wcześniej się ciebie nie pytał o to jakieś, wiesz, poradę?
1: Nigdy się nie pytają, ale to są zawsze ludzie, którzy już przychodzą, jak do Pana Boga, to no wiesz, się w ostatnim momencie zwraca. Ale tak serio, ja się nauczyłem jednej rzeczy, bo to się kiedyś działo, teraz już się nie dzieje. Żeby po prostu pokazać, że jest się debilem. W sensie w ogóle najlepiej, żeby nie pokazać, że cokolwiek się umie, bo to jest z każdą rzeczą w życiu. To jest pro tip dla każdego. Jeżeli coś umiecie, to nigdy nie pokazujcie, że to umiecie rodzinie. Po prostu pokażcie, że jesteście idiotami w tej kwestii i nigdy was się nie spytają. Bo jak pokażecie, że umiecie, to zawsze będą chcieli, żebyście coś naprawili, coś zrobili. To jest bankowo i będziecie mieli tylko stracony czas.
2: A ja wtedy odpowiadam, że biorę 150 zł za godzinę.
1: O kurde.
0: No i krótka piłka. No.
1: Nawet matce byś tak powiedział?
2: Nie, ale wiesz, jeżeli chodzi o jakąś taką dalszą rodzinę, no to wiesz, no oni wiedzą, że ja się cenię. Ale z drugiej strony ja doszedłem do wniosku też w pewnym momencie... Przepraszam. Doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że jeżeli im pomogę teraz, to później będę miał głowę spokojną, bo jeżeli ja im teraz powiem, że kupcie to i to, i jak wydacie trochę więcej, to będziecie spokojniejsi, to wiem, że moje sumienie jest czyste, a później jak kupią Shrota, to mogę powiedzieć, tak wybraliście. A druga rzecz to to, że jak kupią to, co proponowałem, to już jest powiedzmy taka rzecz, która raczej nie powinna problemu sprawiać. No, w ogóle to na przykład miałem tak, że poszedłem do swojej ciotki, bo był problem ze skopiowaniem zdjęć z dysku, więc od razu myślę, oho, dysk twardy pewnie udupiony, tak? Pewnie zaraz się sypnie. No, to tam przeskanowałem, patrzę, o, do wyrzucenia. Pytam się, co ma na tym dysku? No, mąż tam ma jakieś faktury, to jakieś zdjęcia są. Ja mówię, zróbcie sobie jak najszybciej kopię, bo nie wiadomo, ile ten dysk jeszcze pożyje.
0: Ciekawe, jakie zdjęcia ten mąż miał.
2: Znaczy nie, to były takie, wiesz, rodzinne zdjęcia, tak? No, takie bardziej pamiątki, które nie zostały wywołane, bo kto sobie w ogóle myśli, żeby skopiować zdjęcia gdzieś na jakiś drugi dysk? No a jak ma zdjęcia, to kto to będzie teraz drukował?
1: Wiesz, mam cyfrowe. No, będzie to sprawdzał, kto będzie to robił. Nawet ja tak w sumie myślę, tylko ja mam taki myk, że ja nie mam żadnych zdjęć, a te zdjęcia, które mam, to wrzucam na jakieś serwisy, jakieś inne rzeczy, więc mam je skopiowane w różnych miejscach. W ogóle polecam ludziom robić kopię sobie znaczy nie prywatnych rzeczy bardzo, ale zdjęć, które gdzieś tam lubicie, nie żal wam, że ktoś je zobaczy, bo pewnie ktoś będzie przeglądał w jakichś chmurach, a jak ktoś jest sprytnym Januszem, to i da się na przykład na Discordzie sobie wrzucić, zrobić specjalny kanał i serio, te zdjęcia będą długo tam, wiadomo, nie jest to najbezpieczniejsze, bo kiedyś mogą zostać skasowane. Ale tak, jako dodatkowa kopia zapasowa, czemu nie? Takie opcje są fajne.
2: No, ja mam dwa dyski zewnętrzne na robienie backupów, także. No. Także warto robić sobie kopie zapasowe, czy to zdjęć, czy to jakichś dokumentów. Jak mam jakieś takie fakturki, nie wiem, co kupowałem, jakiś odkurzacz czy coś, wiem, że to w razie jakiejś reklamacji będzie potrzebne, to mam skany wrzucone na dysk Google i niech tam leży.
1: Chyba, że masz mój dysk twardy, który już ma 8-9 lat i jeszcze żyje, pomimo tego, że mój komputer został tyle razy bity przeze mnie, że to jest w ogóle szok, że jeszcze działa.
2: Tak, tato, wideo nie działa, tak? Tak było. Ja to kurwa naprawię.
1: Naprawię.
2: Tak było.
1: Tak było, przemoc.
2: Obudowa już wygięta w literę C, ale dysk działa dalej. Czasami tam tylko tłuczę.
1: Ale działa.
2: Działa.
1: Oj, kurczę, no może to jakiś jeszcze inny temat, bo to można tak nieskończoność, ale myślę, że większość osób no się nie tak. zna.
2: Zostawmy na wtorkowe afterki.
0: Okej, to zapraszamy was do warsztatu Tektula we wtorek. O tym, czy warto zostać programistą i najlepiej zarabiać w euro.
1: Jeszcze tak, jak? Tak. Do Niemiec. Nauczcie się niemieckiego. O, to od razu wam daję tip. Zanim w ogóle nauczycie się programować, nauczcie się niemieckiego.
0: Nie, jak już umiesz programować, to już nawet niemieckiego nie musisz znać.
1: W Niemczech się przydaje.
2: Miałem fajnego właśnie pracodawcę, który pracował z Niemcami i później z Niemcami się fajnie gadało. Co prawda nie po niemiecku, ale coś tam bliznąłem w liceum i w podstawówce niemieckiego. I coś tam rozumiem, jak gadali, co prawda udawałem głupa, ale fajnie było posłuchać, jak tam próbują nas obgadywać.
1: Uczcie się niemieckiego, nie wiecie, kiedy będziecie musieli zapierdalać przez granicę.
2: No. Matt pisze, ach te żarty branżowe, no. Oczywiście, no, żarty branżowe są najlepsze.
1: Bo ich nie rozumiem. To tak jak przychodzi Matt i zaczyna mówić na temat zębów.
2: No.
1: Jak to on robi? Nie, w sumie on nie robi kanałów, on finansuje kanały. Finansował, przepraszam.
2: Tak, dokładnie. No. A ja bym chciał posłuchać Matta, co tam u niego. No. Także ja będę zwalniał antenę, może Matt zadzwoni.
0: I czekamy na Matta.
2: Dokładnie. Dokładnie. No, zapraszam wszystkich jeszcze też na Discorda, bo tam ciekawe tematy czasami się pojawiają. Na przykład dzisiaj była rozmowa o czołgach.
1: Jaki czołg jest najlepszy? Dziękuję.
2: Dokładnie tak. No, dziękuję, dobranoc. Trzymajcie się zdrowo.
0: Dobrej nocki, pa, pa.
2: Hej, hej.
1: Spoko, nie? Bardzo przyjemny temat.
0: Spoko. No, będziemy się zastanawiać, czy jeszcze jest nadzieja dla kogoś, żeby został programistą.
1: Oj tak, jeszcze programiści nie zginęli, póki... Jezu, chciałem powiedzieć Pascal, dobra, nie, bo to taki za głęboki żart, nikt nie zrozumie, dobra. Fajny Discord, fajnie tam się dzieje często, warto wejść. Staram się trzymać atmosferę bezbanową, pomimo że banowałem. Przepraszam, zgrzeszyłem.
0: Słuchajcie, tutaj jeszcze a propos tego Niedzielskiego, bo tam mówiłam, że on no, zakończył tą pandemię, ale on też ciekawą inną rzecz ogłosił. No, że tam jest taki program profilaktyka 40+, żeby tam 40-latkowie się badali. No, ale jakoś taką chyba małym zainteresowaniem się ten program cieszy, bo on wyszedł z taką propozycją, żeby tym osobom, które się nie poddadzą tym badaniom, podnieść składkę zdrowotną. Teraz mam do was pytanie i do ciebie, Gumball. Czy to jest dobry pomysł, żeby tak, wiecie, wychowywać obywateli? Pokazywać im, co jest słuszne, a co niesłuszne. Czy to nie jest już wstęp do czegoś grubszego?
1: Znaczy, wiesz, szanuję ideę, ale uważam, że jeżeli ktoś jest idiotą i to będzie idiotą zawsze, tak jak ja nie szanuję swoich zębów, tak? Ktoś nie będzie szanował, nie wiem, swojego ptaszka, swoich innych rzeczy, swoich jeli, nie wiem, czegokolwiek tam mają problemy. No i wiesz, fakt, można przymusić ludzi, ale ludzie zawsze będą się w kule, a po co to, a na co, a dlaczego, a w ogóle. I wiesz, znajdą się ludzie, którzy będą robić ból. I wiesz, ja uważam, że okej, ja nie mam problemu z tym, że będą przymuszać mnie tam do jakichś badań, jeżeli będzie to rzeczywiście pozytywnym efektem dla mnie, spoko. Gorzej, jeżeli te badania musiałbym na przykład czekać cały rok albo inne opcje, w ogóle tych badań nie było, to już inna kwestia. Także polski rząd nie wiem, czy potrafił dobrze to zrobić i ja też miałbym takie wątpliwości, czy jest to do zrealizowania. Więc fajny pomysł, uważam trochę, ale z drugiej strony dla nich to jest strzał w stopę, bo to jest tracenie elektoratu. Ja wierzę, że tacy ludzie, którzy zostaliby przymuszeni do chodzenia do lekarza, a elektorat PiS-u to też są rolnicy, którzy, no dobra, może rolnicy to tak trochę chamsko powiedziałem, ale ludzie ze wsi, bo rolnicy nie muszą być wsiokami i ludzie ze wsi też nie muszą być wsiokami. Po prostu takie typowe wsioki, które mieszkają w domu, oborze, czy co to tam, ten, nie mają nawet kibla, sorry, są tacy ludzie, nie chcę ich obrażać, nie, broń Boże, po prostu muszę jakoś tak zaobrazować to, no, raczej nie chodzą do lekarza, bo nie chcą, bo nie dlatego, że nie mogą, po prostu uważają, że im to nie jest potrzebne. Jeżeli taki rząd wymusi to na takich ludziach, no to tracą elektorat, to jest ich problem, nie mój.
0: O co? Wy tam na czacie myślicie na ten temat? Czy to dobrze, że rząd nas tak zagania do tych badań? No tak jak mówisz, no na początek to się wydaje całkiem sensowne. Ale może by tak było, gdyby wszyscy się zapisali na te badania, to wiecie, no nie byłoby, byłaby jakaś kolejka, nie zdążyłbyś z terminem.
1: No pytanie właśnie też, czy dałoby się to zrealizować?
0: Kto tutaj coś... Jakiś link, to ty wrzuciłeś?
1: A to ten... tak, bo tutaj Czek tu powiedział, żeby to wrzucić, no to wrzuciłem ten link.
0: Aha, a co to jest?
1: Filmik. Tata znów nie działa, wideo. Tak, stary filmik.
0: Okej. Tutaj jeszcze z takich temacików, no nie wiem, takich, które może, nie wiem, się spodobają, nie spodobają. Było o Hitlerze, było o gazie. To nie wiem, czy słyszałeś, że w czwartek w Stanach Zjednoczonych aresztowano naczelnego rabina New Jersey i innych prominentnych rabinów, polityków i urzędników.
1: A z jakiego powodu? Czy na razie nie ma powodu?
0: O nie, są powody. Słuchaj, tam kilkuset chyba agentów federalnych było w to zaangażowanych. Oskarżenia to nie tylko korupcja i pranie brudnych pieniędzy, ale też sprzedaż ludzkich organów.
1: Grubo. No, Ja powiem tak, troszkę tu pojadę, bo pewnie dużo osób teraz pójdzie takim antysemityzmem i się nie dziwię, ale ja powiem, że to wcale nie jest wyjątkowe i nie wcale tylko Żydzi takie rzeczy robią. Jakby tak pewnie spojrzeć na ten cały system, to i nie, to znajdzie się nie jeden człowiek, który coś takiego robi, ale ja powiem ci o czymś ciekawszym według mnie, no bo wiecie, takie rzeczy uważam to jest norma, ale ja powiem coś, co nie jest normą. Słyszałaś o takim gościu, sprawdź dokładnie go, wiem, że jest Parrish się ma na nazwisko, Neil Parrish, taki gościu w ławie House of Commons, o tak to się nazywa, to jest taki jakby rząd, zrobi pewną rzecz. Czy słyszałaś o Neilu Parrishu? Neil Parrish.
3: Nie.
1: No to powiem. On był politykiem w UK-u. Coś typu chyba nasz senator, ale głowy nie dam, bo nie jestem pewny systemu struktur UK. Podczas głosowania dwa razy oglądał sobie pornole. Tak po prostu, przy ludzie, w telefonie sobie oglądał pornolki. Został wywalony, znaczy sam się wywalił, ale prawda jest taka, że to tam raczej odgórnie go wywalili. No i powiem tak, no, najdroższe chyba jego dwa pornole w życiu, no niestety.
3: Uzależniony, powinien po prostu, wiesz...
1: Szukał traktorów. Naprawdę, tak mówił, że szukał traktorów, to przez przypadek.
3: A tutaj jeszcze do tych organów, słuchaj, to tam niejaki Levi Ishak Rosenbaum z Brooklynu kupował nerki od jakichś tam desperatów za 10 tysięcy dolarów i Gamble, strzelaj, jaką miał przebitkę, za ile je wysyłał do Izraela, te nereczki świeże.
1: Ile? Jaka cena była tam
3: cena tej wartości? Cena skupu 10 tysięcy dolarów, a cena sprzedaży?
1: No co, pewnie z milion?
3: Nie, no przesadziłem. No,
1: dobra, 100 tysięcy.
3: No, już bliżej, 160 tysięcy za nerkę.
1: Zdarzało się pewnie jakieś duże ceny, gdzieś tam pewnie mogliby wykupić, no ale... kurde. To handel żywymi organami, bardzo fajnie, ale uważam, że to się, mówię, nadal dzieje w polityce. Patrz, wyspa tego, Epsteina.
3: Dokładnie. Także tutaj, no w ogóle ze Stanów to dużo ciekawych informacji. Wiem, czy słyszałeś, że utworzono coś tam Ministerstwo Prawdy ostatnio.
1: Ministerstwo Prawdy, a czym jest ich prawda?
3: Znaczy, dokładnie to się nazywa Rada do Spraw Zarządzania Dezinformacją przy Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego. Także Orwell byłby dumny. Stany tutaj, wiesz, naprawdę szaleją, ale też tak jakby realizują trochę, wiesz, taki scenariusz, też opowieść podręcznej niedługo może też zostać tutaj wdrożona, bo chyba czekło ich też takie aborcyjne piekło, które my mieliśmy niedawno. Ponieważ mają też w planach cofnąć dwa wyroki Sądu Najwyższego, które byłyby taką podstawą praw Amerykanek do aborcji. No i teraz tutaj wybory niedługo.
1: Słyszałem o tym.
3: No.
1: Nawet się sporo interesowałem. Uważam, że to jest zagrywka polityczna demokratów, a raczej całej lewicy, żeby mieć co pokazać w trakcie wyborów, że pokażą, no patrzcie, republikanie wam zabierają prawa. Według mnie, a to jest moja opinia, no w konstytucji wcale nie ma jakby tego, że jest ochrona aborcji. No nie widziałem takiego, niech mi ktoś pokaże gdzie najlepiej, bo
3: no nie ma tego w konstytucji, tak, no. To się tylko opiera tam na jakichś dwóch wyrokach tam z lat 7, z lat 70, jeden z lat 90.
1: Tak, bo prywatność, tam jakieś rzeczy i problem tego jest taki, przynajmniej ja tak mi się wydaje, że lewica chciałaby, żeby w całym kraju była legalna ta aborcja, ja nie będę oceniał, czy jest dobre, czy nie, A prawda jest taka, że każdy stan ma tutaj wolną rękę, no bo nie jest to w konstytucji po prostu. I te dwa wyroki, które były, to one, no, nie są jakieś tak specjalnie przekonywujące, więc to, co robią teraz Stany, to raczej obalają trochę ten wyrok, no bo to się dzieje, to jest normalna rzecz, moim zdaniem, w kraju prawa, że interpretacja powinna dochodzić do tak zwanego, może nie perfekcjonizmu, ale tego takiego pełnego zrozumienia, klarowności. I raczej to się teraz dzieje. No, a to będzie dobre właśnie dla właśnie tej całej demokratycznej części, żeby tych demokratów, przepraszam, żeby pokazać właśnie republikanów w tym świetle, że oni są tacy i owacy, że zabierają, no bo przecież Floryda, nie? To chyba głównie stan Floryda tam to prowadzi, a jak już Floryda to doprowadzi, no to pewnie inne stany pójdą za tym, bo tam jest prawo precedensowe.
3: Tak. Ja sobie dzisiaj tam próbowałam, bo widzę, oni mówią, że to tam kolejne wybory. Ja mówię, matko, znowu kolejne wybory w Stanach? I nie wiedziałam tego wcześniej, nie? Że tam wybory do Senatu to co 2 lata, mimo że kadencja jest 6-letnia, bo co 2 lata zmienia się 1/3 Senatu i jakby uczestniczy tylko część Stanów w tych wyborach. I w ogóle wyobraziłam sobie, co to jest... No to masakra generalnie, jak masz wybory co 2 lata, to jesteś w takiej właśnie permanentnej kampanii wyborczej.
1: A myślę, że to jest problem tego, że Stany dołączały z czasem i trzeba było robić dla każdych Stanów osobno, nie? To jest ten problem, że to nie jest jakby tak zunifikowany kraj, że to są Stany, no.
3: No tak, ale generalnie to jest tak mega skomplikowany system wyborczy, żeby to zrozumieć, jak to działa i o co tam chodzi, to naprawdę no, trzeba by jakichś studiów wyższych, jeżeli chodzi o te Stany.
1: Ale w Polsce to samo. Spróbuj prawo podatkowe zrozumieć.
3: O, to swoją drogą. Słuchajcie, no już 2 godziny audycji minęły. Nie dzwonicie, więc chyba będziemy powoli kończyć.
1: Nie donatują. Co za słuchający, no. Były donaty od Kasi, to jest ta sponsorka.
3: Od pana prezesa.
1: No ale co, tak biednie, no biednie donatujecie. Myślicie, że co, że tutaj czas darmowy? Czas to pieniądz, kurde.
3: No, ale najfajniej by byłby psycho po prostu zadzwonił na koniec i przeprosił za tą audycję.
1: Właśnie.
3: Albo ktokolwiek inny.
1: Bo ja tam nie zadzwoni, bo ja tam się zajechał.
3: Nie, no dzisiaj jak mi się odpaliła jego audycja, to nie wiem, o 11 rano, to mówię, Boże, co się dzieje? Czemu on nie śpi?
1: Czemu 6 godzin?
3: No to dzisiaj po prostu taki maraton zrobił.
1: Zaszalał tam, teraz pewnie odsypia.
3: Ja tu liczyłam, że on tutaj będzie takim naszym, wiesz, maskotkiem, że zadzwoni jako pierwszy. A to proszę, wielkie zdziwienie. I ja tam w ogóle nie ma.
1: Czek tu mówi, że senator Armstrong jest jego faworytem. A, to ten, który prowadzi własne wojny. No, tak. Znaczy, będzie pozwalał. No, nieważne. Nieważne, to z gry. To zaraz będę mieszał. To trzeba być poważnym. To nie można grać w gry. Trzeba krawat założyć.
3: Mam jeszcze taki jeden stały punkt programu, taki na zakończenie audycji. Do ciebie najpierw pytanie jeszcze, Gumball. Co cię zachwyciło w tym tygodniu?
1: Kurde. Widzisz, to jest piękne. A nie, zachwyciło mnie. Mnie zachwyciło, że się pojawiło dużo nowego ptactwa w mojej okolicy i tak sobie usiadłem na... może nie weranda, jaka sofa, jakiś kawałek czego, siadłem sobie i zobaczyłem tonę nowych ptaków różnych, takich, których raczej nie widziałem nigdy. Nie wiem w ogóle, co to za gatunki, bo ja się nie znam, a ja spojrzałem, mnie zachwyciło, że tyle ptaków w Polsce, w mojej okolicy, bo w Polsce one raczej były, się pojawiło, więc tak, to mnie zachwyciło.
3: A ja wam chciałam pokazać, co mnie zachwyciło. Po prostu to mi rozwaliło głowę. Tutaj wam udostępnię mój ekran i puszczę wam jeden filmik, także kto się bał krasnala, to może spokojnie otworzyć oczy. I Gumball, widzisz?
1: Ja patrzę się na streama cały czas. Dobra. Pewnie zaraz będzie, bo jest troszkę...
3: No, patrzcie na to. Niby zwykła filiżaneczka. Widzicie to? Kurczę, to jest tak genialne, bo to, nie wiedząc o tym, nie, że jest taki efekt, to ta sama filiżanka z tym spotkiem po prostu elegancka, taka łączy nowoczesność z tradycyjnym takim designem, ale to, ten efekt tego filmiku, można powiedzieć, nie, no, jest nieziemski po prostu.
1: Chyba nie ma tego filmiku.
3: Nie ma? Nie było? Nie było widać?
1: No ja miałam opóźnienie i dopiero teraz jakby mogę ci to powiedzieć.
3: Okej. Okay. No najwyżej wam wyślę po prostu
1: no jak. A ty nie masz podwójnego filmiku. Widoku? Czy nie masz wiem. Pojedynczy? Masz studio czy zwykły tryb?
3: Mam tryb studia.
1: Właśnie, to w studio musisz przerzucić.
3: A, okej, ja najgorsze jestem jednak jeszcze.
1: Bo to, co nam masz po lewym, to jest jakby
3: tak.
1: co poprawiam na żywo.
3: Dobra. O matko.
1: Spoko, zdarza się. Nie ma problemu.
3: Uczymy się, co nie? Dobra, to czekajcie. False start znowu. Na razie sobie to wszystko przygotuję. Gdzie jest ten OBS? Teraz wam tutaj, nie wiem. Czekajcie. Muszę to sobie jeszcze cofnąć. Powiększyć. Wrócić tu. Dobra. To teraz, patrzcie.
1: Teraz to wiem.
3: Zwykły spodeczek. Filiżaneczka. I takie cuda. Nieźle, co?
1: Nie wiem, ja zaraz zobaczę. Jeszcze mam chwilę. O, widać, rzeczywiście. No.
3: Taka historia. Design z wielkim gratisem.
1: A, tak, ja to widziałem, coś takiego, że taki piesek się rusza, czy tam konik, czy co to tam jest.
3: No.
1: To mnie nie wiem, to jest koń czy pies?
3: To jest koń albo ptak.
1: A, no bo to pierwsze to tak wygląda jak koń-pies.
3: No, taka ciekawostka z internetów, czy tam jakichś innych.
1: No fajne, podoba mi się. Widziałem kiedyś coś podobnego. Nie wiem dokładnie co, ale widziałem.
3: No, a jeszcze brzydko przemieniłam.
1: Zdarza się. Co to tam? Nie.
3: Czekaj, no Becia dzwoni. Kurczę, ale rewelacja. Chyba się musisz odciszyć. Becia? Halo? Hej.
4: A tak dzwonię, bo w sumie Aniu nie miałyśmy tego.
3: No
4: rozmowy. W sumie jedyne baby dzwoniące tu. Jedyne fajne, jak już. Także. Ja dobra, czas zadzwonić. Nie wiem, o czym była audycja standardowo.
3: Standardowo była luźna audycja. To może powiedz, co cię wkurzyło w tym tygodniu.
4: O kurde, co mnie wkurzyło? Ej, w sumie nic chyba.
3: O, bardzo dobrze. To, co cię rozśmieszyło najbardziej w tym tygodniu?
4: O kurde.
3: Nie mogę powiedzieć. Jest po 23, możesz wszystko mówić.
4: Kurczę. Musiałam się zastanowić. Ojejku.
3: To słuchaj, zanim to do ciebie wróci, to powiedz, jak tam majóweczka. Grill już odpalony, czy to ognisko jakimś byłaś?
4: A byłam na imprezie. Ogniska jeszcze, czy tam grilla nie zaliczyłam w tym roku. Ale pojechałam chyba, ja już chyba kilka lat nie byłam na klubach. ale byliśmy sobie na burgerach i znajomi, dobra, chodź, pojedź z nami, tak miałam jechać, nie miałam jechać i mówię, dobra, chuj. I wykupili taką lożę, takie siedzenie jakby, nie? Takie większe, co się rezerwuje po prostu.
3: Czyli w sobie... klubie to był clubbing.
4: No, klub, nie wiem. W każdym razie ja powiedziałam, że nie będę tańczył, tańczyć będę sobie pić drinki tylko i wszystkie inne loże były ciągle zajęte. Cała sala pełna ludzi i ciągle ktoś najebany przychodził, mogę na chwilę usiąść, bo kurwa nie mogę wstać już i kurwa. I opowiadali mi jakieś kurwa historie życia, jakaś typiara, że zginęli jej znajomi, w sensie zaginęli. Zginęli, kurwa.
1: Ja pierdolę. Ta gruba.
3: Ach, ta pandemia.
4: Nie no, że zaginęli, nie może ich znaleźć, telefon jej się rozładował i w ogóle. Później w końcu mówię, dobra, pójdę też tańczyć i w ogóle. No i tak w sumie, jak na to, że nie lubię zbytnio jakichś takich klubów i w ogóle, to było w sumie fajnie. Wczoraj byliśmy jeszcze nad jeziorem, no to tak w sumie tyle z takich letniejszych wypraw.
3: Kąpałaś się już?
4: Nie no co ty, woda zimna, nie? Ale kurde, już tam 23 stopnie było? To jak słońce daje, to już naprawdę jest, kurde, myślę, że w tym roku będzie zajebiste lato.
3: A ty gdzieś na południu Polski mieszkasz pewnie, co?
4: Wielkopolska.
3: No, to też rodaczek. To powiedz może, co cię zachwyciło?
4: Zachwyciło. Nie no, widok mnie zachwycił nad jeziorem właśnie. Mm. Uwielbiam, jak już się wiosna budzi w ogóle. Wiosna się budzi. Wiosna jest i budzi się zieleń. I wszystko się budzi. Sorry, już jestem po drugim piwku, także chuj tam.
3: Dobrze, jak się zieleń budzi, bo można sobie spokojnie w krzaczkach coś zrobić. Trzeba się bać, że cię widać. Jak jesteś nad jeziorem.
4: Nie wiem, co tam robisz w krzaczkach, no ale spod.
3: Czuję się tylko.
4: No. No nie wiem, tak, żeby coś coś rozbawiło, no to są zawsze sytuacyjne sprawy, nie? Tak, ale tak wkurzyć to naprawdę chyba nic, no?
3: A tam nad tym jeziorem to tak po prostu siedzicie, piwkujecie, czy tam rozpalacie jakiegoś grilla jednorazowego, czy ognicha, czy tam nie można po prostu?
1: O kurde, czy zauważyłaś donate'a?
3: No właśnie nie zauważyłam.
1: Kurde. 200 przyszło 20 to... minut temu. Kurde. Ale kurde.
3: Wiesz, że on chyba nie poszedł. A co to za donate? Weź go przeczytaj.
1: Właśnie czemu nie przyszedł? Na plan inwestycyjny CSGO. Dzielimy się 50-50. Okej, tylko że jak z tego 50-50 będzie zero, to niestety będzie zero. Ale dobra, spoko, nie ma problemu. High life, jak to się mówi.
3: A ty, Becia, powiedz, masz jakieś pieniądze do zainwestowania? Czy po prostu wydajesz, tak walczy z inflacją, że po prostu wydajesz w klubach pieniądze?
4: Do zainwestowania aż chyba nie. W sumie chociaż zależy, ja nie wiem, nigdy się tym nie interesowałam. Bardziej tak, nie wiem. Mam na to, żeby dobrze żyć, żeby oszczędności raczej, nie? Tak akurat po prostu, nie?
1: Tylko pytanie jest, komu ja mam w sumie cię podzielić, bo nawet nie wiem, kurczę, taki donate dosyć enigmatyczny, a nazwa, zaraz tutaj powiem, Blackstone Investments. Może poszukam, może to jakaś firma, kurde.
3: Brzmi jak firma, myślę, że kto jak to, ale Blackstone się do ciebie zwróci po zwrot kapitału.
1: A, czekaj, już wiem, piszę. Blackstone Group, amerykański fundusz typu private equity oraz investment management założony w 1985 roku. W 2013 roku podano do wiadomości, że fundusz zamierza przyjąć sieć hoteli Hilton za 26 miliardów dolarów. Kurde.
3: Grube ryby.
4: To lepiej nie bierzcie tych pieniędzy, bo później mogą się zgłosić do was.
3: Potem trzeba będzie nerkę oddać.
4: No. A co wy dzisiaj tak we dwójkę prowadzicie audycję?
3: Tak, taki mamy pomysł, żeby tutaj razem nadawać.
4: Rozruszać towarzystwo. Bo krawiec stwierdził, że mam w dupie to radio i poszedł sobie w pizdu. Olał to.
0: Znaczy nie, no dzisiaj to my po prostu mieliśmy, nie? On tutaj tylko tak się pojawił, wiesz, żeby tutaj mi coś ewentualnie podpowiedzieć, bo ja zawsze mam jakieś problemy techniczne, ale Becia...
4: A to, to nie tylko ty, wiesz, to wszyscy chyba przeżyli. Ale i tak dobrze, ci powiem, że kurde, że się odważyłaś robić takie w sumie bez tematu audycje.
0: No, no jakieś temaciki były, luźne, bo luźne, ale były. A ty, Becia, słuchaj, co możemy zrobić, żeby jakoś damskie towarzystwo rozruszać?
4: O kurczę, nie wiem, nie wiem. To raczej kobiety ciężko nam mówić. Musiałby może być jakiś taki serio temat, już taki, nie wiem, typowo kobiecy, albo żebyśmy we dwie prowadziły i jakoś tak zachęciły, żeby się nie wystraszyły, bo myślę, że dużo kobiet nie chce zadzwonić jednak przez facetów, nie? Jakieś śmichy, chichy, pijani, kurde, filozofowie i się speszą.
0: No ale z drugiej strony nie masz wrażenia, że tutaj chłopaki, jak z tobą rozmawiałem czy ze mną, to tacy są właśnie wtedy tacy grzeczni, tak nagle jest miło, tak wiesz.
4: Możliwe, możliwe, nie? Ale... Raczej tak.
0: Ale poczekaj, Becia, ja rozumiem, że ty właśnie przed chwilą zadeklarowałaś chęć nadawania w nocnym radiu. Czy ja cię dobrze zrozumiałam?
4: Bo ja już mam ileś audycji za sobą, także wiesz.
0: No, czyli jesteś otwarta na propozycje.
4: Znaczy, jak z tobą na przykład mogłabym, nie? Tak samo, to nie.
0: No, my z Gambolem też tak raczej podchodzimy, że to wiesz, w duecie. Ale...
4: Tak, ekipom lepiej. Zawsze ktoś coś dopowie, ktoś się pośmieje.
0: Tak, ktoś tam coś zawsze podrzuci, jakiś temacik. No, także czemu nie jakieś babskie duety? Pomyślimy nad tym.
1: Przydałoby się, no, przydałoby
4: o,
1: się.
4: O. O porno, dwie baby i porno i człowieku. Kurde, tyle donate'ów i taka słuchalność, że...
0: No, dzisiaj szaleństwo jak na niedzielne pasmo.
1: Dosyć mocno, aż sobie spojrzę ile osób. 47, całkiem dużo, jak na audycje niekrawcowe.
0: Becia, a jeszcze tak nawiązując do tematu audycji, gorzki smak zwycięstwa, to może porozmawiamy o jakichś takich zwycięstwach, które miały słodki smak. Kiedy ostatnio coś wygrałaś i było ci dobrze z tego powodu?
4: Wygrałam, kurde, też chyba kilka lat temu, tatuaż. O wartości 400 zł. W zdrabkę 77 zł raz wygrałam.
0: Poczekaj, wróćmy do tego tatuażu, bo to takie ciekawsze. Co to jest za konkurs, który mi się wygrywa? Tak, nie wiem, otwarcie jakiegoś nowego studia tatuażu, czy nie?
4: Często tak, albo po prostu formę reklamy, bo to ludzie na przykład na Facebooku udostępniają i jednak się niesie gdzieś ta reklama. A ja akurat ten, co wygrałam, to facet wziął właśnie takiego nowego faceta i on właśnie taką formę, no też reklamy swojej, w sumie można powiedzieć, nie?
0: Ale tak. Nie masz wytytułowanego logo tego studia tatuażu, tylko to, co ty wybrałaś, rozumiem.
4: Tak, tak, jeszcze wybrałam sobie, nie wiem, czy kojarzycie takie hinduskie, takie, co z henny się robi, takie kreski czy coś. I on w ogóle tego, on bardziej takie rzeczywiste, bardziej cieniowane, a ja jeszcze on to tak dopiero rok, czy znaczy, no już kilka lat miał za sobą, ale tak no nie nienawidził tego stylu, nie? Ale powiedział, no chuj chcesz, to chuj. I naprawdę, bo takie kreski, żeby zrobić, żeby nie wyjechać, żeby to nie było krzywo i tak to jest w skupisku, że to jest naprawdę bardzo ciężki tatuaż do wykonania, nie? No. Ale się z nim zaprzyjaźniłam, on już tam nie robi, ma swój własny salon i wszystkie tatuaże, resztę już mam u niego.
0: A ile ty tych tatuaży masz?
4: O Jezu, dużo. Prawie cały rękaw. Połowę drugiej ręki też, ale bardziej tak nie w skupieniu, w różnych miejscach ręki, bo drugi mam bardziej już zaplanowany pod rękaw i mam gdzieś przód ręki, że tak powiem, na dwóch udach, przodu, na szyi, w sumie, a z boku brzucha, a to w sumie tyle, nie?
0: No, tak się mówi, że są ludzie albo z jednym tatuażem, albo bez tatuaży, albo właśnie z wieloma tatuażami, nie?
4: Trzy z jednym, to znaczy, że dopiero pierwszy ma i że pewnie zrobi więcej, bo to jest bardzo uzależniające jednak, nie?
0: No, weź to właśnie wytłumacz, bo ja taka jestem właśnie, no, nie tatuażowa. Jak to
3: wiesz, jak się rodzi jakiś pomysł właśnie, co ci to daje, czy ty jakoś się czujesz przez to, no nie wiem, no lepsza, jakaś, nie wiem, bardziej, wiesz, kompletna.
4: Rozumiem, no dobra, okej. Okay. Znaczy moje zainteresowanie tatuażami już jest od chyba 15 roku życia.

0: Bo wszyscy, o jak będziesz wyglądać na starość, czy, że ci się znudzą, czy coś. Nie, dla mnie to jest część mojej skóry już, nie? To jest część mnie. Więc ja już nie patrzę, że w lustro widzę te tatuaże. Znaczy widzę, ale to tak jak każdy człowiek patrzący w lustro. Widzi swoje ciało i nie widzi nic tam dziwnego. No to jest tak samo. Jedynie widzę czasem miejsca, które są jeszcze puste i można zapełnić. To jest bardziej w takim... Tylko...
1: Czekaj, chwilę,
0: O,
1: bo do Was
0: psycho.
1: mam pytanie.
0: No.
1: I kto ci daje jakąś endorfinę, ten tatuaż nowy bierzesz sobie, robisz, czy co?
0: No tak, no dla mnie ogólnie ja raczej robię takie tatuaże, które mają dla mnie jakieś znaczenie. Ja uwielbiam symbole i no coś, co znaczy coś. I już fajnie, że jest to ze mną całe
1: Ej,
0: życie. I nie, o,
1: dobra,
0: i
1: dobra.
0: jeszcze uwielbiam. No.
1: No, ale to ci jakiś symbol daje? Na przykład, jaki ostatni tatuaż sobie zrobiłaś, że ci symbol jakiś daje?
0: No symbol, no to na ostatnim tatuaż to węże mam z kwiatami, nie? Uwielbiam węże.
1: I
0: Węże?
1: co to symbolizuje?
0: O Jezu.
2: Węże z kwiatami.
0: Nie, węże to jest akurat mój po prostu ulubiony od zawsze, moją zwierzę po prostu mocy. O, coś takiego, nie? Zresztą Kleopatra miała chyba tego królewskiego, nie? Czy tego, co tak się rozkłada tą swoją szyję, no. Więc tak królewski jest, nie? Taki wąż. I ogólnie jestem wężem, więc ja natury. Także symbolizuje mnie.
1: Okej. Ja nie neguję tego, że nie jesteś wężem, tylko po co ci te tatuaże w ogóle potrzebne? Ja bym na przykład się znudził po pół roku i bym musiał to jakoś laserowo usuwać później, nie?
0: To mówię, no dla mnie, no nie znudzi mnie to, bo no nie wiem, to jest część mnie i dlatego niektórzy robią sobie pod chwilą i teraz są modne takie, jak widzę na internecie jakiś jeden wzór, na przykład co to było w Polsce modne, wilk i jak widzę 50 osób tych samych prawie tatuażem, bo fajny i w ogóle bez znaczenia, no to myślę, że takim osobom może się po czasie znudzić, po latach, nie? A jednak gdzieś, gdzie jest coś przemyślane, ja te wszystkie wzory praktycznie, co mam na sobie, to wymyśliłam właśnie tak od tego 15 roku życia i gdzieś jak już kilka lat ze mną ta myśl była, co właściwie gdzieś i tak mam jakiś tam, nie wiem, tu mam, o, mam buddyjski znak do osiągnięcia nirwany, znak szczęścia też
1: Ale
0: mam.
1: to pokażesz kiedyś nam, czy tylko będziesz mówić o tym?
0: Psycho, kiedyś wstawiłam zdjęcie na Discord. To nie moja wina, że nie
1: Możliwe, że
0: widziałeś.
1: tak, ale wiesz, ja tam mam bana chyba na tym. Nieważne.
0: Już.
1: Dobra, ale co z tego, że cieszysz się z tego, że masz nowy tatuaż, tak? Że zapłaciłaś 500 zł za nowy tatuaż i później jak... Dobra. Chyba o coś innego chciałem zapytać w ogóle o
0: No to co?
1: ciebie.
0: Nie wiem, o co chciałeś.
1: Ja też nie wiem. No.
2: To zanim się zastanowisz, Becia, a teraz jak to masz w planach jakiś następny tatuaż, to co to będzie?
0: No właśnie nie mam teraz, bo już wszystkie zrobiłam takie, co planowałam i teraz tak w sumie mam problem, co dalej
1: Weź
0: zrobić.
1: sobie ten, zrób 12 000 szabel.
2: Nie, znak czek NR sobie zrób.
0: Nie, no serio, no teraz mam stagnację, myślę, że jak już coś wpadnę na jakiś pomysł, to będę czuła, że to. Mam na przykład, nie wiem, ćmę, właśnie te hinduskie, taki
1: Pokaż to
0: styl
1: ćmę.
0: symboli, buddyjskie tak, do oświecenia, lilię, słowiańską mantrę ochronną, jakieś runy ochronne, dwa węże, wiedźmę, też symbolizuje mnie. I co tu jeszcze mam? Słonia.
2: Nie zdradzaj wszystkiego, bo to jest też dobry temat na audycję. Co ty na to? Słuchaj, robisz sobie zdjęcia tych tatuaży,
0: O kurde.
2: nocniki zgadują, co to jest i na jakiej części ciała to masz.
0: O kurde. Pomyślimy.
2: A z takich na przykład beznadziejnych tatuaży, to nie wiem, czy się zgodzicie, ale wiadomo, tam latem, jak idziesz właśnie nad jezioro, na plażę, no to można sobie popodziwiać te fajne i te niefajne tatuaże. To na przykład nie kumam w ogóle, po co niektórzy ludzie sobie tatuują na przykład, wiecie, jakby członków swojej rodziny, nie? Moja żona i
1: Tak,
2: dzieci.
1: tak. Czekaj, Ania, bo ja też chciałem o tym powiedzieć, że chłop idzie z jakąś tam swoją córeczką i ma wytatuowaną gdzieś tam córeczkę, tą jego. Tylko, że
2: No.
1: ona

0: podobnie za parę lat i będzie inna. Nie?
1: Ogólnie to... twarze są raczej creepy, co tu uważam. Tak, tak. Żeby ciężko zrobić ładną twarz, ale... No są niektórzy bardzo artyści tacy utalentowani, że wow, że to wygląda super, ale to są raczej przypadkowe osoby, to wtedy to wygląda lepiej.
2: A nie zgodzisz się, że najgorzej to zrobić jakieś znaki typu japońskie, chińskie, arabskie, które nie wiesz co znaczą? I no możesz paść na bombę, tak jak gościu, który myślał, że sobie świetny napis na przykład za
0: dobra, to dobra. Ej, Gimbal, to wiemy, znamy tą historię, że tam zupka hitka była.
2: No nie jedna, nie dwie są takie historie. Jeden miał nawet penis albo tam inne rzeczy, nie? No, no to się zdarza i uważam, że to jest najgorsze, bo to po latach dopiero wychodzi i to tak w jakimś najgorszym...
1: A ja mam zdanie, że najgorsze to są, jak robią sobie w parach, że się kochają i robią taki sam, symbolizujący miłość. To jest nawet gorsze, tak, bo wpadki jeszcze... po alkoholu, jest taki program właśnie, wpadkach po alkoholu i naprawdę ludzie mają takie komiczne, ale to się jeszcze da przykryć, to ma jeszcze historię, najebałem się z kumplami, wspomnienie życia, nie? Ale te miłosne to kurwa tragedia.
0: Tak,
1: albo imiona, o to też
0: było. Cicho. Właśnie no. Imiona, o to mi chodzi. I love you, Gosia, czy tam... Ania, czy tam ktośkolwiek i później jak to zetrzeć?
3: Znaczy wiesz, to jest sposób na to, po prostu już wtedy szukasz tylko dziewczyn o imieniu Gosia. Tyle, no. Do nowej sytuacji.
2: Można jakby próbować usunąć tatuaż. Wiem, że jest laserowe usuwanie, tylko myk jest
0: wiem,
2: taki, że
0: to
2: boli.
0: Dwa razy drożej kosztuje niż...
2: I boli.
0: Nie, chyba nie.
2: Boli.
1: I nie do końca może zejść, bo to zależy od pigmentu, czy ktoś mocniej wbił, czy nie. Czy to jest mały tatuaż, raczej małe się usuwa, nie? Takie duże to już gorzej. Lepiej już przykryć po prostu. Innym tatuażem.
3: Słuchajcie, tutaj na czacie się pojawił pomysł spotkania nocników w Krakowie.
0: A czemu w Krakowie akurat?
2: Czemu Krakowie?
3: Bo akurat Czektul tam ma blisko. Jeszcze czekaj. Lukroj chyba mieszka.
2: Nie działkach do Krawca musimy się spiknąć, tam najlepiej.
3: Ale no Krawiec nie ma działki.
2: No to ale my znajdziemy działkę i będziemy na działkę.
0: Sroka ma działkę przecież.
3: No tak, ale on już tam podobno nie mieszka wcale.
0: Okej.
3: Okay. Nie no, jak z lotnostnego radia, no to tylko chyba w Środzie Śląskiej. Tam są jakieś pensjonaty chyba dwa albo hotele, więc...
2: Ja jestem za, a nawet przeciw.
3: Kto tam przyjedzie?
2: No ja bym przyjechał bez problemu, mam blisko do Środy Śląskiej. Chciałem przyjechać, tylko zawsze się zastanawiam, jaki jest sens, jak krawiec tak zobaczył, bym ja, okej, okay, zamknij drzwi.
3: Becia, czy ty brałeś udział w jakichś mini zjazdach nocników?
0: Nie było czegoś takiego chyba, Becia, nie?
1: Nie było.
3: No i właśnie pytanie podstawowe, czy nam jest to w ogóle do czegoś potrzebne?
2: Były zjazdy, tylko nie nocnego radia. Były chyba jeszcze za czasów.
0: Dobra, kontest radia były, no. Tak, dobra, ale to nieważne.
1: Raczej mniejsze grupy się spotykały, wiele osób się zna już prywatnie, nie? Łatwiej to zorganizować po prostu niż całą taką ekipę szaloną, nie?
3: Ja myślę, że Gamul, jak ty tam wygrasz jakieś odpowiednie pieniądze na tym CSGO, no to wtedy faktycznie po prostu wynajmiesz nam jakiś hotel cały i wtedy zrobimy imprezę po prostu na maksa.
2: No marzenia ściętej głowy, zobaczymy ile wygram.
3: Już teraz wiemy o co grasz.
2: No. Powiem
1: dobra,
2: tak.
1: Dobra, ja to w sumie tylko tyle... Chciałam tylko się już pożegnać w sumie, to Ania jak coś to...
0: Nie.
1: Ja teraz mówię. Zobaczysz mnie, Ania, tam na Skype'ie, to jak coś to pisz, można pomyśleć o jakiejś audycji kobiecej, że tak powiem, i trzymajcie się.
3: Dobra, będę się odzywać. Dzięki wielkie za telefon, Becia, i do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
0: Żegnam cię z przykrością, że już odchodzisz od nas.
3: Psychono, jako że jesteś na antenie, no to wiadomo, że to audycja nieuchronnie zbliża się ku końcowi, ale zanim skończymy, to powiedz może, co ciebie rozśmieszyło w tym tygodniu najbardziej.
0: Nic, naprawdę, nic mnie nie wkurwiło, nie wiem, jestem taki obojętny na wszystko, wiesz.
3: Taki apatyczny jesteś.
0: No, trochę.
3: A nie, też nic cię nie zachwyciło? Nie zachwyciła cię audycja Krawca rysowana?
0: Ja wiem, co to była ta audycja. Taka normalna. Chyba, nie wiem. Dobra, zachwyciła mnie audycja Krawca. Tak, o to ci chodziło, żebym tak powiedział. Tak, panie Krawcze, dziękuję za tą audycję rysowaną. Audycja Adama też mnie zachwyciła i teraz ta audycja mnie zachwyciła. Bardzo w porządku jest.
3: Słuchaj, to co, psycho, będziesz się przebranżawiał na programistę?
0: Tak, Amidze 500+ będę sobie robił programy.
3: No ale wiesz, tam kiedyś dzwoniłeś, że tam no taki jesteś chyba no, niezadowolony ze swojej roboty.
0: Ja żadnej
2: Naucz się
0: roboty.
2: takiego języka. Teraz nie, albo nie będę robił ten złej reklamy Checkplowi, to nie powiem.
0: No wiem, o co ci chodzi chyba, ale nie do końca. No powiedz.
2: No dobra, no powiem, no naucz się kobola, będziesz robił w bankach. To jest taki język, jak to jest, możesz porównać do starych tych maszyn takich. Bo banki są oparte na starej technologii i po prostu nie mogą
0: No
2: zmienić pewnych rzeczy.
0: na
2: No,
0: Windowsie 7 jeszcze widzę.
2: jeszcze. To musisz cofnąć się do lat 70. Nie, no może. No, w sumie tak. No, to jakbyś się nauczył, chłopie, ekspertów szukają wszędzie od tego języka. Tylko musisz być ekspertem, musisz być jak doktor Miodek.
0: Co to jest?
2: Nie mam, że Miotka nie znasz.
0: A, ten od polskiego.
2: No, z
0: Z
2: Wrocławia.
0: polskiego miałem jedynkę, wiesz?
2: To jakim ty Polakiem jesteś?
0: Prawdziwym Polak. Dobra. Kończę chyba na dzisiaj, ale możecie jeszcze pogadać ze mną, jak chcecie.
3: No, tylko jak nas przeprosisz.
2: No właśnie, się
0: To ja
2: przeprosi.
0: wszystkich przepraszam zawsze. U mnie nie ma problemu z przepraszaniem.
3: Nie, ja chciałam się ciebie na serio zapytać, czy ty się zastanawiałeś kiedyś nad jakimś tam, wiesz, przebranżowieniem, czy
0: A
3: próbowałeś?
0: wyjebane mam na to w sumie, Aniu, droga moja kochana.
3: Na co nie masz?
0: A nie wiem, na wszystkie. I tak żyjemy w symulacji, także dla mnie to nie ma różnicy. O,
3: Aha. A co tam
0: cicho,
3: fa...
0: cicho, psycho odlatuje w kosmos chyba w tej chwili.
3: Odpalasz?
0: Nie, jeszcze nie odpalam, ale odlatuję. A co chciałeś jeszcze zapytać?
3: No, chcę, żebyś mi coś opowiedział. Nie wiem, co fajnego widziałeś ostatnio, może jakiś film,
0: Nic,
3: czym zabijasz
0: nic,
3: czas.
0: naprawdę.
3: No to co robisz w wolnym czasie?
0: Nic, to z tobą gadam, bo teraz mam wolny czas.
3: No,
0: Co
3: ale.
0: mam robić?
3: No to trochę mało masz tego wolnego czasu.
0: No, dużo. Nie, wcześniej gadałem z Atałem, wcześniej gadałem z Krawcem, wcześniej z kimś innym, nie pamiętam z kim.
3: O
0: No,
3: matko, my ci powinniśmy płacić normalnie, bo ty po prostu wygląda na to,
0: tak. Tak,
3: że.
0: ale... Cicho, cicho. No, poproszę donate tutaj wpłacać dla pani Ani i dla pana Gimbola.
3: No chyba
2: Nie,
3: psycho.
2: proszę, proszę teraz poznać dla pani Ani, bo ja za dużo dostałem, teraz głupio się czuję.
0: No.
3: Gumball zgłupiał. No,
2: naprawdę się głupio czuję. Nie, nie, bo.
0: Gumball nie pije, nie pali, to po chuj mu tyle pieniędzy.
2: No właśnie, no Ani dajcie, ona potrzebuje tam kobiety zawsze. Nie wiem, przepraszam, jestem seksistą, jestem
3: Tak.
2: głupim człowiekiem. Nie wiem, na co kobiety wydają. Przepraszam.
3: Nie używamy, słuchaj, zwrotu kobiety zawsze, mężczyźni nigdy.
2: No
3: Słuchaj.
2: właśnie, jestem głupi i nie wiem. No, nie, ale nie wiem, ale tak serio, to w sumie to jest takie chamskie pytanie, ale muszę. Jak idziesz do galerii? To na co byś najwięcej kasy wydała?
3: Na życie.
2: To ja się mogę z tym zgodzić.
3: Nie, powiem wam szczerze, że przez tą pandemię nauczyłam się już ciuchy zamawiać do domu, zwłaszcza, że w większości sklepów to masz zwrot za darmo, więc po prostu nie chodzę do galerii, tak wiecie, na ciuchy. Znaczy generalnie tam za dużo tych ciuchów nie kupuję, no ale czasami tam trzeba sobie humor poprawić. To po prostu zamawiam do domu, a jak coś mi nie przypasi, to po prostu wrzucam to z powrotem do paczkomatu, nie? Tyle.
0: Ale to nie ma zwrotu, że musisz zwrot zapłacić.
3: Nie, nie, oni ci wysyłają normalnie od razu naklejkę na paczkę i masz opłaconą tą przesyłkę powrotną, nie? No ja już nawet buty tak kupuję, nie? Także ja już się cała ubieram przez internet. Buty, kurtki.
0: No właśnie, posłuchaj, bo ja raz buty kupiłem numer 43, który noszę zazwyczaj i za małe się okazały i musiałem to oddać z powrotem, ale musiałem za zwrot zapłacić chyba tam 5 zł.
3: No, za 5 zł, no to też nie jest dużo. No mówię, to nie jest tak, że wszystkie sklepy już tak mają, że za darmo sobie zwracasz, nie? Niektóre mają tak, że jak do sklepu, że do sklepu stacjonarnego, jak po prostu oddasz im, no to jest za darmo. No ale mówię, no większość tych internetowych ma tak, że już masz przygotowaną tam tą naklejkę na ten paczkomat i nie ma żadnego problemu z tym. No wiadomo, zanim zamówicie, to najlepiej sobie sprawdzić tam w tych warunkach zwrotu.
0: Ale... Pani Aniu, a jakie pani nosi miseczki?
2: Jezu Chryste, co za pytania, o matka.
0: Dobre,
3: psycho, jak dla ciebie, to wie.
0: To duże czy małe?
2: Pytam na które, przeliteruj. No przeleć alfabet.
3: G jak gigant. Myślałam, że się mnie o rozmiar stopy zapytasz, bo o butach gadaliśmy, a ty od razu po prostu...
0: No buty to ja wiem, że 39 nosisz, bo kobiety większych nie noszą.
3: Nie trafiłeś. Ja mam tylko 37.
0: O, no to jeszcze lepiej.
3: No ale widzicie, no właśnie po co się tutaj robić jakiś slot, jak psycho ma tam jakąś fantazję na mój temat, ja mam fantazję na temat psycho, no i my się spotykamy.
0: Nie mamy tematu fantazji żadnych na samych siebie, tak sobie rozmawiamy, żeby audycję podtrzymać, nie? Jeszcze.
3: A, czyli nie fantazujesz na mój temat?
0: No skąd?
3: O, nie! Serce mi pęka, no widzisz, ja na twój temat fantazjuję, jak wyglądasz.
0: Ojoj, to nie.
3: No. Ale dobra, słuchajcie, jednak ten temat tego zlotu został tutaj podniesiony. No to możemy tutaj sondę między nami zrobić. Czy ty, psycho, byś był gotów na taki zlot i ile byś był w stanie za niego zapłacić? I czy to miałby być zlot jednodniowy czy dwudniowy? I gdzie?
0: A to, wiesz co, zależy właśnie kiedy, to najważniejsze pytanie.
3: No wiesz, wiadomo, że to nigdy nie jest tak, że wszystkim pasuje. No to ustalamy jakiś termin, nie wiem, przynajmniej...
0: No jutro powiedzmy.
3: Nie, no przynajmniej z miesiąc.
0: Miesiąc? To w lipcu.
3: Wcześniej.
0: W czerwcu.
3: Ja myślę, że chyba faktycznie, no nie wiem, najlepiej to robić takie punktowe, tam jak 3, 4, 5 osób się zgada. No, bo tak szczerze, no to no ciężko to widzę, zorganizowanie takiego.
0: No dobra, a u ciebie można zrobić taki zlot?
3: Powiem tak, ja wam, tak powiem, wakacje Trójmiasta i okolic nie polecam. Tutaj jak najbardziej w Trójmieście, ale poza wakacjami, no bo tutaj się pod koniec czerwca zaczyna piekło generalnie.
0: Poczekaj chwilę, a ty mieszkasz w Gdyni czy w Gdańsku?
3: No ja mieszkam właśnie ani w Gdyni, ani w Gdańsku, ale powiedzmy bardziej w Gdyni, no. Można powiedzieć, że w Gdyni mieszkam.
0: A, to tam koło Aldony gdzieś, tak?
3: Aldona jest z Trójmiasta?
0: No z Gdańska.
3: O proszę, widzisz, to ja nie wiedziałam. No dobra, to jest nas dwie. Zapraszamy do Trójmiasta.
2: Sam się pyta, co jutro, ja odpowiadam. Jutro będą mecze CSGO. Będę nadawał. Będzie można dzwonić, tak? Nie będę takim komentatorem typowym, że będę...
0: O, Etam się obudził, widzę. Dziękuję panie Etamie, może pan zadzwoni do nas.
2: A jeszcze było pytanie, czy kupiłem materac. Kupiłem. Najtaniej, nie no taniej jakieś, ale kupiłem, także nie śpię na dole.
0: Ale taki pływający?
2: Tak. Żebym co, pływał potem? Nie, zwykły taki sprężynowy, byle jaki, ale jest, także żyję.
0: Nie ma teraz.
2: Zawsze ma teraz. Lepiej spać na czymś takim niż na drewnie.
3: No, ja myślę, że pierwszy zlot nocników w Krakowie pod wodzą Czektula. Tutaj Lukro też się pisze.
0: Do Gdańska lecimy, już zamówione jest miejsce w hotelu u ciebie tam.
3: Nie, mówię, Trójmiasto teraz to nie jest dobry kierunek. Ja po wakacjach możemy zrobić powtórkę. No teoretycznie najlepiej by było gdzieś, nie wiem, w środku Polski, żeby wszyscy mieli równie blisko albo raczej równie daleko.
0: W Lublinie u mnie można zrobić, tylko ja nie mam tyle miejsca, żeby nocników przyjąć.
3: Nie masz działeczki swojej?
0: Nie mam.
3: No.
0: A może mam? Nie wiem nawet.
3: No, ja myślę, że Czektul, to może niech nocniki się po prostu prześpią z tym tematem. Tak, i na Discordzie sobie to obgadamy, bo to faktycznie to już tylko dla takich zapaleńców. Takie spotkanko. I czemu nie? Czemu nie? Trójmiasto w zimie na morsowaniu. No, dokładnie. No dobra, chłopaki, to co? Północ się zbliża, to co? Będziemy się żegnać chyba, co?
2: No, oczywiście, że tak. No trzeba się wyspać.
0: Ty, mordo, jeszcze jest kilka godzin do pobudki, to dopiero północ.
2: No wiesz, ale ja załatwiam sprawy i jeszcze trzeba wrócić, żeby audycję zrobić.
3: Gumball ma teraz dużo pieniędzy do zainwestowania, musi to przy...
2: No, muszę inwestować.
0: To niech płaci na nocne radio. O, nie ma co robić.
3: Ja się tylko boję, Gumball, że ty masz tą swoją zdolność znikania pieniędzy, nie? Boję się, czy te 200 złotych się utrzymają na tym twoim koncie do jutra.
2: Wiesz, to jest mój problem, że jeszcze do jutra się ten utrzymają, bo zanim przyjdzie na konto minie parę dni.
3: Mamy do pieniędzy. Jest i on! Wasz ulubieniec. Tak.
0: Etam przyszedł?
3: Przyszedł.
0: Dzień dobry.
4: Moment, bo mi kurde ogłusza ten Skype. No już, dobra. Pamiętajcie, że mi zawsze dzwoni, jak wy odbieracie jeszcze przez parę sekund. No, bo to było coś o mnie, ja akurat się obudziłem właśnie przed chwilą.
3: No, Etam...
4: I tak mówię, kurde, że mam dzwonić czy coś. Ja mówię, dobra.
0: Etam, cicho. I tak się jeszcze... Bo my kończymy już audycję, a ty dopiero się obudziłeś, tak?
4: No tak, no bo słyszałem coś o jakimś tym, o czym ja słyszałem, o Pythonie i zasnąłem wtedy.
3: Etam zasypia.
0: Kiedy to było?
3: Na słowo nie wiem, Python. No,
4: coś tam było Python, no, jakaś kurs Pythona robi dziecko z matką, coś.
3: Nie.
4: I potem
3: żona Czektula robi kurs Pythona.
4: Aha, a to Pythona to się nie opłaca, bo on jest bardzo wolny. Znaczy, to znaczy język jak język, składnie, nie? Ale znaczy w sumie niech robi, nie? Nie będę się martwił, niech się nauczy Pythona. Ja bym się uczył C++, ale mówię, no to jest kwestia.
0: A nie lepiej Assemblera?
4: Znaczy Assembler jest troszeczkę bez sensu w tej chwili. Znaczy ja znam troszkę Assemblera, ale to z tych dawnych czasów. I powiem tak, no człowiek, który chyba będzie rozumiał doskonale to, bo Assembler to jest ściganie się z króliczkiem pod tytułem komputer.
0: I to wszystko się tymi cyframi...
4: Nie, to nie jest język maszynowy. Nie? Assembler to jest Assembler. To jest język programowania niskiego poziomu i to jest ściganie się z kompilatorem, bo...
0: Na niskim poziomie to mogę zacząć? Od Assemblera, czy nie bardzo?
4: Powiem ci tak, gdybyś zaczął od Assemblera, chociaż mówię to jako osoba, która nie zaczynała od Assemblera, tylko dochodziła do tego Assemblera jakoś tam elementami, to byś uważał wszystkie inne języki za coś zbędnego, niepotrzebnego, bo Assembler jest elegancki. Assembler można tak napisać kod, że po prostu no jest ładny, przejrzysty, elegancki, a języki wysokiego poziomu będą ci się wydawać czymś jakimś
0: poczekaj,
4: takim
0: nadmiarowym. Niech Czek tu się wypowie, czy jest? Assembler jest lepszy od C++, czy odwrotnie, bo ja się nie znam. I czy Basic, Atari Basic jest lepszy od Basic Commodore.
3: Ej, to pytanie zostawiamy na wtorek, na audycję Czektula.
0: Nie,
3: zapraszamy.
0: No, nie. Pani Aniu, dopiero się audycja zaczęła.
3: Etam, słuchaj, To weź mi powiedz, co się dzisiaj stało się, że ty o godzinie 11 zacząłeś nadawać?
4: Po prostu wczoraj dwa razy spałem w ciągu dnia, czyli spałem cały dzień i się obudziłem. I jak się obudziłem, to poszedłem z psem i poszedłem dalej spać. I tak spałem jakoś 18 godzin, 20 i dzisiaj wstałem o 11 i mój organizm uznał, że to pora wstać, nie? Ale to jeszcze nie wszystko. Zacząłem nadawać. Jak skończyłem nadawać, poszedłem z psem i dalej poszedłem spać. Znaczy, poszedłem spać, jak usłyszałem właśnie to słowo Python, to zasnąłem na siedząco i teraz się obudziłem, czuję się tak zbrukany, bo plecy mnie bolą. No to jak to się zasypia w pozycji takiej półsiedząco, półleżącej, z nogą na taborecie i drugą na podłodze, nie?
2: Nigdy w życiu tak, nie zasnąłem na siedząco.
3: Ja tam mam kilka do ciebie takich pytań, wiesz.
0: Dajesz, dajesz. Ogólnych.
3: Co cię ostatnio wkurzyło? Najbardziej.
4: Co mnie ostatnio wkurzyło?
0: Karolina.
4: Ostatnio mnie wkurza to, że tak czuję się, a to nie jest co może co, tylko takie uczucie, że z wiekiem, kiedy już młoda chce tatę wystawić z domu, tak, czuję się jak mebel trochę, taki stary mebel, który trzeba gdzieś postawić, ale jestem z kolei za stary i zbyt cenny, żeby mnie tak po prostu wyrzucić. Muszę więc zostać alokowany gdzie indziej. To jest coś, co tak mnie tak, znaczy to może nie wkurza, to jest za duże słowo, ale bo to jest jak gdyby normalny los mebla, nie? No ale jednak, kurde, ja jestem meblem myślącym, więc kurczę, a pomieszkałbym sobie jeszcze z tą moją maleńką córcią z 4-latka.
3: Tak, do 30? Tak do 30?
4: Nie rzucaj mnie kapciami. Tak do 30 przynajmniej, żeby chociaż...
0: Dawaj tu, te... dawaj tu Karolinę do mikrofonu, a nie ty będziesz...
4: Nie, ona dzisiaj tak wróciła od koleżanki właśnie, przed chwilą wyszła z psem i ten, i właśnie się z nami zezłościła. Jak głośno mówię, to ona podsłuchuje. Zresztą my podobnie jest odwrotnie, jak ona rozmawia przez telefon, a że ja mam dobry słuch, to słyszę, co jest w telefonie i po prostu wiem takie różne rzeczy.
0: Etam, a co ty masz z tymi kolejkami, że tam wyciągałeś dzisiaj na streamie?
4: No, bo chciałem się pochwalić, jak ja mam kolejki. Przecież, słuchaj, w latach 80. to dzieci, tak no, jak
0: wiem, kolejki, wiem o tym, nie musisz o tym opowiadać drugi raz.
4: No, to było tak, ale jak teraz mieć iPhone'a, nie? To jest coś takiego, nie? Po prostu to była najlepsza zabawka, najbardziej ten, i to mało kto miał w ogóle, nie? To był szpan, pamiętacie jeszcze takie słowo szpan?
0: Tak.
4: To było lata 80. się szpanowało, nie? Na przykład. I dzieciaki w szkołach handlowały, na przykład były wymiany kapslami, znaczkami, monetami, różne rzeczy, żołnierzykami, resorakami. Znaczy to się mówiło na to resoraki, ale to były masz boksy.
3: A ty nie chciałbyś powalczyć z inflacją i znikającymi pieniędzmi i dorzucić coś Gumballowi na jego CSGO?
4: Chciałbym, tylko jest jeden problem, że ja w tej chwili korzystam z konta córy w płatnościach, ponieważ
0: Że zasiłku nie dostałeś, tak jak ja mówię.
4: Nie. Ja teraz dostałem za sekundę animacji 350 zł, nie?
0: Tak?
4: Razy tam 6 sekund, czy 7, już nie pamiętam.
0: Pokaż tą animację w końcu.
4: Nie mogę. Dzisiaj tłumaczyłem na tej swojej pogadance, czemu ja nie chcę pokazywać tych animacji. Bo pierwszy i taki najważniejszy powód to jest taki, że boję się Krawca po prostu, że się wreszcie mnie wyśmieje, że ja taką kasę biorę za takie te. Chociaż nie boję się Krawca, ale wstydzę się. Natomiast dwa to jest to, a poza tym jakby Krawiec się dowiedział, że za takie coś można dostać jakieś pieniądze, to by chyba audycję zrobił o tym, jak to jest możliwe w ogóle. Natomiast druga sprawa to jest to, że ja po prostu się umawiam zawsze ze swoimi klientami, że to jest ich, oni przekazują im prawa autorskie i żeby nie było ten, bo to jest niejasne. Wiecie o tym, że jak robicie jakiś projekt w dziedzinie właśnie takiej szczególnie tak bardzo twórczej jak grafika, to, że go sprzedaliście, nie znaczy, że pozbyliście się praw autorskich. To musi być wyraźnie zaznaczone, bo prawo jest tak skonstruowane w Polsce, że nadal jesteście, macie do tego prawa. No to jest, to wynika z naszego takiego troszeczkę pokręconego prawa autorskiego i handlowego jednocześnie.
0: Mordo, a Urząd Skarbowy o tym wie?
4: A jak to przecież zapłaciłem podatek.
0: A, no to dobrze, zwrot podatku.
4: Nawet, nie? Kochany, nie tylko urząd skarbowy, ale i ZUS. I ZUS. Bo teraz, a, to znaczy teraz.
0: Na nową nerkę, tak?
4: Nie, nerkę to nie, ale teraz nerka stoi, to jest taki papilot, który stoi po 9 tysięcy podobno na czarnym rynku za sztukę. Chociaż nie, słyszałem to rok temu, teraz pewnie jest 18 tysięcy, bo jest ta inflacja, znaczy pisflacja, bo to jest pisflacja. Tak, PiS jest winny tej inflacji. Jedynym winnym, takiej głównym inflacji jest partia PiS, rządząca obecnie, czyli prezes Rady Ministrów i jego ministrowie. To są winni, znaczy takie mam zdanie i mam prawo takie zdanie mieć. To nazywam to pisflacją. A Putin, fracja to jest jakaś bzdura, to jakiś idiota wymyślił. Ten, kto to wymyślił, to jest i takim cwaniakiem idiotą.
3: No to ludzie z PiS-u wymyślili, żeby ukryć PiS inflację. Słuchaj, ale dobra, do lżejszych temacików. Słuchaj, no ja tutaj rozpisuję konkurs na logo do tej audycji, Nocna Zmiana. Czy ty się podejmujesz zrobić jakieś logo na 60%? Za 50 zł?
4: Znaczy, gdybym nie spał, to już by było gotowe. Natomiast... Ale ja nie chcę za 60. Nie, będzie jak z tą mietłą dla Ewy. Ja nie mogę się zobowiązać. Zaraz sobie zapiszę.
0: Dla Ewy, co to było? Bo ja nie obczajam.
4: No Ewa poprosiła mnie 2 miesiące temu o to, że chce u mnie zamówić miotłę. Znaczy miotłę, która będzie w 3D i która będzie zamiatać w rogu, a ja po prostu jak mam coś zrobić, coś muszę zrobić, to będę robił wszystko, żeby robić coś innego w tym czasie. Ja mam taki problem ze sobą.
0: Nie? A to masz coś innego do roboty? Powiedz mi.
4: No zawsze coś się znajdzie. No. Czy człowiek się chce przespać, to na przykład muszę z psem wyjść, to znowu na przykład, nie wiem, do toalety mi się chce. No zawsze się coś znajdzie.
3: Mam dla ciebie słowa klucze. Ty nie musisz tego logo zrobić. Ty możesz je zrobić.
4: Ale ty już to powiedziałeś. Nie, to już mi się wryło w psychikę. Już mi się to wryło w psychikę. Poza tym, jak ja zrobię to logo, jest jeden problem. Tutaj jest jeden człowiek w Nocnym Radiu. Nie chcę go wskazywać palcami, ale
2: dobrze wiemy, że to Krawiec.
4: Rysował wczoraj na antenie. Jak on zobaczy to logo, to jest krytykuje. Mówię, ja ciągle...
0: Poczekaj chwilę. Ale to ty zrobisz logo, a widzowie będą oceniać, czy jest dobre, czy jest złe.
4: No ale nie, no to nie wiem, zobaczymy. Może zrobię jakąś audycję, robię logo na antenie, tylko jak zobaczycie, jak ja robię logo na antenie, to też będą jaja z tego, no.
3: Dobra, Etam, słuchaj, to jest prośba gorąca od Lukroja, żeby sprawdzić, czy ostoja mądrości szczecińskiej jest mądrzejsza od kamieni. Czy podejmujesz się tego wyzwania?
0: Zadaj pytanie najpierw, Aniu.
3: Psycho, ja myślę, że możemy upiec dwie pieczenia na jednym ogniu i będę wam zadawała to samo pytanie kamieniom. Okay. I odpowiadacie we dwóch z Etamem i odpowiadają kamienie i zobaczymy, kto wygra.
4: Czuję się jak powstaniec postawiony pod murem przez SS-mana.
0: Dobra, cicho, tam.
3: Czyli się zgadzasz. Dobra.
4: Nie, bo ja bym zabił tego SS-mana, zdążyłbym wyrwać mu broń i zastrzelić.
2: Okay.
4: Czekaj, bo tutaj... Tutaj pisze racja. Widzicie, przyznaję rację, Krawiec, mojej teorii, że lepiej, żebym ja takiego loga nie robił.
3: Nie, to ja napisałam Etam. Do Lukroja to była odpowiedź, że mam ci zrobić test kamyczkowy. Także nie, to ja pisałam akurat. Dobra, słuchajcie, pytanie numer jeden.
4: Zapiszę sobie... Czekaj.
0: Napij się na chwilę pytania.
3: Jedziemy z pierwszym pytaniem. O, to coś akurat dla ciebie, Etam, bo o zębach będzie. Ile zębów posiada mrówkojad wielki? Wy się, chłopaki, zastanówcie. Pamiętajcie, że odpowiedź to może być 0, 1 albo 2. Ile zębów posiada mrówkojad wielki? Najpierw odpowiadają kamienie. Tylko mówi 0. Kamienie
2: odpowiedź
3: mówią...
2: Odpowiedź w tym wypadku jest strasznie prosta. Można ją wydedukować.
3: Dzięki za podpowiedź,
4: Gambol. Ja bym wydedukował 0, bo ma twarz jak 0, jak ściąga mrówki, nie?
3: Kamienie mówią 1. sprawdzamy, kto ma rację.
0: Jak? Jeden.
3: Chłopaki, wygrywacie zero. Do zjadania mrówek i termitów wystarczy mu język, który może
5: no
3: osiągać 60 cm.
5: Nie ma zwierzęcia,
0: ja myślałem, że nocem wciąga te mrówki.
5: Nie, nie, bo nie ma zwierzęcia, które mogłoby mieć jeden albo dwa zęby. No chyba nie ma takich.
3: Tylko teściowa może mieć jeden ząb. Nie, przepraszam, ja, dwa.
4: Ja widziałem kiedyś małpę, która miała jeden ząb.
5: Dobra, kolejne pytanie, proszę.
3: Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. Z iloma kołami olimpijskimi łączy się czerwone koło?
0: Zero. Nie ma czerwonego koła. Olimpijskiej.
4: Nie, na pewno jest czerwone.
5: Prowadzący też ma odpowiadać.
4: Na pewno jest czerwone koło, ponieważ koła symbolizują kolory skóry, które są na ziemi umownie. Więc myślę pewnie, że ze dwoma, tak strzelam teraz, bo nie pamiętam, w którym miejscu ona jest.
3: Eta mówi z dwoma gambolt, co ty obstawiasz?
5: Ja też obstawiam, że dwa, bo mi się zdaje, że to jest po prawej stronie.
0: A ja obstawiam zero.
3: Zero. Kamienie mówią jeden, a odpowiedź brzmi jeden. I kamienie się z wami, chłopaki, zrównują, więc mamy teraz remis.
5: Miło.
3: Teraz takie pytanie. Ile razy amerykańscy astronauci spacerowali po Księżycu w ciągu ostatnich 40 lat?
0: Dwa.
3: Eta?
4: Znaczy,
0: nie, to jest, chociaż nie. Chociaż
4: to jest trudne pytanie z tego względu.
5: Zero. Ja mówię, że zero i odpowiedź na tej kartce jest błędna.
4: Ja muszę...
0: Myślę, że dwa.
4: Ja muszę tutaj się niestety posłużyć logiką, bo zakładam, że to pytanie dotyczy tego, co wiedzy ogólnej, a za spacer trzeba potraktować każde wyjście, to pewnie będzie ze 30 spacerów.
5: Nie, to tylko 2 lub 1, albo 0.
3: 0, 1, 2.
0: Ja myślę, że 2.
3: Gambo, to jest odpowiedź?
4: No to jak 0, 1, 2, no to...
5: Ja powiem tak. Ja chcę być głupszy od kamieni, jeśli,
4: no to zero,
5: jeśli kamienie nie mają racji, a oraz karty nie mają racji. Zero.
4: No to też mówię zero w tym przypadku, jeśli nie tak dużo, no to zero.
3: Czyli tak, Gabo, Eta mówią zero, kamienie mówią jeden, psycho mówi dwa. Idealna sytuacja. I odpowiedź brzmi zero. Ostatnia.
4: No, a wiecie dlaczego zero?
0: Bo zero nie, bo nie, jest... nie, kurwa. To chyba twoje kamienie kłamią dla mnie.
3: Ale posłuchaj, psycho, odpowiedź była w ciągu ostatnich 40 lat, a ostatnia
4: no
3: misja załogowa na Księżyc...
0: A kurde, to podchwytliwe pytanie jest. Na maturze możesz swoim dzieciom takie zadawać.
4: Dlatego mówię, tutaj była zaszyta pod... Znaczy ja się na początku nie zorientowałem, przyznaję wam, ale wiedziałem, że to jest związane z wiedzą ogólną. Więc jak powiedziałeś, że 1, 2 lub 0, 1 lub 2... No to spacerów musiało być co najmniej kilkadziesiąt, bo spacer to każde wyjście z lądownika.
0: Nie, dobre, ja już wiem o co chodzi.
4: Dopiero wtedy zwróciłem uwagę na czas.
0: Ja tyle nie mam nawet. No to chyba kosmonauci nie wchodzili na Księżyc przez ostatnie 40 lat.
5: A ja po prostu chciałem być sprytny i powiedzieć zero, bo nigdy nie byli na Księżyc. Oczywiście żartuję sobie, ale to, że trafiłem, to był czysty przypadek.
0: Ty, Gimal, a jak myślisz, że Księżyc też jest płaski, tak jak Ziemia?
5: Oczywiście, że tak, że wszystko jest płaskie.
0: No, bo jedną dupą strony się odwraca do...
3: Słuchajcie, więc na razie ranking wygląda tak. Psycho ma remis z kamieniami, a Gumball i Etam mają remis i są o jedno oczko wyżej.
0: Okej, dawaj jedno pytanie rozstrzygające.
3: Teraz, jako że mamy Etama, to będzie pytanie kulinarne.
5: No nie.
3: Uwaga, chłopaki, skupcie się. Ilu z wymienionych składników nie znajdziemy w pęczku włoszczyzny? I macie takie składniki. Ziemniak, marchew, seler, por. Czyli co? Ile z tych składników nie jest włoszczyzną?
5: Jeszcze raz.
3: Ziemniak.
0: Ja nie ogarniam.
3: Jest coś takiego jak włoszczyzna. Nie ogarniam
0: pytania w ogóle.
3: Słuchaj, włoszczyzna to jest taki pęczek warzyw, których używasz do gotowania rosołu. I teraz, czy wiesz...
4: Gotowiec.
3: Taki gotowiec w warzywniakach sprzedawany.
5: Dobra, już wiem. To będzie jeden. Ja strzelam jeden.
3: To będziesz musiał psychostrzelać.
4: Ale musisz wymienić jeszcze raz, bo ja nie zapamiętałem. Tylko ziemniak mi się zapamiętał, tak. Ale...
3: Ziemniak, marchew, seler i por.
5: Ja mówię jeden.
4: No jeden, oczywiście, że jeden.
0: Ziemniak.
3: Ziemniak, a co mówią kamienie?
0: Nie ma ziemniaka, no.
3: Kamienie są głupie, powiedziały zero. I to jest oczywiście ten ziemniaczek. Więc psycho, jesteś już mądrzejszy od kamieni, ale psycho, ale etap z gambolem mają remis. Czy to wam, chłopaki, wystarcza?
5: Tak, nie, dawaj, wystarcza, dawaj, bo raz je pobiłem. Raz je pobiłem, to niech Etam teraz walczy.
3: Etam, chcesz walczyć o zwycięstwo, takie ostateczne?
4: Znaczy, mogę walczyć, nie ma problemu.
3: A, bo to już właściwie wygrałeś.
0: Jak wygrał? Ja jeszcze nie przegrałem, to jeszcze nie wygrał.
5: Etam wygrywa zawsze.
3: Czekajcie. To jakieś takie pytanie, bo te pytania są takie naprawdę, wiecie co, niektóre takie od czapy. Dobra.
0: To skąd to wziąłeś te pytania, skąd to bierzesz?
3: To ktoś wymyślił, nie?
0: A z kroniki Akaszy, tak?
3: To coś podobnego. Dobra, słuchajcie. Okay. Pytanie z podchwytliwych. Ile gatunków stonogi ma 100 nóg? 0, 1 czy 2?
0: Zero.
4: No zero, oczywiście.
0: Zero, przecież stonoga nie ma.
3: No to zgadliście, tak. I kamienie też zgadły, kurka wodne. Dobra, Gambo z Etamem macie pierwsze miejsce, psycho drugie i kamienie na trzecim miejscu. Chłopaki, naprawdę jestem
0: dawaj,
3: zdolna.
0: Czekaj, dawaj, to krótko jest.
5: Nie ma, koniec.
0: Nie ma, że...
5: Nie ma już, nie ma.
3: Starczy, to już zostało rozstrzygnięte, psycho, ale jesteś na drugim miejscu, przed kamieniami.
0: Dziękuję.
5: No, to jest tak, niż kamienie.
4: Psycho, słuchaj, to jest, ciesz się, bo to jest tak jak ja wczoraj w pogadance, czy to wczoraj, czy dzisiaj, już nie pamiętam, już
0: dobra,
4: mi się mieszają. Mówiłem wczoraj o tym, że to jest, są takie na przykład zawody, na przykład, w których startuje dwóch zawodników, takie kategorie kulturystyczne na przykład są i jest jeden jest pierwszy, a drugi. I teraz pytanie, czy się ma ten pierwszy cieszyć, nie? I ten drugi cieszyć, no, że zajęli miejsce na podium. No, to jest właśnie taka kategoria, tak, tego typu sytuacja.
0: Cicho, a grałeś kiedyś w Wartaby?
4: No oczywiście, że tak.
0: No i zawsze ten drugi był poszkodowany, bo przegrał.
4: No ja to, jest, ale tak... to jest, ale to jest syndrom zawodów i zawodników, bo to się nazywa dlatego zawodnicy, bo zawodzą. Tylko jest jeden zwycięzca, nie? A wszyscy pozostali zawodzą, więc to są zawody. No.
0: A kto to jest ten... Cicho, kto to jest ten Tinder XY?
3: No właśnie, słuchajcie, nie wiem, o co tu chodzi, że jakoś tak właśnie w okolicach północy na tych audycjach się pojawiają takie właśnie dziwne tutaj reklamy. Nie wiem, o co tutaj chodzi.
5: No znowu, kurde, przed chwilą to zbanowałem.
3: No
0: weź to zbanuj jeszcze raz.
5: No nie mogę, banuję, tylko to różne konta są.
3: Dobra, słuchajcie, jak jesteśmy właśnie przy zawodach, no i mamy tutaj taki niezobowiązujący temat, gorzki smak zwycięstwa, to ja się was chciałam, Eta, może ciebie zaczniemy.
0: Ode mnie zacznij. Proszę.
3: Dobrze, przepraszam, zaczynam od pana psycho. Kiedy pan psycho poczuł słodki smak zwycięstwa?
0: Nigdy.
3: A gorzki smak zwycięstwa?
0: No, nie poczułem zwycięstwa nigdy w życiu.
5: A jak wysiadłeś z więzienia, to było ciężko.
0: To było tak, wiesz, że odbierali mnie tym Uberem.
5: No, to jest zwycięstwo, no.
0: No nie wiem, czy to jest zwycięstwo takie.
5: Dobra, to Etam. Jakie było twoje zwycięstwo słodkie?
4: Znaczy moje dwa, oba zwycięstwa, które mi natychmiast przychodzą do głowy, to są oba słodko-gorzkie, dlatego że tak. Pierwsze to było, gdy miałem 10 lat i startowałem w wyścigach rowerkowych na Stadionie Pionier w Szczecinie. Eliminację wygrałem, a potem w finale startowało trzech chłopców na takich samych rowerkach. To były Pelikany. No i wystartowaliśmy. Ja ich z nimi tak wygrałem, tak bardzo wygrałem, że po prostu jak już zsiadłem z rowerka na mecie, to oni dopiero dojeżdżali, spowiadałem swoje imię, nazwisko, dostałem dyplom i tak dalej. Natomiast gorzkie było to, że...
0: Tak jakby cicho, bo zagolopowałeś się. To spadłeś z rowerka wtedy? ty...
4: Nie spadłem. Tylko w finale, bo najpierw były eliminacje, wygrałem tę eliminację, żeby dostać się do finału. I w finale spotykali się najlepsi z tych eliminacji, z każdego jakby biegu w tych eliminacjach, czy biegu, jazdy na rowerze, nie? I akurat tak się złożyło, że wszyscy zwycięzcy byli w tych wyścigach rowerkowych na jednym typie roweru, czyli na Pelikanie, a więc szanse były wyrównane. I ja ten finał wygrałem.
0: Pelikan, zajebisty rower był kiedyś.
4: No, z takimi malutkimi kółeczkami, ale fajnie się jeździło na tym. No ja na tym...
0: Cicho, ja kiedyś miałem...
4: No, ale daj mi dokończyć historię, no.
0: Ale ja chcę też coś powiedzieć. Kiedyś miałem rower Rexio. Też taki z
4: kółeczkami. Pamiętam. No dobra, ale wracamy do Pelikana mojego. Odniosłem zwycięstwo po prostu bez, no, jakby to powiedzieć, bezdyskusyjne. Po prostu jeszcze jak byłem na mecie, podawałem sędziemu swoje imię, nazwisko, żeby na dyplom wpisali, to jeszcze tamci dopiero dojeżdżali do tej mety, mimo że ten. A dlaczego było to słodko-gorzkie? No, z jednej strony było słodkie, bo ten dyplom wygrałem, tak? I wygrałem pierwsze miejsce i mam do dziś ten dyplom za zwycięstwo w wyścigach rowerkowych, ale uwaga!
0: Przerywam.
4: Uwaga, teraz ta gorzka strona. To były wyścigi, ja wygrałem w kategorii wiekowej 7 do 10 lat. A ja już miałem 10, a tam ci mieli po 7, także mieli marne szanse ze mną.
0: Dobra,
4: miałem więcej siły i szybciej pedałowałem.
0: Etam Bajko w pisarzu, a my zrobisz zdjęcie tego dyplomu, jeśli go jeszcze masz i pokażesz nam tutaj.
4: No dobra, no muszę poszperać w klamotach, gdzieś tam pewnie leży jeszcze do tej pory. Bo
5: uwaga, to będzie za 5 lat.
0: Klamoty to
4: znaczy, nie, to będzie jak się przeprowadzę, bo tam gdzie się przeprowadzę, tam ten dyplom leży gdzieś pewnie zachomikowany. Tak. Przez wiele lat leżał w szafce z kolejkami, ale ta szafka została zmieniona i ten, ale mam go ten. A drugie słodko-gorzkie to za długo opowiadać. Podobna sytuacja, zwycięstwo, ale z pewnym takim niuansem, który ten, znaczy nie to, żebym oszukiwał czy coś, tylko wygrałem rzeczywiście, ale miało to taki jakby jeszcze dodatkowy kontekst,
3: czekaj,
4: którego nie będę wyjaśniał, bo za długo by to było.
3: No dobra, to zostawmy to, ale mam nadzieję, że to nie było tak, że to byli jacyś ludzie z niepełnosprawnościami psychicznymi czy fizycznymi.
4: Nie.
0: 3 lata młodszy od Etama na tych rowerach.
4: Nie, tu akurat tutaj takiego kontekstu nie było, tutaj był zupełnie inny kontekst, ale to mówię, to bardzo długa.
3: To zostawmy,
4: bardzo
3: to
4: długa historia.
3: Taka rozrywka audycja. Słuchajcie, Gosia bardzo chce się sprawdzić, czy jest mądrzejsza od kamieni. Także dobra, Gosia, robimy to. Ja będę ci zadawać pytania, a ty na czacie odpowiadasz. Chłopaki ewentualnie podpowiadajcie może Gosi. Więc dobra.
0: A jakie pytanie jest dla Gosi?
3: Dobra, słuchajcie. Takie, Gosia, pytanie tam może z twojego kontynentu, sąsiedniego, zaprzyjaźnionego, a może już nie kraju, zobaczymy. Ile z 10 prowincji Kanady jest oficjalnie dwujęzycznych? To Misiu, możesz od razu też zobaczymy, kto jest mądrzejszy, czy kamienie.
0: Czekaj, powtórz pytanie, bo ja nie obczaję.
3: Pytam jeszcze raz. Pamiętajcie, odpowiedź 0, 1 lub 2. Mamy 10 prowincji Kanady i ile z nich jest oficjalnie dwujęzycznych? Czyli gdzie oficjalnie mówi się po angielsku i po francusku? Zakładam.
0: Boże, skąd ja mam to wiedzieć?
5: Ojej.
4: No wystarczy sięgnąć do wojny, bo Francuzi mieli pół Kanady. No. Mi rozum podpowiada, znając politykę tolerancyjną Kanady, że wszystkie 10, ale patrząc historycznie, to prawdopodobnie 4 lub 5, czyli mniej więcej połowa. Nie?
3: No nie ma, ale nie. Ma być 0, 1 lub 2. Ja obstawiam, że 1 Quebec. O, Gosia też obstawiła. 1. Poczekajcie, sprawdzimy, co mówią kamienie. Kamienie mówią, że 2.
0: Kamienie kłamią, jak zwykle.
3: A odpowiedź jest 1! Gosia, na prowadzenie.
4: Brawo, no widzicie, Gosia. Czyli z logiką to nie miało nic wspólnego, tylko po prostu wzięli w jednym.
3: To jest tylko Nowy Brunswick, ma dwa języki urzędowe, jest to francuski i angielski, a w Quebecu językiem urzędowym jest wyłącznie francuskim, czyli Ania nie wiedziała. Ja wiem, Gosia, że ty nie mieszkasz w Kanadzie, mówię, że taki tam, wiesz, no po sąsiedzku masz, no.
0: Po sąsiedzku, tak jak Polska z Ukrainą.
3: O. Dobra, słuchajcie, mam następne pytanie o Kanadę. Ile razy zimowe igrzyska olimpijskie odbywały się w Kanadzie do roku 2018?
4: Zimowe?
3: Zimowe.
4: No to prawdopodobnie, czyli na pewno raz, ale dwa. Ja strzelam, że dwa, bo oni prawdopodobnie
0: Calgary
4: dawno.
0: Na pewno.
4: Tak.
3: Gosia, czekamy, zastanów się, nie szukaj w Google'u, tylko wiesz, nie, strzelaj.
4: Mi się wydaje, że było jeszcze raz, ale kurde, dawno temu, tak mi się wydaje coś.
3: Gambo, ty coś obstawiasz?
5: Ja bym powiedział, że jeden, dlatego że jakoś tak, nie, to dawno temu musiałoby być.
3: Gosia mówi dwa, Eta mówi jeden, a kamienie wyciągną jeden i odpowiedź jest dwa.
4: Znaczy ja mówiłem dwa, że dwa razy, że dawno temu jeszcze było.
0: Ja nie mówiłeś, tam nie kłam teraz.
3: Powiem tak, co? Gosia jest wyraźnie mądrzejsza od kamieni. A tam też
4: cofniecie sobie, że dwa, bo ja mówię, że kiedyś dawno były, tylko nie pamiętam miejscowości zupełnie.
0: Ja powiedziałem, że dwa, nie mów teraz, nie kłam.
4: Cofnął sobie, to sobie zobaczą. No.
0: No dobra.
5: Nie no, było dwa, ja też potwierdzam.
0: Ja powiedziałem, że w Calgary i jeszcze raz było później.
4: No Calgary było, tak, no Małysz skakał wtedy. Nawet pamiętam dokładnie wyniki, że był, a Simon Amann wygrał dwa na normalnej i tej, a Małysz miał brązowy medal i srebrny
0: medal.
4: Dawaj
0: następne, Ania, dawaj następne pytanie.
3: Dobra, takie pytanie ostatnie. Ile imion, uważajcie chłopaki. Ile imion krasnoludków w polskiej wersji filmu Disneya Królewna Śnieżka nie kończy się na literę K?
0: Trudne. Ja nie wiem, czy oglądałem w ogóle Królewną Śnieżkę.
4: A są jakieś te granice liczbowe?
3: No, 0, 1 lub 2. No jest tam, nie wiem, chyba Gabcio? Gabcio nie jest na literę, nie kończy się na literę K?
4: Krasnoludek podpowiada na zdjęciu, że dwa, więc powiem dwa. Uwierzę krasnoludkowi.
5: Jeszcze raz, jakie było pytanie?
3: Ile imion Uwaga, ile imion, bo to jest skomplikowane bardzo pytanie. Ile imion krasnoludków, ale w polskiej wersji filmu Disneya Królewna Śnieżka nie kończy się na literę K? Bo tam jest jakiś, nie wiem, pioszek, takie tam, nie?
4: No ja obstawiam dwa, bo mi krasnoludek pokazuje na ekranie.
5: A ja mówię, że zero.
0: A ja mówię, że jeden. Dobra, zobaczymy.
3: Gosia też mówi jeden.
0: Gosia to mówi.
3: Kamienie mówią zero. A odpowiedź mi jeden. Gabcio. Pozostali to.
4: Widzicie.
3: Mędryk, Gburek, Wesołek, a Psik, Śpioszek i Nieśmiałek. Gosia, zdecydowanie wygrywasz. Jesteś mądrzejszy od kamieni.
0: Ja też powiedziałem jeden. Co ty mi tu?
5: To mi się słucha na przyspieszeniu i zna wszystkie odpowiedzi.
4: A ja się zdałem na krasnala, ale on mogłem spojrzeć, że ten, że to jest oszukany, bo to jest dziewiąty krasnal, bo ma dziewiątkę na tym. Mogłem się domyśleć, że coś tutaj kombinuje.
3: Chłopaki, jaka propozycja imienia dla dziewiątego krasnala?
5: Szatan.
0: Psycho.
3: Psycho, o, dobra, czyli mamy nowych krasnali, Psycho i Szatan. Psycho, ty będziesz Psycho, Gumbo, ty będziesz Szatanem, a ty Etam, jakim jesteś?
4: Etamek.
0: Etamisiu.
3: Dobra, słuchajcie, ja myślę, że...
0: Nie ma dobra, nie będzie teraz
5: koniec, Psycho, koniec.
3: Psycho.
0: Nie, chyba, że sobie pójdziecie, to sobie idźcie. A my tu z Etam jeszcze pogadamy.
3: Prawdziwy, wiesz, mężczyzna wie, kiedy skończyć, Psycho. Nie można tak przedłużać w nieskończoność.
5: Trzeba umieć zejść ze sceny.
3: O, otóż to. Ale kto nienasycony, no to zapraszamy na Discorda. I tam, Psycho, możesz sobie rozkręcić.
0: A nie wiem, czy tam bana nie mam akurat.
5: Nie masz bana, no nie przesadzaj, nikt prawie nie ma. Nie, w sumie dwie osoby tylko mają, a tak naprawdę to jedna.
0: O, to czyli jedna w trzech osobach, dobra.
3: Tak.
0: Ale to ja wolę tutaj pogadać, bo tutaj lepsza atmosfera jest.
5: No ale no niestety, no ja się zbieram do spania.
0: Mordo, tutaj... Cicho. A ktoś się pytał ciebie o zdanie?
5: No oczywiście, że ja się pytałem. No ja się pytałem.
3: Słuchaj, psycho, zapraszamy za tydzień. Za tydzień, jak wszystko będzie dobrze, to sobie pogadamy, może jakąś inną gierkę.
0: Wszyscy mnie, kurwa, proszą, żebym zadzwonił, a tu nagle już wyganiają. No dobra.
3: Wiesz, w miłym towarzystwie czas szybko leci. Także dziękujemy panu, panie psycho.
0: Proszę mnie rozłączyć.
3: No.
0: Nawet
3: dzięki tobie, Etam, że się pojawiłeś, bo tak liczyłam na to, że będziesz takim naszym stałym punktem programu.
0: Stały punkt programu.
3: Loża ekspercka.
4: No dobrze. Za tydzień, kurde, czekajcie. Aha, bo jutro jest ten ważny dzień. Dobra, okej.
0: Okay. Poniedziałek już. Tak.
4: No, nie. Jutro jak się obudzicie, możecie się ciekawe rzeczy dowiedzieć. Dobra.
5: A mały myk jeszcze dla ludzi wszystkich, że jak chodzicie na Discorda, trzeba się przywitać, trzeba coś napisać, nawet jak się wcześniej było i się wyszło, trzeba coś napisać. Nie każe pisać elaboratów, po prostu cokolwiek napiszcie, po prostu się przywitajcie i wam dam
0: ale
5: pełny dostęp.
0: Cicho, ale co trzeba napisać, bo ja nie
5: no cokolwiek, nie, żebym wiedział, że nie jesteś botem po prostu.
0: A skąd wiesz, że nie jestem botem?
5: Bo jestem mądry i potrafię rozróżnić to, co pisze bot od człowieka, a jakie są moje metody, to nie powiem.
0: Ale ja jestem botem. Dlaczego mam nie być botem akurat?
5: Dobra, psycho, nie będę tutaj debatował na ten temat, bo trzeba kończyć audycję.
3: Tak.
0: No okej.
3: Żegnamy się na Skype'ie, a kto ma chęć, to się wita na Discordzie. I
0: będzie jeszcze after, tak?
5: No. Nie wiem, jak przyjdą ludzie, także cześć i czołem, psycho i etom.
3: Przerzucamy się na Discorda. Dzięki, chłopaki. No i dzięki tobie, Gumball. I co?
5: No, dzięki. Ja powiem, że jestem już wycieńczony z jakiegoś powodu. Myślałem, że będę mniej zmęczony, ale energia mnie uciekła.
3: No, dlatego najwyższa pora właśnie się spać. A ty się koniecznie wyśpi, żebyś tam te pieniądze dobrze zainwestował.
5: Inwestycje.
3: To się samo nie zrobi. Dzięki wam jeszcze raz i mówię, jak wszystko będzie szło dobrze, to się usłyszymy za tydzień. Dzięki wszystkim na czacie. Dzięki, że byliście. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.
5: Czołem, kluski zrosałem. Cześć.
3: Pa, pa, hej.

No cześć. Tak, wpadłem na chwilę w sumie. Nie wiem, jak długo posiedzę. Niedawno wstałem, bo sobie spałem. I ciekawy sen miałem. Ostatnio w ogóle sny ciekawsze są jakoś tak u mnie niż rzeczywistość, więc sobie chętnie śpię. No, co się działo, gdzie byłeś, za górami, za lasami, człowieku, myśmy już tu myśleli, że żeś w alkoholizma jakiegoś wpadł, gdzieś ty był. No, raptem mnie w piątek nie było, tak? Bo mi się nie chciało w sumie tak. W sumie tak sobie wstałem i pomyślałem, że muszę wstać, to mi się zechciało spać i wróciłem do mojego ulubionego zajęcia. Czyli do spania. No i nie wiem, jakiś kryzys mam. Taki twórczo, egzystencjonalno, finansowo, wszelaki w ogóle. Nic mi się nie chce. I nie widzę sensu w robieniu czegokolwiek. No, więc robię to, co muszę, czyli sobie pracuję czasem, jak się zmuszę do pracy. I czas jakoś tak przecieka przez te palce. Strasznie szybko w ogóle czas płynie. Zapłacę czynsz i za chwilę trzeba czynsz znowu zapłacić. To mnie jakoś dobija.

0: to już inna sprawa, że ktoś ma sprawę cały czas. A sen miałem wyjątkowo jakiś znowu dziwny, same dziwne, takie popieprzone sny. Gdzieś byłem u rodziny. Nic tam się nie zgadza, bo byłem u ciotki, która mieszka gdzie indziej, a to było gdzie indziej, u innej rodziny i tam i to jeszcze było mieszkanie nieaktualne, które już od dawien dawna nie ma. Taki groch z kapustą, ja tam siedziałem, nudziłem się, ale miałem takiego swojego ulubione miejsce, chodziłem po nocy i do jakiegoś starego Fiata, duży Fiat, nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał duży Fiat, i tam brałem jakieś pędzle z tego dużego Fiata, żeby coś malować, tylko nie za bardzo miałem płótno do malowania, bo to były farby olejne. To potrzebne jest płótno, tym się nie maluje na kartonie, na kartce. No ale tak brakowało mi tego płótna. Szukałem wszędzie, szukałem. No strasznie chciałem malować, ale nie miałem płótna. No to znalazłem sobie jakąś karteluszkę, taką małą A4, gównianą. Położyłem na stoliku i sobie maziam. Postanowiłem namalować ocean, morze. Farbami olejnymi się maluje tak warstwowo. Na zasadzie, że pierw pokrywacie jednym kolorem, powiedzmy jakimś tam jasnym błękitem, całą tą kartkę, to tak namaziałem. A jak się zabrałem za robienie tych odblasków na tafli wody, tam gdzie są falowania, to suchy pędzel się bierze i tak się dziab się robi. Różne techniki są. Donejcik, proszę bardzo.
1: Fundacja Pajacyk, SMS o treści pomoc, od pajaca dla pajaca. Fajnie, za jesteś 30 zł.
0: O, dzięki pajacu. No proszę. Pajac pajacowi pajacem. A może jakaś właśnie taka symbolika w tym jest, bo zaraz wam powiem, co dalej w tym śnie było. No właśnie, oczekujecie, że wróci pajac. Chyba właśnie najpopularniejszy jest pajac, a mi się nie chce pajacować zawsze, nie? W ogóle mi się nie chce pajacować chyba. To inna sprawa do omówienia, że więcej wyświetleń ma audycja, gdzie łoję wódę i się wygłupiam i robię z siebie właśnie tego pajaca, a wywiad na przykład, który robię, mam mniej. To mnie zastanawia i mi się chyba odechciewa trochę, ale nieważne. No i tak, nadziebałem, namalowałem, nie zagruntowałem, tylko tylko po prostu pokryłem kolorem całą kartkę, ale patrzę, a ja zamalowałem cały stolik cioci farbą olejną. No to wiecie, no to ciężko zmyć, się wystraszyłem. Krótko mówiąc, pomyliła mi się kartka ze stolikiem. Myślałem, że mam taką dużą kartkę, ja miałem malutką karteczkę. Ciekawe, co by tutaj powiedział Freud. Mam malutką karteczkę. Chciałbym mieć dużą.
1: Wacław, dawno się tak nie cieszyłem, że krawiec jest online. Nadawaj pozdro od Wacka, 66 zł.
0: No proszę, jaki zacny donate, 666, to taki młodszy kuzyn szatana. Dziękuję, Wacku. A co wy się tak cieszycie, że ja jestem, nie wiem, to takie ciekawe jest, takie fajne, że tak jakieś głupoty tu poopowiadam chwilę? No dobra, no różne zboczenia mają ludzie. Jak wpadły takie donejciki, no to posiedzimy, nie? Wypada tutaj posiedzieć z ludźmi, jak tak zadowoleni, że jestem i donaty i w ogóle. No to posiedzimy sobie, jest sobota, imieniny kota. Podkładzik się skończył, puścimy jeszcze raz. Co to dla nas? No i tak, pomalowałem cały ten stolik i się wystraszyłem, że ciocia będzie przykro, że jej zniszczyłem stolik. I poszedłem tak cichaczem i się pytam,

0: Macie chciał jakąś szmatę może? No nie ma szmaty, no nie mam, niestety. Co, żeby ciocia nie miała szmaty, to widać, że to sen jakiś z kosmosu, abstrakcyjny. Ciocia nie ma szmaty, nie? W domu. No i to tak, i dała mi jakiś taki papier toaletowy, którym ja tej farby olejnej nie zmyję, nie? Zacząłem, kurczę, się dziabdziać z tym, rozmazałem wszystko na tym stole, no jeszcze gorzej. Poszedłem jakieś szczoty szukać, no potem już dałem sobie spokój, jakoś tak chyba się wystraszyłem, że ten stolik cioci zniszczyłem, poszedłem sobie w ciemną noc, gnany wiatrem wędrowałem po tej nocy i miałem małpę ze sobą, to jest ciekawa rzecz, miałem małpę. Strasznie lubiłem tą małpę, tak z ludźmi to nie za bardzo mi się chciało gadać, bo w tym śnie mnie wielu ludzi denerwowało, tam się potem do cioci zaczęli zjeżdżać jacyś dziwni ludzie. Mi się tak, nie chciałem z nikim gadać, ale ta małpa była taka super, fajna małpa. Ale ta małpa była jakaś zepsuta, bo ona tak jak jakiś bohater taki z gry komputerowej, który za nami łazi i się gdzieś tam zawieruszy, znika nam. I ta małpa po prostu tak mi co chwilę gdzieś tam zostawała w tyle, ta małpa. Ja tak wołałem ją, chodziłem po tej nocy i wołałem: małpa! Małpa! To pamiętam, tak rzewnie wołałem: małpa! A tej małpy nie było właśnie. Gdzieś tam się mignęła przez chwilę, ja już tam idę, a tu nie ma jej znowu. Ja wołam. Noc ciemna, a ja wołam: małpa! Nie ma, no. I tak sobie myślę, może to jest ta moja wewnętrzna małpa, której nie mogę znaleźć, a której wy oczekujecie, że ona się pojawi. Wewnętrzna małpa. Teraz tak sobie pomyślałem. I gdzieś tam potem pamiętam, tak nie cały sen pamiętam, bo to wiecie, szybko znika, ale tam dużo się działo. I jakoś się potem ewakuowałem, potem pamiętam scenę u ciotki, gdzie znalazłem jakiś obraz już gotowy. Nie mogłem sam namalować obrazu, bo nie miałem płótna, miałem pędzle, miałem farby, nie miałem na czym malować. I znalazłem gotowy obraz. On był piękny, tam było jakieś okno, pamiętam, okno, to zapamiętałem, tak fajnie namalowany, tak fachowo przez malarza wielkiego, nie? Jakiegoś. A kim był ten malarz, to zaraz wam powiem, bo to się dowiedziałem później. Nie wiem skąd, ale jakoś zdobyłem tą wiedzę. To był Axl Rose, namalował ten obraz. Dlaczego Axl Rose? Nie wiem, naprawdę. Wokalista Guns N' Roses, jakby ktoś nie wiedział. No i ja w końcu doszedłem do wniosku, że ja poprawię ten obraz, bo coś mi tam nie wszystko pasuje i zacząłem go przerabiać. No, nie powinno się tak robić, nie? No jeden artysta coś namalował, a ja tu przychodzę, o, ja tu... Panie, co, jak to jest namalowane? Ja to lepiej zrobię. I raz tam dziab i poprzerabiałem, nie? Ale tak go zacząłem, tak chyba szorowałem tymi pędzlami, że aż te gwoździki, które płótno trzymają, się poluzowały i zaczęły odpadać. I to ciekawy szczegół też zapamiętałem. No proszę.
1: Kasia, no i co my poradzimy na to, że bez ciebie żyć nie możemy? 50 zł.
0: No ale proszę bardzo, jak wy mnie kochacie, chyba jestem gwiazdą jakąś, wow! Jestem gwiazdą. Dzięki, Kasia. No proszę, jak mnie dzisiaj dopieszczacie? Jeszcze trochę i się przestanę martwić o pieniążki. Czy wy też tak mówicie? Pieniążki? Czy mówicie tam kasa, forsa, szmal, pieniądze, czy pieniążki? Na przykład, o, pieniążki by się jakieś przydały. Pieniążki. Ale fajnie, kurczę. Od razu mi się gęba zaczyna tak uśmiechać, tak powoli, miałem taką smutną, tak w podkówkę, tak w dół, w podkówkę, a teraz tak coraz bardziej do góry, te kąciki ust. Stary człowiek, małpa. Stary człowiek i małpa. No. Pewnie, że brawo, sponsorzy. A psycho pisze, nie rozpędzajcie się z tymi donatami. On to chyba raczej z tych, co mi się... To właśnie jego symbolizują w tym śnie ci, co nie chciałem z nimi gadać i mnie denerwowali. To właśnie to takie ummy takie. No i przerobiłem ten obraz Axela Rose'a i potem mi się tak głupio zrobiło, bo sobie myślę, kurde, to Axel Rose namalował, ja tu przerobiłem, tak głupio i to też takie mokre, pobrudziłem wszystko, jak zwykle nie wyszło, nie? Jak zwykle nie wyszło. Wszystko ufajdałem, nie ma czym tego zmyć, te gwoździki puściły i co ciekawe, każdy gwoździk był inny, złote gwoździki trzymające to płótno i jeden wyglądał jak śrubka i to się zastanawiałem, jak to wbić, próbowałem go wbić, to zrobiłem dziurę w ramie, bo próbowałem z powrotem wbić te gwoździki, naciągnąć to płótno, a to się nie da tak naciągnąć płótna w ogóle, nie wiem, czy wiecie, jak się płótno Etam, nie opowiadaj mi, ile zarobiłeś, dobra? Bo ja się dołuję wtedy strasznie, aż wykasuję, żeby nie patrzeć. Nie wiem, ten Etam to burżuj jakiś, on za jedno zlecenie tutaj 3000 mu wpadną, tutaj 2, tutaj 4. A ja tak, kurde, nie mogę się doprosić, żeby mi tam klient zapłacił 300 zł, nie? No, że co do ludziów, ale ja to czytam i się wkurwiam, że ktoś tyle zarabia za jakąś robotę. A może to powinno mnie zdopingować, że powinienem też tyle zarabiać. Co ty... I nie marudzić, i nie żebrać cały czas tylko. No i nic, no. Płótno to się w ogóle naciąga na ten Blade Ram drewniany, tak, że się moczy je. Na mokro się naciąga, z tego co pamiętam, i jak ono wyschnie, to tak się właśnie napręża, nie? I wtedy jest takie ładne naciągnięcie. A sami to tak, jak już jeszcze jako obraz namalowany, to w życiu nie naciągniecie, to już się porobią jakieś fałdy różne i tak dalej, no. Jak chodziłem do szkoły plastycznej, to niektórzy sobie sami robili właśnie takie Blade Ramy, niektórzy kupowali gotowe, bo to potem jeszcze trzeba zagruntować specjalną mieszanką kleju, białej farby, czy jakoś tak. No i poszedłem z tym obrazem Axela Rose'a gdzieś w świat, żeby poszukać jakiejś możliwości, żeby go naprawić, nie? No bo mi się tak głupio zrobiło, że nie dość, że go przerobiłem chujowo, rozwaliłem, płótno spadło i w ogóle taki rozwalony, nie? A to w końcu Axel Rose namalował, no. No i gdzieś tam łażę i stało się to, co się zawsze dzieje w moich snach, czyli zgubiłem drogę i nie wiedziałem, jak, gdzie ja jestem i gdzie ja idę i w ogóle. Gdzieś tam się z tym obrazem rozbiłem na trawce i próbowałem go naprawić, ale nie wychodziło. I zaczęli się w ogóle w międzyczasie gdzieś tam cały czas w tle się pojawiali tacy denerwujący ludzie wokół mnie, którzy cały czas tam biegali i elo mordo, co jest kufa, jedziemy, bawimy się, uhu. I mi tam do ucha, au, a tak w końcu się wkurwiłem, mówię, weź ty odejdź kurwa człowieku, kto ty jesteś, weź spierdalaj ode mnie w ogóle, nie znam cię, idź sobie, nie chcę mi się z tobą gadać, wypierdalaj, nie? A ci nagle tacy źli, nie? Jak takie były wesołki fajne, to nagle tacy źli na mnie. I coś zaczęła się jakaś spina, nie? Coś tam się pokłócili i coś tam wypominają. Kurwa, wziął i obraz Axla Rose'a rozwalił, w ogóle zepsuł. Jaki typ w ogóle, nie? W ogóle typie, ty jakiś jesteś, jakiś w ogóle przegraniec w ogóle. Taki obraz wziął, no... I coś tam się pokłóciliśmy w ogóle. Ja pytałem jakichś żuli o drogę. Nie wiem, czemu chodziłem z jakimś kluczem, takim zestaw narzędzi cały czas w ręku trzymałem. Jakiś klucz tam był taki do przykręcania śrub. I ludzie się mnie jakoś bali z tym kluczem i tak żul zamiast mi... I każdy mi mówił... Ale co oni się bali, że im śrubę dokręcę, czy co? No nieważne, w każdym razie każdy mi mówił jakoś w inną stronę, że mam iść. Ten mi mówił tam na wschód, ten, o tam pójdzie pan na zachód. Ale jak mi dokładnie opisywali w tym śnie, jak wygenerowany teren, słuchajcie, miasto, wszystko. Ale to fajne miasto było, że jakby takie miasto żulerskie, bo tam były same jakieś krzaki, jakieś murki rozwalone, takie całe miasto, jakby nie było żadnych domów, ulic, tylko jakieś takie miasto zrobione z leśnych ścieżek, z murków rozwalonych, z jakichś krzunów, z płotów przewróconych, całe takie jakby Żultown. No i łaziłem, nie mogłem tej drogi znaleźć, w końcu się obudziłem. Tyle zapamiętałem, a tam się dużo więcej działo, nie? A małpy nie znalazłem w ogóle, no. Jak to wygląda. I wiecie, że mi się cały czas takie rzeczy teraz śnią? Takie popieprzone w ogóle, nie? Ale to i tak jest fajne, ciekawe, bo coś się dzieje przynajmniej. Jak tam, robicie sobie już zapasy? Robicie sobie zapasy czy zaszelki? Dobry, że mi się dowsi wyostrzył. Zapasy czy zaszelki? No. No tak mówią, że dobrze sobie zrobić jakieś zapasy. Ci, co się znają, to mówią, że przede wszystkim suche. Ryż, makaron. Dobry wieczór, Drozda. Makarony, kasze, ryże, no to wiadomo, nie? A jak wodę wyłączą, to co? To jesteśmy w ciemnej dziurze i umieramy. I jesteśmy zdani na łaskę państwa, które zacznie wojsko tutaj biegać i nas musztrować. W takich skafandrach będą tutaj biegali naukowcy i coś sprawdzali. Czy ja zrobiłem? Nie zrobiłem, bo nie mam za co. Ja żyję z dnia na dzień. Jak mam na jedzenie, to się cieszę, nie? Więc kupuję sobie to, co mi jest aktualnie potrzebne do żarcia. A nie myślę, żeby sobie kupić broń, spirytus, jak tu podpowiada Max, żeby zainwestować w sztabki złota. No tak właśnie, takie dobre są rady dla takich jak ja. Człowieku, jak chcesz wyjść z biedy, to weź sobie zainwestuj w złoto. Ale jeszcze lepiej w platynę, człowieku. Albo zacznij handlować nieruchomościami. Taką ci radę dam, krawiec. Włączyłem Skype'a. Tam jak zwykle tutaj sieje jakąś dezinformację. Aha, ale tu nie powiadomiło mnie, że ktoś dzwonił. No, czemu na czacie napisałeś, że nie włączyłem Skype'a?
2: A gdzie? No przecież pokazywało, że nie włączyłeś. Nie, ja się muszę wytłumaczyć, bo ja tutaj dzisiaj tak biadolili na ciebie, że ciebie nie ma. No, bo oni się tak przywykli, że to jest jak miliard w środę, miliard w sobotę. To było krawiec w sobotę, krawiec w środę, nie? Do tego stopnia byli załamani, że chcieli, żebym ja przyszedł. No to już wiesz, to jest. A co do zapasów, to za chwilę zaraz coś pokażę. Tylko poczekaj. Kamerę uruchomić, ale nie na siebie, tylko na zapasy. Kurde, jak się ją przekręca, to nie wiem, dobra.
0: No masz te owsianki z ranka swoje, ulubione.
2: Hmm?
0: co ty masz tam, jakiś piec kaflowy? Czy coś? Mi się wydawało. Teraz cię chyba nie słychać. Coś.
2: Ach, nie, bo sobie poszedłem tak, żeby było widać, ile zapasów porobionych. Nawet widzisz, o, nawet skarpetki. Włączam już światło i kamerę. No, takie rzeczy nawet można porobić. Teraz będzie mnie dobrze słychać.
0: U Etama jest chyba tak, że on włącza światło i mikrofon mu przestaje działać. Albo włącza na przykład wodę z kranu i przestaje mu działać światło. Albo...
2: A to wiesz, bo to...
0: Włącza lodówkę i kibel mu przestaje działać.
2: No, to tak trochę jest. U mnie na przykład, jak się myjesz, to albo spuścisz wodę, to słabiej woda leci nad kranem. Są takie bo to prowizorka wszystko, nie? Także tak to wygląda, nie? Natomiast tutaj mnie pogonił, Rendy mnie pogonił na czacie, dlaczego nie wpłacasz Krawcowi, no bo ja już nie mam jak wpłacać, ja bym musiał w kopercie wysłać mu na ten adres, a już nie chcę mieć adresów Krawca, bo mam za długi język. Także tak. No, wyzbyłem się już, że tak powiem, banków i tak jak wszystkim polecałem, uważajcie, bo to jest tylko próba, ja to nazywam idiota wirusem, bo to jest tylko próba taka generalna, czy ludzie są nadal tak głupi, jak byli w czasie dziury ozonowej. I powiem tak, dzisiaj widziałem chińską rodzinę we francuskim markecie, nie? Autentycznie. Mąż, żona, no chyba, że byli bez ślubu, bo się nie pytałem, i dwójka dzieci, która biegała w sposób bardzo losowy, tak jak to dzieci, bo to były takie 3-4-latki chińskie, nie? Poznałem po dialekcie kantońskim, bo już się tyle naoglądałem vlogów Weroniki Truszczyńskiej, że już rozpoznaję. Nie rozumiałem, co mówili, ale widziałem, że są z Chin. I powiem ci, że fajnie to wyglądało, bo jak te dzieciaki zaczęły biegać sobie tak w sposób losowy po tym markecie, to ludzie się odsuwali, robiąc miejsce tym dzieciom, ale ja podejrzewam, że nie dlatego, żeby one się nie zderzyły z nimi, tylko dlatego, że Chińczycy, nie? Rozumiesz, to już tak nabrało
0: rasiści,
2: takiego tego.
0: Rasiści, Polacy rasiści. No. Polacy rasiści, każdy to powie. Nikt tutaj nie lubi czarny człowiek. Tak to jest. To nie przez obawę przed wirusem, tylko się brzydzą żółtego, czerwonego, czarnego człowieka. W ogóle ci, co tu wracają do Polski, to marudzą strasznie. Także apel do słuchaczy, tych, którzy mają w planach wracać do Polski, nie wracajcie lepiej. Tak czytałem dzisiaj cały artykuł z różnymi takimi opiniami właśnie i piszą ludzie, że tak... niezbyt tu fajnie. Tak ludzie tacy zestresowani, smutni, źli, dzień dobry nie odpowiadają, agresywni, mało zarabia się i rząd wkurwia i wszystko wkurwia. I...
2: Nie, wiesz, to są stereotypy z mikrofonem. Ja ci powiem, że na przykład dzisiaj wsiadłem sobie do tramwaju na pętli i siedział tam taki starszy pan, na oko 70-75 lat. Miałem słuchawki w uszach i słuchałem samego siebie, bo to wiesz, to jest taka ostatnia moja mania, że słucham samego siebie, starych swoich pogadanek, żeby wrócić na dobre tory. I wyłączyłem na chwilę, bo coś mi się tak dziwnie ten język, który mówił, wydawał. I rzeczywiście, kurczę, mówił po białorusku. I ja tak sobie siadłem koło niego, tak posłuchałem, no i mówię, jak robota. Proszę jedzinki w Polsce, on mówi da. Nie, tak, ja taki smutny był, bo chyba musiał rodzinę opuścić, pewnie jakiś hydraulik czy coś, bo naprawdę facet taki już, który na emeryturze powinien być, a widać było, że tutaj przyjechał. Ja przyjmuję interakcję. No z Chińczykami nie mogłem, bo języka już zupełnie nie znam, nie, ale z tymi Ukraińcami coraz częściej gadam, coraz częściej z paniami z Ukrainy przy kasach rozmawiam, uśmiecham się. Ostatnio poprosiła mnie o drobne, ja mówię, da drobne jedzinki, ona mówi da, no. I się uśmiechnęła, że ktoś się do niej w jej ojczystym języku odezwał. Także staram się jak mogę, no, żeby oni polubili tych Polaków właśnie. Taki być bardziej otwarty, jak to ty mówisz, otworem do ludu, nie?
0: No, do klienta otworem.
2: Do klienta, no. Ale to, że jesteśmy zestresowani, no to sam wiesz, no. Ty mówisz, że tutaj czynsz zapłaciłeś już następny, nie? No to ja tak samo dzisiaj tutaj za prąd przyszło, już więcej, a my i tak mamy dotowany, to pamiętajcie tutaj wszyscy, to jest ostatni rachunek teraz na marzec, czy na przełomie lutego, marca, przedostatni, który wam dotowany przychodzi, bo wybory są w maju. A jak słuchy baby na mieście gadają, a jak baby na mieście gadają, to one wszystko wią, to jest tak, że będąc po wyborze, jak już tego Dudę znowu wybiorą, no to będą się Duda nie nazywa podobno, ale to miesza o to, to już przyjdą w te czerwcowe, przyjdą już normalne, pełne, będzie dwa razy tyle. Bo my żeśmy podpisali ten pakt klimatyczny i podobno 50% to jest dotowane. Ja nie wiem, czy to jest prawda, że aż 50, ale może być tak, że jak macie 120 na przykład za prąd, bo ja tyle akurat dostałem, to będzie 240, nie? Także się zastanówcie dobrze, na kogo głosujecie. Nie?
0: Czyli będzie kolejny towar luksusowy, prąd. Luksusowe ziemniaki, luksusowy prąd, luksusowy samochód, no, to luksus. Luksusowe ciepełko w domu z kaloryfera.
2: To już jest dawno luksusowe. Słuchaj, ja ostatnio rozmawiałem z Deniuchem, to aż mi się odechciało z nim gadać, bo się okazało, jak ja sobie tak spojrzałem na tą swoją rozpiskę, którą tutaj dostałem, gdzie tam są szczegóły tych wszystkich elementów składowych, że ja za wodę zapłaciłem za ostatnie 3 miesiące tyle, co on by zapłacił, gdyby Irlandczycy za wodę płacili za cały rok. Nie? Rozumiesz ten motyw, nie? Tak, on ma dom, absurd. Ja mam małe mieszkanie. On nie płaci za wodę, ja płacę. Gdyby płacił, zapłaciłby za rok tyle, co za 3 miesiące.
0: No, coraz bardziej się robi groteskowo tutaj, jeśli chodzi o ceny. Ceny jak na zachodzie, zarobki jak na wschodzie. No niestety, tak to jest.
2: No, jak na wschodzie to jeszcze nie, bo ja tam sobie te vlogi Rosjan, czy Rosjan, głównie Białorusinów i Ukraińców dosyć dużo oglądam, bo chcę sobie język przypomnieć, bo jednak szkoda tej nauki, 9 lat się uczyłem. I powiem ci, że coraz więcej rozumiem i tak jak oni sobie tam opowiadają czasami, jakie są u nich te pensje, bo oni tak sobie porównują właśnie, tak jak my zresztą na zachodzie kręcą niektórzy nasi rodacy vlogi dla Polaków, tak oni dla swoich i powiem ci, że te różnice, to znaczy różnice między siłą nabywczą, bo to nie chodzi o kwoty, tak, tylko chodzi o siłę nabywczą tych pensji między Ukrainą a Polską, są oczywiście na naszą korzyść, natomiast są dużo mniejsze niż między Polską, a chociażby Niemcami, już nie mówiąc o Danii czy Norwegii. Nie? Także my mamy mniej możemy, może inaczej, mamy bardziej źle względem Zachodu niż Ukraińcy względem Polaków. Nie? Tak to można ująć filozoficznie. Nie wiem, czy ja to dobrze powiedziałem. A to chyba dobrze.
0: Dobra, zadzwoń trochę później, ja tu muszę ogarnąć jedną sytuację, bo tu mam 100 jakichś nieodebranych połączeń, jakieś wiadomości, ktoś tu chce dołączyć, coś mi wysyła,
2: nie wiem, o co chodzi. Ja się rozłączam, szkoda tylko, że nikt mnie nie chciał zrzucić dzisiaj, jakoś, kurczę, ludzie chyba byli tak spragnieni, żeby ktokolwiek przemawiał, że nawet nie są w stanie zdzierżyć. Dobra, uciekam, pa, pa.
0: Jak później byś zadzwonił, to już nie mów o pieniądzach, bo ten temat mnie bardzo smuci.
2: Mnie też właśnie smuci, bo ledwo co się przyniosło coś do domu, już muszę je wytrzepywać z portfela.
0: To sobie wyobraź, co czują ci, co nie przynieśli nic do domu i muszą zapłacić. No,
2: no właśnie, staram się wczuć tą skórę wilka i tak tutaj ludziom właśnie mówiłem, że może cię nie ma, bo musi cię nie być. No, tak. Ja wiem, że ty nie lubisz od tematu. Ale ja mówię, no bo ja dzisiaj tutaj postawiłem taką tezę, jeszcze daj mi chwilkę, to postawiłem taką tezę, że ja będę dzisiaj liczarnię tutaj prowadził, jeżeli ty wejdziesz, no i się wywiązuję na razie z tego, na razie liczę w pamięci, ile tam tego przyszło, nie? Czyli krótko mówiąc, podzieliliśmy rolę porówno. Ty mówisz, nie, oni no, wpłacają, ja liczę.
0: Nie, no, etam dobra, też, uciekam. Nie, etam, ale też nie róbmy takiego, wiesz, trochę cyrku, że tam... że będziesz tu robił za cheerleaderkę i skandował, jak wpadnie donate i tam liczył, bo nie chcę też, żeby takie wrażenie było, że tylko, wiesz, pieniądze, ja tu czekam na donatecika tylko cały czas, nie? Żeby
2: no dobra, nie muszę się słuchać, klimatu. Jak słyszycie ojca dyrektora, w takim razie zeruję licznik w tej chwili. Teraz wasza głowa w tym, żeby już bez liczenia krawiec, no, nawet zarymuję, żeby... Życzenia krawiec jutro miał co do zjedzenia. No, pa, pa.
0: No, cześć. Jakieś szury chyba tu do mnie chcą dołączyć. Nie wiem, o co chodzi, bo tu jakieś widziałem screeny z Gabrielem. 12 tysięcy szabel. Jakieś wideo mi wklejacie. Nie odtwarzam, nie wiem o co chodzi, ale to Gabriel chyba sam wysłał. Bo tu widzę, że to... Nie, to on jest jedną z osób, które są na jakiejś konferencji, do której mnie chcą dołączyć. Ale to co, mam chłopaki z wami rozmawiać na takie tematy, jak na przykład czy trąba Diru Didu, czy jak to się nazywają, może obudzić śpiących rycerzy pod Giewontem? Ja słabo się czuję w takich tematach. Trochę się nie orientuję, czy... Jak się nazywa ta trąba? Strasznie nie lubię zapomnieć. Diduridu? Dziru Didu? Dżuridudu? Dziru Didu? Duru Duru Dudu? Zamiast trąba. Didgeridu. O. Trąba didgeridu. Specjalna taka trąba. Widzę tutaj w Australii gra jakiś... Instrument dęty australijskich aborygenów. No właśnie, właśnie. Magiczna trąba. I ta trąba ma takie wibracje, że może obudzić rycerzy pod Giewontem. I wiecie, że ludzie na serio o takich rzeczach sobie rozmawiają? To jest niesamowite. I się zastanawiają, czy właśnie ta częstotliwość, wcale tu nie podrabiam teraz Gabriela, właśnie tak się zastanawialiśmy tutaj, czy dźwięk takiej trąby didgeridoo może mógłby właśnie obudzić rycerzy śpiących pod Giewontem, żeby nas tutaj ochronili przed NWO. Nie wiem, jak myślicie. Nie Artuditu, nie. Ani nie C-3PO. Ale to już opowiedziałem, ja tu już w tym śnie nie pamiętam, co się więcej działo. Pamiętam, ostatnie co pamiętam, to to, że chodziłem, nie mogłem znaleźć drogi do domu. To mi się bardzo często zdarza. Gubię klucze, dokumenty, gdzieś łażę, pytam się. I jeszcze tak złośliwie każdy żul w tym żul town mi mówił, że w innym kierunku mam iść. Ja coraz bardziej gdzieś w krzuny zawędrowywałem, nie? W krzaczory. Mi się odbija, sorry. I to jest ciekawe z tymi szurami. Co jeszcze, słuchajcie, opowiadali? Słucham sobie i mówią, że kult Bala się szerzy. No, były czasy ostateczne, cały był jeden odcinek nawet poświęcony temu bóstwu, jakim jest Bal przez 2A. No to kiedyś było, mówiłem, że to kiedyś było takie bóstwo popularniejsze od Jahwego. Nie wiem, czy dobrze tutaj odmieniam. Jahwego. No, ale potem to tak się zmarginalizowało i nagle się Bal stał demonem. No, w każdym razie wiecie, co ma być dowodem tego, że kult Bala w Polsce się szerzy? To, że Maryla Rodowicz śpiewa "Niech żyje Bal!" I w ogóle ci, którzy chcą nas zmylić co do kształtu Ziemi i przekonać nas, że Ziemia wcale nie jest płaska, co jest prawdą, tylko okrągła, kłamstwo, te kolorowane zdjęcia NASA i tak dalej, farbkami namalowane. No, za to ci płaskoziemcy mają fantastyczne, bardzo realistyczne zdjęcia płaskiej Ziemi. Zawsze takie namalowane, takie kolorowiutkie, nie? Jak z książeczki Świadków Jehowy jakieś. Oni to mają dowody, nie? Ale jak spytasz się o dowody, to ci powiedzą, dowody to się skacze, nie? spierdolaj. No i Maryla Rodowicz śpiewa, no to jest kult bala, no. Niech żyje bal. Wyobraziłem, jak wchodzi taki z Marylą pod rękę taki demon rogaty, czerwony cały, w tym, we fraku, z muszką w cylinderku i nie.